0: światu. Nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
1: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk powiedział, że CBA zasługuje na likwidację.
2: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła. No, ona powinna, jej pomysł na nią był, żeby ścigała korupcję wśród przedstawicieli władzy, a tymczasem ta służba tolerowała ewidentne nieprawidłowości gospodarcze, jakie się działy z udziałem prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, czy jakichś ich sympatyków i nie reagowała na to, atropią opozycję.
1: W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia CBA, co stanowiło zobowiązanie wyborcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rząd planował przenieść ponad 900 etatów z CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji i ABW. Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski może być problematyczne, tak uważa wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Polityk PiS udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie został korespondentem telewizji Republika. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Jeżeli został wpuszczony do USA, to nie przez przypadek, mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Bosak.
3: Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek, a ambasadorowie czy szefowie Departamentu Stanu nie zawsze mówią publicznie to, co faktycznie robią.
1: Istotne jest to, że Zbigniew Ziobro nie dostał w Stanach Zjednoczonych azylu politycznego, mówił w radiowej jedynce Andrzej Grzyb z PSL.
4: Mamy taką informację przekazywaną przez media, że była to osobista decyzja akurat na najwyższym szczeblu. Pewnie też wynika to z wcześniejszych kontaktów, które niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mają z obecną administracją amerykańską.
1: Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Ósmoklasiści mają za sobą pierwszy dzień egzaminu, czyli język polski. Arkusz składał się z dwóch części, testu i wypracowania. O wrażeniach mówią uczniowie szkoły muzycznej w Bydgoszczy.
5: Było lepiej niż myślałam w sumie, więc mam nadzieję, że będzie dobry wynik.
6: Na pewno zaskoczyło mnie to, że nie było żadnego tekstu do lektury.
5: W tym roku też było przemówienie, a wcześniej normalnie była rozprawka. Jakoś z tego wybrnęłam. Ogólnie to był w miarę łatwy ten arkusz.
1: Dziś ósmoklasistów czeka egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki zostaną ogłoszone w lipcu. Z powodu wojny z Iranem i blokady cieśniny Ormus firmy żeglugowe szukają alternatywnych sposobów na dotarcie do Zatoki Perskiej. Pierwszy kontenerowiec firmy MSC jest w drodze z Antwerpii do portów Morza Czerwonego.
7: Kontenerowiec płynie nowym szlakiem handlowym przez Hiszpanię, południowe Włochy, kanał Suezki do Arabii Saudyjskiej. Stamtąd towar zostanie przewieziony ciężarówkami przez pustynię do krajów nad Zatoką Perską. Mają one do pokonania 1300 kilometrów, co oznacza, że mogą być w drodze nawet 5 dni. Przed blokadą cieśniny Ormus dziennie na tej trasie kursowało 100 ciężarówek, teraz 6 tysięcy. Według ekspertów cytowanych przez media wytyczanie nowych tras oznacza, że firmy żeglugowe nie spodziewają się szybkiego zakończenia konfliktu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Władze Krakowa będą współpracować z miejskimi uczelniami wyższymi podczas budowy i projektowania kolei podziemnej. Miasto będzie radzić się uczelni w zakresie prawa, geologii czy finansów, mówi rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata.
8: Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochrony środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym.
1: W tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na badania geologiczne oraz przetarg na opracowanie decyzji środowiskowej i studium wykonalności. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające, miejscami też burze. Temperatura od 4 stopni na północnym zachodzie, 8 w centrum do 13 na południowym wschodzie. We wtorek przeważnie od 10 do 14 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, tam miejscami 8, a cieplej na południowym wschodzie do 16.
10: Polskie Radio 24.
11: Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: Podejście numer 3 do ustawy o kryptoaktywach przed nami. Ma ona wprowadzić do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnego rozporządzenia MiCA. Za chwilę wyjaśnimy, o co dokładnie chodzi i o jakim zakresie ochrony tak naprawdę mówimy. Spojrzymy także na rynki, na których cały czas coś się dzieje, a dzieje się nawet zbyt wiele. Marek Klapa, zapraszam na Saldo.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Paweł Karczewski, makler, wiceprezes Quercus TFI, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czeka nas trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Ta ustawa sporo emocji wzbudziła, no tym bardziej, że wiemy, co się dzieje na tym rynku w Polsce. Pytanie o samo rozporządzenie unijne MiCA, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego rozporządzenia. Ta nasza ustawa ma implementować te zapisy unijne na nasz grunt. O jakim zakresie ochrony inwestorów tak naprawdę mówimy?
2: To rozporządzenie MiCA, czyli Markets in Crypto Assets, mówiąc po polsku rynki w kryptoaktywach, to rozporządzenie na poziomie unijnym jest dobrze skonstruowane i reguluje bezpieczeństwo obrotu przez giełdy czy podmioty obracające kryptowalutami na terenie Unii Europejskiej oraz inne podmioty świadczące usługi związane z kryptowalutami, z przechowywaniem czy z rozliczaniem transakcji. W związku z tym to rozporządzenie jest bardzo dobre, natomiast ono jest bardzo dobre do kontroli przez lokalnych regulatorów, ale odnosi się do krajów, w których te giełdy są zarejestrowane. Czyli najwyższy poziom będziemy mieli wtedy, kiedy my jako klienci będziemy chcieli zawrzeć transakcję na giełdzie kryptowalut zarejestrowanej w danym kraju. No i wtedy ze względu właśnie dzięki regulacji MiCA nasze bezpieczeństwo wzrośnie. Tylko pojawia się pytanie, czy implementacja przepisów MiCA do polskich przepisów spowoduje, że pojawią się u nas giełdy kryptowalut zarejestrowane konkretnie w Polsce. W moim przekonaniu się nie pojawią.
1: Czyli tak na dobrą sprawę ta ustawa będzie chroniła konsumentów pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, że będą lokowali swoje pieniądze w kryptogiełdach czy też w giełdach kryptowalut, które są zarejestrowane nad Wisłą, które podlegają pod jurysdykcję KNF, ale z drugiej strony pamiętajmy, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a zatem równie dobrze klienci z Polski będą mogli korzystać z podobnych firm, podobnych narzędzi, które są zarejestrowane na przykład na Cyprze, który też członkiem Unii Europejskiej jest.
2: Tak, ale zawsze zasada numer jeden jest taka, że jednak regulatorzy w praktyce najbardziej martwią się o obywateli kraju, w którym są ulokowani. Czyli regulator cypryjski czy estoński, w przypadku zonda krypto estoński, najbardziej martwi się o interes obywateli estońskich, bo rozliczany jest właśnie z tego. I teraz tak, w momencie, kiedy dana giełda jest zarejestrowana w pewnym kraju, ale koncentruje swoje wysiłki sprzedażowe i pozyskuje aktywa od polskich klientów, to tak naprawdę tą ochroną powinni być objęci obywatele polscy przez polski KNF, przez polskiego regulatora. No bo wiemy, że w Estonii ta ochrona będzie niska, interes tego regulatora na pewno jest bardziej skoncentrowany wokół estońskich banków, depozytariuszy tych banków, czy na przykład towarzystw ubezpieczeniowych, niż na samym końcu najprawdopodobniej się interesują Polakami, którzy przez zonda krypto inwestowali.
1: No i ważna informacja też dla poszkodowanych w aferze zonda krypto. Raczej ta ustawa w ich życiu, w ich sytuacji nic nie zmieni. I tak na dobrą sprawę no, są zdani na to, jak szybko poradzi sobie w ten czy w inny sposób wymiar sprawiedliwości właśnie z tym problemem.
2: Nie poradzi sobie, ponieważ polski wymiar sprawiedliwości w praktyce nie ma żadnego wpływu na działalność podmiotu zarejestrowanego za granicą, w szczególności jeżeli chodzi o odzyskiwanie gdzieś tam aktywów z tak trudnego podmiotu, który no, twierdzi, że zgubił klucz dostępu do tych bitcoinów zgromadzonych gdzieś tam na portfelu. Natomiast no, tutaj bym chciał powiedzieć, że ta ustawa, która obecnie leży w oczekiwaniu na podpis prezydenta, ona jest jedną z najbardziej restrykcyjnych implementacji MiCA w Europie. Czyli wszystkie kraje, które dotychczas to zrobiły, zrobiły to w odniesieniu do oryginalnego tekstu, który wyszedł z Unii Europejskiej, z niewielkimi

0: jakimś, powiedzmy, z niewielkim doregulowaniem. Akurat ten projekt ustawy, który jest w Polsce, jest bardzo mocno doregulowany. Powiedziałbym, że jest nawet przeregulowany. I to będzie oznaczało, że właściwie żaden normalny podmiot z Unii Europejskiej, który będzie chciał otworzyć działalność w Polsce, w tym z polskim kapitałem, nie zarejestruje tej giełdy w Polsce, tylko to zrobi za granicą w jurysdykcji, która będzie mu pozwalała to zrobić na bardziej rynkowych warunkach. W związku z tym uważam, że wzrost poziomu bezpieczeństwa Polaków, którzy będą korzystali z tych podmiotów obracającymi kryptowalutami, to sprowadzi się do tego, że właściwie jakieś patologiczne, garażowe gdzieś tam firmy zostaną z Polski wymiecione, no i one znikną i tutaj ten procent obrotu zniknie. Natomiast w realnym świecie moim zdaniem nasze bezpieczeństwo się nie zmieni na plus.
1: No dobrze, w takim razie wiemy już, co nas czeka w kontekście ustawy o kryptoaktywach. Niestety dobrych informacji dla poszkodowanych w tym kontekście niestety nie mamy. Natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na rynki, na te tradycyjne, nie cyfrowe. Teraz obserwujemy, że na warszawskiej giełdzie dość zielono. WIG zyskuje aktualnie okrągły procent, WIG 21,4% już, a zatem widzimy, że dobrze zaczyna się ten tydzień na warszawskiej giełdzie, natomiast no, ten rok jest pełen wahań. Widzieliśmy taką serię chyba około 10 sesji, kiedy akcje polskich spółek spadały. Nieznacznie, ale jednak widzieliśmy taką erozję indeksów. Potem też była jedna taka sesja, gdzie sporą część udało się nadrobić właściwie w ciągu jednego dnia. Jak opisze pan aktualną sytuację giełdy w 2026 roku? Bo mam wrażenie, że mówimy o zupełnie innej sytuacji niż rok wcześniej, kiedy właściwie były tylko wzrosty, wzrosty i jeszcze raz wzrosty.
0: Ja bym powiedział, że jednak ja dostrzegam pewne podobieństwa, bo my mieliśmy w tamtym roku wzrosty przez pierwsze 3 miesiące, potem katastrofalne 2 tygodnie kwietnia.
1: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa taryf celnych dla różnych krajów, różnych państw świata.
0: Tak, dodam jeszcze, że pod kryptonimem Liberation Day, czyli Dzień Wyzwolenia. Potem się Trump wycofał po 2 tygodniach z tych ceł, bo zaorałby gospodarkę amerykańską najbardziej. Mhm. I giełdy wszystkie odżyły. I właściwie potem mieliśmy do końca sierpnia nieprzerwane wzrosty w Polsce, skorygowane propozycją podatku większego dla banków. Także była jakaś przerwa i znowu mieliśmy końcówkę roku mocną, a ten rok zaczął się imponująco. Styczeń, luty był bardzo mocny. No i w marcu prezydent Trump nie zafundował nam powtórki z Liberation Day, tylko zafundował nam wojnę w Iranie i to spowodowało na początku marca gwałtowne spadki, po czym szybki marsz w górę i rynki nawet pobiły rekordy wszechczasów. Także teraz mogę powiedzieć, ten rok jednak jest dość podobny z pewnymi przesunięciami akcentów, to znaczy w marcu była ta taka silna korekta, nie w kwietniu. Mhm. Teraz mamy maj. Wzrosła zmienność, aczkolwiek w tamtym tygodniu, bo ta zmienność wzrosła, aczkolwiek pojawiają się jednak też serie wzrostowe. No taki dzień, kiedy mamy dzisiaj wzrosty na giełdzie poprzedzone informacjami z weekendu o tym, że jest kolejna fala eskalacji na wojnie w Iranie, to pokazuje, że ta wrażliwość rynków właśnie na tą wojnę, ona się powoli wyczerpuje, czyli rynki zaczynają żyć swoim życiem, patrzeć na wyniki spółek, na perspektywy spółek i są coraz mniej nerwowe. No dzisiejszy dzień, gdyby był na początku marca, to byśmy mieli minusy, a mamy plusy.
1: Pamięta pan? W lipcu ubiegłego roku rozmawialiśmy o tym, że temat ceł amerykańskich jest na tyle przegrzany, że już rynki praktycznie się uodporniły na wpisy Donalda Trumpa odnośnie ceł i rzeczywiście widzieliśmy, że ta zmienność była coraz mniejsza, te wykresy się gdzieś tam wypłaszczały i powróciły do wzrostów w kolejnych miesiącach. Czy teraz mamy do czynienia z podobną sytuacją? Bo ja patrzę akurat teraz na ropę naftową i ropa WTI $98, właściwie niecałe. Ropa Brent no, w tej chwili prawie $104 za baryłkę. No ale to są wzrosty raptem 2%. Po tak złych informacjach, gdyby one pojawiły się miesiąc temu, no to wydaje mi się, że tutaj ta amplituda byłaby zdecydowanie większa.
0: Tak, bo na początku wojny zawsze jest taki potężny wzrost ryzyka geopolitycznego, jest wzrost tak zwanego szumu

0: informacyjnego, czyli ci, którzy chcą zarobić na ropie, na przykład producenci z Kataru, z gazu, czy producenci ropy z Kuwejtu, z Arabii Saudyjskiej, występują naturalnie jako ambasadorzy wzrostów tych cen. No i wieszczą, że ropa będzie przez długi czas 150 czy 200 dolarów. Część społeczności w to wierzy, ale jednak potem się okazuje, że rynek ropy się potrafi trochę gdzieś tam dostosowywać, czyli Ormus jest zamknięty, ale ktoś tam buduje rurociąg, czy tam przepuszcza firma szwajcarska część transportów do portów w Jordanii poprzez transporty kolejowe na przykład. I gdzieś tam się okazuje, że to zapotrzebowanie na ropę w jakiś sposób jest realizowane. W tej chwili na przykład najlepszym przykładem, że ta ropa nie jest aż tak straszna, no to są wzrosty indeksów w Korei Południowej. Mhm. Które są generowane przez spółki nowych technologii, które potrzebują bardzo dużo energii, bardzo dużo ropy na to, żeby gdzieś tam to zapotrzebowanie na te centra danych powstawały i w jakiś sposób, żeby ta energia była tam dostarczana. Wydawałoby się, że te rynki azjatyckie, Chiny i Korea Południowa powinny być najbardziej dotknięte wzrostem kursu ropy, tym bardziej, że te kraje nie mają swoich własnych zasobów ani ropy, ani gazu. I akurat dostarczane są te surowce tam przez cieśninę Ormus, no to te rynki drożeją. Korea Południowa czy Japonia są na ogromnych plusach mimo tej wojny, więc widać, że powoli świat mimo takiej tej warstwy zewnętrznej, propagandowej wierzy w to, że rynek ropy jednak uda się zbilansować.
1: Niewidzialna ręka rynku, czy bardziej kwestia innego powiedzenia, że rynek nie znosi próżni i czasami różnego rodzaju kryzysy, także kryzysy energetyczne, zresztą w latach 70. doświadczyliśmy potężnego tąpnięcia, potrafią otwierać nową szansę dla rynków. Czy to jest taki moment, czy możemy na tyle optymistycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, czy pana zdaniem jeszcze za wcześnie, abyśmy przyzwyczajali się do zielonego koloru na rynkach?
0: Z tych przysłów, które pan redaktor powiedział, to ja bym powiedział, że wszystkiego po trochu, czyli właśnie wypadkowa tych spostrzeżeń. Rzeczywiście rynki nie lubią jakaś próżność i zawsze jakiś podmiot się znajdzie, który uruchomi jakieś dodatkowe zapasy, na przykład ropy w tym przypadku. Druga sprawa jest taka, że jednak my mamy w swojej historii inwestycyjnej doświadczenia z tego typu konfliktami. No między innymi jest konflikt, który nadal trwa, bardzo niebezpieczny dla naszego kraju, wojna na Ukrainie. I wiemy, że w międzyczasie od wybuchu wojny w Iranie, od wybuchu wojny na Ukrainie, ropa była bardzo droga, a potem potrafiła się skalibrować i skończyć nawet gdzieś tam poniżej 60 dolarów. Czyli my wiemy, że prędzej czy później jakiś poziom równowagi się znajdzie właśnie przez to, że objawi się jakiś nowy dostarczyciel, nowy producent, który ma zapasy skumulowane, na przykład Irak gdzieś tam wyskoczy. Poza tym być może po wojnie sankcje na Iran będą w większym stopniu zniesione niż były przed wojną, czyli ta podaż ropy właśnie z Iranu szerzej trafi na rynki, bo o tym czytamy też między wierszami w wypowiedziach prezydenta Trumpa.
1: Panie prezesie, jest też takie określenie jak mgła wojny i ona głównie dotyczy różnego rodzaju publikacji dotyczących strategii wojennych, przekazywania informacji w trakcie wojny, ale to jest też bardzo ważne zjawisko na rynkach, bo my tak naprawdę za tą mgłą wojny, mgłą informacyjną, my tak naprawdę nie znamy skali zniszczeń chociażby infrastruktury naftowej, magazynowej na Bliskim Wschodzie. Czy tutaj mogą pojawić się no właśnie kolejne czarne łabędzie, które jeszcze pogrążą rynek ropy i z tego optymizmu, o którym przed chwilą mówiliśmy, niewiele zostanie?
0: Z definicji czarnego łabędzia, no to mogę powiedzieć, że on jest nieprzewidywalny, więc nie jestem w stanie jakby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast,
1: ale czy takie ryzyko pan dostrzega?
0: Dostrzegam ryzyko, które w moim przekonaniu jest najważniejsze, czyli to jest to, że troszkę Stany Zjednoczone nie doceniły przeciwnika. To znaczy, tak jak pan redaktor wspomniał, do tego procesu negocjacyjnego, czy szachowania się nawzajem przez Stany Zjednoczone z Iranem i z Izraelem, musimy powiedzieć właśnie, że część tego elementu to jest w oparciu o teorię gier. Nawet użyłem słowa szachowanie się, a trzeba pamiętać, że Iran, czyli dawna Persja, wymyśliła szachy.
1: To prawda.
0: I tutaj, jak się obserwuje, jak ten konflikt wojenny jest prowadzony, to wydaje mi się zdecydowanie, że Stanom Zjednoczonym brakuje finezji i właśnie zrozumienia tego, że ten naród, który przez setki, tysiące lat gdzieś tam przewodził, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe i zdobycia.

0: zdobycze też wojenne, potrafi dzisiaj w jakiś sposób tą teorię gier prowadzić skutecznie. Gdyby Ameryka z Izraelem to dostrzegły wcześniej, być może tej wojny by nie było. W tej chwili uważam, że ta wojna się skończy, ale jednym z ryzyk jest to właśnie, że będzie się ciągnęła długo i to by był scenariusz dla nas wszystkich niepożądany, gdyby ta wojna miała przeciągnąć się na kolejne miesiące, kwartały czy lata, tak jak trwa wojna na Ukrainie.
1: My w mediach bardzo często mówimy o granicach psychologicznych, czy to w odniesieniu do giełdy, czy w odniesieniu do surowców, i podobnie jest w przypadku ropy. Akurat taka okrągła setka jest tutaj wyraźną granicą. Wiadomo, że różnica chociażby w tej jednej cyferce jest dość potężna. 99, a 101 dolarów to zupełnie inaczej wygląda. Wielu analityków zwracało uwagę, że to jest też taka granica psychologiczna dla Donalda Trumpa, że powyżej tej granicy on jest w stanie podjąć jakieś ustępstwa i troszeczkę łagodniej zadziałać w przypadku tego konfliktu. Czy to tak naprawdę obowiązuje? Bo przecież to wszystko przelicza się potem na te baryłki, na galony sprzedawane, czy gotowe paliwo sprzedawane jest przecież za dolary. I tak naprawdę z tych barier psychologicznych niewiele dla konsumenta i dla polityki amerykańskiej zostaje. Jak to jest? I jak pan sądzi, gdzie są te progi bólu dla amerykańskiego konsumenta, a przez to także dla amerykańskiego prezydenta?
0: To tak, to najpierw bym może jeszcze powiedział, że ta ropa, która gdzieś tam 98 czy 100 dolarów kosztuje, to jest ta ropa WTI, czyli po angielsku to znaczy West Texas Intermediate, czyli najbardziej obserwowana ta ropa przez Amerykanów. No bo to mamy...
1: Słodka, tak o niej mówią.
0: Tak, tak, bo ona jest taki ma poziom ten pH zasadowy i ta ropa generalnie rzeczywiście w okolicach 100 dolarów z punktu widzenia takiego technicznego obrazu rynku czy psychologii rynku, to 100 dolarów widać, że jest poziomem trudnym do przekroczenia. Jak przekracza, to potem się cofa. W moim przekonaniu nie jest w stanie w dłuższym okresie przekroczyć tego poziomu 100 dolarów, bo dla producentów z Teksasu liczy się całościowy przychód, czyli cena ropy razy ilość, powiedzmy, ton tej ropy sprzedanej, czyli ilość baryłek ropy. I w momencie, kiedy ta ropa istotnie przekracza 100 dolarów, to zaczyna się powolne wchodzenie gdzieś tam w jakąś recesję. To znaczy podmioty przestają wykazywać zainteresowanie tą ropą ze względu na to, że po prostu się robi za droga. Dlatego też te 100 dolarów jest takim ważnym poziomem, który nawet producenci, którzy zazwyczaj są skąpi, chcieliby maksymalizować marżę, będą uwzględniać, żeby ta ropa nie była dużo droższa. Natomiast poziomem takim najważniejszym, no nieprzekraczalnym dla Donalda Trumpa, to jest w długim terminie ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych średnio powyżej 4 dolarów. A ta cena już od kilku tygodni znacznie przekracza 4 dolarów średnio w Stanach Zjednoczonych, w zależności od stanu. No w Kalifornii przekracza już 5 dolarów, więc to na pewno...
1: Za galon.
0: Z punktu widzenia procesu wyborczego to jest bardzo, bardzo niekorzystne. Akurat na cenę benzyny wyborcy amerykańscy są bardzo wrażliwi. No i to jest akurat to, co my postrzegamy jako szansę na to, że ta wojna będzie musiała się skończyć, bo nawet jak ceny ropy spadną, to ceny benzyny szybko nie spadną.
1: Rynek ropy doszedł do sufitu?
0: Oby.
1: Dobrze, to przejdźmy na nasze podwórko. Przed chwilą informowaliśmy o tym, przekazywaliśmy ceny benzyny, jakie jutro będą obowiązywały na stacjach. Mówimy oczywiście o tych cenach maksymalnych, no ale też wiemy, że ten program ceny paliw niżej, czyli CPN, ten program obowiązuje w aktualnej formie do piątku, czyli do 15 maja. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że w najbliższych dniach, no innego wyjścia nie ma, ale prawdopodobnie do środy tutaj decyzja zostanie podjęta, czy kontynuujemy, czy nie kontynuujemy. Jak pan, jako osoba, która na rynku jest dość długo, która interesuje się też makroekonomią i wpływem cen na konsumentów, co pan rekomendowałby rządowi? Utrzymujemy program CPN, dopóki ta zawierucha się nie skończy, czy jednak musimy powoli z niego schodzić, dlatego że koszty dla budżetu państwa są przecież potężne?
0: Nie mając takich danych jak minister finansów, czyli z perspektywy mojej doświadczenia i gdzieś tam wykształcenia, rekomendowałbym utrzymanie tego programu. Chodzi o to, już to nawet u pana redaktora na antenie mówiłem, chodzi o utrzymanie tempa, impetu produktu krajowego brutto.

0: czyli żeby ta gospodarka się kręciła. W moim przekonaniu taki efekt netto, czyli dofinansowanie, poświęcanie około 5 miliardów złotych miesięcznie na program CPN przez rząd, jednak powoduje to, że podatki płyną do rządu w odpowiedniej wysokości. I ten efekt netto rząd zna, on jest lepszy niż gdyby pozwolić w tej chwili cenom benzyny być się urynkowić. To by spowodowało prawdopodobnie dość mocno takie prorecesyjne zachowania i zwiększenie wolumenów gospodarczych na tyle, że ubytek podatków byłby większy niż ten koszt finansowania benzyny.
1: No i wypłaszczenie inflacji. Czy faktycznie dostrzega pan sytuację, w której no bez tego programu inflacja byłaby na dużo wyższym poziomie niż teraz? Niektórzy twierdzą, że już dawno wyrwałaby się z objęć wokół celu inflacyjnego.
0: No tak, na pewno by, bo to matematycznie, gdyby ceny benzyny były wyższe, to od razu miałoby to większy wpływ na ten koszyk, który GUS bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o badanie inflacji. Natomiast nie ma tego, na szczęście tego nie ma. Ja całą moją opinię, jeżeli chodzi o inflację, opieram na opinii prezesa Rady Polityki Pieniężnej. Konferencja miała miejsce niecały tydzień temu, więc te dane są dość oczywiste. To znaczy akurat Rada Polityki Pieniężnej chwilowo nie podnosi stóp procentowych, bo nawet podnosząc, to i tak nie ma wpływu na globalne ceny ropy, a one są przyczyną tej presji inflacyjnej potencjalnej. Jedyne, co by w tej chwili Rada mogła spowodować poprzez podniesienie stóp procentowych, spowodowałaby de facto zmniejszenie popytu krajowego i zmniejszenie PKB, czyli jakieś takie ruchy recesyjne, które też same w sobie są antyinflacyjne, ale decyzja o podwyżkach stóp w tej chwili w oparciu o takie proste odczyty inflacji nie jest łatwa, bo Rada powinna reagować tylko na te czynniki, na które ma wpływ, a ropa naftowa jest akurat absolutnie poza jej zasięgiem.
1: A my musimy reagować na czas, który niestety dobiega końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: No, o komentarz w tej sprawie poprosimy naszego gościa, mecenas Przemysław Rosat i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, jest razem z nami. Panie prezesie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy z prawnego punktu widzenia sytuacja, w której były minister sprawiedliwości najpierw uzyskuje ochronę na Węgrzech, azyl na Węgrzech, a następnie, jak się okazuje, wyjeżdża skutecznie do Stanów Zjednoczonych, jest tutaj efektem jakichś, nie wiem, skomplikowanych, długotrwałych procedur, czy wykorzystaniem po prostu kruczków prawnych, a może jedno i drugie?
4: Znaczy, no nie do końca też jest to wynikiem skomplikowanych procedur lub kruczków prawnych, dlatego że jeżeli spojrzymy na to tak bardzo punktowo, no to proszę pamiętać, że wiele okoliczności wskazuje na to, że pan minister Zbigniew Ziobro przekroczył granicę w ten sposób, że skorzystał z tak zwanego paszportu genewskiego, czyli dokumentu umożliwiającego podróż wydawanego na podstawie konwencji genewskiej. A uprzednio oczywiście uzyskał azyl. I ten wątek związany z azylem, zwłaszcza, że azylu udzielało państwo węgierskie, członek Unii Europejskiej, dość restrykcyjne przepisy w tym zakresie, w zasadzie prowadzące do uniemożliwiania udzielania azylu obywatelom innych państw członkowskich. I w tym zakresie rzeczywiście opis, który pan przytoczył, jak najbardziej pasuje. Natomiast dziś no, dysponuje po prostu dokumentem paszportowym. Mówię to oczywiście o paszporcie genewskim, dlatego że jak wiadomo, ten paszport taki tradycyjny, który kojarzymy najczęściej z własnym dokumentem paszportowym wydawanym przez wojewodę, został unieważniony. No ale niemniej jednak dopuszczalne przez prawo międzynarodowe dokumenty podróżne umożliwiają swobodny przepływ osób i siłą rzeczy swobodne przemieszczanie się posiadacza takiego dokumentu paszportowego.
3: Ze strony prokuratury padły te informacje dotyczące też tego, że na zasadach ogólnych Zbigniew Ziobro nie mógł do Stanów Zjednoczonych wyjechać, bo nie ma tego paszportu, ale pojawił się też wątek dotyczący wizy dziennikarskiej. To jest ważny element w tym śledztwie?
4: Kwestia wizy, proszę pamiętać, że decyzja została podjęta przez służby imigracyjne Stanów Zjednoczonych, a nie przez jakiekolwiek państwo europejskie, bo proszę pamiętać, powtórzę to jeszcze raz,

0: Wiza wydawana jest przez państwo, na terenie którego taki dokument obowiązuje. No to w tym wypadku wiza mogła być wydana tylko przez Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o kategorię wiz, pan wspomniał o wizy dziennikarskiej, to dokładnie ten sam mechanizm. Jeżeli państwo i prawo tego państwa dopuszcza taką możliwość, no to mamy do czynienia z taką, a nie inną sytuacją. A być może rzeczywiście jest tak, jak pan wspomniał, że dokładnie w tym wypadku taka wiza została wydana. Przy czym chyba dziś możemy co najwyżej spekulować, bo proszę pamiętać, że dotychczas media nie ujawniły ani dokumentu potwierdzającego tego rodzaju informacje. Prawdopodobnie wszystko opiera się na informacjach, które zdobywają dziennikarze, przy czym póki co takiego materialnego dowodu nie ma.
1: Prokuratura też będzie badała wątek dotyczący pomocy osób trzecich w tej sprawie, to znaczy pomocy przy tym wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak jest to ważne i co tutaj można zrobić z naszej polskiej strony właśnie z punktu widzenia prawnego?
0: To po pierwsze prokuratura musi podjąć decyzję, czy chce ocenić zachowania, czy też zdarzenia związane ze zmianą miejsca pobytu pana ministra przez pryzmat artykułu 239 kodeksu karnego, czyli tak zwanego przestępstwa poplecznictwa, czyli innymi słowy przestępstwa, które polega na pomaganiu innej osobie uniknąć odpowiedzialności karnej lub przestępstwa, które ma na celu destabilizować prawidłowy tok postępowania tak, żeby inna osoba tej odpowiedzialności karnej mogła ostatecznie uniknąć. To jest postępowanie, które przede wszystkim jest w gestii i w rękach prokuratury. Po pierwsze należy ustalić, czy w ogóle jest osoba lub osoby, które podjęły tego rodzaju czynności, o których powiedziałem, a po drugie, czy miały świadomość, że podejmując te czynności dochodzi do utrudniania postępowania karnego. No i wreszcie, czy to, co się wydarzyło, jest przejawem, czy jest jakby materialnym dowodem na to, że dochodzi do utrudniania postępowania karnego. No, wiele czynności może składać się na tak zwane przestępstwo poplecznictwa. Artykuł 239 został skonstruowany w taki sposób, że posługuje się sformułowaniem w szczególności, co oznacza, że różne czynności, nie do końca też przewidziane w kodeksie karnym, mogą być zakwalifikowane jako działania zmierzające do tego, aby pomagać unikać odpowiedzialności karnej, czyli potencjalnie realizować tak zwane znamiona przestępstwa z artykułu 239 kodeksu karnego. To musi ocenić prokuratura, ale i tak ostateczny werdykt w tym zakresie, jeżeli prokuratura zdecyduje się na podjęcie takiego wątku i zbierze dowody, wyda sąd, który oceni, czy po pierwsze osoba, która potencjalnie zostanie ustalona przez prokuraturę, faktycznie popełniła czy też nie przestępstwo poplecznictwa.
1: Państwo polskie było bezradne w momencie, kiedy zmieniła się władza na Węgrzech do momentu wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
0: Panie redaktorze, zależy jak na to spojrzymy. No z jednej strony, z punktu widzenia opinii społecznej, to postępowanie trwa bardzo długo. Te terminy trwają, one są przekładane z posiedzenia różnorakie są odraczane czy też przerywane po to, żeby uzupełniać materiał dowodowy. Zawsze można powiedzieć, że prokuratura mogłaby i powinna działać sprawniej czy skuteczniej. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Nie znamy, nawet rozmawiając teraz o tym, materiału dowodowego tej sprawy, tak dokładnie jak znał go sąd, czy jak zna go prokuratura, czy obrońcy pana ministra Zbigniewa Ziobro. W związku z powyższym trudno jest nam precyzyjnie ocenić. I jako obywatele mamy prawo oczekiwać i powinniśmy takie założenie przyjąć, że prokuratura działała sprawnie, działała w sposób kompletny, to znaczy nie popełniała żadnych błędów formalnych na drodze trwającej procedury karnej związanej z postępowaniem karnym dotyczącym byłego ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro. Natomiast po pierwsze trudno nam jest ocenić, a z drugiej strony myślę, że też każdy, kto obserwuje funkcjonowanie prokuratury w tej sprawie, zapewne wyrabia sobie zdanie na temat sprawności tego postępowania i też efektów tego postępowania. I zwłaszcza, że mamy do czynienia tak naprawdę z kolejnym etapem tej, no chyba najlepszym sformułowaniem będzie sagi związanej z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości, byłemu prokuratorowi generalnemu.
1: A czy brak wydania europejskiego nakazu aresztowania mógł w pewien sposób realnie pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? No bo z jednej strony nie ma to zastosowania w relacjach z USA, ale chyba jest jakaś taka pewna relacja czy powiązanie tychże procedur z możliwością wyjazdu z Europy.
0: Panie redaktorze, proszę.

0: Proszę pamiętać, że państwo węgierskie pod rządami byłego już premiera pana Orbana zmieniło przepisy procedury karnej w ten sposób, że wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało ograniczone w sytuacji, kiedy doszło do udzielenia prawa azylu. W związku z powyższym, jeżeli popatrzymy w tym kontekście, to europejski nakaz aresztowania zbyt wiele tutaj by nie zmieniał. Chyba żeby państwo węgierskie w końcu zaczęło respektować zobowiązania wynikające z traktatów. Przypomnę, Węgry, tak jak i Polska, są członkiem Unii Europejskiej. W związku z powyższym normalnie powinny wykonywać europejskie nakazy aresztowania. A historia pana Romanowskiego z kolei pokazuje, że z wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania był bardzo duży problem. Ostatecznie do wykonania tego europejskiego nakazu aresztowania nie doszło. W przypadku pana ministra Ziobry ten europejski nakaz aresztowania nie został w ogóle wydany. No to jest oczywiście pytanie, zresztą tutaj słusznie w państwa reportażu przed chwileczką była ta informacja wyeksponowana, że w istocie rzeczy nie wiadomo do końca, na co czeka Sąd Okręgowy w Warszawie, żeby ten wniosek rozpoznać i albo się zgodzić, albo odmówić zgody na wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Sama kwestia prawomocności postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania formalnie nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak nie ma większego znaczenia dla wystąpienia, z wnioskiem ekstradycyjnym, dlatego że postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zgodnie z artykułem 462 KPK, czyli Kodeksu Postępowania Karnego, podlega wykonaniu z chwilą de facto ogłoszenia. W związku z powyższym kwestia prawomocności nie ma tutaj większego znaczenia. No ale niemniej jednak sądy procedują tak, jak procedują. Te postępowania trwają. Z drugiej strony do momentu, kiedy nie jest efektywnie wdrożony do wykonania, bo go nie ma, albo nie było czasu, jeżeli taki byłby wydany i nie udałoby się jakby wdrożyć europejskiego nakazu aresztowania. Już pomijam kwestię tego, że Węgry nie wykonują, tak jak państwu przed chwilą to nakreśliłem, europejskich nakazów aresztowania w takich sytuacjach procesowych, no to obserwujemy sytuację taką, jaka jest.
1: To teraz pytanie być może najważniejsze. Na ile jest realna dziś ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych? Czy to jest bardziej procedura prawna, czy jednak już, choć nie chcę w to zbyt głęboko wchodzić, kwestia polityczna i dyplomatyczna?
0: Panie redaktorze, to jest procedura, pan to świetnie ujął, prawno-dyplomatyczno-polityczna. Dlatego, że z jednej strony musi zapaść decyzja po stronie polskich władz o wdrożeniu postępowania ekstradycyjnego, czyli złożeniu wniosku do rządu Stanów Zjednoczonych. Tutaj ten wniosek, jeżeli miałby być złożony, to jest przekazywany do Departamentu Sprawiedliwości. Następnie tenże departament przekazuje go do właściwego sądu i tam odbywa się właściwe postępowanie sądowe w przedmiocie dopuszczalności ekstradycji. A na końcu, jeżeli oczywiście sąd zgodzi się na ekstradycję, decyzję podejmuje sekretarz stanu, tak wynika z umowy o ekstradycję podpisanej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi lub inna wyznaczona przez sekretarza stanu osoba, czyli tak naprawdę na końcu jest to klasyczna decyzja polityczna. I proszę też pamiętać o tym, że w świetle umowy o ekstradycję, o której mówię, jeżeli organ wydający, czyli w tym wypadku mówię tutaj o sekretarzu stanu, uzna, że wniosek o ekstradycję został złożony z przyczyn politycznych, to tylko na tej samej podstawie może odmówić. I też proszę pamiętać o tym, że ani umowa, ani praktyka nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem wniosku złożonego z przyczyn politycznych. Jest to decyzja bardzo uznaniowa, a w konsekwencji tak naprawdę zarezerwowana dla jednej osoby, czyli sekretarza stanu, który może podjąć decyzję o dopuszczalności lub niedopuszczalności wydania, nawet w sytuacji, kiedy wcześniej sąd zgodził się na przeprowadzenie ekstradycji. Z jednej strony dyplomacja, z drugiej strony procedury prawnej, ale tak na końcu, jak się państwo zorientowaliście, jest to decyzja podejmowana przez polityka, czyli przez sekretarza stanu.
1: To kolejny wątek w naszej rozmowie. Otwórzmy króciutko, bo dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie 162 sędziom. No i tutaj posłużę się cytatem z prezydenta. Powaga państwa, urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w Polsce. Nie będzie ministra Waldemara Żurka, premiera Donalda Tuska czy prezydenta Nawrockiego, a państwo będą dalej wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Pan by się pod tym zdaniem podpisał?
0: Jeżeli popatrzymy na ciągłość działania polskiego państwa, to tak, w tym sensie, że politycy przemijają, natomiast władza zarówno sądownicza, ustawodawcza, jak i wykonawcza trwa, jest sprawowana tylko przez osoby, które przychodzą i odchodzą. Natomiast jeżeli popatrzymy na kwestię

0: kwestię dotyczącą wymiaru sprawiedliwości, to obok takich słów ja oczekiwałbym przede wszystkim jako obywatel, aby władza, czyli władza wykonawcza i ustawodawcza, podejmowała działania zmierzające do tego, aby usprawniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, począwszy od porządkowania problemów ustrojowych, przez to, co jest najważniejsze, czyli te sprawy, które dotyczą bezpośrednio obywateli, jak cyfryzacja, niższe opłaty sądowe, prostsze procedury, realny dostęp do sądu. To są sprawy, które dzisiaj tak naprawdę przede wszystkim interesują obywateli. I w tym kontekście chciałbym, aby niezależnie od tego, kto pełni urząd premiera, ministra sprawiedliwości czy prezydenta, spojrzał też na wymiar sprawiedliwości, który potrzebuje realnych, koniecznych zmian, aby mógł sprawnie funkcjonować, dlatego że obywatele potrzebują, aby sądy rozstrzygały ich spory i wymierzały sprawiedliwość.
1: Kolejny tutaj cytat z prezydenta i taka chyba szpileczka wbita obecnie rządzącej koalicji. Tak w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów. To zauważył prezydent Karol Nawrocki. Jak rozumiem, to możemy odczytywać jako nawiązanie do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nadal nie mogą pełnić swoich obowiązków.
0: Proszę tylko pamiętać, i tu pan prezydent nie ma racji, zgodnie z artykułem 179 Konstytucji pan prezydent powołuje sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych, ale nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z artykułu 194 z kolei tej samej Konstytucji wynika, że to uprawnienie zarezerwowane jest wyłącznie dla Sejmu, a pan prezydent nie jest organem, który bierze udział w kształtowaniu statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc tu myślę, że pan prezydent zbyt mocno uogólnił kwestię łączącą się z tak zwanymi nominacjami sędziowskimi, dlatego że zgodnie z polską konstytucją pan prezydent nie bierze żadnego udziału w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli to miało być elementem pewnej szpilki wbijanej być może panu ministrowi sprawiedliwości czy komukolwiek innemu, to niemniej jednak w świetle polskiej konstytucji ta procedura przedstawia się zupełnie inaczej.
1: Stawiamy kropkę. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A nasze zaproszenie przejął pan generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A propos powrotu PKP Cargo na wojskowe tory, ja zapytam, jak ważna dla obszaru bezpieczeństwa naszego kraju jest dobra logistyka, czy po prostu, prościej mówiąc, szybki i sprawny transport?
3: No bez logistyki trudno sobie cokolwiek wyobrazić. Ja pamiętam moją pierwszą misję natowską, kiedy musiałem przerzucić 1000 ludzi ze sprzętem, uzbrojeniem, 5 transportami kolejowymi z Polski do Kosowa. I rzeczywiście to wyzwanie spadło wtedy na nas. Myśmy nawet na ten zwany national support element, czyli taki element logistyczny, który się tworzył. Z początku wręcz mówili niepotrzebnie sprowadzony element, ponieważ oni też się dopiero uczyli, ale udało się to zgrać i bez logistyki ani ta misja w Kosowie, ta pierwsza natowska skończyłaby się porażką, ani by gromu dzisiaj nie było, bo również w tej jednostce całkowicie zaniedbano logistykę, nie było sprzętu, uzbrojenia. No to jest kluczowe. Wojsko musi być zasilane, zaopatrywane na bieżąco, musi mieć amunicję, musi mieć zdolności przerzutu, transportu. To jest cały kompleks zagadnień. Stąd też bardzo często podkreślam, kiedy się mówi o poborze do wojska, szukaniu ludzi, że no tych, którzy walczą na pierwszej linii dzisiaj, no to nie jest wcale tak wielu. Głównie to są stanowiska właśnie te informatyczne, logistyczne. Naprawdę wojsko to jest bardzo wiele obszarów, w których można się realizować i w których te zdolności, które nabywa się w cywilu, bardzo się przydają.
1: Słyszeliśmy też w relacji Aleksandra Przoniaka, że tutaj ten transport kolejowy szczególnie się przydaje w przewożeniu ciężkiego wojskowego sprzętu. Czy rzeczywiście tak jest z pana wojskowego doświadczenia? No i właśnie jaki rodzaj sprzętu do jakiego rodzaju transportu można by było dopasować?
3: No oczywiście, że się przyda. No, dawniej to właściwie wszystkie transporty kolejowe na poligony odbywały się za pomocą transportów kolejowych, ale było to robione bardzo siermiężnie, szczerze mówiąc. Nie były te platformy specjalnie przystosowane. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, aczkolwiek też rekomendowałbym kolejom, także cargo, żeby jednak też te szlaki kolejowe były bezpieczne, bo powinien być system monitoringu czy sprawdzania elektronicznego, tak żeby... No, niespecjalnie sobie wyobrażam, żeby 10 000 żołnierzy WOT-u chodziło po torach w jedną i w drugą stronę, bo i tak tego nie upilnują.

0: Potrzebne są nowoczesne systemy, które by te szlaki kontrolowały, tak aby wtedy, kiedy przemieszczane są duże transporty kolejowe, aby one były bezpieczne.
1: Czy taka infrastruktura kolejowa też jest jednym z pierwszych celów, kiedy przychodzi do konfliktu zbrojnego?
0: Zdecydowanie tak. To pamiętamy jeszcze nawet z akcji dywersyjnych podczas II wojny światowej, gdzie rzeczywiście takie działania były prowadzone. Mieliśmy taką nieudolną próbę właściwie, czy prowokację ze strony też rosyjskiej, gdzie próbowano wysadzić tory. Na szczęście ktoś nie zrobił tego profesjonalnie. Są też, no, trzeba się liczyć z takimi zagrożeniami. Potrzebne są systemy, tak jak przy kolejach szybkiej prędkości, które na bieżąco weryfikują i sprawdzają, co się dzieje na tych torach i potrafią zidentyfikować i odróżnić nacisk zwierzęcia od stopy ludzkiej czy od jakichś innych działań, które są działaniami o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym.
1: To tutaj słyszeliśmy, że też podpisanie tej umowy możliwe dzięki programowi SAFE, podpisaniu tej umowy w piątek w Warszawie. To jest pożyczkowa umowa w ramach programu SAFE. Polska stała się pierwszym beneficjentem tego programu i łącznie nasz kraj ma uzyskać około 180 miliardów złotych na rozbudowę armii i przemysłu zbrojeniowego. A ja się zastanawiam, czy podpisanie programu SAFE to rzeczywiście jest historyczny moment, no bo tak to też jest określane, dla bezpieczeństwa naszego kraju, czy może dopiero początek bardzo trudnego procesu?
0: To jest początek bardzo trudnego procesu, ale jednocześnie historyczny moment, sukces, którego nie możemy zmarnować. Dlatego też rekomendowałbym Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, zamiast opowiadać ciągle jakieś miraże o Safe Zero, których to pieniędzy nie widzimy, które mogłyby się ewentualnie, być może, ziścić za rok czasu, po prostu wspierać struktury naszego państwa w takim zakresie, jak tylko można, żeby ten program zrealizować. Teraz jest czas, wszystkie ręce na pokład. Zróbmy z tego coś prawdziwego, no i przestańmy siać taką negatywną energię, która mówi, nie uda się, zepsuje się, na pewno się nie uda, bo to rzeczywiście takie wróżenie negatywne, jeżeli jest nasilane, to może zniechęcać nawet ludzi do pracy.
1: To teraz pytanie też a propos tych potencjalnych zakupów. Czy my się stajemy liderem dzisiaj europejskiego zbrojenia, czy bardziej największym placem zakupowym dla przemysłu obronnego?
0: Jesteśmy liderem i nie mamy niestety innego wyjścia. Jesteśmy dużym państwem, państwem średniej wielkości, frontowym, który musi przygotować się na rosyjską agresję, bo to jest egzystencjalne zagrożenie. Stąd też musimy produkować na własne potrzeby, nawet po to, żeby nie transportować go później, tego uzbrojenia, zza oceanu. I podobnie jak Ukraina, mamy takie ambicje, żeby, tak jak Ukraina w tej chwili produkuje szereg sprzętu uzbrojenia, które wręcz eksportuje i zarabia na tym, to my też mamy ogromną szansę, żeby te polskie produkty, te, które no zyskały już markę światową poprzez to, że sprawdziły się w Ukrainie, tak jak chociażby te pioruny, czy chociażby polskie drony z programu SAM, które będą realizowane. Jeżeli ten program okaże się sukcesem, na pewno znajdzie wielu nabywców, którzy będą chcieli go mieć u siebie.
1: Znaczy w obecnej sytuacji geopolitycznej Europa, a może przede wszystkim no z naszej perspektywy Polska, rzeczywiście wyciągnęły lekcje z wojny w Ukrainie i zaczynamy to bezpieczeństwo traktować bardzo serio, również w takiej dłuższej perspektywie.
0: Wolno to szło, w szczególności naszym partnerom niemieckim, francuskim. My zdawaliśmy sobie z tego sprawę, no ale

0: może być jednym z liderów, jest właściwie nawet liderem takich działań, które mają na celu wzmacnianie naszej odporności. Kluczowe jest też to, żeby i mały pałac, i duży pałac w tym zakresie nie prowadził jakichś zewnętrznych sporów, które działałyby destrukcyjnie, tylko trzeba się porozumiewać, czasem być może zamknąć się w gabinecie, no i realizować te programy, bo innego wyjścia nie mamy. W przeciwnym wypadku ten podstawowy filar, który też napędza wszystko inne i uzależnia wszystko inne, chociażby inwestycje gospodarcze w Polsce, czyli bezpieczeństwo będzie zagrożone.
1: Rzeczywiście przydałoby się, żeby takie rozmowy odbywały się w zaciszu gabinetów, żeby te sporne kwestie były tam wyjaśniane i nie wydostawały się na zewnątrz, ale chyba na razie możemy sobie pomarzyć, co jest ze szkodą dla, mam wrażenie, bezpieczeństwa naszego kraju, chociaż też politycy mówią często, że to bezpieczeństwo jest ponad politycznymi podziałami, to nasza rzeczywistość tego nie pokazuje, ale to na marginesie naszego spotkania. Ja się zastanawiam, a propos też tego, co często słyszymy, że przede wszystkim odstraszanie. Na ile ten program SAFE jest projektem wojskowym, programem wojskowym, a na ile politycznym i pokazującym też jedność Europy wobec zagrożenia ze strony Rosji?
0: Jest jednym i drugim. Rzeczywiście potencjał odstraszania budujemy na bazie przewag, które mamy nad Rosją. Produkt krajowy brutto Rosji jest na poziomie PKB Włoch. To nie jest gigant finansowy. Rosja ma 3% światowego PKB, państwa NATO 50% światowego PKB. Europa ma trzykrotnie większą ludność, ma nowoczesny potencjał technologiczny, nie prowadzi w tej chwili wojny i jest w stanie w krótkim czasie wrócić do tego, co było fundamentem siły NATO w epoce zimnej wojny, czyli do takiej produkcji zbrojeniowej, która jest konieczna, żeby ten wyścig zbrojeń z Rosją skończył się tak jak zimna wojna, czyli klęską i rozpadem Związku Sowieckiego. Teraz widzimy, że Putin nie jest skłonny do jakiejkolwiek ugody, do jakiegokolwiek pokoju. Stąd też ten potencjał musimy zbudować na tak mocno i w takiej skali, żeby nie miał najmniejszych wątpliwości, że jakiekolwiek testowanie artykułu 5 NATO, prowokacje mogą być dla niego zgubne.
1: To kolejny wątek otwórzmy, choć wrócimy też do początku naszej rozmowy o programie SAFE, bo wspominał pan generał o tym, że to jest zarówno historyczny moment dla bezpieczeństwa naszego kraju, jak i taki początek bardzo trudnego procesu. A idąc dalej tym tropem, ja się zastanawiam, czy widzi pan, albo gdzie pan widzi największe ryzyko na przykład zmarnowania tych ogromnych pieniędzy, no bo tak jak wspominałem na początku, to 180 miliardów złotych.
0: Otóż widzę przede wszystkim w tym, że ktoś potraktuje to jako, czy traktuje stanowisko w grupie zbrojeniowej, czy w tych firmach, jako państwowych, jako synekurę. Bo otóż problemem polskich firm zbrojeniowych było to, że my wyprodukujemy, a wy musicie to kupić, bo myśmy to wyprodukowali, kupujcie, bo polskie. I ja się z tym zderzyłem jako dowódca Gromu, gdzie byłem zapraszany do niektórych zakładów zbrojeniowych i wpychano mi wręcz polską broń. Ja ją odkładałem na bok i mówię, nie, tego bubla to ja nie kupię, zdjęcia mi też z tym nie róbcie. Otóż teraz to się zmieniło, teraz te polskie produkty są markowe. Jest większa świadomość też w firmach zbrojeniowych, że od tych produktów to zależy ludzkie życie. Już, że rzeczywiście toczy się wojna poza granicami kraju, że byle czego armii czy służbom mundurowym się już nie wepchnie. Zagrożenie jest wtedy, kiedy rotują się prezesi tej polskiej grupy zbrojeniowej, bo są z jakiejś partyjnej nominacji. Najwyższa pora, żeby po pierwsze szerzej dopuścić firmy prywatne do udziału w produkcji zbrojeniowej. Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych to jest tylko prywatna produkcja. Oczywiście obwarowana pewnymi zapisami, które gwarantują, że działają one, te firmy w interesie państwa. No i to jest jednak dobór ludzi kompetentnych, którzy znają się na tej pracy według klucza, który wiąże się z kompetencjami, a nie z tym, kto jakieś stanowisko w partii zajmuje.
1: No właśnie, no to naturalne pytanie tutaj się otwiera. Czy Polska ma dziś te kompetencje organizacyjne i kadrowe, żeby nie powtórzyć błędów poprzednich wielkich kontraktów zbrojeniowych?
0: Mamy ludzi, którzy potrafią dobrze prowadzić te biznesy. Konkursy nieustawiane, tylko uczciwe powinny to weryfikować. Zresztą no też tak jak przy nominacjach generalskich jest, kiedy się wybiera człowieka na stanowisko, no to powinno się to realizować w sposób transparentny, tak aby nie było najmniejszych wątpliwości, że osoba, która jest wybrana na to stanowisko, no nie tyle legitymuje się 5 dyplomami studiów tego i owego, ale rzeczywiście ma kompetencje i już czegoś w życiu dokonała i sprawdziła się.

0: się i a nie dopiero będzie budowała swoje podstawy, tak jak to kiedyś jeden z chyba z wiceministrów mówił, bo Heniek się musi sprawdzić w biznesie.
1: Wspominał pan generał też o tym sektorze prywatnym. Czy państwowy model przemysłu zbrojeniowego po prostu przestaje wystarczać i właśnie Stany Zjednoczone chociażby są najlepszym tego przykładem?
0: No kiedyś, kiedy odszedłem z gromu, to już nawet przygotowywałem się do egzaminu w Najwyższej Izby Kontroli. Odciągnął mnie od tego świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Mówi, że wie pan, jest coś więcej do zrobienia niż pójść taką mocną biurokrację. No ale wtedy spotkałem tam jednego ze swoich byłych dowódców, który tam był dyrektorem. Dalej pracuje w tej instytucji i mówi, że z kontroli, które realizował w NIK-u, no wymaga, że wynika, że najmniej gospodarności właśnie z tych firmach państwowych i sam przekazał, że się czasem zastanawia, czy nie lepiej byłoby wszystko sprywatyzować. Na pewno trzeba dokonać rewolucji w myśleniu o tym, kto ma kierować tymi spółkami i nie można dopuszczać do takiej sytuacji, z którymi też się spotykałem, że w tych spółkach znajdują się ludzie niekompetentni, nieprzygotowani, no ale wmawia się, że on takie czy prawą ręką przez lewe ucho kompetencje gdzieś tam zdobył. No, takich przykładów jest dużo. Państwo jako media bardzo często je demaskujecie. Nieprzypadkowo tak duże rotacje są na tych stanowiskach. No, bo jeżeli się wyznacza przypadkowych ludzi, to trudno, żeby oni tam zapuścili korzenie i byli tak poważni i ważni w tej firmie, żeby każda opcja polityczna, która się pojawi, chciała ich przy sobie mieć.
1: A teraz o naszych priorytetach, a propos wydatkowania tych środków z programu SAFE, no bo słyszymy, że w pierwszej kolejności Polska zamierza sfinansować systemy antydronowe, bojowe wozy, piechoty, borsuki, amunicję i wsparcie budowy okrętu dla marynarki wojennej. Czy Polska dobrze dzisiaj definiuje priorytety militarne, zwłaszcza w kontekście wojny, dronów i nowoczesnych systemów walki?
0: No z pewnością definiujemy to, że przełomem jest sztuczna inteligencja. Nowoczesne technologie, drony wyprodukowane dzisiaj za pół roku już będą stare. Cały czas musi następować modernizacja. Ale kluczem jest to, że niestety trochę żeśmy postawili cały ten system na głowie. No bo jeżeli politycy nie są w stanie wygenerować strategii bezpieczeństwa narodowego, dopiero teraz po 5 latach wojny chyba ta nowa strategia ma być podpisana. Gdy politycy zajmują się obsadzaniem czy awansami wojsku zamiast polityczno-strategiczną dyrektywą obronną i tymi obowiązkami, które wynikają z cywilnej kontroli nad armią, to zamiast tego wolą się zajmować dowodzeniem, to przypominają bardzo często ci politycy tego generała z minionej epoki, co to jedyne co potrafił, to tym się zajmował, czyli sprawdzał, czy w śmietniku nie ma dokumentów niejawnych. I czy przypadkiem pomieszczenia, w których są żołnierze, to nie ma tam w tych pomieszczeniach kurzu i czy jest porządek i wyglądzowana podłoga. No tak to niestety wygląda trochę, jeżeli w dalszym ciągu nie określono też chociażby w zapisach prawnych, czym jest wojna hybrydowa, ten stan wojny, nie wojny, nie poprawiono regulacji. I kiedy ta koordynacja działań poszczególnych służb, co wychodzi podczas ćwiczeń, no pozostawia bardzo wiele do życzenia, bo okazuje się, że właściwie każda służba to jest oddzielne księstwo i problem takiej wymiany nawet komunikacji, informacji i synergicznego współdziałania, jak 20 lat temu był problemem, tak teraz się niewiele zmieniło.
1: Panie generale, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
2: Powtórka programu.

0: Prokuratura Krajowa zapewnia, że będzie domagać się ekstradycji Zbigniewa Ziobro, ale najpierw musi uzyskać zgodę sądu. Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
1: Sejm w listopadzie zabrał Zbigniewowi Ziobrze immunitet. W tym czasie polityk wyjechał poza zasięg polskich służb na Węgry, a po zmianie tamtejszego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych.
2: Działania prokuratury czasami wydaje mi się, że są wręcz nawet chaotyczne.
1: Ocenia adwokat Tymoteusz Paprocki, ale prokuratura tłumaczy się odwlekającym się terminem sądowej decyzji o areszcie i ściganiu europejskim nakazem aresztowania.
3: Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania.
1: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby.
4: Sprawa jest ogromna, nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie. Ona ma 6 tysięcy tomów.
1: Odpowiada rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego, sędzia Anna Ptaszek. Tymczasem sąd ma rozpoznawać sprawę we wrześniu i przynajmniej do tego czasu prokuratura musi poczekać, żeby mieć poważne podstawy do rozpoczęcia batalii ekstradycyjnej przed amerykańskim sądem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: 40 kilometrów od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby rozpoczęły się prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Na terenie polskiej strefy ekonomicznej stanie w sumie 107 turbin wiatrowych. Uroczystość inaugurująca budowę odbyła się w Gdańsku na Wyspie Ostrów. Dzięki farmie 2,5 miliona gospodarstw domowych będzie miało zieloną energię, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
5: 1,5 gigawata, 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego komponentu krajowego, local content.
0: Prąd popłynie w przyszłym roku. Statek wycieczkowy Hondius zostanie w tym tygodniu zdezynfekowany w porcie w Rotterdamie. Na pokładzie jednostki, która przypłynie z Teneryfy, kilka osób zaraziło się hantawirusem. Trzy z nich zmarły.
6: Miejska Służba Zdrowia oraz Zarząd Portu w Rotterdamie przygotowują się do dezynfekcji statku oraz przyjęcia i ewentualnej kwarantanny członków załogi. Służby zajmą się także bagażem należącym do pasażerów. Burmistrz miasta nie chciała ujawnić więcej szczegółów na temat planowanych działań. W weekend 26 pasażerów statku przetransportowano małymi łodziami na Teneryfę, skąd przylecieli na lotnisko w Eindhoven. Było wśród nich 18 cudzoziemców i 8 Holendrów, którzy muszą przejść 6-tygodniową kwarantannę we własnych domach. Dopóki będziemy uważnie obserwować wszystkich pasażerów i osoby, z którymi mieli bliski kontakt, jestem przekonana, że nie dojdzie do poważnego wybuchu epidemii hantawirusa, powiedziała Saskia van Egmond, rzeczniczka Narodowej Służby Zdrowia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
0: Na pokładzie w sumie są turyści z 20 krajów, w tym Polacy. 11 premier, głośne nazwiska światowej opery i baletu, międzynarodowe koprodukcje i współpraca z warszawskimi instytucjami kultury. To plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na ten sezon, mówi dyrektor teatru Boris Kudliczka.
7: Pierwszą premierą, którą zaprezentujemy, będą Matki Hersonia, ukraińskiego kompozytora Maksyma Kolomieca, który pracuje nad tematem, który dotyczy porwania 25 tysięcy ukraińskich dzieci przez rosyjską armię. To jest temat, który opracowujemy, który przybliżamy naszym widzom po to, żeby nie zapominać, co się dzieje na co dzień, z czym się zderza nasz sąsiad, ale także tym pokazujemy solidarność z Ukrainą, narzędziem, jakim jest sztuka.
0: Nowy sezon to także czas wybitnych artystów światowej sceny operowej i muzycznej. W Warszawie wystąpią m.in. Jakub Józef Orliński, Tomasz Konieczny i Artur Ruciński. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło amatorski film przedstawiający krakowskie uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego z 18 maja 1935 roku. Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk wyjaśnia, że jest to absolutnie wyjątkowe świadectwo wydarzeń sprzed 91 lat.
8: Ta taśma jest nie tylko obrazem historycznym, ale tak naprawdę autentycznym świadectwem zbiorowych emocji towarzyszących temu wydarzeniu, tej narodowej żałobie. Widać na tej taśmie uwiecznione są tłumy Polaków oddających hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a także widać tam czołowe postacie życia politycznego i wojskowego tamtej epoki. Jest to prawdopodobnie jedyny zachowany amatorski zapis filmowy tych uroczystości.
0: Józef Piłsudski został pochowany na Wawelu. Jego serce złożono w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Na tych terenach możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę, do środy do godziny 14. W dzień na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 8 stopni.
2: Radio 24.
1: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Roch Kowalski, mówię Państwu. Dzień dobry.
1: Komentarz.
3: Na początek profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Mamy co komentować. Moc tematów. Zacznijmy od Zbigniewa Ziobry, bo pytanie zasadnicze, czy dla Prawa i Sprawiedliwości to będzie sukces, czy obciążenie, ta podróż Ziobry, ucieczka do Stanów Zjednoczonych, bo przed chwilą w naszym studiu minister Alvin Gajadur przedstawiał to jako zwycięstwo Zbigniewa Ziobry, że oto największe mocarstwo świata. Jak mówił minister Gajadur, najstarsza demokracja, chociaż chyba nie najstarsza świata, no rozpościera patronat, protektorat pewnego rodzaju nad Zbigniewem Ziobrą.
4: O, pana ministra odesłałbym trochę do uczenia się chociażby w historii Szwajcarii, gdyby chciał wiedzieć cokolwiek więcej o demokracjach. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, w pewnym sensie rażące jest podejście zaplecza politycznego Zbigniewa Ziobry w tonie triumfalistycznym do tego, że udało mu się wymknąć wymiarowi sprawiedliwości własnego kraju. To nie jest powód do chluby, do zadowolenia, bo myślę, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku tych wątpliwości byłoby po prostu przeprowadzone dochodzenie i proces sądowy, który by na przykład wykluczył winę pana ministra sprawiedliwości z lat poprzednich. A więc to nie jest powód do tego, żeby się cieszyć, że ktoś wymyka się wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania własnego państwa. Natomiast jest to też w jakiejś mierze forma budowy takiej narracji politycznej, która pokazuje, że zobaczcie, jako opozycja jesteśmy prześladowani przez źle funkcjonujący rząd, łamiący konstytucję rząd. Minister musi uciekać, ponieważ nie może liczyć na prawidłowo przeprowadzony, sprawiedliwy proces. Ale z drugiej strony ta narracja nie idzie w parze z badaniami opinii publicznej, które bardzo wyraźnie wskazują, że Zbigniew Ziobro jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardziej obciążeniem politycznym i coraz więcej niezrozumienia jest wokół jego sytuacji. A to jest jednym z tych elementów, które powodują, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie przebija się przez pewien poziom takiego sufitu szklanego w sondażach opinii publicznej.
3: Panie profesorze, a jak to wpłynie na relacje polsko-amerykańskie? Bo już teraz chyba widać, że politycy koalicji rządzącej mają problem z otwartym krytykowaniem, jak antycypujemy, decyzji Donalda Trumpa. A z drugiej strony no, trudno chyba będzie prowadzić normalne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, wiedząc, że Stany Zjednoczone z perspektywy rządu ukrywają przestępcę.
4: Oczywiście z jednej strony będzie to niezwykle trudne, bo trzeba tak naprawdę dwutorowo działać. Z jednej strony naciskać na Stany Zjednoczone, na administrację amerykańską w celu rozwiązania tej sytuacji. I podejrzewam, że to będzie taki mechanizm bardziej ukryty w gabinetach politycznych i dyplomatycznych niż pokazano opinii publicznej. Właśnie z tego tytułu, że zapewne rząd polski rozumie, że nie należy iść na tę wojnę z administracją amerykańską w jakiś otwarty, publiczny sposób. W sytuacji takiego kryzysu międzynarodowego i takiego braku bezpieczeństwa ten rodzaj sporu publicznego

0: publicznego niczemu by tutaj się nie przysłużył. Z drugiej strony jest to dla rządu no niezwykle problematyczny element, no bo trudno jest wycofać się z tego żądania wydania Zbigniewa Ziobry, bo byłoby to niezrozumiałe dla opinii publicznej, no ale też szkodliwe z punktu widzenia funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, więc rząd nie może, że tak powiem, odstąpić od tego nacisku na amerykański rząd w celu wydania Zbiega. Mamy tu niezwykle skomplikowany model i rząd będzie musiał znaleźć bardzo dużo możliwych środków i tych publicznych, pokazujących, no można powiedzieć, jakiś wykreowany model działania, ale też i tych niepublicznych, które mają być skuteczne przede wszystkim.
1: Panie profesorze, tak, żeby zamknąć ten temat, jak pan myśli, co panu podpowiada intuicja? Uda się sprowadzić Zbigniewa Ziobry przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku do kraju?
0: O, tu intuicja nie działa, panie redaktorze. To myślę, że dla obozu władzy byłoby bardzo ważnym elementem w tej kampanii, bo mógłby pokazać, że okazał się skuteczny i że w związku z tym, co przecież głosił w kampanii 2023 roku, że jest skuteczny w rozliczaniu nieprawidłowości, a nawet przestępstw, które miały miejsce w okresie po 2015 roku. Więc myślę, że byłoby to niezwykle cennym z punktu widzenia kampanii wyborczej obozu rządzącego. No a dla opozycji oczywiście byłoby obciążeniem, problemem, ponieważ akurat w kampanii wyborczej Ziobro byłby obciążeniem ogromnym, chyba że udałoby się specjalistom od pisowskiego PR-u wykreować taki model narracji, który by absolutnie przekonał opinię publiczną, że Ziobro, Romanowski i podobni to są ofiary reżimu Tuska. Ale to, tego przesądzić oczywiście nie mogę, czy uda się wykreować taką narrację.
1: Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy, korzystając z pańskiego doświadczenia naukowego, chciałbym pana namówić trochę na rozmowę o zmianie konstytucji, o tym pomyśle, niech punktem wyjścia będzie pomysł prezydenta utworzenia Rady do Spraw Konstytucji. Dwa sondaże dzisiaj się pokazały w prasie. Najpierw sondaż dla Super Expressu. Padło tam pytanie, czy zorganizowanie referendum to dobry czy zły pomysł. I tutaj respondenci byli podzieleni. 43% uważa, że to zły pomysł, 45%, że dobry pomysł. Nie ma zdania 12%, a ciekawsze badanie w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie padło pytanie, czy twoim zdaniem Polska potrzebuje nowej konstytucji. Największy odsetek wskazań, 40,7%, konstytucję należy znowelizować, ale nie pisać jej od nowa. 29% uważa, że obecna konstytucja jest wystarczająca, a tylko 15% chce uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. W związku z tym, czy ta inicjatywa prezydenta ma jakiekolwiek szanse na powodzenie, także w kontekście zdobycia politycznych punktów wyborczych?
0: To są w istocie dwie rzeczy, panie redaktorze. No jedna rzecz to jest, jak rozumiem, pan redaktor pytał o referendum w sprawie polityki klimatycznej.
1: Nie, przepraszam, pomyliłem oczywiście. Pytam, tak, referendum w sprawie polityki klimatycznej, a sondaż odnosi się do oczywiście do badania, do pisania nowej konstytucji. Tak,
0: tak, ale to przy okazji można załatwić dwie rzeczy, bo rzeczywiście jedna rzecz to jest referendum. Jest przy okazji tego badania chyba takie wyrażone przekonanie, że w referendum można zrobić bardzo, bardzo wiele, zmienić rzeczywistość. Natomiast niewiele osób czasem przygląda się dokładnie pytaniom proponowanych w referendach, które właściwie są nierozstrzygalne, które więcej zaciemniają niż rozjaśniają. I mam wrażenie, że to zaproponowane przez prezydenta referendum z takim właśnie pytaniem z kilku powodów jest problematyczne i kontrowersyjne, bo więcej zaciemnia niż rozjaśnia. A po drugie dotyczy takiej polityki, którą no, przesunęliśmy w kierunku wspólnej polityki unijnej, a więc trudno jest w naszych warunkach przesądzać o pewnych kwestiach za pomocą naszego krajowego referendum. I druga rzecz, jeszcze bardziej fascynująca, to oczywiście konstytucyjna. I ona jest pewnym odzwierciedleniem

0: dla mnie bardzo ciekawego trendu, że społeczeństwo rozumie, gdzie jest tak naprawdę ten problem konstytucyjny położony. On jest położony w praktyce konstytucyjnej, w tym, że politycy swoimi działaniami zniekształcają tak naprawdę założenia konstytucyjne, a więc nie sama konstytucja jest tutaj problemem, tylko to, jak jest ona wykorzystywana. Oczywiście to badanie pokazuje, że jest przekonanie, że trochę dysfunkcjonalnych rozwiązań, niewystarczających na dzisiejsze czasy się w konstytucji znalazło. Ona ma już prawie 30 lat, więc prawdę mówiąc, warto tak czy inaczej robić przegląd i ewentualnie rewidować to, co się nie sprawdziło. A więc rzeczywiście dowiodła praktyka, że trzeba pewne elementy po prostu zmienić, ale przede wszystkim należy inaczej stosować konstytucję, inny mieć do niej stosunek.
1: Czyli pan to, panie profesorze, postrzega bardziej te wypowiedzi, że należy ją znowelizować jako też pośrednio apel o przestrzeganie konstytucji?
0: Tak. Tak, w połączeniu z tym drugim elementem, który mówi, no konstytucja jest po prostu dobra, a więc to nie jest kwestia złego napisania aktu naczelnego, tylko jego realizowania. Tylko 15% badanych osób chciałoby dogłębnej rewizji systemu, czyli przyjęcia nowej konstytucji, a więc to jest bardzo, bardzo znaczący wynik. I tu w takim razie prezydent może być nieco rozczarowany, bo bardzo możliwe, że prezydent proponując w Radę Nowej Konstytucji i mówiąc o konieczności przyjęcia na 2030 rok, czy w 2030 roku Nowej Konstytucji, liczył, że spotka się z entuzjazmem społecznym. No i tutaj się chyba zawiódł, bo ludzie tego po pierwsze nie chcą. Po drugie, akurat nie cytowaliśmy tego badania, to ja tylko dodam od siebie, że jak bada się ostatnio relacje pomiędzy zwolennikami systemu prezydenckiego, czyli takiej silnej jednostki w postaci głowy państwa i szefa rządu, i poparcie dla systemu premierowskiego, tak to nazwijmy umownie, to ten premierowski zwycięża w tych badaniach. Mhm. Ludzie nie mają zaufania do większej siły prezydenta, więc tu jest pewnie kolejne rozczarowanie głowy państwa.
1: To panie profesorze, na koniec, bo jak przy referendach jesteśmy, jestem ciekaw pańskiej oceny politycznego zaangażowania na poziomie centralnym w krakowskie referendum odwoławcze prezydenta miasta, bo 2 tygodnie pozostały do tego referendum w Krakowie. Wiele badań wskazuje na to, że frekwencja może być wystarczająca do odwołania prezydenta Miszalskiego, ale z drugiej strony nie widzę, żeby politycy na poziomie centralnym, czy to opozycji względem i Krakowa, i Centrum Polski, ani też koalicji, żeby koalicji to zrozumiałe, że raczej chcą, żeby ciszej było na temat tego referendum. Natomiast opozycja nie przystąpiła do jakiegoś gremialnego ataku na rząd w tle właśnie mając referendum krakowskie.
0: Tak, no na kilka sposobów można to wytłumaczyć. Po pierwsze, być może jest przekonanie, że te działania byłyby nieskuteczne i gdyby Miszalski jednak wygrał w tym głosowaniu, byłby to dodatkowy uszczerbek dla opozycji. A z drugiej strony, jak pan redaktor słusznie zauważył, ci, którzy stoją politycznie za prezydentem Krakowa, raczej woleliby o tym milczeć, bo przemilczenie to jest demobilizacja, a demobilizacja to jest niższa frekwencja, ergo być może zakończenie tego sporu na poziomie po prostu nierozstrzygniętego mechanizmu, bo bez frekwencji decyzji podjąć nie można.
1: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, to na koniec jeszcze jedno pytanie o prezydencki pomysł kiedyś na program SAFE, bo w piątek doszło do podpisania umowy pożyczkowej na SAFE, tej pożyczkowej pomiędzy rządem a Komisją Europejską, i politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają przestrzegać, że jak tylko wrócą do władzy, to postawią przed Trybunałem Stanu osoby odpowiedzialne za, jak mówią, wprowadzenie tylnymi drzwiami pożyczki SAFE. Czy to tylko jest jeszcze takie polityczne bicie piany, żeby wyjść z tej sprawy z twarzą, czy zapowiedź realnych działań?
0: Mam wrażenie, że jest to element wyjścia z twarzą. Jest chyba głębokie przekonanie, że tego procesu się po pierwsze nie da cofnąć, po drugie

0: on w istocie jest korzystny z punktu widzenia obronności państwa z różnych powodów. Raz, wysokości tej kwoty, którą nam się oferuje. Po drugie, wysokości odsetek w porównaniu z innymi możliwymi pożyczkami. I po trzecie, tego, co mogą zyskać polskie przedsiębiorstwa i na co te przedsiębiorstwa tak naprawdę liczą. Na długoterminowe zatrudnienie i dopływ naprawdę wysokich kwot. A koncepcja prezydencka właściwie rozmyła się, bo tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, skąd i w jakiej wysokości wzięłyby się te środki na safe 0%.
1: Panie profesorze, namówię pana jeszcze na 7 minut rozmowy. Znajdzie pan dla nas jeszcze chwilkę?
0: Znajdę.
1: Fantastycznie, bardzo się cieszę, bo jeszcze mamy kilka tematów związanych także między innymi z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, bo w poniedziałek, czyli dzisiaj, ma dojść, przynajmniej miało dojść, taka była deklaracja w ubiegłym tygodniu, do spotkania czworga sędziów z prezesem Bogdanem Święczkowskim, bo wcześniej prezes z wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego omawiali sytuację po wydaniu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zabezpieczenia, które nakazuje dopuścić tych sędziów do pracy. Czy pan się spodziewa przełomu?
0: Bardzo trudne jest to pytanie, panie redaktorze, bo mam wrażenie głębokiego okopania się w tej strony, powiedzmy, nazwijmy to, związanej z poprzednim obozem władzy w Trybunale Konstytucyjnym, który ma niebywały zresztą problem, bo z jednej strony ja jestem głęboko przekonany, że sędziowie złożyli skutecznie swoje ślubowanie. Po drugie, no, mamy taką, a nie inną decyzję Trybunału, a więc właściwie wszystko przemawia za tym, że powinni być oni dopuszczeni do pracy, do orzekania. Pan Święczkowski, którego uznaje się za prezesa Trybunału Konstytucyjnego, powinien pamiętać, że przepisy Konstytucji, chociażby artykułu 9, który mówi, że Rzeczpospolita przestrzega wiążącego prawa międzynarodowego, i chociażby artykuł 90 czy 91 jeszcze bardziej, no, powinien mieć świadomość, że nie można zlekceważyć w orzecznictwa w tych trybunałów, których orzecznictwem postanowiliśmy się związać. A więc problem jest oczywiście ogromny, ale wszystko zmierza moim zdaniem ku temu, żeby tę sprawę załatwić. Być może rozwiązaniem tej sprawy będzie łaskawe zachowanie prezydenta, który stwierdzi, że zastanowił się, jeśli chodzi o kwestię czterech sędziów, i łaskawie postanawia ich przyjąć, aby odebrać skutecznie ślubowanie.
1: Ja też mam takie poczucie, panie profesorze, chyba mamy podobne, że są jakieś jaskółki zwiastujące, ja bym powiedział, pewną niepewność w obozie tym związanym z Prawem i Sprawiedliwością, bo gdyby Bogdan Święczkowski tak bardzo był przekonany, że ma prawo nie dopuszczać tych sędziów do orzekania, to nie przyjmowałby ich na spotkaniach, nie wpuszczałby ich do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, ja dostrzegam w tych wszystkich działaniach pewnego rodzaju niepewność i brak przekonania, że mogą sobie na to pozwolić.
0: Ale to jest jedna z wielu rzeczy, podzielając opinię pana redaktora, która pokazuje, że opozycji trochę wymyka się narracja z rąk, że i Trybunał, i Sejf, i dylematy związane z Ziobrą.
1: I kryptowaluty.
0: Konstytucja, i kryptowaluty. To są te elementy, których ta narracja nie wytrzymuje, której nie da się podtrzymać, a obóz władzy ma coraz więcej aktywów w tym zakresie. A więc tak, potwierdzam, że moim zdaniem będzie przyjęta jakaś forma miękkiego, tak aby nie stracić twarzy, dopuszczenia sędziów do pracy, tylko tyle, że musi mieć to formułę taką, że nie Trybunał Międzynarodowy, ale organ państwa, prezydent ostatecznie zdecydował się na ten krok i że to on był tym sprawcą zmian.
1: Szczególnie, że Waldemar Żurek sugeruje, że i politycy koalicji rządzącej, że być może Bogdan Święczkowski powoli traci niektórych sprzymierzeńców,

0: czy sojuszników w samym Trybunale Konstytucyjnym, więc tam po prostu może pęknąć linia oporu. To skoro wywołaliśmy temat kryptowalut, to już obiecuję, że na koniec zapytam pana o kryptowaluty. Czy spodziewa się pan innej decyzji prezydenta niż weto?
1: Panie redaktorze, chyba tu będzie jakiś rodzaj możemy powiedzieć kontynuacji stanowczości ze strony prezydenta, tym bardziej, że prezydent może powołać się na fakt, że sam zaproponował poprzez swój projekt ustawy rozwiązania w tej kwestii.
0: Czyli scenariusz jak SAFE.
1: A więc tak, scenariusz jak SAFE, tak przy okazji, jeżeli mogę sobie pozwolić na jedną uwagę.
0: Oczywiście.
1: O charakterze konstytucyjnym. Ja myślę, że zachowanie pana prezydenta, gdy chodzi i o weta, i o składanie projektów ustaw, no właśnie pokazuje jedną rzecz, od której zaczęliśmy właściwie rozmowę, że być może pewne korekty konstytucji są niezbędne, że być może ta aktywność prezydencka, konstytucyjnie określona, powinna być nieco ograniczona, ponieważ tak naprawdę prezydent próbuje wypracować jakąś alternatywną politykę państwa na skutek i wetowania, i na skutek wnoszenia projektów, które w wielu sytuacjach powinny być po prostu inicjatywą rządową, a nie prezydencką. Więc to jest kolejny kamyczek do ogródka refleksji nad jednak pewną korektą konstytucji.
0: A wrócę do tej kwestii kryptoaktywów, jeśli pan, panie profesorze, pozwoli. To znaczy, czy myśli pan, bo jeśli dobrze rozumiem rządzących, to nieprzyjęcie żadnych rozwiązań do końca czerwca będzie oznaczało delegalizację rynku kryptoaktywów od 1 lipca w Polsce. Więc są i takie przypuszczenia, że rząd celowo po prostu spokojnie czeka, aż prezydent nie będzie miał innego wyjścia, tylko podpisać tę ustawę.
1: Ja tego nie wykluczam, że to jest ten model myślenia, tylko że drastyczny. Dalece lepiej w demokratycznym państwie prawnym jest po prostu uregulowanie w sposób pozytywny jakiegoś problemu. Niestety polityka ostatnich miesięcy pokazuje, że być może zdani jesteśmy na rodzaj przeczekania i przyjęcia jakichś ostatecznych rozwiązań.
0: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę spokojnego tygodnia, chociaż mam nadzieję, że będzie obfitować w polityczne wydarzenia, że będziemy mieli co komentować.
1: Dla politologów jest to bardzo ważne, dla dziennikarzy również.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Generał Tomasz Drewniak, generał brygady, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry Panie Generale.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Pieniądze są gotowe do przelania. Wymaga to tylko decyzji administracyjnych, które zajmą pewnie kilka dni i finansujemy zakupy. Problem w tym, tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, ale przed rządem i Agencją Uzbrojenia trudne zadanie, bo możemy czy musimy podpisać te umowy do końca maja. Zdążymy?
4: Mam nadzieję, że tak. Jak kilka dni temu byłem na Defense 24, na takim dużym evencie i tam w kuluarach mówiło się, że umowy w zasadzie są przygotowane, że dużo wcześniej te umowy były negocjowane, dużo wcześniej te umowy były dopinane i teraz nastąpi tylko formalizacja w postaci podpisywania kolejnych umów. No bo chyba nikt sobie nie wyobraża, że w ciągu, nie wiem, 10 czy 12 dni roboczych, które nam zostały do końca miesiąca, da się te umowy wymyśleć, wynegocjować i podpisać. Nie, one są gotowe, one są przygotowane, teraz tylko kwestia jest podpisania. I mam nadzieję, że wszystkie te umowy da się podpisać do końca maja.
3: Panie generale, korzystam z zestawienia kosztów ze strony many.pl, bo ten portal podliczył koszty finansowania zbrojeń i porównał instrumenty ten SAFE z koreańskim i z amerykańskim. Oprocentowanie 3,17 to SAFE, koreański 5,80, 6,50, Stany Zjednoczone 4,20. Łączne odsetki od kredytów SAFE 196, prawie 7 miliardów złotych, kredyt koreański 359 i amerykański 260 miliardów złotych. Błażej Poboże z otoczenia pana prezydenta.

0: Prezydenta mówi w Polskim Radiu 24, że nie wiemy, co podpisujemy, nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje, w związku z tym zagrożenie jest duże. Panie generale, jakie jest zagrożenie w związku z safe, który został podpisany?
1: No, nie jestem specjalistą od finansów, ale według mnie tu matematyka jest prosta na poziomie szkoły podstawowej. 3, 17, 4, tam 20 czy 4, 50 i 6 prawie procent, więc to chyba każdy sobie umie policzyć. Ja myślę, że tutaj wielkim zagrożeniem, które niektórzy widzą, chociaż według mnie ono, jego nie ma tak naprawdę, jest to, że wszystkie pieniądze, jakie Unia Europejska przekazuje swoim członkom, są obwarowane pewnymi ograniczeniami, a te ograniczenia wynikają z samej struktury Unii Europejskiej i prawa, które tam obowiązuje. I to jest chyba największy problem. Ale ja bym tutaj nie widział jakiegoś wielkiego zagrożenia, dopóki my nie będziemy, tak kolokwialnie mówiąc, łamać prawa.
0: No tak, ale pan Błażej Poboży, nawet nie o same liczby chcę zapytać panie generale, ale możemy, bo pan Błażej Poboży mówi tak, czuje się jak ktoś, kto zaciąga pożyczkę na procent, którego nie zna, w warunkach, których nie zna, które mogą się zmienić i które będą musiały spłacać jeszcze moje wnuki. Czy ma pan podobne odczucia jak pan minister Poboży?
1: Nie mam, chociaż każdy z państwa, który wziął kiedykolwiek kredyt, wie, że warunki mogą się zmienić. To nie jest, żaden kredyt nie jest zapisany na stałe, więc ja się dziwię, że ktoś takie argumenty podnosi, no bo przecież czy kredyt koreański, czy amerykański też ma swoje konotacje do innych mechanizmów finansowych, które zmienią oprocentowanie, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc to jest normalny sposób finansowania wszędzie i zawsze. Mhm. Więc to jest jasne. Na ile wiemy, od kogo wiemy, więc no, trochę to jest dziwne dla mnie.
0: Przy tej okazji i przy wielu innych okazjach, kiedy cokolwiek się dzieje, zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo kosztuje. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale co oznacza, co mogą oznaczać słowa, które czasem padają z ust polityków, że sami musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tworzymy największą armię w Europie, tak mówi minister Kosiniak-Kamysz. To jest działanie na wypadek, gdybyśmy zostali sami?
1: Myślę, nie, to jest, safe. Nie, to jest działanie po to, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli pewien poziom wyposażenia naszego wojska, wyszkolenia i ogólnie całości sił zbrojnych, taki, w którym nasz potencjalny przeciwnik, patrz Rosja, no bo o tym już mówimy, to nie jest żadna tajemnica, nigdy nawet nie pomyśla, żeby nas atakować. Tak naprawdę budowa sił zbrojnych jest budową takiego mocnego kija, który ma odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Po to się generalnie buduje siły zbrojne, po to się je w taki czy inny sposób nasyca określonym uzbrojeniem, aby potencjalny przeciwnik nie pomyślał o tym, żeby nas zaatakować. Bo to jest dla nas najważniejsze. Dla nas wygranie wojny w warunkach, w których będzie kraj zniszczony, tak jak po II wojnie światowej, jest oczywiście sukcesem, ale wolelibyśmy takiego sukcesu nie mieć. Wolelibyśmy, aby przeciwnik nie zaatakował nas, bojąc się tego, co mamy.
0: Jasne. Minister Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówi tak. Mamy ambitny plan, na początek ponad 40 umów, a jak doliczymy jeszcze te zawierane przez dowództwo komponentu wojsk cyberprzestrzeni, to w procedurze pojedynczego zamówienia będzie ich nawet 60. Ze wszystkim musimy zdążyć do 30 maja. 138 czy 9 umów, część z nich tajna. A może gdybyśmy poznali zawartość tych umów, to zamknęlibyśmy tym samym dyskusję na temat tego, warto czy nie warto, jest sens czy go nie ma?
1: No, myślę, że trochę by to oczy otworzyło, ale są pewne obszary w wojsku, które jednak powinny pozostać do końca niejawne. Oczywiście, że powinna jakaś generalna informacja trafić do polskiego społeczeństwa, bo przecież to ci ludzie będą płacić za to wszystko, i wszyscy my i nasze dzieci. Więc ta informacja powinna trafić, ale też nie musi być w niej jakaś masa szczegółów, Bo przecież gdyby dać tabelkę, w której będzie rozpisane na 10 lat do przodu produkcję każdego pocisku czy każdej rakiety co do sztuki, no myślę, że na Kremlu by się bardzo

0: cieszyli taką informacją. Więc myślę, że tu powinien nastąpić pewien kompromis. Tak, powinna być przekazana informacja do społeczeństwa, ale ta informacja powinna być informacją na tyle ogólną, aby nie skorzystał z niej potencjalny przeciwnik.
1: A ma pan wrażenie, panie generale, że jesteśmy niedoinformowani nawet na poziomie dopuszczalnym, to znaczy uwzględniającym tajemnicę? To też był jeden z zarzutów towarzyszący SAFE, że za mało wiemy.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj powinna być taka bardzo skoordynowana akcja rządzących, którzy powinni pokazać Polakom, dlaczego warto wydać dzisiaj pieniądze po to, żeby się czuć bezpiecznie. Dlaczego nasze dzieci będą jeszcze spłacać nasze kredyty? Nie dlatego, że mamy taki kaprys, nie dlatego, że komuś się to bardzo chce, tylko dlatego, że zapewniamy im przez to bezpieczeństwo. Taki powinien być przekaz. Trochę mi tego brakuje, ma pani rację. Mhm.
1: Zwłaszcza dlatego, że cały czas coś się dzieje. Blisko granicy z obwodem królewieckim, to jest województwo warmińsko-mazurskie, znaleziono obiekt przypominający dron. To jest taka ostrożna informacja. To prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji. To znaczy, jeśli my nie dostajemy takich komunikatów na co dzień, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Ale jest... Co się takiego dzieje, że taki obiekt wlatuje kilka kilometrów, około 10 zdaje się, około 10 na terytorium naszego kraju i dopiero jakaś anonimowa informacja od kogoś, kto go znalazł, stawia służby na nogi? No, to jest taka igła w stogu siana? Nie wszystko się da wyłapać?
0: Nie da się wszystkiego wyłapać. To znaczy, powiem tak, trwa budowa systemu. Na dzień dzisiejszy ten system jeszcze nie jest skończony. Proszę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy postawimy kolejne radary, kiedy dotrą systemy Barbara oparte o sterowce, balony. One będą wtedy widzieć dużo, dużo więcej i dużo, dużo dokładniej. Więc my jesteśmy gdzieś w połowie naszej drogi i dlatego między innymi pieniądze z SAFE-u są potrzebne, aby tą drogę dokończyć w jakimś w miarę szybkim tempie. Bo oczywiście bez SAFE-u też byśmy skończyli, ale może za 15, za 20 lat. My chcemy to skończyć w ciągu 5 lat. To jest idea SAFE-u. I jak to skończymy, to myślę, że takich sytuacji, że ktoś znajdzie na polu drona i to będzie informacja do służb, do wojska, że coś wleciało w polską trzecią płeczę, nigdy się już nie powtórzy. Że to wojsko będzie tym pierwszym, który będzie widziało i to nie tylko nad polskim terytorium, ale dużo, dużo wcześniej, nad terytorium Królewca, Białorusi, dużo, dużo głębiej i będziemy mogli z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować.
1: A taka sytuacja, że wleci ich kilkanaście, powtórzy się czy nie?
0: Ciężko mi powiedzieć, to trzeba by zapytać panów, którzy planują te operacje w Mińsku czy w Moskwie, ale możemy być pewni, że Rosja będzie nas testować, że Rosja będzie nas próbować, Rosja będzie wbijać te kolejne szpileczki w nas po to, żeby właśnie budować taki stan napięcia, budować pewien taki stan, w którym mówimy, o tyle pieniędzy wydali na zbrojenia, to nic nie daje. To jest strategia Rosji. Długotrwała strategia Rosji, nastawiona na miesiące, lata i ona przynosi jakiś efekt, niestety.
1: Mhm. No tak. A jeśli się powtórzy, to po to, żeby Rosja sprawdziła, na jakim poziomie jest budowa naszego systemu antydronowego, bo inaczej jak mogliby to zrobić?
0: Tak, to jest... To
1: bo to się to dzieje, prawda?
0: Próby. Tak, dokładnie. To jest jakby... To kilka zadań tego typu działania mają. Samo sprawdzenie pod względem militarnym, jak system jest gotowy, całego systemu dowodzenia. No bo proszę pamiętać też, że taki dron jest albo nafaszerowany różnego rodzaju odbiornikami, albo ustawia się wzdłuż granicy odpowiednie urządzenia, które obserwują w różnych widmach i częstotliwościach, jak zachowuje się nasz system dowodzenia, jak pracują radary, gdzie są umiejscowione, gdzie przechodzi informacja, jaki jest proces decyzyjny. Taki wlot to nie jest tylko to, że jeden radar oświetlił i już wszystko wiemy. Nie, to jest bardzo skomplikowana operacja, która daje przeciwnikowi dużą wiedzę na temat całego systemu dowodzenia, ostrzegania, wykrywania.
1: To w takim razie... Wspomniał pan o radarach, które miałoby wykrywać te balonowe obiekty. Potrzebne są inne systemy radarowe niż te, które wykrywają na przykład samoloty wlatujące na, czy naruszające naszą przestrzeń powietrzną?
0: Tak, oczywiście. Zwykły radar, oczywiście mówię zwykły, ten, który jest tradycyjny, który ma wykrywać samoloty, on ma

0: ma, pracuje na innych częstotliwościach, ma inne algorytmy pracy. No bo proszę sobie wyobrazić, że gdyby taki radar, którego zasięg jest 300 czy 400 kilometrów, wykrywał wszystkie bociany, wszystkie większe ptaki i wszystkie inne obiekty, no to byśmy zwariowali, siedząc za konsolą tego radaru. On ma w odpowiedni sposób, że tak powiem, pominąć tego typu obiekty. A właśnie różnego rodzaju bezpilotowe aparaty mają mniej więcej powierzchnię odbicia w taką jak większy bocian, czy normalny bocian, czy jak większy ptak. Więc musi być całkiem inna technologia, całkiem inne radary, całkiem inne częstotliwości dedykowane właśnie do tych zadań. I dzisiaj taka umowa została podpisana kilkanaście tygodni temu. Program SAN, który ma właśnie zrobić taką barierę na granicy dedykowaną bezpilotowym aparatom, których się nie da wykryć lub bardzo trudno jest je wykryć normalnymi radarami.
1: A kiedy będziemy gotowi, żeby obiekt wykryty przez system SAN eliminować nie F-16 czy 35, tylko w inny sposób, dostosowany do wymogów takiego ataku?
0: No więc właśnie program SAN zakłada nie tylko wykrywanie, identyfikację, ale zakłada też kinetyczne i niekinetyczne obezwładnianie aparatów latających. Kinetyczne, czyli strzelanie różnego rodzaju efektorami, ale tanimi. Mówimy tutaj o normalnych działkach, na przykład 30-mm, czy też mówimy o specjalnych urządzeniach, które mają zakłócić lub przejąć nawet taki bezpilotowy aparat. Więc tam jest kilka różnych poziomów, na których możemy oddziaływać na drony. I jak to się spełni, no to myślę, że tutaj będziemy mówili o tym, że system jest, myślę, że na poziomie tego, co dzisiaj ma Izrael, czy gdzieś powyżej 90% skuteczności.
1: Albo Ukraina. Czy cały czas Izrael jest punktem odniesienia? Akurat w dziedzinie tych bezzałogowych, tak? Bo Ukraińcy są proszeni o pomoc przez na przykład Iran. Proponowali sami pomoc także na przykład Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie, więc to może oni teraz wyznaczają reguły i trendy.
0: Tak. Mhm. Ukraina wyznacza trendy. Ukraina jest najbardziej do przodu, ale też Ukraina używa pewnych metod, środków, które są dobre w czasie wojny, bo to jest, no, niektóre te laboratoria, czy niektóre zakłady produkcyjne są ulokowane naprawdę w garażu, czy w jakichś takich nie dość mocno profesjonalnych miejscach. Oczywiście jest wojna i takie rzeczy można robić. W czasie pokoju jednak to musi być usystematyzowane i, no i powiem tak, nie można robić partyzantki w czasie pokoju, więc myślę, że Ukraina jest jak najbardziej do przyjęcia z modyfikacjami, jakie wynikają z tych pewnych niedoskonałości, na której Ukrainy po prostu zostały wymuszone, bo trwa tam wojna i każda metoda, która zapewni im jakikolwiek sukces, jest mile widziana. Nie zawsze można to zastosować w czasie pokoju po prostu.
1: Czy był ktoś, kto przewidział, nie wiem, 10 lat temu, może wcześniej, że działania wojenne sprowadzą się do takich operacji bezzałogowych, zdalnie sterowanych, sterowanych mechanicznie? Był ktoś taki, czy nie?
0: Tak, były takie opracowania. Jak się cofniemy do czasu przed wojny rosyjsko-ukraińskiej, to już wtedy były niewielkie drony, wszystko to było. Problem jest tylko tak naprawdę o masowości zastosowania. Nikt nie spodziewał się i chyba nie znam takiego opracowania, w którym powstanie ta słynna już dzisiaj strefa niczyja, w której tylko operują w zasadzie bezzałogowe systemy, że będzie można wykorzystać w masowej ilości, mówimy o setkach tysięcy sztuk, drony komercyjne, bardzo tanie, kupowane na różnego rodzaju nawet portalach zakupowych. Tego chyba nikt nie przewidział. Wszyscy raczej skupiali się na takich profesjonalnych, wojskowych, a tutaj się okazało, że można kupić, nie chcę tu wymieniać jednej czy drugiej platformy, można kupić taką zabawkę w zasadzie, która się staje śmiercionośną zabawką.
1: Mhm. I że całe społeczeństwo, tak jak to ukraińskie, będzie włączone w system ostrzegania, wykrywania, także tak. Produkcji, pamiętam jeden z reportaży.
0: To jest tak.
1: Prawda? Naszego dziennikarza, ale był naszym gościem i opowiadał o tym, jaką rolę spełniają drukarki 3D w wielu po prostu ukraińskich domach.

0: Tak, to jest ten jakby masowość produkcji, bo mówimy o tym, że Ukraina produkuje około 2 milionów albo ponad 2 miliony takich aparatów rocznie. Więc to jest nieprawdopodobna masowość produkcji, właśnie sprowadzona do domów, garaży i klubów i różnych innych. To jest coś, co chyba nikt tego nie przewidział. Żaden teoretyk wojskowości w ostatnich latach w ogóle chyba nie szedł w tym kierunku. No i to całkowicie zmienia obraz wojny, no bo dzisiaj klub modelarski, który dotychczas zajmował się, nie wiem, modelikami i miał jakieś tam wystawy bardzo, nawet bardzo ładne, dziś jest no, zakładem zbrojeniowym, co się jeszcze parę lat temu wydawało całkowicie absurdalne.
1: Panie generale, co zobaczył pan w Moskwie z tych dostępnych materiałów? Myślę o paradzie. Obraz nędzy i rozpaczy, a może przyczajonego tygrysa?
0: Mi się wydaje, że po pierwsze strach. I co jest bardzo dobre, bo Rosja no, zrobiła tak trochę po cichu, jak patrzymy na tą paradę, czy tak bida paradę, jak to ktoś ładnie nazwał, bo Ukraińcy no, przekazali im jasny sygnał, że będą też obecni na paradzie, jak Rosja zrobi ją dużą. Myślę też, że w koło Moskwy Rosjanie pościągali ze wszystkich możliwych miejsc wszystkie systemy przeciwlotnicze po to, żeby no jednak ten uszczerbek na honorze rosyjskim nie nastąpił. No i widać było, że na tej trybunie tam nie było uśmiechów, tam nie było takiego no, takiej rosyjskiej rubaszności, jaka to jest czasami tam bywa. Tam stali ludzie naprawdę przestraszeni i to jest według mnie bardzo dobry znak.
1: No tak, ściągnął te zasoby nie po to, żeby je wystawić na paradzie, tylko po to, żeby radzić sobie z tym, co ewentualnie nadleci z terytorium Ukrainy. No postraszyli ich, to bez dwóch zdań.
0: Tak, dokładnie. I to bardzo dobrze. Okazuje się, że Ukraina dzisiaj prostymi metodami, budując już nie tylko małe aparaty bezpilotowe, ale budując aparaty o zasięgu operacyjnym i strategicznym, no bo co chwila słyszymy o zniszczeniu obiektów w odległości 1000 i więcej kilometrów od granicy ukraińskiej, spowodowała, że Rosja zaczęła się bać, że Rosja stwierdziła, że nie jest w stanie się sama obronić, że nie jest w stanie obronić własnych zasobów. Ukraina im to udowadnia regularnie. No i to jest dla nas też jakiś prognostyk. Powinniśmy też nie tylko patrzeć na to, co się dzieje w tej linii taktycznej, gdzie operują setki czy tysiące małych bezpilotowych aparatów, ale patrzeć, jak głębokie uderzenia wpływają na gospodarkę Rosji, jak głębokie uderzenia wpływają na morale Rosji, bo to jest też dla nas lekcja.
1: Panie generale, to jeszcze na koniec o nowym szefie BBN-u. To jest Bartosz Grodecki, były wiceszef MSWiA. Myśli pan, że współpraca będzie się lepiej układać? Pan prezydent mówi, że pan minister Grodecki ma teraz nowe zadanie, modernizować armię. Sprawdzałam zakres działania BBN-u. To są analizy, konsultacje, ale na pewno nie modernizacja armii. Ta współpraca będzie jakoś funkcjonować? Lepiej może niż za pana Cęckiewicza?
0: Ja tylko przypomnę zapisy konstytucyjne, ustawowe, że zwierzchnictwo prezydenta jest poprzez ministra obrony narodowej. To jest dla mnie jednoznaczny zapis. I wszystkie działania, jakie są prowadzone z BBN-u, powinny być uzgadniane z ministrem obrony narodowej, powinny być koordynowane z ministrem obrony narodowej i powinny być wspólnie, no, łatwiej będzie nam wszystkim, jeżeli obie te instytucje, ważne skądinąd, będą ze sobą współpracować niż ze sobą rywalizować. I to jest dla wszystkich nas, Polaków, w obszarze bezpieczeństwa, ważna rzecz, żebyśmy jednak na tym poziomie politycznym myśleli i robili podobnie, a nie próbowali sobie tą linę przeciągać w lewo czy w prawo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Generał Tomasz Drewniak z nami w Polskim Radiu 24. Miłego dnia, panie generale.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami w Polskim Radiu 24 dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Bije pan brawa Komisji Europejskiej za taki plan do 2050 roku, za dotknięciem magicznej

0: różdżki i dodatkowymi nakładami finansowymi już nie będzie takich sytuacji z ograniczeniem dostępu do opieki medycznej na przykład.
1: No, ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby tak się stało we wszystkich krajach Unii Europejskiej, szczególnie w naszym kraju. I no, jak gdyby warto stało.

0: Utrzymujący się od wielu miesięcy brak jakiejkolwiek współpracy z samorządem, czytam uzasadnienie. To znaczy, o czym chcieliście rozmawiać z panią minister?
1: W tej chwili przedstawia się wiele różnych propozycji zmian w ustawie o zawodzie lekarza. Między innymi propozycje skrócenia stażu podyplomowego młodych lekarzy, i to znacznie skrócenia. Zmianę sposobu dostępu do specjalizacji dla młodych lekarzy. I to wszystko dotyczy tak naprawdę tego, jakich lekarzy, jak wykształconych lekarzy, jak doświadczonych lekarzy będą mieli Polacy. I tutaj nasza wiedza, nasze doświadczenie wydaje się bardzo cenne. Natomiast no, niestety my dostajemy sygnał o konkretnych propozycjach, które zupełnie nie przystają do tego, co naszym zdaniem jest dla kształcenia kadr na wysokim poziomie odpowiednie.
0: Jakieś przykłady, panie doktorze?
1: No, chociażby to, co powiedziałem ze skróceniem stażu podyplomowego. Tutaj skrócenie stażu do 6 miesięcy spowoduje, że ci młodzi lekarze, bardzo dobrze przygotowani teoretycznie do medycyny przez uczelnie medyczne, jednak nie posiadający żadnego doświadczenia w pracy z pacjentem, nie posiadający doświadczenia w podejmowaniu decyzji, będą nagle rzuceni na głęboką wodę. I sami młodzi lekarze, sami studenci medycyny zwracają uwagę na to, że oni chcą tego stażu, chcą, żeby ten staż w obecnej formie takiej rocznej pozostał. I nam się wydaje, że to jest również jak najbardziej istotne. Albo druga sprawa, z niedawniej, jak sprzed kilku dni, kiedy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby, które do końca kwietnia nie przedstawiły dokumentu, że znają język polski. Chodzi o osoby pracujące na tak zwanym warunkowym prawie wykonywania zawodu z zagranicy. Zgodnie z obowiązującym prawem powinny mieć te warunkowe prawa wykonywania zawodu wygaszone. Natomiast pani minister wystąpiła do nas z pismem, w którym sugeruje, żeby tego nie robić, opierając to no, takim nie do końca logicznym wywodem prawnym. Czyli tak naprawdę w pewnym sensie jesteśmy skłaniani do tego, żeby nie postępować zgodnie z prawem. No, nie podoba nam się ten system. Chcielibyśmy rozmawiać, chcielibyśmy być równorzędnym partnerem dla ministerstwa.
0: Ten brak kontaktu polega na czym, panie doktorze? Wysyłacie pisma, proponujecie spotkania i nie możecie się porozumieć w sprawie terminu, czy w ogóle nie ma odpowiedzi?
1: No, ostatnie spotkanie z panią minister było w zeszłym roku w listopadzie na spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej. Pani minister przyszła na nasze posiedzenie i wtedy już obiecywała, że takie spotkania będą cykliczne, że wszystkie sprawy nas dotyczące będą konsultowane z samorządem, że wszelkie zespoły powoływane w ministerstwie, które będą miały dotykać rzeczy istotnych dla lekarzy, będą się odbywały z udziałem samorządu lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej. No i niestety tak naprawdę na tych obietnicach się skończyło. Od tego czasu, tak jak mówię, jak jesteśmy zapraszani, no to już na takie spotkanie, kiedy te propozycje są przedstawiane, i to bardziej na zasadzie, że tak to powinno być, a nie na zasadzie chcemy posłuchać, co wy macie w tym zakresie do powiedzenia.
0: Skrócenie lekarskiego stażu tych młodych lekarzy to prawdopodobnie nie fanaberia, tylko odpowiedź na braki kadrowe w systemie. Macie państwo jakiś inny pomysł?
1: Niestety nie do końca, ponieważ i tak nowa fala lekarzy będzie kończyła studia co roku, nie co pół roku. Więc tak naprawdę tylko jednorazowo ci stażyści trafią szybciej na rynek pracy, ale na kolejnych dalej będzie trzeba poczekać rok, aż skończą kolejni studenci uczelnie medyczne. Więc tak naprawdę skrócenie stażu nie jest sposobem na zwiększenie ilości lekarzy, jest sposobem na oszczędność. I tu ministerstwo nie ukrywa, że chce dzięki temu zaoszczędzić konkretne pieniądze, ponieważ staż podyplomowy jest płacony przez z budżetu państwa, tak?
0: No to naprawdę są jakieś
1: jakieś... Mówi się o milionie złotych, czy tam 2 milionach złotych, zależy...
0: Naprawdę chodzi o milion złotych w kontekście całego budżetu NFZ-u czy ministerstwa?
1: Znaczy, na
0: Myślę, że
1: pewno
0: to
1: nie chodzi o środki,
0: kropla.

0: plan.
1: które są warte tego, żeby tutaj jak gdyby iść w tą stronę
0: Żeby kruszyć
1: i
0: o to kopie,
1: powodować.
0: dokładnie.
1: Znaczy przede wszystkim o co nam chodzi? O to, że tak jak mówię, ci młodzi lekarze muszą się czuć, muszą się czuć odpowiednio przygotowani do tego, żeby podejmować decyzje o życiu i zdrowiu innych ludzi. A nie uda się tego w obecnym systemie kształcenia na studiach, który jest bardzo dobry, podkreślam, jeżeli chodzi o wiedzę teoretyczną, bazę programową. Niestety jest mało praktyczny. No, przede wszystkim te uczelnie, szpitalach akademickich, ci młodzi ludzie to są w dużej ilości, czasami większej niż ilość pacjentów. Natomiast stażyści tak naprawdę odbywają staże w szpitalach powiatowych, szpitalach wojewódzkich, w mniejszych jednostkach, gdzie już na stażu pracują, wykonują obowiązki lekarskie, ale odbywa się to cały czas pod nadzorem opiekuna stażu i w ten sposób oni nabywają tej praktycznej umiejętności wykonywania zawodu. To się wydaje tak naprawdę bezcenne, a w przypadku dentystów jeszcze bardziej, no bo niech pani zauważy, w Polsce praktycznie większość gabinetów dentystycznych, no, to są jednoosobowe gabinety, gdzie nie ma nikogo w nadzorze i nikogo, kogo można by zapytać bardziej doświadczonego. Jeżeli taki student zaraz po studiach czy po krótkim tylko stażu trafi do takiej pracy, to na pewno nie będzie czuł się ani spokojny, ani bezpieczny. Absolutnie tak.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji CBA. Prezydent decyzję uzasadnia troską o państwo i jego instytucje, ale pojawiają się też głosy, że brak weta to psucie państwa.
1: Prezydent Karol Nawrocki przestrzega, czym mogłaby się skończyć likwidacja CBA.
2: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
1: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odpowiada, że przez 8 lat rządów PiS CBA stała się policją polityczną. Dodał, że służba prowadziła około 200 spraw rocznie wobec kilku do kilkunastu tysięcy spraw korupcyjnych, które rocznie prowadzi policja.
3: Ta służba jest rozdęta do granic możliwości, ale rozdęta w formie propagandowej.
1: A senator Krzysztof Kwiatkowski mówi o kompromitacji CBA.
4: To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
1: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że prezydenckie weto nie oznacza umacniania państwa, tylko jego psucie. Zapowiedział też zmiany prawne, które uniemożliwią sterowanie polityczne tą służbą. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka partii Dorota Łoboda.
5: Dzisiaj na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. To powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiło o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
0: Tomasz Lenz według Wirtualnej Polski miał

0: załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką. NFZ nałożył na placówkę ponad 130 tysięcy złotych kary. Prezydent Węgier wręczy dziś nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Madziara. Zostaną zaprzysiężeni przed parlamentem, ale formalnie władzę obejmą dopiero po północy.
1: Pierwsza uroczystość, która czeka nowych ministrów, będzie miała miejsce w Pałacu Sándora, czyli siedzibie prezydenta. Głowa państwa wręczy ministrom nominacje na te stanowiska. Wydarzenie trudne dla ministrów, jak i prezydenta, którego do dymisji wzywa premier Modior. Stanowczo zaapelowaliśmy do prezydenta, aby nie robił wspólnych zdjęć z ministrami rządu TISY. Mam nadzieję, że to uszanuje, bo nie chcemy potem przez tydzień retuszować tego zdjęcia, powiedział Modior. Po 16 cały rząd stawi się przed parlamentem. Węgierskie prawo nie przewiduje głosowania nad ministrami. Swoistym wotum zaufania było głosowanie nad kandydaturą na premiera. Formalnie nowy rząd obejmie władzę o północy z wtorku na środę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji przyćmiony przez spór wokół Izraela. 5 krajów, Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia, zdecydowało się na bojkot konkursu z powodu wojny w Strefie Gazy. To będzie miało ogromny wpływ na tegoroczną Eurowizję, mówi dyrektor Polskiego Radia 24 Grzegorz Frontczak.
2: Jednym z państw, które się wycofały z Hiszpania, to jest jedno z tych państw tak zwanej Wielkiej Piątki, który najwięcej łoży na Eurowizję i na Europejską Unię Nadawców czy na EBU. Drugim krajem, który się wycofał, jest Holandia, a tam jest bardzo duża grupa widzów Eurowizji, więc też tegoroczna Eurowizja odnotuje to w wynikach oglądalności. Warto wspomnieć, że Hiszpania w tym dniu, kiedy będzie Eurowizja, przygotowuje różnego rodzaju specjalne festiwale i koncerty, żeby trochę odciągnąć uwagę od samej Eurowizji.
0: Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem Prey dziś wieczorem w Wiedniu. Pierwszy półfinał konkursu, drugi 14 maja, a finał w sobotę 16 maja. Nowoczesne skanery na lotnisku Chopina w Warszawie. Ich celem będzie przyspieszenie odprawy. Skanery sprawią, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Trwa montaż. Pierwsze zostaną uruchomione jeszcze przed wakacjami. Władze portu od dawna zapowiadały taką inwestycję, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.
3: Lotnisko Chopina rozstrzygnęło przetarg na nowe skanery w sierpniu ubiegłego roku, ale ze względu na procedury odwoławcze umowę na te skanery można było dopiero podpisać pod koniec ubiegłego roku. Stąd pewne opóźnienie we wdrażaniu tej nowej technologii. Natomiast liczymy, że już te wakacje pierwsze maszyny będą funkcjonować i pasażerowie z nich skorzystają.
0: Podobne skanery działają m.in. na poznańskim lotnisku Ławica. Uruchomiono je w ubiegłym roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Tam możliwe porywy wiatru do 75 km na godzinę do środy do godziny 14. W dzień na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie 16, a na obszarach podgórskich miejscami 8 stopni.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: Podejście numer 3 do ustawy o kryptoaktywach przed nami. Ma ona wprowadzić do polskiego porządku prawnego postanowienia unijnego rozporządzenia MiCA. Za chwilę wyjaśnimy, o co dokładnie chodzi i o jakim zakresie ochrony tak naprawdę mówimy. Spojrzymy także na rynki, na których cały czas coś się dzieje, a dzieje się nawet zbyt wiele. Marek Klapa, zapraszam na Saldo.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Paweł Karczewski, makler, wiceprezes Quercus TFI, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
6: Czeka nas trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Ta ustawa sporo emocji wzbudziła, no tym bardziej, że wiemy, co się dzieje na tym rynku w Polsce. Pytanie o samo rozporządzenie unijne MiCA, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego

0: rozporządzenia, ta nasza ustawa ma implementować te zapisy unijne na nasz grunt. O jakim zakresie ochrony inwestorów tak naprawdę mówimy?
1: To rozporządzenie MiCA, czyli Markets in Crypto Assets, mówiąc po polsku rynki w kryptoaktywach, to rozporządzenie na poziomie unijnym jest dobrze skonstruowane i reguluje bezpieczeństwo obrotu przez giełdy czy podmioty obracające kryptowalutami na terenie Unii Europejskiej oraz inne podmioty świadczące usługi związane z kryptowalutami, z przechowywaniem czy z rozliczaniem transakcji. W związku z tym to rozporządzenie jest bardzo dobre. Natomiast ono jest bardzo dobre do kontroli przez lokalnych regulatorów, ale odnosi się do krajów, w których te giełdy są zarejestrowane. Czyli najwyższy poziom będziemy mieli wtedy, kiedy my jako klienci będziemy chcieli zawrzeć transakcję na giełdzie kryptowalut zarejestrowanej w danym kraju. No i wtedy ze względu właśnie dzięki regulacji MiCA nasze bezpieczeństwo wzrośnie. Tylko pojawia się pytanie, czy implementacja przepisów MiCA do polskich przepisów spowoduje, że pojawią się u nas giełdy kryptowalut zarejestrowane konkretnie w Polsce, w moim przekonaniu się nie pojawią.
0: Czyli tak na dobrą sprawę ta ustawa będzie chroniła konsumentów pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, że będą lokowali swoje pieniądze w kryptogiełdach, czy też w giełdach kryptowalut, które są zarejestrowane nad Wisłą, które podlegają pod jurysdykcję KNF, ale z drugiej strony pamiętajmy, jesteśmy członkami Unii Europejskiej. A zatem równie dobrze klienci z Polski będą mogli korzystać z podobnych firm, podobnych narzędzi, które są zarejestrowane na przykład na Cyprze, który też członkiem Unii Europejskiej jest.
1: Tak, ale zawsze zasada numer jeden jest taka, że jednak regulatorzy w praktyce najbardziej martwią się o obywateli kraju, w którym są ulokowani. Czyli regulator cypryjski czy estoński, w przypadku zonda krypto estoński, najbardziej martwi się o interes obywateli estońskich, bo rozliczany jest właśnie z tego. I teraz tak, w momencie, kiedy dana giełda jest zarejestrowana w pewnym kraju, ale koncentruje swoje wysiłki sprzedażowe i pozyskuje aktywa od polskich klientów, to tak naprawdę tą ochroną powinni być objęci obywatele polscy przez polski KNF, przez polskiego regulatora. No bo wiemy, że w Estonii ta ochrona będzie niska, interes tego regulatora na pewno jest bardziej skoncentrowany wokół estońskich banków, depozytariuszy tych banków, czy na przykład towarzystw ubezpieczeniowych, niż na samym końcu najprawdopodobniej się interesują Polakami, którzy przez zonda krypto inwestowali.
0: No i ważna informacja też dla poszkodowanych w aferze zonda krypto. Raczej ta ustawa w ich życiu, w ich sytuacji nic nie zmieni. I tak na dobrą sprawę no, są zdani na to, jak szybko poradzi sobie w ten czy inny sposób wymiar sprawiedliwości właśnie z tym problemem.
1: Nie poradzi sobie, ponieważ polski wymiar sprawiedliwości w praktyce nie ma żadnego wpływu na działalność podmiotu zarejestrowanego za granicą, w szczególności jeżeli chodzi o odzyskiwanie gdzieś tam aktywów z tak trudnego podmiotu, który no, twierdzi, że zgubił klucz dostępu do tych bitcoinów zgromadzonych gdzieś tam na portfelu. Natomiast no, tutaj bym chciał powiedzieć, że ta ustawa, która obecnie leży w oczekiwaniu na podpis prezydenta, ona jest jedną z najbardziej restrykcyjnych implementacji MiCA w Europie. Czyli wszystkie kraje, które dotychczas to zrobiły, zrobiły to w odniesieniu do oryginalnego tekstu, który wyszedł z Unii Europejskiej, z niewielkim jakimś, powiedzmy, doregulowaniem. Akurat ten projekt ustawy, który jest w Polsce, jest bardzo mocno doregulowany. Powiedziałbym, że jest nawet przeregulowany. I to będzie oznaczało, że właściwie żaden normalny podmiot z Unii Europejskiej, który będzie chciał utworzyć działalność w Polsce, w tym z polskim kapitałem, nie zarejestruje tej giełdy w Polsce, tylko to zrobi za granicą w jurysdykcji, która będzie mu pozwalała to zrobić na bardziej rynkowych warunkach. W związku z tym uważam, że wzrost poziomu bezpieczeństwa Polaków, którzy będą korzystali z tych podmiotów obracającymi kryptowalutami, to sprowadzi się do tego, że właściwie jakieś patologiczne, garażowe gdzieś tam firmy zostaną z Polski wymiecione, no i one znikną i tutaj ten procent obrotu zniknie. Natomiast w realnym świecie moim zdaniem nasze bezpieczeństwo się nie zmieni na plus.
0: No dobrze, w takim razie wiemy już, co nas czeka w kontekście ustawy o kryptoaktywach. Niestety to

0: Dobrych informacji dla poszkodowanych w tym kontekście niestety nie mamy. Natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na rynki, na te tradycyjne, nie cyfrowe. Teraz obserwujemy, że na warszawskiej giełdzie dość zielono. WIG zyskuje aktualnie okrągły procent. WIG 21,4% już, a zatem widzimy, że dobrze zaczyna się ten tydzień na warszawskiej giełdzie. Natomiast no, ten rok jest pełen wahań. Widzieliśmy taką serię chyba około 10 sesji, kiedy akcje polskich spółek spadały. Nieznacznie, ale jednak widzieliśmy taką erozję indeksów. Potem też była jedna taka sesja, gdzie sporą część udało się nadrobić właściwie w ciągu jednego dnia. Jak opisze pan aktualną sytuację giełdy w 2026 roku? Bo mam wrażenie, że mówimy o zupełnie innej sytuacji niż rok wcześniej, kiedy właściwie były tylko wzrosty, wzrosty i jeszcze raz wzrosty.
1: Ja bym powiedział, że jednak ja dostrzegam pewne podobieństwa, bo my mieliśmy w tamtym roku wzrosty przez pierwsze 3 miesiące, potem katastrofalne 2 tygodnie kwietnia.
0: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa taryf celnych dla różnych krajów, różnych państw świata?
1: Tak, dodam jeszcze, że pod kryptonimem Liberation Day, czyli Dzień Wyzwolenia. Potem się Trump wycofał po 2 tygodniach z tych ceł, bo zaorałby gospodarkę amerykańską najbardziej. I giełdy wszystkie odżyły. I właściwie potem mieliśmy do końca sierpnia nieprzerwane wzrosty w Polsce, skorygowane propozycją podatku większego dla banków. Także była jakaś przerwa i znowu mieliśmy końcówkę roku mocną, a ten rok zaczął się imponująco. Styczeń, luty był bardzo mocny. No i w marcu prezydent Trump nie zafundował nam powtórki z Liberation Day, tylko zafundował nam wojnę w Iranie i to spowodowało na początku marca gwałtowne spadki, po czym szybki marsz w górę i rynki nawet pobiły rekordy wszechczasów. Także teraz mogę powiedzieć, ten rok jednak jest dość podobny z pewnymi przesunięciami akcentów, to znaczy w marcu była ta taka silna korekta, nie w kwietniu. Teraz mamy maj. Wzrosła zmienność, aczkolwiek w tamtym tygodniu, bo ta zmienność wzrosła, aczkolwiek pojawiają się jednak też serie wzrostowe. No taki dzień, kiedy mamy dzisiaj wzrosty na giełdzie poprzedzone informacjami z weekendu o tym, że jest kolejna fala eskalacji na wojnie w Iranie, to pokazuje, że ta wrażliwość rynków właśnie na tą wojnę, ona się powoli wyczerpuje, czyli rynki zaczynają żyć swoim życiem, patrzeć na wyniki spółek, na perspektywy spółek i są coraz mniej nerwowe. No dzisiejszy dzień, gdyby był na początku marca, to byśmy mieli minusy, a mamy plusy.
0: Pamięta pan? W lipcu ubiegłego roku rozmawialiśmy o tym, że temat ceł amerykańskich jest na tyle przegrzany, że już rynki praktycznie się uodporniły na wpisy Donalda Trumpa odnośnie ceł i rzeczywiście widzieliśmy, że ta zmienność była coraz mniejsza, te wykresy się gdzieś tam wypłaszczały i powróciły do wzrostów w kolejnych miesiącach. Czy teraz mamy do czynienia z podobną sytuacją? Bo ja patrzę akurat teraz na ropę naftową i ropa WTI $98, właściwie niecałe. Ropa Brent no, w tej chwili prawie $104 za baryłkę. No ale to są wzrosty raptem 2%. Po tak złych informacjach, gdyby one pojawiły się miesiąc temu, no to wydaje mi się, że tutaj ta amplituda byłaby zdecydowanie większa.
1: Tak, bo na początku wojny zawsze jest taki potężny wzrost ryzyka geopolitycznego, jest wzrost tak zwanego szumu informacyjnego, czyli ci, którzy chcą zarobić na ropie, na przykład producenci z Kataru, z gazu, czy producenci ropy z Kuwejtu, z Arabii Saudyjskiej, występują naturalnie jako ambasadorzy wzrostów tych cen. No i wieszczą, że ropa będzie przez długi czas $150 czy $200. Część społeczności w to wierzy, ale jednak potem się okazuje, że rynek ropy się potrafi trochę gdzieś tam dostosowywać, czyli Ormus jest zamknięty, ale ktoś tam buduje rurociąg, czy tam przepuszcza firma szwajcarska część transportów do portów w Jordanii poprzez transporty kolejowe na przykład. I gdzieś tam się okazuje, że to zapotrzebowanie na ropę w jakiś sposób jest realizowane. W tej chwili na przykład najlepszym przykładem, że ta ropa nie jest aż tak straszna, no to są wzrosty indeksów w Korei Południowej, które są generowane przez spółki nowych technologii, które potrzebują bardzo dużo energii, bardzo dużo ropy na to, żeby gdzieś tam to zapotrzebowanie na te centra danych powstawały i w jakiś sposób, żeby ta energia była tam dostarczana.

0: Wydawałoby się, że te rynki azjatyckie, Chiny i Korea Południowa powinny być najbardziej dotknięte wzrostem kursu ropy, tym bardziej, że te kraje nie mają swoich własnych zasobów ani ropy, ani gazu i akurat dostarczane są te surowce tam przez cieśninę Ormus, no to te rynki drożeją. Korea Południowa czy Japonia są na ogromnych plusach mimo tej wojny, więc widać, że powoli świat mimo takiej tej warstwy zewnętrznej, propagandowej wierzy w to, że rynek ropy jednak uda się zbilansować.
1: Niewidzialna ręka rynku, czy bardziej kwestia innego powiedzenia, że rynek nie znosi próżni i czasami różnego rodzaju kryzysy, także kryzysy energetyczne, zresztą w latach 70. doświadczyliśmy potężnego tąpnięcia, potrafią otwierać nową szansę dla rynków. Czy to jest taki moment, czy możemy na tyle optymistycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, czy pana zdaniem jeszcze za wcześnie, abyśmy przyzwyczajali się do zielonego koloru na rynkach?
0: Z tych przysłów, które pan redaktor powiedział, to ja bym powiedział, że wszystkiego po trochu, czyli właśnie wypadkowa tych spostrzeżeń. Rzeczywiście rynki nie lubią jakaś próżność i zawsze jakiś podmiot się znajdzie, który uruchomi jakieś dodatkowe zapasy, na przykład ropy w tym przypadku. Druga sprawa jest taka, że jednak my mamy w swojej historii inwestycyjnej doświadczenia z tego typu konfliktami. No między innymi jest konflikt, który nadal trwa, bardzo niebezpieczny dla naszego kraju, wojna na Ukrainie. I wiemy, że w międzyczasie od wybuchu wojny w Iranie, od wybuchu wojny na Ukrainie, ropa była bardzo droga, a potem potrafiła się skalibrować i skończyć nawet gdzieś tam poniżej $60. Czyli my wiemy, że prędzej czy później jakiś poziom równowagi się znajdzie właśnie przez to, że objawi się jakiś nowy dostarczyciel, nowy producent, który ma zapasy skumulowane, na przykład Irak gdzieś tam wyskoczy. Poza tym być może po wojnie sankcje na Iran będą w większym stopniu zniesione niż były przed wojną, czyli ta podaż ropy właśnie z Iranu szerzej trafi na rynki, bo o tym czytamy też między wierszami w wypowiedziach prezydenta Trumpa.
1: Panie prezesie, jest też takie określenie jak mgła wojny i ona głównie dotyczy różnego rodzaju publikacji dotyczących strategii wojennych, przekazywania informacji w trakcie wojny, ale to jest też bardzo ważne zjawisko na rynkach, bo my tak naprawdę za tą mgłą wojny, mgłą informacyjną, my tak naprawdę nie znamy skali zniszczeń chociażby infrastruktury naftowej, magazynowej na Bliskim Wschodzie. Czy tutaj mogą pojawić się no właśnie kolejne czarne łabędzie, które jeszcze pogrążą rynek ropy i z tego optymizmu, o którym przed chwilą mówiliśmy, niewiele zostanie?
0: Z definicji czarnego łabędzia, no to mogę powiedzieć, że on jest nieprzewidywalny, więc nie jestem w stanie jakby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast,
1: ale czy takie ryzyko pan dostrzega?
0: Dostrzegam ryzyko, które w moim przekonaniu jest najważniejsze, czyli to jest to, że troszkę Stany Zjednoczone nie doceniły przeciwnika. To znaczy, tak jak pan redaktor wspomniał, do tego procesu negocjacyjnego, czy szachowania się nawzajem przez Stany Zjednoczone z Iranem i z Izraelem, musimy powiedzieć właśnie, że część tego elementu to jest w oparciu o teorię gier. Nawet użyłem słowa szachowanie się, a trzeba pamiętać, że Iran, czyli dawna Persja, wymyśliła szachy.
1: To prawda.
0: I tutaj, jak się obserwuje, jak ten konflikt wojenny jest prowadzony, to wydaje mi się zdecydowanie, że Stanom Zjednoczonym brakuje finezji i właśnie zrozumienia tego, że Ten naród, który przez setki, tysiące lat gdzieś tam przewodził, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe i zdobycze też wojenne, potrafi dzisiaj w jakiś sposób tą teorię gier prowadzić skutecznie. Gdyby Ameryka z Izraelem to dostrzegły wcześniej, być może tej wojny by nie było. W tej chwili uważam, że ta wojna się skończy, ale jednym z ryzyk jest to właśnie, że będzie się ciągnęła długo. I to by był scenariusz dla nas wszystkich niepożądany, gdyby ta wojna miała przeciągnąć się na kolejne miesiące, kwartały czy lata, tak jak trwa wojna na Ukrainie.
1: My w mediach bardzo często mówimy o granicach psychologicznych, czy to w odniesieniu do giełdy, czy w odniesieniu do surowców i podobnie jest w przypadku ropy. Akurat taka okrągła setka jest tutaj wyraźną granicą. Wiadomo, że różnica chociażby w tej jednej cyferce jest dość potężna. 99, a $101 to zupełnie inaczej wygląda. Wielu analityków zwracało uwagę, że to jest też taka granica psychologiczna dla Donalda Trumpa, że powyżej tej granicy on jest jest w stanie podjąć jakieś ustępstwa i troszeczkę łagodniej zadziałać w przypadku tego konfliktu. Czy to tak naprawdę

0: naprawdę obowiązuje, bo przecież to wszystko przelicza się potem na te baryłki, na galony, galony sprzedawane, czy gotowe paliwo sprzedawane jest przecież za dolary i tak naprawdę z tych barier psychologicznych niewiele dla konsumenta i dla polityki amerykańskiej zostaje. Jak to jest i jak pan sądzi, gdzie są te progi bólu dla amerykańskiego konsumenta, a przez to także dla amerykańskiego prezydenta?
1: To tak, to najpierw bym może jeszcze powiedział, że ta ropa, która gdzieś tam 98 czy 100 dolarów kosztuje, to jest ta ropa WTI, czyli po angielsku to znaczy West Texas Intermediate, czyli najbardziej obserwowana ta ropa przez Amerykanów. No bo to mamy...
0: Słodka, tak o niej mówią.
1: Tak, tak, bo ona jest, taki ma poziom ten pH zasadowy. I ta ropa generalnie rzeczywiście w okolicach 100 dolarów z punktu widzenia takiego technicznego obrazu rynku, czy psychologii rynku, to 100 dolarów widać, że jest poziomem trudnym do przekroczenia. Jak przekracza, to potem się cofa. W moim przekonaniu nie jest w stanie w dłuższym okresie przekroczyć tego poziomu 100 dolarów, bo dla producentów z Teksasu liczy się całościowy przychód, czyli cena ropy razy ilość, powiedzmy, ton tej ropy sprzedanej, czyli ilość baryłek ropy. I w momencie, kiedy ta ropa istotnie przekracza 100 dolarów, to zaczyna się powolne wchodzenie gdzieś tam w jakąś recesję. To znaczy podmioty przestają wykazywać zainteresowanie tą ropą ze względu na to, że po prostu się robi za droga. Dlatego też te 100 dolarów jest takim ważnym poziomem, który nawet producenci, którzy zazwyczaj są skąpi, chcieliby maksymalizować marżę, będą uwzględniać, żeby ta ropa nie była dużo droższa. Natomiast poziomem takim najważniejszym, no nieprzekraczalnym dla Donalda Trumpa, to jest w długim terminie ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych średnio powyżej 4 dolarów. A ta cena już od kilku tygodni znacznie przekracza 4 dolarów średnio w Stanach Zjednoczonych, w zależności od stanu. No w Kalifornii przekracza już 5 dolarów, więc to na pewno...
0: Za galon.
1: Za galon. Z punktu widzenia procesu wyborczego to jest bardzo, bardzo niekorzystne. Akurat na cenę benzyny wyborcy amerykańscy są bardzo wrażliwi. No i to jest akurat to, co my postrzegamy jako szansę na to, że ta wojna będzie musiała się skończyć, bo nawet jak ceny ropy spadną, to ceny benzyny szybko nie spadną.
0: Rynek ropy doszedł do sufitu?
1: Oby.
0: Dobrze, to przejdźmy na nasze podwórko. Przed chwilą informowaliśmy o tym, przekazywaliśmy ceny benzyny, jakie jutro będą obowiązywały na stacjach. Mówimy oczywiście o tych cenach maksymalnych. No ale też wiemy, że ten program ceny paliw niżej, czyli CPN, ten program obowiązuje w aktualnej formie do piątku, czyli do 15 maja. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że w najbliższych dniach, no innego wyjścia nie ma, ale prawdopodobnie do środy tutaj decyzja zostanie podjęta, czy kontynuujemy, czy nie kontynuujemy. Jak pan, jako osoba, która na rynku jest dość długo, która interesuje się też makroekonomią i wpływem cen na konsumentów, co pan rekomendowałby rządowi? Utrzymujemy program CPN, dopóki ta zawierucha się nie skończy, czy jednak musimy powoli z niego schodzić, dlatego że koszty dla budżetu państwa są przecież potężne?
1: Nie mając takich danych jak minister finansów, czyli z perspektywy mojej doświadczenia i gdzieś tam wykształcenia, rekomendowałbym utrzymanie tego programu. Chodzi o to, już to nawet u pana redaktora na antenie mówiłem, chodzi o utrzymanie tempa, impetu produktu krajowego brutto, czyli żeby ta gospodarka się kręciła. W moim przekonaniu taki efekt netto, czyli dofinansowanie, poświęcanie około 5 miliardów złotych miesięcznie na program CPN przez rząd, jednak powoduje to, że podatki płyną do rządu w odpowiedniej wysokości. I ten efekt netto rząd zna, on jest lepszy niż gdyby pozwolić w tej chwili cenom benzyny się urynkowić. To by spowodowało prawdopodobnie dość mocno takie prorecesyjne zachowania i zwiększenie wolumenów gospodarczych na tyle, że ubytek podatków byłby większy niż ten koszt finansowania benzyny.
0: No i wypłaszczenie inflacji. Czy faktycznie dostrzega pan sytuację, w której no bez tego programu inflacja byłaby na dużo wyższym poziomie niż teraz? Niektórzy twierdzą, że już dawno wyrwałaby się z objęć wokół celu inflacyjnego.
1: No tak, na pewno by, bo to matematycznie, gdyby ceny benzyny były wyższe, to od razu miałoby to większy wpływ na ten koszyk, który GUS bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o badanie inflacji. Natomiast nie ma tego, na szczęście tego

0: go nie ma. Ja całą moją opinię, jeżeli chodzi o inflację, opieram na opinii prezesa Rady Polityki Pieniężnej. Konferencja miała miejsce niecały tydzień temu, więc te dane są dość oczywiste. To znaczy akurat Rada Polityki Pieniężnej chwilowo nie podnosi stóp procentowych, bo nawet podnosząc, to i tak nie ma wpływu na globalne ceny ropy, a one są przyczyną tej presji inflacyjnej potencjalnej. Jedyne, co by w tej chwili Rada mogła spowodować poprzez podniesienie stóp procentowych, spowodowałaby de facto zmniejszenie popytu krajowego i zmniejszenie PKB, czyli jakieś takie ruchy recesyjne, które też same w sobie są antyinflacyjne, ale decyzja o podwyżkach stóp w tej chwili w oparciu o takie proste odczyty inflacji nie jest łatwa, bo Rada powinna reagować tylko na te czynniki, na które ma wpływ, a ropa naftowa jest akurat absolutnie poza jej zasięgiem.
1: A my musimy reagować na czas, który niestety dobiega końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: No, o komentarz w tej sprawie poprosimy naszego gościa, mecenas Przemysław Rosat i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, jest razem z nami. Panie prezesie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy z prawnego punktu widzenia sytuacja, w której były minister sprawiedliwości najpierw uzyskuje ochronę na Węgrzech, azyl na Węgrzech, a następnie, jak się okazuje, wyjeżdża skutecznie do Stanów Zjednoczonych, jest tutaj efektem jakichś, nie wiem, skomplikowanych, długotrwałych procedur, czy wykorzystaniem po prostu kruczków prawnych, a może jedno i drugie?
4: Znaczy, no nie do końca też jest to wynikiem skomplikowanych procedur lub kruczków prawnych, dlatego że jeżeli spojrzymy na to tak bardzo punktowo, no to proszę pamiętać, że wiele okoliczności wskazuje na to, że pan minister Zbigniew Ziobro przekroczył granicę w ten sposób, że skorzystał z tak zwanego paszportu genewskiego, czyli dokumentu umożliwiającego podróż wydawanego na podstawie konwencji genewskiej. A uprzednio oczywiście uzyskał azyl. I ten wątek związany z azylem, zwłaszcza, że azylu udzielało państwo węgierskie, członek Unii Europejskiej, dość restrykcyjne przepisy w tym zakresie, w zasadzie prowadzące do uniemożliwiania udzielania azylu obywatelom innych państw członkowskich. I w tym zakresie rzeczywiście opis, który pan przytoczył, jak najbardziej pasuje. Natomiast dziś no, dysponuje po prostu dokumentem paszportowym. Mówię to oczywiście o paszporcie genewskim, dlatego że jak wiadomo, ten paszport taki tradycyjny, który kojarzymy najczęściej z własnym dokumentem paszportowym wydawanym przez wojewodę, został unieważniony. No ale niemniej jednak dopuszczalne przez prawo międzynarodowe dokumenty podróżne umożliwiają swobodny przepływ osób i siłą rzeczy swobodne przemieszczanie się posiadacza takiego dokumentu paszportowego.
3: Ze strony prokuratury padły te informacje dotyczące też tego, że na zasadach ogólnych Zbigniew Ziobro nie mógł do Stanów Zjednoczonych wyjechać, bo nie ma tego paszportu, ale pojawił się też wątek dotyczący wizy dziennikarskiej. To jest ważny element w tym śledztwie?
4: Kwestia wizy, proszę pamiętać, że jest to dokument, który wydaje państwo goszczące, to znaczy w tym wypadku Stany Zjednoczone. Należy to rozumieć w ten sposób, że prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych określa kategorię wiz, a także zakres dopuszczalnego przebywania, korzystania z określonych uprawnień na terytorium Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym tak naprawdę kwestię łączącą się z samym pobytem należy rozpatrywać w oparciu o prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. I jeżeli pan minister dysponuje takim dokumentem, który umożliwia mu legalny pobyt i legalne przemieszczanie się na terytorium Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że taka decyzja została podjęta przez służby imigracyjne Stanów Zjednoczonych, a nie przez jakiekolwiek państwo europejskie, bo proszę pamiętać, powtórzę to jeszcze raz, wiza wydawana jest przez państwo, na terenie którego taki dokument obowiązuje. No to w tym wypadku wiza mogła być wydana tylko przez Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o kategorię wiz, pan wspomniał o wizy dziennikarskiej. Więc to dokładnie ten sam mechanizm, jeżeli państwo i prawo tego państwa dopuszcza taką możliwość, no to mamy do czynienia z taką, a nie inną sytuacją. A być może rzeczywiście jest tak, jak pan

0: wspomniał, że dokładnie w tym wypadku taka wiza została wydana. Przy czym chyba dziś możemy co najwyżej spekulować, bo proszę pamiętać, że dotychczas media nie ujawniły ani dokumentu potwierdzającego tego rodzaju informacje. Prawdopodobnie wszystko opiera się na informacjach, które zdobywają dziennikarze, przy czym póki co takiego materialnego dowodu nie ma.
1: Prokuratura też będzie badała wątek dotyczący pomocy osób trzecich w tej sprawie, to znaczy pomocy przy tym wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak jest to ważne i co tutaj można zrobić z naszej polskiej strony właśnie z punktu widzenia prawnego?
0: To po pierwsze prokuratura musi podjąć decyzję, czy chce ocenić zachowania, czy też zdarzenia związane ze zmianą miejsca pobytu pana ministra przez pryzmat artykułu 239 kodeksu karnego, czyli tak zwanego przestępstwa poplecznictwa, czyli innymi słowy przestępstwa, które polega na pomaganiu innej osobie uniknąć odpowiedzialności karnej lub przestępstwa, które ma na celu destabilizować prawidłowy tok postępowania tak, żeby inna osoba tej odpowiedzialności karnej mogła ostatecznie uniknąć. To jest postępowanie, które przede wszystkim jest w gestii i w rękach prokuratury. Po pierwsze należy ustalić, czy w ogóle jest osoba lub osoby, które podjęły tego rodzaju czynności, o których powiedziałem, a po drugie, czy miały świadomość, że podejmując te czynności dochodzi do utrudniania postępowania karnego. No i wreszcie, czy to, co się wydarzyło, jest przejawem, czy jest jakby materialnym dowodem na to, że dochodzi do utrudniania postępowania karnego. No, wiele czynności może składać się na tak zwane przestępstwo poplecznictwa. Artykuł 239 został skonstruowany w taki sposób, że posługuje się sformułowaniem w szczególności, co oznacza, że różne czynności nie do końca też przewidziane w kodeksie karnym mogą być zakwalifikowane jako działania zmierzające do tego, aby pomagać unikać odpowiedzialności karnej, czyli potencjalnie realizować tak zwane znamiona przestępstwa z artykułu 239 kodeksu karnego. To musi ocenić prokuratura, ale i tak ostateczny werdykt w tym zakresie, jeżeli prokuratura zdecyduje się na podjęcie takiego wątku i zbierze dowody, wyda sąd, który oceni, czy po pierwsze osoba, która potencjalnie zostanie ustalona przez prokuraturę, faktycznie popełniła czy też nie przestępstwo poplecznictwa.
1: Państwo polskie było bezradne w momencie, kiedy zmieniła się władza na Węgrzech do momentu wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
0: Panie redaktorze, zależy jak na to spojrzymy. No z jednej strony, z punktu widzenia opinii społecznej, to postępowanie trwa bardzo długo. Te terminy trwają, one są przekładane z posiedzenia różnorakie są odraczane czy też przerywane po to, żeby uzupełniać materiał dowodowy. Zawsze można powiedzieć, że prokuratura mogłaby i powinna działać sprawniej czy skuteczniej. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Nie znamy, nawet rozmawiając teraz o tym, materiału dowodowego tej sprawy, tak dokładnie jak znał go sąd, czy jak zna go prokuratura, czy obrońcy pana ministra Zbigniewa Ziobro. W związku z powyższym trudno jest nam precyzyjnie ocenić. I jako obywatele mamy prawo oczekiwać i powinniśmy takie założenie przyjąć, że prokuratura działała sprawnie, działała w sposób kompletny, to znaczy nie popełniała żadnych błędów formalnych na drodze trwającej procedury karnej związanej z postępowaniem karnym dotyczącym byłego ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro. Natomiast po pierwsze trudno nam jest ocenić, a z drugiej strony myślę, że też każdy, kto obserwuje funkcjonowanie prokuratury w tej sprawie, zapewne wyrabia sobie zdanie na temat sprawności tego postępowania i też efektów tego postępowania. I zwłaszcza, że mamy do czynienia tak naprawdę z kolejnym etapem tej, no chyba najlepszym sformułowaniem będzie sagi związanej z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości, byłemu prokuratorowi generalnemu.
1: A czy brak wydania europejskiego nakazu aresztowania mógł w pewien sposób realnie pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? No bo z jednej strony nie ma to zastosowania w relacjach z USA, ale chyba jest jakaś taka pewna relacja czy powiązanie tychże procedur z możliwością wyjazdu z Europy.
0: Panie redaktorze, proszę pamiętać, że państwo węgierskie pod rządami byłego już premiera pana Orbana zmieniło przepisy procedury karnej w ten sposób, że wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało ograniczone w sytuacji, kiedy uprzednio doszło do udzielenia prawa azylu. W związku z powyższym, jeżeli popatrzymy w tym kontekście, to europejski nakaz aresztowania zbyt wiele tutaj by nie zmieniał. Chyba żeby państwo węgierskie w końcu

0: zaczęło respektować zobowiązania wynikające z traktatów. Przypomnę, Węgry, tak jak i Polska, są członkiem Unii Europejskiej. W związku z powyższym normalnie powinny wykonywać europejskie nakazy aresztowania. A historia pana Romanowskiego z kolei pokazuje, że z wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania był bardzo duży problem. Ostatecznie do wykonania tego europejskiego nakazu aresztowania nie doszło. W przypadku pana ministra Ziobry ten europejski nakaz aresztowania nie został w ogóle wydany. No to jest oczywiście pytanie, zresztą tutaj słusznie w państwa reportażu przed chwileczką była ta informacja wyeksponowana, że w istocie rzeczy nie wiadomo do końca, na co czeka Sąd Okręgowy w Warszawie, żeby ten wniosek rozpoznać i albo się zgodzić, albo odmówić zgody na wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Sama kwestia prawomocności postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania formalnie nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak nie ma większego znaczenia dla wystąpienia, z wnioskiem ekstradycyjnym, dlatego że postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zgodnie z artykułem 462 KPK, czyli kodeksu postępowania karnego, podlega wykonaniu z chwilą de facto ogłoszenia. W związku z powyższym kwestia prawomocności nie ma tutaj większego znaczenia. No ale niemniej jednak sądy procedują tak, jak procedują. Te postępowania trwają. Z drugiej strony do momentu, kiedy nie jest efektywnie wdrożony do wykonania, bo go nie ma, albo nie było czasu, jeżeli taki byłby wydany i nie udałoby się jakby wdrożyć europejskiego nakazu aresztowania. Już pomijam kwestię tego, że Węgry nie wykonują, tak jak państwu przed chwilą to nakreśliłem, europejskich nakazów aresztowania w takich sytuacjach procesowych, no to obserwujemy sytuację taką, jaka jest.
1: To teraz pytanie być może najważniejsze. Na ile jest realna dziś ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych? Czy to jest bardziej procedura prawna, czy jednak już, choć nie chcę w to zbyt głęboko wchodzić, kwestia polityczna i dyplomatyczna?
0: Panie redaktorze, to jest procedura, pan to świetnie ujął, prawno-dyplomatyczno-polityczna. Dlatego, że z jednej strony musi zapaść decyzja po stronie polskich władz o wdrożeniu postępowania ekstradycyjnego, czyli złożeniu wniosku do rządu Stanów Zjednoczonych. Tutaj ten wniosek, jeżeli miałby być złożony, to jest przekazywany do Departamentu Sprawiedliwości. Następnie tenże departament przekazuje go do właściwego sądu i tam odbywa się właściwe postępowanie sądowe w przedmiocie dopuszczalności ekstradycji. A na końcu, jeżeli oczywiście sąd zgodzi się na ekstradycję, decyzję podejmuje sekretarz stanu, tak wynika z umowy o ekstradycję podpisanej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi lub inna wyznaczona przez sekretarza stanu osoba, czyli tak naprawdę na końcu jest to klasyczna decyzja polityczna. I proszę też pamiętać o tym, że w świetle umowy o ekstradycji, o której mówię, jeżeli organ wydający, czyli w tym wypadku mówię tutaj o sekretarzu stanu, uzna, że wniosek o ekstradycję został złożony z przyczyn politycznych, to tylko na tej samej podstawie może odmówić. I też proszę pamiętać o tym, że ani umowa, ani praktyka nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem wniosku złożonego z przyczyn politycznych. Jest to decyzja bardzo uznaniowa, a w konsekwencji tak naprawdę zarezerwowana dla jednej osoby, czyli sekretarza stanu, który może podjąć decyzję o dopuszczalności lub niedopuszczalności wydania, nawet w sytuacji, kiedy wcześniej sąd zgodził się na przeprowadzenie ekstradycji. Z jednej strony dyplomacja, z drugiej strony procedury prawnej, ale tak na końcu, jak się państwo zorientowaliście, jest to decyzja podejmowana przez polityka, czyli przez sekretarza stanu.
1: To kolejny wątek w naszej rozmowie. Otwórzmy króciutko, bo dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie 162 sędziom. No i tutaj posłużę się cytatem z prezydenta. Powaga państwa, urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w Polsce. Nie będzie ministra Waldemara Żurka, premiera Donalda Tuska czy prezydenta Nawrockiego, a państwo będą dalej wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Pan by się pod tym zdaniem podpisał?
0: Jeżeli popatrzymy na ciągłość działania polskiego państwa, to tak, w tym sensie, że politycy przemijają, natomiast władza zarówno sądownicza, ustawodawcza, jak i wykonawcza trwa, jest sprawowana tylko przez osoby, które przychodzą i odchodzą. Natomiast jeżeli popatrzymy na kwestię dotyczącą wymiaru sprawiedliwości, to obok takich słów ja oczekiwałbym przede wszystkim jako obywatel, aby władza, czyli władza wykonawcza, i ustawodawcza podejmowała działania zmierzające do tego, aby usprawniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, począwszy od porządkowania problemów ustrojowych przez to, co jest najważniejsze, czyli te sprawy, które dotyczą bezpośrednio obywateli.

0: czyli jak cyfryzacja, niższe opłaty sądowe, prostsze procedury, realny dostęp do sądu. To są sprawy, które dzisiaj tak naprawdę przede wszystkim interesują obywateli. I w tym kontekście chciałbym, aby niezależnie od tego, kto pełni urząd premiera, ministra sprawiedliwości czy prezydenta, spojrzał też na wymiar sprawiedliwości, który potrzebuje realnych, koniecznych zmian, aby mógł sprawnie funkcjonować, dlatego że obywatele potrzebują, aby sądy rozstrzygały ich spory i wymierzały sprawiedliwość.
1: Kolejny tutaj cytat z prezydenta i taka chyba szpileczka wbita obecnie rządzącej koalicji. Tak w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów. To zauważył prezydent Karol Nawrocki. Jak rozumiem, to możemy odczytywać jako nawiązanie do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nadal nie mogą pełnić swoich obowiązków.
0: Proszę tylko pamiętać, i tu pan prezydent nie ma racji, zgodnie z artykułem 179 Konstytucji pan prezydent powołuje sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych, ale nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z artykułu 194 z kolei tej samej Konstytucji wynika, że to uprawnienie zarezerwowane jest wyłącznie dla Sejmu, a pan prezydent nie jest organem, który bierze udział w kształtowaniu statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc tu myślę, że pan prezydent zbyt mocno uogólnił kwestię łączącą się z tak zwanymi nominacjami sędziowskimi, dlatego że zgodnie z polską konstytucją pan prezydent nie bierze żadnego udziału w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli to miało być elementem pewnej szpilki wbijanej być może panu ministrowi sprawiedliwości czy komukolwiek innemu, to niemniej jednak w świetle polskiej konstytucji ta procedura przedstawia się zupełnie inaczej.
1: Stawiamy kropkę. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A nasze zaproszenie przyjął pan generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A propos powrotu PKP Cargo na wojskowe tory, ja zapytam, jak ważna dla obszaru bezpieczeństwa naszego kraju jest dobra logistyka, czy po prostu, prościej mówiąc, szybki i sprawny transport?
3: No bez logistyki trudno sobie cokolwiek wyobrazić. Ja pamiętam moją pierwszą misję natowską, kiedy musiałem przerzucić 1000 ludzi ze sprzętem, uzbrojeniem, 5 transportami kolejowymi z Polski do Kosowa. I rzeczywiście to wyzwanie spadło wtedy na nas. Myśmy nawet na ten tak zwany national support element, czyli taki element logistyczny, który się tworzył. Z początku wręcz mówili niepotrzebnie sprowadzony element, ponieważ oni też się dopiero uczyli, ale udało się to zgrać i bez logistyki ani ta misja w Kosowie, ta pierwsza natowska skończyłaby się porażką, ani by gromu dzisiaj nie było, bo również w tej jednostce całkowicie zaniedbano logistykę, nie było sprzętu, uzbrojenia. No to jest kluczowe. Wojsko musi być zasilane, zaopatrywane na bieżąco, musi mieć amunicję, musi mieć zdolności przerzutu, transportu. To jest cały kompleks zagadnień. Stąd też bardzo często podkreślam, kiedy się mówi o poborze do wojska, szukaniu ludzi, że no tych, którzy walczą na pierwszej linii dzisiaj, no to nie jest wcale tak wielu. Głównie to są stanowiska właśnie te informatyczne, logistyczne. Naprawdę wojsko to jest bardzo wiele obszarów, w których można się realizować i w których te zdolności, które nabywa się w cywilu, bardzo się przydają.
1: Słyszeliśmy też w relacji Aleksandra Przoniaka, że tutaj ten transport kolejowy szczególnie się przydaje w przewożeniu ciężkiego wojskowego sprzętu. Czy rzeczywiście tak jest z pana wojskowego doświadczenia? No i właśnie jaki rodzaj sprzętu do jakiego rodzaju transportu można by było dopasować?
3: No oczywiście, że się przyda. No, dawniej to właściwie wszystkie transporty kolejowe na poligony odbywały się za pomocą transportów kolejowych, ale było to robione bardzo siermiężnie, szczerze mówiąc. Nie były te platformy specjalnie przystosowane. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, aczkolwiek też rekomendowałbym kolejom, także cargo, żeby jednak też te szlaki kolejowe były bezpieczne, bo powinien być system monitoringu czy sprawdzania elektronicznego, tak żeby... No niespecjalnie sobie wyobrażam, żeby 10 tysięcy żołnierzy WOT-u chodziło po torach w jedną i w drugą stronę, bo i tak tego nie upilnują. Potrzebne są nowoczesne systemy, które by te szlaki kontrolowały, tak aby wtedy, kiedy przemieszczane są duże transporty kolejowe, aby one były bezpieczne.
1: A czy taka infrastruktura kolejowa też jest jednym z pierwszych celów, kiedy przychodzi do konfliktu zbrojnego?
3: Zdecydowanie tak. To pamiętamy jeszcze nawet z akcji dywersyjnych podczas II wojny światowej, gdzie rzeczywiście takie działania były prowadzone. Mieliśmy taką nieudolną próbę właściwie, czy prowokację ze strony...

0: też rosyjskiej, gdzie próbowano wysadzić tory. Na szczęście ktoś nie zrobił tego profesjonalnie. Są też, no, trzeba się liczyć z takimi zagrożeniami. Potrzebne są systemy, tak jak przy kolejach szybkiej prędkości, które na bieżąco weryfikują i sprawdzają, co się dzieje na tych torach i potrafią zidentyfikować i odróżnić nacisk zwierzęcia od stopy ludzkiej czy od jakichś innych działań, które są działaniami o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym.
1: To tutaj słyszeliśmy, że też podpisanie tej umowy możliwe dzięki programowi SAFE, podpisaniu tej umowy w piątek w Warszawie. To jest pożyczkowa umowa w ramach programu SAFE. Polska stała się pierwszym beneficjentem tego programu i łącznie nasz kraj ma uzyskać około 180 miliardów złotych na rozbudowę armii i przemysłu zbrojeniowego. A ja się zastanawiam, czy podpisanie programu SAFE to rzeczywiście jest historyczny moment, no bo tak to też jest określane, dla bezpieczeństwa naszego kraju, czy może dopiero początek bardzo trudnego procesu?
0: To jest początek bardzo trudnego procesu, ale jednocześnie historyczny moment, sukces, którego nie możemy zmarnować. Dlatego też rekomendowałbym Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, zamiast opowiadać ciągle jakieś miraże o Safe Zero, których to pieniędzy nie widzimy, które mogłyby się ewentualnie, być może, ziścić za rok czasu, po prostu wspierać struktury naszego państwa w takim zakresie, jak tylko można, żeby ten program zrealizować. Teraz jest czas, wszystkie ręce na pokład. Zróbmy z tego coś prawdziwego, no i przestańmy siać taką negatywną energię, która mówi, nie uda się, zepsuje się, na pewno się nie uda, bo to rzeczywiście takie wróżenie negatywne, jeżeli jest nasilane, to może zniechęcać nawet ludzi do pracy.
1: To teraz pytanie też a propos tych potencjalnych zakupów. Czy my się stajemy liderem dzisiaj europejskiego zbrojenia, czy bardziej największym placem zakupowym dla przemysłu obronnego?
0: Jesteśmy liderem i nie mamy niestety innego wyjścia. Jesteśmy dużym państwem, państwem średniej wielkości, frontowym, który musi przygotować się na rosyjską agresję, bo to jest egzystencjalne zagrożenie. Stąd też musimy produkować na własne potrzeby, nawet po to, żeby nie transportować go później, tego uzbrojenia, za oceanu. I podobnie jak Ukraina, mamy takie ambicje, żeby, tak jak Ukraina w tej chwili produkuje szereg sprzętu uzbrojenia, które wręcz eksportuje i zarabia na tym, to my też mamy ogromną szansę, żeby te polskie produkty, te, które no, zyskały już markę światową poprzez to, że sprawdziły się w Ukrainie, tak jak chociażby te pioruny, czy chociażby polskie drony z programu SAM, które będą realizowane. Jeżeli ten program okaże się sukcesem, na pewno znajdzie wielu nabywców, którzy będą chcieli go mieć u siebie.
1: Znaczy w obecnej sytuacji geopolitycznej Europa, a może przede wszystkim no, z naszej perspektywy Polska, rzeczywiście wyciągnęły lekcje z wojny w Ukrainie i zaczynamy to bezpieczeństwo traktować bardzo serio, również w takiej dłuższej perspektywie.
0: Wolno to szło, w szczególności naszym partnerom niemieckim, francuskim. My zdawaliśmy sobie z tego sprawę, no ale na szczęście te młyny już mielą teraz i ta świadomość europejska, że musimy wspólnie budować europejski filar NATO, jest w tej chwili dużo większa niż nawet rok, dwa lata temu. Polska może być jednym z liderów, jest właściwie nawet liderem takich działań, które mają na celu wzmacnianie naszej odporności. Kluczowe jest też to, żeby i mały pałac, i duży pałac w tym zakresie nie prowadził jakichś zewnętrznych sporów, które działałyby destrukcyjnie, tylko trzeba się porozumiewać, czasem być może zamknąć się w gabinecie, no i realizować te programy, bo innego wyjścia nie mamy. W przeciwnym wypadku ten podstawowy filar, który też napędza wszystko inne i uzależnia wszystko inne, chociażby inwestycje gospodarcze w Polsce, czyli bezpieczeństwo będzie zagrożone.
1: Rzeczywiście przydałoby się, żeby takie rozmowy odbywały się w zaciszu gabinetów, żeby te sporne kwestie

0: stawały się na zewnątrz, ale chyba na razie możemy sobie pomarzyć, co jest ze szkodą dla, mam wrażenie, bezpieczeństwa naszego kraju, chociaż też politycy mówią często, że to bezpieczeństwo jest ponad politycznymi podziałami, to nasza rzeczywistość tego nie pokazuje, ale to na marginesie naszego spotkania. Ja się zastanawiam a propos też tego, co często słyszymy, że przede wszystkim odstraszanie. Na ile ten program SAFE jest projektem wojskowym, programem wojskowym, a na ile politycznym i pokazującym też jedność Europy wobec zagrożenia ze strony Rosji?
1: Jest jednym i drugim. Rzeczywiście potencjał odstraszania budujemy na bazie przewag, które mamy nad Rosją. Produkt krajowy brutto Rosji jest na poziomie PKB Włoch. To nie jest gigant finansowy. Rosja ma 3% światowego PKB, państwa NATO 50% światowego PKB. Europa ma trzykrotnie większą ludność, ma nowoczesny potencjał technologiczny, nie prowadzi w tej chwili wojny i jest w stanie w krótkim czasie wrócić do tego, co było fundamentem siły NATO w epoce zimnej wojny, czyli do takiej produkcji zbrojeniowej, która jest konieczna, żeby ten wyścig zbrojeń z Rosją skończył się tak jak zimna wojna, czyli klęską i rozpadem Związku Sowieckiego. Teraz widzimy, że Putin nie jest skłonny do jakiejkolwiek ugody, do jakiegokolwiek pokoju. Stąd też ten potencjał musimy zbudować na tak mocno i w takiej skali, żeby nie miał najmniejszych wątpliwości, że jakiekolwiek testowanie artykułu 5 NATO, prowokacje mogą być dla niego zgubne.
0: To kolejny wątek. Otwórzmy, choć wrócimy też do początku naszej rozmowy o programie SAFE, bo wspominał pan generał o tym, że to jest zarówno historyczny moment dla bezpieczeństwa naszego kraju, jak i taki początek bardzo trudnego procesu. A idąc dalej tym tropem, ja się zastanawiam, czy widzi pan, albo gdzie pan widzi największe ryzyko na przykład zmarnowania tych ogromnych pieniędzy, no bo tak jak wspominałem na początku, to 180 miliardów złotych.
1: Otóż widzę przede wszystkim w tym, że ktoś potraktuje to jako, czy traktuje stanowisko w grupie zbrojeniowej, czy w tych firmach, jako państwowych, jako synekurę, bo otóż problemem polskich firm zbrojeniowych było to, że my wyprodukujemy, a wy musicie to kupić, bo myśmy to wyprodukowali, kupujcie, bo polskie. I ja się z tym zderzyłem jako dowódca Gromu, gdzie byłem zapraszany do niektórych zakładów zbrojeniowych i wpychano mi wręcz polską broń. Ja ją odkładałem na bok i mówię, nie, tego bubla to ja nie kupię, zdjęcia mi też z tym nie róbcie. Otóż teraz to się zmieniło. Teraz te polskie produkty są markowe. Jest większa świadomość też w firmach zbrojeniowych, że od tych produktów to zależy ludzkie życie. Już, że rzeczywiście toczy się wojna poza granicami kraju, że byle czego armii czy służbom mundurowym się już nie wepchnie. Zagrożenie jest wtedy, kiedy rotują się prezesi tej polskiej grupy zbrojeniowej, bo są z jakiejś partyjnej nominacji. Najwyższa pora, żeby po pierwsze szerzej dopuścić firmy prywatne do udziału w produkcji zbrojeniowej. Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych to jest tylko prywatna produkcja. Oczywiście obwarowana pewnymi zapisami, które gwarantują, że działają one, te firmy, w interesie państwa. No i to jest jednak dobór ludzi kompetentnych, którzy znają się na tej pracy według klucza, który wiąże się z kompetencjami, a nie z tym, kto jakieś stanowisko w partii zajmuje.
0: No właśnie, no to naturalne pytanie tutaj się otwiera. Czy Polska ma dziś te kompetencje organizacyjne i kadrowe, żeby nie powtórzyć błędów poprzednich wielkich kontraktów zbrojeniowych?
1: Mamy ludzi, którzy potrafią dobrze prowadzić te biznesy. Konkursy nieustawiane, tylko uczciwe, powinny to weryfikować. Zresztą no też tak jak przy nominacjach generalskich jest, kiedy się wybiera człowieka na stanowisko, no to powinno się to realizować w sposób transparentny, tak aby nie było najmniejszych wątpliwości, że osoba, która jest wybrana na to stanowisko, no nie tyle legitymuje się 5 dyplomami studiów tego i owego, ale rzeczywiście ma kompetencje i już czegoś w życiu dokonała i sprawdziła się, a nie dopiero będzie budowała swoje podstawy. Tak jak to kiedyś jeden z wiceministrów mówił, bo Heniek się musi sprawdzić w biznesie.
0: Wspominał pan generał też o tym sektorze prywatnym. Czy państwowy model przemysłu zbrojeniowego po prostu przestaje wystarczać i właśnie Stany Zjednoczone chociażby są najlepszym tego przykładem?
1: No kiedyś, kiedy odszedłem z Gromu, to już nawet przygotowywałem się do egzaminu w Najwyższej Izby Kontroli. Odciągnął mnie od tego świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Mówi, że wie pan, jest coś więcej do zrobienia niż pójść w taką mocną biurokrację. No ale wtedy spotkałem tam jednego ze swoich byłych dowódców, który tam był dyrektorem, dalej pracuje w tej instytucji i mówi, że z kontroli, które realizował w NIK-u, no wymaga, że wynika, że najmniej gospodarności właśnie z tych firmach państwowych i sam przekazał, że się czasem zastanawia.

0: czy nie lepiej byłoby wszystko sprywatyzować. Na pewno trzeba dokonać rewolucji w myśleniu o tym, kto ma kierować tymi spółkami i nie można dopuszczać do takiej sytuacji, z którymi też się spotykałem, że w tych spółkach znajdują się ludzie niekompetentni, nieprzygotowani, no ale wmawia się, że on takie czy prawą ręką przez lewe ucho kompetencje gdzieś tam zdobył. No, takich przykładów jest dużo. Państwo jako media bardzo często je demaskujecie. Nieprzypadkowo tak duże rotacje są na tych stanowiskach, no bo jeżeli się wyznacza przypadkowych ludzi, to trudno, żeby oni tam zapuścili korzenie i byli tak poważni i ważni w tej firmie, żeby każda opcja polityczna, która się pojawi, chciała ich przy sobie mieć.
1: A teraz o naszych priorytetach, a propos wydatkowania tych środków z programu SAFE, no bo słyszymy, że w pierwszej kolejności Polska zamierza sfinansować systemy antydronowe, bojowe wozy, piechoty, borsuki, amunicję i wsparcie budowy okrętu dla marynarki wojennej. Czy Polska dobrze dzisiaj definiuje priorytety militarne, zwłaszcza w kontekście wojny, dronów i nowoczesnych systemów walki?
0: No z pewnością definiujemy to, że przełomem jest sztuczna inteligencja. Nowoczesne technologie, drony wyprodukowane dzisiaj za pół roku już będą stare. Cały czas musi następować modernizacja. Ale kluczem jest to, że niestety trochę żeśmy postawili cały ten system na głowie. No bo jeżeli politycy nie są w stanie wygenerować strategii bezpieczeństwa narodowego, dopiero teraz po 5 latach wojny chyba ta nowa strategia ma być podpisana. Gdy politycy zajmują się obsadzaniem czy awansami wojsku zamiast polityczno-strategiczną dyrektywą obronną i tymi obowiązkami, które wynikają z cywilnej kontroli nad armią, to zamiast tego wolą się zajmować dowodzeniem, to przypominają bardzo często ci politycy tego generała z minionej epoki, co to jedyne co potrafił, to tym się zajmował, czyli sprawdzał, czy w śmietniku nie ma dokumentów jawnych. I czy przypadkiem pomieszczenia, w których są żołnierze, to nie ma tam w tych pomieszczeniach kurzu i czy jest porządek i wyglądzowana podłoga. No tak to niestety wygląda trochę, jeżeli w dalszym ciągu nie określono też chociażby w zapisach prawnych, czym jest wojna hybrydowa, ten stan wojny, nie wojny, nie poprawiono regulacji. I kiedy ta koordynacja działań poszczególnych służb, co wychodzi podczas ćwiczeń, no pozostawia bardzo wiele do życzenia, bo okazuje się, że właściwie każda służba to jest oddzielne księstwo i problem takiej wymiany nawet komunikacji, informacji i synergicznego współdziałania, jak 20 lat temu był problemem, tak teraz się niewiele zmieniło.
1: Panie generale, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem prezydenta likwidacja CBA doprowadziłaby do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz mówi, że odrzucenie weta w Sejmie będzie trudne.
1: Wszyscy wiemy po ostatnich latach już tak bezwzględnie, że CBA było policją polityczną na usługach pana Ziobry i innych osób związanych z PiS-em. Na przykład pana Kamińskiego. Nie była to profesjonalnie działająca służba.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Matusiak powiedział z kolei, że likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było wszystko kupić.
2: To jest lepsza formacja niż kiedyś była SB. Uważam, że likwidowanie CBA to jest po prostu znowu danie szansy mafiom VAT-owskim, korupcjom.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powołane 20 lat temu. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który uciekł do Stanów Zjednoczonych. Departament

0: stanu USA poinformował Polskie Radio, że nie udziela żadnych informacji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o poufny charakter danych wizowych, wyjaśnili amerykańscy urzędnicy. Zbigniew Ziobro poleciał do USA dzięki paszportowi genewskiemu, ocenia mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. To specjalny dokument wydawany osobom, które otrzymały azyl lub ochronę międzynarodową.
1: Nie został wydany zanim jeszcze skutecznie europejski nakaz aresztowania. Nie ma też czerwonej noty Interpolu i rozumiem, że wszystkie te składowe spowodowały, że jednak administracja Stanów Zjednoczonych, chyba wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zdecydowała się wpuścić go na swoje terytorium.
0: Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce zdarzały się dotychczas pojedyncze przypadki zakażenia hantawirusem przenoszonym przez gryzonie w Teneryfy. Ewakuacja dotyczy 150 pasażerów, którzy są obywatelami 20 państw. Na pokładzie są też Polacy. Rząd Niemiec wsparł ważną rafinerię leżącą przy granicy z Polską. Zakłady w Schwecht od początku miesiąca mają ograniczone dostawy ropy. Władze naszego zachodniego sąsiada są zainteresowane surowcem dostarczanym z Polski.
2: O rafinerii PCK jest głośno, odkąd w kwietniu Rosja zapowiedziała zakręcenie z początkiem maja kurka na rurociągu Przyjaźń, a to nim płynęła do Szwed ropa z Kazachstanu. Niemcy zaczęli wtedy szukać alternatyw dla stanowiącego 1/5 dostaw źródła. Pojawiła się wersja o zwiększeniu dostaw ropociągiem z Gdańska. Dziś do Szwed przyjechali federalna ministra gospodarki oraz premier Brandenburgii. Władze krajowe i landowe zapewniły, że pracownicy nie muszą troszczyć się o swoje stanowiska pracy. Pełnomocniczka rządu do spraw Niemiec Wschodnich zapewniła, że działalność firmy jest niezagrożona, a dostawy z Polski mają duży potencjał wzrostu. Gdańsk już teraz dostarcza 1/5 surowca dla rafinerii PCK. Zakład w Szwed ma znaczenie strategiczne, bo powstaje tam 90% paliw dla Berlina i Brandenburgii. Część produkcji trafia także na polskie stacje benzynowe. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Wyreżyserowane kolizje drogowe, podstawieni sprawcy i 20 milionów złotych nienależnie wypłaconych odszkodowań. Do Sądu Okręgowego w Siedlcach trafił akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej. Oszukała 9 towarzystw ubezpieczeniowych, mówi rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski.
3: To największe śledztwo w Polsce, jeśli chodzi o tego typu przestępczy proceder. Przedmiotowe śledztwo trwało ponad 6 lat w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłączaniem odszkodowań komunikacyjnych na szkodę firm ubezpieczeniowych.
0: Sprawcom grozi do 20 lat więzienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie podkarpackiego i małopolskiego. Na tych terenach możliwe są porywy do 75 km na godzinę do środy do godziny 14. W dzień na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 8 stopni.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Z okazji Dnia Ziemi, który odbył się już jakiś czas temu, 22 kwietnia, Ipsos przedstawił wyniki międzynarodowego badania opinii na temat walki ze zmianami klimatycznymi. Jakie są te wyniki? Czy mamy powód do radości, czy może do zastanowienia? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos Polska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Badanie przedstawione było akurat w wyjątkowy dzień, Dzień Ziemi. To taki moment, kiedy szczególnie myślimy o naszej planecie, o tym, czy coś warto zmienić, czy my jako zwykli mieszkańcy tego świata możemy coś zrobić. No ale pytanie, czy my się jeszcze tymi zmianami klimatycznymi przejmujemy, czy to już jest taka codzienność, że w zasadzie się tego nie zauważa i nie

0: zwraca uwagi.
1: Myślę, że tak jak pani powiedziała na początku, czy mamy powody do zastanowienia, zdecydowanie tak. Ten tegoroczny Dzień Ziemi skłania nas ku refleksji. I z naszych badań wynika, że te zmiany klimatyczne są coraz mniej priorytetowe dla Polek i Polaków, ale nie tylko dla Polek i Polaków. Na całym świecie badanie było wykonane w 31 krajach. Na całym świecie widzimy spadek zainteresowania działaniami zmierzającymi ku walce z tymi zmianami klimatycznymi. I myślę, że to ten Dzień Ziemi i te wyniki są takim apelem, żeby na nowo zastanowić się, czy tutaj nie ma jakiegoś pola do pracy dla organizacji pozarządowych, dla agencji rządowych, dla zwykłych obywateli, żeby ten trend odwrócić.
0: Hasło "Jakie zmiany klimatu" najczęściej pojawiało się właśnie podczas tegorocznej śnieżnej zimy. Takiej zimy, którą mieliśmy 20-30 lat temu. Taka zima to była norma. W tym roku taka zima wróciła, więc właśnie te hasła "Jakie zmiany klimatu", przecież jest zimno, jest zima, wszystko się zgadza, nic się nie zmieniło, często krążyły w dyskusjach między nami. No i czy to właśnie wtedy były te badania przeprowadzone? Czy to być może jest wpływ tegorocznej zimy na nasze postrzeganie zmian klimatu?
1: Tak, badanie faktycznie było przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego.
0: Czyli wtedy, kiedy zima była zimna.
1: Tak, dokładnie. Wtedy, kiedy zima była zimna i mogło to mieć wpływ na odpowiedzi badanych. My tak naprawdę co roku widzimy powracające posty, powracające wypowiedzi o tym, że na zewnątrz widać śnieg albo na zewnątrz widać deszcz i w związku z tym zmiany klimatu są takie i owakie. Więc zdecydowanie ta pogoda odczuwalna na zewnątrz wpływa na to, jak ludzie postrzegają później pytania dotyczące zmian klimatycznych.
0: A jakie były te pytania? Czy wiemy, o co pytaliśmy? Czy to było takie ogólne pytanie, czy właśnie były pewne dziedziny, kategorie, dzięki którym potem można było przedstawić wyniki?
1: Tak, w naszym badaniu zadawaliśmy pytania ogólne dotyczące stosunku do zmian klimatycznych, dotyczące tego, czy Polska powinna robić więcej, czy wymaga się od Polski za dużo, ale zadawaliśmy też pytania szczegółowe dotyczące tego, czy uważamy, że więcej powinny robić przedsiębiorstwa, więcej powinno robić państwo, czy też zwykli ludzie powinni się zaangażować już teraz, aby przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym.
0: No jakie są te wyniki, jeśli chodzi o porównanie z poprzednimi latami, bo te badania są robione co roku. W związku z tym, jak bardzo to się zmieniło?
1: Tak, badanie jest faktycznie robione co roku od 2021 roku i to jest jego najsilniejsza cecha, najsilniejszy atut. Możemy porównywać te badania i faktycznie w porównaniu do poprzednich lat spada zainteresowanie walkami ze zmianami klimatycznymi. Tak jak mówiłem, spada we wszystkich krajach, ale w Polsce wyjątkowo mocno. I widzimy, że respondenci zapytani o to, czy Polska powinna robić więcej, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi, właściwie co roku coraz mniejszy odsetek tych respondentów odpowiada, że tak. W 2023 roku, jeszcze 3 lata temu, było to 70%, a już w tym roku jest to 39%, więc widzimy...
0: No, to ogromny spadek. Tylko bardzo, 39% tak. Z nas uważa, że w ogóle coś powinniśmy robić?
1: To pytanie było, czy Polska powinna robić więcej? Czyli możemy założyć, że ci, którzy mówią nie, to są również ci, którzy uważają, że już teraz robimy wystarczająco. Więc to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie, którzy mówią nie, są przeciwni jakimkolwiek działaniom.
0: Czyli po prostu tyle, ile robimy, jest okej i nie musimy się jeszcze bardziej starać.
1: Tak, ewidentnie w Polsce wzrasta i to znacząco przekonanie o tym, że Polska już zrobiła swoje, już robi wystarczająco dużo i teraz, no tak rozumiem te wyniki, teraz jest pole do działania dla innych.
0: Być może wtedy, kiedy zaczęto te badania robić w 2021 roku, robiliśmy mniej. No bo jak tak spojrzymy na to, to rzeczywiście rozwijają się farmy wiatrowe, rozwija się fotowoltaika. Teraz dochodzi kolejny punkt, czyli system kaucyjny, czyli też taka duża rewolucja, jeśli chodzi o działalność kraju. A pewnie jest dużo takich rzeczy, których my, zwykli obywatele, nie wiemy i na co dzień nie zwracamy na to uwagi, więc rzeczywiście... Te 5 lat od poprzedniego pierwszego badania, na pewno Polska zrobiła więcej niż robiła wtedy, więc być może dlatego już mamy taką myśl, stop, wystarczy.
1: Chciałbym wierzyć w to, że Polska faktycznie robi więcej niż w 2021 roku. Nie jestem o tym przekonany, natomiast na pewno postrzeganie Polek i Polaków jest takie, że albo robimy więcej, albo... też ten priorytet zmian klimatycznych zszedł na dalszy plan. Przypomnijmy, że w 2022 roku przecież wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie i to na pewno zmieniło priorytety Polski.

0: Polek i Polaków, jeśli chodzi o problemy, którymi należy się zająć. Co roku też coraz silniejsza jest debata na temat cen energii, niedawne działania przecież administracji amerykańskiej i wojny i konflikty na Bliskim Wschodzie podbijają te ceny. Także ten kryzys też się odbija na opiniach Polek i Polaków, ale też opiniach międzynarodowych w innych krajach.
1: Być może bezpieczeństwo trochę zajęło wyższe miejsce, a nie ten problemy z klimatem rzeczywiście po wybuchu wojny. Podobno co piąty Polak, badany Polak twierdzi, że zmian klimatycznych nie da się kontrolować, no i jest już za późno, żeby cokolwiek zrobić. Te informacje, jakie mogą mieć wpływ i znaczenie?
0: Tak, faktycznie. My wiemy z innych badań, że Polki i Polacy coraz bardziej przestają wierzyć w to, że zmiany klimatyczne da się zatrzymać, a bardziej skłaniają się ku temu, że należy wydawać pieniądze i kierować wysiłki państwa ku adaptacji do tych zmian klimatycznych. Czy tak jest? Ciężko mi powiedzieć, bo nie znam się na klimatologii, natomiast na pewno jest takie poczucie w społeczeństwie, że te wysiłki być może należy skierować ku tej adaptacji.
1: Czyli przystosować się musimy do tego, co już mamy. Nie da się tego cofnąć, nie da się zatrzymać. Może da się spowolnić. Jeżeli będziemy działać, to da się spowolnić.
0: Może da się spowolnić. Ja też zwrócę uwagę, że co prawda co piąty Polak tak uważa, ale no, cały czas jest to znacznie mniej niż większość, więc można założyć, że reszta Polek i Polaków ma inny stosunek do tego i uważa, że faktycznie powinniśmy coś robić. Ale czy powinniśmy robić więcej niż obecnie, no to tutaj zdania są zdecydowanie na nie.
1: A czy w tym badaniu było pytanie o to, czy czujemy moc sprawczą? Jako zwykły obywatel, który jako jednostka może coś zrobić i to ma sens, że przekłada się jego działanie na dobro wspólne i na dobro planety, czyli tak naprawdę nie zrzucamy odpowiedzialności na duże koncerny, na firmy, na decydentów, na władze, tylko właśnie nasze gospodarstwo domowe też coś może zrobić dla planety. No i jakby w tych odpowiedziach widać, że tak, jesteśmy tego zdania.
0: Tak, mieliśmy takie pytanie dotyczące tego, czy zmiana własnego stylu życia i takie indywidualne działania mają sens w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. No, również w tym przypadku spora część badanych uważa, że nie ma takiego sensu. Warto zauważyć, że tych badanych jest 29%, ale jest duża różnica między mężczyznami i kobietami w odpowiedziach na to pytanie. Więcej niż co trzeci badany mężczyzna twierdzi, że zmiana własnych zachowań i takich indywidualnych działań nie ma sensu w kontekście walk ze zmianami klimatycznymi, a wśród kobiet jest to tylko 23%. Więc tutaj różnica jest znacząca i te różnice między kobietami i mężczyznami widzimy również w innych pytaniach, również w tym pytaniu poprzednim, o którym rozmawialiśmy, czyli o tym, czy...
1: Czy nie jest już za późno.
0: Czy nie jest już za późno, dokładnie. No z czego to wynika? Myślę, że jest to mocno powiązane z poglądami politycznymi. Widzimy też w innych badaniach, że poglądy polityczne mocno korelują, czyli mocno są powiązane z poglądami na zmianę klimatu i na to, jak powinniśmy im przeciwdziałać, czy powinniśmy im przeciwdziałać. No a wiemy, że kobiety raczej częściej po prostu mają poglądy lewicowe w Polsce niż mężczyźni. No i prawdopodobnie to się ze sobą łączy. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że ten aspekt priorytetyzacji problemów jest ważny. Myśmy niedawno opublikowali najnowsze badanie What Worries the World. To jest takie badanie, które robimy co miesiąc, które bada w 29 krajach regularnie, co jest najważniejszym zmartwieniem w danym kraju. I w Polsce w kwietniu zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęły się konflikty zbrojne, czyli to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim to, co się dzieje za naszą granicą w Ukrainie, no mocno wpływa na to, jakie problemy uważamy za priorytetowe. Na drugim miejscu, a właściwie można powiedzieć, że tuż za konfliktami zbrojnymi jest opieka zdrowotna. Czyli po prostu Polacy uważają, że są pilniejsze sprawy, którymi trzeba się zająć już teraz, niż zmiany klimatu.
1: Niż zmiany klimatu, niż... No bo to jest trochę taka sytuacja, że nie ma efektu od razu. To znaczy, jeżeli my nagle zaczniemy segregować, oddawać butelki i przykręcać zakrętki, to co oczywiście pojawiło się w memach. Wystarczyło 2 lata czy 3 przykręconych zakrętek i nagle zima wróciła. Ale no to jest raczej w kategorii żartu taka historia. Natomiast rzeczywiście tych efektów nie ma natychmiast. Możemy mieć

0: efekt na przykład montując sobie panele fotowoltaiczne na zużyciu energii, czyli na rachunkach, czyli na ekonomii. Ale jeśli chodzi właśnie o ekologię, o te zmiany klimatu, o ten brak deszczu chociażby, który obserwujemy tej wiosny, o te upały, które się pojawiają, o te jednak ciepłe zimy, latami do tego dochodziliśmy, więc żeby to zatrzymać, bo jak mówimy, wrócić chyba się nie da, to właśnie te działania nie przynoszą takiego wymiernego efektu na już. I to być może też jest takie trochę deprymujące, że ja coś robię, ale nic się nie zmienia, nic się nie dzieje.
1: Tak, zdecydowanie. Zmiany klimatyczne są o tyle istotnym i interesującym problemem, że to jak z gotowaniem żaby słynnym, czyli te zmiany zachodzą powoli, krok po kroku, zmieniają nasz styl życia i sprawiają, że pogoda w miesiącu staje się coraz mniej przewidywalna, ale to się wszystko dzieje małymi kroczkami i po prostu schodzi na dalszy plan, kiedy jesteśmy skonfrontowani z problemami, które są tu i teraz i których rozwiązanie przynosi widoczne skutki tu i teraz. Także to się tyczy ekonomii, to się tyczy tych konfliktów zbrojnych, wielkich wydarzeń na świecie, ale też wydarzeń w codziennym życiu. Zwykły człowiek nie zauważa na co dzień zmian klimatycznych. On je zauważa dopiero, kiedy dowie się z telewizji, że są jakieś odczyty coroczne, że zwiększa się średnia temperatura i tak dalej, ale to nie jest coś, co na co dzień on widzi i inne problemy po prostu przesłaniają ten obraz. Natomiast nie jest tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zmiany klimatyczne zachodzą. Wiemy z innych badań, również Ipsos, że Polacy są świadomi tego, że jest susza, że różne problemy klimatyczne są spowodowane zmianami klimatycznymi, ale po prostu no, schodzą te problemy na dalszy plan, kiedy trzeba się skonfrontować z problemami tu i teraz.
0: A jakie grupy społeczne były badane, były wzięte pod uwagę? Czy grupy, czy zawody? Kto odpowiadał na te pytania i jak bardzo jest to rzeczywiście przekrój naszego społeczeństwa? Czy w ogóle było takie pytanie, była jakaś taka analiza? Kto? Bo na przykład myślę o rolnikach, tak? Oni odczuwają dosyć mocno te zmiany, przede wszystkim susze. To jest problem, z którym się mierzyli zawsze, ale teraz od kilku lat mierzą się coraz częściej. Jest to coraz trudniejszy i większy problem. Tak samo jak no właśnie pewne plony być może trzeba będzie zmienić i już się wprowadza inne, bo te sobie nie radzą. Więc pytanie właśnie o te grupy, które odpowiadały, jak bardzo były wrażliwe na te klimatyczne zawirowania.
1: Nasze badanie było zrealizowane na próbie 500 osób i to jest taka minimalna próba, o której możemy powiedzieć, że jest reprezentatywna dla społeczeństwa. Ona jest reprezentatywna przez założenie pewnych kwot. Te kwoty odnoszą się do danych ogólnych Głównego Urzędu Statystycznego. No i my gwarantujemy, że ta próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i region zamieszkania. Oczywiście można powiedzieć, że badanie mogłoby być jeszcze reprezentatywne ze względu na jakieś inne cechy i faktycznie w innych badaniach, również realizowanych przez Ipsos, bierzemy pod uwagę też inne cechy, takie jak wykształcenie albo wielkość miejscowości zamieszkania. Natomiast siłą tego badania tak naprawdę nie jest to, że pokazujemy perfekcyjny obraz tu i teraz, ale to, że możemy porównać te wyniki z poprzednimi latami i zestawić sobie wyniki z 2021 roku i każdego roku po nim i zobaczyć, gdzie są te trendy. Czyli nawet jeżeli dzisiaj nie pokazujemy super dokładnego obrazu tego, jak to działa w społeczeństwie, to
0: ale jest jakiś
1: mamy,
0: trend.
1: Tak, mamy bardzo, bardzo dobre dowody na to, że istnieje ten trend właśnie odkładania tych zmian klimatycznych na później, na półkę, zajęcia się bardziej istotnymi sprawami. Jeśli chodzi o jeszcze tę reprezentatywność, no to my mamy oczywiście wyniki i każdy chętny, kto się do nas zgłosi, na pewno takie wyniki przekażemy i wyjaśnimy, także zapraszam do kontaktu, ale mamy te wyniki w podziale na zawody, na wykształcenie, natomiast no, ta reprezentatywność opiera się przede wszystkim na płci, wieku i regionie zamieszkania.
0: A region zamieszkania też ma spore znaczenie, jeśli chodzi o zmiany klimatu, bo, no bo też widzimy inaczej na przykład suszę, która się pojawia na północnym wschodzie i w zasadzie przez cały rok już tam jest taki problem, że za mało deszczu jest w przyrodzie. No dobrze, a mówiliśmy o tym, że nie tylko Polska była badana, ale także inne kraje. Też 5 lat są badane te inne kraje, 29, tak?
1: Tak, 29 krajów i faktycznie w niektórych latach zdarza się, że jeden kraj dołączy, a jeden się odłączy. Polska akurat była w tym badaniu od samego początku, więc mamy tutaj no można powiedzieć, perfekcyjne porównanie z

0: poprzednimi latami. Ale tak, 29 krajów no, co najmniej jest do porównania. W niektórych latach się zdarza, że 30, a w niektórych, że 31.
1: I tam też jest taka sytuacja właśnie spadkowa, jeśli chodzi o zainteresowanie tematem, bo mówimy, że w Polsce jest dosyć duża w tym roku zmiana tych punktów procentowych. O 8 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku Polaków uważa, że powinniśmy poświęcić więcej energii, czasu kwestii zmian klimatu. No a jak to właśnie jest w tych innych krajach? Czy tam też jest taki drastyczny spadek i ta zmiana taka duża?
0: Są kraje, w których jest drastyczny spadek, nie tak duży jak w Polsce. Polska tutaj się wyróżnia skalą tego trendu spadkowego, ale to również dlatego, że Polska zaczynała z wysokich poziomów w tym 2021 roku. Faktycznie wyróżnialiśmy się tym, że sporo osób, duża część respondentów, no, uważała, że powinniśmy robić więcej w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Także należy wziąć tę poprawkę, że u nas jest spory spadek, ale też startowaliśmy z wysokiego poziomu. Jeśli chodzi o inne kraje, no to...
1: Czyli na przykład w ogóle jakie to kraje? Europa tylko, czy to
0: nie,
1: był cały
0: to
1: świat?
0: Było 29 krajów z całego świata. Mamy kraje z Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Tajlandia czy Wietnam. Mamy kraje z Afryki, mamy Stany Zjednoczone, Brazylię, także reprezentanci też obu Ameryk. No w Europie mamy całą plejadę gwiazd, można powiedzieć. Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Holandię. No wszystkie te kraje interesujące z naszej perspektywy Unii Europejskiej.
1: Czyli w tych, no właśnie to chodziło mi o przykłady tych krajów. Tak sobie myślę, że polityka ma też tutaj ogromne znaczenie. No i to też się pojawiło dzisiaj w naszej rozmowie, że właśnie trochę to, z jaką stroną polityczną sympatyzujemy, też ma duże znaczenie. Chociaż jeżeli mówimy o 2021 roku, gdzie startowaliśmy z poziomu 70% Polaków martwi się zmianami klimatu i zauważa je i chce, żebyśmy coś robili, to akurat prawa strona rządziła w naszym kraju, czyli ta trochę mniej zainteresowana politycznie właśnie zmianami klimatu, ekologią. Czyli wtedy może my Polacy chcieliśmy więcej, bo państwo robiło mniej.
0: Możliwe, że tak było. Możliwe, że ta polityka wpływała na opinię badanych. Ja bym zwrócił uwagę, że w 2021 roku jeszcze trwała na świecie globalna pandemia, prawda, COVID-19, która...
1: Zamknęli nam lasy.
0: Tak,
1: w pewnym momencie,
0: nam
1: więc
0: lasy, tak.
1: Ta przyroda była dla nas ważna, może tak.
0: Wszyscy to pamiętamy, no, ta pandemia kojarzyła się z pewnym naturalną katastrofą i być może w naturalny sposób kierowała ludzi, ludzkie myśli do zastanawiania się nad tym, jak należy lepiej dbać o planetę, lepiej dbać o naszą Ziemię. Tych wyjaśnień jest sporo. My wiemy natomiast jedno. Na pewno ten trend jest spadkowy. Co roku coraz mniej ludzi się tym interesuje. Coraz mniej ludzi uważa, że jest to priorytetowe. Jak mówiliśmy o tych szczegółowych pytaniach dotyczących przedsiębiorstw, działań państwa i zwykłych ludzi, no to na wszystkich tych trzech wymiarach widzimy spadek. Czyli ludzie coraz mniej uważają, że państwo powinno podjąć natychmiastowe działania, że przedsiębiorstwa powinny podjąć natychmiastowe działania i że zwykli ludzie już teraz muszą działać, aby tym zmianom klimatycznym przeciwdziałać.
1: A dla kogo te badania mogą mieć znaczenie? Komu one się mogą przydać? Poza tym, że mamy jakąś wiedzę, to co to może znaczyć i właśnie jak je wykorzystać dalej?
0: No właśnie, tak jak mówiliśmy początkowo, te badania są pewną refleksją i pobudzają nas do zastanowienia się nad tym, jak w ogóle przedstawiamy problem zmian klimatycznych w przestrzeni publicznej, jak o tym mówimy, jak zainteresowane organizacje i agencje rządowe to przedstawiają. Ja z okazji Dnia Ziemi czytałem taki bardzo ciekawy wywiad z prezesem Polskiej Akademii Nauk, który wskazywał na to, że należy podjąć próbę nowej narracji na temat zmian klimatycznych. Nie mówić ludziom o tym, czego nie mogą robić, czego, co źle robią, jak bardzo szkodzą planecie swoimi codziennymi działaniami, a raczej wskazywać na to, jakie szanse ich czekają, jeżeli podejmiemy ten wysiłek. No, przykład cen energii wydaje się tutaj też interesujący, bo ta debata w Polsce jest żywa, co jakiś czas coraz więcej ludzi pyta, dlaczego te ceny energii są tak duże. No a należy wskazywać też i pokazywać, że gdybyśmy zainwestowali w transformację energetyczną, gdybyśmy oparli się o te zróżnicowane źródła energii, to być może te ceny by spadły. Także to jest przykład, jak można mówić o zmianach klimatycznych i o tym, jakie wyzwania przed nami stoją z perspektywy zysków dla zwykłych ludzi.

0: korzyści, które mogą się pojawić w przyszłości, a nie tylko zagrożeń.
1: To, jak mówimy o klimacie, ma duże znaczenie na to, jak odbieramy tę sytuację, w której się znaleźliśmy i jak bardzo te zmiany klimatu są dla nas istotne. No i też ewentualnie, czy włączymy się w jakieś działania, czy nie. No, o tym badaniu, jak to Polacy postrzegają zmiany klimatu, dzisiaj rozmawialiśmy, a gościem był Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Nomen Omen Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I miło mi przywitać dr Natalię Siok i z radością powiem chirurżkę, onkolożkę z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego. O, jaka długa nazwa. Ale od razu zapytam pani doktor, przedstawiając panią, powiedziałam Czerniaków w liczbie mnogiej. O Czerniaku chciałam dzisiaj rozmawiać, a to są różne rodzaje czerniaka.
4: Dzień dobry. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ czerniak jako choroba jest jednym nowotworem. Wywodzi się z melanocytów, czyli z komórek produkujących barwnik w skórze człowieka, ale nie tylko w skórze. Natomiast lokalizacji tego czerniaka, i wtedy mówimy o różnych podtypach w zależności od lokalizacji tego czerniaka. Mówimy najczęściej o czerniaku skóry, tego, którego najczęściej widzimy. Jest on dość czasem spektakularny, natomiast mamy też czerniaki błon śluzowych, których już tak łatwo nie widać, oraz czerniaka bardzo specyficznego, to jest czerniak błony naczyniowej oka. I również wśród czerniaków możemy wymienić czerniaki akralne, czyli te związane właśnie z naszymi stopami i z naszymi rękami. Tutaj głównie chodzi nam o okolice okołopaznokciowe.
3: O, i sobie o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Szanowni Państwo, mówimy o tym między innymi dlatego, że co roku obchodzony jest taki tydzień wiedzy o czerniaku. Zbliża się taka wakacyjna pora, albo przynajmniej ta pora wytęskniona przez nas wszystkich, kiedy po prostu operuje słońce i my się na to słońce wystawiamy. Nieustannie, co roku właściwie, eksperci, specjaliści przypominają, uważajmy z tym słońcem. Czy to właśnie słońce jest tą główną przyczyną powstawania czerniaków?
4: Tak, jest to prawdą, że słońce, tutaj szczególnie promieniowanie UVA i UVB z naciskiem na te UVB jest czynnikiem, który będzie nam powodował między innymi ten rodzaj nowotworu. Głównie mówimy tutaj o tak zwanej dawce kumulacyjnej tego promieniowania, czyli nie jednorazowa ekspozycja raz na słońce, tylko to, co przez całe życie sobie nazbieramy. Od dziecka, bo to już mówimy o tym promieniowaniu na dzieci, aż do wieku dorosłego.
3: Gdy mówimy o czerniaku, to przypominają mi się statystyki. Z tych statystyk wynika, że ta zachorowalność na czerniaki, na nowotwory właściwie rośnie. O tym coraz więcej mówimy. Mówimy o tym, jak niebezpieczne jest to promieniowanie słoneczne. Tak jak przez ładnych kilka lat prowadzono taką kampanię o tym, żeby sobie darować opalanie pod lampami gdzieś tam w solarium. A jednak zachorowalność rośnie. Z czego to wynika?
4: Wynika z kilku rzeczy. Myślę, że przede wszystkim wynika z naszej świadomości tego, że my się zgłaszamy do lekarza, jak widzimy jakieś duże, niepokojące znamie. Najczęściej to jest duże, niepokojące znamie, które nas kieruje do tego lekarza. Ponadto zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem. Im starszym społeczeństwem będziemy, tym naturalnie będziemy obserwować więcej tego typu nowotworów. Myślę, że to są te dwa czynniki, które głównie decydują o tym, że tych nowotworów mamy więcej po prostu.
3: Czyli ta siódma, ósma dekada życia to jest ten moment,
4: to jest ten
3: kiedy
4: pik, zdecydowanie.
3: Ujawnia się to, na co właściwie czasami pracowaliśmy latami.
4: Dokładnie.
3: Mówiąc jeszcze o statystykach, chcę wspomnieć, że w Polsce jest wyższa umieralność niż w wielu europejskich krajach. Według niektórych statystyk nawet o około 20%. Czy wynika to z późnego wykrywania?
4: Tak, niestety to wynika z tego, że pacjenci zgłaszają się do nas często już w bardzo zaawansowanych stadiach tego nowotworu. Wynika to z wielu rzeczy, no przede wszystkim chyba z niewiedzy i często wstydu tych pacjentów. Oni boją się przyjść do nas z takim naprawdę dużym nowotworem. I myślę, że to jest głównym czynnikiem, który sprawia, że to leczenie u nas wypada troszeczkę gorzej. Ponieważ leki mamy w Europie dostępne. Mamy te same leki, co są dostępne w Europie. Także tutaj naprawdę nie ma wstydu. Ponad 40 ośrodków w Polsce jest w stanie zapewnić pełne leczenie na

0: Czerniaka.
1: Pani doktor wspominała o tym, że pacjenci czasami wstydzą się nawet przyjść z jakimś dużym nowotworem. Czerniak kojarzy się raczej z niedużym pieprzykiem. A co pani w swojej praktyce widziała, mówiąc o dużym nowotworze?
0: Mówimy o nowotworach, o czerniakach wielkości pięści, mojej pięści. Znaczy nie mam dużej pięści, ale rzeczywiście to są czasem naprawdę takie spektakularne guzy owrzodziałe, które ktoś jakby zobaczył, mógłby w ogóle nie pomyśleć o tym, że to może być nowotwór wychodzący ze skóry czerniak. Tak, tak jak sama pani powiedziała, kojarzymy to z tak zwanym pieprzykiem, a to absolutnie pieprzyka nie przypominało.
1: Ale gdzieś jest ta faza taka wstępna, ta taka faza pierwotna, którą jeszcze można wyłapać i o niej też będziemy dzisiaj mówić. Ale gdy pani doktor wymieniała, jakiego rodzaju czerniaki mamy, to zacznijmy po kolei. Ten najpopularniejszy chyba, który nam się najbardziej kojarzy, to czerniak skóry, czyli ten, który zaczyna się od jakiejś drobnej czasami zmiany.
0: Tak, czerniaki skóry to są najczęstsze czerniaki, które obserwujemy. Zazwyczaj jest to jakaś zmiana o ciemnym zabarwieniu na skórze, natomiast niekoniecznie musi być kolor. W czerniaku czasem mamy czerniaki, które nie mają wcale zabarwienia ciemnego skóry. To mogą być równie dobrze blade plamki i to też obserwujemy u pacjentów.
1: To na co w takim razie zwrócić uwagę? Co jest tym sygnałem alarmowym?
0: To są te klasyczne, o czym się wspomina w przypadku znamion skóry, te A, B, C, D, E.
1: A, właśnie, tak takie abecadło czerniaka.
0: Dokładnie. I to jest coś, co jesteśmy jako my, jako pacjenci, w stanie zauważyć samemu. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem drobnych zmian w obrębie tego znamienia, które obserwujemy. I tego pacjent nie musi sam robić. On powinien się do nas zgłosić właśnie, jeżeli któreś z tych A, B, C, D, E czasem się wymienia, jest przez niego zauważone. I to wymaga weryfikacji każdorazowo, co najmniej badaniem dermatoskopowym skóry. Nie zawsze trzeba wycinać wszystko, co w człowieku ma jakiś kolor inny niż pozostała część skóry.
1: To teraz o tym abecadle pomówmy. Co mamy na myśli? A, B, C, D i jak pani doktor mówi czasami E. Czym jest to abecadło czerniaka?
0: A to jest asymetria, czyli idealne znamie powinno być okrąglutkie lub owalne, ale nie powinno mieć żadnego z brzegów takich tak ostrych, powiedzmy. B to są granice,
1: które... B jak brzegi trochę?
0: Dokładnie. Więc one powinny być gładkie, to znaczy znowu zbliżamy się do tego kształtu idealnego, okrągłego czy owalnego. C, czyli kolor, czyli nie tylko sam kolor jako ciemny, natomiast te różnice w kolorze w znamieniu, tak? Czyli obserwujemy, że część znamienia jest bardzo ciemna, część jest bardzo jasna. Te różnice w kolorach są dla nas ważne. I tak samo, jeżeli widzimy, że większość naszych znamion wygląda w jakiś typowy sposób, a to jedno jest inne, to też warto je zbadać. To może tak dodatkowo a propos tego koloru. I D, czyli to ostatnie,
1: czyli średnica.
0: Przedostatnie, to jest ta średnica, o której tutaj wspominaliśmy, czyli te duże znamiona, na oko duże, bo nikt pewnie nie mierzy swoich znamion z centymetrem, powinny wzbudzić nasz niepokój. I E, te ostatnie, o którym wspomniałam, to jest ewolucja zmiany, czyli obserwujemy zmianę, którą mamy, załóżmy, od kilku miesięcy, pojawiła się ona jako coś nowego, szczególnie u osób po 30 roku życia te znamiona już nie powinny się w takiej ilości wytwarzać. Jeżeli to znamie, które obserwujemy, się powiększa w sposób istotny, to również to jest sygnał niepokojący, żeby zgłosić się do lekarza i pokazać takie znamie.
1: Ale nie czekamy, aż ono się zamieni
0: nie,
1: w coś
0: nie,
1: bardzo
0: oczywiście,
1: dużego,
0: oczywiście, że nie.
1: Prawda?
0: Mówimy o jakichś tam zmianach subtelnych w ciągu miesiąca, trzech. Nie czekamy, aż wyrośnie nam guz wielkości pięści. Bardzo bym prosiła o to. Natomiast rzeczywiście ta ewolucja znamion jest często bardzo, bardzo istotna dla nas.
1: Niektórzy mają, sami o sobie mówią, taką skłonność do pieprzyków i znamion. Mają ich po prostu więcej niż inni. Czy to też jest coś niepokojącego?
0: Samo w sobie nie, natomiast jest pewnego rodzaju czynnikiem ryzyka wystąpienia czerniaka. Takie osoby zdecydowanie powinny się badać u tego dermatologa, czy chirurga onkologa, czy też onkologa. Niektórzy onkolodzy i chirurdzy takie badanie wykonują i zdecydowanie powinni robić to częściej.
1: Zapytam również o to, co jest zasłonięte, bo my zazwyczaj wystawiając się gdzieś na słońce, myślimy wyłącznie o tych partiach skóry, które gdzieś tam sobie bezpośrednio mają kontakt ze słońcem, a na przykład zapominamy o tym, że mamy też głowę, a pod włosami też skórę. Czy zdarza się, że tam właśnie zaczyna się taka zmiana czerniakowa?
0: Jak najbardziej. Niestety te miejsca ciała niewystawione na promieniowanie słoneczne też niestety, statystycznie oczywiście rzadziej, natomiast obserwujemy też w szparze pośladkowej, między palcami, no tam, gdzie słońce nie spodziewamy się, że dotrze, bo niekoniecznie każdy czerniak musi być związany ze słońcem. To jest bardzo duży czynnik ryzyka, natomiast niewystawianie czegoś na słońce nie gwarantuje nam tego, że tego czerniaka niestety nie będzie. Więc oglądamy siebie dosłownie od stóp do głów.

0: czasami eksperci zwracają też uwagę i warto chyba o tym przypomnieć, zwłaszcza gdy to słońce zaczyna operować, że to nie jest tak, że my musimy leżeć i smażyć się na plaży. To są też zwykłe, codzienne sytuacje. Ja spotkałam się kiedyś z takim wspomnieniem pacjenta, który właściwie powiedział, ja się nigdy nie opalałem, bo ja nie lubię się smażyć na plaży i leżeć. Natomiast był pracownikiem budowlanym i na to słońce się wystawiał. Uważał, że jeżeli się nie opala celowo, nie powinien się smarować kremami z filtrem, ani zwracać na to uwagi. To odsłonięte ciało, niezależnie od tego, czy to jest plaża, czy to jest miasto, jest narażone?
1: Oczywiście, że tak. Nasza skóra nie wie, czy my jesteśmy akurat na wakacjach, czy jesteśmy w pracy. Dla skóry słońce to słońce. Jeżeli jest wystawiona skóra na słońce, to tam będzie dochodziło do uszkodzeń słonecznych, co może właśnie powodować czerniaka. Jest to bardzo ciekawy temat w ogóle, który pani poruszyła, jeżeli pozwolę sobie na krótką dygresyjkę, ponieważ w Polsce SPF-y, kremy z SPF-em są traktowane jako kosmetyk. Na przykład w Australii jest to forma protekcji, więc tam niektóre firmy dają pracownikom kremy z filtrem. Żeby właśnie, tak jak nosimy gogle, nosimy odzież, to tak samo krem z SPF-em jest traktowany jako forma po prostu ochrony w warunkach pracy.
0: To trochę BHP. U nas czasami zdarza się, że nie każdy dostanie butelkę z wodą w czasie upału, a tam dostaje jeszcze krem, żeby się zabezpieczać, no, profilaktyka zdrowotna.
1: Tak, dokładnie tak jest.
0: Gdy mówimy o rodzajach czerniaków, pani doktor też wspominała o innych, że to nie tylko skóra, a te kolejne rodzaje czerniaków.
1: Tak, tutaj wspominałam o czerniaku błon śluzowych. Jest to czerniak, który również występuje i ciężej go niestety wykryć. Jest wykrywany niestety zazwyczaj na już zaawansowanych stadiach. Jest to czerniak, który troszeczkę ciężej nam się leczy w związku z tym. Tak samo czerniaki akralne i czerniaki błony naczyniowej oka też są niestety związane z często gorszym rokowaniem. Są to czerniaki przede wszystkim bardzo, bardzo rzadkie, co warto dodać. I ciężko nam jest samemu pacjentowi znaleźć takiego czerniaka.
0: Czerniak błony śluzowej, gdzie się może znaleźć?
1: Błona śluzowa mamy w jamie ustnej, mamy w okolicach odbytu, w okolicy narządów tak zwanych płciowych, więc tam wszędzie może być. Również w rzadkich przypadkach spotykany był nowotwór w obrębie błony śluzowej żołądka.
0: A więc rzeczywiście to sami tego czasami nie zauważamy i nie wyłapiemy. To co jest tym niepokojącym sygnałem? To też jest jakiś rodzaj zmiany skórnej?
1: Też. To też widzimy jako zmianę skórną. W przypadku jamy ustnej jest szansa, że nasz stomatolog to zobaczy, a my zazwyczaj zobaczymy, jeżeli podrażnimy tą zmianę. To będzie zmiana, która będzie krwawiła po jakimś tam czasie. Na początku będzie płaska i nie będzie dawała żadnych znaków, natomiast wraz ze zwiększaniem się tej zmiany ona może podkrwawiać i to będzie pewnie ten znak dla pacjenta, że coś trzeba do tej buzi zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje.
0: Ale to ciekawe, czyli ta profilaktyka nowotworowa też może być udziałem lekarzy, chociażby stomatologów czy ortodontów, którzy zaglądają w miejsca zupełnie inne niż dermatolog na przykład.
1: Ginekolog też zagląda, też ogląda, zawsze ogląda tutaj zewnętrzne narządy płciowe, więc onkologia to jest slogan, ale jest rzeczywiście taką dziedziną multidyscyplinarną. To nie jest tylko onkolog i chirurg-onkolog. My potrzebujemy wsparcia innych też specjalizacji.
0: Czyli czujność onkologiczna niezależnie od tego, o jakiej specjalizacji medycznej mówimy, bo każdy może trafić na ten ślad i uratować życie pacjenta onkologicznego.
1: Dokładnie jest.
0: I co z takim pacjentem, albo właściwie zanim ktoś zostanie pacjentem, co powinno nam wejść w krew, jeśli chcemy być cały czas zdrowi, cieszyć się pogodą, słońcem, coroczne oglądanie własnej skóry?
1: Jak najbardziej. Myślę, że nawet coroczne oglądanie własnej skóry to jest za mało. My powinniśmy oglądać siebie dużo częściej i też siebie nawzajem w rodzinie. Poprosić dziadka czy babcię, żeby pokazał te plecy, bo on sam ich sobie nie zobaczy, nie zauważy tej zmiany, a one często potrafią być już naprawdę, naprawdę spore. Więc myślę, że oglądanie samych siebie raz na rok to jest za mało. Natomiast oglądanie raz na rok przez dermatologa, czy osobę też, która wykonuje te badanie dermatoskopowe, to dla zdrowej populacji, czyli takiej, która nie miała wcześniej żadnego nowotworu skóry, jest wystarczające.
0: I co, jeżeli pod tym dermatoskopem okaże się, że zmiana wymaga jakiegoś monitorowania albo przebadania? Co się robi z taką zmianą?
1: To w zależności od tego właśnie, co pani powiedziała, czy wymaga monitorowania, czy już badania. Są znamiona, które budzą nasz niepokój od razu i takie kierujemy do chirurga, czy chirurga onkologa na wycięcie i badanie histopatologiczne tej zmiany. I są też zmiany, które obserwujemy na przykład w krótkiej 3 czy 6-miesięcznej obserwacji, co się z nimi dalej będzie działo. Jeżeli one zostają stabilne, to zostają z pacjentem. Jeżeli coś się z nimi

0: dzieje, zmieniają się, to zostają również wycięte i przebadane.
1: I czekamy na wynik, tak?
0: Czekamy na wynik.
1: A jeśli okaże się, że przychodzi ten wynik, no jednak jest to zmiana nowotworowa, nowotwór złośliwy, jakie jest dalsze postępowanie?
0: W przypadku czerniaka, jeżeli nadal rozmawiamy o czerniaku, wyjdzie wynik, to musimy sobie przeczytać dokładnie ten raport histopatologiczny i zobaczyć, jak gruby jest ten czerniak.
1: Gruby?
0: Gruby. To znaczy, jak bardzo gruby, to przepraszam, mój slogan, nasz slogan chirurgiczny, jak głęboko naciekał skórę. W zależności od jego właśnie tej grubości naciekania są dalsze losy pacjenta. Często wystarczy poszerzyć marginesy chirurgiczne po pierwszego wycięcia i to nam wyleczy pacjenta. Natomiast czasem pacjent wymaga dalszej diagnostyki i dalszego leczenia. Mając na myśli diagnostykę, mam na myśli badania obrazowe. Szukamy sobie u tego chorego przyrzutów, czy już na tym etapie je mamy. Jeżeli chory nie ma, dalej możemy go zaprosić na operację, którą nazywa się biopsja węzła wartowniczego. I ona nam, jest to operacja diagnostyczna, która nas informuje o tym, czy mamy już malutkie przerzuty w węzłach chłonnych u takiego chorego.
1: Pytam dlatego, że wspominała Pani w części naszej rozmowy, że no nie zawsze się wycina takie zmiany, więc jakie jest to postępowanie, co można zaproponować dzisiaj pacjentom? W bardzo wielu przypadkach chorób nowotworowych mamy już w tej chwili dostępne tak nowoczesne leki i terapie, terapie celowane, immunoterapie, że faktycznie pacjenci mogą się czuć, jeżeli są to zmiany wcześniej wykryte, mogą się czuć zaopiekowani i mają ogromne szanse na wyleczenie.
0: Tak, jest to prawda. Immunoterapia w czerniaku naprawdę była ogromnym game changerem dla naszych pacjentów. Natomiast immunoterapia nie zastąpi tego pierwotnego wycięcia. Jeżeli z nami jest podejrzane, musi być wycięte. My musimy wiedzieć, że tak powiem, czarno na białym mieć informacje, z jakim czerniakiem my walczymy, bo tak jak wspomniałam, nie każdy czerniak będzie wymagał dalszego leczenia.
1: Ale każdy będzie wymagał wycięcia.
0: Każdy wycięcia, tak. Każdy musi być wycięty. I po wycięciu dopiero my nasze kroki układamy. Także tego niestety nie przeskoczymy. Natomiast immunoterapia, o której pani wspomniała, jest dla pacjentów już z zaawansowanymi stopniami. Czyli z takimi, którzy mają przerzuty do węzłów chłonnych, czy mają przerzuty odległe, lub ich ta tak zwana grubość, o której wspomniałam, w czerniaku jest na tyle duża, że jesteśmy już zobligowani dać im to jako leczenie tak zwane uzupełniające. Czyli takie, które może ich w dużym cudzysłowie uchronić przed przerzutami.
1: Jakie są rokowania w przypadku czerniaków dzisiaj, w tym czasie, gdy naprawdę mówimy o takich przełomach i game changerach, takich jak immunoterapia czy terapie celowane?
0: Przeżycia pacjentów, te pięcioletnie przeżycia, bo o tym zazwyczaj mówimy, są obecnie bardzo dobre. Oczywiście to zależy znowu od stopnia zaawansowania tego czerniaka. W pierwszych stopniach zaawansowania, w pierwszym czy drugim, mamy przeżycia ponad 90%. W czerniaku bardzo wcześnie znalezionym, czyli tak zwanym in situ przedinwazyjnym, te przeżycia są 100%. Także nie każdy czerniak wiąże się w ogóle z ryzykiem zgonu. Natomiast w tych stopniach, stadiach późniejszych, trzecim, czwartym, szczególnie w tym czwartym, no to przeżycia nam niestety spadają. I w stopniu czwartym te przeżycia mamy około 1/3. Około 30%. Także to jest duża poprawa, może nie brzmi to zbyt optymistycznie, natomiast jeżeli spojrzymy na to, co było 15-20 lat temu, te przeżycia były rzędu 3-5%. Więc jest to ogromna zmiana.
1: Ogromny faktycznie skok. Czy ta choroba może powrócić po wielu, wielu latach?
0: Niestety tak. Obserwujemy chorych, którzy zachorowali na przykład w młodym wieku na czerniaka pozornie mało inwazyjnego, którzy niestety po 10-15 latach potrafią mieć przerzuty, natomiast to są przypadki bardzo kazuistyczne. To nie jest tak, że to jest jakaś norma, którą obserwujemy. Zazwyczaj pacjenci po tych 5 latach obserwacji, bo każdy chory po wyciętym czerniaku, niezależnie od stadium i niezależnie od tego, jakie leczenie przeszedł, będzie obserwowany przez 5 lat. Zazwyczaj ci pacjenci już nie nawracają do nas. To są bardzo, bardzo rzadkie przypadki.
1: Czy wiadomo coś o pracach nad szczepionką na czerniaka? Kiedyś mówiło się o niej bardzo dużo. Zresztą Polska ma tutaj, i polscy naukowcy, olbrzymi udział w pracach nad tą szczepionką. Czy można się zabezpieczyć przed czerniakiem? Czy właściwie szczepionka miała wspomagać organizm chorego już na jeden z rodzajów czerniaka?
0: Tutaj to nazwa szczepienie może nie do końca jest trafne, ponieważ właśnie kojarzy się z profilaktyką, czyli co zrobić, żeby na tego czerniaka nie zachorować. Natomiast tutaj jest tak, jak pani powiedziała w tej drugiej części, jest to wsparcie leczenia dla chorych, którzy już mają czerniaka zaawansowanego i jest to w programie lekowym, jest to dostępne w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie od już

0: jakiegoś czasu, także...
1: A więc faktycznie jest takie wsparcie dla chorych,
0: jest,
1: dla chorujących.
0: Jest taki program lekowy.
1: Ogromne, które jest na pewno jakimś przełomem. Muszę zapytać, czy pani jako kobieta chirurg zajmująca się onkologią i chorobami nowotworowymi, no, korzysta z tych uroków słońca i opala się?
0: Nie bardzo, szczerze mówiąc. Jak człowiek troszeczkę się opatrzy z tymi nowotworami skóry i z tym, jak to leczenie może potem niestety wyglądać, to trochę nabiera szacunku do tego słońca. Ponadto słońce nie jest dla nas zdrowe, tak? Działa też starzeniowo. Nikt nie chce się starzeć brzydko, każdy chce się starzeć ładnie, więc nie, ja osobiście nie korzystam ze słońca prawie w ogóle.
1: I nie namawiałaby pani do tego nikogo? Znaczy, jak się zachować latem? Co robić?
0: Myślę, że trzeba zachować w tym zdrowy rozsądek. Nie mówię, żeby słońca unikać za wszelką cenę. Miałam taką pacjentkę, która właśnie po wycięciu czerniaka pytała się mnie, czy na przejściu dla pieszych ona musi uciekać pod drzewo, czy może stać na czerwonym świetle. Więc nie ma co histeryzować, żeby uciekać przed tym słońcem. Natomiast ten opalanie się, czy nie chronienie skóry, na przykład jeżeli ktoś musi być wystawiany na to promieniowanie, na przykład jako pracownik fizyczny, myślę, że ta ochrona skóry byłaby wskazana dla każdego. Tutaj nie ma żadnych wyjątków, czy ktoś ma ciemne, czy jasne włosy. Oczywiście ten fototyp skóry wpływa na ryzyko zachorowania, natomiast uważam, że każdy powinien się chronić przed tym słońcem na tyle, na ile może.
1: Wspominała pani doktor o tym fototypie skóry, czyli błękitnoocy, blondyni z bladą cerą mają większą możliwość zachorowania?
0: Tak, wiąże się to między innymi z tym, że mają większe ryzyko na poparzenia słonecznego, a to każde poparzenie słoneczne zwiększa nam istotnie ryzyko zachorowania na nowotwór skóry, nie tylko czerniaka.
1: Zastanawiam się właśnie, jak bardzo się zmieniło nasze patrzenie i zachowanie, jeśli chodzi o opalanie, bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy faktycznie na tych plażach, czy latem na trawnikach, to opalanie było niemalże namiętne. To znaczy była taka presja udanego urlopu i udany urlop to był wtedy, kiedy wracało się niemalże spalonym jak frytka. A potem tak od tego odeszliśmy, chyba na szczęście.
0: Myślę, że na szczęście, tak samo jak na szczęście odeszły solaria w niepamięć. Kiedyś były na każdym rogu. Ja to pamiętam jako mała dziewczynka, zresztą bardzo chciałam chodzić na solarium jako mała dziewczynka, ale na szczęście nie chodziłam. I to też odeszło wszystko. Myślę, że nasza świadomość jako społeczeństwa powoli się buduje właśnie w tą pozytywną stronę, czyli tą prozdrowotną, żeby te zachowania, które narażają nas na nowotwory, eliminować z życia. I właśnie te kąpiele słoneczne są dobrym tego przykładem.
1: Niektórzy mówią, że ten krem z wysokim filtrem to najlepiej gdzieś na jakichś egzotycznych wakacjach, bo u nas sprawdzą się te niższe. To fakt czy mit?
0: Nie do końca jest to prawda, że 50 TSPF 50 czy więcej nawet zostawiamy tylko na te rajskie plaże. Oczywiście na rajskich plażach szczególnie powinniśmy używać kremu z filtrem, natomiast na co dzień taki krem jak najbardziej jest polecany, szczególnie na te części ciała, które są odsłonięte, czyli twarz, dekolt, ramiona, dłonie, często stopy. Jeżeli ktoś chodzi w odsłoniętych butach, o tym się zapomina, a stopy też często są narażone na to promieniowanie słoneczne. Także myślę, że 50 w naszym klimacie wcale nie jest przesadą.
1: Szanowni Państwo, to już chyba wiadomo, że trzeba zrobić zakupy i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się chronić z głową w odpowiedni sposób przed promieniami słonecznymi, bo mimo wielkich osiągnięć medycyny, mimo dostępu do znakomitych terapii czy immunoterapii, czerniak cały czas jest poważnym problemem także w naszym kraju. Żyjemy coraz dłużej, w tym późnym wieku bardzo często płacimy za grzechy młodości, a najfajniej byłoby zrobić wszystko, żeby nie zapracować na chorobę w przyszłości. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani dr Natalia Siok, chirurżka-onkolożka z Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego, z Kliniki Nowotworów Tkanki Miękkiej, Kości i Czerniaków. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30, a dokładniej po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.

0: On sam został zaprzysiężony w minioną sobotę. W przemówieniu w parlamencie zapewniał, że będzie służył Węgrom, a nie nimi rządził. Przypomnijmy, Tisza wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fideszu byłego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mihazang 6. Sam Viktor Orban zrezygnował z mandatu posła. Jakich więc decyzji należy spodziewać się po nowych władzach? O tym dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś dr Andrzej Sadecki, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dobry wieczór, witam.
1: Witam, dobry wieczór.
0: To na początku zapytam o kwestie techniczne. W sobotę zaprzysiężenie i od razu expose premiera. Dwa dni później przesłuchania kandydatów na ministrów, jutro ich zatwierdzenie. Czy mi się wydaje, czy to wszystko przebiega bardzo szybko?
1: Myślę, że przebiega to szybko i takie było oczekiwanie nowej władzy. No, przypomnijmy, że partia Petera Madziara wygrała z ogromną przewagą. Były to takie dosyć rewolucyjne wybory. Zdobycie 2/3 mandatów w parlamencie i zdobycie największego poparcia w liczbach od w zasadzie zmiany władzy, upadku systemu komunistycznego. Stąd też takie zupełnie nietypowe posiedzenie inauguracyjne z wieloma nowymi elementami, z ogromną imprezą, która się odbyła już po zaprzysiężeniu na placu przed parlamentem.
0: No, tłumy rzeczywiście obserwowały to zaprzysiężenie i czekały przed parlamentem. Tam również przemawiał sam Peter Modzior. Pan z pewnością się przysłuchiwał tym przemówieniom. Proszę powiedzieć, co pana najbardziej uderzyło w tym, co powiedział premier Węgier?
1: No, myślę, że najbardziej uderzające było wezwanie do prezydenta Węgier, Tomasza Sulyoka, do ustąpienia. I to faktycznie, oczywiście Madziar już wcześniej to mówił, natomiast odbyło się to na samym posiedzeniu inauguracyjnym parlamentu w obecności prezydenta, który wcześniej wręczył Madziarowi nominację. No, Madziar uznaje prezydenta Węgier no, jako osobę jednoznacznie związaną z tym systemem Orbana. On zresztą niedługo pełni swoją funkcję, od 2 lat. Został wybrany przez parlament, więc ma mniejszą legitymację niż w wyborach choćby polskich. No i tutaj jednoznacznie wzywa go do ustąpienia. Wydaje mi się, że to było od razu zarysowanie sporu między właśnie nowym premierem i aktualnym prezydentem.
0: Czy prezydent Tomasz Sulyok, jeżeli miałby zostać na tym stanowisku i nie zrezygnować, czy on może jakoś blokować działania przyszłego rządu?
1: Może, chociaż tutaj weto prezydenckie na Węgrzech jest o wiele słabsze. Ono może być odrzucone identyczną większością, jaką ustawa została przyjęta. Więc jeśli jest to zwykła większość, to zwykłą większością odrzuca się weto prezydenta. Może skierować ustawę do Sądu Konstytucyjnego, który w obecnym kształcie jest obsadzony w pełni przez nominatów Fideszu, więc tu jest na pewno jakaś komplikacja. No, wydaje się, że Peter Madziar odebrał tą legitymację wyborczą do głębokich zmian, no i chce, żeby osoby związane z władzą Orbana ustąpiły. Na razie apeluje, być może sięgnie po jakieś inne narzędzia. No, nowa władza ma 2/3 mandatów, czyli większość konstytucyjną, więc może doprowadzić do zmiany na przykład sposobu wyboru prezydenta. Oczywiście to byłoby pewnie gdzieś na granicy zwyczajów dobrych w polityce. Natomiast no, myślę, że mamy do czynienia w tej chwili na Węgrzech z takim momentem bardzo głębokich zmian i tutaj nie można wykluczyć różnych scenariuszy.
0: Wspomniał pan o tym, że podczas tego zaprzysiężenia było bardzo wiele nowych elementów, chyba też dużo takich symbolicznych elementów, prawda?
1: No właśnie, to było takie, mam wrażenie, w ogóle zakończenie takiego karnawału Tisy powyborczego, który rozpoczął się świętowaniem wieczór wyborczy i zakończył się inauguracją nowego parlamentu. I faktycznie było dużo

0: Dużo ciekawych elementów symbolicznych, od wywieszenia flagi unijnej ponownie na parlamencie węgierskim. Ona została zdjęta w 2014 roku, zastąpiona flagą seklerską, czyli flagą mniejszości węgierskiej czy węgierskojęzycznej w Rumunii. I w tej chwili została, ta flaga seklerska została utrzymana, natomiast obok niej zawiśnie również flaga unijna. Takim bardzo symbolicznym wydarzeniem i chyba wzruszającym dla wielu parlamentarzystów był występ takiego zespołu romskiego, który zaśpiewał hymn węgierskich Romów. Też wydarzenie bardzo symboliczne, na Węgrzech jest bardzo liczna mniejszość romska. Jest wiele historii, napięć społecznych na tym tle, więc było to na pewno coś bardzo symbolicznego.
1: No Modzior chyba też w pewnym momencie powiedział wręcz, że Węgry są od teraz takim domem dla wszystkich. Ja to właśnie odczytałam jako też być może taki przekaz dla mniejszości.
0: No wydaje mi się, że tak, że był taki przekaz, że zmieniamy styl w polityce. Nie będziemy już konfrontować różnych grup społecznych przeciwko sobie i wykorzystywać te kwestie politycznie, instrumentalnie. Natomiast rozpoczynamy proces jakby narodowego pojednania, chociaż z drugiej strony Magyar bardzo wyraźnie powiedział, że tak, zaczynamy dialog i pojednanie, natomiast będzie okres rozliczeń, będzie okres wymierzenia sprawiedliwości i to jest jedno z takich bardzo wyraźnych haseł Tisy. Rozliczenie różnych nieprawidłowości, do których dochodziło w ostatnich 16 latach rządów Fideszu, zwłaszcza jeśli chodzi o korupcję, oligarchizację, więc tutaj bardzo wyraźnie są zapowiedzi rozliczenia tych kwestii.
1: A dr Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Departament Stanu milczy. Na początek relacja z Waszyngtonu. Sejm wraca do tematu kryptowalut. Na stole są cztery różne projekty, w tym rządowy i prezydencki. Sprawdzimy też nastroje ósmoklasistów przed kolejnym egzaminem. Dziś starcie z królową nauk. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wizy, na jakiej wjechał do USA były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na pytanie Polskiego Radia resort amerykańskiej dyplomacji zasłonił się poufnością informacji wizowych. Tematem na miejscu zajmuje się Marek Wałkuski.
2: Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat, przekazał mi rzecznik prasowy Departamentu Stanu. W krótkim oświadczeniu przedstawiciel resortu amerykańskiej dyplomacji wskazał na dobre relacje z Polską. Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami, oświadczył. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ani odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent USA osobiście wydał polecenie przyznania wizy Ziobrze. A były minister sprawiedliwości takiej wizy potrzebował, ponieważ, jak twierdzi jego adwokat, wjechał do Stanów Zjednoczonych na tak zwanym paszporcie genewskim, który wystawiany jest uchodźcom. Posiadacz takiego paszportu nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Polska prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry do Polski, ale najpierw zielone światło musi dać sąd. Śledczy, przypomnę, chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania grupą przestępczą i przywłaszczenia ponad 100 milionów złotych. Sprawa dotyczy ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. O przyszłość Ziobry będziemy pytać gości poranka. Po informacjach o 7:00 będzie z nami Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.

0: Kaczyńskiej, a po 8 Jakub Stefaniak z Kancelarii Premiera. Dziś w południe początek czterodniowego posiedzenia Sejmu. Jednym z wiodących tematów będą kryptowaluty. Posłowie rozpoczną pracę nad czterema różnymi projektami. Na stole są ustawy rządu, prezydenta oraz dwie poselskie, Polski 2050 i Konfederacji. Projekt PiSu został wycofany. Klub złożył projekt zakazujący prowadzenia działalności w obszarze kryptoaktywów w Polsce. Początek debaty o 15. Strażacy monitorują pogorzelisko na terenie Puszczy Solskiej. Akcja gaśnicza w tym rejonie trwa już ponad tydzień. Ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu. By skutecznie zabezpieczyć teren, wykorzystujemy drony, mówi Mateusz Małyszek, rzecznik Straży Pożarnej w Biłgoraju.
1: Głównie drony z rana i pod wieczór, to jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem, po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
0: Część terenu objętego wcześniej pożarem została już przekazana nadleśnictwu. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn pożaru. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. To drugi dzień obowiązkowych testów. Starcie z królową nauk wzbudza najwięcej emocji.
2: Ja na przykład najbardziej się stresuję matematyką, bo po prostu najbardziej mi na niej zależy i mam wobec siebie największe oczekiwania, żeby jak najlepiej napisać matematykę.
3: Zadania będą sprawdzać sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentacja.
0: Mówił szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Jutro egzamin z języka obcego. Uczniowie walczą o jak najlepsze wyniki, bo to od nich zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Na koniec niecodzienna propozycja z Gdańska. Tamtejszy Uniwersytet Medyczny szuka osób, które wcielą się w rolę pacjentów. Cel to podszkolenie przyszłych lekarzy z komunikacji, mówi doktor habilitowany Krzysztof Sobczak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: Pacjent symulowany to jest osoba, która wciela się w rolę pacjenta na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza. Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana i wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
0: Profesor uspokaja, studenci nie wykonują żadnych inwazyjnych zabiegów. Mile widziane są osoby w każdym wieku, a za uczestnictwo w programie przewidziane jest wynagrodzenie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurno, deszczowo i dość chłodno, tak zapowiada się wtorek w pogodzie. Najwięcej deszczu na południu Polski, na północy, w centrum i na wschodzie popada przelotnie, choć momentami intensywnie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu IMGW prognozuje burze. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu do 17 na Podlasiu.
5: Klimat.
0: A w związku z ulewami IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem rzek. Alert obowiązuje w zlewni Brynicy w województwie śląskim. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już blisko 30% energii w sieci. Magazyny są pełne. Między 13 a 15 warto zwiększyć wykorzystanie prądu. Mamy dobre informacje w sprawie jakości powietrza. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry. Wtorek, 12 dzień maja 2026 roku. 6:06 na zegarach. Słuchają Państwo Poranka w Polskim Radiu 24. Witamy się z Państwem serdecznie. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną są po stronie wydawców Justyna Błońska i Agnieszka Wieczorek. Program realizuje Adam Brzeziński, a po stronie informacji Aleksandra Kozera i Michał Homyszyn. Przed nami 132 dzień roku, a od rana nasze studio odwiedzą. Po godzinie 7:07 Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po 8:07 Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A po 8:33 komentarz Piotra Drabika z Faktu. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:47, a zajdzie o 20:19. Dzień trwa 15 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Dominik, Jan, Joanna, Pankracy i Teodora. Najlepsze życzenia Państwu składamy.

0: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
1: Ich bin ein Berliner.
2: Jeśli nam pomożecie, to...
3: Abemus Papam.
4: My, naród.
5: We, the people.
6: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
7: Kalendarium historyczne.
8: 12 maja w roku 1364 król Kazimierz III Wielki ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej.
9: Niechże tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i to w różnych umiejętnościach biegłe.
8: Od ponad 200 lat działa jako Uniwersytet Jagielloński i jest jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski w wyniku zbrojnego zamachu przejął władzę w II Rzeczpospolitej.
10: Marszałek, trzymając lewą rękę w kieszeni spodni, prawą ręką położył na klapie narzutki prezydenta i głębokim głosem z akcentem prośby mówił: Panie prezydencie, niech mnie pan przepuści. Na to prezydent Wojciechowski odpowiedział: Nie mogę, panie marszałku, tu chodzi o Polskę. Na to marszałek: Ależ, panie prezydencie, właśnie dlatego, że tu chodzi o Polskę, ja tam muszę iść. Niech mnie pan przepuści. Zaręczam panu, że ani panu nic się nie stanie, ani tym żołnierzom tu wskazał na nas nic się nie stanie. Niech mnie pan przepuści. Prezydent Wojciechowski, stuknąwszy laską bruk, powiedział dobitnie: Nie, nie mogę, panie marszałku.
8: Mówił generał Henryk Piątkowski. Lider i pomysłodawca przewrotu majowego, marszałek Józef Piłsudski, zmarł równo 9 lat później, 12 maja 1935 roku. W roku 1942 doszło do największej egzekucji polskiej młodzieży w Ponarach pod Wilnem. Niemieckie formacje policji i SS wymordowały głównie członków Związku Wolnych Polaków.
11: Widziałam, jak pędzono ludzi skazanych na śmierć. Byli otoczeni wojskowymi i psami. Poza tym było doskonale słychać wystrzały.
8: Wspominała Wanda Wódkowska, która podczas wojny wraz z rodziną mieszkała niedaleko Ponar. W roku 1970 na emigracji w Londynie zmarł generał Władysław Anders. Był między innymi naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych i dowódcą II Korpusu Polskiego, który brał udział w walkach o Monte Cassino.
12: Najtrudniejsze walki toczyły się przez cały dzień 17 maja. W nocy jeszcze opór Niemców nie osłabł. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 pułku Anów wszedł w obręb klasztoru. Natychmiast kazałem zatknąć tam flagę polską.
8: Wspominał dla Radia Wolna Europa działania we Włoszech. Pozostając na emigracji, kontynuował działalność polityczną ukierunkowaną na zachowanie ciągłości konstytucyjnej rządu emigracyjnego w Londynie, za co komunistyczne władze Polski odebrały mu stopień generała i polskie obywatelstwo. 45 lat temu został zarejestrowany niezależny samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.
13: Czuję po prostu, że kraj wreszcie będzie wolny i że się skończy to zmniejszanie, redukowanie bochenka chleba w kraju. Może w tym momencie stanie, a odpowiednio, jak cały naród będzie wkładał duży wysiłek, zacznie się ten bochen powiększać.
8: Uważał pierwszy przewodniczący Jan Kułaj. 12 maja 1983 roku na komisariacie przy ulicy Jezuickiej na Starym Mieście w Warszawie milicjanci brutalnie pobili 19-letniego Grzegorza Przemyka.
14: Jest bardzo prawdopodobne, że Przemyk został zatrzymany nie ze względu na przypadek, tylko ze względu na to, że był synem znanej opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, osoby, która była bardzo zaangażowana w duszpasterstwo artystów i zaprzyjaźnioną osobą z księdzem Jerzym Popiełuszką.
8: Mówił historyk Paweł Skibiński. Przemyk zmarł dwa dni później wskutek licznych obrażeń wewnętrznych. Został pochowany na warszawskim cmentarzu Powązkowskim, a jego pogrzeb stał się wielką antykomunistyczną manifestacją. 12 maja w roku 2008 zmarła Irena Sendler. W czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką w jednym z punktów sanitarnych na Mokotowie. Ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci, za co Instytut Yad Vashem przyznał jej tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.
15: Pytają się ludzie, czy ja się bałam. Bałam się, bo każdy chce żyć. Ja się bałam, ale nienawiść do tego, co robili Niemcy, była silniejsza niż strach.
8: W wojnie pracowała w opiece społecznej, administracji państwowej i szkolnictwie medycznym. Dziś 15. rocznica śmierci Piotra Stopy Żyżelewicza. Był perkusistą takich grup jak Armia, Izrael, Brygada Kryzys, WW, 2TM23.
16: Każdy zespół, w którym gram, rozwija mnie. Muzycy, z którymi się spotykam, rozwijają.

0: Pseudonim Stopa otrzymał ze względu na umiejętność grania szybkich rytmów na centrali przy użyciu tylko jednej nogi. 10 lat temu zmarła poetka, felietonistka i dziennikarka Maria Czubaszek. Artystka przez wiele lat była związana z Radiową Trójką. Była także autorką tekstów do popularnych piosenek.
1: Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz do mnie od dziś.
2: Kalendarium historyczne.
3: Które przygotował dla Państwa Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
3: O 6.13, 12 maja, jak Państwo słyszeli przed chwilą w kalendarium historycznym, zaglądamy na czwartą stronę Rzeczpospolitej, a tam Konfederacja, która chce ganić Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj rocznica zamachu majowego, przewrotu majowego, którego autorem był właśnie 100 lat temu Józef Piłsudski, a posłowie Konfederacji chcą, by Sejm potępił marszałka za to, że, tu cytat, podniósł zbrojną rękę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, koniec cytatu, i zapowiadają, że będą prowadzić politykę historyczną równie intensywnie, co inne ugrupowania. Pretekstem jest stulecie zamachu majowego. W sposób bardzo niejednoznaczny oceniają go historycy, o czym świadczy już samo nazewnictwo. Zdaniem niektórych był to pucz, zamach, zdaniem innych tylko przewrót. Dzieje się tak, bo z jednej strony zamach majowy miał krwawy przebieg, zginęło w nim niemal 400 osób i był początkiem autorytarnych rządów sanacji. Jednak z drugiej strony podłożem przewrotu był kryzys społeczno-polityczny w Polsce, co zdaniem części historyków usprawiedliwia działania marszałka Piłsudskiego. Dużą część więźniów Berezy Kartuskiej, która także została utworzona później, stanowili narodowcy. Byli największym ugrupowaniem dwudziestolecia międzywojennego, w związku z czym również główną siłą opozycyjną wobec Piłsudskiego. Ich prześladowania zaczęły się właśnie od zamachu majowego, dodaje Michał Wawer z Konfederacji, i nie ukrywa, że jego formacja chce rzucić rękawice PSL na polu polityki historycznej. Zachęcam Państwa w wolnej chwili, jeśli dzisiaj Państwo znajdą, do powrotu myślami do tych wydarzeń sprzed dokładnie 100 lat, bo czasem można odnieść wrażenie, że wiele schematów w trzeciej RP powtarza się z drugiej RP właśnie. To teraz pierwsza strona Gazety Wyborczej i pytanie, jak Zbigniew Ziobro uciekł z Europy. Wyborcza ujawnia, nie ma potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro formalnie opuścił strefę Schengen, czyli wyleciał z Europy. Wczoraj mówił o tym także w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Spekuluje się, pisze Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej, że Ziobro mógł uciec przez Serbię. Lotnisko w Belgradzie, teoretycznie na granicy serbsko-węgierskiej, wyjazd Ziobry powinien być odnotowany, ale reżim Orbana, który w sobotę musiał przekazać władzę, miał z Serbią przyjazne stosunki, więc polski uciekinier mógł skorzystać z transportu dyplomatycznego lub innej nieformalnej drogi opuszczenia Unii Europejskiej. Gazeta Wyborcza przypomina także, że wniosek o ekstradycję można by wysłać już teraz na podstawie listu gończego, ale może on zostać odrzucony jako nieprawomocny. Prokuratura zwróciła się do administracji Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy i w jakim trybie Zbigniew Ziobro i drugi azylant Marcin Romanowski dostali amerykańskie wizy i jakiego rodzaju są te wizy. To jeszcze na koniec tego przeglądu prasy fragment i pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej, która zapytała Polaków, respondentów, jak oceniają pytanie referendalne proponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ja przypomnę treść tego pytania. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? I tu zdaje się, że nie ma litości dla oceny tego prezydenckiego pytania. 58% respondentów oceniło je jako tendencyjne, tylko 37% jako neutralne. A jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki nie zgodził się podpisać ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Profesor Andrzej Zebała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej, zauważył na naszej antenie, że choć Polska potrzebuje służb antykorupcyjnych, to jego zdaniem Centralne Biuro Antykorupcyjne tej roli nie spełniało, bo było symbolem upartyjnienia. Z gościem rozmawiał Jarema Jamrożek.
4: Panie profesorze, prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro

0: Biuro Antykorupcyjne. W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia CBA. Proszę posłuchać, jak pan prezydent uzasadniał tę swoją decyzję.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu, nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
0: A z kolei Koalicja Obywatelska tłumaczy chęć likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego tym, że stała się to służba upolityczniona i odeszła od swojej ustawowej misji, którą teraz powinna przejąć Policja, ABW oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Panie profesorze, zapytam po prostu, czy Polska potrzebuje CBA?
2: Polska potrzebuje na pewno służb antykorupcyjnych. Korupcja jest wciąż w Polsce problemem. Korupcja w różnym rozumieniu, od takiej twardej korupcji, gdzie ktoś bierze pieniądze do kieszeni po miękką. Natomiast inną sprawą zupełnie jest to, czy my potrzebujemy akurat tej służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który ma określoną markę wyrobioną w trakcie tych 20 lat swojej aktywności. I to nie jest dobra marka. To jest, nie chcę powiedzieć, że symbol właśnie upartyjnienia czy podporządkowania interesowi partyjnemu zamiast interesowi publicznemu. Natomiast no, na pewno nie zasłużyła na tę właśnie markę dobra publicznego w Polsce. A ponadto też jest to pytanie właśnie takie strukturalne. Czy potrzebujemy tyle aż służb, które działają w tej domenie, jakkolwiek, tak jak powiedziałem, potrzebujemy tych służb, ale czy potrzebujemy takich rozproszonych służb? Tutaj mam właśnie wątpliwości i raczej byłbym za tym, żeby ujednolicić te służby, czyli żeby była jedna duża agencja antykorupcyjna. Ona może się nazywać Centralne Biuro Antykorupcyjne, natomiast to musiało być to inaczej zbudowane.
0: Czy przypadkiem decyzja pana prezydenta też nie jest podyktowana tym, że powołanie do życia CBA było zobowiązaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i, no i może stąd też taka niechęć do likwidacji tej służby?
2: No, z całą pewnością to jest produkt PiSu, można powiedzieć, władzy Prawa i Sprawiedliwości. No, na pewno tworzona z dobrą intencją, natomiast no, niestety oni nie potrafili dowieść tego wyniku, ja, że tak powiem, językiem młodzieżowym, to znaczy nie potrafili zapewnić, że ta służba będzie działała zgodnie z interesem publicznym. No, nie, a ponadto też to jest służba, która ma potężne wpadki, jeśli chodzi o różne przypadki właśnie korupcji we władzy podczas rządów PiSu. No to było po prostu to było kompromitujące. No na przykład to, co się działo w Agencji Rezerw Strategicznych, prawda? Potężne pieniądze, które wypływały przez długi okres czasu i oni nie byli w stanie tego wykryć. I jeszcze inne przykłady. Zresztą oni działali w bardzo archaiczny sposób. Oni myśleli, że będą wszystkich upilnują. Natomiast tutaj jest zdolność do działania systemowego, to znaczy takiego, żeby jednak też patrzeć, jakie są regulacje prawne w Polsce, ustawowe, i czasem tam nie ma źródeł korupcji, to znaczy w różnych konfliktach interesów, które są zaszyte w różnych właśnie w różnych ustawach. Nie mieli kompetencji takiego wyższego rzędu.
0: Bo to jakoś mi się kojarzy z tym, że no, to jest służba, albo przynajmniej to powinna być służba, która powinna patrzeć na ręce władzy, która powinna tropić właśnie przejawy nadużywania tej władzy przez polityków. I gdzieś z tyłu głowy mam tę ostatnią historię, czyli senatora Tomasza Lenza, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację tę potwierdziła zresztą rzeczniczka partii. Polityk nie jest już członkiem klubu parlamentarnego koalicji. Na wniosek w tej sprawie złożył premier Donald Tusk, a sprawa ma związek z zabiegiem wykonanym u syna senatora poza procedurami w szpitalu. Czy takimi właśnie rzeczami powinno zajmować się CBA?
2: No, moglibyśmy sobie życzyć, żeby CBA zapobiegało takim przykładom, takim przypadkom. Natomiast to jest kompletnie niemożliwe. po prostu mamy pewien poziom

0: jakby zdolności do respektowania prawa w Polsce, które nie jest bardzo wysoki i podejrzewam, że takich przykładów właśnie z senatorem Lencem jest bardzo dużo w bardzo różnych dziedzinach, w bardzo różnych instytucjach. CBA nie ma, żadna służba nie ma możliwości upilnowania tego. Dlatego to jest ważne to, co powiedziałem wcześniej. Służby antykorupcyjne powinny mieć też kompetencje do tego, żeby zobaczyć, czy w przepisach prawa nie są zaszyte pewna potencjalna korupcja. To znaczy, kiedy są konflikty interesów na przykład, prawda? Kiedy na przykład to, co było z syndykiem bodajże Getinbanku. Sąd mianował syndyka, syndyk zarządzał masą upadłości po tym banku i on rozdawał zlecenia kancelariom prawnym, z którymi był powiązany.
1: No tych rzeczy było całe mnóstwo, to znaczy generalnie chyba...
0: No właśnie i tu trzeba mieć tę wrażliwość na to, jak skonstruowane są określone przepisy i żeby eliminować tak zwane właśnie konflikty interesów, które jeśli nie są wykryte odpowiednio, to po prostu będą rodziły korupcję i tutaj żadna służba nie poradzi sobie z tym.
1: Panie profesorze, a już tak czysto politycznie, czy wyborcy docenią ten gest premiera, docenią ten gest Koalicji Obywatelskiej, która wyklucza ze swoich szeregów senatora Tomasza Lenca właśnie w związku z tą historią?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobry gest. Ja myślę, że to jest coś, co w polityce powinno mieć miejsce. Jeśli polityk łamie standardy, łamie normy, które chcielibyśmy, żeby były respektowane, do piachu. Po prostu to powinno być bezwzględnie rozliczane takie sytuacje. Do tej pory wiele rzeczy nie było.
1: No właśnie, bo...
0: Bardzo dobrze, że premier to zrobił. A czy elektorat doceni? Ja myślę, że na pewno jest grupa ludzi, którzy to docenią.
1: Bo tak się zastanawiam, bo z jednej strony Koalicja Obywatelska traci ze swoich szeregów senatora, a z drugiej strony przypomnę, że według doniesień medialnych marszałek Kuchciński za pieniądze podatników woził samolotem dla VIP-ów rodziny i znajomych. Mateusz Morawiecki przepisał na żonę działkę kupioną za 700 tysięcy złotych, a potem się okazało, że jest ona warta 4 miliony złotych. Przed posiedzeniem Rady Ministrów...
0: Czy 14, przepraszam panie redaktorze.
1: Tak, 14. To jeszcze więcej. To jeszcze przypomnę sprawę przed posiedzeniem Rady Ministrów. Minister Szyszko, który wręczył kopertę ministrowi Błaszczakowi, mówiąc, tu jest taka córka Leśniczego. Pamięta pan pewnie tę słynną historię z córką Leśniczego. Więc pytanie, czy wykluczanie senatora Tomasza Lenca z szeregów Koalicji Obywatelskiej przełoży się na opinię wyborców, którzy już wielokrotnie byli doświadczani różnego rodzaju dziwnymi sytuacjami i jakoś to to się jakoś przełożyło na wyniki Prawa i Sprawiedliwości?
0: No w przypadku Prawa i Sprawiedliwości to jest specyficzna sytuacja. Często można odnieść wrażenie, że wyborcy głosują na PiS nie dlatego, że on dobrze czy źle rządzi, czy ma korupcję, czy nie ma korupcji, tylko po prostu, że jest to PiS, że jest to ten PiS, który kocha Kościół, który kocha tradycję, który ma tę retorykę taką bogo-ojczyźnianą, romantyczną i tak dalej. Także to jest, ale proszę zobaczyć, że przecież PiS w ostatnich miesiącach cierpi na bardzo niskie notowania. Być może te różne sytuacje, które pan redaktor wymienił, że one się jednak zakumulowały i gdzieś tam to odnalazło ujście w myśleniu wyborców o swojej partii. No, że może czara goryczy przelała się i część odpłynęła od PiSu. Także no teraz miejmy nadzieję, że właśnie że wyborcy docenią takie gesty jak premiera Tuska. Chciałoby się, żeby było takich więcej, takich decyzji właśnie. Tu przypominam sobie świetny reportaż TVN24 o takim udzielnym władcy polskich portów lotniczych, chyba się nie pomyliłem, który działał tam sprawuje władzę z poręczenia wiceministra Laska. No, okropny przykład nadużywania mienia publicznego, taki brak szacunku po prostu dla tego wszystkiego, taka prywata. Mhm. Czekam na decyzję pana premiera w tej sprawie.
1: Panie profesorze, a propos no, tych różnych

0: zamieszań z prawem. I jak pan ocenia chęć, no właśnie, czy obecna koalicja wyraża taką głęboką chęć w celu zatrzymania redaktora Zbigniewa Ziobro?
1: No, ja myślę, że tutaj determinacja jest, natomiast kwestia jest, czy rządzący, czy minister sprawiedliwości, czy wymiar sprawiedliwości, organa ścigania mają narzędzia do tego, żeby go, że tak powiem, lapidarnie schwycić.
0: Ja specjalnie przepraszam, bo wyjaśnię, dlaczego użyłem określenia redaktor Zbigniew Ziobro, ponieważ no, według tych doniesień Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych i wyjechał tam na mocy wizy dziennikarskiej Telewizji Republika. Dlatego redaktor Zbigniew Ziobro, no bo rozumiem, tak, że teraz jest już dziennikarzem.
1: Tak, no, zmienił profesję, daje mu to większe bezpieczeństwo osobiste, taka transformacja. Natomiast ja myślę, że to jest ciekawa sytuacja prawna. On na pewno tam zyskał miejsce w Stanach Zjednoczonych dzięki no, układom politycznym czy przyzwoleniu politycznemu z bardzo wysokiego szczebla. I być może Amerykanie będą konsekwentni w tym sensie, że skoro go wpuścili, wiedząc, co to za człowiek, to będą go prawdopodobnie chronili, żeby nie wpadł w ręce w polskiego wymiaru sprawiedliwości, więc to może być też taka historia po prostu, że nie, że nasze organy go jednak nie schwytają, bo tam będzie zabezpieczony przez tych, którzy dali mu tam miejsce.
2: Z profesorem Andrzejem Zybałą, politologiem ze Szkoły Głównej Handlowej, rozmawiał Jarema Jamrożek. Minuta do 6:30, za chwilę Aleksandra Kozera i najnowsze informacje, a po nich połączymy się z Waszyngtonem, z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Modernizm i elegancja stylu Art Deco w połączeniu ze sztuką sakralną. Czy to możliwe i co wynika z takiego połączenia? Odpowiedź znajdą Państwo na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowanej Art Deco i Sacrum – sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Porozmawiamy o niej dziś w audycji Między Sztukami kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, zapraszam i do usłyszenia.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polski MSZ zwróci się do władz w Waszyngtonie i Budapeszcie z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Taką informację przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Amerykański Departament Stanu odmówił komentarza w sprawie Ziobry, powołując się na poufność danych. Więcej o tym już za chwilę opowie nasz korespondent Marek Wałkuski, który kontaktował się z amerykańską administracją. Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą rozwiązania służby. Zdaniem eksperta Piotra Niemczyka CBA zasługuje na likwidację. Biuro, jak wylicza, prowadzi około 200 spraw rocznie wobec kilku do nawet kilkunastu tysięcy spraw korupcyjnych, które rocznie prowadzi policja.
7: Z tego punktu widzenia ta służba jest rozdęta do granic, że tak powiem, możliwości, ale rozdęta w takiej formie, że tak powiem, propagandowej, a nie realnej.
6: Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA osłabiłaby państwo polskie i jego instytucje. Rząd, przypomnę, planował przenieść 935 etatów z CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji. Do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji miało trafić dodatkowo około 300 osób z innych jednostek. Ceny paliw delikatnie w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30. To 5 groszy mniej niż wczoraj. Cena 98 spadła o 4 grosze, kosztuje 6,81. Powody do radości mają także tankujący diesla. Litr oleju napędowego znów poniżej 7 zł. Dziś zapłacimy 6,93. Ponad 40 spotkań autorskich, koncerty znanych artystów i tysiące książek do kupienia. Tak zapowiada się 10. Festiwal Książki w Opolu. Literackie święto rozpoczyna się dziś i potrwa do czwartku. Program jest przebogaty, spodziewamy się ogromnej liczby odwiedzających, mówi organizatorka festiwalu.

0: Judyta Gralka.
1: Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny.
0: Opole ma także własną nagrodę literacką. To Young Adult, wyróżniająca najlepsze debiutanckie książki dla młodzieży.

0: Deszczowy dzień niemal w całym kraju i ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem dla województw wschodnich i dla południa kraju. Temperatura maksymalna to dziś 17 stopni, tyle wskażą termometry na Podlasiu. W centrum od 10 stopni na ziemi łódzkiej, przez 12 na Mazowszu, do 15 w Wielkopolsce. Na wschodzie 13, tyle samo na południu i nad Bałtykiem. Wszędzie, jak wspominałem, deszczowo, za wyjątkiem Wielkopolski. Tam raczej, przynajmniej po południu, opady deszczu nie są prognozowane. Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry, Tomku, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Co słychać?
1: Bardzo dobrze. Trochę się działo w tenisie, w piłce nożnej, więc...
0: Czas na przegląd sportowy. Sport. A swoją drogą, czy przegląd sportowy nadal jest wydawany?
1: Tak, dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki.
0: Okej. Okay.
1: Dalej spełnia formułę dziennika. Tymczasem Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Polka we wczorajszym spotkaniu 1/8 finału gładko pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Spotkanie miało specjalny podtekst, bo trenerem Japonki jest były opiekun Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. A mecz ostatecznie był dość szybki i trwał 82 minuty. W ćwierćfinale nasza reprezentantka zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą. Bezbramkowym remisem zakończyło się ostatnie spotkanie 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia podejmowała Radomiaka. A spotkanie podsumowuje Grzegorz Bernasik.
2: Bezbramkowy remis Krakowi z Radomiakiem mocno komplikuje zadanie uratowania drużyny dzisiejszych gospodarzy przed spadkiem do pierwszej ligi. Wprawdzie Pasy zremisowały trzeci mecz z rzędu, a goście z Radomia po trzech kolejnych zwycięstwach tym razem wywalczyli tylko punkt. Właśnie ów punkcik zapewnił Radomianom ekstraklasową prolongatę. Przed przerwą zespół gości zresztą był lepszym zespołem. Natomiast gdy w 60. minucie Tapsoba otrzymał czerwoną kartkę za brutalny faul w ofensywie, to gospodarze opanowali piłkę, boisko, ale nie sztukę zdobywania gola. Radomiak bronił się sprawnie i skutecznie, a trener Bruno Baltazar po tym bezbramkowym meczu powie: zawsze chcemy grać o zwycięstwie, ale dziś ten punkcik zdobyty w tak trudnych okolicznościach oczywiście daje nam satysfakcję i mogę się uśmiechnąć. Krakowianie o taki cel, czyli o utrzymanie, będą musieli walczyć ciężko w dwóch trudnych meczach z Motorem w Lublinie i Koroną w Krakowie i będą musieli wreszcie strzelać bramki, by osiągnąć cel, a to nie udało się ani przed tygodniem w Lublinie, ani dziś na własnej trawie, choć w obu meczach zespół Pasów przez kilkadziesiąt minut grał w liczebnej przewadze. Trener krakowian Bartosz Grzelak podpowiadał, robił zmiany personalne i strategiczne, ale znów nie wygrał.
3: Po tej czerwonej kartce no to zmieniliśmy formację, stawiliśmy się na 4-4-2 i chcieliśmy mieć dwóch napastników i w ten sposób atakować przeciwnika w inne sposoby, ale nie udało się.
2: Krakowia Radomiak 0-0.
1: Radomiak awansował na 8. pozycję w tabeli, 13. Krakowia oddaliła się od strefy spadkowej, ale wciąż tylko 2 punkty przewagi nad kreską prowadzi poznański Lech. Szansy na zapewnienie sobie awansu do Ekstraklasy nie wykorzystał wczoraj Śląsk Wrocław, który zremisował z łódzkim klubem sportowym 2-2. Do tego faktu potrzebował zwycięstwa, pozostaje jednak z 58 punktami na premiowanej 2. pozycji w tabeli, za mającą już w garści Wisłą Kraków, za mającą awans w garści Wisłą Kraków, 3. Wieczysta traci do Śląska 5 punktów, a do końca rozgrywek pozostały 2 kolejki. W innym wczorajszym meczu Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1. Teraz wracamy jeszcze do siatkówki i niedzielnego finału Mistrzostw Polski. Zawodnik Aluronu Warty Zawiercie Jurij Glader zdobył w nim 5. złoto.

0: to plus ligi, a w sumie już 11 medal ligowy w naszym kraju. Ukraiński środkowy, posiadający od 2013 roku polski paszport, ma na koncie mistrzostwa kraju wywalczone w 3 różnych klubach i został najbardziej utytułowanym obcokrajowcem w historii, a wszystko w wieku blisko 42 lat.
1: Nie czuję tego, żeby na przykład, jestem po 40 i jestem dumny z tego, że zdobyłem tytuł mistrza Polski, że jestem po 40, tylko jestem dumny z tego, że właśnie zdobyłem ten 5 tytuł mistrza Polski i tak jakby nie odbieram to w tych kategoriach, że wiekowych, powiedzmy, Cieszę się, że jeszcze jestem na boisku i że mi jest dane grać na najwyższym światowym poziomie i z tego czerpię niezwykłą przyjemność, wiedząc, że jestem u kresu jakby swojej kariery i gram w takich meczach na najwyższym poziomie. W finałach.
0: A będzie okazja do zagrania jeszcze 2 spotkań w tym sezonie, bo Aluron 16 maja w Turynie zmierzy się w półfinale Ligi Mistrzów z Iratem Ankara. Jeżeli wygrano, to jeszcze finał, a w przypadku porażki mecz o brązowy medal. Na koniec zaglądamy do Gdyni. Tam zaprezentowano trasę pierwszego etapu tegorocznego kolarskiego Tour de Pologne. Przede wszystkim jednak poinformowano, jak przebiegać będzie prezentacja drużyn tuż przed wyścigiem, a będzie huczna, o czym opowiada Andrzej Grabowski.
2: Rzadka to okazja móc opowiadać o sporcie z takiego miejsca, z legendarnego okrętu Błyskawica. Okrętu, który jest teraz muzeum. Muzeum, które 2 sierpnia zamieni się w świątynię kolarstwa, bo to tu właśnie 2 sierpnia zaprezentowane zostaną drużyny w przeddzień 83. Tour de Pologne.
3: Gdynia obchodzi swoje stulecie.
2: Mówi dyrektor wyścigu Czesław Lank.
3: Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj wspólnie z Gdynią mówić o tym, pokazywać to, żeby wyścig zaczął się właśnie na skwerze Kościuszki. A ORP Błyskawica, to też jest nasza duma. Stąd ten pomysł, żeby właśnie na ORP Błyskawica dzień wcześniej, przed wyścigiem, zrobić prezentację ekip, żeby wszystkie ekipy wchodziły na ten okręt, pokazywać. Jak skończy się prezentacja, to też damy salwy tutaj honorowe, także na pewno będzie przepiękna oprawa, taka oprawa wojskowa. Przygotowujemy taki scenariusz, żeby to otwarcie było bardzo uroczyste, żeby była orkiestra wojskowa, żeby było wciągnięcie biało-czerwonej flagi, żeby był hymn narodowy.
4: Komandor porucznik Paweł Ogórek, dowódca okrętu ORP Błyskawica. Dzień dobry. Przy Błyskawicy wiele eventów się również odbywało, natomiast chyba po raz pierwszy jest aż tak mocno zaangażowana w prezentację tych ekip, które będą startować Tour de Pologne. I myślę, że to na pewno jest z dobrym wrażeniem zarówno dla Tour de Pologne, jak i dla Błyskawicy.
0: A przypominam, początek Tour de Pologne 3 sierpnia.
5: Tomasz Kowalczyk wraca za godzinę. Dzięki wielkie, Tomku.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
5: Z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro zmienił miejsce przebywania na kolejne, w którym nie mogą dosięgnąć go polskie władze. Były minister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości ma odpowiadać za przestępstwa przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zapowiedziała wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Ziobry, a rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak podkreślił, że podstawową przesłanką będzie prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Informację zebrał Mariusz Pieśniewski.
6: Rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak powiedział, że śledczy niezwłocznie wystąpią o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw prokuratura chce jednak od strony amerykańskiej uzyskać wszelkie informacje w tej sprawie.
7: Znaczy my się staramy ustalić, na jakiej podstawie wyjechał do Stanów. Właśnie między innymi w tym celu dzisiaj będzie napisane pismo do ambasady Stanów Zjednoczonych. Również tutaj będziemy prosić o pomoc MSZ, aby ustalić, czy dostał wizę w Polsce albo na Węgrzech, jaką, na jakiej podstawie i czy przede wszystkim ją wykorzystał.
6: Prokuratura chce też sprawdzić, czy i kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości. W mediach mówi się, że Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA na wizę dziennikarską jako współpracownik telewizji Republika. Prokurator przyznał, że śledczy znają te doniesienia i będą też je sprawdzać.
7: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu. Więc jedno jest pewne, Zbigniew Ziobro na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał. Zupełnie szczerze powiem, my nie znamy tutaj tych technicznych i logistycznych szczegółów dotyczących jego podróży. Też chociażby z tego powodu, wracam do tego pierwszego, najważniejszego zdania, Zbigniew Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. To nie jest tak, że my wysłaliśmy służby specjalne za nim na teren Węgier, które go obserwowały. nie było k temu podstaw. On miał prawo podróżować po Unii Europejskiej, nie był poszukiwany międzynarodowo.
6: Prokuratura tłumaczy, że nadal

0: Warszawski sąd nie zdecydował o wniosku europejski nakaz aresztowania wobec byłego ministra, a sprawa ciągnie się od listopada, kiedy Sejm uchylił posłowi immunitet. Dziennikarze pytali nawet, czy w tej sprawie prokurator generalny nie powinien osobiście interweniować w sądzie.
1: Znaczy, nie wydaje mi się, że prokurator generalny powinien interweniować, aby przyspieszyć pracę sądu. Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania. W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby. Natomiast jest to stanowisko prokuratury. My nie mamy na to zażalenia, nie mamy jakichś środków prawnych, żeby móc tutaj sąd zmobilizować do tego skutecznie. My możemy, co zrobiliśmy 3 razy. Przedstawiać na piśmie nasze stanowisko i to robimy.
0: Jednak uwagi o opieszałości nie trafiają do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jego rzeczniczka, sędzia Anna Ptaszek, powiedziała, że terminy nie są krótkie, a materiał do przeanalizowania jest ogromny.
2: W przypadku zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania trzeba wziąć było pod uwagę to, że w sprawie będzie orzekać 3 sędziów zawodowych. Sprawa jest ogromna, nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie. Ona ma 6000 tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. W wersji elektronicznej te akta mają 312 gigabajtów, więc proszę sobie wyobrazić, jak to jest ogromny materiał.
0: Jednak zdaniem adwokata Tymoteusza Paprockiego w sprawie ścigania Zbigniewa Ziobry kluczowa jest sprawa wydania za politykiem czerwonej noty Interpolu.
3: Czerwona nota Interpolu ma kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia postępowania ekstradycyjnego i finalnej ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski.
0: Jednak na naszej antenie mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zauważył, że wystosowanie europejskiego nakazu aresztowania za politykiem PiS mogłoby być nieskuteczne.
4: Państwo węgierskie pod rządami byłego już premiera pana Orbana zmieniło przepisy procedury karnej w ten sposób, że wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało ograniczone w sytuacji, kiedy doszło do udzielenia prawa azylu.
3: Działania prokuratury charakteryzują się w tej sprawie brakiem na pewno precyzji, a czasami wydaje mi się, że są wręcz nawet chaotyczne, zwłaszcza, że jest to jedna z najgłośniejszych i najważniejszych spraw, które obecnie w Polsce, w perspektywie prawa karnego, się toczą.
0: Jednak prokuratura wciąż tłumaczy, że w tej sprawie musi najpierw poczekać na decyzję sądu.
5: I o tym opowiadał Państwu Mariusz Pieśniewski, a teraz zapowiadane i obiecane połączenie z Markiem Wałkuskim, naszym korespondentem w Waszyngtonie. Dzień dobry, Marku.
6: Witam serdecznie.
5: Czy w Stanach Zjednoczonych, czy Departament Stanu udziela jakichkolwiek informacji na temat Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego?
6: Częściowo. To znaczy udziela takiej informacji, że nie udzieli informacji na temat statusu, na jakim się znajduje w Stanach Zjednoczonych, czyli na temat jego wizy. W takim oświadczeniu rzecznika prasowego Departamentu Stanu otrzymałem po moim pytaniu takie stwierdzenie ogólne, że Polska i Stany Zjednoczone są dobrymi sojusznikami, że jest to sojusz, który opiera się na wspólnych wartościach, ale także współpracy i sojuszowi i narodów, i władz obu krajów. Także taki element także się w tym oświadczeniu znalazł. Natomiast co do samej wizy, na jakiej wjechał Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych, no to tutaj Departament Stanu nie odpowiedział. Ja pytałem także Biały Dom i stamtąd odesłano mnie do Departamentu Stanu. A na samo pytanie, czy prezydent Trump był osobiście zaangażowany w tę sprawę, odpowiedzi nie dostałem. Także jesteśmy w takiej sytuacji, że my nawet nie wiemy oficjalnie, bo ja rozumiem, że te informacje o tym, że wjechał na wizie dziennikarskiej albo jakiejś innej, są niepotwierdzone. To są informacje mediów z Polski, więc nie wiemy, na jakiej wizie wjechał. To, że wizę potrzebował, to wiemy, dlatego że jeżeli posługiwał się paszportem genewskim wydanym przez Węgry, to nie mógł pojechać do Stanów Zjednoczonych, przylecieć do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ESTA, czyli tego programu ruchu bezwizowego, i jakąś wizę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie czy innym kraju musiał uzyskać. Jeśli chodzi o samą procedurę ekstradycyjną, to jedno tylko odniesienie do tego, co słyszeliśmy w materiale. Żadna czerwona nota Interpolu tutaj moim zdaniem jest nie tylko niepotrzebna, ale nawet to nie jest właściwa ścieżka, dlatego że ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych do Polski odbywa się na podstawie umowy o ekstradycji, która została podpisana, traktatu o ekstradycji, który został podpisany w 1996 roku pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, i on opisuje szczegółowe procedury.

0: w jaki sposób to się odbywa i jak do takiej ekstradycji można doprowadzić. Procedura jest taka sama dla obywateli Stanów Zjednoczonych, jak i obywateli innych krajów. Ekstradycje odbywają się, a takim pierwszym krokiem do ekstradycji to jest wniosek o tymczasowe aresztowanie w Stanach Zjednoczonych i nawet przed złożeniem oficjalnego wniosku o ekstradycję taki wniosek o tymczasowe aresztowanie można złożyć. Po aresztowaniu są 2 miesiące na przedstawienie już całej dokumentacji. No i wtedy rząd amerykański, zwykle tak to się odbywa, tak jak było na przykład sprawą Edwarda Mazura i innymi ekstradycjami, które odbywały się do Polski, automatycznie powinien dokonać aresztowania. Gdyby Polska wystąpiła o tymczasowe aresztowanie, a Amerykanie FBI nie aresztowałoby, nie zatrzymałoby Zbigniewa Ziobry, no to wtedy mielibyśmy jednoznaczny dowód na to, że administracja Trumpa nie chce pójść procedurą, którą powinna pójść i którą w ogóle wobec sojuszników się niemal zawsze stosuje.
1: Tak, tylko że powiedzieć sprawdzam będzie można dopiero po 8 dniu września, o ile 8 dnia września warszawski sąd w ogóle zdecyduje o kwestii aresztowania Zbigniewa Ziobry. Marku, to jeszcze tylko cię dopytam, bo rozumiem, że to, o czym mówisz, że administracja nie udziela informacji, nie udziela wam dziennikarzom, a myślisz, że udzieli informacji na wniosek polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
0: Ja nie wiem, czy są w ogóle możliwości formalne, żeby takiej informacji udzielić. Jakie są powody wydania wizy, jaka to była wiza. Polski rząd może uzyskać dokładnie taką samą odpowiedź, czyli że nie udzielamy informacji w pojedynczych przypadkach i odesłanie do procedur wynikających z międzynarodowych umów. Czyli na przykład, jeżeli macie pytanie, jeżeli jest ktoś, o kim wiecie, że jest w Stanach Zjednoczonych, prześlijcie formalny wniosek o tymczasowe aresztowanie i wtedy my pójdziemy tą ścieżką. Albo nie pójdziemy. No nie pójście tą ścieżką byłoby naprawdę złamaniem wszelkich zasad współpracy międzynarodowej, szczególnie pomiędzy sojusznikami, dlatego że umowa, ten traktat to jest ekstradycji. Sama istota tego traktatu jest taka, że w momencie, w którym ktoś ucieka do innego kraju, rząd tego kraju, do którego zbieg uciekł, na zasadzie jakby takiego oczywistego zaufania pomiędzy rządami, reprezentuje ten drugi kraj. Czyli w momencie, gdyby Polska wystąpiła do Amerykanów o wszczęcie procedury ekstradycyjnej, wtedy automatycznie rząd amerykański powinien przyjąć rolę reprezentanta polskiego rządu i tymczasowo aresztować, a w momencie, w którym wniosek już pełny, to jest 60 dni na to po tymczasowym aresztowaniu, reprezentować polski rząd przed sądem, bo ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji w Stanach Zjednoczonych podejmuje sąd. Oczywiście ona musi potem być zatwierdzona przez sekretarza stanu. I tutaj też jest kolejne pytanie, czy gdyby sąd podjął decyzję o ekstradycji Ziobry do Polski, to czy sekretarz stanu Marco Rubio z obecnej administracji taką zgodę by wydał? On nie musi nawet tego uzasadniać. No ale w przeszłości zwykle sekretarze stanu takie zgody, jeżeli już była zgoda sądu, wydawali, więc tu znów byłby taki kolejny test,
1: to
0: jak się zachowa rząd Stanów Zjednoczonych, ale to tak, to pieśń przeszłości. Tym bardziej, że te procedury ekstradycyjne, ja pamiętam, że w przypadku Edwarda Mazura, ja jeździłem na te procesy, które się odbywały w Chicago, no to trwało, nie wiem, rok, dwa, trzy, już nawet dokładnie nie pamiętam. I też jeszcze jest jedna istotna sprawa, w momencie, w którym polski rząd występuje do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję, to się odbywa według amerykańskiego prawa, czyli jest taki na przykład przepis Discovery, który obronił Edwarda Mazura, bo okazało się, że w dokumentach czy w procedurze prowadzonej przez polski rząd były błędy, były nieprawidłowości, które polska strona musiała ujawnić amerykańskiemu adwokatowi, no i on te błędy przedstawił sędziemu i dlatego Edward Mazur nie trafił do Polski, nie został poddany ekstradycji. Także tu też ten wniosek, jeśli trafi do sądu amerykańskiego, musi być naprawdę dobrze przygotowany i to śledztwo musi być bez zarzutu, żeby adwokat Ziobry ewentualnie się do niczego nie miał przyczepić.
1: Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Marku, bardzo ci dziękujemy za opisanie tej historii. Dobrej nocy dla ciebie.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia.
1: Szósta 52 już prawie na zegarach. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ponad 160 nominacji sędziowskich. Podczas uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego mówił o roli konstytucji i sposobie powoływania sędziów. Mówił też o wyższości ustawy zasadniczej nad rozstrzygnięciami unijnych trybunałów. W tle decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce, by ta dopuściła do orzekania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału

0: konstytucyjnego, o czym teraz opowie Sylwia Białek.
1: Tak w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych i bezpośrednich wyborów, mówił prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że polscy sędziowie wydają wyroki w oparciu o konstytucję.
2: To nie przez przypadek. Orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani

0: opinii analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
1: Prezydent powiedział, że Polska jest i będzie w Unii Europejskiej i to się nie zmieni. Zaznaczył jednak, że traktat akcesyjny do Unii Europejskiej stwierdza jasno, system ustrojowy i polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków. Karol Nawrocki zapewnił, że jako prezydent będzie strażnikiem obowiązującej konstytucji.
0: 3 maja mówiłem, drodzy państwo, co sądzę o polskiej konstytucji z roku 1997, ale chciałbym, żebyście mieli głębokie przekonanie, i to też powiedziałem, że jako prezydent Polski będę służył jej i będę jej strażnikiem do samego końca mojego albo konstytucji z 1997 roku. I też o to w zasadzie państwa proszę, aby ten zasadniczy akt, konstytucja z roku 1997, była najważniejszym punktem odniesienia. Wtedy wszystko będzie w porządku.
1: Prezydent zaznaczył, że powaga urzędu sędziowskiego wykracza poza spory polityczne w Polsce.
0: Nie będzie, szanowni państwo, ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego. A państwo nadal w imieniu Rzeczpospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i swoje decyzje. Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
1: Na niebezpieczeństwo słów wypowiadanych przez prezydenta zwrócił uwagę Paweł Ślis z Polski 2050.
2: Skrajnie nieodpowiedzialne słowa. Przecież przez takie postępowanie i politykę Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości poprzedniego, mieliśmy zablokowane KPO właśnie przez naruszenie praworządności, którą udało się odbudować po dojściu koalicji 15 października do władzy.
1: W ubiegłym tygodniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest jednak takie, że jedynym właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny. Prezydent w listopadzie ubiegłego roku poinformował, że odmówił nominacji 46 sędziów. Zapowiedział, że przez najbliższe 5 lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans. Prezydent powołał się wówczas na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które, jak mówił, rozstrzyga o tym, że prezydent nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji. Sędziów wskazuje Krajowa Rada Sądownictwa, ukształtowana po zmianach z czasów Prawa i Sprawiedliwości z 2017 roku. Wprowadzone wówczas przepisy zmieniły procedurę wyboru 15 sędziów członków KRS-u. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie, a od 2018 roku Sejm. W tym tygodniu Sejm wybierze nowy skład Rady. Tym razem jednak członków KRS-u wskazały środowiska sędziowskie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Jak to mawiają, do 3 razy sztuka. Sejm rozpocznie dziś pracę nad przepisami, które mają uregulować sytuację na rynku kryptoaktywów. Zaplanowano pierwsze czytanie aż 5 projektów. Rządowego, prezydenckiego, autorstwa Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Ten ostatni autorstwa PiS-u został wycofany, a w jego miejsce partia złożyła nowy, dalej idący. Michał Fabisiak.
4: Największe szanse na uchwalenie ma projekt rządowy. Poparcie dla niego deklaruje cała koalicja. Dlatego, jak mówi przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński, powinien być wiodącym na dalszym etapie prac legislacyjnych w Sejmie.
5: Część tych rozwiązań ujętych w różnych projektach też są podobnymi do tych rozwiązań, które są zawarte w projekcie rządowym. Pewnie wiodącym projektem tak powinno być, będzie projekt rządowy. Nie ma żadnych przeszkód, żeby on ponownie nie został uchwalony i większość sejmowa była dla tych projektów już wcześniej. On się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
4: Ale Polska 2050 apeluje do koalicjantów, aby to jej projekt został uchwalony przez Sejm, bo jak tłumaczy przewodniczący tego klubu, Paweł Ślis, ma większe szanse na uzyskanie podpisu prezydenta.
6: Skoro pan prezydent też wskazywał, że ten projekt, który Polska 2050 złożyła, która zmienia trochę ten rządowy projekt i byłby dla niego akceptowalny, to dlaczego nie doprowadzić do tego, żeby ten projekt właśnie uchwalić dla bezpieczeństwa inwestowania przez Polaków? Będziemy na pewno namawiać, żeby uwzględnić poprawki, które nasz poseł Adam Gomoła będzie składał w tym zakresie, jeśli chodzi o ten projekt kryptowalut, wszystkich innych koalicjantów.
4: Sejm będzie pracował dziś też nad projektem prezydenckim. Zdaniem posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka jest on najlepszy, bo przewiduje mniejsze obciążenia dla firm zajmujących się kryptoaktywami, dzięki czemu zwiększa w ich oczach atrakcyjność polskiego rynku.
7: Trudno sobie wyobrazić, żeby kiedy u naszych sąsiadów

0: Te opłaty są znacznie niższe. Firmy rejestrowały się w Polsce, kiedy trzeba było płacić tak wysoką opłatę za nadzór, bo tak naprawdę to jest opłata za nadzór.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy uważa, że w przypadku projektu prezydenckiego mamy do czynienia z nadregulacją.
2: Miał być krótki i bardzo taki prosty w czytaniu. No, oczywiście jest najdłuższy, ale powiem Państwu szczerze, jak patrzę na twórczość pana prezydenta Nawrockiego, to już mam tak przymrużone oko, że obawiam się, że niedługo będę chodził bez przerwy z tak przymrużonym okiem.
1: Nie wiadomo, czy Sejm zajmie się projektem autorstwa posłów PiS. Regulacja, którą przygotował Janusz Kowalski, została wycofana. W jej miejsce posłowie PiS złożyli inny projekt, który przewiduje zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Marszałek Sejmu chce, aby Izba uchwaliła nowy projekt o kryptowalutach jeszcze na tym posiedzeniu, a więc do piątku. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najpierw decyzja sądu o ściganiu, potem walka śledczych o ekstradycję. Wracamy do sprawy Zbigniewa Ziobry. Kryptowaluty pod lupą posłów. Sejm rozpatrzy aż 4 projekty ustaw. Skromna promocja, ogromne nadzieje. Dziś początek Eurowizji. Przypomnimy polską propozycję. Minęła 7. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prokuratura Krajowa chce ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA. Na razie na deklaracji się kończy, bo najpierw zielone światło musi dać sąd, a ten formalnie nie zdecydował jeszcze o ściganiu Ziobry. Szczegóły ma dla nas Mariusz Pieśniewski.
2: Sejm w listopadzie zabrał Zbigniewowi Ziobrze immunitet. W tym czasie polityk wyjechał poza zasięg polskich służb na Węgry, a po zmianie tamtejszego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych.
3: Działania prokuratury czasami wydaje mi się, że są wręcz nawet chaotyczne.
2: Ocenia adwokat Tymoteusz Paprocki, ale prokuratura tłumaczy się odwlekającym się terminem sądowej decyzji o areszcie i ściganiu europejskim nakazem aresztowania.
4: Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania.
2: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
4: W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby.
5: Sprawa jest ogromna, nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie. Ona ma 6 tysięcy tomów.
2: Odpowiada rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego sędzia Anna Ptaszek. Tymczasem sąd ma rozpoznawać sprawę we wrześniu i przynajmniej do tego czasu prokuratura musi poczekać, żeby mieć poważne podstawy do rozpoczęcia batalii ekstradycyjnej przed amerykańskim sądem.
1: Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania grupą przestępczą i przywłaszczenia ponad 100 milionów złotych. Sprawa dotyczy ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Wszyscy są zgodni, rynek trzeba uregulować. Pytanie jak? Sejm rozpocznie dziś pracę nad 4 projektami w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrzone zostaną propozycje rządu, prezydenta oraz 2 poselskie, Polski 2050 i Konfederacji. Szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis spodziewa się, że wiodącym projektem będzie ten rządowy, choć to projekt Polski 2050 ma jego zdaniem największe szanse na podpis prezydenta.
6: Skoro pan prezydent też wskazywał, że ten projekt, który Polska 2050 złożyła, która zmienia trochę ten rządowy projekt i byłby dla niego akceptowalny, to dlaczego nie doprowadzić do tego?

0: żeby ten projekt właśnie uchwalić dla bezpieczeństwa inwestowania przez Polaków.
1: A prezydent już dwa razy zawetował rządowe ustawy. W informacjach Węgry prezydent kraju wręczy dziś nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Modziora. Zostaną też zaprzysiężeni przed parlamentem.
2: Pierwsza uroczystość, która czeka nowych ministrów, będzie miała miejsce w Pałacu Sándora, czyli siedzibie prezydenta. Głowa państwa wręczy ministrom nominacje na te stanowiska. Wydarzenie trudne dla ministrów, jak i prezydenta, którego do dymisji wzywa premier Modzior. Stanowczo zaapelowaliśmy do prezydenta, aby nie robił wspólnych zdjęć z ministrami rządu TISY. Mam nadzieję, że to uszanuje, bo nie chcemy potem przez tydzień retuszować tego zdjęcia, powiedział Modzior. Po 16 cały rząd stawi się przed parlamentem. Węgierskie prawo nie przewiduje głosowania nad ministrami. Swoistym wotum zaufania było głosowanie nad kandydaturą na premiera. Formalnie nowy rząd obejmie władzę o północy z wtorku na środę.
1: No, o czym z Budapesztu mówił Piotr Piętka. Wycieczkowiec Hondius zmierza w kierunku Holandii. Zarząd portu w Rotterdamie przygotowuje się do dezynfekcji statku oraz przyjęcia i ewentualnej kwarantanny członków załogi. Służby mają się także zająć bagażem należącym do pasażerów. Ci opuścili jednostkę przy Teneryfie. Specjalnym transportem sanitarnym zostali rozwiezieni do swoich krajów. Wszyscy są pod ścisłą obserwacją z powodu możliwego zakażenia hantawirusem. Na koniec odliczanie do muzycznego święta. Wieczorem startuje jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Pray. Przekonanie do siebie świata nie będzie łatwe, bo promocja polskiej piosenki w tym roku nie była najlepsza. Tak mówi redaktor naczelny Polskiego Radia 24 i były juror krajowych preselekcji Grzegorz Frontczak.
3: W zeszłym roku wszyscy wiedzieli, że Polskę reprezentuje Justyna Steczkowska. Wszyscy mniej więcej znali piosenkę, bo ta piosenka była absolutnie wszędzie. Piosenka z tego roku, gdzieś ktoś ją słyszał? Bez promocji dzisiaj produkt może być i nawet najlepszy. I jest, bo Alicja ma fenomenalny głos. Ale co z tego, jak nikt o tym nie wie?
1: Na oficjalnym kanale Alicji na YouTube piosenka ma 500 000 wyświetleń, na kanale eurowizyjnym ponad 1 300 000. Kto nie słyszał, ma okazję.

0: I to jest polska propozycja na Eurowizję. Dziś wieczorem w Wiedniu pierwszy półfinał konkursu, drugi w czwartek, a wielki finał w sobotę.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogodowy scenariusz wtorku jest niezbyt optymistyczny. Będzie pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu spadnie na południu Polski. Na północy, w centrum i na wschodzie popada przelotnie, choć momentami intensywnie. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu do nawet 17 na Podlasiu. Przeważnie od 11 do 13.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Mamy dzisiaj wtorek, to 12 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami kolejny dzień tego roku. Słońce będzie nam towarzyszyć przez ponad 15,5 godziny, aż do godziny 20 z lekkim haczykiem. Wszystkim obchodzącym dzisiaj imieniny składamy najlepsze życzenia i zapraszamy Państwa na pierwszą rozmowę polityczną tego poranka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: W naszym studiu Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Dobrze panią gościć w studiu PR24.
4: Bardzo mi miło również gościć w państwa domach, choć godzina jest bardzo poranna.
3: A nie musi pani wstawać o czwartej, to jeszcze nie jest taki ból. Pani posłanko, czy jest już po zawodach w sprawie ściągania ministra sprawiedliwości byłego Zbigniewa Ziobry do kraju?
4: Nie, oczywiście piłka jest ciągle w grze, choć rzecz jasna, po jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych będzie to zdecydowanie trudniejsze. Jednak postępowanie ekstradycyjne to jest skomplikowana sprawa i też Stany Zjednoczone

0: nie są tym krajem, który bardzo chętnie będzie tutaj współpracował w tym zakresie, skoro wydały zgodę na wyjazd Zbigniewa Ziobry.
1: A co to oznacza dla relacji polsko-amerykańskich, jeśli nasz główny sojusznik ukrywa osobę, którą ściga polski wymiar sprawiedliwości?
0: Ja myślę, że nic nie jest w stanie zaszkodzić naszym długoletnim relacjom ze Stanami Zjednoczonymi i oczywiście my będziemy na gruncie prawnym, dyplomatycznym domagać się powrotu Zbigniewa Ziobry. Natomiast nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi toczą się swoim trybem i na pewno nic im nie zaszkodzi. Tutaj wiąże nas tyle różnych innych obszarów, że jeden Zbigniew Ziobro na pewno nie zrujnuje tej relacji.
1: Czyli rozumiem, że w takiej komunikacji dzień do dnia będziecie państwo w rządzie udawać, że ten temat nie istnieje. Jak będziemy kupować, to nie będzie tak, że jak będziemy kupować sprzęt do Amerykanów, to minister Władysław Kosiniak-Kamysz będzie mówił: ale Ziobry nie uwolniliście.
0: Oczywiście, że nie.
1: Nie wysłaliście do Polski.
0: Oczywiście, że nie. Kwestie obronności tutaj są poza wszelkimi sporami, poza sprawą Zbigniewa Ziobry. No, to jest sprawa dla nas absolutnie kluczowa. Obecność amerykańskich żołnierzy, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, że widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość dużo o tych relacjach opowiada, natomiast wspierając Zbigniewa Ziobrę, no nie pomaga. Natomiast z całą pewnością nic nie jest w stanie tym relacjom zaszkodzić.
1: Prawo i Sprawiedliwość mówi więcej, że to jest sygnał wysłany przez Donalda Trumpa, jak postrzega sytuację polityczną w Polsce.
0: Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo nadinterpretowuje rozmaite sprawy, ale też uważam, że bardzo dziwne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to dobrze, jeśli inny kraj miesza się w polską politykę, o tak. Prawo i Sprawiedliwość, które bardzo wiele mówi o suwerenności, które bardzo wiele mówi o tym, że nikt nam nic nie będzie narzucał. Z drugiej strony z radością komunikuje, że jakieś inne mocarstwo krytykuje sytuację w naszym kraju.
1: A co z przyszłością ministra Waldemara Żurka? Czy to, że Zbigniew Ziobro od 2,5 roku skutecznie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, nie jest jakimś fundamentalnym, kardynalnym zarzutem wobec prokuratury i ministra Żurka?
0: Z całą pewnością premier Donald Tusk cały czas ma zaufanie do ministra Żurka. Proszę też pamiętać, że u nas nikt nie mówi, że jest szeryfem i nikt nie próbował działać ponad prawem. Wszystko dzieje się zgodnie z procedurami, nawet jeśli te procedury nas złoszczą i nawet jeśli sądy nie działają tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli.
1: Ale mam poczucie, że minister Żurek bardzo wiele mówi, a niewiele się dzieje. Podobnie w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Też minister Żurek mówił, że jest plan B i plan C. Ale sędziowie jak nie orzekali w Trybunale, tak nie orzekają.
0: No ale to cały czas wracamy do tego, co powiedziałam przed chwilą. Minister Żurek nie jest szeryfem i nie mówi, że jest szeryfem i nie wejdzie w kowbojskim kapeluszu do Trybunału Konstytucyjnego i nie wepchnie tam prawidłowo wybranych sędziów, by wypowiedział się Europejski Trybunał. Sędziowie składają skargi, być może będą składać teraz do Sądu Pracy. Niestety, czy też stety, bo jesteśmy demokratycznym państwem, wszystko się dzieje zgodnie z prawem i w granicach prawa. A że druga strona gra znaczonymi kartami i że druga strona oszukuje, to nie oznacza, że my mamy do tego prawo. I że my mamy prawo siłą rozwiązywać konflikty, które należy rozwiązywać na gruncie prawnym.
1: Okay, ale ktoś chyba nie dopatrzył swoich obowiązków. Coś przeoczono. To znaczy, wydaje mi się, że, te wszystkie kolejne ruchy Zbigniewa Ziobry były możliwe między innymi przez błędy popełniane przez prokuraturę. Więc pytanie, czy nie powinno tutaj być dojść do jakichś personalnych konsekwencji w związku z tym?
0: Uważam, że należy się tej sprawie przyjrzeć. Uważam, że minister Żurek również powinien sprawdzić, czy na pewno każda osoba, która była odpowiedzialna chociażby za procedurę wydania europejskiego nakazu aresztowania, zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby ta procedura toczyła się sprawnie i bez przeszkód, bo trudno mi uwierzyć, że od lutego do maja nie było czasu i nie było możliwości wydania choćby europejskiego nakazu aresztowania, który znacznie by utrudnił Zbigniewowi Ziobrze podróże po świecie.
1: Dobrze, to zmienimy temat. Prezydent wczoraj zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To chyba nie było dla was zaskoczenie?
0: Niewiele już nas jest w stanie zaskoczyć, jeżeli chodzi o prezydenta. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość i prawica od początku były przeciwne. Korzystały z CBA, kiedy trzeba było inwigilować i podsłuchiwać oponentów politycznych, więc bronią do ostatniej kropli krwi tej formacji.
1: Ale będziecie jeszcze wracali do tego pomysłu, czy to już musztarda po obiedzie? Zamknięta sprawa.
0: Będziemy na pewno o tym rozmawiać, czy będziemy wracać.

0: Coś do pomysłu likwidacji CBA, czy warto akurat ten front wciągnąć z prezydentem, kiedy mamy tyle innych?
1: Z prezydentem?
0: Nie wygląda na to, żeby tutaj była jakaś przestrzeń do rozmowy z prezydentem, jak też w wielu innych sprawach. Natomiast no, też wiele było uwag i zastrzeżeń do CBA i też argumentacja prezydenta nie jest prawdziwa. I ABW, i policja, i służby skarbowe mogły przejąć zadania CBA, a nie ciągnął się za nimi niewyjaśnione sprawy politycznych uwikłań.
1: Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński poinformował wczoraj, że senator Tomasz Lenz został na wniosek premiera Donalda Tuska usunięty z Koalicji Obywatelskiej. To jest pokłosie kontrowersji wokół zabiegu dla syna polityka, który miał być przyjęty w szpitalu poza kolejnością. Dlaczego tak późno dochodzi do wykluczenia senatora Lenza?
0: Czekaliśmy na wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu, bo oczywiście nie chcąc podważać doniesień medialnych absolutnie, to jednak to, co się pojawia w mediach, musi zostać zweryfikowane. To zostało zweryfikowane kontrolą.
1: Na niekorzyść dla pana senatora?
0: Na niekorzyść dla pana senatora. Te wyniki kontroli potwierdziły doniesienia medialne, że były tam nieprawidłowości przy przyjmowaniu krewnego pana senatora na zabieg i słuszna decyzja premiera, że zawnioskował o usunięcie senatora z Koalicji Obywatelskiej, co jest równoznaczne z usunięciem go z klubu parlamentarnego.
1: I bo to jest z partii został usunięty
0: z partii,
1: i z klubu?
0: Tak.
1: I z klubu, rozumiem. Jest jeszcze jakaś ścieżka powrotu odwołania dla senatora Lenza, czy...
0: Zawsze senator może się odwoływać od tej decyzji, natomiast ona była słuszna i nie sądzę, żeby argumenty, które już słyszeliśmy ze strony senatora, były przekonujące dla prezydium
1: partii. Dacie mu wystartować, ubiegać się o reelekcję senacką?
0: To nie moja decyzja. Nie sądzę, jeśli nie jest członkiem partii, to sądzę, że również droga do wyborów z Koalicji Obywatelskiej jest zamknięta, ale tutaj decyzję oczywiście podejmuje premier i zarząd partii.
1: Ale dynamiczne, to biegniemy dalej w takim razie z tematami, bo ich jest co niemiara. Sejm rozpocznie dzisiaj pracę nad 4 projektami związanymi z kryptowalutami. To projekt rządowy, prezydencki, Polski 2050 i Konfederacji. I jeszcze jest projekt Prawa i Sprawiedliwości.
0: Najciekawszy.
1: Prawo i Sprawiedliwość najpierw złożyło swój projekt, którego autorem był poseł Janusz Kowalski. Posła Janusza Kowalskiego w PiS-ie już nie ma, ale i nie ma już tego projektu także posła Kowalskiego. Teraz Prawo i Sprawiedliwość chce całkowitego zakazania rynku kryptoaktywów. Jeśli mamy tak szeroką paletę projektów, to na czym stanie ostatecznie?
0: Podejrzewam, że na projekcie rządowym. On będzie tym projektem wiodącym. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada absolutny zakaz działania rynku kryptowalut, jest absurdalny, szczególnie w kontekście tego, co ta partia robiła do tej pory, próbując złagodzić ten poprzedni nasz projekt. Przecież to posłowie Prawa i Sprawiedliwości składali poprawki, które mówiły, że ten projekt jest zbyt daleko idący, zbyt restrykcyjny, że nie można aż tak karać za nieprawidłowości, a teraz...
1: Nie będzie żadnych kar, bo nie będzie działalności.
0: Bo nie będzie działalności, no ale to też no, nie można karać uczciwych przedsiębiorców za to, że jedna z tych giełd okazała się jednym wielkim oszustwem. Rozumiem, że to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił, że on tak naprawdę zakazałby w ogóle tych całych kryptowalut i w ostatnich głosowaniach razem z przewodniczącym klubu Mariuszem Błaszczakiem nie brał udziału. W pewien sposób umył ręce i pewnie...
1: Także nad głosowaniem, nad ostatnim wetem.
0: Tak, właśnie wtedy prezes, być może usłyszawszy część argumentów i być może zrozumiawszy, że Prawo i Sprawiedliwość i Polska Prawica nie ma czystych rąk w tej sprawie, że przyjmowanie sponsoringu firmy Zonda Krypto, że przyjmowanie pieniędzy poprzez fundacje związane z Polską Prawicą od właśnie Przemysława Krala, no to nie jest coś, co można łatwo wytłumaczyć, a do tego dochodzą pewnie tysiące ludzi oszukanych przez tę giełdę.
1: Jasne, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość i ich projekt, choć egzotyczny, nazwijmy go w ten sposób, i ciekawy tak kronikarsko, no to nie ma szans na uchwalenie ani na trafienie na biurko prezydenta. Na biurko prezydenta, jak pani sama wspomniała, najpewniej trafi ten projekt rządowy. To jest już trzeci niemalże tożsamy projekt, który trafia na biurko prezydenta. Czy naprawdę myślicie, że tym razem prezydent podejmie inną decyzję niż 2 poprzednie razy?
0: W toku prac będą rozpatrywane, jak sądzę, bo dopiero dzisiaj będzie ta decyzja, wszystkie pozostałe projekty, projekt Polski 2050 i projekt prezydencki, które są bardzo podobne. Pan prezydent po raz kolejny wziął projekt rządowy, niewiele w nim zmienił, trochę dodał, choć mówił, że nasz jest zbyt długi, to jego jest jeszcze dłuższy i złożył. Więc jeśli część z rozwiązań być może w toku prac

0: zostanie przyjęta z tego projektu prezydenckiego, to może pan prezydent podpisze tę ustawę, choć ja nie mam pewności, bo z sejfem tak nie było. Przy ustawie sejf przyjęliśmy rozwiązania proponowane przez Kancelarię Prezydenta w toku prac senackich i mimo to pan prezydent zawetował. Ja myślę, że pan prezydent nie ma już wyjścia. On musi podpisać ustawę o rynku kryptoaktywów.
1: To jest tak, że jak do 1 lipca nie będzie regulacji, to nie będzie kryptoaktywów w ogóle.
0: To również uczciwe firmy, które chciałyby działać na polskim rynku, nie będą miały takiej możliwości. Ten rynek się całkowicie gdzieś przeniesie za granicę albo, nie daj Boże, w szarą strefę i za to odpowiedzialny będzie pan prezydent.
1: Zapytam wprost, bo jestem ciekaw waszej taktyki. Czy chcecie iść taranem i postawić prezydenta przed faktem dokonanym, wysłać mu rządowy projekt po raz trzeci i postawić go przed dylematem? Albo, Karolu, podpisujesz to, co ci wysłaliśmy, albo nie będzie żadnych regulacji i nie będzie giełd kryptowalut w Polsce. Czy jednak taktyka numer dwa, wypracować na etapie sejmowym wspólny projekt, co do którego będzie duża szansa, że prezydent po prostu podpisze?
0: Wypracować taki projekt, który najlepiej będzie zabezpieczał pieniądze Polek i Polaków i postawić prezydenta przed tym faktem.
1: Okej, czyli scenariusz numer jeden.
0: Tak.
1: Dobrze. To na koniec jeszcze chciałem z panią chwilę porozmawiać o rekonstrukcji rządu. Wczoraj pojawił się taki sondaż, w którym ponad 40% respondentów opowiedziało się za rekonstrukcją rządu. Będzie ta rekonstrukcja?
0: To jest serial, który znamy i lubimy. Rozmowa o tym, kto w rządzie może stracić stanowisko i kto może tego kogoś zastąpić. Nic mi nie wiadomo, aby premier planował w najbliższym czasie rekonstrukcję. Oczywiście wiem, że to zawsze rozgrzewa opinię publiczną. Wiem, że ostatnie głosowania o wotach nieufności również rozbudziły tę dyskusję. Wiem, że premier ją trochę podsycił swoim urodzinowym filmikiem. Natomiast
1: czemu
0: na razie...
1: premier to zrobił tak w ogóle?
0: No to jest pytanie do premiera.
1: No nie wiem.
0: Natomiast nic mi nie wiadomo o tym, aby którykolwiek z ministrów utracił zaufanie premiera i aby ta rekonstrukcja miała się w najbliższym czasie dokonać.
1: Ale może potrzebne byłoby wam kolejne nowe otwarcie przed wyborami?
0: Ja sądzę, że dobrze by było, żeby ministrowie rozwijali lub kończyli projekty, które ich ministerstwa prowadzą, a zmiana na stanowisku raczej nie sprzyja takiej stabilnej i konstruktywnej pracy.
1: No jeszcze jest kwestia tej rekonstrukcji wskutek rekonstrukcji koalicji, bo podobno Polska 2050 ma obiecanego wiceministra.
0: Chyba Klub Centrum, bo Polska...
1: Tak, mój błąd, przepraszam, oczywiście.
0: Tak, to Klub Centrum...
1: Polska 2050 tak, ma wiceministrów.
0: Tak, nawet kilku. Klub Centrum, biorąc pod uwagę, że jest tak samo silny jak Klub Polski 2050, negocjuje z panem premierem stanowiska w rządzie. To jest dla mnie zrozumiałe z punktu widzenia politycznego. Czy pan premier taką decyzję podejmie? Zobaczymy.
1: I zrobimy klamrę kompozycyjną, bo jest informacja z ostatniej chwili. Wrócimy do tematu Ziobry. To jest Zbigniewa Ziobry. Rzecz jasna, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz, odmówił określenia, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Resort dodał, że Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi.
0: No, czyli nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi nie są zagrożone, natomiast ekstradycja będzie trudna. Czyli zamykamy klamrą dokładnie to, co powiedziałam
1: no tak,
0: na
1: tylko,
0: początku.
1: Tylko czy to jest pytanie, czy po pierwsze administracja amerykańska nie ingeruje w polską politykę, a po drugie, no, czy to nie jest właśnie angażowanie się w sprawy obcego kraju?
0: To jest sprawa, która dotyczy konkretnego człowieka Zbigniewa Ziobry, który przekonał administrację Stanów Zjednoczonych do tego, żeby wydała mu wizę i wpuściła na teren Stanów Zjednoczonych. Teraz rolą rządu premiera, ale przede wszystkim ministra Żurka, jest przekonanie administracji Stanów Zjednoczonych, że to była niedobra decyzja i że Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć przed polskim sądem, bo ma 26 bardzo
1: najpierw
0: poważnych zarzutów.
1: Najpierw, jak się zdaje minister Żurek, będzie musiał przekonać administrację Trumpa, żeby w ogóle powiedziała, na jakiej podstawie Ziobro jest w tym kraju.
0: Żeby można było rozpocząć całą tę procedurę, wiedząc, jaki jest status Zbigniewa Ziobry, naszego byłego szeryfa, który okazał się zwykłym tchórzem.
1: Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję pani posłanko za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego dnia, 7:22 na zegarach.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. bez chaosu,

0: Bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. Przegląd prasy.
2: Kupują Państwo mieszkanie? Nie wiedzą, czy można zaufać deweloperowi? Ma być prościej. Pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Klient prześwietli dewelopera. W portalu Dom będzie można sprawdzić, czy deweloper jest rzetelny, czy ma opóźnienia lub problemy finansowe. Rząd chce, by od marca, tyle że przyszłego roku, wszystkie te informacje były dostępne w jednym miejscu. Tak pisze Renata Krupa-Dąbrowska na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Plany Ministerstwa Rozwoju i Technologii poznał właśnie Dziennik. Projekt czeka na publikację w Rządowym Centrum Legislacji. Portal Dom jeszcze nie ruszył. Ma wystartować w kwietniu przyszłego roku. Pierwotnie miał dostarczać tylko informacje o średnich cenach transakcyjnych mieszkań i domów na rynkach wtórnym i pierwotnym w Polsce. Resort rozwoju chce jednak pójść krok dalej. Portal będzie, tak jak zakładano, prowadził ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ale znajdą się w nim także dane z różnych instytucji publicznych, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego czy Krajowy Rejestr Sądowy. Kupujący sprawdzi podstawowe dane o deweloperach, takie jak nazwa firmy, NIP czy numer w KRS, dowie się, jakie deweloperzy prowadzą inwestycje, a jakie już zakończyli oraz czy były opóźnienia na budowie, a także zdobędzie informacje o prowadzonych rachunkach powierniczych. Ja bym jeszcze dodał, że fajnie by było się dowiedzieć, którzy deweloperzy szanują przestrzeń miejską, a którzy to po prostu patodeweloperzy z patoarchitekturą. No ale to raczej nie w portalu Dom, to trzeba już na własną rękę. Więcej na temat tego, co się zmieni i czego dowiemy się o deweloperach od kwietnia przyszłego roku, o tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Pierwsza strona Rzeczpospolitej z kolei. Tam o programie rządu. OKI rozbudziły nadzieję. Osobiste konta inwestycyjne mogą się stać ważną częścią oszczędzania i dopalaczem dla giełdy, tak mówią eksperci, a ich zdania przytaczam w tekście Piotr Skwirowski. Do oszczędzania na OKI wedle projektu ustawy właśnie przyjętego przez rząd zachęci zwolnienie z podatku Belki do 100 tysięcy złotych. Projekt OKI to rozsądny pomysł, który obok pracowniczych planów kapitałowych ma realną szansę stać się ważnym komponentem nowoczesnego oszczędzania w Polsce, mówi Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej i Towarzystw Emerytalnych i Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami. OKI, jak mówią eksperci, mogą wzmocnić rynek kapitałowy. Tak przeczytamy na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, a na piątej stronie sylwetka nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosza Grodeckiego. Mówi o sobie, że jest państwowcem, a jak głowa państwa składa propozycję, to ją z dumą przyjmuje i zapowiada, że biuro czeka ewolucja, a nie rewolucja. Skąd nominacja Grodeckiego? Takie pytanie zadaje Rzeczpospolita, a dokładnie Maciej Miłosz. Widać w tym rękę Pawła Szefernakera, z którym współpracował w MSWiA. Łączy to także z postacią Joachima Brudzińskiego i tego, że wzmacniane będzie skrzydło Morawieckiego, opowiada jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak opowiada o tej nominacji sam zainteresowany, byłem w puli kandydatów, potem padła oferta, jestem państwowcem i jak głowa państwa składa propozycję, to ją z dumą przyjmuję. Jednym z zadań postawionych przez prezydenta jest wzmocnienie naszej obecności w kwestiach bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Jestem przekonany, że z ministrem Przydaczem zrobimy wszystko, by w tych sprawach agenda pana prezydenta była bardzo mocno eksponowana i skutecznie realizowana. To jeszcze tylko do pana ministra o prostszy język zaapelujemy i będziemy już w miarę szczęśliwi. 7:27 już zaraz na zegarach. Za 3 minuty najnowsze informacje i Aleksandra Kozera, a także informacje sportowe i Tomasz Kowalczyk.
1: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i...

0: jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
4: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek niepokojące wieści z wojennego frontu. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki na Ukrainę. W nocy wojska Putina zaatakowały dronami Kijów, Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa trwało 3 dni. Było związane z obchodami Dnia Zwycięstwa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o naruszenie rozejmu. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma być komentatorem telewizji Republika. Postępowanie ekstradycyjne nie zaszkodzi relacjom polsko-amerykańskim, uważa rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, która była naszym porannym gościem.
12: Oczywiście my będziemy na gruncie prawnym, dyplomatycznym domagać się powrotu Zbigniewa Ziobry. Natomiast nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi toczą się swoim trybem i na pewno nic im nie zaszkodzi.
11: Prokuratura sprawdza, kto i jak pomógł Ziobrze w ucieczce. Śledczy chcą przesłuchać w roli świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Szczegóły w informacjach o 8.00. Już nie tylko rodzina i relacje, ale też praca oraz sytuacja finansowa są głównym źródłem stresu kobiet. Tak wynika z raportu Fundacji Twarze Depresji. 73% badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej 3 role jednocześnie. Partnerki, pracownicy, żony, matki, córki i przyjaciółki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb i odpoczynku, mówi prezeska fundacji Anna Morawska-Borowiec.
13: Coraz więcej z nas wie, jak ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zakładały maskę tlenową sobie, pooddychały powietrzem, zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi, i być dobrymi pracowniczkami.
11: Badanie przeprowadzono w ramach kampanii społecznej Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Tegoroczne hasło brzmi: wiele ról kobiet, jedno zdrowie psychiczne. Zadbaj o nie. Stracił pracę, jego sprawą zajęła się policja. Mowa o dorożkarzu z Krakowa, który znęcał się nad koniem na targach w Pajęcznie w Łódzkiem. Kilka godzin po tym, jak nagranie opublikował w internecie lokalny polityk, Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich odcięło się od agresywnego zachowania mężczyzny, mówi Erik Nęcek z zarządu stowarzyszenia.

0: potępiamy jakiekolwiek zachowania, które godzą w dobrostan zwierząt. Nie możemy odpowiadać za członków naszej społeczności, za każdego z osobna. W każdej grupie znajdzie się czarna owca. Nie możemy po prostu wszystkich brać do odpowiedzialności zbiorowej.
1: Konie w Krakowie budzą wiele kontrowersji. Władze miasta zapewniają, że dorożkarze obowiązują restrykcyjne zasady dotyczące zdrowia zwierząt, w tym ograniczenia pracy podczas upałów i ogólny limit czasu pracy.

0: Deszczowo dziś niemal w całym kraju, za wyjątkiem Wielkopolski i północnych części województwa lubuskiego. Na wschodzie możliwe burze i na południu także. Tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Najchłodniej na zachodzie kraju, 12-13 stopni, w centrum od 12 do 15, a na zachodzie, na wschodzie najcieplej, bo aż 17 stopni. Ma 34. Tomasz Kowalczyk w naszym studiu. Cześć, Tomku.
1: Ponownie dzień dobry. No. Od piłki nożnej tym razem możemy zacząć.
0: Dobrze.
1: No to zaczynamy. Sport. W ostatnim spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Cracovia bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem. Na dwie serie przed końcem sezonu liderem poznański Lech, który ma 56 punktów, a przynajmniej teoretycznie wyprzedzić mogą go jeszcze Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Te kluby zgromadziły po 49 punktów. W środę rozegrają jeszcze zaległe spotkania. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i tym samym awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju na kortach w Rzymie. Spotkanie dość krótkie, bo niespełna półtorej godziny, a mecz podsumowuje Cezary Gurjew.
2: W końcu można powiedzieć, świetna forma Igi Świątek i to na jej ulubionej ceglanej mączce. Trzykrotna triumfatorka turnieju na kortach Foro Italico w Rzymie dziś pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału. 80 minut starannej i błyskotliwej gry najlepszej polskiej tenisistki, choć trzeba powiedzieć, że pierwsze 5 gemów zajęło obu paniom pół godziny. Na początku tenisowe szachy. Francisco Rojcz to trener, a właściwie mistrz w nauczaniu techniki, ale też przed laty błyszczał na światowych kortach. W rankingu ATP zajmował 60. miejsca, w deblu wygrał 9 turniejów. Z kolei były szkoleniowiec Igi, obecnie trener Naomi, Tomasz Wiktorowski, nie miał na kortach wielkich sukcesów, ale jest wybitnym strategiem. Japonka ma na koncie 4 wielkoszlemowe tytuły, ale to wszystko na szybkich nawierzchniach. Oczywiście trzeba pamiętać, że na najsłynniejszych kortach ziemnych w Paryżu 2 lata temu Osaka była bliska wyeliminowania Polki. Od początku turnieju w Rzymie Iga Świątek gra bardzo cierpliwie, stara się uderzać precyzyjnie i trzyma piłkę w korcie. W dogodnych sytuacjach podejmuje ryzyko, bo to mimo wszystko jest obowiązkowe w tenisie na najwyższym poziomie. Ponownie można powiedzieć, jak przed laty, razi forehandami jak piorunami. Potężne rotacje albo kończą akcję, albo powodują błędy rywalek. I ze Świątek jak tlenu brakowało wygranych pojedynków. W końcu wróciła swoboda i radość z gry. Kolejną rywalką w ćwierćfinale będzie groźna Amerykanka Jessica Pegula. Będzie to ich 12 pojedynek. 6 razy była lepsza Polka, która wygrała m.in. jeden mecz rozegrany na ceglanej mączce 4 lata temu w Paryżu.
1: Ćwierćfinał z Jessicą Pegulą odbędzie się w środę. Legendarny okręt ORP Błyskawica, zacumowany przy skwerze Kościuszki w Gdyni, ugości 2 sierpnia prezentację drużyn na inaugurację 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dzień później właśnie z tego słynnego gdyńskiego skweru ruszy wyścig, a pierwszy etap będzie liczył 240 km i poprowadzi do Koszalina. Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang podkreśla, że miejsce startu nie zostało wybrane przypadkowo.
3: Gdynia obchodzi swoje stulecie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj wspólnie z Gdynią mówić o tym, pokazywać to, żeby wyścig zaczął się właśnie na skwerze Kościuszki. A ORP Błyskawica, no to też jest nasza duma. To był niszczyciel bardzo nowoczesny, który był zwodowany chyba w 1937 roku. Jeszcze chyba Piłsudski zamawiał, zrobił takie zamówienie. Miały być 4 takie niszczyciele, jak wybuchła II wojna światowa. No to on walczył w wielu, wielu kampaniach, w wielu bitwach, zawsze z polską banderą.
1: 83. Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia.

0: Oprócz Pomorza i Pomorza Zachodniego odwiedzi też m.in. województwo lubuskie, Karkonosze, Beskidy czy Tatry. Rywalizacja zakończy się w Wieliczce. Za nami też rywalizacja o Mistrzostwo Polski siatkarzy. Finał był zacięty, niezwykle emocjonujący i długi, bo potrzeba było 5 spotkań, by wyłonić mistrza kraju. Tytuł po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Aluronu CMC Warty Zawiercie, która odebrała go Bogdance Luk Lublin. A 5-meczowy finał podsumował były znakomity siatkarz, reprezentant Polski, mistrz Europy z 2009 roku Piotr Gruszka, z którym rozmawiał Piotr Muszalski.
1: Liczyliśmy, że te zespoły mogą nam dać te emocje i dały po prostu. Nie spodziewaliśmy tego, jak sobie tak każde spotkanie można na szybko analizować. Pierwszy mecz, kosmiczny poziom drużyny Zawiercia. Drugi mecz, Lublin wraca. Zaczęło się granie to finałowe i to było niesamowite, że musieli przełamywać swoje słabsze momenty, bo tych momentów jeden i drugi zespół miał bardzo dużo, ale koniec końców jednak i własna hala i to rozpędzenie i ten powrót do grania z rundy zasadniczej, z tego pierwszego spotkania drużyny Zawiercia potwierdził, że Zawiercie po prostu zasłużyło na wygranie ligi w tym roku, bo ciężko na to pracowali, a drużyna z Lublina naprawdę duże gratulacje, bo po tych przejściach całorocznych, oni dzisiaj nie cieszą się, ale jeżeli spojrzą na cały sezon, to na pewno będą doceniali ten srebrny medal.
2: A jeśli chodzi o cały sezon, to też poziom poszedł znacznie w górę?
1: Na pewno się bardziej wyrównał. Czy on poszedł całościowo w górę? Nie wiem, musiałbym sobie na spokojnie do tego usiąść, ale na pewno się bardziej wyrównał i tutaj oczywiście były zespoły zbudowane w teorii na dużo mocniejsze, ale jeżeli te zespoły wychodziły na boisko, to jednak było widać, że nikt nikogo się nie obawia, wszyscy każdego szanują, ale jednak te najlepsze zespoły, te zespoły z góry muszą się sporo namęczyć, żeby jednak wygrywać te spotkania, więc na pewno bardziej wyrównany, czy wyższy, nie wiem.
2: Taki największy wygrany tego sezonu?
1: No tu w tych wygranych, patrząc ilu chłopaków z pierwszego zespołu wygrało pierwszy raz Mistrzostwo Polski, bo to też trzeba to powiedzieć, Winiarski. Pierwsze Mistrzostwo Polski jako trener oczywiście. Aaron Russell, bo potwierdził, jeżeli jest zdrowy, to jest zawodnik z najwyższej półki. I Bartek Bołądź też, naprawdę. To wymienię kilka osób, bo każdy naprawdę zrobił dużą pracę. Ter Winiarski jako trener, ale i Russell i Bołądź to była dwójka, taka lokomotywa, która ciągnęła bardzo mocno cały kolektyw zawierciański do tego, żeby wygrać na koniec. No i Kwolek, 4 słabsze spotkania, gość wychodzi w najważniejszym meczu i on jest, on gra, to potwierdza też klasę tego zawodnika.
0: A w najbliższy weekend jeszcze czekają nas emocje siatkarskie, taki epilog, ale najciekawszy, Liga Mistrzów z udziałem 4 najlepszych drużyn w Europie od 16 do 17 maja, najpierw półfinały, finał. No i liczymy, że być może ten finał z udziałem jednej, a może nawet dwóch polskich drużyn, bo będzie tam właśnie Aluron CMC Warta Zawiercie i projekt
3: bardzo polska
0: Warszawa.
3: Nazwa drużyny.
0: Tak, bardzo
3: Aluron
0: polska.
3: Aluron AMC, MC.
0: CMC.
3: CMC.
0: Tak, ale to jest mistrz polski tytuł, sponsor tytularny.
3: Tak. Bardzo ci, Tomku, dziękuję. Tomasz Kowalczyk, zawsze ci miło tutaj gościć. Dobrego dnia
0: ciebie
3: dla ciebie.
0: Również wzajemnie.
3: 7.41, a z nami równie sympatyczny Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Cześć Adamie, dzień dobry.
4: Dzień dobry bardzo.
3: Unia Europejska odrzuca pomysł Rosji i nie zamierza prosić o pomoc nikogo innego jak Gerharda Schrödera. Władimir Putin zaproponował, by to były kanclerz Niemiec został negocjatorem Europy w rozmowach z Moskwą w sprawie bezpieczeństwa. Rząd Niemiec też nie chce, by Gerhard Schröder występował w charakterze mediatora. Adamie, to może przypomnij, jaka jest historia Gerharda Schrödera? Jak z kanclerza Niemiec stał się najlepszym przyjacielem Władimira Putina? No przesadzam, że najlepszym przyjacielem Władimira Putina.
4: Gerhard Schröder był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005, czyli można było o nim zapomnieć przede wszystkim dlatego, że potem przez kolejnych 16 lat kanclerzem Niemiec była Angela Merkel. Bo on właśnie był tym ostatnim kanclerzem, który, ostatnim politykiem SPD, który stał na czele rządu, zanim do władzy doszła Angela Merkel właśnie i jej chadecy. I polityk, który potem, jak przestał być kanclerzem, to właśnie skierował swoje kroki w stronę Rosji. On współpracował z koncernami rosyjskimi, czyli z Rosneftem i z Nord Streamem właśnie, z Gazpromem. I potem właśnie, kiedy w 2022 roku nastąpiła inwazja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę, to był to jeden z nielicznych polityków, który nie tylko relatywizował to, co zrobił Władimir Putin, ale nawet pojechał tam do niego, spotykał się z nim. On twierdził zresztą w Niemczech i w rozmowach ze swoimi europejskimi, ma ich przecież sporo, kolega

0: chociaż teraz ma ich już zdecydowanie mniej, że on pojechał po to, żeby przekonywać Putina do tego, żeby jednak powstrzymał swoje konie, ale on mówił o tym, że to tam było. Były jakieś powody, dla których on Rosję zaatakował. I tak oto został skrytykowany przez Niemców kategorycznie. Chciano go wyrzucić z partii, ale do tego nie doszło. Gerhard Schröder dzisiaj może za wielu kolegów nie ma, ale w partii SPD nadal jest i nadal działa. No i właśnie w tej takiego człowieka Władimir Putin 3 dni temu zaproponował jako tego, który mógłby Europę reprezentować.
1: To ja nie wiem, czy jest jeszcze sens zadawać pytanie, to dlaczego Europa go nie chce?
0: Europa go nie chce. No właśnie, biuro Gerharda Schrödera nie skomentowało tego. Natomiast dlaczego nie chce go Europa? Dlaczego nie chcą go Niemcy sami? Bo jeżeli ktoś miałby tutaj być, popierać go, to oczywiście sami Niemcy, no ale myślę, że to trudno byłoby wyobrazić sobie, że polityk, który jest odsunięty na margines, właśnie jest puszczony. Zresztą ja powiem, wczoraj było to pytane rzecznik rządu, bo nieoficjalnie już weekend, bo wiadomo, że rząd mówi nie. A wczoraj rzecznik rządu się na ten temat wypowiedział.
2: Rząd Niemiec będzie nadal uczestniczył w staraniach o postępy w negocjacjach. Ostatnio cenił to również intensywnie. Istnieje też dla rosyjskiej strony jasno określony krąg pośredników. Rosja wie, kto jest w Europie partnerem do rozmów, jeśli chciałaby rozmawiać. Nazwiska są znane.
0: Mówiąc krótko, my mamy swoich ludzi, a Putin próbuje nas poróżnić. I Stefan Kornelius, który wczoraj o tym mówił, ani razu nie wymienił nazwiska Schrödera. Nawet jeżeli w pytaniach padały nazwiska konkretnie właśnie o Gerharda Schrödera, wszystkie odpowiedzi były z pominięciem tego nazwiska.
1: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Adamie, bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia dla ciebie.
0: Dobrego dnia również dla słuchaczy.
1: Jeśli jesteśmy przy ludziach, którzy są sympatyczni, to sympatycznie jest z nami także Agnieszka Drążkiewicz. Cześć, Ago, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Będziemy rozmawiać o początku szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. To taki format, który pamiętam, był bardzo zaangażowany prezydent Andrzej Duda. To opowiedz, czym jest bukareszteńska dziewiątka, kto do niej należy, gdzie ten szczyt i o czym będzie rozmowa.
3: No, jak sama nazwa wskazuje, akurat w tym roku bukareszteńska dziewiątka będzie odbywać się w Bukareszcie, czyli stolicy Rumunii, czyli w tym mieście, gdzie tak naprawdę to wszystko się zaczęło w 2015 roku. Wspomniałeś byłego prezydenta Andrzeja Dudę i rzeczywiście on razem wtedy z ówczesnym prezydentem Rumunii, Klausem Johannisem, rzeczywiście taki format stworzyli. No, ten format B9, bo tak w skrócie się to też określa w tych dokumentach szczytowych, które miałam przyjemność tutaj szybciutko przed wejściem i rozmową z państwem i z tobą przejrzeć. No więc B9 to są oczywiście te państwa, które są na tak zwanej wschodniej flance NATO. I tu mamy oczywiście Polskę, Rumunię jako państwa założycielskie, ale jest też oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia, są Czechy, jest Słowacja, też Węgry, Bułgaria. No i w tym roku, bo to było już w marcu ustalone, jak obecny prezydent Rumunii był w Polsce i widział się po raz pierwszy z prezydentem Karolem Nawrockim, czyli dokładnie chyba 5 marca, z tego co pamiętam, ustalono, że będzie takie oficjalne zaproszenie właśnie na tym majowym szczycie dla przywódców państw skandynawskich, nordyckich. Różnie to jest w tych dokumentach określane i rzeczywiście między innymi do właśnie Bukaresztu przyleci jutro. Między innymi prezydent Finlandii. Dlaczego mówię jutro? Dlatego, że prezydent, no i ja też siłą rzeczy, bo będę obserwowała ten szczyt, lecimy już dzisiaj, dlatego że z racji tego, że prezydent Karol Nawrocki jest współgospodarzem tego szczytu, no to trzeba oczywiście się przygotować. Jeszcze jakieś krótkie rozmowy będą ostateczne przeprowadzane pomiędzy obu politykami, a potem już środa od rana witanie oficjalne delegacji, rozpoczęcie obrad, no i potem oczywiście te główne obrady, które będą dotyczyły tego, co jest najważniejsze dla tej części Europy i dla tego formatu, czyli dla państw tworzących wschodnią flankę NATO, czyli oczywiście mówimy chociażby o przygotowaniach do zbliżającego się szczytu, lipcowego szczytu NATO w Ankarze, a to będzie na pewno bardzo ciekawe wydarzenie, chociażby z racji tego, jak wyglądają teraz obecnie te relacje transatlantyckie.
1: A nawet z tego, gdzie będzie organizowany ten szczyt NATO, bo sama sytuacja Turcji i polityka względem NATO jest, powiedzmy, nazwijmy to sinusoidalna. O, może w ten sposób.
3: Tak, zgadzam się.
1: Proszę, proszę, Agnieszko.
3: Tak, jeszcze dopowiem właśnie, że to miejsce też będzie jeszcze wyjątkowe, chociażby z racji bliskości tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, więc rzeczywiście tych stycznych punktów, gdzie te oczy na Ankarę i na Turcję będą skierowane na początku lipca, będzie sporo.
1: Agnieszka,

0: Rączkiewicz, ty lecisz do Ankary?
1: Tak, wybieram się już, się nawet zaakredytowałam się. A to nie masz czego zazdrościć, bo tam jest naprawdę bardzo dużo pracy.
0: A myślałem, że chodzi ci o temperaturę.
1: Trzeba biegać rzeczywiście za delegacjami, łapać te dźwięki. Czasami jest to wręcz niemożliwe. Tam są też obostrzenia, nie można wychodzić w pewne sektory, więc rzeczywiście to jest taka ciężka praca,
0: co,
1: ale za to fajnie jest.
0: Raz w Madrycie, na szczycie NATO i ten czas po pracy ja wspominam bardzo miło w Madrycie, to na pewno.
1: Tak.
0: Agnieszka Drążkiewicz, dziennikarka Polskiego Radia. Dzięki wielkie, Agnieszko, za wszystkie
1: informacje.
0: Dziękuję
1: i pozdrowienia mamy chyba. A pozdrowienia?
0: Ach, bo dzisiaj wtorek, to już 7:40, to już po pozdrowieniach, wiesz, więc, więc następnym razem.
1: Ale to jak były mentalne, to ja się dołączę.
0: Były. Bardzo ci dziękuję. Agnieszka Drążkiewicz pozdrawia wszystkich mentalnie, głęboko z Bukaresztu. Bardzo dziękuję. O 7:48 nasze studio odwiedził już Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. Cześć, dzień dobry Błażeju. No to posłuchajmy, co w ekonomii.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od kolejnego podejścia do uregulowania kwestii rynku kryptowalut, bowiem dziś posłowie rozpoczną pracę nad 5 projektami ustaw w tej sprawie. Będą rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta i 3 poselskie Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi Paweł Karczewski, wiceprezes firmy Quercus TFI, najbardziej restrykcyjnym projektem jest ten przygotowany przez rząd, przez co w ocenie eksperta paradoksalnie może on okazać się nieskuteczny.
4: Ten projekt ustawy, który jest w Polsce, jest bardzo mocno doregulowany. Powiedziałbym, że jest nawet przeregulowany. I to będzie oznaczało, że właściwie żaden normalny podmiot z Unii Europejskiej, który będzie chciał otworzyć działalność w Polsce, w tym z polskim kapitałem, nie zarejestruje tej giełdy w Polsce, tylko to zrobi za granicą w jurysdykcji, która będzie mu pozwalała to zrobić na bardziej rynkowych warunkach.
3: Polska powinna wdrożyć regulacje dotyczące rynku kryptowalut z uwagi na unijną dyrektywę MiCA. Wcześniejsze 2 próby zawetował prezydent Karol Nawrocki. A na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się również pierwsze czytanie projektu Lewicy zmieniającego zasady liczenia płacy minimalnej, ale także sankcji za nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń. W tym pierwszym przypadku obecnie często jest tak, że pracownicy, głównie ze sfery budżetowej, na swoich paskach płacowych widzą wynagrodzenie zasadnicze niższe niż to, które jest ustalane przez państwo, a to przekłada się na to, że po prostu zarabiają mniej niż powinni. Dzieje się tak dlatego, że jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza się rozmaite dodatki, premie czy nagrody.
5: Pracownik płacę zasadniczą ma na poziomie mniejszego wynagrodzenia niż wynagrodzenie minimalne, ale ponieważ dostaje na przykład coś w rodzaju nagród, premii, jakichś dodatków funkcyjnych, no to wtedy rzeczywiście jest tak, że on osiąga ten pułap, ale nie ze względu na minimalne zasadnicze, tylko ze względu na te dodatkowe składniki wynagrodzenia. Tak jest obecnie.
3: Ale to miałoby się zmienić, a przynajmniej tego chciałaby Lewica oraz związki zawodowe. Jak mówi Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, obecne zasady wyliczania płacy minimalnej są z jednej strony demotywujące, a z drugiej niesprawiedliwe i uderzają między innymi w osoby, które de facto pozbawione są wynagrodzenia za sprawowanie dodatkowych funkcji.
6: Płaca minimalna powinna być czysta, bez żadnych dodatków, bez żadnych premii i nagród. Powinna być czystą pensją, czystym wynagrodzeniem, a wszystkie elementy dodatkowe powinny tę płacę minimalną uzupełniać, dlatego że najczęściej pełnią one formę albo pewnego dodatku wynikającego z pełnienia funkcji czy funkcjonowania w ramach organizacji, czy też są dodatkową gratyfikacją w postaci nagród czy premii. Stąd też ten projekt jest przez nas oczekiwany i mamy nadzieję, że będzie szybko procedowany i wdrożony.
3: Projekt Lewicy przewiduje wyłączenie praktycznie wszystkich dodatków z płac minimalnej już od 1 stycznia 2027 roku. Co ciekawe, podobne regulacje przygotowuje także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak z uwagi na potencjalne obciążenia dla budżetu państwa, reforma ta miałaby być rozłożona w czasie praktycznie aż do 2029 roku. Tu może jeszcze warto dodać, że według szacunków płacę minimalną otrzymuje ponad 27% wszystkich zatrudnionych na etacie. To ponad 3,5 miliona osób.
7: Tylko co,
3: A my pozostajemy jeszcze przy tematach związanych z rynkiem pracy, bowiem okazuje się, że tak zwane

Saksy są coraz mniej atrakcyjne dla Polaków. I choć stawki w Niemczech czy Holandii wciąż są wyższe niż w Polsce, to rosnące koszty życia, dojazdu oraz zakwaterowania skutecznie zniechęcają do emigracji zarobkowej. Pokazują to najnowsze dane barometru polskiego rynku pracy. Wynika z nich, że jedynie 10% badanych rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższych

0: Przede wszystkim wynagrodzenia w Polsce rosną, rośnie płaca minimalna, ale rosną też średnie wynagrodzenia. Po uwzględnieniu kosztów życia za granicą wychodzi na to, że nie do końca się opłaca ponosić koszty rozłąki, ponosić różnego rodzaju niewygody życiowe.
1: A jeszcze dekadę temu wyjazd do prostych prac sezonowych w Niemczech, Holandii czy Irlandii dawał nawet trzykrotnie wyższe zarobki niż praca w Polsce. Dziś ta przewaga stopniała i to widać w ogłoszeniach o pracę, mówi Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX.
2: Oczywiście średnie pensje, które widzimy pracy za granicą w Niemczech, one dalej są około dwa razy takie jak mediana w Polsce. To jest tam około 13 tysięcy złotych brutto. Aczkolwiek też w Polsce pojawia się coraz więcej ofert, które dorównują tym ofertom. Warto mieć na względzie, że w przypadku wyjazdu za granicę, no też mówimy o kosztach utrzymania, co też wpływa na opłacalność takiego wyjazdu.
1: Co ciekawe, do rosnących oczekiwań Polaków coraz częściej dostosowują się przyszli potencjalni pracodawcy, oferując m.in. zakwaterowanie czy możliwość wyjazdu dla par.
3: Saldo.
1: W Gdańsku wmurowano kamień węgielny pod nową elektrownię gazowo-parową. Nowa inwestycja ma być gotowa w 2029 roku. Realizowany przez CCGT Gdańsk, czyli spółkę zależną energii z grupy Orlen, blok wpisuje się w politykę wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski, mówi prezeska energii Magdalena Kamińska.
4: Jest to istotna inwestycja z perspektywy nie tylko regionu, ale całego systemu elektroenergetycznego. Będzie służyła do stabilizowania pracy sieci, tak ważny czynnik niezbędny w dobie rozwoju energetyki odnawialnej, która jest energetyką nieprzewidywalną. Potrzebujemy źródeł, które w tych momentach niestabilnej pracy energetyki odnawialnej pozwalają bezpiecznie dostarczać prąd do domów. Szacuje się, że 80% podwykonawców to są polskie firmy.
1: I jak dodał minister energii Miłosz Motyka, to inwestycja ważna także z punktu widzenia całego Pomorza i gospodarki tego regionu.
5: Dzisiaj nasz system potrzebuje elastyczności, dobrej współpracy z odnawialnymi źródłami energii, tak tutaj też budowanymi. Potrzebuje dyspozycyjności w tym kontekście i potrzebuje stabilności. I to wszystko łączy ta inwestycja. Ta kluczowa inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego też tego regionu.
1: Elektrownia w Gdańsku to jeden z czterech bloków gazowo-parowych realizowanych przez grupę Energa. Kolejne powstają w Grudziądzu i Ostrołęce. Ich łączna moc zainstalowana wyniesie około 2,4 gigawata. Jednostki te będą mogły w sumie wyprodukować energię elektryczną wystarczającą do zasilenia średnio prawie 5,5 miliona gospodarstw domowych rocznie. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów przy odprawie bezpieczeństwa. Władze portu od dawna zapowiadały tę inwestycję. Jej celem jest przyspieszenie odprawy. Skanery sprawiają, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Może też zostać zniesiony limit płynów przy wejściu do samolotu. Jak mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska, pierwsze skanery będą uruchomione jeszcze przed wakacjami.
6: Lotnisko Chopina rozstrzygnęło przetarg na nowe skanery w sierpniu ubiegłego roku, ale ze względu na procedury odwoławcze umowę na te skanery można było dopiero podpisać pod koniec ubiegłego roku. Stąd pewne opóźnienie we wdrażaniu tej nowej technologii. Natomiast liczymy, że już te wakacje pierwsze maszyny będą funkcjonować i pasażerowie z nich skorzystają.
1: A podobne skanery już działają m.in. na poznańskim lotnisku Ławica. Uruchomiono je w wrześniu 2025 roku. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się na zielono. Najwięcej, bo 1,43% zyskał WIG 20. Wzrostową sesję ma za sobą także Wall Street, a indeks S&P 500 po raz pierwszy w historii zamknął dzień na poziomie powyżej 7400 punktów. Stało się tak pomimo kolejnego niepowodzenia rozmów USA z Iranem. Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję pokojową Teheranu, a Donald Trump oświadczył, że zawieszenie broni jest bliskie zapaści. Po tych słowach ceny ropy wzrosły. Obecnie za baryłkę surowca typu Brent trzeba zapłacić blisko $105. A jeśli chodzi o dolara, to ten wyceniany jest aktualnie na 3,61 zł. Kurs euro wnosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki.

0: super niskich cenach.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura chce przesłuchać szefa prawicowej telewizji. Chodzi o ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA. Sejm wraca do sprawy kryptowalut. Cztery ustawy regulują rynek. Projekt PiSu go zamyka. Ważne tematy i jakościowe dziennikarstwo. Wieczorem poznamy laureatów Melchiorów, nagród dziennikarskich Polskiego Radia. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prokuratura chce przesłuchać prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma to związek z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Szczegóły zna Jolanta Turkowska.
2: Tomasz Sakiewicz ma zostać wezwany w charakterze świadka. Prokurator krajowy Dariusz Korneluch poinformował, że śledczy chcą ustalić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro został korespondentem stacji oraz czy decyzja ta mogła mieć związek z podejrzeniem poplecznictwa. Poseł PiS miał do Stanów Zjednoczonych przylecieć w sobotę, czyli w dniu, w którym władzę na Węgrzech objął nowy rząd. Prokuratura chce wystąpić do USA o ekstradycję, jednak złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie, czyli we wrześniu.
1: Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania grupą przestępczą i przywłaszczenia 100 milionów złotych. Sprawa dotyczy ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Za chwilę nowy komentarz w tej sprawie. Będzie z nami Jakub Stefaniak z Kancelarii Premiera. Absurdalny, tak projekt PiSu w sprawie kryptowalut ocenia rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Partia Jarosława Kaczyńskiego wycofała pierwszą ustawę. Klub złożył nowy projekt.
3: Projekt Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada absolutny zakaz działania rynku kryptowalut, jest absurdalny, szczególnie w kontekście tego, co ta partia robiła do tej pory, próbując złagodzić ten poprzedni nasz projekt. Przecież to posłowie Prawa i Sprawiedliwości składali poprawki, które mówiły, że ten projekt jest zbyt daleko idący, zbyt restrykcyjny. No nie można karać uczciwych przedsiębiorców za to, że jedna z tych giełd okazała się jednym wielkim oszustwem.
1: Mówiła nam Dorota Łoboda. Dziś Sejm rozpocznie pracę nad czterema ustawami, które regulują rynek kryptoaktywów. Na stole są projekty rządu, prezydenta oraz dwa poselskie, Polski 2050 i Konfederacji. Początek prac o 15. W informacjach Puszcza Solska i drony w akcji. Strażacy z udziałem bezzałogowców monitorują pogorzelisko. Akcja gaśnicza w tym rejonie trwa już ponad tydzień. Ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu.
4: Z rana i pod wieczór to jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem. Po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
1: Mówił Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju. Tamtejsza prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn pożaru. Dziś początek festiwalu w Cannes. To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. Przez niemal dwa tygodnie.

0: Wschodnie Lazurowe Wybrzeże będzie żyło wielkimi premierami, obecnością światowych gwiazd oraz rywalizacją o Złotą Palmę. Szansę na główną nagrodę ma reżyser Paweł Pawlikowski, ale to nie jedyny polski akcent w tym roku.
1: 79. Festiwal w Cannes zainauguruje przejście gwiazd po czerwonym dywanie, a następnie uroczysta gala, podczas której honorowe Złote Palmy otrzymają nowozelandzki reżyser Peter Jackson, twórca filmowych adaptacji Władcy Pierścieni oraz amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Od jutra rozpoczną się pokazy 22 filmów nominowanych do Złotej Palmy. W konkursie znalazły się dzieła takich reżyserów jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Polskie nadzieje wiążą się z filmem Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który wraca do Cannes 8 lat po zdobyciu nagrody festiwalu za reżyserię filmu Zimna Wojna. Polska będzie miała także swojego przedstawiciela w konkursie filmów krótkometrażowych. Znalazł się w nim film Spiritus Sanctus Pawła Toczka. Ponadto 3 polskie produkcje lub koprodukcje zostaną pokazane w sekcjach pobocznych festiwalu.
0: Tematem zajmuje się Stefan Folcer. 7 kategorii, 7 szans na zwycięstwo. Dziś wieczorem poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. To prestiżowe wyróżnienia publicznego nadawcy przyznawane za najlepsze materiały dziennikarskie audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. Mówi szef Studia Reportażu Polskiego Radia i juror konkursu Bartosz Panek.
2: Okazuje się, że ta idea, która towarzyszy nam już od ubiegłego roku, by łączyć redakcje i freelancerów związanych z różnymi mediami, ona się świetnie sprawdza i że my jako środowisko dziennikarskie, środowisko reporterskie potrzebujemy takiej platformy, takiej przestrzeni, w której ta nasza wspólnotowość będzie mogła się realizować.
0: Początek gali o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja w Polskim Radiu 24.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurny, deszczowy i dość chłodny, taki będzie wtorek. Najwięcej deszczu spadnie na południu Polski. Na północy, w centrum i na wschodzie popada przelotnie, choć momentami intensywnie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu IMGW prognozuje burze. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu do 17 na Podlasiu. Przeważnie jednak od 11 do 13.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Ósma 6 na zegarach, trwa wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Przed nami 12 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu serdecznie dzień dobry. 132 dzień roku przed nami. Słońce będzie nam towarzyszyło do godziny 20:19, a imieniny obchodzą dzisiaj Dominik, Jan, Joanna, Pankracy i Teodora. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dumnie brzmi.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeszcze dodam do tego, co pan redaktor powiedział, że dzisiaj mija 100 lat od wydarzeń historycznych, ważnych, zamachu majowego i dzisiaj z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z całym klubem parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego będziemy oddawać cześć ofiarom tych wydarzeń, no bo tam zginęło kilkuset Polaków, tak. I dzisiaj jest tak, ważny dzień, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w centrum Warszawy. To tak tylko tytułem
5: uzupełnienia. Nie, dobrze, ale to proszę bardzo, ja bardzo chętnie wejdę w tę dyskusję.
6: Jakie jest dyskusja.
5: Jakie jest stanowisko PSL-u na temat przewrotu majowego? Popieracie te działania marszałka Piłsudskiego?
6: Panie redaktorze, no przecież to jest oczywista oczywistość, że jesteśmy po stronie Wincentego Witosa. Natomiast żeby dzisiaj iść do przodu, a nie tylko okładać się nawzajem z różnymi innymi środowiskami politycznymi, także w sprawach historycznych, to warto wyciągnąć wnioski z tego, co ojcowie założyciele zrobili w sytuacji zagrożenia. Bo dzisiaj mamy trochę podobną sytuację. Może nie aż tak drastyczną wobec Polski, jak w czasach, kiedy miała miejsce Bitwa Warszawska, ale też za naszymi granicami toczy się wojna. I oni wtedy potrafili schować polityczne ambicje do kieszeni, zjednoczyć się w imię bezpieczeństwa Polski i Polaków. I dzisiaj mam nadzieję, że tak jak wzywamy do tego my, inne środowiska polityczne też się przyłączą do tej krucjaty i sprawy związane z bezpieczeństwem nie będą.

0: będą przedmiotem takiego bieżącego politycznego sporu. Tego byśmy sobie życzyli.
1: Zaraz wrócimy do wątków bieżących, ale dzisiaj Rzeczpospolita informuje, że Konfederacja podejmie projekt uchwały sejmowej w sprawie potępienia Józefa Piłsudskiego za działania z 12 maja i z przewrotu majowego. Wy poprzecie taki projekt uchwały?
0: Panie redaktorze, przeczytać go najpierw trzeba. Zobaczymy, co oni tam nawypisują. Natomiast to nie jest tak, że my z automatu taki projekt Konfederacji odrzucimy tylko dlatego, że nie jest Konfederacji. Jeżeli jest to projekt, który dotyka prawdy historycznej, no to dlaczego mielibyśmy go z automatu odrzucać tylko dlatego, że nie zgadzamy się z innymi piątkami Mentzena i pomysłami jednego czy drugiego klubu opozycyjnego.
1: No dobrze. To teraz wątki historyczne za nami, wątki teraźniejsze przed nami. Kto ponosi odpowiedzialność po stronie rządu i prokuratury za to, że Zbigniewowi Ziobrze udało się wyjechać z Węgier?
0: No to nie jest taka prosta sprawa, panie redaktorze, bo szczerze powiedziawszy, jak patrzę na to wszystko, to mam wrażenie, że to nie chodzi o odpowiedzialność, tylko raczej o to, że obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości stało się niejako ofiarą tego, że nikt nie przewidział, jak olbrzymie bagno, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bagno stworzy PiS i pan Ziobro za rządów tej koalicji. 8 lat demontowali, niszczyli wymiar sprawiedliwości i dzisiaj mamy to, co mamy. Ja, proszę pana, jestem byłym dziennikarzem i jak usłyszałem, że pan Ziobro czmychnął do Stanów za ocean na wizie dziennikarskiej, to po prostu włosy mi niemal stanęły dęba. Jeżeli prawdą jest, a to wychodzi z oficjalnie dostępnych dokumentów, że sędzia, która miała orzec o europejskim nakazie aresztowania dla pana Ziobry, miała akcję telewizji prawicowej przybudówki partyjnej PiSu Republiki, no to coś jest nie halo. Znaczy, to bagno, które stworzyli, będziemy osuszać przez lata. Nie przez dwa, może nie przez cztery, ale to przeciętny Polak, każdy obywatel ma prawo do oceny. No przecież to jest przerażające. To jest system, to jest jakaś ośmiornica w wymiarze sprawiedliwości, jasne, którą Ziobro zbudował.
1: Ale o tym, panie ministrze, mówiliście od początku kadencji. I po dwóch latach mniej więcej, po półtora roku, premier Donald Tusk stwierdził, że minister Adam Bodnar nie da dłużej rady, żeby z tym bagnem walczyć. Powołaliście ministra Waldemara Żurka, który zapowiadał, że jemu się uda. Nie udało mu się.
0: Panie redaktorze, jeszcze pan minister Żurek swojej misji nie skończył. Natomiast
1: ale Zbigniew Ziobro przed wyborami parlamentarnymi do kraju nie wróci.
0: Powiem panu tak. Jeśli chodzi o kwestię naprawy sytuacji, no to mamy niestety problem taki, że wychodzi na to, że powinniśmy gasić ten pożar benzyną. A ostatnią osobą, która chce to robić, jest pan minister Żurek. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo sam uczestniczyłem w posiedzeniach zespołu do spraw przywracania praworządności i widziałem, obserwowałem, nie jestem prawnikiem, dyskusje mądrych ludzi z doświadczeniem olbrzymim, którzy próbowali w cywilizowany sposób naprawić skutki inwazji Hunów. No tak to mniej więcej można by było obrazowo powiedzieć. Niestety, jak widać, te skutki inwazji tych umownych Hunów są tak daleko idące, że w sposób cywilizowany i w ramach praworządnych narzędzi chyba tego się nie da zrobić. No to i powoli wszyscy do tego wniosku dochodzą. Ale trzeba było podjąć tę próbę, dlatego że my nie jesteśmy tacy jak oni.
1: A co jest
0: my nie będziemy łamać wszystkiego, co się tylko da.
1: A co jest po tym, jak już sobie wszyscy to uświadomią?
0: Wie pan, panie redaktorze, no chyba reset. Chyba reset, reset konstytucyjny. Mówimy o tym od dawna w tym obszarze blokady, paraliżu Trybunału Konstytucyjnego i wydaje mi się, że węzła gordyjskiego po prostu nawet najlepsi naukowcy, prawnicy i eksperci nie są w stanie rozwiązać. Trzeba wziąć miecz i go przeciąć.
1: Panie ministrze, ja mam z tym taki problem.
0: Tylko jakie będą tego konsekwencje?
1: Tylko przed wyborami w 2023 roku mówiliście, że wy dacie radę to zrobić.
0: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem,
1: a wiedzieliście, jak jest zabawna sytuacja?
0: Nie, nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy. Nikt nie spodziewał się tego, że tak to wygląda. Natomiast, wie pan, to też nie jest tak, że tutaj się ktoś boi. Bo ja akurat uważam, że ekipa w Ministerstwie Sprawiedliwości do bojaźliwych nie należy. Tylko oni też patrzą przez pryzmat, pragmatyczny pryzmat tego, co nastąpi później i jakie mogą być tego międzynarodowe konsekwencje. Proszę pamiętać o tym, że wejście w buty PiSu może spowodować reperkusje takie, z którymi też walczyliśmy i które krytykowaliśmy. Mówię o tym rezonie, który będzie miał miejsce na forum unijnym. My nie chcemy

0: doprowadzić do takiej sytuacji, że organy unijne będą nam zarzucały, że działamy tak jak PiS. Jednocześnie chcemy uporządkować tę sytuację, dlatego te wszystkie próby, ja to tak czytam, tak jak powiedziałem, nie jestem prawnikiem, ale myślę, że przeciętny słuchacz Kowalski tak zwany, i nie chodzi o Rocha, który ma, że tak powiem, obraz pewnie taki bardzo kompleksowy, bo śledzi to od dłuższego czasu, pan redaktor. Natomiast chodzi o to, że trzeba było najpierw spróbować po dobroci, żeby później sięgnąć po innej metody. I myślę, że to jest ten czas. I myślę, że te rzeczy, które będą się teraz działy, te scenariusze, które napisze dzisiaj kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, no będą odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Panie redaktorze, ja sam też jestem wściekły. Ja jestem wkurzony, dlatego że wiem, że polskie społeczeństwo oczekuje tego, żeby pan Ziobro nie stawił się w parku Yellowstone na wycieczce, tylko przed polskim sądem. I mówi to jedno, drugie, trzecie badanie, które zlecały nie partie polityczne, tylko zlecały całe media. Pamiętam w perspektywie kilku miesięcy takie sondaże były robione i Polacy powiedzieli jasno, tak, co to, większość chce Ziobry tutaj w Polsce.
1: Co to będzie oznaczało tak dla naszych codziennych relacji ze Stanami Zjednoczonymi? To znaczy, czy my będziemy na co dzień w kontaktach udawać, że temat ukrywania zbiega przed polskim wymiarem sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych nie istnieje?
0: Nie możemy tak robić, bo to bardzo źle świadczyłoby o nas. Proszę pamiętać o tym, że Polska jest tak silnym, suwerennym państwem i jest także dobrym partnerem w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa, nie, już nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. I my, jako ten silny i stabilny partner, jesteśmy w stanie również artykułować pewne swoje sugestie, oceny sytuacji i także ja uważam, że żądania. Natomiast proszę pamiętać, że tutaj również sytuacja nie jest zero-jedynkowa, bo mamy już informację o tym, że ambasada nie była zaangażowana, wręcz chyba nawet było stanowisko pana ambasadora Rose'a, który nie chciał angażować się w tę sprawę i nie można dzisiaj obwiniać ambasadora, że maczał w tym palce.
1: Ambasadora nikt nie obwinia.
0: Tak samo były prowadzone rozmowy z Departamentem Stanu i proszę pamiętać o tym, że no, na pewno taki sygnał pójdzie, ale to są sprawy, no powiedziałbym, w kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które też ma swój język dyplomatyczny i będzie to tak procedowało, żeby to nie wpłynęło na relacje ze Stanami. Ale też proszę pamiętać, że Stanom Zjednoczonym również zależy na tym, żeby mieć dobre relacje z Polską, więc myślę, że nie będą stawiać na ostrzu noża sprawy i nie będą tych dobrych relacji, także polityczny, nie tylko polityczny, ale również i biznesowy.
1: Powiem panu Donaldem Trumpem. Administracja amerykańska wam powie, że nie macie kart. Potrzebujecie naszego wsparcia militarnego, potrzebujecie naszej ochrony przed Rosją, więc nie budujcie się o Ziobrę.
0: A ja bym panu powiedział, że okej, gdyby PiS rządziło, to mogłoby tak być i faktycznie wtedy pan Morawiecki jako premier, czy ktokolwiek by nim został, no Czarnek nie będzie, rozłożyliby ręce i powiedzieli, nie mamy wyjścia. Ale my tego nie robimy. I proszę zobaczyć, my skonstruowaliśmy narzędzie w postaci sejfu. Jesteśmy dzisiaj w forpoczcie budowania tej strategii europejskiej również, czyli gramy na kilku fortepianach.
1: Myśli pan, że fundusz SAFE pomoże nam w odzyskaniu Zbigniewa
0: Ziobry? Nie, ale fundusz SAFE daje nam gwarancję tego, że będziemy mieli gigantyczny zastrzyk pieniędzy dla polskiej gospodarki i daje nam pewnego rodzaju alternatywę wobec tylko i wyłącznie bycia uzależnionym militarnie od Stanów.
1: Lepszą siłę przetargową w negocjacjach.
0: Też. Tak, okay. Patrzmy na to pragmatycznie. Natomiast tak jak powiedziałem, dzisiaj sztuką, którą no, wykazuje się takim kunsztem w obszarze budowania tego bezpieczeństwa pan premier Kosiniak-Kamysz jest to, żeby te dobre relacje utrzymać i ze Stanami Zjednoczonymi i w ramach Europy się umacniać, korzystać z środków unijnych, no i patrzeć na to też przez pryzmat ewentualnych ruchów związanych chociażby z zapowiedziami wspomnianego już pana Trumpa wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO. Co to też nie jest takie proste oczywiście, ale każdy scenariusz powinniśmy brać pod uwagę.
1: Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, jest naszym gościem. To teraz pytanie o weto prezydenta do ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Domyślam się, że spodziewaliście się tego weta, więc moje pytanie dotyczy tylko tego, czy będziecie jeszcze raz próbować w inny sposób likwidować CBA.
0: No, panie redaktorze, CBA jako instytucja wizerunkowo jest stracona. To jest instytucja, która w myśl zasady, że nawet jak intencje były dobre, to wykonanie już gorsze. Zajmowała się głównie robotą polityczną na zlecenie PiS-u i wszyscy to wiemy. Mało tego, jej funkcjonariusze już byli.

0: Niektórzy pękają i mówią, opowiadają, jak faktycznie było, a inni, zresztą bardzo mocno no, ośmieszeni w swoich działaniach, dzisiaj zajmują się hejtem internetowym i atakują przeciwników politycznych PiSu na platformach społecznościowych.
1: No, dobra, ale to, jaki no, to jest CBA. Jasne, no. Ale to jaki jest plan B, ale, skoro nie ma zgody prezydenta na likwidację? Będziecie restrukturyzować CBA? Czy...
0: Znaczy, powiem panu tak, to jest proces, który trwał długofalowy. Proszę pamiętać też o tym, że likwidacja, jak to mówił CBA, nie wiąże się z tym, że działania, które CBA powinno robić, zniknął. Nie. Od dłuższego czasu trwał proces przygotowawczy do tego, żeby te działania były implementowane do policji. Specjalne jakby wydziały w policji powstały po to, żeby przejąć te sprawy. Nie tylko w policji, bo Krajowa Administracja Skarbowa miała na przykład przejąć kwestię oświadczeń majątkowych. Na tym się znają i to też to było bardzo dobrze pomyślane. Natomiast to weto jest kolejnym przykładem weta politycznego. Bo to pięknie brzmi, że oni chcą zlikwidować biurę, które zajmuje się walką z korupcją, a ja na to nie pozwalam, powiedział pan Nawrocki. Tyle tylko, że ktoś zna szczegóły, a większość Polaków jednak chyba śledzi w mediach poczynania CBA, to mam wrażenie, że trochę pod wąsem się większość uśmiechnie. Więc co będzie dalej? Zobaczymy, to będą też decyzje, które myślę, że konsekwentnie będą powodowały do tego, żeby wie pan, żeby do... dokonać takiego katarzis. Tam nie może być sytuacji takiej, że ta służba, która ma się zajmować poważnymi sprawami, bo to są bardzo poważne sprawy, jest zbrukana przez poprzedników i naznaczona takim politycznym piętnem, które właściwie wszystko przykrywa. No i tyle. I uważam też, że trzeba się bardzo dobrze kadrowo przyjrzeć tym osobom, które tam pracują, bo jeżeli są tam poukrywani funkcjonariusze PiSu, którzy są poprzebierani za agentów CBA, a tak naprawdę ich robota polegała na tym, żeby ścigać albo próbować w jakiś sposób atakować opozycję ówczesną, tak, w czasie rządów PiSu, no to nie mają miejsca takie osoby na pewno w jakiejkolwiek służbie mundurowej.
1: PiS jeszcze wczoraj mówiło, że chcecie zlikwidować CBA, żeby ukraść pieniądze z safe.
0: No każdy sądzi według siebie. Widzi pan, panie redaktorze, oni są, no gdybym był złośliwy, nie jestem, to powiedziałbym, no nie będziemy z ekspertami na temat tego, jak ukraść pieniądze, rozmawiać. Natomiast to jest tak, że mechanizm safe, który zawetować raczył pan Nawrocki, wprowadzał bezpieczniki antykorupcyjne. No więc nie klei im się ta retoryka, jak zresztą w wielu innych miejscach. Nie, nikt żadnych pieniędzy nie chce ukraść. Niech PiS nie sądzi według siebie, niech złodziei porozlicza najpierw w swoich szeregach. Natomiast, tak jak powiedziałem, fakty są zgoła inne. My wprowadzamy mechanizmy, czy też chcemy wprowadzać mechanizmy, które będą tej korupcji przeciwdziałać. To, co robi pan Nawrocki i PiS, PiS najpierw głosuje przeciwko, a później pan Nawrocki to wetuje.
1: To na koniec kwestia kryptoaktywów. 5 projektów w Sejmie, prezydencki, rządowy, Polski 2050, Konfederacji i ten PiSu zakazujący w ogóle kryptoaktywów.
0: No to jest pułapka. To jest pułapka polityczna. Panie redaktorze, to znaczy? Doskonale wiemy przecież, że oni mówią o środowisku prawicy. Są tam coraz większy smrodek na prawicy taki wokół tej afery Zonda się rozprzestrzenia, więc stwierdzili, dobra, to gramy wabank, politycznie wrzucimy coś takiego po to tylko, żeby w momencie, kiedy ten projekt zostanie odrzucony, mówić, no proszę bardzo, ale przecież to koalicja rządząca się nie zgodziła, żeby całkowicie zakazać tego rynku. Wie pan, szczerze, jeżeli by to ode mnie zależało, to ja bym nawet był za tym, żeby ten rynek był zakazany. Tylko, że no, nie możemy wszystkim Polakom wszystkiego zakazywać. Jeżeli są grupy osób w Polsce, które chcą z tego rynku korzystać i ryzykować, no to proszę bardzo, powinni mieć do tego prawo, chociaż ja nie zachęcam. Natomiast trzeba stworzyć taki mechanizm, tutaj jest KNF, i dać mu takie narzędzia, żeby zabezpieczyć interes tych, którzy mogą paść ofiarą ewentualnych oszustów. Natomiast jeżeli mamy patrzeć na te wszystkie projekty, to one, no okej, jest ich dużo, możemy rozmawiać, natomiast no, priorytetem dla rządu zawsze jest rządowy projekt, jest oczywista oczywistość i nad tym się będziemy skupiać, ale też trzeba patrzeć na intencje. Po co te projekty są? Jeżeli są po to, żeby sprawę rozwiązać tak jak rządowy, wprowadzić bardzo ostre kary dla oszustów, dać narzędzia KNF-owi, to spoko, to okej, możemy rozmawiać.
1: A po co jest projekt Polski 2050?
0: Dobre pytanie. No, natomiast wie pan, ja patrzę na, raczej na te projekty, które składają środowiska prawicowe, bo Polska 2050 nie jest zamieszana w aferę Zonda i nazwiska polityków polskich

0: i 2050 nie pojawiają się w doniesieniach dziennikarskich jako tych, którzy brali jakieś pieniądze na fundację od Zondy albo...
1: Nie, oni mają swoje kolegium humanum.
0: Co jeszcze innego. No, wie pan, to też jest afera PiSu tak naprawdę i pamiętajmy, że jakbyśmy przejrzeli na zdjęciach, kto tam się pojawiał w tym kolegium.
1: Że to afera większości ugrupowań politycznych w Polsce.
0: Większości jak większości, ale zaczęło to PiS i Solidarna Polska albo Polska Jarosława Gowina. Już nie wiem, które, ale wiem, że któreś z tych koalicyjnych ugrupowań. Natomiast wracając jeszcze do sprawy tych projektów ustaw. Trzeba sprawdzić przede wszystkim, jakie towarzyszą każdemu z nich intencje. Jeżeli intencje jest to, żeby sprawę rozwiązać, możemy rozmawiać, możemy implementować różnego rodzaju poprawki, czy też dobre pomysły. Jeżeli intencją jest to, żeby zablokować cały proces stworzenia mechanizmów zabezpieczających, to nie ma w ogóle żadnej
1: dyskusji.
0: Czyli
1: na czym koniec końców stanie, jak pan obstawia, by do prezydenta trafi ten projekt rządowy z jakimiś poprawkami?
0: Panie redaktorze, no na pewno będziemy się tutaj bić o projekt rządowy, który jest po prostu projektem dobrym, a argumenty prezydenta, czy też pałacu prezydenckiego są absurdalne, bo jeżeli pan Bogucki najpierw mówi, że ustawa rządowa jest za długa, bo ma tam 100 stron z kawałkiem, a później zgłaszają projekt, który ma jeszcze więcej tych stron i więcej regulacji, bo składa się z rządowego i jeszcze coś tam dopisali, to przecież to jest kompletny absurd.
1: No zgłaszają, bo zonda krypto upadła i trzeba było coś zrobić.
0: Panie redaktorze, polityka to nie zawsze logika. Mniej polityki, więcej logiki w tej materii i będzie dobrze. Logika podpowiada, jeżeli jest dobry rządowy projekt, trzeba go przyjąć, podpisać i wyjść, panie prezydencie Nawrocki, z twarzą.
1: No i widać dziennikarskie doświadczenie, jak pan wiedział, do której kamery powiedzieć. To na koniec, panie ministrze, jeszcze to, co chyba fani politycy lubią najbardziej. Kiedy poznamy nazwiska zdymisjonowanych ministrów?
0: Panie redaktorze, ja w ogóle nic nie wiem na temat
1: nic pan nie
0: tego,
1: wie.
0: Żeby
1: a premierowi
0: nazwiska...
1: ta rekonstrukcja na kartce się napisała przez przypadek?
0: A ta rekonstrukcja się dokonała. Pan Cęckiewicz się zrekonstruował, albo ktoś go zrekonstruował. No kwietniowa rekonstrukcja miała miejsce. Zasada jest prosta. Każdy z ministrów, który przyjmuje dokument powołania,
1: musi być gotowy,
0: że taki kolejny dokument odwołania też jest przygotowany.
1: 40% we wczorajszym sondażu dla Rzeczpospolitej, jeśli się nie mylę, chce rekonstrukcji rządu.
0: 40%.
1: Tak.
0: To sporo, ale to, tak jak mówię, to zawsze
1: pan,
0: jest tak,
1: pan
0: że...
1: pan kokietuje w sprawie tej rekonstrukcji.
0: Nie, dlaczego? Znaczy, panie redaktorze, też nie można za bardzo przesadzić. No, te rekonstrukcje nie mogą się odbywać co 3 miesiące, bo wtedy
1: no,
0: to, też jest,
1: minął od
0: to też
1: ponad.
0: Jest niepoważne. O tych sprawach decyduje zawsze pan premier po rozmowach koalicyjnych i myślę, że jeżeli jest taki zamiar, to te decyzje niebawem będą ogłaszane. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest robota sezonowa.
1: Dobra, a jest taki zamiar?
0: Tego nawet gdybym wiedział, to nie powiem. Natomiast jest takie prawo, że w każdym dowolnym momencie można korekty wprowadzać.
1: Pewnie.
0: I ja też mogę za chwilę przyjechać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dowiedzieć się, że taki pomysł jest, żeby mnie już tam nie było. I
1: no ale no, wtedy też by przyszedł Władysław Kosiniak-Kamysz, jestem przekonany, żeby powiedział, że nie, Jakuba Stefaniaka nie puszczamy z rządu.
0: O, mój wspaniały prezes i szef polityczny.
1: Ubu-dubu na koniec.
0: Nie, nie ubu-dubu. No, lubię Władka Kosiniaka-Kamysza, co ja na to poradzę. A poza tym to jest porządny człowiek. No i myślę, że porządnych ludzi zawsze też broni.
1: Jakub Stefaniak.
0: Wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: I o 8.27 jeszcze mamy dosłownie chwilę na to, żeby zajrzeć do prasy, a w niej między innymi na 4. i 5. stronie o konfliktach w Konfederacji, na 4. i 5. stronie oczywiście Gazety Wyborczej. Rozmowa tam z profesor Anną Siewierską, politolożką z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która stawia taką tezę, że Bosak się uczy, a Mentzen wciąż śmieszkuje. Krzysztof Bosak nie mógł się zachować inaczej. inaczej, wykorzystał okazję, żeby bardzo wyraźnie zaznaczyć swoją odrębność, ale też pokazać się jako polityk dużo poważniejszy niż Mentzen. Nie TikToker, nie showman na hulajnodze, tak mówi profesor Anna Siewierska,

0: W tle oczywiście krytyka Sławomira Mentzena pod adresem generała Kukuły. Sławomir Mentzen mówił m.in., że generał Kukuła nie nadaje się na to stanowisko i nie powinien dowodzić polskim wojskiem, od czego odciął się Krzysztof Bosak. Cała rozmowa o problemach Konfederacji i o wzajemnych podziałach oraz sporach w tym ugrupowaniu, a właściwie konfederacji dwóch ugrupowań, o tym wszystkim przeczytają Państwo na czwartej i piątej stronie Gazety Wyborczej. A już za minutę Aleksandra Kozera jest już w gotowości, więc czas na najnowsze informacje, a po nich redaktor Piotr Drabik z Faktu.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prokuratura Krajowa ustala, kto i w jaki sposób pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając jednocześnie śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiSu poinformował, że nie przebywa już w Budapeszcie, ale w Stanach Zjednoczonych. Ma być politycznym komentatorem telewizji Republika. Ta burza to pokłosie 8 lat rządów PiSu, mówił kilkanaście minut temu na naszej antenie wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
9: Jak usłyszałem, że pan Ziobro czmychnął do Stanów za ocean na wizie dziennikarskiej, to po prostu włosy mi niemal stanęły dęba. Jeżeli prawdą jest, a to wychodzi z oficjalnie dostępnych dokumentów, że sędzia, która miała orzec o europejskim nakazie aresztowania dla pana Ziobry, miała akcję telewizji prawicowej przybudówki partyjnej PiSu Republiki, no to coś jest nie halo. Znaczy, to bagno, które stworzyli, będziemy osuszać przez lata.
8: Przypomnijmy, prokuratura chce przesłuchać prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i zarzut przywłaszczenia 100 milionów złotych. Sprawa dotyczy ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i jej klubu parlamentarnego. Ma to związek z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie. Czekaliśmy na wyniki kontroli NFZ-u, wyjaśniała w naszym studiu rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
10: Te wyniki kontroli potwierdziły doniesienia medialne, że były tam nieprawidłowości przy przyjmowaniu krewnego pana senatora na zabieg i słuszna decyzja premiera, że zawnioskował o usunięcie senatora z Koalicji Obywatelskiej, co jest równoznaczne z usunięciem go z klubu parlamentarnego.
8: Konsekwencje poniósł też szpital. NFZ nałożył na niego karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Na koniec techno w Wilanowie i ostra reakcja rządu. Po weekendowej imprezie przy zabytkowym pałacu teren parku został zdewastowany i zasypany śmieciami. Ministerstwo Kultury poprosiło więc dyrekcję placówki o wyjaśnienia. Szefowa resortu Marta Cienkowska przypomina, że poza zgodą dyrekcji pałacu i konserwatora zabytków, organizator imprezy powinien uzyskać również zgodę od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
11: W zaleceniu konserwatora była prośba, czy też sugestia, czy też wytyczna, tak bym to jednak nazwała, o skierowanie pisma do RDOŚ-u w tej sprawie. To nie jest w kwestii Muzeum w Wilanowie, tylko organizatora. Więc to organizator powinien zadbać o wystosowanie takiego pozwolenia, o to, żeby organizator po prostu miał to pozwolenie w swoim portfolio przy realizacji tego typu imprezy.
8: Organizatorzy imprezy zapewniają, że niebawem wszystko wróci do stanu pierwotnego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapowiada z kolei, że skieruje do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia prawa.

0: Deszczowo w niemal w całym kraju, burzowo na wschodzie i na południu. Najchłodniej na ziemi łódzkiej, tylko 10 stopni. 11 stopni na Kujawach, Warmii, Mazurach i na Pomorzu Środkowym. 12 stopni wskażą termometry na Pomorzu Zachodnim oraz na Mazowszu i ziemi świętokrzyskiej. Na pozostałym obszarze kraju 13 stopni, głównie na zachodzie i na południu, a na wschodzie nieco cieplej, 17 stopni. Tam burzowo, o tym chyba już wspomniałem. No i uważamy także na silne porywy wiatru. Ostrzeżenie przed nimi wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla południa i wschodu Polski.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Halo, halo, Martyna Szymczakowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, słyszałam, jak prognozę pogody podawałeś, wymieniałeś te wszystkie liczby, stopnie, no i to już wiadomo, że teraz będziemy mówić o matematyce.
0: A, tak, rzeczywiście, amplitudy, stopnie, to wszystko się przyda, ta wiedza, szczególnie ósmoklasistom, którzy dzisiaj przystępują do tego drugiego egzaminu. No właśnie, Martyna Szymczakowska, nasza dziennikarka, jest przed podstawówką numer 185 w Warszawie z ponad 350 tysięcy uczniów. Ostatni klas szkół podstawowych rozpoczyna egzamin z matematyki. Jak nastroje?
2: No, uczniowie mówili mi, że ten drugi, no już kolejny dzień egzaminu ósmoklasisty jest łatwiejszy o tyle, że oni wiedzą, jak to wszystko wygląda, że nie jest tak trudno, jak myśleli jeszcze kilka dni temu. No, z drugiej strony przypominają, że ten wczorajszy arkusz z języka polskiego był, no, zaskakujący, bo nie było ani lektury obowiązkowej w tekście źródłowym, ani rozprawki. No więc zastanawiają się, czy dzisiaj jednak coś też ich nie zaskoczy. No ale choć dla jednych ten dzisiejszy sprawdzian z matematyki jest formalnością, no to są też tacy, którzy matematyki po prostu nie lubią. No i oni mówią, że do tego egzaminu przygotowywali się bardzo długo.
3: O, nauczyłem się trochę. No, oby była jakaś łatwa po prostu.
4: Dziwnie. Nie czuję jakby, że będę pisał coś.
5: Ten matą? Dobrze.
6: O, matko. Ciężko strasznie. A, matematyka to tak... Może jakoś będzie, może jakoś będzie. Postaram się, żeby było jak najlepiej. Ja tu w ogóle mam straszny problem z zadaniami tekstowymi, więc tam to będę problem miała, ale...
7: Ale te zamknięte to ja wszystkie zrobię, ale otwartych nawet nie ruszę.
8: Ja otwarte zrobię, ale często mam tak, że właśnie jakoś nie umiem sobie wyobrazić, jak zrobić te zadania.
9: Matematykę mam dosyć do siebie, dosyć duże oczekiwania, więc po prostu najbardziej się chyba nią stresuję pod takim względem, że boję się, że siebie po prostu zawiodę z tym, jak mi pójdzie.
2: No, tak jak mijają mnie teraz ostatni wchodzący do szkoły, to widzę, że te miny, no, rzeczywiście nie są niestety tak uśmiechnięte, tak wesołe, jak jeszcze wczoraj. Woleli język polski. No a ten egzamin z matematyki trwa 125 minut. No i w tym czasie uczniowie mają do rozwiązania zadania zamknięte, otwarte. Wśród nich między innymi obliczanie cen czy procentów. No, czyli takie zadania praktyczne, które można wykorzystać w życiu codziennym. W sumie w arkuszu będzie około 20 zadań, za które można otrzymać maksymalnie 30 punktów. A dyrektorka szkoły podstawowej numer 185, Ewa Żochowska, przekonywała mnie, że uczniowie są dobrze przygotowani, no bo długo ćwiczyli i przerabiali arkusze egzaminacyjne.
10: Od już dawna, w zasadzie od 7 klasy, pracowaliśmy w taki sposób, aby dzieci mogły rozwiązywać sprawdziany czy testy w formule zbliżonej do tej, która pojawi się na egzaminie 8 klasy. No wiadomo, w 8 klasie zawsze tych przygotowań jest najwięcej. Oczywiście pisali próbny egzamin ósmoklasisty, ale również braliśmy udział w testach ogólnopolskich, które pozwoliły nam przyjrzeć się, w jaki sposób nasi uczniowie są do tego przygotowani, ale też chcieliśmy, żeby uczniowie zdjęli z siebie troszeczkę stresu, troszeczkę ich z tym oswoić.
2: No to bardzo ważne, oswoić stres i dać sobie radę z nerwami, ale bardzo ważna jest też jeszcze taka ostatnia rada przed egzaminem, o której powiem, by po prostu się nie spieszyć. Od ubiegłego roku czas wszystkich trzech sprawdzianów na egzaminie ósmoklasisty został wydłużony, pozostając w tym matematycznym żargonie o 25%. No to dlatego, by uczniowie mieli

0: komfort pisania, nie musieli się denerwować, że czasu zostało mało, no a oni mają jeszcze kilka zadań przed sobą. No choć tradycyjnie spodziewam się, że ci pierwsi zdający i tak wyjdą ze szkoły wcześniej, no i wtedy dowiemy się, jakie zadania na tegoroczny egzamin ósmoklasisty przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
1: Na szczęście jutro już chyba najprzyjemniejsza część, czyli język obcy i najprostsza, jak się zdaje, w młodym pokoleniu do zdawania.
0: A przed tak się zdaje, ale rzeczywiście też spotkałam dziewczyny, które mówiły mi, że angielskiego obawiają się najwięcej, więc no nie ma reguły.
1: Jasne, jasne. Martyna Szymczakowska śledzi egzamin ósmoklasisty przed podstawówką numer 185 w Warszawie. Miłego dnia, Martyno, do usłyszenia.
0: Miłego
1: i przekaż
0: dnia.
1: Życzenia powodzenia dla ósmoklasistów od całego Polskiego Radia 24.
0: Koniecznie, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: Komentarz.
1: A komentować będzie Piotr Drabik, redaktor z Faktu. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak dużym problemem dla koalicji rządzącej, dla premiera Tuska i dla Waldemara Żurka osobiście jest ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
3: Jeśli faktycznie Zbigniew Ziobro ogra organy państwa, organy prokuratury, też tutaj wspomnianego ministra sprawiedliwości, no będzie to niesamowicie trudny sygnał dla zwolenników koalicji rządzącej, bo symbol tych rozliczeń, bo sprawa Zbigniewa Ziobry stała się symbolem rozliczeń rządów PiS-u w latach 2015-2023. No zostanie tak naprawdę zamieciona pod dywan, czy nie rozwiązana, tak? I tak naprawdę Zbigniew Ziobro, wykorzystując kruczki prawne, różnego rodzaju nawet ekstremalne rozwiązania, tak? No bo po unieważnieniu polskich paszportów z paszportem genewskim, przypisany do uchodźców, azylantów politycznych, poleciał do Stanów Zjednoczonych, w ogóle złamał wszelki podział pomiędzy tym, jak wyglądają media, a czym zajmują się politycy, ponieważ jako polityk ma być komentatorem politycznym i prawdopodobnie dostał wizę dziennikarską, więc no po prostu tutaj liczba tych machinacji prawnych, które wykorzystał były minister sprawiedliwości, jest szeroka. Ale odpowiadając w skrócie, jeśli ta sprawa nie zostanie szybko i spektakularnie rozwiązana, no to oczywiście będzie obciążać samego Waldemara Żurka, rząd Donalda Tuska. Oczywiście tak samo Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście samego Zbigniewa Ziobrę, no bo nie ucieka ten, kto nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale jeśli patrzymy na to w perspektywie przyszłorocznej kampanii wyborczej, czy w ogóle takiego budowania napięcia przed tymi wyborami, no to zdecydowanie najwięcej będzie tracić koalicja rządząca, moim zdaniem, no bo obiecała, że Zbigniew Ziobro trafi do aresztu, zostaną postawione zarzuty, rozpocznie się sprawa karna. Tymczasem wykorzystując swoje koneksje polityczne, ale też koneksje polityczne Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma co ukrywać, że jego koledzy z partii bardzo mu pomogli w tej ucieczce do Stanów Zjednoczonych, no będzie po prostu dla nich bardzo dużym kłopotem wizerunkowym. Pytanie, czy faktycznie przy urnach będziemy jeszcze o tej sprawie pamiętać, no bo jeszcze bardzo dużo czasu do jesieni przyszłego roku.
1: Tak, ale taka ogólna ocena rozliczeń na pewno będzie ważna przy urnie wyborczej.
3: Och, to na pewno, tak. I biorąc pod uwagę, mamy teraz okres tych 2,5 roku mniej więcej rządów Donalda Tuska i właśnie tych rozliczeń. No i efektem tych rozliczeń jest to, że wystartowało tak naprawdę bardzo niewiele procesów. Tak naprawdę chyba z tego, co wiem, chyba tylko jeden dotyczący Funduszu Sprawiedliwości, mimo tych głośnych sprawach z udziałem księdza Michała O. Ale tak naprawdę, jeśli mówimy o takich rozliczeniach politycznych, no to choćby prosty przykład, Villa Plus, tak? Wszyscy bulwersowaliśmy się tym, że minister, był minister edukacji Przemysław Czarnek właściwie własną decyzją przeznaczał dziesiątki milionów złotych dla tej czy innej organizacji prawicowej, żeby kupowała działki i potem po kilku latach nabywała ją na własną, jakby na własne konto. Oczywiście trwa śledztwo prokuratorskie, no ale tak naprawdę Przemysław Czarnek jako kandydat PiS-u na premiera niewiele sobie robi z tej sprawy, nie ma sobie nic do zarzucenia i tak naprawdę nawet kiedy pojawia się w opinii publicznej zarzucanie mu, że doprowadza do takiego procederu, no nie sprawia, że jego poparcie jest niższe. Więc myślę, że koalicja rządząca ma duży kłopot z tematem rozliczeń, bo mogłoby się wydawać, że przez 2,5 roku można naprawdę bardzo wiele zrobić. Wiele aktów oskarżenia może trafić, może rozpocząć się wiele procesów, może zostać pokazanych wiele dowodów różnego rodzaju na zebranych materiałów w sprawach ważnych dla opinii publicznej. Oczywiście prokuratorzy wiedzą, że nie mogą za bardzo ujawniać też na dobra sprawy zbyt wielu szczegółów, ale myślę, że opinia publiczna zupełnie inaczej popatrzyłaby na sprawy dotyczące rządów PiS, gdybyśmy znali różnego rodzaju szczegóły dotyczące tego, jak to w skrócie mówiąc działało od środka. Tymczasem trwają śledztwa prokuratorskie i przeciętny Polak tak naprawdę tylko tyle wie na temat tych rozliczeń.
1: To żeby podać przykład. Wybory kopertowe, pracowała komisja śledcza.

0: na początku tej kadencji Sejmu. Podstawiła zarzuty byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ostatnia informacja na temat tego postępowania jest z grudnia, kiedy to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiadał, że pewnie pojawi się akt oskarżenia w sprawie wyborów kopertowych na maj 2026 roku. Nie ma nadal żadnego aktu oskarżenia. Ale zastanawiam się też, w jaki sposób rząd będzie musiał przełknąć tę żabę i utrzymywać normalne relacje z Amerykanami, szczególnie w tym kontekście geopolitycznym, i udawać, że tego Zbigniewa Ziobry, że to nie jest problem w relacjach polsko-amerykańskich, chociaż z każdym innym krajem to byłby powód do olbrzymiego kryzysu dyplomatycznego.
1: No i tak, zdecydowanie. No, nie ma co ukrywać, że tak naprawdę to Amerykanie nic nie tracą, przyjmując Zbigniewa Ziobrę, a mogą tylko zyskać, czyli mówię o takim politycznej kalkulacji, mogą tylko zyskać w tym kontekście, że mogą rozgrywać zarówno stronę prawicową, która szykuje się do przejęcia władzy, i prezydenta Karola Nawrockiego, jak i no właśnie koalicję rządzącą, rząd Donalda Tuska, którego ministrowie, zwłaszcza Radosław Sikorski, podkreślają o bardzo dobrych relacjach i kontaktach z administracją Donalda Trumpa. Oczywiście też musimy pamiętać o tym, że ciężko jest wiązać strategiczne relacje Polski, tak? To znaczy zakup amerykańskiego uzbrojenia, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, czy generalnie jakby tak popieranie relacji, znaczy w sensie budowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich, od sprawy Zbigniewa Ziobry, które dla strony amerykańskiej jest sprawą kryminalną, jest sprawą wymiaru sprawiedliwości. Ona oczywiście no, powinna jakoś tak mocno dotykać, uderzać w relacje polsko-amerykańskie, ale tak się nie będzie działo, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, z punktu widzenia Waszyngtonu, to jest po prostu sprawa, którą rozstrzygają prokuratorzy i sądy, a nie politycy. Aczkolwiek zdziwiłbym się, gdyby przy najbliższej okazji spotkań na wysokim szczeblu ta sprawa nie została podniesiona. Aczkolwiek spodziewam się, że Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, czy inni przedstawiciele w rozmowach z polskim rządem, czy z polskimi władzami, pewnie powiedzieli: tak, przyjrzymy się sprawie, zobaczymy, co możemy z tym zrobić, ale to nie my o tym decydujemy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety muszę zmartwić wszystkich polityków prawicy, wszystkich zwolenników prawicy, którzy myślą, że Donald Trump nie śpi po nocach i zastanawia się nad tym, co zrobić ze Zbigniewem Ziobro, ponieważ może nie mieć w ogóle pojęcia o istnieniu takiego człowieka. I to, że ta sprawa w ogóle zostanie wyciągnięta gdzieś na jakiś wysoki poziom, będzie zależeć tylko i wyłącznie od polskiej strony. No w skrócie, oczywiście, że sprawa Zbigniewa Ziobry wpływa na relacje polsko-amerykańskie, zwłaszcza na relacje polityczne, ale nie będzie psuła tych relacji strategicznych. Myślę, że jest to przede wszystkim kłopot polityczny dla koalicji rządzącej, ale tak jak wspomniałem wcześniej, też dla Prawa i Sprawiedliwości. No bo jak wyjaśnić swoim wyborcom to, że Zbigniew Ziobro ucieka przed tak naprawdę spędzeniem nawet kilku godzin w areszcie? No bo biorąc pod uwagę oczywiście to, że uciekał, że krył się, no pewnie gdyby został doprowadzony do Polski, trafiłby od razu do aresztu. I pewnie wykorzystując różnego rodzaju też kruczki prawne i możliwości, pewnie z tego aresztu prędzej czy szybciej by wyszedł. Więc
0: o ile sąd oczywiście by ten areszt, zgodził.
1: Tak, oczywiście, tak.
0: Bo nadal tego postanowienia nie ma. Zobaczymy, co się wydarzy, ale zdaje się, że szanse na to, żeby Zbigniew Ziobro przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi odpowiedział przed wymiarem sprawiedliwości, wydają się być zerowe, jeśli nie na ujemnej wartości. Panie redaktorze, o projektach, o kryptowalutach chciałbym porozmawiać, bo to pięć projektów w Sejmie jest. Prezydencki, rządowy, Polski 2050, Konfederacji i nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz na początek pytanie, o co toczy się właściwie ta gra? Czy po raz kolejny o to, co zawsze w polskiej polityce, czy je będzie na wierzchu?
1: Nie będę tutaj silił się na jakieś bardzo dokładne analizy dotyczące rynku kryptowalut, bo ponieważ po prostu nie mam na to...
0: Nie, poproszę o ocenę polityczną. Ale,
1: tak, właśnie, bo chciałem podkreślić, że chcę powiedzieć właśnie o tej stronie politycznej i mi się wydaje, że to są dwie najważniejsze rzeczy, o których musimy wiedzieć, o których musimy pamiętać. Pierwsza rzecz, no to oczywiście cień afery Zonda Krypto, powiązań polityków, przede wszystkim prawicy, ale nie tylko, z największą giełdą kryptowalut, z setkami milionów, nawet miliardami złotych, być może jakimś lobbyingiem pod stołem. Niestety no, na razie ta sprawa jest mocno rozwojowa i te strzępki informacji, tak trzeba je nazwać, które pochodzą z mediów czy wypowiedzi polityków, układają się tam w jakąś całość, ale niekoniecznie są w jakiś sposób jasne, więc to na pewno wpływa na to, czy ten rynek kryptowalut zostanie uregulowany, czy nie, ponieważ

0: ci, którzy pewnie, mówiąc kolokwialnie, mają coś za uszami w tej sprawie albo obawiają się jakichś konsekwencji, no nie będą chcieli tego rynku regulować, no bo to by dawało jeszcze dodatkowy asob dla prokuratury, żeby szybko działać w tej sprawie. No a właśnie druga rzecz jest taka, że jakby jest to oczywiście polityczny ping-pong pomiędzy dużym a małym pałacem, tak? To znaczy Karol Nawrocki i całe środowisko prawicy chce uregulować rynek kryptowalut na swoich zasadach. Z drugiej strony zaś oczywiście premier Donald Tusk chciałby, żeby faktycznie rynek kryptowalut był traktowany jako każda inna aktywa, jakby finansowa, uregulowana czy pilnowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, co by tak naprawdę sprawiało, że jakby możliwość wszelkich machinacji czy wykorzystywania tego rynku kryptowalut do na przykład prania brudnych pieniędzy, no będzie oczywiście bardzo, bardzo, bardzo, bardzo utrudniona, bo ten rynek będzie pod mocnym nadzorem. Oczywiście tracimy na tym wszyscy, ponieważ pewnie wśród naszych słuchaczy i znajdują się osoby, które posiadają kryptowaluty albo inwestowały w nie, albo po prostu, mówiąc kolokwialnie, dały się złapać na tą wędkę szybkiej stopy zwrotu tej inwestycji i okazało się, że pewnie stracili część tych inwestycji, mam nadzieję, że niedużo, ale patrząc na to, jakie pieniądze stracili klienci giełdy Zonda Krypto, no to są naprawdę ogromne kwoty. I im dłużej ten rynek jest nieuregulowany, tym bardziej trwa ten dziki zachód. Dziki zachód, który tak naprawdę działa na niekorzyść każdego z nas. Więc ten polityczny ping-pong, który będziemy w tej sprawie obserwować, a no nie trzeba być wielkim politologiem, żeby uznać, że cztery projekty ustaw w tej samej sprawie oznacza, że żadnego porozumienia nie będzie. I podobnie jak w sprawie pracy nad nową konstytucją, nie ma na przykład jakiegoś konsensusu, tak? Znaczy, gdyby faktycznie prezydentowi, premierowi, różnym siłom politycznym zależało na tym, okej, słuchajcie, uregulujemy rynek kryptowalut. Dobrze, spotkajmy się, zróbmy może jakiś okrągły stół, może zaprośmy ekspertów, może zróbmy jeden projekt, nad którym będziemy pracować, dodawać, odejmować od niego. No a w tym momencie tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o polityczne punkty, a nie o rozwiązanie tej sprawy.
1: Piotr Drabik, redaktor dziennika Fakt. Bardzo serdecznie dziękuję, redaktorze, za rozmowę.
0: Dzięki.
1: Na koniec naszego poranka mamy połączenie z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Od soboty Węgry mają nowego premiera, a dzisiaj zostanie oficjalnie zaprzysiężony nowy rząd. Powiedz, Piotrze, jak wygląda ten ostatni etap formowania gabinetu nad Dunajem?
2: On jest nieco ciekawy dla Polaków, dlatego że nie ma żadnego głosowania, nie ma żadnego wotum zaufania, nie ma głosowania nad poszczególnymi ministrami. Takim wotum zaufania dla ministrów, dla rządu całego było głosowanie po prostu nad premierem. No więc wygląda to tak, że są oczywiście pewne formalności, wygląda to tak, że dzisiaj o 13 jest nominacja u prezydenta w Pałacu Szandora na Wzgórzu Zamkowym. I będzie to, wydaje się, niezwykle ciekawa uroczystość, dlatego że przypomnijmy, że już w czasie kampania, a na pewno w pierwszym przemówieniu po wyborach, kiedy już było wiadomo, jaka jest skala zwycięstwa partii TISO, Peter Modior wezwał prezydenta do dymisji. On to powtarza praktycznie w każdym takim politycznym przemówieniu, że, i tu cytat, marionetka Orbana musi odejść. Dał mu czas do 31 maja. Też przypomnę, bo może to brzmieć bardzo groźnie, tak wręcz rewolucyjnie, ale to też chodzi o to, że prezydent na Węgrzech jest wybierany przez parlament i w tej chwili no, większość 2/3, którą też wybiera prezydenta, na Węgrzech jest zupełnie inna. Fidesz jest w mniejszości, będzie rządzić przez prawdopodobnie co najmniej 4 lata. Ta partia TISO. W związku z tym wezwaniem do dymisji, uroczystością, która ma się w Pałacu Prezydenckim odbyć, Peter Modior ma do prezydenta nietypową prośbę. Stanowczo zaapelowaliśmy do prezydenta, aby nie robił wspólnych zdjęć z ministrami rządu TISY. Mam nadzieję, że to uszanuje, bo nie chcemy potem przez tydzień retuszować tego zdjęcia. Będzie to na pewno bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy nie wiem, czy będą uśmiechy, czy nie, pewnie nie. Prezydent będzie się próbował uśmiechać, ale tak jak powiedziałem, dał mu Peter Modior czas do 31 maja. Zobaczymy. Powiedział, że wtedy on jest prawnikiem. Nie lubi się bawić prawem, ale jest prawnikiem i będzie to prawo wykorzystywał, jeżeli prezydent nie ustąpi, że tak powiem, dobrowolnie.
1: Piotrze, to powiedz jeszcze, bo choć formalnie, jak wspomniałeś, nie ma jeszcze rządu, to sam premier wydaje decyzję. Dlaczego nakazał opracowanie odchodzącym ministrom raportów o decyzjach, które podejmowali w ostatnich dniach?
2: Najogólniej rzecz biorąc, no, premier nie ma zaufania do tych ministrów, bo sytuacja, on sam powiedział, sytuacja jest dość dziwna.

że choć premierem już nie jest Viktor Orban, premierem jest Péter Modior, to Péter Modior ma ministrów Viktora Orbana przez od soboty do dzisiaj, do północy, bo formalnie rzecz biorąc dzisiaj o północy, kiedy zostanie opublikowany monitor rządowy, czyli taki dziennik ustaw, powiedzmy, węgierski, dopiero od wtedy nowy rząd obejmuje władzę i Péter Modior nie

0: twojego urzędowania, to jest możliwość zwolnienia ze wszelkich zobowiązań podatkowych, możliwość ze wszelkich w ogóle zobowiązań wobec państwa jednego, jedynego klubu piłkarskiego. To jest klub bardzo znany, to jest oczywiście Ferencvaros, no ale przez przypadek zupełnie prezesem tego klubu jest jedna z ważniejszych osób w partii Fidesz i bliski przyjaciel Viktora Orbana, Gabor Kubatow. To zarządzenie wyszło wczoraj dość niespodziewanie, bodajże około 19:30. No i Peter Modior był ostry, bo dał wszystkim ministrom poprzedniego rządu czas do 22, żeby właśnie taki raport opracowali. Posłuchajmy, dlaczego zażądał takich raportów. To dość dziwna sytuacja prawna, bo kraj ma już nowego premiera, ale wciąż ministrów Orbana. W takim przypadku premier musi być informowany o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach finansowych i ważnych decyzjach wykraczających poza zwykłą, codzienną rutynę. A od jutra będziemy mieli już normalny rząd, od jutra już będą rządzić normalnie ministrowie. Są zapowiedziane pierwsze decyzje, między innymi to, bo nie wiem, czy państwo wiecie, być może ci, którzy jeżdżą turystycznie, większość stawek VAT na Węgrzech to 27%, między innymi na warzywa i owoce, i minister rolnictwa powiedział, że jego pierwszą decyzją, którą podejmie, jak już zostanie nominowany i będzie mógł wydawać takie decyzje, będzie obniżenie właśnie VAT-u na warzywa i owoce do 5%. Tych decyzji jest wiele, jest taka strona internetowa, która sprawdza, jest ponad 1000 obietnic wyborczych partii TISO. No i muszę powiedzieć, że już wypełniono w ciągu tych paru dni rządzenia 5%. Będziemy na pewno obserwować razem z tą stroną, jak rządzi, jak zmieniają system, bo przecież to było najważniejsze hasło partii TISO, najważniejsze hasło nowego, czyli Petera Modiora, zmiana systemu na Węgrzech, zmiana systemu Fideszu i Viktora Orbana po 16 latach.
1: Piotrze, a powiedz jeszcze tylko krótko, co z samym Viktorem Orbanem? On jeszcze jest na Węgrzech?
0: Oczywiście, że tak. Na razie nie ma powodu, żeby wyjeżdżał. To troszkę moim zdaniem patrzymy przez pryzmat Polski. Była taka informacja, że Viktor Orbán ma polecieć do Stanów, tam zostać. Owszem, ta wizyta w Stanach Zjednoczonych jest znana od dawna. Znaczy, Viktor Orbán jest wielkim fanem piłki nożnej i po prostu po pierwsze leci na Mistrzostwa Świata i od dawna było wiadomo, że robi sobie bodajże w lipcu kilkutygodniowy, tam dwu czy trzytygodniowy urlop. Z reguły jeździł do Chorwacji, teraz poleci do Stanów Zjednoczonych, a po drugie od mniej więcej roku w Stanach Zjednoczonych mieszka jedna z jego córek, mieszkają jego wnuki, więc jedzie też odwiedzić rodzinę. Na razie nie ma informacji, żeby Viktor Orbán miał uciekać. Wiesz, to jest trochę tak jak w Polsce. No, z tym karaniem polityków z poprzednich ekip, to nie jest takie proste i na Węgrzech też nie będzie aż tak bardzo proste.
1: Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Piotrze, bardzo ci dziękuję za twoją relację. 3 minuty dziękuję. Pozostały do godziny 9. Na tym kończymy poranek w Polskim Radiu 24. Program wydawały Justyna Błońska i Agnieszka Wieczorek. Realizował Adam Brzeziński. Bardzo wam dziękuję. Już za chwilę Małgorzata Żochowska i Iza Bajda przejmują antenę. Ja się z państwem żegnam. Życzę miłego dnia i do usłyszenia jutro rano.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Po reklamie.

0: Zaproszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: O, jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święto.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek prawno-polityczny zgrzyt w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce ekstradycji, ale do września poczeka na decyzję sądu. Pseudoterapie i pseudospecjaliści na celowniku rządu. Rzecznik praw pacjenta dostanie nowe uprawnienia. Znów jest na właściwych torach i zachwyca. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Rzymie. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Bagno. Tak o sprawie Zbigniewa Ziobry mówi nam wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Prokuratura Krajowa chce ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA, ale na razie na deklaracji się kończy, bo najpierw zielone światło musi dać sąd, a ten formalnie nie zdecydował jeszcze o ściganiu byłego ministra. Wymiar sprawiedliwości jest dziś ofiarą tego, co zrobił Ziobro, mówi nam Jakub Stefaniak.
2: Nikt nie przewidział, jak olbrzymie bagno, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bagno stworzy PiS i pan Ziobro, demontowali, niszczyli wymiar sprawiedliwości i dzisiaj mamy to, co mamy. Ja, proszę pana, jestem byłym dziennikarzem. Jak usłyszałem, że pan Ziobro czmychnął do Stanów za ocean na wizie dziennikarskiej, to po prostu włosy mi niemal stanęły dęba.
1: Zbigniew Ziobro został politycznym komentatorem telewizji Republika. Prokuratura chce przesłuchać jej prezesa i redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. W południe zbiera się Sejm na pierwszym planie kryptowaluty. Posłowie rozpoczną pracę nad czterema różnymi projektami. Na stole są ustawy rządu, prezydenta oraz dwie poselskie, Polski 2050 i Konfederacji. One wszystkie przewidują regulację rynku. Inną drogą poszedł PiS. Pierwszy projekt partii został wycofany. Klub zastąpił go projektem całkowicie zakazującym prowadzenia działalności w obszarze kryptoaktywów w Polsce. Szczegóły na polskieradio24.pl. Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się ustawą roboczo nazywaną Lex Szarlatan. Chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. Narzędzia do walki z nimi otrzyma rzecznik praw pacjenta.
3: Wiele miesięcy prac, kilka tysięcy uwag. W konsultacjach uczestniczyło ponad 120 organizacji. Przygotowane przepisy mają uderzyć w praktyki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Resort zdrowia zamierza rozwiązać problem diagnozowania i leczenia chorób przez osoby, które nie posiadają wykształcenia lekarskiego. Chce uderzyć w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi. Po zmianach zakazane będzie prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do oficjalnego rejestru. Postępowania w sprawach objętych ustawą prowadzić będzie rzecznik praw pacjenta. Wśród przewidzianych sankcji są kary finansowe, nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta kierowane do obywateli. Wpływy z kar mają pokryć koszty nowych etatów w biurze rzecznika.
1: Tematem zajęła się Sylwia Białek. Polska interweniuje w sprawie sportowców z Rosji i Białorusi. Chodzi o dopuszczenie ich do startów pod symbolami narodowymi, flagami i hymnami. Na wniosek rządu w Warszawie, dziś w Brukseli odbędzie się dyskusja unijnych ministrów sportu.
4: Nie ma miejsca na symbole narodowe państwa agresorów na międzynarodowych wydarzeniach sportowych, brzmi stanowisko Polski na dzisiejszą naradę, poparte przez Estonię, Litwę i Łotwę, także Finlandię, Francję, Rumunię i Szwecję. Polska argumentuje, że decyzje o dopuszczaniu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji mają konsekwencje wykraczające poza sferę sportu, bo są wsparte.

0: Ciem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Według polskiego rządu to może utrudnić organizację międzynarodowych wydarzeń sportowych w Europie i być wyzwaniem w tak kluczowych kwestiach jak bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny. Polska apeluje więc do wszystkich, którzy chcą dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji, o uwzględnienie szerszego kontekstu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na koniec jeszcze Rzym. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju 1000. W 1/8 finału Polka gładko pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1. Mecz trwał 82 minuty, a każdą piłkę śledził Cezary Gurjew.
2: Ponownie można powiedzieć, jak przed laty, razi forehandami jak piorunami. Potężne rotacje albo kończą akcję, albo powodują błędy rywalek. I ze Świątek jak tlenu brakowało wygranych pojedynków. W końcu wróciła swoboda i radość z gry. Kolejną rywalką w ćwierćfinale będzie groźna Amerykanka Jessica Pegula. Będzie to ich 12 pojedynek. 6 razy była lepsza Polka, która wygrała m.in. jeden mecz rozegrany na seglanej mączce 4 lata temu w Paryżu.
1: I oby w Rzymie też się udało. Ćwierćfinałowe starcie Świątek Pegula jutro o 13.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Od Bałtyku po Tatry jest pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu spadnie na południu Polski. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu IMGW prognozuje burzę. Temperatura od 9 stopni na Podhalu do 17 na Podlasiu, przeważnie od 11 do 13.
1: Klimat.
0: A w związku z możliwymi ulewami IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego wyższego stopnia przed wezbraniem rzek. Alert obowiązuje w zlewni Brynicy w województwie śląskim. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już blisko 35% energii w sieci. Magazyny są pełne, między 12 a 15 warto wykorzystać nadwyżkę. Mamy dobre informacje w sprawie jakości powietrza w całym kraju. Jest dobra lub bardzo dobra.
1: Klimat. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Dzień dobry Państwu. Prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska. Witamy Państwa w zespole. Izabajda, Agnieszka, Wieczorek i Adam Brzeziński. Tak, to my w tym składzie będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas, a dzieje się, oj, dzieje się. Polacy ocenili referendum prezydenta, to Rzeczpospolita, to zresztą tylko jeden z sondaży, który dziś będziemy cytować. Czy referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego ma polityczny sens i zdaniem niemal 60% ankietowanych w badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej, pytanie, które w ubiegłym tygodniu zaproponował Pałac Prezydencki, jest tendencyjne. Za neutralne uznaje je mniej niż 40% badanych. Nie wiem, odpowiada

0: 4,7%. Będziemy wracać do tego sondażu, także rozmawiając o tym, jak ci, którzy mogą i mają takie narzędzia, manipulują naszą wyobraźnią.
1: Komentarz.
0: Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku. Dzień dobry, panie Bartoszu.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Że Ziobro ucieka, przyklei się do niego na zawsze? To określenie ucieka, poszukiwane. Przeglądaliśmy wczoraj światową prasę. Tam te określenia pojawiają się najczęściej.
2: To wszystko zależy od tego, jak długo będzie uciekał, jak ten króliczek długo będzie goniony przede wszystkim, więc może z punktu widzenia marketingowego czy też politycznego to znaczenie będzie miało większe gonienie tego króliczka niż faktycznie doprowadzenie go przez wymiar sprawiedliwości i przesłuchanie. Natomiast no, to ma kontekst polityczny, to też ma kontekst wizerunkowy. I im dłużej ta gonitwa będzie trwała, no to też będzie to działało, czy tam media będą raczej tak prowokować dyskusję społeczną, żeby dyskredytować i środowisko polityczne pana Ziobry, czy też środowisko prawicowe, no bo jakby nie było, mimo że nie bezpośrednio wywodzi się pan Ziobro z PiS-u, ale z PiS-em współpracował, no to też będzie rzutowało na wizerunek tejże partii.
0: Ale pan powiedział, tak długo jak media będą kreować. Gdyby pan Ziobro nie wyjechał za ocean, to media by o tym nie mówiły. Myśli pan, że to my, media, mamy największy wpływ na tę narrację?
2: Ja myślę, że w pierwszej kolejności na narrację mają wpływ oczywiście politycy, którzy cały czas mają wpływ na dyskusję i polityczną, i społeczną także. Natomiast no, siłą rzeczy jest to wydarzenie no dosyć kontrowersyjne z punktu widzenia politycznego także, no bo jest to jakby nie było zbieg, który no nie chce poddać się przesłuchaniu, czy też skonfrontować z zarzutami, jakie się mu stawia. I tak długo jak to będzie trwało, to też automatycznie będzie, no proszę mi wybaczyć, ale pożywką także dla mediów, które no będą chciały transmitować całe to wydarzenie i też dociekać, dlaczego państwo polskie nie ma takiej mocy sprawczej, żeby ściągnąć pana Ziobrę na przesłuchanie i dlaczego inne państwa też raczej są przychylne wsparciu panu Ziobry.
0: Jak pan mówi pożywka, jak pan używa słowa pożywka, to ja się trochę obruszam, bo to brzmi dość pejoratywnie, tak jakbyśmy próbowali coś na tym budować, ale to jest po prostu źródło, panie Bartoszu. No pożywka w pewnym sensie tak, no tak długo będziemy o tym mówić, jak będzie trzeba.
2: No ja rozumiem też państwa stanowisko i całą tutaj i cały ten medialny kontekst, natomiast no nie możemy zapominać też o tym, że w naszej polskiej polityce od kilku lat toczy się bardzo poważny spór o to, kto rządzi i kto nie rządzi i też jak ta polityka ma wyglądać. I to są bardzo mocne tarcia, bo to widać w relacjach między no, konkurencyjnymi partiami, także z osobami na najwyższych stanowiskach, więc no, jakby nie było i jedno i drugie będzie miało przełożenie, tak samo na opinię publiczną i myślę, że też na to wydarzenie, które no, siłą rzeczy będzie relacjonowane przez media i dla mediów także korzystne.
0: Czy Ryszard Terlecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Sejmu, który lata całe zasiadał w Sejmie obok Jarosława Kaczyńskiego, musiał zmienić miejsce na mniej prestiżowe, bo powiedział prawdę, że sprawa Ziobry zatapia Prawo i Sprawiedliwość?
2: Ja myślę, że to jest jeden z takich zabiegów i socjotechnicznych, i też marketingowych, bo już od jakiegoś czasu no, brakuje takiej jednomyślności w partii pana Jarosława Kaczyńskiego, gdzie niektórzy politycy wyłamują się i faktycznie pozwalają sobie na nieco głębszą refleksję. No i myślę, że to też stąd no, taka opinia pana Terleckiego, no bo prawda jest też taka, że jeżeli polityk nie ma sobie nic do zarzucenia, to powinien się stawić przed wymiarem sprawiedliwości i odpowiedzieć na zarzuty. Natomiast jeżeli sprawa ma gdzieś jakiś poważniejszy kontekst, to

0: cała partia powinna stać za nim murem. Tam powinna być po prostu jak dyscyplina partyjna, albo wspieramy go wszyscy, albo nie wspieramy go wcale, więc
1: no ale
0: wyłamywanie
1: od tego jest poseł Kaleta, wie pan panie Bartoszu, od tego jest poseł Kaleta, żeby biegać po sejmowych korytarzach, słuchać tego, co mówią koledzy z Prawa i Sprawiedliwości i ewentualnie komunikować im, nie, nie, pan w tej sprawie nie będzie zabierał głosu. To a propos marszałka Terleckiego, nie wiem, czy pan pamięta tę sytuację.
0: Tak, tak, tak, oczywiście, natomiast no, to może niefortunnie zabrzmi z moich ust, no ale zawsze gdzieś tam w partii czy w jakiejś organizacji będzie donosiciel, który będzie albo usiłował temperować kolegów, którzy mówią niezgodnie z intencją partii, a jak trzeba będzie, no to będzie zabiegał u wyższej instancji własnej organizacji, żeby ukrócić jakiś niekorzystny dyskurs polityczny.
1: Ja się uśmiecham, bo znowu użył pan słowa donosiciel, a ja może bym zamieniła to określenie
0: taki potoczny,
1: na...
0: oczywiście.
1: Ja wiem, rozumiem, ale ja bym zamieniła na przykład strażnik przekazu. Strażnik przekazu dnia.
0: No
1: może
0: oczywiście,
1: tak.
0: Możemy to zawsze ubierać w piękne słowa i tak i posługiwać się tym językiem dyplomacji. Natomiast w każdej partii jest osoba, która będzie stała na straży przekazu poprawnego, poprawnej jakości informacji, czy nawet tego języka politycznego. No, byle tylko dbać o wizerunek partii. Natomiast prawda jest taka, że ta rutyna i ten język taki dyplomatyczny, no to też ludzie już bardziej oczekują konkretów. No, może nie chodzi tutaj o to i też nie jestem zwolennikiem, żeby używać zbyt prostego języka, który miałby kogoś krzywdzić, ranić czy źle oceniać. Natomiast jesteśmy przesiąknięci tą poprawnością polityczną praktycznie na każdym kroku, więc no dlaczego w sytuacjach, kiedy no jawnie ktoś działa na niekorzyść albo nie sprzyja swojej organizacji, jego działania nie mogą być nazwane po prostu po imieniu?
1: Ja sądzę, że marszałek Terlecki nie jest jedyną osobą w gronie prawa, jedynym politykiem w partii, który ma wątpliwości w sprawie tego, albo ich nie ma, może tak, jak sprawa Zbigniewa Ziobry działa na partię.
0: Generalnie jest to bardzo kontrowersyjny
1: prawda,
0: temat.
1: Ale możemy się domyślić, że jest grupa takich, którzy mówią, nie, no dość, stop, przecież, no przecież to jest jak kamień u szyi.
0: No tak,
1: oczywiście.
0: Oczywiście jest to obciążające w tej chwili wizerunkowo, ponieważ w momencie, kiedy ta sprawa będzie się ciągnęła no jeszcze miesiącami, może latami, no teraz pan minister będzie nieuchwytnym, podejrzewam, że no pozostając w Stanach Zjednoczonych, będzie się ta sprawa przyciągała do kolejnych wyborów i oczywiście może to być obciążające przy kolejnych wyborach. No też nie można powiedzieć, żeby w tej chwili poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości rosło jakoś znacząco. Dalej no, są zdania społeczne podzielone, jest ta polaryzacja w społeczeństwie na Platformę Obywatelską i PiS i do tego dochodzą jeszcze jakieś pozostałe partie, natomiast nie na tyle znacząco, by faktycznie można było się liczyć i myśleć o jakimś poważnym formułowaniu z nimi rządu. Oczywiście to się może zmienić, tak? Bo wybory nie będą za miesiąc, jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast to jest o tyle ciekawa sytuacja, że tak samo poważne problemy wizerunkowe ma jedna strona, jak i druga. Czy to w przypadku pożyczki Safe, czy to w przypadku pana ministra Ziobry.
1: Ciekawego zabiegu użył dziś rano w wywiadzie Mateusz Morawiecki. Słuchałam go. Bardzo wyraźnie podkreślił, że nie ma zakusów na własną partię, że będzie trwał w Prawie i Sprawiedliwości. Dodał, że oczywiście są tacy, którzy chcą go z PiSu wypchnąć, ale on się nie da. Ale uwaga, zapytano o sprawę Zbigniewa Ziobry i o to, czy były minister sprawiedliwości ciągnie Prawo i Sprawiedliwość w dół, powiedział... Tak, owszem, ale dlatego, że przez tę sprawę nie dyskutujemy między innymi o dziurze budżetowej, o brakach w służbie zdrowia, prawda, że ciekawy zabieg, tak PR-owo?
0: Tak, oczywiście, że tak, bo ja myślę, właściwie jestem zdania, że też Mateusz Morawiecki pokazał, jaką siłą polityczną dysponuje i zapleczem politycznym. I myślę, że też struktura

0: struktury partyjne Prawa i Sprawiedliwości musiały uderzyć się w piersi i tutaj politycy musieli mniej więcej znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia z panem Morawieckim. I teraz nawet pan Morawiecki, deklarując przynależność do partii politycznej, myślę, że też stawia pewne warunki. I w kontekście pana Ziobry oczywiście cały czas, i to jest słuszne zwrócenie uwagi, Prawo i Sprawiedliwość nie poświęca swojej uwagi z kolei na te tematy najważniejsze, bo to są tematy zastępcze generalnie, nad którymi my nie powinniśmy poświęcać zbyt dużo czasu, bo problemy zwykłego Kowalskiego są dużo poważniejsze, może nie tak medialne, ale znacząco ważniejsze.
1: Jasne. Myśli pan, że ta sprawa może zadziałać także na niekorzyść koalicji rządzącej? No bo padają oskarżenia o nieudolność, choć myślę sobie, że jeśli oczekujemy niezależnego od rządu i od polityków wymiaru sprawiedliwości, to pretensje można mieć, no nie wiem do kogo, do sędziów, którzy na przykład rozprawy wyznaczają na wrzesień, na początku roku. Dodam już w tej chwili, że po 9:30 naszym gościem będzie sędzia Igor Tuleja i jego zapytamy o to, czy to są normalne sytuacje w obliczu takich zarzutów, więc nie nam to oceniać, ale może trzeba mieć po prostu pretensje do konkretnych osób z imienia i z nazwiska, z wymiaru sprawiedliwości, a nie do rządzących, którzy nie mają wpływu, nie poganiają, nie dowieźli, przepraszam za słowo.
0: No, w kontekście samych struktur odpowiedzialności no, jest minister sprawiedliwości, który no, siłą rzeczy też ma wpływ na wymiar sprawiedliwości w Polsce. Oczywiście nie mnie oceniać tutaj, kto powinien odpowiadać za działanie aparatu sprawiedliwości w Polsce. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Nawet natomiast w kontekście wizerunkowym i też niekorzystnych działań tutaj pod kątem wizerunku partii rządzącej, no, dochodzi do takich sytuacji, ponieważ sama sytuacja, w której pan minister Ziobro występuje jako korespondent telewizji Republika i praktycznie bardzo pewny siebie wypowiada się o całej zaistniałej sytuacji i komentuje też życie polityczne w Polsce, to jest jawnym zagraniem na nosie koalicji rządzącej, pod kątem no, tych nieumiejętności, nieudolności, jakby pochwycenia go czy doprowadzenia chociażby na przesłuchanie.
1: No tak, i te słowa ministra Żurka, że zostanie przywieziony w bagażniku, będą się też za koalicją ciągnąć, bo są używane bardzo często jako argument i w ustach na przykład Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego, którzy twierdzą, że on nie może liczyć na uczciwy proces w naszym kraju.
0: Takie bardzo niefortunne sformułowanie jest kompletnie nieodpowiednie, jest bezwzględnie.
1: Ale pan jest delikatny, panie Bartoszu. Dlaczego pan jest taki delikatny? Mocniej, proszę, mocniej. To może to sformułowanie
0: takie
1: będzie...
0: Takie słowa nie powinny bezwzględnie paść
1: będzie ciągnąć koalicję obywatelską w dół.
0: Oczywiście, że
1: cytując
0: to działa
1: klasyka.
0: Bardzo niekorzystnie na wizerunek koalicji i samego ministra, ponieważ ewidentnie widać emocjonalne nastawienie i też no, jakieś bardzo osobiste zaangażowanie pana Żurka w całą tą sprawę. Być może w kontekście, nie wiem, jego takiego ambicjonalnego podejścia. Natomiast no, to jest... Takie metody, takie słownictwo to no raczej łatwiej dopasować do minionej epoki, z którą mieliśmy do czynienia w Polsce, niż do demokratycznego państwa prawa.
1: No tak, i nie rozmawiamy o NFZ-cie, nie rozmawiamy o cenach energii, o czym tam jeszcze. Ale za to rozmawiamy o Zbigniewie Ziobrze i na przykład o sądach krypto, bo Polacy ocenili, kto jest winny. Zapraszam państwa na polskieradio24.pl. Tam cytujemy wyniki sondażu dla RMF-u, opinia 24. I teraz uwaga, to jest bardzo ciekawa informacja, bo liczba tych, czy głosy tych, którzy uważają, że główną odpowiedzialność za aferę ponosi prezydent, są właściwie zbliżone do tych, którzy wskazują rząd. Pana prezydenta obarcza winą 16% pytanych, 15% wskazuje rząd. Ja bym zwróciła uwagę na

0: wynik. 21% respondentów przyznało, że wcześniej nie słyszało o tej sprawie, a 32% nie potrafi wskazać osoby lub instytucji odpowiedzialnej za kryzys albo nie miała wyrobionej opinii na ten temat. Nie wiem, czy tak to działa, panie Bartoszu, ale te 32% i 21% wątpiących, wahających się, to jest pole do działania speców od politycznego marketingu.
1: No, oczywiście można by powiedzieć, że jest to bardzo duża grupa potencjalnych wyborców, których można ukierunkować odpowiednio na takie, w cudzysłowie, właściwe tory, jakie sobie zażyczymy, tak, za jakie sobie zażyczy partia polityczna. Natomiast to jest bardziej wynik tego, że te informacje są bardzo mętne. Informacje dotyczące samej sprawy, samej ustawy, tych szczegółów, na które nie godził się pan prezydent Nawrocki. Bo ja sam spotkałem się z pytaniami nawet moich znajomych, o co tak naprawdę chodzi w tym sporze. Dlaczego pan prezydent nie podpisał tej ustawy? Dlaczego były takie naciski na wprowadzenie tej ustawy? Natomiast nie mówi się też szczegółowo, że też dla tych osób, które inwestowały w kryptowaluty, było to dosyć, znaczy było też w pewnym sensie niekorzystne z punktu widzenia podatkowego. Natomiast tam, owszem, jest też zamysł uregulowania tych operacji finansowych, zakupu, sprzedaży, obracania generalnie kryptowalutami, bo to też rząd szuka w tym dla siebie dodatkowych pieniędzy na wypełnienie dziury budżetowej.
0: Ja postawię spróbuję pana postawić w bardzo trudnej roli, ale pan się pewnie nie boi takich zadań. Gdyby pan miał doradzać, teoretyzujemy, gdyby pan miał doradzać otoczeniu pana prezydenta, to sugerowałby pan podpisanie tej nowej wersji? Tam są zaostrzone, w tej nowej rządowej wersji są zaostrzone kary za jakieś przewinienia, za nietrzymanie się przepisów.
1: No, w pierwszej kolejności to muszę pani powiedzieć, że nie czytałem tej nowej ustawy, ani wszystkich poprawek.
0: Ale wie pan, to chyba
1: nie... Nie, to ma znaczenie, więc no, cóż, no... Jeżeli miałbym być transparentny i tutaj w roli doradcy pana prezydenta, to bym mu doradził, żeby był wierny swoim przekonaniom i jeżeli faktycznie uważa, że jakiś zapis miałby być niekorzystny dla obywatela, to niech podtrzymuje dalej swoje zdanie, że nie będzie podpisywał ustaw, które będą szkodziły obywatelowi. Natomiast jeżeli są zapisy, które mają go bezwzględnie chronić, nie tylko potocznie mówiąc, skubać z pieniędzy, no to powinien ją podpisać.
0: To takie proste, prawda?
1: No, w słowach to zawsze koniec, wydaje proszę. Się proste.
0: Jasne, oczywiście, że tak. No ale też z naszej perspektywy, no, jeśli coś ma szkodzić obywatelom, to wprowadzajmy takie przepisy.
1: No tak, ale prawo.
0: Ja bym nie zrobiła kariery w polityce.
1: Wie pani, to nawet prawo, które stworzyliśmy w latach 90. wymaga poprawy, a niektóre ustawy jeszcze były, jeszcze są chyba uchwalone za czasów PRL-u i też wymagają zmian. Więc no, naprawdę tu jest ogromne pole do popisu jeszcze dla polityków.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku, z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do widzenia.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
7: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To

0: wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Departament Stanu USA odmawia komentarza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Amerykańska administracja powołuje się na poufność danych, mówi jednak o dobrych relacjach z Polską. Były minister sprawiedliwości, przypomnę, wyjechał z Budapesztu i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ma być komentatorem telewizji Republika. Ta sprawa nie zaszkodzi relacjom z USA, potwierdza wiceszef MON Stanisław Wziątek. W rozmowie z Polskim Radiem zapewnił, że zakupy broni będą kontynuowane. Jego zdaniem z inicjatywą w sprawie Ziobry mógłby wystąpić prezydent.
5: Możemy zwrócić się do pana prezydenta, żeby zaapelował do pana prezydenta Trumpa. Proszę nam tu przysłać z powrotem pana ministra Zbigniewa Ziobry.
4: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Swoją kadencję kończy dziś Krajowa Rada Sądownictwa, nazywana Neo-KRS ze względu na sposób wyboru. Od 2018 roku zamiast środowiska sędziowskiego wyboru dokonywali politycy. Teraz wyboru nowych członków KRS ponownie dokona Sejm, ale zgodnie z uchwałą sejmową pod uwagę będzie brany najwyższy wynik w tzw. prawyborach w sądach. Największe poparcie ma sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski. To były przewodniczący KRS-u, który nie wyklucza powrotu na zajmowaną wcześniej funkcję.
6: Ja mam nadzieję, że Sejm zgodnie z podjętą uchwałą uwzględni wyniki opiniowania kandydatów przez samych sędziów.
4: Głosowanie w Sejmie w sprawie nowych członków KRS-u zaplanowano na piątek. 11 premier, głośne nazwiska Światowej Opery i Baletu oraz międzynarodowe koprodukcje. To plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na kolejny sezon. Pierwszą premierą sezonu będzie opera Matki Chersonia. Utwór powstał na zamówienie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, a także Metropolitan Opera w Nowym Jorku. To hołd dla ukraińskich kobiet walczących o dzieci uprowadzone przez Rosję, mówi dyrektor teatru Boris Kudliczka.
7: To jest temat, który opracowujemy, który przybliżamy naszym widzom po to, żeby nie zapominać, co się dzieje na co dzień, z czym się zderza nasz sąsiad, ale także tym pokazujemy solidarność z Ukrainą, narzędziem, jakim jest sztuka.
4: Wśród innych premier są Czarodziejska Góra w reżyserii Andrzeja Chyry, a także nowa interpretacja Salome. Zaproszeniem do obcowania z kulturą na najwyższym poziomie kończymy to wydanie informacji. Ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Informacje o 10:00 przygotuje i przedstawi Ewelina Kamińska. Zapraszam w jej imieniu. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: I jeszcze krótko o politycznej sytuacji na dziś. Sondaż Polstar dla Superekspresu. Koalicja Obywatelska 35,8, PiS 26,9, Konfederacja 11,7, Lewica 7,2, Konfederacja Grzegorza Brauna niżej 5,5%, Partia Razem też 5,5, pod progiem PSL 4,3, Polska 2050 2,3. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych w roli stałego komentarza.

0: Redaktora politycznego telewizji Republika, no to usłyszeliśmy o tym wczoraj, właściwie nawet przedwczoraj taki długi, ważny występ, właściwie już komentatorski, Zbigniew Ziobro zaliczył zza oceanu, a pojechał tam z Węgier, gdzie miał azyl polityczny. Koalicja rządowa zastanawia się, jak teraz sprowadzić go do Polski i szuka winnego, że rozliczenia byłego ministra sprawiedliwości nie idą zgodnie z planem. PiS natomiast podzieliło się w ocenie zachowania swojego posła. I teraz Michał Fabisiak dla Państwa, prosto z Sejmu. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Pytamy o komentarze.
1: No tak, tak jak wspomniałaś, trochę trwa już szukanie winnego tej całej sytuacji. Już niektórzy politycy koalicji rządowej a to krytykują prokuraturę, a to krytykują sądy, że zwłaszcza ten jeden konkretny sąd, że zbyt wolno wydawał nakaz europejski, nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Przypomnę, że on do tej pory nie został wydany. Trwa już rozliczanie sędzi, która miała się zajmować tą sprawą. Media ustaliły, że posiada ona akcję właśnie Telewizji Republika, z którą współpracę rozpoczął Zbigniew Ziobro, więc rodzą się pytania, czy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś konfliktem interesów. O ten konflikt interesów są również pytani politycy Prawa i Sprawiedliwości, no bo jak to możliwe, żeby czynny poseł tej partii, który co prawda od kilku miesięcy nie uczestniczy w obradach Sejmu, no ale wciąż ma status posła. Był jednocześnie publicystą, dziennikarzem. Trudno powiedzieć, jak to właściwie nazwać, jak określić tą rolę Zbigniewa Ziobry w Telewizji Republika. No i oczywiście politycy koalicji rządowej oczekują, że tym razem polskie służby, polska prokuratura będzie skuteczniejsza i uda się ekstradycja Zbigniewa Ziobry. No i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty liczy tutaj, może bardziej ironizuje, no ale jednak liczy na to, że w sprawę włączy się prezydent Karol Nawrocki, no i zwróci się do Donalda Trumpa z prośbą o pomoc w tej sprawie.
2: Nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli jest przyjacielem, to pana Ziobrę odeślę. Rozumiem, że zaangażuje się w to również pan Nawrocki i po raz pierwszy pokaże, że jest w czymś skuteczny. Jeżeli jest skuteczny, to rozumiem, że tak jak mówi, zadzwoni do pana prezydenta Trumpa, swojego przyjaciela i powie mu, człowiek, który jest zagrożony wyrokiem 25 lat, powinien wrócić do Polski.
1: No, złośliwości nie brakuje również po stronie obozu prawicowego. W ten sposób sprawę ucieczki Zbigniewa Ziobry za ocean komentuje przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.
3: Sądzę, że przede wszystkim Donald Tusk w końcu odwoła Waldemara Żurka, bo przecież spodziewał się innego obrotu sprawy. No i myślę, że to jest szansa dla Romana Giertycha. Tylko pytanie zasadnicze, czy Giertych będzie chciał objąć urząd ministra sprawiedliwości. Pewnie woli pociągać za sznurki z drugiego siedzenia.
1: W samym Prawie i Sprawiedliwości powstały takie dwa obozy. Jeden związany z frakcją Przemysława Czarnka mówi, że rozumie postawę Zbigniewa Ziobry. Przypomina, że jest on w złym stanie zdrowia. No i w pełni zrozumiałe jest to, że stara się uniknąć starcia z prokuraturą, która, jak mówi zresztą Prawo i Sprawiedliwość od początku, w tym momencie działa na polityczne zamówienie. Taka jest narracja jednej frakcji. Natomiast druga frakcja mówi, to frakcja związana z Mateuszem Morawieckim, że swoją postawą Zbigniew Ziobry szkodzi partii, negatywnie wpływa na jej wizerunek.
0: Michał Fabisiak, dziękuję Ci za to podsumowanie.
1: Dziękuję również.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Igor Tuleja. Dzień dobry, panie sędzio.
5: Dzień dobry.
0: Możemy się przyjrzeć kolejności zdarzeń w sprawie pana ministra Ziobry? Bo jestem ciekawa pana opinii, takiej apolitycznej, jeśli można. Czy wszystko w tej sprawie odbyło się zgodnie z regułami? Możemy? Ja przytoczę kilka wydarzeń. 7 listopada uchylenie immunitetu ministrowi sprawiedliwości. Tydzień później prokuratura składa wniosek o areszt. Przed Bożym Narodzeniem pierwsze posiedzenie w tej sprawie zostało odroczone, bo adwokat Ziobry stwierdził, że do materiału dowodowego nie zostały dołączone materiały niejawne. Słusznie?
5: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. No, taka jest rola obrońcy. mnożyć wątpliwości sądu, natomiast sąd rozstrzygnął, że rzeczywiście, żeby wydać decyzję, musi

0: mieć całość materiałów. Tak zadecydował sędzia.
1: Kolejne posiedzenie w lutym. Mecenas Lewandowski złożył wniosek o wyłączenie sędzi ze względu na jej przynależność do Stowarzyszenia Justitia. Chodzi o sędzię Joannę Grabowską. Wniosek nie został uwzględniony, ale sprawa się wydłużała, bo sędzia czekała na rozpatrzenie zażalenia na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Do orzekania w tej sprawie została wyznaczona sędzia Anna Bator-Ciesielska i ona złożyła wniosek o wyłączenie jej z tej sprawy. Sąd się na to nie zgodził. Potem ona sama o to wnioskowała. Jej wniosek sąd uwzględnił. Strasznie to zawiłe.
0: Jest to zawiłe i rzeczywiście patrząc z boku wygląda na to, że te procedury sądowe długo trwają. Natomiast no, rzeczywiście jeśli sędzia sam uważa, że w odbiorze zewnętrznym może nie być oceniany jako sędzia obiektywny w danej sprawie, może złożyć taki wniosek o wyłączenie.
1: Potem sprawa została przekazana sędziemu Adamowi Chocholakowi, który jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. No i sam i pan sędzia sam złożył wniosek o wyłączenie go z tej sprawy. Kolejny? Co to za kolejność zdarzeń? Znaczy, myśli pan, panie sędzio, że sędziowie się obawiają tej sprawy?
0: Nie znam pana sędziego Chocholaka. Mam nadzieję, że się nie obawiają. Natomiast tutaj akurat nie miałbym zastrzeżeń. Najbardziej dziwi mnie, może nawet bulwersuje to, że jakby kolejne posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na decyzję o areszcie zostało wyznaczone na wrzesień. No i to już jakby może dowodzić tego, że tutaj sędziom brakuje determinacji. To jest smutne. Gdyby się bali, no to nie powinni być sędziami. Wierzę, że tak nie jest. Natomiast uważam, że przełożeni, przewodniczący wydziału, wiceprezes, sędziowie wizytatorzy powinni zastanowić się, dlaczego posiedzenie aresztowe jest wyznaczone dopiero za wiele, wiele miesięcy. To jest dziwne.
1: Czy gdybyśmy spróbowali wyeliminować nazwisko Zbigniewa Ziobry z tej sprawy, to tyle miesięcy oczekiwania na europejski nakaz aresztowania dla osoby, która jest oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wchodzi w grę 150 milionów złotych nadużyć. To jest normalna sytuacja, że się tyle czeka?
0: Moim zdaniem to nie jest normalna sytuacja. Nie wiem, z czego to wynika. Tak jak mówiliśmy już na początku, wierzę, że sędziowie się nie boją, aczkolwiek rzeczywiście były minister wielokrotnie wypowiadał, zresztą nie tylko on, pogróżki pod adresem sędziów, którzy mają rozstrzygać w jego sprawie, no ale sędziowie karni powinni być przyzwyczajeni do takich sytuacji. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że jakaś strona procesu nam grozi. Jest to jakby chleb codzienny. Wierzę, że ci sędziowie się nie boją. Gdyby się bali, nie powinni być sędziami.
1: Jak rozumiem, jeśli ta sprawa odbędzie się, bo wiem, że prokuratura pisała odwołanie w tej sprawie ostatnio, nawet 5 maja, jest możliwa zmiana tego terminu?
0: Myślę, że technicznie jest możliwa zmiana terminu, przyspieszenie tego terminu. Nic nie może być usprawiedliwieniem wyznaczenia terminu dopiero na wrzesień, ani objętość sprawy, ani zawiłość, ani jakieś wnioski formalne obrońców. Też oczywiście trzeba zastrzec i pamiętać, że taka jest rola obrońców. Nie wolno mieć do nich pretensji, żeby mnożyć te wątpliwości i wykorzystywać rozmaite furtki prawne. Natomiast rolą sądu jest bycie odpornym na tego rodzaju zachowania i strategie.
1: A kolejne działania prokuratury w tej sprawie, w sprawie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Musimy przygotować cały materiał, pewnie go przetłumaczyć, żeby dotarł za ocean. To może trwać wiele miesięcy, ale pana zdaniem sprawa jest skazana na porażkę, jak w przypadku Edwarda Mazura?
0: Po pierwsze wierzę, że prokuratura już się tym zajmuje i już przygotowuje ten wniosek i już tłumaczy te materiały. No, te postępowania ekstradycyjne, choćby ten przykład Mazura pokazuje. Przypomnijmy, że Mazur był osobą podejrzaną w sprawie zabójstwa generała Papały. Te postępowania ekstradycyjne trwają

0: wiele czasu. Natomiast nie chcę być złym prorokiem, ale przypuszczam, że minister Ziobro nie zostanie wydany Polsce. Myślę, że to jest decyzja polityczna. Jeśli w jakiś sposób trafił do Stanów Zjednoczonych, to postępowanie ekstradycyjne nie zakończy się sukcesem.
1: Będziemy czekać. Co innego możemy zrobić? Jest coś, co jeszcze możemy zrobić?
0: Wyciągnąć wnioski, pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, traktować każdego obywatela tak samo. No, można odnieść wrażenie, że rzeczywiście prominentny polityk ma możliwości, żeby uniknąć odpowiedzialności i tłumaczenia się przed wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że Kowalski, zwykły Kowalski inaczej byłby traktowany. No i też jakby jedna nauka i mądrość dla wszystkich polityków i pewnie też nie polityków, że immunitet jednak nie chroni przed grawitacją i co by nie mówić, no to jest jakiś upadek byłego ministra.
1: Nie chroni przed grawitacją, tak. Pan minister Ziobro twierdzi, że podróżuje. Są tacy, którzy twierdzą, że ucieka. Pana zdaniem ucieka?
0: Myślę, że ucieka i chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że miga się przed tym, żeby stanąć przed organami ścigania, a później przed niezależnym sądem.
1: Publicznie w różnych miejscach świata głosi, że nie może się stawić przed sądem, który jest upolityczniony. Sędziowie są na zawołanie. Ma pan do czynienia z taką sytuacją, panie sędzio, jakichś politycznych nacisków, prób wywierania wpływu na to, co się dzieje też wokół pana?
0: Nie, absolutnie nie. Od 2023 roku nie ma w moim odczuciu, w mojej ocenie jakichkolwiek nacisków. To za poprzedniej władzy sędziowie byli karani za wydawane orzeczenia, byli odsuwani od służby sędziowskiej. Do tej pory na stronach mojego Stowarzyszenia Justicja można znaleźć raport o represjach wobec sędziów. Ten raport liczy kilkaset stron. Natomiast sam przykład pana ministra Ziobry i wiceministra Romanowskiego pokazuje, że chyba nie ma żadnych nacisków na sędziów, bo gdyby były jakieś naciski, to pan minister siedziałby na Białołęce, a nie w Nowym Jorku.
1: Ale słowa o transportowaniu pana ministra Ziobry w bagażniku do kraju były nadużyciem, pana zdaniem?
0: Wydaje mi się, że pan minister Żurek nie użył takich słów. Powinniśmy jakby sięgnąć do tego cytatu. Ja też jakby opieram się na własnej pamięci, ale wydaje mi się, że te słowa były takie, że właśnie żyjemy w takiej Polsce, gdzie nie jest możliwe kogoś zapakowanie do bagażnika samochodu i przywiezienie go.
1: Jasne, tylko że tylko że teraz są wykorzystywane przeciwko, przeciwko niemu, prawda? Bez względu na to, tak myślę, że gdyby wyraźniej wprost powiedział, że nie, tego się nie da zrobić, to i tak te słowa będą wykorzystywane przeciwko niemu.
0: Jak najbardziej. Myślę, że to była niezbyt fortunna wypowiedź, natomiast z pewnością intencje ministra Żurka nie były takie, żeby pakować byłego ministra do bagażnika i go wozić po świecie.
1: Te słowa brzmiały trochę inaczej. Pan minister powiedział, jakbyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. Nazwał te słowa oczywiście figurą retoryczną. Nie jest moją rolą tłumaczyć pana ministra Żurka, ale z pewnością żyjemy w czasach, w których każde słowo może mieć ciężar kamienia.
0: Oczywiście, że tak. Zgadzam się z panią redaktor. Pan minister Żurek powinien ważyć słowa, natomiast na pewno jego intencją nie było to, żeby postępować niezgodnie z prawem.
1: Myśli pan, że to działa? Bo dziś słuchałam rano wywiadu pana Mateusza Morawieckiego, który też twierdził, że Zbigniew Ziobro nie ma szans na sprawiedliwy proces w naszym kraju. No, od

0: To są słowa bardzo często powtarzane przez polityczną opozycję i one padają na jakiś taki grunt, prawda? Myślę, związany z emocjami, silnymi podziałami. To działa na nas? Myśli pan, że politycy budują w ten sposób brak zaufania?
1: Tak, to znaczy zacznę od tego, że jakby ostatnie lata po 2023 roku raczej pokazują, że jeśli wobec polityków czy byłych polityków zapadają jakieś wyroki, czy to prawomocne, czy nieprawomocne, to raczej to są politycy z obozu aktualnie rządzącego. Natomiast takie wypowiedzi polityków, przedstawicieli, czy to władzy ustawodawczej, czy byłego premiera, są antypaństwowe. One po prostu podpiłowują, niszczą autorytet władzy sądowniczej. Każda demokracja, o tym wiemy, opiera się na tych trzech filarach władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Jeśli ta władza sądownicza jest niszczona, no to jest to krótkowzroczna polityka, bo taki stolik, który opiera się na chwiejących się nogach, prędzej czy później cały się wywróci. I jeśli w ten sposób polityk niszczy demokrację, no to możemy sobie wyobrazić, że takie państwo już się chwieje i prędzej czy później runie. Powinniśmy pamiętać o tym.
0: Pan poseł Wójcik, grający jedną z głównych ról w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i wniosku skierowanego do Trybunału w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli pan poseł Wójcik przed Trybunałem Konstytucyjnym występuje w sprawie przepisów uchwalonych przez Trybunał Konstytucyjny. Proszę nam pozwolić to zrozumieć. O co chodzi we wniosku pana posła Wójcika, bo rozprawa jest planowana na dziś na 12.
1: Też pamiętajmy, że tak to jest, jak politycy generalnie zaczynają za bardzo zajmować się wymiarem sprawiedliwości, próbują zniszczyć jego niezależność, próbują go upolitycznić. Trybunał Konstytucyjny no niestety już jakiś czas temu stracił autorytet. Trudno mówić, żeby to był prawdziwy Sąd Konstytucyjny, zajmuje się wieloma sprawami, którymi nie powinien się zajmować, a nie zajmuje się tym, co jest zapisane w Konstytucji. Nie wiem, o co chodzi panu posłowi Wójcikowi, natomiast jestem pewien, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału pana Święczkowskiego. Na pewno będzie takie, jakie sobie życzy pan Wójcik.
0: No ale w sprawie ślubowania nie było takie oczywiste. Też się spodziewaliśmy, że właściwie Trybunałowi zajmie to 5 minut i będzie wszystko jasne, a tymczasem przepisy wróciły do pana prezydenta.
1: Może chodzi o to, że no pewne sprawy są tak oczywiste, no jakby choćby to, czy wobec jest tożsame w obecności, że nawet coś takiego jak urząd pana Święczkowskiego nie chce się bardziej kompromitować.
0: No i dziś ostatni dzień, tak? Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Tak jest.
0: Tej dziwnej, żeby nie powiedzieć mocniej.
1: Neokrajowej Rady Sądownictwa, no bo pamiętamy, że ten kryzys trwa już od marca 2018 roku, kiedy skrócono kadencję prawidłowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Zobaczymy, co zrobi parlament. Zdaje się, że w piątek Sejm podejmie decyzję, czy rzeczywiście w Krajowej Radzie Sądownictwa będą zasiadali przedstawiciele środowiska sędziowskiego, tak jak to wynika z artykułu 187 Konstytucji.
0: Tak, tego wyboru ma Sejm dokonać na posiedzeniu, które rozpoczyna się dzisiaj. W grę wchodzi 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Pod koniec lutego Sejm przyjął uchwałę, zgodnie z którą ma uwzględnić kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie od sędziowskich zgromadzeń. Sędzia Piebiak w KRS-ie ma być. Niestety, afera hejterska, dodam.
1: Tak, niestety tak jest skonstruowane, tak są skonstruowane przepisy, że...

że kluby mogą wskazywać swoich przedstawicieli. Natomiast też rzeczywiście jak sędziowie mieli okazję opiniować kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, no to nie jest tajemnicą, jakie poparcie uzyskał pan Piebiak, a jakie poparcie uzyskali inni kandydaci aspirujący do KRS-u. Natomiast rzeczywiście Łukasz Piebiak jest kojarzony z aferą hejterską.

0: okazało, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jest jakaś farma troli, którzy próbują niszczyć sędziów, no to wówczas podał się do dymisji.
1: A dlaczego dalej jest sędzią? Co się nie powiodło?
0: Dobre pytanie. To jest właśnie efekt tego upolitycznienia, czy próby upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że za czasów ministra Ziobry zmieniono ten cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Między innymi stworzono Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Później ta izba została przekształcona w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. To jest ten organ, który ostatecznie decyduje o tym, czy sędzia traci immunitet, czy też nie. Prokuratura od dłuższego czasu, wiem to z doniesień medialnych, próbowała postawić zarzuty byłemu wiceministrowi. Natomiast to postępowanie przed tym czymś stworzonym przez ministra Ziobrę no, trwa i trwa i żadna decyzja nie zapada.
1: No bo tę izbę, o której pan wspomina, tworzono o sędziowie, a nie sędzio. Czasem zastanawiam się nad takim poczuciem sędziów, którzy podejmują takie decyzje albo ich nie podejmują, na eksponowanych bardzo stanowiskach, bo Sąd Najwyższy jest, zdaje się, szczytem zawodowych marzeń sędziego, prawda? Czy jest coś więcej? Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, proszę bardzo, tak? Prawnicy, sędziowie. Co powoduje, że prawnicy na tak eksponowanych stanowiskach zapominają czasem, kim są?
0: Prawnicy są, nie chcę tutaj nikogo obrażać, zwykłymi ludźmi i w naszej grupie zawodowej ten korpus sędziowski liczy około 10 tysięcy osób. Jesteśmy odbiciem naszego społeczeństwa. Są i sędziowie przyzwoici, pracowici, leniwi, mądrzy i głupi. Pazerni, lubiący pieniądze, lubiący awanse. No, sędziowie są ludźmi i pewnie kierują nimi rozmaite namiętności, jak chęć większych zarobków, jakiegoś prestiżu. No to jest smutne. Cóż mogę powiedzieć?
1: Prestiżu, no, mówi pan, panie sędzio.
0: No, to jest nawiązanie do tego, o czym powiedziała pani redaktor. Rzeczywiście ten Sąd Najwyższy to jest jakieś ukoronowanie tej drogi zawodowej sędziego. Natomiast w ostatnich latach wszystko zostało postawione na głowie, między innymi przez wadliwą Krajową Radę Sądownictwa, że do wymiaru sprawiedliwości trafiały osoby, które nigdy nie powinny się tu znaleźć. Były awansowane miernoty. No to jest smutne. Pewnie dałoby się dosyć szybko, w ciągu kilku lat, naprawić to sądownictwo, żeby dobrze funkcjonowało. Natomiast odbudowa autorytetu, ja już tego nie dożyję, to nie jest kwestia lat, tylko pewnie pokoleń.
1: A jaka jest rola prezydenta, to jeśli w ogóle jest jakaś w sprawie KRS-u? Po decyzji Sejmu on musi ich zaprzysiąc, przyjąć od nich ślubowanie wobec obecności? Nie, po prostu.
0: Tutaj na szczęście pan prezydent nie odgrywa żadnej roli. Zgodnie z tymi przepisami, które są wbrew konstytucji, tak na marginesie, Sejm wybierze piętnastkę do KRS-u i tyle.
1: No ciekawa jestem, czy większość sejmowa zagłosuje za sędzią Piebiakiem. No to może być ciekawe. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Sędzia Igor Tuleja z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks

0: z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rola telewizji Republika w ucieczce Ziobry do USA. Prokuratura przesłucha jej prezesa. Sejm zajmie się znów kryptowalutami. Na stole projekty regulujące rynek i zakazujące takiej działalności. Drugi dzień i królowa nauk. Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z matematyki. Minęła 10. Ewelina Kamińska, zapraszam. Wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Takie przekonanie wyraził poseł Paweł Ślis z Polski 2050. Jego zdaniem należy sprawdzić, w jaki sposób poseł Prawa i Sprawiedliwości dostał się do USA i jaką rolę odegrała w tym telewizja Republika.
2: Ja się zastanawiam, jeżeli ma legitymację prasową, czy to nie jest też poświadczenie nieprawdy w takim dokumencie, no bo Zbigniew Ziobro, korespondentem politycznym z USA, no brzmi absurdalnie, widzę taki komentarz w mediach społecznościowych, że skoro Zbigniew Ziobro jest politycznym korespondentem z USA, to Przemysław Kral niech będzie finansowym korespondentem Telewizji Republika z Izraela.
1: Ucieczka byłego ministra obciąża wizerunkowo Prawo i Sprawiedliwość. Oceniał tymczasem na naszej antenie ekspert do spraw wizerunku Bartosz Czupryk.
3: Oczywiście może to być obciążające przy kolejnych wyborach. No też nie można powiedzieć, żeby w tej chwili poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości rosło jakoś znacząco.
1: W sprawie Zbigniewa Ziobry ma zostać przesłuchany prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych jako korespondent polityczny tej właśnie stacji. Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wizy, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał były minister sprawiedliwości. Na pytanie Polskiego Radia resort dyplomacji zasłonił się poufnością informacji wizowych. Posłowie znów pochylą się nad rynkiem kryptoaktywów. Dziś rozpoczyna się czterodniowe posiedzenie Sejmu. Cztery projekty przewidują regulację rynku. To ustawy przygotowane przez rząd, obóz prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Prawo i Sprawiedliwość obrało nową drogę. Wycofało swój dotychczasowy pomysł i zastąpiło go całkowitym zakazem prowadzenia działalności w obszarze kryptoaktywów w Polsce. Z nami teraz Roch Kowalski, gospodarz porannych rozmów politycznych. Witaj
4: wszystko
1: ponownie.
4: Się zgadza.
1: W jakim kierunku pójdą rządzący?
4: Koalicja, a przynajmniej jej większość, stawia na projekt rządowy i to ten będzie chciała przesłać na biurko prezydenta. Przypomnijmy, to już jest trzecia wersja tego samego projektu, który Karol Nawrocki dwukrotnie wetował. Na tym etapie nie do końca wiadomo, jak w trakcie sejmowych prac zachowa się Polska 2050, która złożyła własną propozycję, a nawet konsultowała ją z prezydentem. Jedno jest pewne, poparcia koalicji dla rozwiązań PiS-u, czyli całkowitego zakazu kryptogiełd, nie będzie.
5: Priorytetem dla rządu zawsze jest rządowy projekt, jest oczywista oczywistość, ale też trzeba patrzeć na intencje. Po co te projekty są? Jeżeli są po to, żeby sprawę rozwiązać tak jak rządowy, wprowadzić bardzo ostre kary dla oszustów, dać narzędzia KNF-owi, to spoko.
6: Pan prezydent po raz kolejny wziął projekt rządowy, niewiele w nim zmienił, trochę dodał, choć mówił, że nasz jest zbyt długi, to jego jest jeszcze dłuższy. Więc jeśli część z rozwiązań być może w toku prac zostanie przyjęta z tego projektu prezydenckiego, to może pan prezydent podpisze tę ustawę.
4: Tak mówili w poranku Polskiego Radia 24. Najpierw wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u, a następnie Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Jakikolwiek projekt ustawy, jakiekolwiek prawo musi zostać uchwalony do końca czerwca, bo w przeciwnym razie obrót kryptoaktywami będzie w Polsce zupełnie nielegalny.
1: Roch Kowalski, dziękujemy bardzo i do usłyszenia jutro o poranku.
4: Dzięki.
1: Przypomnijmy, Sejm zbiera się w południe, a początek debaty o kryptowalutach o godzinie 15. Zakończyła się międzynarodowa operacja ewakuacji pasażerów i części załogi holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto ognisko zakażeń hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 7 potwierdzonych przypadkach zakażenia i 3 ofiarach śmiertelnych. Ostatnie samoloty ewakuacyjne wylądowały w Holandii. Część osób trafiła bezpośrednio do izolacji. Sam statek płynie już do Rotterdamu, gdzie ma zostać zdezynfekowany. WHO podkreśla, że wszyscy pasażerowie byli transportowani specjalnymi lotami, a nie regularnymi połączeniami pasażerskimi. Procenty, geometria i pierwiastki. Blisko 400

0: tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych pisze właśnie egzamin ósmoklasisty z matematyki.
1: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję, jednak matematyka cięższa niż polski. Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale grunt to, żeby się nie załamywać.
2: Bywało lepiej, szczerze, i na spokojnie, z chłodną głową do tego podejść.
3: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
1: Miałam jeszcze wczoraj korepetycję, to...
0: Ostatnie przypomnienie.
1: Tak.
0: Mówili uczniowie jeszcze przed wejściem na salę. Egzamin z matematyki potrwa jeszcze godzinę. Jutro przed ósmoklasistami sprawdzian z języka obcego. Większość wybrała angielski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorek dość pochmurny, chociaż chwilami gdzieś będzie pojawiać się słońce. Na północy, w centrum i na wschodzie popada przelotnie deszcz. Na południu deszcz będzie intensywny. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami możliwe też burze z gradem. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą maksymalnie od 10 do 14 stopni. Cieplej będzie miejscami na wschodzie, tam do 20.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Ukraińscy cywile ofiarami tortur, ustalenia Polskiego Radia cytujemy na polskieradio24.pl. Rosjanie torturują cywilów na okupowanych terytoriach. Tak wynika z informacji przekazanych nam przez ukraińskich obrońców praw człowieka. Władze okupacyjne przetrzymują bezprawnie za kratami co najmniej 16 tysięcy obywateli Ukrainy. Podczas organizowania wymian jeńców osoby cywilne to niewielka część tych, którzy wracają z Ukrainy. Do Ukrainy, przepraszam, oczywiście, tak. Jak wyjaśnia Oleksana Romancowa z Centrum Swobód Obywatelskich, ci, którzy wracają z niewoli, mówią o fizycznych i psychicznych torturach. Rosjanie zwrócili też ciała jeńców cywilnych. O tym, jak przebiega wymiana jeńców na linii Kijów-Moskwa, piszemy na polskieradio24.pl.
4: Stan dnia.
10: Bezpieczeństwo w regionie, wzmacnianie wschodniej flanki NATO i przygotowania do narady sojuszników w Ankarze. To najważniejsze zagadnienia, które omówią uczestnicy szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Liderzy tego formatu spotykają się w środę w Bukareszcie. Prezydent Karol Nawrocki, który będzie reprezentował nasz kraj na tym spotkaniu, leci do Rumunii dzień wcześniej. A z nami Agnieszka Drążkiewicz, która też będzie w Bukareszcie, jakżeby inaczej. Dzień dobry. Właściwie jesteś już w drodze na lotnisko.
11: Tak, tak, tak. Dzień dobry, Małgosiu i Państwu. Jestem rzeczywiście w drodze na lotnisko. Jedną nogą już za bramą, wręcz można powiedzieć, tego lotniska wojskowego, bo stamtąd te samoloty specjalne odlatują.
10: Jest jakiś szczególny powód, dla którego pan prezydent wybiera się do Rumunii już dziś?
11: A tak, bo po pierwsze jest to robocza wizyta, rozłożona w sumie na 3 dni w Rumunii. Dlatego, że ten pierwszy dzisiejszy dzień no jest zaplanowany tak naprawdę na jeszcze ostatnie konsultacje i przygotowania, no bo wspomniałaś o tych liderach, Małgosiu, którzy będą właśnie w Bukareszcie debatować, zastanawiać się nad tym, jak ta wschodnia flanka NATO, bo ta bukaresztańska dziewiątka to są właśnie liderzy tych państw,

0: tworzących tę wschodnią flankę NATO, jak się przygotować, jaki front niejako prezentować właśnie na szczycie NATO w Ankarze, a ten już 7-8 lipca właśnie w stolicy Turcji się będzie odbywał. Dlatego też będzie gościem specjalnym tego jutrzejszego szczytu w Bukareszcie też szef NATO, sekretarz generalny Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego Mark Rutte. Będzie się tym ustaleniom, rozmowom, debatom i dyskusjom przysłuchiwał pilnie i będzie zapewne też potem wyciągał wnioski z tego, jak ta wschodnia flanka się chce przygotować do narady sojuszniczej. A dlatego właśnie ta wcześniejsza podróż prezydenta Karola Nawrockiego do Bukaresztu, no bo chce się spotkać ze współgospodarzem szczytu Nicosurem Danem, prezydentem Rumunii. Chcą jeszcze ostatnie omówić punkty agendy, a potem oczywiście w środę rana będą wspólnie witać gości, którzy będą się zjawiać w Bukareszcie. W sumie będzie to kilkanaście delegacji, no bo tak się składa, że i to już było ustalane w marcu na linii tej właśnie prezydent Polski, prezydent Rumunii, będą jeszcze oficjalne zaproszenia skierowane do liderów państw tak zwanej północnej części Paktu Północnoatlantyckiego Sojuszu, czyli mówimy o chociażby takich krajach jak Finlandia, jak Norwegia, ale też jak Szwecja, więc tutaj będziemy kłaść jako współorganizatorzy, no tak można powiedzieć, my będziemy, czyli Polska i Rumunia, będziemy kłaść właśnie nacisk na to, żeby zaprosić też kolejnych partnerów do tego formatu, no bo przecież wiemy, chociażby wspominałaś właśnie o tym, co dzieje się na Ukrainie i tych doniesieniach przed chwilą o torturowaniu właśnie cywilów przez Federację Rosyjską, więc to jest ten wspólny cel tych państw i bukareszteńskiej dziewiątki i zaproszonych w najbliższych godzinach państw północy tak zwanej właśnie, żeby zakończyć ten konflikt i żeby no chociażby takie informacje, o których Małgosiu mówiłaś, żeby w ogóle do nas już nie dochodziły, żeby ci wszyscy, którzy są tam przetrzymywani, no bezpiecznie wrócili do kraju, a i na tym właśnie będą się też jutro skupiały te obrady, jak odpowiadać też na to zagrożenie, które ze wschodu do wschodniej flanki NATO płynie.
1: I Agnieszka Drążkiewicz, tuż przed wyprawą do Bukaresztu. Dla Państwa dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Komentarz. A z nami dyrektor Ośrodka Mediów dla Zagranicy TVP, Michał Broniatowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Co się dzieje w Ukrainie? Bo to pytanie jest moim zdaniem jak najbardziej zasadne, bo właściwie sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Takie ogólne.
2: No, jak jesteśmy przy ogólnych pytaniach, to w Ukrainie trwa wojna już ponad 4 lata.
1: A to tak, to fakt.
2: I to niestety się nie zmienia. Natomiast no, zmienia się poważnie sytuacja militarna, bo okazuje się, że Ukraina jest w stanie dosięgnąć praktycznie dowolnych celów na terytorium Rosji, głęboko na terytorium Rosji, no, nawet do 1500 kilometrów. Ukraińskie rakiety bardzo mocno uszkodziły dwa ważne porty, w których ładuje się tankowce rosyjską ropą, czyli Tuapse i Perm. Myślę, że a już największym tego przykładem jest to, że Rosjanie, że Putin musiał zrezygnować z tradycyjnej wielkiej defilady i chwalenia się swoim sprzętem wojennym na defiladzie z okazji rosyjskiej rocznicy, sowieckiej rocznicy zakończenia wojny i maszerowali tylko żołnierze. No, to jest bardzo, dla Rosjan to jest bardzo wyraźny znak, że coś tu jest nie w porządku z tą specjalną operacją wojskową, jak ją Putin nazywa.
1: No tak, nie używał określenia Ukraina w czasie, czy nazwy tego państwa w czasie swojego przemówienia na Placu Czerwonym, ale co nam te wydarzenia pokazały, że Putin się obawia, bo całą armadę sprzętu, tego, który mógłby się pojawić na defiladzie, rozmieścił w okolicach Moskwy prawdopodobnie, żeby uniknąć takiego widoku, że oto mamy ważne wydarzenie, 9 maja, centrum Moskwy, a nad głowami lata coś ukraińskiego. I też ostatnio rozmawiamy z naszymi ekspertami, którzy mówią, że on się po prostu zaczyna też bać

0: Ja myślę, że to jest, znaczy Baczton się boi cały czas, ponieważ jest człowiekiem, który chyba nie ma żadnego lidera na świecie, który byłby bardziej chroniony niż Putin, który ograniczył właśnie do minimum wizyty na froncie, właśnie do zera wizyty na froncie, jeszcze do niedawna tam się wybierał w różne miejsca. To, że nie było sprzętu ciężkiego na Placu Czerwonym, to poza tym, że się boi, to przede wszystkim jest objaw zdrowego rozsądku. No nie można się narażać na to, że jednak jakiś dron trafi, nawet jeżeli miałby to być malutki dron. A jest szansa, że byłby to duży dron. Więc nagle sobie Rosjanie, dowództwo rosyjskie zdało sprawę, że nie są w stanie bronić własnego terytorium z powodu działań strony, którą zaatakowali.
1: Może powinnam zapytać w takim razie, co się dzieje w Rosji, bo sytuacja, o której informuje Instytut Studiów nad Wojną, może być zaskakująca. Otóż mamy do czynienia z takim okresem, kolejnym miesiącem, w którym Ukraina odzyskuje więcej obszarów niż traci Rosja, co wcześniej nie zdarzało się od dłuższego czasu. I analitycy zwracają uwagę na trudności nie tylko w prowadzeniu takich działań ofensywnych, ale także w utrzymaniu inicjatywy na froncie. Rozpada to pewnie za duże słowo, ale to się może chwiać.
0: No, to, o czym mówimy, czyli brak rosyjskich postępów, wynika z tego, że wojna prowadzona przez Ukraińców przy pomocy dronów i bardzo skomplikowanego systemu elektronicznego namierzania i zagłuszania powoduje, że rosyjska piechota jest w szachu. Okazuje się, że 90% ofiar wśród inwazyjnych wojsk rosyjskich została spowodowana w ostatnim okresie przez ataki dronami, więc troszkę Rosjanie nie mają sposobu na to, żeby przedrzeć się na froncie. Natomiast bardzo ważne jest to, te zdobycze ukraińskie w rejonie Zaporoża. Trzeba pamiętać, że tam, jeżeli Ukrainie uda się przebić przez rosyjską obronę, to dotrą do Morza Kaspijskiego, odcinając drogę na Krym. Więc tego rodzaju sukces, nawet jeżeli nie oznaczałby wielkiej terytorialnej zdobyczy, ale byłby strategicznym sukcesem Ukrainy. I przypomnijmy, dwa lata temu Ukraina próbowała podczas tak zwanej letniej ofensywy właśnie tego dokonać. Nie udało się wtedy. Może się udać teraz. Przyglądajmy się.
1: No i jeszcze wiosenne roztopy. Też analitycy zwracają na to uwagę, że to też może utrudniać sytuację na froncie.
0: Roztopy się za chwilę skończą.
1: No tak.
0: Zacznie się liczyć naprawdę technika i przewaga taktyczna. No dzięki tej technice wspieranej jeszcze przez broń ze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek nie wiadomo jak długo jeszcze, mogą dać Ukraińcom sukcesy. W każdym razie no nie jest już tak, że Ukraina beznadziejnie broźni się tylko i czeka, gdzie zostanie uderzona. Ukraina atakuje i zadaje naprawdę bolesne ciosy Rosji.
1: Czy to dlatego Putin szuka rozwiązania i proponuje Gerharda Schrödera na negocjatora pokoju z Ukrainą? Przypomnijmy, to były niemiecki kanclerz, który po zakończeniu politycznej kariery w Niemczech objął, zdaje się, dyrektorską funkcję przy Nord Streamie, co oburzyło Niemców, zresztą nie tylko Niemców. Ale to mogłoby wskazywać na to, że jego nazwisko pojawia się w tym kontekście, że cały czas jakieś ścisłe relacje z Rosją ma.
0: Schröder jest w dalszym ciągu na garnuszku Moskwy, jest członkiem Rady Nadzorczej Gazpromu lub jednego...
1: Czyli z Nord Streamu do Gazpromu, no tak.
0: Albo Gazpromu, albo z jakiejś innej... W każdym razie ma bardzo poważne finansowe związki z Rosją, jest zwykłym zdrajcą, podnóżkiem, przepraszam, że tak się wypowiadam, ale to wyjątkowo ohydny.

0: ohydna osoba. I no, wystawianie go na mediatora, to jak zażartował sobie minister spraw zagranicznych Ukrainy Sybicha, mógłby równie dobrze zaproponować Stevena Seagala albo Gerarda Depardieu. To też dwóch takich osobników, którzy...
1: Zafascynowanych i Władimirem Putinem i Rosją, prawda?
0: Tak, tak. No i pieniędzmi Putina też. Więc no, to jest żart. To oczywiście to może na to się nabrać prezydent Trump, który nie wie, kto to jest Schroeder. Natomiast no, byłaby to ostatnia osoba, na którą Ukraińcy by się zgodzili, by pełnił rolę mediatora.
1: No tak, on sam nazywa inwazję błędem, ale myślę, że to jest jakiś honorowe albo próba honorowego wyjścia z sytuacji.
0: Myślę, że on
1: samej inwazji nie popełnił.
0: Myślę, że nazywają błędem, dlatego że się nie udało zdobyć Ukrainy w ciągu planowanych 3 dni. A na pewno nie przeszkadza mu to z moralnego punktu widzenia. Więc zostawmy już tego osobnika, bo naprawdę obrzydzenie. To jest taki zdrajca do kwadratu. Wtedy, kiedy cały świat potępia Putina, jeden dawny wielki przywódca, bo w końcu wieloletni kanclerz Niemiec, no jest jego po prostu podnóżkiem.
1: Jasne. I on objął tę funkcję, tę rosyjską funkcję, właściwie zaraz po tym, jak zakończyła się jego polityczna kariera w Niemczech.
0: Tak, no to w ogóle po prostu...
1: Niewyobrażalne wręcz.
0: Tak, na drugi dzień już był na garnuszku w Moskwie.
1: No ale ta propozycja Putina może wynikać w ogóle szukania sposobu na podjęcie takich pokojowych rozmów. Może wynikać z tego, co się dzieje
0: ja
1: na froncie.
0: Ja myślę, że on szuka, to kolejny pomysł Putina na uniknięcie prawdziwych pokojowych rozmów. Ostatnia rzecz, na którą on się może zgodzić, to są prawdziwe rozmowy pokojowe, bo to byłby samobójczy strzał, bo wszystko to się odbywa na tle tego, że na takiej projekcji siły i niezwyciężoności prezydenta Putina, a tymczasem zaproszenie do prawdziwych rozmów oznaczałoby słabość, więc Putin
1: czyli co,
0: nie może
1: proponujesz
0: sobie
1: Schroedera, bo wie, że nikt się na niego nie zgodzi. No, pierwsi zdaje się zareagowali Niemcy.
0: Proponujesz Schroedera na zasadzie takiej, no a może tak. Tu 3 dni zawieszenia broni, na które potem Ukraińcy się nie zgodzą i można powiedzieć, że Ukraińcy nie chcą pokoju. Tu proponuję kogoś, właśnie jakiegoś rzekomo neutralnego polityka, na którego oczywiście Ukraińcy się nie zgodzą i wtedy Amerykanie będą mogli powiedzieć, że Zełenski wprawdzie nie ma kart, ale się stawia.
1: No tak, ale może jednak jest to poszukiwanie drogi wyjścia z wojny, choć rzeczywiście kandydatura Schroedera ryzykowna.
0: Na pewno nie poszukiwanie drogi wyjścia z wojny, tylko próba przedłużenia zachowania twarzy z nadzieją, że ta taktyka, którą dotychczas stosował, to znaczy rzucania mięsa armatniego na front, podobnie jak podczas II wojny światowej, zaskutkuje. No, nie skutkuje. Wojna w Ukrainie trwa już więcej niż trwała dla Rosji II wojna światowa.
1: No tak, i cały czas Putin wraca do takiej opcji rozmów pokojowych w Moskwie. Nie wiem, kto mógłby się na to zgodzić. Zełenski na pewno nie.
0: No więc to jest po to, żeby pokazać stronie amerykańskiej, że my przecież chcemy, no. Chcielibyśmy, ale Ukraińcy...
1: No ale to wy się nie zgadzacie, prawda? Zapraszamy do Moskwy w towarzystwie Gerharda Schroedera. Zapraszamy. No może Stevena Seagala byśmy doprosili, tak jak pan powiedział. No ale wy nie chcecie.
0: Dokładnie, to na tym to polega.
1: Jasne, tylko że wie pan, obawiam się tego, że ta narracja będzie przekonywała Amerykanów i Donalda Trumpa, który też jej ulegnie i powie, no przecież Putin proponuje.
0: To jest obliczone,
1: dokładnie. A wy się znowu nie zgadzacie, co z wami jest?
0: Ja myślę, że Trump ma poważny problem z tym, że wspiera przegranego luzera. I wie o tym już, bo jednak jeśli ktokolwiek na świecie wie, jaka jest faktyczna

0: Sytuacja na froncie to oczywiście elektroniczny wywiad Stanów Zjednoczonych.
1: No tak, ale on w jednej ze swoich, mówię o Putinie, ze swoich wypowiedzi użył określenia pan Zełenski. Nie wiem, czy to nie był pierwszy, i to zupełnie niedawna sytuacja, nie wiem, czy to nie był pierwszy raz od 2022 roku, kiedy nazwał ukraińskiego prezydenta imieniem i nazwiskiem, a nie jakimś obraźliwym określeniem.
0: Naprawdę nie przywiązało
1: uwagi. Myśli pan, że to przesada ze strony ekspertów?
0: Nie, znaczy eksperci szukają jakiegoś, wie pani, to jest taka jak kremlinologia, a kiedy patrzono, gdzie dotychczasowy pupilek któregoś z władców Związku Radzieckiego stoi na trybunie na mauzoleum Lenina podczas jakiegoś pochodu. Na przykład Szojgu, dotychczasowy pupilek Putina, stał dosyć daleko od niego na tej defiladzie. No, defiladzie to nawet za dużo powiedziane, na tym marszu. Więc z tego można wnioskować, że już nie będzie jego następcą. No więc to są mniej więcej tego typu spekulacje. Zostawmy to, czekajmy na prawdziwe wydarzenia, na fakty na froncie przede wszystkim. Na pewno będą dalsze ataki na Moskwę, bo okazało się, że przy odpowiednio zorganizowanym ataku dronów mogą one zmylić bardzo wzmocnioną obronę i trafić praktycznie w dowolny budynek w Moskwie.
1: Przypominam sobie tę pamiętną konferencję bezpieczeństwa w Monachium, podczas której to J.D. Vance próbował skarcić Europę za to, że rujnuje prawicowe wartości. Byli tacy komentatorzy w Stanach Zjednoczonych, którzy twierdzili, że jeśli Stany Zjednoczone będą się wycofywać, nawet delikatnie, z tych sojuszy, to jest tylko kwestią czasu, jakaś konsolidacja sił w Europie i sytuacja, w której to Stany Zjednoczone nie będą już tak potrzebne, jak były dotąd. I myślę sobie też o sytuacji, ostatnim porozumieniu, zdaje się, Finlandii z Ukrainą. Dogadują się, żeby już żaden dron na przykład w tamtym rejonie nie spadł. To już nie tylko spotkania na europejskim szczycie, ale też takie indywidualne kontakty. To się dzieje, pana zdaniem, panie redaktorze?
0: No to się dzieje ciągle. Jednym z najważniejszych rzeczników sprawy ukraińskiej jest przecież prezydent Finlandii, Stubb. Finlandia z powodu wojny w Ukrainie wstąpiła do NATO, co jest chyba największą strategiczną porażką Putina w tej wojnie, ponieważ powiększyła mu się granica z NATO o 1300 kilometrów. Jeżeli kiedyś miał nadzieję, że oni twierdzą, że NATO jest organizacją agresywną i chce najechać Rosję, więc no, w tej chwili praktycznie, gdyby coś takiego wpadło do głowy członkom Sojuszu Atlantyckiego, to właściwie to jest ta Rosji nie do obrony. Więc dlatego mówię, że to jest strategiczna porażka Rosji. Na szczęście Ukraina może liczyć na kraje, które są w najbliższym jej sąsiedztwie, które czują grozę tej machiny wojennej rosyjskiej. To są kraje takie jak Polska, kraje bałtyckie, Finlandia, Szwecja. Ten taki ferwor antyrosyjski dużo bardzo słabnie, im bardziej na zachód. W ostatnich badaniach okazuje się, że Hiszpanie w zdecydowanej większości obawiają się imperializmu amerykańskiego niż zagrożenia wojennego ze strony Rosji. Więc to jest przykre, ale z drugiej strony budujące, że jednak Polska nie jest sama w swoim zdroworozsądkowym stosunku do Rosji, że wspierają nas bardzo poważne kraje, nawet jeżeli wahają się Czesi, Słowacy czy Węgrzy.
1: No tak. Pan prezydent rusza do Bukaresztu. Myślę, że Ukraina też będzie ważnym tematem tych rozmów. Na razie nie wiemy. Jak będziemy wiedzieli, to oczywiście wrócimy do państwa z tymi informacjami. Michał Broniatowski z nami, dyrektor Ośrodka Mediów dla Zagranicy TVP. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura Krajowa chce ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw zielone światło musi dać jednak sąd, a ten formalnie nie zdecydował jeszcze o ściganiu byłego ministra sprawiedliwości. Na uprawomocnienie wniosku o tymczasowy areszt prokuratura będzie musiała zaczekać aż do 8 września. Dziwi to naszego gościa, sędziego Igora Tuleję.
3: Najbardziej dziwi mnie, może nawet bulwersuje to, że kolejne posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na decyzję o areszcie zostało wyznaczone na wrzesień. No i to już jakby może dowodzić tego, że tutaj sędziom brakuje determinacji. To jest smutne.
2: Zbigniew Ziobro poinformował, że w Stanach Zjednoczonych ma być politycznym komentatorem telewizji Republika. Polska prokuratura chce więc przesłuchać w charakterze świadka prezesa tej telewizji, Tomasza Sakiewicza. Tragedia nad Zalewem Wiślanym. Rano ratownicy na terenie portu w Kątach Rybackich wyłowili z wody ciało 60-letniego mężczyzny. Zgłoszenie o jego zaginięciu wpłynęło po 6 rano. Mężczyzna miał przybywać na jachcie zacumowanym w Kątach Rybackich wraz z trzema kolegami. Akcja ratowników trwała 45 minut. Dokładne okoliczności tego, co się wydarzyło, wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Analizowany jest m.in. monitoring. Śledczy badają przyczyny wczorajszego wypadku w Konopnicy w województwie lubelskim. Na drodze Lublin-Bełżyce czołowo zderzył się samochód osobowy z busem pasażerskim. 72-letni kierowca osobówki zmarł. 21 osób trafiło do szpitali. Czynności są prowadzone w kierunku katastrofy w ruchu lądowym, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: W tym zdarzeniu uczestniczyło ogółem 25 osób, 2 osoby w samochodzie osobowym, 23 osoby w busie, 21 osób wymagało pomocy lekarskiej, niestety jedna osoba zmarła.
2: Mundurowi apelują o ostrożność za kierownicą, a dziś pogoda nie będzie sprzyjać długim trasom. A to dlatego, bo zapowiadane są intensywne opady deszczu i silny wiatr. Tak ma być w południowej i centralnej Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 7 województw. W niektórych miejscach spadnie 40 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość 75 km na godzinę. Niewykluczony jest także grad. Alerty obowiązują do godziny 19.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 10.33 i kolejny sondaż. Mówiłam Państwu, że będzie ich dzisiaj sporo. Referendum Nawrockiego. Wielu Polakom nie podoba się pytanie. Mniej niż 40% respondentów uważa, że pytanie referendalne, które zaproponował pan prezydent, jest neutralne. Niemal 60% uważa je z kolei za tendencyjne, a to sondaż IBRIS-u dla Rzeczpospolitej. Chodzi oczywiście o pytanie pana prezydenta. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. No tak, i takie mamy o nim zdanie. Prawie 60% z nas uważa to pytanie za tendencyjne.
0: Stan dnia.
5: Obiecują cudowną terapię, a tak naprawdę chcą wyłudzić pieniądze. Rząd wypowiada wojnę medycznym oszustom. W południe zbierze się Rada Ministrów, która zajmie się ustawą, którą roboczo nazywamy Lex Szarlatan. Tak, trudne słowo. Łączymy się z Sylwią Białek. Sylwio, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Rzeczywiście można sobie język połamać na szarlatanie.
5: O co chodzi w tych regulacjach?
6: Po pierwsze, wiele miesięcy trwały prace nad tymi rozwiązaniami. Kilka tysięcy uwag, 4000 uwag zostało zgłoszonych. W konsultacjach uczestniczyło ponad 120 organizacji, czyli temat rzeczywiście bardzo emocjonujący. No i wszystkim zależy na tym, żeby problem

0: rozwiązać. Przygotowane przepisy mają uderzyć w praktyki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Resort zdrowia po prostu zamierza rozwiązać problem diagnozowania i leczenia chorób przez osoby, które nie posiadają wykształcenia lekarskiego, a taką ofertę po prostu przygotowują dla pacjentów, zarówno jeśli chodzi o nielegalne gabinety, jak i to, co pojawia się w sieci. I dlatego rząd chce uderzyć w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia, ale przy okazji podważają terapię, które są skuteczne, poparte na dodatek dowodami naukowymi. Po zmianach zakazane będzie prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do oficjalnego rejestru. Aby skutecznie walczyć z szarlatanami, potrzebne są zmiany w prawie. Tak mówił rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec na etapie prac nad tą ustawą.
1: Aby rzecznik praw pacjenta mógł zakazywać tego typu praktyk, mógł nakładać kary finansowe, oczywiście z pełną gwarancją i prawem do sądu. Do prokuratury możemy, zresztą do prokuratury może składać takie zawiadomienia każdy z nas, oczywiście, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W tych sytuacjach, w których widzimy, że ta działalność szarlatanów jednocześnie wypełnia przesłanki do tego, że możemy to zakwalifikować jako oszustwo bądź leczenia bez stosownych uprawnień, to takie zawiadomienia również składa.
0: Postępowania w sprawach objętych ustawą prowadzić będzie właśnie rzecznik praw pacjenta. Po prostu dostanie on dodatkowe uprawnienia. Wśród przewidzianych sankcji są między innymi kary finansowe, i to nawet do 1 000 000 zł, nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta kierowane do obywateli. Po prostu te sprawy będą nagłaśniane. Wpływy z kar mają pokryć koszty nowych etatów w biurze rzecznika, bo w czasie prac nad projektem spory toczyły dwa resorty. Resort zdrowia i resort finansów. Ministerstwo Zdrowia domagało się dodatkowych etatów w biurze rzecznika praw pacjenta, dokładnie 6 etatów, po to, żeby po prostu te osoby zajmowały się skargami, które będą tam wpływać. A resort finansów argumentował, że przy i tak napiętym bardzo budżecie nas po prostu na to nie stać. Ustawa nakłada jednak na rzecznika praw pacjenta nowe obowiązki bez ograniczania dotychczasowych, no i na to wskazywało Ministerstwo Finansów i dlatego te etaty powstaną. Lidera partii Razem, Adriana Zandberga, zapytałam, czy jego partia, posłowie jego partii poprą te rozwiązania, a on mówił, że przyjrzy się dokładnie przepisom na etapie prac parlamentarnych.
2: Oszustów należy tępić, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast no, na poziomie technicznym to jest oczywiście kwestia definicji tego, w jaki sposób konkretnie ta ustawa jest zarysowana. Jak rozumiem, ona w tym momencie dopiero rozpoczyna swoją drogę legislacyjną w tej formie, która jakoś tam została przez większość uzgodniona.
0: W ostatnich 2 latach rzecznik praw pacjenta skierował do prokuratury ponad 50 zawiadomień w sprawie szarlatanów i pseudouzdrowicieli. Według szacunków w Polsce takim procederem może zajmować się nawet 15 000 znachorów, którzy po prostu oszukują ciężko chorych ludzi.
3: I Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Marek Teichman, Polsat News. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. W studiu Polskiego Radia 24.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Cieszymy się, że pan z niego skorzystał. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy zakazującej obrotu kryptowalutami. Mateusz Morawiecki otwarcie krytykuje ten pomysł. Takie kilka informacji na temat tego projektu Prawa i Sprawiedliwości. Uznaje działalność związaną z kryptowalutami za nieuczciwą praktykę rynkową. Pod jego treścią podpisało się 17 parlamentarzystów PiS, w tym na przykład Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin. To krok bardzo radykalny, bo całkiem niedawno przecież prezes Jarosław Kaczyński mówił dziennikarzom na sejmowym korytarzu, że on jest co prawda przeciw, ale wie, że taki zakaz jest absurdalny. No bo przecież mamy dostęp do internetu i do tego typu działalności na całym świecie.
5: To znaczy, to też jest jeszcze o tyle zabawne, że ja pamiętam, że Mateusz Morawiecki w 2018 roku, to mi kiedyś kolega Grzegorz Kępka przypomniał, udzielił takiego wywiadu Bloombergowi w Davos, gdzie był bardzo krytyczny wobec takich kategorii inwestycyjnych, jakimi są kryptowaluty. No, ale nawet on nie był tak bardzo radykalny wtedy. Rzeczywiście jest w ten sposób tak, że my mamy sytuację, w której mamy projekt posłów PiS-u, to jest projekt grupy posłów PiS-u, który idzie w jedną stronę, który jest bardzo radykalny, i mamy jednocześnie ciągle na stole projekt, który jest z kancelarii prezydenta, który idzie w drugą stronę. To znaczy, on jest co do zasady bardziej liberalny. Co do

0: Krytyki tego projektu, który został złożony wczoraj, no to muszę powiedzieć, że jakimś takim paradoksem jest to, że ta krytyka, jeżeli chodzi o polityków PiSu, płynie z jednej strony od Janusza Kowalskiego, byłego już polityka PiSu, który bardzo krytycznie we wpisie na portalu X odniósł się do tego projektu, no i ze strony Mateusza Morawieckiego. To też jest tak, że my trochę ten sam pomysł tego projektu pisowskiego budzi o tyle wątpliwości, że my w zasadzie nie możemy skutecznie takiego zakazu wprowadzić, dlatego że wtedy będziemy mieli sytuację, w której na terenie Polski, jak rozumiem, te podmioty, które mają możliwość prowadzenia handlu na terenie Unii Europejskiej, będą funkcjonowały. My wtedy sobie ograniczymy możliwość nadzoru nad tym rynkiem. Więc mi się wydaje, że ten projekt w swojej radykalności jest dosyć daleki od tego, żeby po pierwsze przeszedł przez parlament i to chyba wiemy, a po drugie, żeby został podpisany przez prezydenta, bo jest radykalnie inny niż projekt, który złożyła kancelaria prezydenta. Więc wydaje mi się, że to jest taki projekt, który ma charakter narracyjny.
1: Jest to jakaś prowokacja, prawda? Bo jeżeli ten projekt przejdzie, prawda, dostanie się w jakąś sejmową przestrzeń i na przykład głosowanie będzie na nie, prawda? Czy jeśli...
0: To znaczy, to jest projekt, który może być problemem wewnętrznym dla PiS-u, no bo jeżeli...
1: Ale to zaraz Mariusz Błaszczak powie, no tak, mówicie, że to jest takie zagrożenie, zaproponowaliśmy zablokowanie, jesteście na nie.
0: No tak, ale gorzej będzie, jeżeli po drodze przeciwko temu projektowi zagłosuje Mateusz Morawiecki i część jego otoczenia, czyli część harcerzy. To jest projekt, który dzieli PiS, już teraz to widać, i to jest projekt, który idzie w poprzek takiemu planowi politycznemu, którym miał zakładać starcie z Konfederacją.
1: To no znaczy, tak, ale to musiałby...
0: Ja widziałem takie fajne badania, które pokazywały, że kryptoaktywa to jest taki rodzaj aktywa, którym są zainteresowani najbardziej młodzi mężczyźni, to znaczy oni najczęściej inwestują. Jest jedna z firm doradczych, przygotowała takie badanie pokazujące, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. I zarówno mechanizm tego, jak się inwestuje, to się robi przez telefon komórkowy bardzo często, przez aplikacje. One bardzo często przypominają takie aplikacje, które służą do obstawiania zakładów sportowych. To przyciąga tą kategorię inwestorów. Oni są nadreprezentowani. Oni też zdają sobie sprawę z ryzyka z tym związanego. No ale tak, dokładnie, to są wybory Konfederacji. Mhm. Więc jeżeli pomysłem politycznym Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe miesiące było ograniczenie odpływu wyborców do Konfederacji, no to tu jest problem. Ale, tu jest jedno ale, bo według mnie PiS za pomocą Przemysława Czarnka, i tak to rozumiem, nie rywalizuje przede wszystkim z Konfederacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Odpływ wyborców z Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji był w dużym stopniu do Korony. To byli starsi wyborcy. To jest inna kategoria wyborców niż ci wyborcy tej podstawowej Konfederacji.
1: No tak, i Konfederacja Grzegorza Brauna ma taką tendencję spadkową, delikatną, ale spadkową. Tak. I to jest efekt Czarnka?
0: To może być efekt Czarnka. To może być efekt Czarnka i to może być tak, że jakby PiS-owi zależy, PiS zdaje sobie sprawę z tego, że Konfederacji tej głównej, czyli Konfederacji Bosaka i Mentzena pod próg nie zepchnie, ale Konfederację Brauna może.
1: Owszem. No to w takim razie to jest taki ruch...
0: Do tych wyborców to może trafić.
1: Jasne, ale myślę o projekcie PiSu, tym zakazującym kryptowaluty.
0: Do nich może trafić, do starszych wyborców może trafić.
1: Jasne. No to on dotrze do tej fazy sejmowego głosowania, jestem przekonana, bo...
0: No tak, ale tutaj jest ryzyko...
1: Bo koalicja będzie chciała zmusić na przykład Mateusza Morawieckiego do głosowania na przykład w opozycji do Mariusza Błaszczaka.
0: To znaczy, to jest też projekt, który... Ja trochę jakby właśnie nie rozumiem tego projektu ze względu na logikę wewnętrzno-partyjną, wewnętrzno-pisowską. Oni są... No nadal są wewnętrznie podzieleni. I nadal jest bardzo duża taka doza nieufności pomiędzy frakcjami, które tam są, czyli frakcją tak zwanych harcerzy i frakcją maślarzy, frakcją Mateusza Morawieckiego i frakcją, powiedzmy, tą taką konserwatywną. I w tym sensie nie wierzę w to, że za tak radykalnym projektem posłowie, którzy firmowali te takie rozwojowe projekty gospodarcze Zjednoczonej Prawicy, tą taką wizję budowy nowoczesnej gospodarki, że zagłosują za tak radykalnym projektem. Więc to jest projekt dzielący, to jest projekt, który zmusza klucza do tego, żeby się jakoś opowiedzieć.
1: A będzie głosowany w Sejmie?

0: Pana zdaniem, bo moim tak, jeśli ma...
1: To znaczy z punktu widzenia koalicji rządzącej i z punktu widzenia marszałka Czerzastego,
0: jak najbardziej.
1: To jest projekt, który marszałek Czerzasty powinien nadać jak najszybszą ścieżkę, dlatego że to jest projekt, który jest problemem w gruncie rzeczy bardziej dla prawicy. Mhm.
0: Projekt prezydencki bazuje na zawetowanym projekcie rządowym 2.0. Przewiduje sankcje na niższym poziomie. To jest ta różnica w wielu punktach. Niższe od tych, które proponuje rząd. Maksymalne stawki opłat rocznych, jakie miałyby płacić podmioty rynku kryptowalut, miałyby być niższe niż na przykład dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów płaciliby roczną opłatę za nadzór w maksymalnej wysokości 0,1% średnich przychodów. Według rządowego to miałyby być 0,4%. Emitenci tokenów oraz tokenów będących e-pieniądzem mieliby płacić 0,1%. Rząd proponuje 0,5%. Co jeszcze? Chodzi o możliwość zablokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin. Ten prezydencki projekt mógłby przedłużyć blokadę maksymalnie na 3 miesiące, zgodnie z projektem rządowym na 6 miesięcy. No to są niuanse.
1: To są niuanse, no ale one są w jakimś sensie po pierwsze istotne rzeczywiście z punktu widzenia konkurencyjności tego rynku, no bo jeżeli my mielibyśmy ten reżim regulacyjny zdecydowanie ostrzejszy niż reżim regulacyjny w innych krajach unijnych, no to mielibyśmy więcej podmiotów, które by działały tutaj na zasadzie paszportu, a nie na zasadzie siedziby tutaj. Mhm. Więc w tym sensie ja rozumiem logikę, która jest za tym projektem prezydenckim. Ja się w ogóle muszę, pani redaktor, przyznać do tego, że ja po pierwsze jestem stary.
0: przepraszam.
1: I ja podchodzę z dystansem do tej kategorii aktywów i ostatnio czytałem sobie, co Warren Buffett mówił. On już jest naprawdę wiekowym człowiekiem. On już nie będę cytował, to są wypowiedzi.
0: Znacznie młodszy od Warrena Buffetta.
1: On bardzo krytycznie się wypowiada wobec tej kategorii aktywów. Ja muszę powiedzieć, że też jakby pojawiają się pytania, w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji na generalnie kryptoaktywa będzie wpływał, dlatego że to ma przełożenie może mieć przełożenie, są takie teorie, na bezpieczeństwo tych aktywów. Więc ja jestem generalnie dosyć ostrożny do tej kategorii i wydaje mi się, że tak szczerze mówiąc, mam wrażenie, że my mamy jakąś taką dyskusję, która jest, jeżeli chodzi o rzeczy związane z gospodarką, a przede wszystkim z rynkiem finansowym, zupełnie obok tego, gdzie jest największy problem. To znaczy my w Polsce i w Europie mamy gigantyczny problem z finansowaniem nowoczesnych inwestycji. My mamy problem z automatyzacją, robotyzacją gospodarki i z finansowaniem innowacyjnych firm. I kryptoaktywa nie są rozwiązaniem tego problemu.
0: Tego problemu są niższe ceny energii, a nie kryptoaktywa.
1: Albo rozwój rynku kapitałowego, który by na przykład zakładał, że mamy bardziej zintegrowany europejski rynek kapitałowy.
0: I stabilne prawo na przykład, bo to jest te dwa elementy, które wymieniłam, tak. Są między innymi decydujące o tym, czy inwestujemy, czy też nie. Dobrze, szukałam szczegółów projektu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptowalut, weszłam na X-ie, na ich stronę i jest tak. Finanse publiczne, edukacja, inwestycje, to są te przekazy dnia, tak?
1: Tak.
0: Miliard złotych strat, 19 giełdowych spółek. NFZ, to pan minister czy poseł Błaszczak. I co jeszcze? Zielony Ład, o, to są te przekazy dnia. Ale jeśli, bo ja nie wierzę w jakąś szczerość intencji, wierzę w podstęp. W tym przypadku, no jeżeli PiS, wiedząc, żeby całkowity zakaz takiej aktywności mógł wejść, to musielibyśmy zablokować naszym rodakom dostęp do internetu. Więc oni wiedzą, że to nie ma racji bytu. A może...
1: Tak?
0: Proszę zobaczyć, sami od tego zaczęliśmy, prawda? Może to jest taki pomysł i taki projekt, który ma zatrzymać dyskusję o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim. Bo poziom jego absurdu jest dość wysoki.
1: Ja nie wiem, czy ja muszę powiedzieć,
0: może
1: że...
0: Może ulegliśmy temu.
1: Wie pani, ja generalnie ja jestem głęboko przekonany o wspólnocie cynizmu wszystkich formacji politycznych. W takim sensie, że nie widzę tutaj specjalnych różnic pomiędzy jakąkolwiek formacją i takiego mechanizmów politycznych. Ale też z drugiej strony jestem bardzo ostrożny, wierzę w to, że

0: istnieje jakiś taki takie myślenie trzy kroki do przodu. To znaczy mam takie wrażenie, że polska polityka nie przypomina takiej rozgrywki szachowej, tylko przypomina takie haratanie w gałę na takiej zasadzie, że jakby kopniemy piłkę o parę metrów do przodu i się przesunie trochę boisko. I to jest w ten sposób, że nie wiem, czy to jest aż tak bardzo przemyślane w tym momencie, że to miałoby odwrócić uwagę. Na pewno temat krypto jest problemem dla prawicy. Większym niż dla Koalicji Obywatelskiej czy dla koalicji rządzącej. I na pewno jest tak, że ten projekt ma w sobie parę zalet, no bo rzeczywiście koncentruje uwagę, jest tak wyrazisty, żeby nie używać mocniejszych sformułowań, że jak gdyby przykuwa uwagę do dyskusji. Czy odwraca uwagę od tematu byłego ministra sprawiedliwości i wiceministra sprawiedliwości? Nie wiem, no trudno będzie od tego odwrócić uwagę. Oni będą mieli też stałą obecność medialną, więc to jest ten sposób, że to się raczej chyba PiS-owi specjalnie nie uda. Dla mnie jest ciekawy ten aspekt wewnętrzny. To znaczy, w jaki sposób składa się taki projekt, wobec którego duża część własnej informacji jest przeciw. I jeżeli szukam jakiejś logiki, która jest dla mnie ciekawa, jakoś bardziej długoterminowa, to jest to, że jeżeli uznamy, że wyborcy Korony Brauna są osobami starszymi, relatywnie konserwatywnymi, to akurat do nich taki projekt mógłby trafić.
1: Szukam cały czas tego projektu, a jest. Nawet ma numer. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dotyczy całkowitego wyłączenia możliwości prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów na terytorium Rzeczpospolitej i ustanowienia szczególnego reżimu ochronnego wobec podmiotów prowadzących taką działalność. Przyznania prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ABW nowych kompetencji w zakresie nadzorczym i interwencyjnym. Skutkiem prawnym będzie możliwość natychmiastowego ograniczenia dostępu do środków finansowych, a także infrastruktury wykorzystywanej przez podmioty prowadzące działalność związaną z kryptoaktywami. To jeśli państwo są ciekawi, to ja polecam sejm.gov.pl, tam szczegóły
0: ciekawe, tego. Ciekawy jestem senator prezes UOKiK-u tak swoją drogą i jak to by wyglądało technicznie. No, ten projekt jest wyrazisty, o tak bym powiedział.
1: Ale jest pan łagodny. Powiedziałabym nawet, że wobec mocy tych argumentów jest określenie, którego pan użyje, jest poetyckie.
0: Tak, no tak, dobrze, tak, ale... Tak. Bardzo jestem ciekaw, jak to się będzie układało wewnętrznie.
1: Prawda? Jakie będą tego konsekwencje? Kto się z kim pokłóci? Kto komu pokaże, nie zatrzymacie nas? Prawda? To tak. Ja jestem przekonana, że o to chodzi
0: więc
1: w tym projekcie.
0: Więc ten projekt mi się wydaje, że może być, może naprawdę trafić pod obrady Sejmu i to będzie dosyć ciekawe.
1: Ciekawe jestem, kto będzie posłem wnioskodawcą. No dobrze. Czekamy, bo warto, myślę. No ale nie przestaniemy pytać, gdzie jest Zbigniew Ziobro. To już wiem, ale może pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski.
0: No, jak rozumiem, jak podawała telewizja w Polsce.pl, ma być też w Stanach Zjednoczonych. No ta
1: ale
0: jego
1: jak?
0: Sytuacja jest radykalnie...
1: Ma ENA, ma odebrane paszporty. To jak?
0: No znaczy my, jeżeli chodzi o to, w jacy ludzie dostawali się do Stanów Zjednoczonych w ostatnich miesiącach, no mieliśmy różne takie bardzo specyficzne sytuacje.
1: No bo nie, przepraszam, jeśli jesteśmy w tej konwencji żartu, no bo nie w bagażniku samochodu.
0: No nie.
1: Prawda?
0: Nasz dziennikarz wydarzeń był w Budapeszcie i rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro po wyborach i Cyprian rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro i był zaskoczony tym, że Zbigniew Ziobro znał dokładnie siatkę lotów do Stanów Zjednoczonych. Znaczy wiedział, że nie będzie nowe połączenie bezpośrednie z Budapesztu do Filadelfii. No więc to jest jedyna możliwa droga. Ja muszę powiedzieć, że w tej historii jednak to, co jest ciekawe, to jest to, że ona chyba dla nikogo nie jest specjalnie wygodna. To znaczy ona nie jest wygodna dla koalicji, dlatego że jeżeli jest tak, rzeczywiście, tak jak pisał Onet, że premier Tusk się dowiedział z mediów o tym, no to to jest zła informacja dla tego, jak funkcjonują polskie służby. Dla PiS-u to też nie jest dobra historia, dlatego że jeszcze za czasów Zjednoczonej Prawicy ja rzadko spotykałem takich polityków poza suwerenną / solidarną Polską, którzy by bronili Zbigniewa Ziobro. On nie był On nie był popularny w tamtej koalicji i według mnie politycznie PiS-owi to dobrze nie robi. Politycznie nie robi to nikomu tak naprawdę dobrze, a państwowo też to nam dobrze nie robi. Nie robi to też dobrze, jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z

różnych nieoficjalnych, ale ważnych źródeł, takich wiarygodnych i różnych, ja wyraźnie usłyszałem, że amerykańska administracja, to znaczy Departament Stanu i miały sygnalizować polskiej stronie rządowej, że one nie będą

0: szczepionemu. Jeżeli na przykład ta osoba podróżuje z dzieckiem, to takie dziecko również podlega polskiemu kalendarzowi szczepień, jeżeli ktoś osiedla
1: się w Polsce. Jest tak, odra, świnka, różyczka, wirusowe zapalenie wątroby typu B, typu A, to dodatkowe, ale można się też zaszczepić przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, jeżeli planujemy wycieczki do lasów i na tereny zielone.
0: Albo pracujemy w taki sposób, gdzie jesteśmy blisko natury.
1: Albo przeciwko grypie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, ale lista tych szczepień na rządowych stronach polecamy Państwu, bo przezorny zwykle ma się lepiej.
0: Tak, zawsze warto to sprawdzić i pamiętajmy również, że możemy to sprawdzić w internecie, także na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są kalendarze szczepień dla dorosłych. Warto zobaczyć, warto sprawdzić, czy przypadkiem czegoś uzupełnić nie musimy.
1: Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego z nami. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I teraz już naprawdę i skutecznie żegnam się z państwem w tej części programu, bo zbliża się południe. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Modernizm i elegancja stylu Art Deco w połączeniu ze sztuką sakralną. Czy to możliwe i co wynika z takiego połączenia? Odpowiedź znajdą Państwo na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowanej Art Deco i Sacrum – sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Porozmawiamy o niej dziś w audycji Między Sztukami kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Rząd zajmie się dziś medycznymi oszustami. Na stole leży ustawa Lex Szarlatan. Zbigniew Ziobro w USA, Departament Stanu milczy, w jaki sposób były minister poleciał za ocean. Nasz reporter zbiera polityczne komentarze. Kryptowaluty ponownie wracają do Sejmu. Procedowane będą dziś 4 ustawy regulujące rynek.
0: Suma wydarzeń.
1: Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się ustawą roboczo nazywaną Lex Szarlatan, a chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. W tej sprawie łączymy się z Dagmarą Kędzior. Witaj, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: Jak dokładnie rząd chce walczyć z medycznymi oszustami? No i czego dotyczy ten projekt?
2: Tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie ukrócić te praktyki pseudomedyczne, o których wspominałaś. Tu mogę podawać tak naprawdę wiele tych przykładów. Głośne w mediach było choćby leczenie lewoskrętną witaminą C wlewami, konkretnie z takowej witaminy, która de facto w medycynie nie istnieje, albo wymyśloną energią, która miała zastąpić jakieś profesjonalne leczenie. Na przykład onkologiczne, bądź też dotyczące innych chorób, które w praktyce są albo nieuleczalne, albo są właśnie bardzo trudno uleczalne. Ludzie, którzy chorowali na zaawansowane stadium raka, niestety potrafili na takie pseudomedyczne praktyki się załapać, bo wiadomo, tonący brzytwy się chwyta,

0: jeśli można to tak określić. Każda nadzieja to, jeśli daje nam coś nadzieję na to, że możemy zostać wyleczeni, no to w przypadku tych ludzi działało to tak, że oni chcieli z tego skorzystać, mimo że często korzystanie z takich praktyk albo nie kończyło się w ogóle uleczeniem, bądź też mogło się nawet skończyć śmiercią. I właśnie takie przykłady podawał podczas prac nad tworzeniem ustawy Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
1: Aby rzecznik praw pacjenta mógł zakazywać tego typu praktyk, mógł nakładać kary finansowe, oczywiście z pełną gwarancją i prawem do sądu. Do prokuratury możemy, zresztą do prokuratury może składać takie zawiadomienia każdy z nas, oczywiście, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W tych sytuacjach, w których widzimy, że ta działalność szarlatanów jednocześnie wypełnia przesłanki do tego, że możemy to zakwalifikować jako oszustwo bądź leczenia bez stosownych uprawnień, to takie zawiadomienia również składa.
0: I gdybyśmy mieli spojrzeć na ten projekt ustawy, to w praktyce on daje bardzo podobne uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta, co obecnie ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli będzie mógł on na przykład wydawać ostrzeżenia publiczne, to takie będą komunikaty, które ostrzegają przed praktykami zagrażającemu życiu albo zdrowiu. Będzie też mógł wydawać decyzje tymczasowe. W praktyce oznacza to nakaz natychmiastowego zaprzestania określonych działań i to będzie obowiązywało, zanim jeszcze skończy się odpowiednie postępowanie. Przewidziano też kary. I to one są tutaj bardzo wysokie. Ten zapis, który odnosi się do kar, dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby, które uprawiają tak zwaną pseudomedycynę, czyli nie mają tych uprawnień medycznych, nie są wykwalifikowanymi lekarzami. To będzie zakwalifikowane jako naruszenie zbiorowych praw pacjenta i przekraczanie kompetencji zawodowych. I już w momencie samego stwierdzenia naruszenia będą mogły być nakładane kary pieniężne. Teraz jest to możliwe jedynie w przypadku, kiedy nie ma reakcji na już zarządzanie zarządzoną decyzję. Te kary będą teraz mocno podniesione. Maksymalna może wynieść nawet 1 000 000 zł. To będzie przypadek, kiedy ktoś działa w recydywie, czyli dostał zakaz praktykowania tej pseudomedycyny, ale mimo, że ten zakaz ma, no to dalej praktykuje swoje działania. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, już w trakcie prac nad tą ustawą, a dodam, że trwają one już ponad rok, pozytywnie oceniał ten projekt.
2: Ten rynek to ogromne pieniądze, bo pacjent walcząc o swoje zdrowie jest w stanie zostawić w gabinecie szarlatana dowolną ilość gotówki. Szarlatani robią wszystko, żeby kontynuować swoją praktykę. Jeżeli trzeba, zamykają jedną i otwierają drugą praktykę pod trochę zmienioną nazwą. Zmieniają też nazwy samych terapii po to, żeby dalej móc po prostu nabijać sobie kiesę.
0: I to posiedzenie rządu rozpocznie się już za niecałe pół godziny. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt roboczo zwany Lex Szarlatan zostanie przyjęty, no bo jutro o godzinie 11 odbędzie się w resorcie zdrowia konferencja poświęcona właśnie temu tematowi. A jeśli chodzi też o inne ustawy, którymi dzisiaj się zajmie Rada Ministrów, no to mówimy tu już głównie o ustawach rolniczych. Rząd ma uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i tutaj kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy posiadanej gleby. Będą też wprowadzone jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowe uprawy.
3: Dziś posiedzenie Rady Ministrów. Rząd wypowiada m.in. wojnę medycznym oszustom. O mechanizmach, którymi zajmą się dziś ministrowie, mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy bardzo. Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wizy, dzięki której do Stanów Zjednoczonych wjechał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na pytanie Polskiego Radia resort amerykańskiej dyplomacji zasłonił się poufnością informacji wizowych. Łączymy się teraz z Michałem Fabisiakiem, który zbiera komentarze dla nas w Sejmie. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Czy według polityków ta sprawa wpłynie na relacje polsko-amerykańskie?
4: No, zdaniem polityków koalicji rządowej strona amerykańska mogłaby zachować się nieco inaczej w tej sprawie, ale jednocześnie politycy koalicji rządowej, jak na przykład rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, mówią, to nie będzie miało żadnego wpływu na znakomite relacje Polski z stroną amerykańską.
5: Oczywiście, że byłoby lepiej, gdyby administracja amerykańska wysłuchała obu stron i zapoznała się wnikliwie też ze zdaniem prokuratury, żeby wiedzieć, jaki jest charakter zarzutów, że one nie mają charakteru politycznego, tylko po prostu charakter kryminalny. Relacje polsko-amerykańskie nie są zagrożone. Wieloletni sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie zostanie nadwyrężony na pewno przez jednego Zbigniewa Ziobry.
4: W samej koalicji rządowej słychać głosy, że ucieczka Zbigniewa Ziobry za ocean kompromituje nie tylko jego, ale również negatywnie rzutuje na wizerunku polskiej prokuratury, polskich organów ścigania. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, jednego z liderów Polski 2050, a więc Szymona Hołowni, prokuratura powinna w tej sprawie uderzyć się w pierś.
6: walić z najgrubszych armat, już mówiąc zupełnie kolokwialnie.

0: w zaniechanie wypełniania obowiązków, w wykluczenie sędziego, wnioski o wykluczenie sędziego, być tutaj w pozycji ofensywnej. Jeżeli chodzi o tak wielką sprawę, a sprawa Ziobry jest sprawą wielką, nie tylko finansowo, ale również politycznie. On uciekł teraz do Stanów Zjednoczonych, najprawdopodobniej nie wróci co najmniej do wyborów.
1: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej odpowiada jednak, że koalicja rządowa i polska prokuratura nie podda się w tej sprawie i będzie dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do kraju.
2: To prawda, że ściągnięcie Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych wiąże się z długotrwałą procedurą, ale to nie oznacza, po pierwsze, że Zbigniew Ziobro jest niewinny, po drugie, że nie będziemy podejmować próby negocjacji i próby dokonania ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć za swoje czyny przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Próba ekstradycji to jedno. W kraju Zbigniewowi Ziobrze grozi ucięcie pensji poselskiej, czy właściwie jej zawieszenie. Mówił dziś o tym na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przypomniał, że przecież Zbigniew Ziobro został dziś stałym komentatorem Telewizji Republika, a skoro tak się dzieje, no to nie może jednocześnie pracować jako poseł.
3: Pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie. To znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: Ale Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tej sprawie nie zachodzi żaden konflikt interesów. Działalności Zbigniewa Ziobry jako komentatora stałego Telewizji Republika broni poseł tej partii, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, bo przecież były wiceminister sprawiedliwości w czasie, gdy właśnie Zbigniew Ziobro kierował resortem sprawiedliwości, a mowa oczywiście o Michale Wójciku.
4: Nie widzę w tym absolutnie tutaj niczego, co by było jakimś naruszeniem czegokolwiek. Są politycy, którzy mają całe artykuły na łamach różnych gazet i pani to wie dokładnie tak samo jak i ja. Natomiast rozumiem, że Zbigniewowi Ziobro nie wolno, no bo wiadomo, że on ma mniej praw w społeczeństwie niż każdy inny w tym społeczeństwie, w naszym kochanym społeczeństwie.
1: Ale politycy koalicji rządowej krytykują przede wszystkim nie fakt współpracy z tą czy inną telewizją, tylko fakt taki, że Zbigniew Ziobro po prostu nie chce zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości i wyjechał najpierw na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny, a teraz przebywa w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Kamila Wnuka z Polski 2050 to świadczy o tchórzostwie Zbigniewa Ziobry.
5: No jest przede wszystkim, jak on to mówił, miękiszonem, tak? Jest miękiszonem, boi się stanąć przed odpowiedzialnością.
1: Oj, z taką oceną sytuacji nie zgadzają się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Dariusz Stefaniuk na tej wypowiedzi, na tej i tego typu wypowiedziach nie pozostawia suchej nitki.
6: To jest podłe, to są hieny cmentarne. Tak wypowiadając te słowa, wiedząc, że człowiek jest chory na nowotwór, bo gdyby nie był, to mogliby wszystko powiedzieć. Natomiast wiedząc, jaka jest sytuacja, wrzucają to specjalnie, podburzając publikę. Dzisiaj właśnie to pytanie...
1: Ale niecałe Prawo i Sprawiedliwość broni Zbigniewa Ziobry, tłumacząc, że dziś w Polsce prokuratura oddziała na polityczne zamówienie. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości, głównie związanych z frakcją Mateusza Morawieckiego, mówi w ten sposób. Zbigniew Ziobro swoją postawą szkodzi dziś, negatywnie dziś wpływa na wizerunek całego ugrupowania.
7: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Jak zgoda na jego wjazd do kraju wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, to sprawdzał w Sejmie Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. A my pozostajemy przy wiejskiej. Przed paroma minutami rozpoczęło się czterodniowe posiedzenie Sejmu. Jeszcze dziś posłowie rozpoczną pracę nad projektami regulującymi rynek kryptoaktywów. Więcej na ten temat wie Małgorzata Naukowicz.
8: Zostaną rozpatrzone propozycje dotyczące kryptoaktywów, rządowa, prezydencka oraz dwie poselskie, Polski 2050 i Konfederacji. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, który także miał być rozpatrywany, został wycofany. Klub złożył inny, przewidujący zakaz wprowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Początek dyskusji nad uregulowaniem rynku zaplanowano na 15. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: O ocenę nowego projektu PiS w sprawie kryptowalut pytaliśmy naszego gościa. Ta propozycja ma charakter narracyjny. Nikt nie zakłada jej uchwalenia, mówił w naszym studiu Marek Teichman z Polsat News.
9: Ten sam pomysł tego projektu pisowskiego budzi o tyle wątpliwości, że my w zasadzie nie możemy skutecznie takiego zakazu wprowadzić, dlatego że wtedy będziemy mieli sytuację, w której na terenie Polski,

0: rozumiem, te podmioty, które mają możliwość prowadzenia handlu na terenie Unii Europejskiej, będą funkcjonowały. My wtedy sobie ograniczymy możliwość nadzoru nad tym rynkiem. Więc mi się wydaje, że ten projekt w swojej radykalności jest dosyć daleki od tego, żeby po pierwsze przeszedł przez parlament i to chyba wiemy, a po drugie, żeby został podpisany przez prezydenta, bo jest radykalnie inny niż projekt, który złożyła Kancelaria Prezydenta.
1: Mówił Marek Teichman. Posłów w tym tygodniu czeka także wybór 15 sędziów, którzy zasiądą w Krajowej Radzie Sądownictwa. W ten sposób koalicja rządząca zamierza realizować plan B po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o KRS, która miała przywrócić zasadę wybierania członków Rady przez środowisko sędziowskie. O szczegółach Michał Makowski.
2: Wiosną zgromadzenia sędziów w całej Polsce przeprowadziły prawybory, aby zaopiniować 60 kandydatów ubiegających się o miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa. Każdy sędzia mógł oddać 15 głosów. Zwyciężyli kandydaci z listy utworzonej przez stowarzyszenia sędziowskie, m.in. Justicję i Temis. Frekwencja w prawyborach przekroczyła 60%. Kluby parlamentarne koalicji rządzącej zgłosiły w Sejmie kandydatury sędziów zgodnie z wcześniejszym wynikiem wyborów, chociaż część środowisk sędziowskich nie wzięła w nich udziału. Koncepcja przeprowadzenia sędziowskich prawyborów, zanim jeszcze posłowie wyciągną karty do głosowania, miała skorygować wadę w ustawie o KRS uchwalonej przez PiS, którą kwestionował Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Najwięcej głosów w kraju otrzymał sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Głosowanie nad wyborem sędziów członków KRS zaplanowano na piątek. A środowisko prawnicze czeka także na inne rozstrzygnięcie. Trybunał Konstytucyjny wraca dziś do zbadania zgodności z ustawą zasadniczą zasad wyboru sędziów Trybunału. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą uznania za niekonstytucyjne przepisów, które sami 10 lat temu uchwalili. Tym tematem zajmuje się Jolanta Turkowska.
3: Na podstawie zaskarżonych przepisów dokonano wyboru prawie wszystkich obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Teraz, kiedy w ten sam sposób wybrano kolejnych 6 sędziów, przepisy, zdaniem posłów PiS, zgodne z Konstytucją już nie są.
4: Trybunał Konstytucyjny to nie jest wydmuszka. To jest bardzo ważny organ, który gwarantuje bezpieczeństwo państwa i obywateli. Jeżeli się uderza w ciągłość tego organu, to tak naprawdę uderza się w państwo.
3: Mówił podczas pierwszej rozprawy poseł PiS Michał Wójcik. Marcin Warchoł odniósł się do kadencyjności sędziów i wyboru dokonanego przez Sejm 13 marca.
5: Kumulowano te wakaty po to, żeby nagle w ciągu 48 godzin dokonać grupowego wyboru. Tego typu procedura jest absolutnie niedopuszczalna.
3: Podczas dzisiejszej rozprawy sędziowie mają zapoznać się ze stanowiskiem prezydenta w tej sprawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Zaskakujących decyzji Trybunału w tej sprawie nie spodziewa się sędzia Igor Tuleja z Sądu Okręgowego w Warszawie.
6: Tak to jest, jak politycy generalnie zaczynają za bardzo zajmować się wymiarem sprawiedliwości, próbują zniszczyć jego niezależność, próbują go upolitycznić. Trybunał Konstytucyjny no niestety już jakiś czas temu stracił autorytet. Trudno mówić, żeby to był prawdziwy sąd konstytucyjny. Zajmuje się wieloma sprawami, którymi nie powinien się zajmować, a nie zajmuje się tym, co jest zapisane w Konstytucji. Nie wiem, o co chodzi panu posłowi Wójcikowi, natomiast jestem pewien, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału pana Święczkowskiego. Na pewno będzie takie, jakie sobie życzy pan Wójcik.
1: Mówił w naszym studiu sędzia Igor Tuleja. Sprawę rozpoznaje dziś 5-osobowy skład TK, przewodniczy mu prezes Święczkowski.
7: Sumę wydarzeń.
1: W najbliższych dniach Polska otrzyma pierwszy zastrzyk pieniędzy z programu SAFE. Chodzi o 6,5 miliarda euro zaliczki. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski.
8: Wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione, a dzisiaj to już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych. Także zakładamy, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się tych 15%.
1: Z całego funduszu na dozbrajanie SAFE opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać niemal 1/3, bo prawie 44 miliardy euro. Teraz polityczne konsekwencje dla Tomasza Lenza. Senator został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. A chodzi o zabieg jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
9: Decyzja o wykluczeniu.

0: Wyłączeniu senatora Tomasza Lenca z Koalicji Obywatelskiej podjęło prezydium partii na wniosek jej przewodniczącego Donalda Tuska. Potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka KO Dorota Łoboda.
1: Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
0: Tomasz Lenz według portalu Wirtualna Polska miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysięcy złotych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Bezpieczeństwo w regionie, wzmacnianie wschodniej flanki NATO oraz przygotowania do narady sojuszników w Ankarze. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówią uczestnicy szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Liderzy tego formatu spotykają się jutro w Bukareszcie. Prezydent Karol Nawrocki, który będzie reprezentował nasz kraj na tym spotkaniu, leci do Rumunii już dzisiaj. O planie tej wizyty więcej Agnieszka Drążkiewicz.
4: Wcześniejszy wylot prezydenta Polski do Rumunii nie jest przypadkowy. Karol Nawrocki będzie współgospodarzem szczytu B9 razem z prezydentem Nikosurem Danem. Ma witać pozostałe delegacje, otworzy środowe obrady i stąd wcześniejszy przylot prezydenta Polski do Bukaresztu. Politycy wykorzystają dzisiejszy dzień do ostatnich uzgodnień, rozmowy w cztery oczy, a także do ustalenia ostatecznej agendy środowych obrad. Już wiadomo, bo prezydenci Polski i Rumunii uzgadniali to jeszcze w marcu, że oficjalne zaproszenie do bukaresztańskiej dziewiątki dostaną przywódcy państw nordyckich i stąd m.in. obecność w Bukareszcie prezydenta Finlandii. Zarówno Polska, jak i Rumunia podkreślają, że rozszerzenie formatu B9 o państwa północy to pożądany kierunek, pozwoli wzmacniać potencjał odstraszania wschodniej flanki NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Rosja zakończyła kilkudniowe częściowe zawieszenie broni, ogłosił to prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie w nocy atakowali Ukrainę 200 dronami. Kijów zapowiada, że będzie działać wobec Moskwy w sposób symetryczny. Więcej w relacji Pawła Buszki.
5: Ukraiński prezydent przekazał, że rosyjskie drony bojowe były zestrzeliwane w obwodach dniepropietrowskim, żytomierskim, mikołajowskim, sumskim, charkowskim i czernichowskim, a także w Kijowie i jego okolicach. Doszło do uszkodzeń obiektów energetycznych, budynków mieszkalnych i jednego przedszkola. W wyniku ataków są ranni i ofiary śmiertelne. Ponadto Rosjanie szturmowali na linii frontu i atakowali miejscowości przyfrontowe. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina będzie odpowiadać w sposób lustrzany na wszystkie działania Rosji, która zdaniem ukraińskiego prezydenta powinna zrobić krok w stronę trwałego zawieszenia broni. Kreml domagał się wstrzymania ognia z okazji moskiewskiej parady wojskowej Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Zawieszenie broni miało obowiązywać do poniedziałku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Dalsze zamknięcie cieśniny Ormus może spowodować głód u wielu milionów ludzi na całym świecie, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych i wyjaśnia, że w Zatoce Perskiej utknęły nawozy, które są potrzebne rolnikom na całym świecie. O tym z Libanu Milena Rashid-Szechab.
6: Przedstawiciel ONZ Jorge Moreira da Silva ostrzegł podczas konferencji w Paryżu, że jeśli cieśnina nie zostanie szybko otwarta, niedożywienie i głód mogą dotknąć 45 milionów ludzi, głównie w Afryce i Azji. Na co dzień przez cieśninę Ormus transportowana jest 1/3 światowych nawozów i komponentów potrzebnych do ich produkcji, w tym amoniaku, siarki i mocznika. Walczymy z czasem, bo nawozy potrzebne są teraz, gdy trwają zasiewy. Jeśli rolnicy nie dostaną ich w ciągu najbliższych kilku tygodni, będziemy mieć do czynienia z dużym kryzysem humanitarnym, a ceny żywności wzrosną dramatycznie, powiedział Moreira da Silva. Według niego przed niedożywieniem i głodem uchroniłoby przepuszczanie 5 statków z nawozami dziennie. Jedyne, czego nam teraz trzeba, to wola polityczna, podsumował przedstawiciel ONZ. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Zakończyła się międzynarodowa operacja ewakuacji pasażerów i części załogi holenderskiego wycieczkowca. To na jego pokładzie wykryto ognisko zakażeń hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 7 potwierdzonych przypadkach zakażenia i 3 ofiarach śmiertelnych. Teraz rozpoczyna się wielotygodniowa kwarantanna i monitoring osób, które były na pokładzie jednostki. Tę sprawę śledzi Jan Olęcki.
7: Ostatnie samoloty ewakuacyjne wylądowały w Holandii. Na ich pokładach byli pasażerowie, członkowie załogi i personel medyczny. Część osób trafiła bezpośrednio do izolacji. Sam statek płynie już do Rotterdamu, gdzie ma zostać zdezynfekowany. WHO zaleca wszystkim osobom opuszczającym statek 42-dniową izolację lub ścisły nadzór medyczny.

0: Organizacja tłumaczy, że wirus może ujawnić się nawet po wielu tygodniach od zakażenia. W ostatnich godzinach potwierdzono nowe przypadki, m.in. u obywateli Stanów Zjednoczonych i Francji. Dwóch Brytyjczyków z potwierdzonym zakażeniem jest leczonych w Holandii i Republice Południowej Afryki. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Eksperci podkreślają, że ryzyko szerokiego rozprzestrzenienia wirusa pozostaje niewielkie, ale kolejne zakażenia mogą pojawiać się jeszcze przez wiele tygodni.
2: Suma wydarzeń.
1: Ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Przed podstawówką numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, witaj.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie wrażenia po wyjściu z sali mieli zdający?
3: No, mówili, że dali radę, że zadania sprawdzały wiedzę z całego przekroju matematyki. Była zarówno geometria płaska, przestrzenna, pola powierzchni, objętości, procenty, ułamki. Były zadania zamknięte, gdzie wystarczyło wybrać jedną poprawną odpowiedź, oraz otwarte, gdzie trzeba było napisać obliczenia. Uczniowie ze szkoły, przed którą jestem, mówili mi dzisiaj rano, że ten sprawdzian jest dla nich najtrudniejszy z całego egzaminu ósmoklasisty. No i tym przyjemniej było patrzeć na ich uśmiechnięte twarze, kiedy wychodzili z egzaminu.
4: Wszystko były ogólnie, stąd to były i pole, i trójkąty, trapezy, tam kwadraty, to wszystko. Trzeba było obliczyć, ile jakaś tam pani na swoim ogródku w kształcie trapeza, oczywiście, ile wydana nasionka kwiatków wszystkich.
5: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania, nie było żadnego trudnego. Otwarte były łatwe, bo większość była po prostu z znajomości wzorów, po prostu z niewiadomych, a ja z tego jestem bardzo dobry.
3: W ile procent celujesz?
5: 95.
4: Były oczywiście te obwody, nie obwody. Tam były też objętości, pole powierzchni.
6: W porównaniu z zeszłymi latami to był naprawdę łatwy.
3: Na dzisiaj uczniowie ósmych klas mają już wolne, o czego nie można powiedzieć o nauczycielach. Wicedyrektorka szkoły 185 Renata Majchrzak wyjaśniła mi, jakie teraz procedury, no i te kolejne kroki mają dyrektorzy, by prace uczniów mogły zostać sprawdzone i ocenione. To rzeczywiście dłuższa droga niż można byłoby to sobie wyobrażać. No i ta droga ważna dla egzaminatorów, nauczycieli i dyrektorów zaczęła się jeszcze przed godziną 9.
7: Poprawność kodowania zawsze sprawdzamy na samym początku. Uczniowie kodują arkusze. Po rozdaniu tych arkuszy każdy członek zespołu ma obowiązek sprawdzić poprawność tego kodowania, czy są te kody, PESEL-e wpisane w odpowiednich miejscach i w odpowiednich miejscach, czy są przyklejone naklejki.
3: No i po zakończeniu egzaminu kolejne prace.
7: I teraz te arkusze pakujemy do bezpiecznych kopert, kompletujemy całą dokumentację, zawozimy do punktu, który przyjmuje te egzaminy i procedura dnia dzisiejszego się zakończy.
3: A jutro ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty, język obcy. To od lat ta część, z której zdający mają najlepsze wyniki. Uczniowie mówili mi, że to będzie takie miłe zakończenie tego egzaminacyjnego maratonu. Z uśmiechem dodawali, że z angielskiego, że tego angielskiego to się uczą od przedszkola. No więc zdecydowanie większość z nich celuje w 100%.
1: Matematyka już za nimi. Drugi dzień zmagań z egzaminem ósmoklasisty. Śledziła dla nas Martyna Szymczakowska. Dziękujemy bardzo. Dziś początek festiwalu w Cannes. To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. Przez niemal 2 tygodnie Lazurowe Wybrzeże będzie żyło wielkimi premierami, obecnością światowych gwiazd oraz rywalizacją o Złotą Palmę. Szansę na główną nagrodę ma reżyser Paweł Pawlikowski, ale to nie jedyny polski akcent w tym roku. O szczegółach opowie Stefan Wolzer.
8: 79. Festiwal w Cannes zainauguruje przejście gwiazd po czerwonym dywanie, a następnie uroczysta gala, podczas której honorowe Złote Palmy otrzymają nowozelandzki reżyser Peter Jackson, twórca filmowych adaptacji Władcy Pierścieni oraz amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Od jutra rozpoczną się pokazy 22 filmów nominowanych do Złotej Palmy. W konkursie znalazły się dzieła takich reżyserów jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Polskie nadzieje wiążą się z filmem Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Kurskiego, który wraca do Cannes 8 lat po zdobyciu nagrody festiwalu za reżyserię filmu Zimna Wojna. Polska będzie miała także swojego przedstawiciela w konkursie filmów krótkometrażowych. Znalazł się w nim film Spiritus Sanctus Pawła Toczka. Ponadto 3 polskie produkcje lub koprodukcje zostaną pokazane w sekcjach pobocznych festiwalu. Laureaci konkursu głównego zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Po filmie czas na krótsze i nieco inne formy przekazu. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. To prestiżowe wyróżnienia publicznego nadawcy przyznawane za najlepsze materiały dziennikarskie. Audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. Mówi szef studia reportażu Polskiego Radia i juror konkursu Bartosz Panek.
1: Okazuje się, że ta idea, która towarzyszy nam już od ubiegłego roku, by łączyć redakcje i freelancerów związanych z różnymi mediami, ona się świetnie sprawdza i że my jako środowisko dziennikarskie, środowisko reporterskie potrzebujemy takiej platformy, takiej przestrzeni, w której ta nasza wspólnotowość będzie mogła się realizować. I to w najlepszym wydaniu, bo skupionym wokół jakościowego dziennikarstwa, które ogniskuje się na naprawdę istotnych tematach.
0: Gala rozpocznie się o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja w Polskim Radiu 24. A na koniec jeszcze odliczanie do muzycznego święta. Wieczorem startuje też jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Prey. Przekonanie do siebie świata nie będzie łatwe, bo promocja polskiej piosenki w tym roku nie była najlepsza, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia 24 i były juror krajowych preselekcji Grzegorz Frontczak.
2: W zeszłym roku wszyscy wiedzieli, że Polskę reprezentuje Justyna Steczkowska. Wszyscy mniej więcej znali piosenkę, bo ta piosenka była absolutnie wszędzie. Piosenka z tego roku, gdzieś ktoś ją słyszał? Bez promocji dzisiaj produkt może być i nawet najlepszy. I jest, bo Alicja ma fenomenalny głos. Ale co z tego, jak nikt o tym nie wie?
0: Na oficjalnym kanale Alicji na YouTube piosenka ma 500 000 wyświetleń, na kanale eurowizyjnym ponad 1 300 000. Kto nie słyszał, teraz ma okazję.

0: I to jest polska propozycja na Eurowizję. Dziś wieczorem w Wiedniu pierwszy półfinał konkursu, drugi w czwartek, wielki finał w sobotę. W południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13 za pół godziny. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
2: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
3: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
2: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
3: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
2: Mamo!
4: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: W ciągu ostatnich lat na europejskim rynku pojawiło się kilkanaście nowych marek samochodów, głównie z państwa środka. Niektóre logotypy nie mówią nam nic. Wniosek? Idzie nowe. Czy w tym gąszczu nowości na motoryzacyjnej mapie świata jest miejsce dla polskiej marki? Jakie perspektywy dla elektrycznej motoryzacji rysują się właśnie dzisiaj? O tym w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Amerykańskie rakiety Hydra 70 mm będą montowane w Bydgoszczy. W siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele bydgoskich zakładów chemicznych Nitrochem SA oraz firm General Dynamics i Paramount Enterprises. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz powiedział, że rakiety Hydra mogą trafić zarówno do polskich sił zbrojnych, jak i do armii sojuszniczych.
6: Jest to wyposażenie dla śmigłowców Apache, ale nie tylko, bo po pewnych modyfikacjach te rakiety mogą być również stosowane jako środki precyzyjnego rażenia, więc to jest niezwykle istotne. Ma też duży potencjał rozwojowy ten projekt, ponieważ użycie przy systemach antydronowych

0: plus wykorzystanie przy innych śmigłowcach, nie tylko przy Apaczach, to jest ta wartość, którą niesie nam ta współpraca i ten projekt związany z produkcją tych rakiet.
1: Dodajmy, że to nie pierwszy kontrakt Nitrochemu na współpracę z Amerykanami. Firma ma też podpisaną umowę na dostawy trotylu dla Armii Stanów Zjednoczonych. A z Bydgoszczy przenosimy się na parkiet warszawskiej giełdy przy ulicy Książęcej i muszę powiedzieć, że ta sesja jest zupełnie inna niż wczoraj o tej samej porze. Takie lustrzane odbicie chciałoby się powiedzieć, bo wczoraj mówiłem o wzrostach jednoprocentowych, dzisiaj o jednoprocentowych spadkach, przynajmniej w przypadku WIG-u, bo WIG traci w tej chwili 1,3%. Dużo gorzej, szanowni państwo, wygląda sytuacja w przypadku WIG-u 20, bo tutaj mamy minus 1,71%. Procent, MWIG 40 95% na minusie i SWIG 80 69% na minusie. I trzeba powiedzieć, że ta sytuacja na warszawskiej giełdzie wpisuje się w krajobraz tego, co widzimy w Europie, bo na przykład niemiecki DAX traci już ponad 1%, a zatem może być to sesja naprawdę bardzo, bardzo trudna. Ze wczorajszych wzrostów, jak widać, niewiele pozostało. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4 zł i 25 groszy aktualnie. Dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł i 61 groszy. Spójrzmy jeszcze na franka szwajcarskiego, który aktualnie wyceniany jest na 4 zł i 63 grosze. To jeszcze ropa naftowa, ropa Brent drożeje i to o 3% dzisiaj. 107 dolarów i 43 centy. Taki odczyt w tej chwili pojawia się na naszych wyświetlaczach. Ropa WTI także przekroczyła barierę 100 dolarów za jedną baryłkę. W tej chwili 101 dolarów i 35 centów i to oznacza również ponad 3% wzrost.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Tak się zastanawiam, jestem bardzo ciekawy, czy panu również zdarza się, że widzi pan samochód na ulicach Warszawy na przykład, spogląda pan na jego design, no ten design nic nie mówi. Spogląda pan na logotyp, ten logotyp też nic nie mówi. No jakaś nowość. Czy często zdarza się tak panu, czy jest pan na bieżąco z tymi nowinkami dzisiaj?
3: Myślę, że kilka lat temu, gdyby na takie pytanie ekspert motoryzacyjny odpowiedział twierdząco, że rzeczywiście tych marek jest tak dużo, że ich się nie rozpoznaje, to by znaczyło, że ten ekspert powinien zmienić branżę, bo żadnym nie jest ekspertem.
1: A dzisiaj?
3: Dziś tych marek jest tak wiele, że faktycznie ja mam bardzo często problem w rozpoznaniu tych, które zwłaszcza pochodzą z państwa środka, bo widzimy mnóstwo marek, które się pojawiają. Nie ma w zasadzie miesiąca, nie ma kwartału bez nowej marki, więc tak, cały czas coś nas na rynku motoryzacyjnym potrafi zaskoczyć.
1: No i widać również w statystykach sprzedaży, że te chińskie samochody, zresztą nie tylko elektryczne, no zaczynają dominować i pojawiać się w pierwszej dziesiątce, a w niektórych kategoriach nawet zaczynają szturmować czołówki.
3: Jeszcze na słowo dominacja myślę, że jest zbyt wcześnie, ale na pewno jest
1: rozpychają
3: to
1: się.
3: Moment, kiedy się bardzo mocno rozpychają. Te 10 czy nawet już kilkanaście procent to jest coś, do czego się zaczynamy przyzwyczajać. Oczywiście to nie jest powiedziane, że to będzie tylko marsz w jednym kierunku. Zobaczymy, w którym momencie będzie ta słynna korekta, która też na parkietach często króluje. W motoryzacji ona też króluje, więc też spodziewamy się, że w pewnym momencie pewnie będzie zawahanie, ale dziś widzimy, że coraz większy udział jest marek chińskich, zwłaszcza w obszarze samochodów konwencjonalnych i oczywiście też w obszarze samochodów elektrycznych.
1: Spoglądam na liczby. Według danych z marca 2026, oczywiście różne te zestawienia są i czasami są pewne różnice, ale możemy przyjąć, że w Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 143,5 tysiąca samochodów całkowicie elektrycznych, czyli takich na zielonych blachach, mówiąc popularnie, z czego oczywiście najwięcej jest tych aut osobowych. Uwaga, ponad 131 tysięcy sztuk, co oznacza 68% wzrostu rok do roku. Widzimy, że tych aut jest coraz więcej i nie musimy patrzeć w statystyki. Wystarczy przejechać się przede wszystkim ulicami dużych miast, zresztą mniejszych też. I faktycznie te zielone tablice coraz częściej nam się pojawiają w

0: polu widzenia.
1: I myślę, że to jest coś, do czego się musimy powoli przyzwyczajać i to już nas nie zaskakuje. Pewnie będzie taki moment, że zielone tablice będą bardziej popularne na ulicach niż tablice białe. Mamy za sobą też dane kwietniowe i wiemy, że kwiecień także był mocny, jeśli możemy tak kolokwialnie powiedzieć, jeśli chodzi o elektryki. Cały czas ten udział jest w granicach 6% w całości rejestracji. Oczywiście to, co zawsze podkreślam, to jest zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która zaczyna się już zbliżać do 20%, ale my jesteśmy na pewno na wznoszącej. Widzimy wzrost wobec zeszłego roku. Zobaczymy, jak kolejne miesiące będą wyglądały na tym tle, bo pamiętajmy, że ubiegły rok mieliśmy bardzo mocno napompowany przez program Nasze Auto, ale ten rok się broni. Myślę, że bardzo wielu ekspertów zakładało, że będą to mniejsze wolumeny, które w pierwszym kwartale czy w pierwszych 4 miesiącach zostaną zarejestrowane. Widać, że rynek już jest na tyle duży, że kolejne grupy wchodzą na ten rynek i też ceny samochodów elektrycznych, one się zaczynają zrównywać z konwencjonalnymi odpowiednikami, co oznacza, że my coraz częściej dokonujemy właśnie tej decyzji zakupowej. Do tego dochodzą takie zdarzenia geopolityczne, jak choćby kryzys w Zatoce Perskiej, który nam pokazał, że ta strona ekonomiczna użytkowania samochodu jest mocną stroną samochodów elektrycznych i też dzięki temu częściej nasze myśli właśnie w kierunku elektryków podążają.
0: Program Nasze Auto, albo jak to woli, Nasze e-auto dobiegł końca. Czy pana zdaniem będzie jakieś tąpnięcie w statystykach? Bo wiadomo, że ten program był bardzo atrakcyjny. Zresztą świadczy o tym fakt, że pieniądze skończyły się szybciej niż w kalendarzu ten program miał się zakończyć. A zatem pytanie, czy to był taki mocny stymulator rynku, czy jednak taki pas startowy i nie powinniśmy widzieć na wykresach różnicy?
1: Gdyby nie było tąpnięcia, to by oznaczało, że ten program nie zrobił tego, co miał zrobić dla rynku, bo zawsze tego typu programy mają ten rynek wystymulować, zdynamizować i sprawić, że one rzeczywiście są w takim trybie turbo. Myślę, że to tąpnięcie będzie dużo niższe niż zakładaliśmy jeszcze na początku tego roku, bo widzimy, że też inne elementy natury subsydiowania rynku, jak choćby wyższy próg amortyzacji dla samochodów elektrycznych na poziomie 225 tysięcy versus próg dla samochodów konwencjonalnych na poziomie 100 tysięcy, zaczynają też przekonywać choćby klienta flotowego do tego, żeby się przesiąść na elektryka. Ceny elektryków także przemawiają do zwykłego Kowalskiego. Zatem widzimy, że ta różnica będzie. Ten rok może być porównywalny z rokiem ubiegłym, co już będzie bardzo dużym sukcesem. Nie spodziewamy się, żeby był drastycznie gorszy, bo widzimy, że już po prostu powszechnieje nam ta elektromobilność. My już nie musimy się dziwić temu, co widzimy na ulicach. My po prostu idziemy do salonu i bardzo często wybór w kierunku elektryka po prostu podejmujemy.
0: Jeśli wystarczy nam czasu, obiecuję, to na pewno jeszcze zerkniemy w prognozy dla rynku e-motoryzacji, ale koniecznie muszę pana zapytać o kwestię, no, która rozpala wyobraźnię wielu, czyli polska marka motoryzacyjna. W miniony piątek Błażej Prośniewski w magazynie Saldo rozmawiał o tym, tej umowie Electromobility Poland razem z Foxconnem. Bardzo ciekawa umowa, umówiliśmy to dość mocno technicznie, również pod kątem transferu technologii, ale ja chciałbym pana zapytać, tak wracając trochę do początku naszej rozmowy, czy w związku z tym, że tyle nowych marek pojawia się na europejskim rynku, czy dostrzega pan miejsce dla marki polskiej? Pewnie to nie będzie Izera, bo ten projekt wydaje się przeszedł do historii, ale jakaś polska marka, no na pewno troszeczkę połechtałoby to nasze ego.
1: Ja myślę, że zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że tych marek jest za dużo i kolejna marka już się nie zmieści. Ale jak byliśmy 5 czy 10 lat temu na rynku, gdzie tych marek było zdecydowanie mniej, to z kolei były głosy, że nikt nowy na tym rynku nie ma prawa się pojawić, bo ten rynek jest podzielony przez tych graczy, których doskonale od dekad znamy. No, to, co się dzieje dziś na rynku, pokazuje, że jest przestrzeń na to, żeby wejść na rynek z nową marką, ale to wszystko będzie zależało, to powodzenie tej operacji, od detali, od tego, czy faktycznie ten pojazd, który wyjedzie z fabryki w Jaworznie w 2029 roku, on będzie konkurencyjny cenowo.

0: on będzie technologicznie na tym samym poziomie albo nawet wyższym od swoich konkurentów? Czy wokół niego będzie zbudowany ekosystem? I jeśli rzeczywiście będą to odpowiedzi pozytywne, to ja wierzę, że tak, absolutnie jest miejsce na naszą własną markę i jest miejsce na to, żeby na rynku motoryzacyjnym pojawiła się produkcja Made in Poland, która naszemu rynkowi motoryzacyjnemu po prostu jest bardzo potrzebna, bo ten rynek krwawi i on potrzebuje, tak jak program Nasze Auto troszkę wystymulował nam rejestrację, tak tego typu projekt, on ma na celu zdynamizowanie też rozwoju rynku motoryzacyjnego, więc myślę, że i na markę jest miejsce i tym bardziej na tego typu hub technologiczny, który w Jaworznie i wokół Jaworzna będzie powstawał.
1: Bo jak nie teraz, to kiedy, chciałoby się powiedzieć? Eksperci zwracają uwagę i próbują porównywać ten rynek do rynku elektroniki użytkowej. W latach 70. i 80. było kilka marek dominujących, które właściwie podzieliły się tym tortem, jeżeli chodzi o swoje produkty. Potem pojawiły się lata 90., duża konkurencja z Chin. Pojawiły się marki, o których nikt nie miał wcześniej bladego pojęcia. Teraz już widać, że chociażby w zestawieniu sprzedaży telewizorów, ja nie będę wymieniał tutaj konkretnych nazw, ale te stare marki zaczynają być wyprzedzane przez brandy, które w 95., 6., a może nawet w 2000 roku nie były totalnie znane na świecie.
0: I to pokazuje, jak my też te decyzje zakupowe podejmujemy w segmencie automotive. My jednak decydujemy portfelem. To jest zresztą potwierdzone tym, jak duża popularność jest marek chińskich, o których rozmawialiśmy. Mhm. Te 10-15% to jest efekt tego, że marki chińskie są konkurencyjne cenowo wobec tych marek, które doskonale znaliśmy. I co z tego, chciałoby się powiedzieć, że te marki doskonale znaliśmy? I jeśli marki chińskie są zdecydowanie często tańsze w swoich segmentach, to okazuje się, że bardzo często ta decyzja jest właśnie w tym kierunku podejmowana. Electromobility Poland zdecydowało się na, myślę, że najbardziej bezpieczne rozwiązanie. Jeśli będziemy kontynuować tą analogię elektroniki użytkowej, to Foxconn jest największym graczem, jeśli chodzi o elektronikę użytkową, chociaż wcale go nie znamy, bo znamy na przykład iPhone'a, jeśli tą jedną nazwę możemy tutaj na antenie użyć, to Foxconn jest tym producentem właśnie tych owych iPhone'ów. 40% ponad elektroniki użytkowej jest produkowane przez tego jednego gracza. Serwery AI dokładnie ten sam poziom, ponad 40%. Łącznie ponad 260 miliardów dolarów przychodów za zeszły rok. 900 tysięcy osób zatrudnionych za pierwszy kwartał. Wyniki na poziomie
1: 900 tysięcy, to więcej niż liczba mieszkańców Krakowa na przykład.
0: Ja myślę, że możemy to zestawić choćby też z listą firm największych w Polsce, top 500. Czytałem, że mamy zatrudnienie we wszystkich tych 500 firmach na poziomie 1,6 miliona, a jeden Foxconn to 900 tysięcy. Ale możemy pójść dalej, bo tutaj przecież bardzo dużo tematów ekonomicznych się pojawia. Gdy połączymy trzy największe podmioty w Polsce, Orlen, Totalizator i Biedronkę, to przychody tych trzech podmiotów są o połowę niższe od przychodów Foxconna. Więc na pewno to daje Electromobility Poland taką gwarancję, że to jest stabilny partner, który rozwija się dziś także w segmencie samochodów elektrycznych. Już od lat rozwija kompetencje właśnie w całym łańcuchu wartości produkcji samochodu elektrycznego. Od produkcji baterii przez silnik i wszelkie komponenty, aż do wzięcia odpowiedzialności za sprzedaż i aftermarket związany z tym pojazdem. Zatem wydaje się, że to jest oczywiście ryzykowny ruch, bo każdy ruch na rynku automotive tak musi być określany. Ale ten poziom ryzyka, myślę, że w tym projekcie udało się tak mocno ograniczyć, jak to było tylko możliwe.
1: No dobrze. I w tym zestawieniu jest mowa w ogóle o polskiej marce, mam nadzieję. Czy to będzie jakaś globalna marka, tylko po prostu Made in Poland?
0: Myślę, że musimy tutaj poczekać jeszcze kilka dosłownie miesięcy i za te kilka miesięcy myślę, że poznamy już szczegóły. Zakładam, że to będzie polska marka, ale też dajmy popracować Electromobility Poland we współpracy z Foxconnem, żeby to, co powstanie, było tym produktem, który my jako Polacy będziemy chcieli kupować.
1: Dobrze, to kolejna kwestia. Obiecałem, że powrócimy do prognoz, jeżeli chodzi o rynek elektrycznych samochodów.

0: narodów, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Proszę powiedzieć, czy faktycznie jest taka szansa, takie prognozy na poziomie rynku unijnego są, że w roku 2035, no co prawda nie będzie tego obowiązku, że musimy się wycofywać z samochodów spalinowych, ale że sama niewidzialna ręka rynku tutaj już zrobi robotę i te auta elektryczne, no może nie wypełnią 100% sprzedaży nowych aut, ale może coś się zmienić. Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie się zbliżymy do poziomu 80% czy nawet 90% rejestracji. Bo to będzie się po prostu opłacało wszystkim stronom na tym rynku, czyli zarówno strona podażowa, czyli producenci będą widzieli korzyści z efektu skali produkcji, będą produkowali samochody elektryczne już na skalę masową i to będzie po prostu projekt, który będzie wyżej marszowy od projektu konwencjonalnego, który jest jednak w produkcji swojej dużo droższy. I dla klienta już, czyli dla strony popytowej, to także będzie, chciałoby się powiedzieć, no-brainer, bo ten pojazd będzie tańszy w momencie zakupu i tańszy w momencie eksploatacji i technologicznie on już będzie absolutnie przewyższał swoimi osiągami pojazd konwencjonalny. Więc ta decyzja rzeczywiście przez rynek będzie podejmowana, myślę, że w jednym kierunku. Bardzo dobrze się stało, że nie mamy już tych 100%, bo bardzo często musieliśmy się zderzać z tą dyskusją o polityce nakazowo-zakazowej. My tego nie chcemy. My chcemy, żeby rzeczywiście to rynek wybierał to, co jest dla niego najlepsze, żeby każdy konsument miał tą możliwość wyboru. Ja myślę, że w latach 30. ta decyzja będzie w większości szła w kierunku samochodów elektrycznych, ale jeśli ktoś będzie chciał w 37. roku kupić samochód konwencjonalny, to naprawdę nie widzę powodu, żeby mu tego zabraniać.
0: I jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się bardzo istotna, to są te bariery, które w Polsce są widoczne na tym poziomie infrastrukturalnym. Ja wiem, że są takie mapy dostępne w internecie, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie jest najbliższa ładowarka, gdzie podładuję moje elektryczne auto i znajdziemy takie powiaty, gdzie nie ma takich ładowarek, a jeśli jest jedna, to się okazuje, że okej, jest zaznaczona, ale jest na terenie jakiejś firmy, która ładuje wyłącznie swoją flotę. Według mnie to jest cały czas bariera, która jednak powoduje, że ktoś mówi nie, kupię samochód, ale spalinowy.
1: Rozwój elektromobilności to jest proces. Rozwój infrastruktury to jest proces dużo dłuższy niż proces zakupu pojazdu. Często ten proces jest liczony w latach, zwłaszcza jeśli mówimy o hubach ładowania wysokiej mocy. Stąd też te przyrosty na rynku infrastruktury ładowania, one postępują krok po kroku. My dziś mamy około 12,5 tysiąca ogólnodostępnych punktów. To na ten etap, na którym jesteśmy, rozwoju elektromobilności, na te 140 ponad tysięcy pojazdów. To jest etap, który moglibyśmy określić mianem zadowalającego, ale oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że z każdym kolejnym miesiącem, a już na pewno z każdym kolejnym rokiem, tych samochodów będzie coraz więcej. Więc ta infrastruktura musi się rozwijać jeszcze bardziej dynamicznie niż rynek pojazdów i to widzimy, że się dzieje. Mamy z tych ponad 12 tysięcy punktów ładowania 48% udziału stacji DC, czyli tych szybkich stacji. Co one nam dają? One nam dają możliwość naładowania samochodu w relatywnie krótkim czasie i to jest też wyjście naprzeciw tego, że tych punktów nie mamy liczonych w 100 tysiącach. Nie mamy na każdej ulicy, tak jak w Amsterdamie, czy tak jak w miastach skandynawskich, mnóstwa punktów AC, ale mamy możliwość przynajmniej skorzystania z tych punktów DC, gdzie możemy odwzorować troszkę to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na rynku paliw konwencjonalnych, czyli jedziemy do lokalizacji, w której my się ładujemy szybko i jedziemy dalej, wracamy do domu, do pracy czy na zakupy. Więc tych punktów nam przyrasta, ale oczywiście my zawsze będziemy jeszcze tą dyskusję toczyć, czy ich jest wystarczająca ilość, czy jest ich za mało i jak tą dynamikę zwiększyć. Od tego jesteśmy, żeby cały czas ten rynek pchać do przodu. Ja gwarantuję, że tych punktów z każdym kolejnym tygodniem przyrasta i chcemy, żeby rzeczywiście branża infrastruktury ładowania miała to wyzwanie, żeby ciągle gonić rynek pojazdów elektrycznych. Bo jeśli będzie gonić, to znaczy, że wszystko się rozwija we właściwym kierunku.
0: Statystyki pokazują, że rzeczywiście wszystko idzie w tym kierunku, natomiast też tak wyjeżdżając poza obręb dużych miast, dużych aglomeracji, gdzie łatwiej o taką infrastrukturę, czy jadąc gdzieś z dala od autostrad, gdzie są całkiem przyjemne i przyjazne dla e-samochodów,

0: mopy. Wyobraźmy sobie taką Polskę znowu powiatową, gdzie można podzielić potencjalnych klientów branży e-motoryzacyjnej na takie dwa segmenty. Pierwsi to ci, którzy mają własne domy z fotowoltaiką, mogą sobie w garażu podładować samochód i później korzystać z tych kilometrów, które pozostały w zasięgu. Z drugiej strony mieszkańcy bloków, osiedli, gdzie faktycznie no, zrzucanie kabla, czy przewodu, przepraszam, bardziej fachowo, z drugiego czy trzeciego piętra, aby naładować swój samochód, może wyglądać trochę komicznie, ale też totalnie niepraktycznie.
1: I nie rekomendujemy, bo to też może być rozwiązanie, które może być niebezpieczne, no więc właśnie. Absolutnie to zrzucanie wykluczamy, natomiast faktycznie no, my musimy sprostać oczekiwaniom klienta, który znajduje się w różnych częściach Polski, który ma różne możliwości, zwłaszcza jeśli my patrzymy na to, że ceny samochodów elektrycznych zaczynają już być coraz bliższe tej bariery 120-100 tysięcy, którą jest barierą niską dla samochodu nowego w Polsce, bo też dla przypomnienia, średnia cena nowego samochodu, niezależnie czy to jest elektryk, czy konwencjonalny, to jest ponad 180 tysięcy złotych, więc ceny samochodów w Polsce są na wysokim poziomie, jak i zresztą w całej Unii Europejskiej. My chcemy, żeby ta infrastruktura rozwijała się równomiernie, zresztą takie są też działania na poziomie administracji publicznej, które ten proces chcą wspierać. My też musimy podkreślić, bo to jest proces budowania też świadomości i edukowania, jak można skorzystać z tych dobrodziejstw samochodu elektrycznego, że my mamy bardzo często dominację punktów prywatnych nad punktami ogólnodostępnymi. Zresztą w Polsce dokładnie ta sama sytuacja jest. Ze statystyk, które możemy zaczerpnąć z EV Club Polska, który kilkanaście tysięcy zrzesza faktycznych kierowców samochodów elektrycznych, wynika, że ponad 80% ładowań to są ładowania w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy, czyli generalnie na infrastrukturze prywatnej. Więc też musimy zadbać o to, żeby nie tylko skupiać się na infrastrukturze ogólnodostępnej, tylko też na prywatnej, a może zwłaszcza na prywatnej, bo ona będzie zawsze podstawą rynku. Więc tych wyzwań oczywiście nam nie zabraknie. Ale też tu pamiętajmy, 140 ponad tysięcy to już brzmi nieźle, ale gdy spojrzymy na park w Polsce, to wygląda to jednak bardzo na nieśmiałą wartość. Mamy ponad grubo ponad 20 milionów samochodów, więc też gdy patrzymy na ten docelowy rynek, no ten docelowy rynek będzie zupełnie inaczej wyglądał niż dziś, ale on też nie zostanie osiągnięty w roku 27 czy 28. To jest proces, który jest rozpisany na lata, infrastruktura, która też przez te lata będzie się rozwijała.
0: Ja się tak zastanawiam, czy uruchomienie polskiej marki samochodów elektrycznych może być takim, no, przez przypadek trafi mi się to słowo, katalizatorem dla całej branży motoryzacyjnej. Tak jak to było z dawnym, starym, małym Fiatem, który zmotoryzował Polskę. Czy być może odpłynąłem za bardzo w marzeniach i w swojej wizji tego rynku?
1: Trudno się nie zgodzić z tym twierdzeniem. Dokładnie tak samo na to patrzę. To będzie już projekt, za którym podążą inne procesy na poziomie administracji centralnej. My też, jak spojrzymy na rynek motoryzacyjny, to ten rynek jest głównie w rękach prywatnych. Teraz wchodzi na rynek bardzo mocno z finansowaniem liczonym w miliardach gracz państwowy, który ma cel nie tylko w obszarze produkcji pojazdów, tylko też cel w postaci budowy całego sektora gospodarczego wokół tej produkcji pojazdów. I dzięki temu wydaje mi się, że absolutnie to jest moment symboliczny, kiedy ta elektromobilność nam zacznie wchodzić pod strzechy. Ona zacznie nam powszednieć i ona też stanie się dla nas wszystkich pewnego rodzaju priorytetem. Bo pamiętajmy, branża motoryzacyjna w Polsce to są

0: związane z transportem przyszłości. Własne moce produkcyjne to jest pierwszy krok w tym właściwym kierunku, więc wydaje mi się, że tak, z każdym kolejnym miesiącem od dziś licząc, my wspólnie powinniśmy kibicować, żeby ten projekt szedł do przodu, bo my wszyscy możemy na nim zyskać.
1: Co do tego nie ma wątpliwości, że będzie to bardzo ciekawy projekt i na pewno wiele wyniesie na rynek motoryzacyjny, jeżeli faktycznie polską markę udałoby się stworzyć. Ostatnio widzieliśmy się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach i tam pojawiły się takie bardzo mocno lokalnie osadzone informacje o tym, no, że ten przemysł motoryzacyjny jest też szansą dla Górnego Śląska, który ulega transformacji, to wszystko się zmienia. Przepraszam, nie tylko Górnego Śląska, ale także Zagłębia. Tak, Jaworzno leży na dokładnie terenie tak historycznego Zagłębia. A zatem, czy ta metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska może na tym też skorzystać? Czy to może być nowy motoimpuls dla tego regionu?
0: Te emocje, które towarzyszą temu projektowi, nie jest tajemnicą, że ja ten projekt od lat śledzę dziś w sposób bardzo bezpośredni. Te emocje zawsze były zupełnie inne na południu Polski niż w Polsce centralnej. Na południu Polski jest to projekt, który jest konieczny do realizacji po to, żeby właśnie przedłużyć życie tej kluczowej branży z perspektywy Śląska i myślę, że w tym miesiącu zaczęliśmy wreszcie konkretnie dyskutować na temat, jak to się może stać.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Wielkie dzięki za rozmowę.
1: A my mamy dla Państwa jeszcze pilną informację. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września. Więcej już za chwilę w wiadomościach w Polskim Radiu 24.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Brakuje gwarancji produkcji zgodnej z unijnymi wymogami. Wspólnota zamyka rynek na mięso z Brazylii. 4 projekty ustaw o kryptowalutach. Sejm rozpoczął posiedzenie. Co dalej z rządowym programem ceny paliw niżej? Decyzja w najbliższych godzinach. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia. Powodem, jak usłyszała Beata Płomecka, jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. Chodzi o wołowinę z Brazylii, skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii.
2: Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Europejscy rolnicy, w tym polscy, obawiają się napływu taniej żywności, przede wszystkim wołowiny, z krajów Ameryki Łacińskiej. A kiedy światło dzienne ujrzały raporty Komisji o

0: skażonej wołowinie z Brazylii polscy rolnicy krytykowali Brukselę, że nie dopilnowała tej kwestii. Później komisja tłumaczyła, że niewielkie ilości mięsa trafiły na unijny rynek. Nie zmienia to faktu, że Brazylia nie dała twardych gwarancji, że produkcja mięsa u niej odbywa się zgodnie ze standardami unijnymi. Dlatego od września rynek wspólnoty dla mięsa z tego kraju będzie zamknięty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się czterema projektami ustaw dotyczącymi rynku kryptowalut. Marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty powiedział, że swoje pomysły zgłosili rząd, prezydent, a także kluby Polski 2050 i Konfederacji. Projekt autorstwa klubu PiS będzie procedowany w innym terminie.
2: Na razie mamy cztery ustawy. Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, to myślę, znając to, co ostatnio robi Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając zdanie co 15 minut w różnych sprawach, będzie się musiało Prawo i Sprawiedliwość zastanowić, czy nadal są zainteresowani procedowaniem tej ustawy.
1: Pierwotny poselski projekt autorstwa PiS został wycofany. Wczoraj na stronie Sejmu poinformowano o złożeniu nowego. Przewiduje on tym razem całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Byłaby ona uznawana za nieuczciwą praktykę rynkową. Prokuratura chce przesłuchać prezesa i redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Chodzi o wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Lider partii Razem Adrian Zandberg oceniał w rozmowie z Polskim Radiem, że Ziobrze pomogła strona amerykańska. Jego zdaniem kluczową rolę odegrała administracja prezydenta USA.
3: Podejrzewam, że odpowiedź na pytanie, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze dostaniu się do Stanów Zjednoczonych, jest banalnie prosta i brzmi administracja Donalda Trumpa. No nie ma takiego świata, w którym jak ktoś chce gdzieś wjechać, a władza w tamtym kraju chce go przyjąć, to się nie wydarzy. Więc myślę, że tutaj wiele tej pomocy strony trzeciej chyba nie było potrzebne, ale nie wiem jak było, jak to prokuratura wyjaśni.
1: Przypomnijmy też, że były minister sprawiedliwości miał otrzymać amerykańską wizę właśnie jako korespondent polityczny telewizji Republika. Rządowy program ceny paliw niżej zostanie najpewniej przedłużony. Oficjalne decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych godzinach. W pierwszym miesiącu obowiązywania programu CPN z budżetu państwa dopłacono do paliw ponad 1,5 miliarda złotych. Minister energii Miłosz Motyka mówi jednak, że to inwestycja, która realnie chroni portfele obywateli.
4: Wszyscy Polacy zaoszczędziliśmy 3 miliardy złotych dzięki wprowadzeniu tego programu w ciągu miesiąca. To jest realna oszczędność i w zakresie podatków, i w zakresie sztywnej marży, w zakresie wprowadzania ceny maksymalnej wśród wszystkich kierowców, więc ten bilans jest jednoznacznie pozytywny.
1: Ministerstwo Energii podało też nowe, maksymalne ceny paliw na jutro. Na stacjach kilkugroszowe obniżki. Litr popularnej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Cena litru oleju napędowego 6,84. Nieco podrożeje tylko benzyna 9,8. Za jej litr kierowcy zapłacą jutro 6,87. Rozpoczął się okres tak zwanych zimnych ogrodników i zimnej Zośki. To dni, które zwykle kojarzą się z gwałtownym ochłodzeniem i przymrozkami, szczególnie niebezpiecznymi dla ogrodów i upraw. Tym razem jednak prognozy są nieco bardziej optymistyczne.
5: Choć zimna Zośka tradycyjnie budzi niepokój wśród działkowców, sadowników i rolników, tegoroczne prognozy nie wyglądają aż tak groźnie. Temperatury nocą mają spadać do kilku stopni powyżej zera, a ryzyko silniejszych przygruntowych przymrozków na razie jest niewielkie. Mimo to specjaliści zalecają ostrożność, szczególnie przy młodych warzywach czy roślinach balkonowych. Warto śledzić prognozy pogody, bo sytuacja może zmieniać się dynamicznie, a zimna Zośka dać się jeszcze we znaki.
1: O czym informował Jakub Jędrzejewski, a więcej o prognozie pogody na dzisiaj już za moment.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś na termometrach średnio od 10 do 14 stopni, nieco cieplej o kilka stopni miejscami tylko na wschodzie. Na wschodzie też możliwe dziś burze z gradem. Do tego na północy i w centrum przelotny deszcz, a na południu intensywny. Miejscami będzie jednak pojawiać się słońce.
6: Klimat.
1: W całej Polsce powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Na niektórych obszarach województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego średnie zagrożenie pożarowe, co podaje Instytut Badawczy Leśnictwa. Niemal połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
6: Klimat.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut temu minęła godzina 13. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Nasze wczesne popołudniowe spotkanie zaczynamy od wizyty w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam rozpoczyna się posiedzenie rządu. Głos zabiera premier Donald Tusk.
7: Nadszedł czas decyzji w sprawie, która od wielu dni jest w centrum uwagi opinii publicznej. Mówię tu o werdykcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce. To są decyzje Trybunału i Sądu w sprawie tak zwanej transkrypcji. Chodzi o sytuację małżeństw jednopłciowych, które wtedy, kiedy chcą zamieszkać w Polsce, a zawarły taki związek poza granicami kraju, pochodzą z innego kraju albo mieszkały w innym kraju, o ich sytuację prawną wtedy, kiedy pojawiają się w Polsce. Jak Państwo wiecie, z różnych powodów, za chwilę jeszcze zdanie o tym powiem, ciągle nie mamy regulacji prawnych na poziomie ustawowym, które by wyjaśniały status osób, które zdecydowały się na stały związek jednopłciowy. Mamy dzisiaj po pierwsze kwestię praworządności i przestrzegania prawa. Zobowiązaliśmy się i będę tego też osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. Jest to więc kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowane tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo. I w tych kategoriach proszę wszystkich, zarówno tu, jak i w Sejmie, tam gdzie będą się rozstrzygały, mam nadzieję, szybkie, ustawowe rozstrzygnięcia, które będą konsekwencją także decyzji o rozporządzeniu w sprawie transkrypcji, żeby począwszy od języka, poprzez działania, fakty, żeby szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas, obok nas, wśród nas i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość, tak jak każdy inny człowiek. I w sumie na końcu chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie

0: znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym. Zobowiązuję pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy tam, gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji. Równocześnie, żeby przeciąć wszelkie spekulacje, chcę podkreślić, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to wszystko mówi nam jednoznacznie, to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji.
1: Tak mówił premier Donald Tusk, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie rządu.
2: Komentarz.
1: Pan Mateusz Macinni z Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka z nami połączony. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry państwu.
1: To zacznijmy od tego tematu, który wywołał premier Donald Tusk. Może pan zrozumiał, bo ja szczerze mówiąc nie do końca, czy ta transkrypcja będzie kwestią wprowadzenia rozporządzenia, czy będzie wymagała jednak uregulowań ustawowych?
3: Ja mam wrażenie, że premier Tusk tak to zaprezentował, żeby zarówno znaleźć drogę do uznania transkrypcji i wdrożenia decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i ewentualnie posiadania takiego okna, żeby tego nie wprowadzać, ale też żeby mieć na kogo zwalić. No bo rzeczywiście zanim pan premier tutaj zwerbalizował swoją wyobraźnię na temat ścieżki prawnej i zwrócił uwagę, że to musi być i wspólna praca ministra Kierwińskiego i wicepremiera Gawkowskiego, no to poprzedził to taką bardzo głęboką uwerturą, że to chodzi oczywiście o prawa człowieka, że to chodzi o praworządność, że my jesteśmy rządem, który będzie respektował decyzje europejskich trybunałów, ale też w pierwszym właściwie rzędzie polskich sądów, więc tak na dobrą sprawę myślę, że zostało powiedziane bardzo dużo po to, żeby nie zostało powiedziane nic, bo ja podobnie jak pani redaktor nie wiem, czy ważniejsze są priorytety polityczne, czy bardziej idziemy w kierunku uznania decyzji sądów, a jeśli już, to których? Akurat tutaj nie powinniśmy mieć specjalnych wątpliwości. Wiemy, co mówi konstytucja, wiemy, co mówi polskie prawo, wiemy, jaka jest relacja prawa krajowego do prawa międzynarodowego, prawa unijnego w tej kwestii. No i gdybyśmy chcieli być tutaj naprawdę binarni w podejściu do tej kwestii, no to to jest sprawa dość zero-jedynkowa. No jest wyrok TSUE, wiemy, co polskie sądy muszą robić w tej kwestii, polskie urzędy, wiemy, jaka jest potrzeba infrastrukturalna pod względem na przykład administracji cyfrowej i zresztą premier Gawkowski chyba niejednokrotnie już mówił, nawet nie chyba, tylko na pewno, że jego ministerstwo jest gotowe do przeprocesowania takich aktów również na ścieżce cyfrowej. No ale wiemy też, jakie byłyby koszty polityczne tego. Zresztą premier tutaj już mówi, że proszę tutaj nie dopisywać nam intencji zalegalizowania adopcji par jednopłciowych poprzez ewentualne uznanie tych transkrypcji, gdyby do tego doszło. Więc myślę, że będziemy się tak odbijać dalej od jednej ściany do drugiej ściany, aż ten problem po prostu nie ucichnie. A myślę, że nie ucichnie, no bo już nie może ucichnąć.
1: No ale jednak też nie możemy zapominać o tym, że w polskim prawie małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Literalnie jest to zapisane w najważniejszej polskiej ustawie.
3: No dlatego właśnie myślę, że pan premier będzie raczej próbował ten spór jakoś wyciszać, dlatego że z jednej strony ma taki, a nie inny skład koalicyjny, z drugiej strony taką, a nie inną konstytucję, z trzeciej strony taki, a nie inny elektorat własnej partii, który jest jednak bardzo prounijny i pamiętajmy, że gro ludzi, którzy zagłosowali na partię dzisiejszej koalicji rządzącej w 2023 roku, zagłosowali też w ramach sprzeciwu dla ignorowania praworządności i dając jednoczesne poparcie na powrót do tego europejskiego systemu. W związku z tym, no ja nie zazdroszczę premierowi Tuskowi, szczerze mówiąc, tej sytuacji. Natomiast nie spodziewałbym się, żebyśmy zobaczyli jakieś jednoznaczne stwierdzenie w tej kwestii. Raczej myślę, że będzie to próba załatwienia tego w jakiś sposób ustawą, która potem oczywiście zostanie zawetowana przez prezydenta Nawrockiego w myśl obecnej linii wetowania przez prezydenta rzeczy, które wychodzą z rządu, prawie w każdym przypadku. No i wtedy będziemy po prostu mieli powrót do tego, co było przez lata, czyli chcielibyśmy, ale nie możemy, bo

0: pan prezydent ma inne zdanie w tej sprawie.
1: To po co premier wywołuje ten temat właśnie teraz?
0: Myślę, że wywołuje go dlatego, że trochę tak jak powiedziałem wcześniej, nie da się już tego ignorować. No mamy kolejne takie sytuacje w różnych częściach kraju. Też pamiętajmy, że to jest taki problem, który jest trochę silnie zdecentralizowany, tak? No bo część z tych par, które się ubiegają o transkrypcję swoich aktów małżeńskich zawartych gdzieś w innych krajach, jest w dużych miastach, ale też część jest w mniejszych ośrodkach, że to w różnych miejscach ma różne konsekwencje, że to jest dość problematyczne na przykład dla, podejrzewam, takich samorządowców jak samorządowcy warszawscy, tak? No bo przecież mamy w Warszawie taki dość kuriozalny w tym momencie układ pana prezydenta Trzaskowskiego, który z jednej strony uczestniczył w Paradzie Równości, z drugiej strony jak w czasie debaty prezydenckiej mu postawiono tęczową flagę na pulpicie, to ją szybko schował, żeby nie, on twierdził, żeby nie instrumentalizować mniejszości seksualnych, a prawdopodobnie do tego, żeby jednak nie antagonizować bardziej konserwatywnego elektoratu. Z trzeciej strony no wiemy, że duże miasta są znacznie bardziej liberalne światopoglądowo w Polsce niż mniejsze ośrodki miejskie czy na przykład obszary wiejskie. No i w perspektywie zarządzania moim zdaniem już taką prekampanią, no bo trochę mamy w tej chwili prekampanię przed tymi przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, no to już zaczyna być taki problem, który lepiej chyba w jakimś sensie zdusić w zarodku. Więc ja trochę też się nie dziwię, że premier się tym zajął teraz. Ja nawet może bym powiedział, że jestem zdziwiony, że się dopiero teraz tym zajął, no bo to już narasta naprawdę.
1: Panie redaktorze, zajmijmy się teraz Zbigniewem Ziobro. Czy i jak ta sprawa byłego ministra sprawiedliwości, który jest w Stanach Zjednoczonych, może zaważyć na relacjach polsko-amerykańskich?
0: Ja nie byłbym taki pewien, że to rzeczywiście będzie miało takie wielkie znaczenie, dlatego że nie jestem akurat przekonany, że Zbigniew Ziobro tyle waży politycznie, ile ważył jeszcze niedawno. No, mamy bardzo dużo takich doniesień prasowych, też dość łatwych do uzyskania, no bo to nie są ludzie, którzy jakoś specjalnie unikają atencji medialnej, no ale wiemy, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych razem z rodziną i że to prawdopodobnie zostało załatwione, czy zostało umożliwione poprzez bezpośrednie kontakty takie interpersonalne pomiędzy częścią obozu polskiej prawicy, a bardzo konkretnymi osobami w amerykańskiej administracji. No tutaj przede wszystkim chyba chodzi o Susie Wiles, czyli tą szefową personelu Białego Domu, która ma dobre relacje z częścią polskiej prawicy, również tej prawicy tak roboczo nazwijmy telewizyjnej, związanej z telewizją Republika. No zresztą Zbigniew Ziobro formalnie teraz jest komentatorem politycznym telewizji Republika, więc w pewnym sensie to było załatwianie pobytu dla swojego pracownika, można tak powiedzieć. Natomiast ja nie jestem taki przekonany, że ktokolwiek tutaj w Polsce będzie za tego Zbigniewa Ziobrę chciał politycznie umierać. Znaczy, to jest w tym momencie taka sytuacja dość napięta z naszego punktu widzenia. No wiemy, że polscy śledczy i polski wymiar sprawiedliwości będzie się starał o ekstradycję. Myślę, że szanse na to są nikłe, żeby nie powiedzieć żadne. No ale nawet jeżeli ten Ziobro nie wróci do Polski, no to mnie się nie wydaje, żeby to miało takie wielkie konsekwencje dla relacji polsko-amerykańskich, dlatego że te relacje polsko-amerykańskie na czym innym się jednak opierają.
1: No tak, ale powstaje jednak pewnego rodzaju zgrzyt, kiedy państwo nazywane i określane mianem największego polskiego sojusznika, najważniejszego polskiego sojusznika, wspiera kogoś, kto tutaj ma postawione zarzuty i za kim być może będzie niedługo wydany europejski nakaz aresztowania. Ja wiem, że Stany Zjednoczone to nie Europa, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, no ale to pokazuje rangę także tych ewentualnych zarzutów.
0: Tak, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli rzeczywiście chwytać się każdej niespójności czy każdej decyzji administracji Donalda Trumpa, która bezpośrednio szkodzi polskiemu interesowi narodowemu, to byśmy robili tylko o tym programy telewizyjne, radiowe czy jakiekolwiek inne dziennikarskie. No bo tak samo możemy powiedzieć, że Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem, a Donald Trump wywołał absolutnie kretyńską i nieodpowiedzialną i nikomu niepotrzebną wojnę w Iranie, która niesie ze sobą potężne konsekwencje gospodarcze dla całej Europy, w tym dla Polski. Konsekwencje bezpieczeństwa, bo mamy opóźnienia w dostawach broni, za którą już zapłaciliśmy, a jesteśmy krajem przyfrontowym i co z tego, że jesteśmy tym modelowym sojusznikiem, skoro to się przekłada wręcz na destabilizację naszego bezpieczeństwa. Możemy mówić o Grenlandii, możemy mówić o bardzo wielu ruchach na arenie międzynarodowej, które destabilizują porządek i pośrednio lub bezpośrednio wzmacniają Władimira Putina. I ja od wielkich

0: patyków Donalda Trumpa w polskiej przestrzeni publicznej i nie usłyszałem jeszcze ani jednego słowa krytyki pod adresem tej bieżącej administracji. W związku z tym myślę, że też nie usłyszymy słów krytyki pod adresem, znaczy od opozycji oczywiście, bo od rządu usłyszymy pod adresem administracji za to, że będą przechowywać Zbigniewa Ziobrę. No a tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żeby tutaj ktokolwiek tego Ziobrę chciał brać sobie na sztandary jednej czy drugiej strony. No może rząd, żeby tutaj uzyskać jakieś punkty polityczne, ale z drugiej strony wątpię, żeby akurat polski wymiar sprawiedliwości miał na tyle silny lewak, żeby tego Ziobrę do Polski jednak sprowadzić.
1: Na przełomie kwietnia i maja, panie redaktorze, ukazał się taki sondaż Reuters i Ipsos o tym, że poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w czasie jego drugiej kadencji i wynosiło wtedy 34% i było naprawdę bardzo blisko do tego historycznego minimum, które Donald Trump w czasie pierwszej swojej kadencji osiągnął. To jest taki dzwonek alarmowy dla urzędującego prezydenta i dla jego środowiska politycznego, chociaż zastanawiam się, na ile republikanie, którzy no już niedługo staną w szranki w wyborach połówkowych, rzeczywiście uważają siebie za polityczne zaplecze obecnego amerykańskiego prezydenta.
0: Część na pewno się uważa. Natomiast jeśli chodzi o samą popularność Donalda Trumpa, no to też z jednej strony oczywiście musimy zauważyć, że ta popularność jest, po pierwsze, jest coraz niższa, po drugie, dochodzi gdzieś do takich historycznie niskich poziomów. Po trzecie, ona przebija pewne sufity, no bo rzeczywiście w zeszłym roku, jak to analizowaliśmy, to mniej więcej od marca, kwietnia ubiegłego roku aż do stycznia, lutego, czy praktycznie nawet do wybuchu wojny w Iranie i ich pierwszych konsekwencji, to poparcie było niskie, ale stabilne. Ono zawsze było gdzieś tam na poziomie 38%, 39%. I to nas zawsze prowadziło do takiego wniosku, że istnieje jakaś duża część, czy niemała, tak powiem, część amerykańskiego elektoratu, która jest właściwie całkowicie impregnowana na negatywne, materialne konsekwencje tej prezydentury, tak długo jak uzyskuje jakieś korzyści symboliczne z tego. Tak to się gdzieś tam, powiedzmy, fachowo w naukach politycznych interpretuje. Czyli jakby ważniejsze było to, że robimy gigantyczną propagandę deportowania imigrantów, niż to, że komuś się lepiej albo gorzej żyje materialnie. No teraz to już się tego nie da ukrywać. Amerykanie wydali ponad 15 miliardów dolarów ekstra, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, na tankowanie na stacjach benzynowych przez ostatnie 6 tygodni w wyniku tej wojny w Iranie, czy z Iranem. No ale Donald Trump niespecjalnie się tym wszystkim przejmuje, no bo on ma taką historyczne podejście do wyborów, że tak długo jak jego własne nazwisko nie znajduje się na karcie do głosowania, to on się niespecjalnie przejmuje tym, jaki będzie wynik. No to w krótkiej perspektywie czasowej prawdopodobnie już teraz wiemy, doprowadzi do jakiejś katastrofy w wyborach połówkowych, no bo niemal na pewno przegrają republikanie Izbę Reprezentantów, a tendencja jest bardzo szybko taka radykalizująca się w kwestii Senatu, no bo w październiku jeszcze szanse na to, żeby republikanie utrzymali kontrolę w Senacie, wynosiły 66%. Teraz, jak patrzyłem kilka dni temu na te rynki predykcyjne, one wynoszą 40%. Mhm. I tendencja jest dość jednoznaczna, więc myślę, że zwłaszcza ci republikanie, którzy są jakby mocno przyklejeni do tego magowskiego skrzydła partii, a to jest takie, powiedzmy, 50-60% już wszystkich zarejestrowanych republikanów, to się trochę zmienia z miesiąca na miesiąc, no to mogą bardzo poważnie za to zapłacić. Dlatego widzimy też wielu republikanów, którzy się nie ubiegają o reelekcję i szukają jakichś innych pomysłów na siebie w nowej kadencji.
1: Urzędujący prezydent bez większości w Kongresie staje się prezydentem mniej sprawczym, mniej takim nastawionym na realną realizację tych swoich pomysłów programowych?
0: W konwencjonalnym układzie politycznym tak, no bo gdybyśmy rozmawiali o każdym innym prezydencie Stanów Zjednoczonych, to byśmy powiedzieli kulawa kaczka, zostały mu 2 lata do końca prezydentury, tak plus minus, od inauguracji tego nowego kongresu. O reelekcję się ubiegać nie może, więc już prawdopodobnie będzie gdzieś tam kolanem przepychał jakieś mniejsze projekty, a na pewno będzie mniej sprawczy. Ja myślę, że w przypadku Donalda Trumpa to akurat będzie odwrotnie, bo im bardziej republikanie dostaną w kość w listopadzie, im większa będzie przewaga demokratów w obu izbach kongresu, tym bardziej Trump się będzie radykalizował, dlatego że teraz przynajmniej zyska taki bardzo legitymizowany powód dla tej swojej radykalizacji, bo będzie cały czas mówił, że kongres mu rzuca piach w tryby i on już musi tylko i wyłącznie rządzić dekretami, co i tak robi, no bo proszę zauważyć, że on ma przewagę w obu izbach kongresu od początku swojej kadencji, a w ogóle tego kongresu nie wykorzystuje. On i tak ich wszystkich ignoruje, a kongres się nawet nie upomina swoje prawa. W związku z tym teraz, moim zdaniem, w przypadku takiego wielkiego antagonizmu, no to Trump będzie jeszcze bardziej bardziej nieprzewidywalny i będzie jeszcze bardziej radykalny, zarówno w polityce krajowej, jak i w polityce zagranicznej. No bo dla tej administracji polityka zagraniczna to jest po prostu przedłużenie polityki krajowej. Tych samych ludzi.

0: ludzi, których nienawidzimy w kraju, nienawidzimy za granicą, dlatego na przykład nienawidzimy Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest transatlantyckim przedłużeniem Partii Demokratycznej.
1: A jak w tym kontekście prezydent Trump może wykorzystać tę rozpoczynającą się jutro wizytę w Pekinie? Pytam właśnie w kontekście tego, o czym pan powiedział w tej chwili, że wszystko, co się dzieje na arenie międzynarodowej, prezydent Trump wykorzystuje dla tych celów wewnętrznych, do celów polityki wewnętrznej, a w tym okresie przedwyborczym pewnie robi to w dwójnasób.
0: No ja myślę, że to, co się stanie na tym spotkaniu, przynajmniej ze strony amerykańskiej, jest dość trudne do przewidzenia, bo ja jak rozmawiam z byłymi obecnymi amerykańskimi dyplomatami zajmującymi się Chinami, to cały czas słyszę, że ta po stronie amerykańskiej ta wizyta jest kompletnie nieprzygotowana. Ja usłyszałem nawet taką historię, że sekretarz skarbu Scott Bessent dopiero 3 tygodnie temu zebrał pierwszą grupę roboczą z ekspertów i zapytał, no dobrze, to co my możemy na tym spotkaniu osiągnąć? No to w 3 tygodnie się Amerykanie nie przygotowują do czegoś, znaczy nie przygotują do czegoś, do czego Chińczycy się od 5 lat przygotują. No to jest asymetria potencjału w tym momencie. Natomiast myślę, że Trump będzie grał w taki typowy dla siebie sposób naprawdę bardzo takich prostych, prozaicznych, transakcyjnych ruchów. Z jednej strony będziemy mieli Xi Jinpinga, który ma za sobą gigantyczny aparat państwowy. Tak jak powiedziałem, Chińczycy od wielu, wielu lat się przygotowują do tych spotkań. Oni bardzo dokładnie patrzyli, co Trump robi, wykorzystali czas, kiedy rządził Biden, na przygotowanie się na powrót Trumpa. I oni będą rozmawiać o celach strategicznych, o Tajwanie, o sztucznej inteligencji, o ewentualnej redukcji zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych, czy obecności w rejonie Azji i Pacyfiku, Japonii i Filipiny. Będą rozmawiać o projektach energetycznych. Natomiast ja słyszę takie głosy z Waszyngtonu, że na przykład są bardzo duże obawy, że Trump pójdzie na to spotkanie i na przykład zgodzi się na jakieś wielkie ustępstwo w sprawie Tajwanu za cenę tego, że Chińczycy zgodzą się na, nie wiem, kilka miliardów dolarów więcej importu produktów sojowych, no bo te produkty sojowe gdzieś są w konkretnych stanach czy okręgach produkowane. Tak, właśnie. I że to się po prostu przełoży na jakieś małe zwycięstwa dla Partii Republikańskiej, ale w szerszej perspektywie to strategicznie dla Stanów Zjednoczonych będzie katastrofa.
1: Panie redaktorze, na pewno jeszcze będzie okazja, żeby skomentować to, co się od jutra w Pekinie dziać będzie w związku z wizytą amerykańskiego prezydenta w stolicy państwa środka. Za tę dzisiejszą prognozę bardzo dziękuję. Pan Mateusz Mazzini, Gazeta Wyborcza, Polityka. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek dobra informacja dla kierowców, jutro tańsze tankowanie. Benzyna 9,5 ma kosztować maksymalnie 6,28 za litr, a olej napędowy 6,84. Droższa będzie o kilka groszy, tylko benzyna 9,8, 6,87 zł. Szef resortu energii Miłosz Motyka poinformował też, że w ciągu najbliższych godzin rząd podejmie decyzję dotyczącą przedłużenia pakietu CPN. Według danych resortu w pierwszym miesiącu obowiązywania programu dopłaty do paliw przekroczyły 1,5 miliarda złotych z budżetu. Sejm zajmie się sprawą statusu posła Zbigniewa Ziobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeśli były minister przebywający w USA podjął pracę za granicą, może to wpłynąć na jego status posła zawodowego oraz pobieranie wynagrodzenia z Sejmu.
10: Pytanie jest takie, jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być

0: posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: Zbigniew Ziobro pobiera obecnie około 1300 zł uposażenia, czyli 1/10 pełnego wynagrodzenia poselskiego i nie otrzymuje diet poselskich. W niedzielę były minister sprawiedliwości poinformował, że przybywa już nie w Budapeszcie, ale w USA. Ma tam współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny. Przewoził nielegalnych migrantów, wpadł w ręce policji, bo przekroczył dozwoloną prędkość. Na drodze ekspresowej S61 na Podlasiu kierowca jechał Fiatem Punto 140 km na godzinę. Dodatkowo, jak się okazało, jeden z pasażerów jechał w bagażniku, mówi Ewa Gołąbek z kolnejskiej policji.
2: Policjanci z kolnejskiej drogówki zatrzymali do kontroli Fiata, którego kierowca przekroczył prędkość. Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy, a w pojeździe oprócz niego znajdowali się trzej obywatele Afganistanu i jeden Pakistańczyk. Trzech z mężczyzn siedziało na tylnym siedzeniu, a jeden podróżował w bagażniku.
1: Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi do 8 lat więzienia. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów białych na Mazurach, Krutek, i jego partnerka doczekali się 5 piskląt. Ustalili to przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Teraz pracownicy parku będą obserwować, czy Krutek nie będzie próbował się pozbyć potomstwa, bo to u bocianów naturalna praktyka. Ptaki wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore lub pozbywają się młodych, gdy nie są w stanie ich wykarmić. Gdyby Krutek wyrzucił młode z gniazda, wówczas zostanie ono odchowane w ośrodku rehabilitacji bocianów.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 13:33.
3: Stan dnia.
4: I sprawdzamy, co dzieje się w Sejmie. Nad 4 projektami ustaw o kryptoaktywach będą dziś pracować posłowie. Początkowo miało być tych projektów 5, ale Prawo i Sprawiedliwość zastąpiło swój przepisami, które zakazują prowadzenia tego typu działalności w Polsce. W Sejmie jest Michał Fabisiak, nasz reporter. Witaj Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Który projekt ma największe szanse na uchwalenie?
5: No wydaje się, że największe szanse na uchwalenie ma projekt rządowy. Przede wszystkim dlatego, że jest właśnie projektem rządowym. No i popiera go cała koalicja rządowa, która ma w Sejmie większość. Z tego też powodu, jak tłumaczy przewodniczący klubu największego w koalicji rządowej, a więc klubu Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński, to właśnie ten projekt powinien być wiodącym w toku prac parlamentarnych.
6: Część tych rozwiązań ujętych w różnych projektach też są podobnymi do tych rozwiązań, które są zawarte w projekcie rządowym. Pewnie wiodącym projektem tak powinno być, będzie projekt rządowy. Nie ma żadnych przeszkód, żeby on ponownie nie został uchwalony. I większość sejmowa była dla tych projektów już wcześniej. On się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
5: Tak powinno być zdaniem Koalicji Obywatelskiej, no ale nie do końca to zdanie podziela Polska 2050. Wicemarszałek Sejmu, były przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia uważa, że wiodącym projektem powinien być jednak projekt przygotowany przez jego ugrupowanie. A dlaczego? Ano dlatego, że ten projekt ma największe szanse na to, aby uzyskać podpis prezydenta. To posłuchajmy, co na ten temat mówi Szymon Hołownia.
7: Myśmy przyszli tu do pracy po to, żeby stanowić prawo, które zmienia życie ludzi, a nie po to, żeby robić, czy, albo powiem to inaczej, mniej kolokwialnie, żeby dążyć do osiągnięcia swojej partyjnej czy sondażowej satysfakcji. Ten projekt ma szansę zostać podpisany przez prezydenta, to znaczy ma szansę uczynić oszczędności, pieniądze Polaków bardziej bezpiecznymi. Dlatego to on powinien być tym projektem wiodącym.
5: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że najlepszy z tej grupy projektów, które wpłynęły do Sejmu, a dotyczą właśnie rynku kryptoaktywów, jest projekt przygotowany przez prezydenta. Jeszcze wczoraj tu na sejmowych korytarzach jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, doskonale znany z naszej anteny, Zbigniew Kuźmiuk, mówił, że ten projekt jest znacznie korzystniejszy dla firm, które działają na rynku kryptoaktywów, bo właśnie ten projekt przewiduje niższe koszta działalności na tym rynku. No i co się później wydarzyło? Otóż kilka godzin później Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu własny projekt, a ten projekt po prostu zakazuje działalności na rynku kryptoaktywów. O powodach wniesienia tego projektu do Sejmu mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.
8: Przestępcy hulają, uciekają, okradają.

0: Polska, ten rząd udaje, że nic się nie stało i dopiero kiedy już złodzieje wyparowali z Polski, zaczynają mówić o tym, że trzeba ten rynek uregulować. No jeżeli władze są całkowicie pozbawione umiejętności obrony Polaków, rzeczywiście może taki radykalny ruch uchroni naszych obywateli przed okradaniem.
1: No i taka ciekawostka na koniec, bo choć jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości, to nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości się pod tym projektem podpisali. Brak zrozumienia po stronie, brak zrozumienia dla tego projektu, między innymi po stronie frakcji Mateusza Morawieckiego. Krzysztof Szczucki tu dosłownie przed momentem na sejmowych korytarzach mówił, że jest zaskoczony, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie taki projekt do Sejmu wniosło.
2: Michał Fabisiak, Michale, bardzo dziękuję za te relacje. Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: Z nami już pan Bogusław Chrabota, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Witam państwa, dzień dobry.
2: Powiedzieć, że sprawa kryptoaktywów dzieli polską scenę polityczną, to nic nie powiedzieć wobec tego, o czym usłyszeliśmy przed chwilą od naszego sejmowego korespondenta.
4: No jest spory chaos, powiedziałbym, w tej kwestii. W sytuacji Prawa i Sprawiedliwości nawet mamy taką sytuację, którą opisuje polskie przysłowie od sasa do lasa, prawda? Bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość brało intensywnie pieniądze, no przynajmniej część polityków tej partii od firm zajmujących się kryptoaktywami, a z drugiej strony dzisiaj domaga się zakazania, prawda? Znamy beneficjentów. Telewizja Republika, redaktora Sakiewicza, była wielkim beneficjentem pieniędzy ze strony właśnie firm zajmujących się kryptowalutami, między innymi Zonda Krypto, a dzisiaj ta sama strona polityki domaga się pełnego zakazu. Ja nie wiem, ja nie mam zdania w tej sprawie tak precyzyjnego, jak ma pan prezes Kaczyński, który, mam wrażenie, ratuje się po kryzysie wizerunkowym związanym z tymi związkami prawicy oraz firm zajmujących się kryptoaktywami. To jest bardzo radykalne zdanie, które, powiedziałbym, zbyt chyba intensywnie wchodzi w obszar wolności gospodarczej. Ja nie jestem zwolennikiem kryptowalut. Nigdy się tym nie zajmowałem, osobiście nigdy nie kupowałem. Jestem bliski zdania tych publicystów, którzy uznają, że jednak kryptowaluty to humbug, czyli próba znalezienia metody transferu wartości poza obszarem jawnym dla fiskusa, dla organów podatkowych i tak dalej. No ale dobrze, jeśli tego typu biznes się rozwija, to niech się rozwija i ważną rzeczą jest uregulowanie i nadzór nad tymi transakcjami, a nie pełny zakaz. I takiemu stanowisku byłbym bliżej. Teraz pytanie o te projekty legislacyjne. No, projekt Prawa i Sprawiedliwości idzie maksymalnie daleko. Jest za zakazaniem transakcji na rynku, czyli w ogóle aktywności kryptowalutowej w Polsce. Z kolei wszystkie pozostałe projekty domagają się czy proponują uregulowanie na różnym poziomie tego typu aktywności gospodarczej, ale tak naprawdę one wszystkie zmierzają do jednego celu. Nie ma innego organu niż KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego potencjalnego nadzoru nad firmami od kryptoaktywów. I wydaje mi się, że porozumienie klasy politycznej tu jest o wyciągnięcie ręki. Oczywiście jest różnica w pewnych zapisach, jest różnica także w intensywności kar czy intensywności tego nadzoru. Pan prezydent pierwotnie krytykował rząd Donalda Tuska za to, że te regulacje są nadmierne i przesadne, no ale w sumie jego projekt też dotyka istoty rzeczy, czyli konieczności nadzoru nad tymi transakcjami. Także myślę sobie, że tak naprawdę w interesie państwa jest porozumienie dzisiaj ponad podziałami i poddanie tego rynku po prostu nadzorowi KNF-u. No i ustalenie dolegliwości tych kar dla firm, które łamią reguły, które budują na bazie tej aktywności gospodarczej, piramidy finansowej i tak dalej. Tutaj moim zdaniem państwo powinno być bezwzględne, maksymalnie bezwzględne, bo afera z Zonda Krypto pokazuje, że 350 miliardów złotych, no to już jest, milionów złotych, to jest lekka przesada, jeśli idzie o poziom strat, jakie odnieśli obywatele tego kraju.
2: A politycznie, panie redaktorze, na ile kryptoaktywa stały się, właściwie te projekty o regulujące

0: Rynek kryptoaktywów w Polsce stały się sprawą taką honorową dla polityków różnych obozów, tego obozu prezydenckiego, obozu rządowego, obozu Polski 2050 również, bo słyszeliśmy przed chwilą wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni.
1: Ja bym honoru do tego nie mieszał. Jest inny rzeczownik tutaj, a właśnie przymiotnik, niewygodny. Temat jest niewygodny dla PiS-u, stąd tak radykalne propozycje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które wychodzą moim zdaniem nie ze strony tej nowocześniejszej części partii, tylko ze strony prezesa Kaczyńskiego. Znaczy on, jak powiedziałem wcześniej, ma problem wizerunkowy ze związkami PiS-u z Zonda Krypto i dlatego postanowił pójść radykalną ścieżką. Ale dla wielu młodych polityków, młodego pokolenia polityków PiS-u to jest za dużo. To jest restrykcja taka, żebym bardziej z repertuaru, nie wiem, Chińskiej Republiki Ludowej, prawda, niż europejskiego państwa nowoczesnego, który rozumie, jak działają fintechy. W związku z tym to jest trochę za dużo. Stąd jest podział w PiS-ie i frakcja Morawieckiego na przykład nie jest za zakazem, tylko za ograniczeniem i nadzorem. Z kolei Hołowni to jest temat wygodny, w przeciwieństwie do PiS-u, dla którego to jest niewygodny temat, bowiem oni chcą wejść, pokazać siebie jako partię, która wychodzi do obywateli, przedstawia sensowne inicjatywy i tak dalej,
0: dowozi,
1: i tak dalej.
0: Mówiąc tym, nieładnie, prawda?
1: No, dowozi to, czego nie dowozi rząd. Czy ten projekt przedstawiany przez Polskę 2050 na pewno zostanie podpisany przez prezydenta w wypadku jego uchwalenia? Nie wiem. Może tak, może nie. No i cóż, no i tutaj też inicjatywę na koniec. To jest też temat wygodny dla Karola Nawrockiego i niewygodny zarazem, bo Karol Nawrocki dwa razy zawetował ustawę rządową. No jego związki z Zonda Krypto też są dość jasne i potwierdzone w związku z tym i jego formacji, w związku z tym on chciałby uczestniczyć w tym procesie regulowania. Przy tym sam złożył propozycję, znaczy obietnicę jakiś czas temu, że tego typu przepisy się pojawią i stąd on chce też dowieść swoją obietnicę, swoje zobowiązanie. Jednym słowem, każdy ma tutaj jakiś interes i myślę sobie, że moment, przed którym jesteśmy, to jest moment jednak jakiegoś konsensusu i uchwalenia przepisów, które ograniczą możliwość handlu kryptowalutami w Polsce i wprowadzą stały nadzór KNF-u. I przed tym się chyba nie uchronimy.
0: To teraz zapytam prowokacyjnie, panie redaktorze, czy czuje pan korporacyjną solidarność ze Zbigniewem Ziobro, który w Stanach Zjednoczonych ma zostać politycznym komentatorem jednej z prawicowych stacji telewizyjnych?
1: Ja rozumiem ironię. Paradoksalnie tych punktów wspólnych, które łączą moją skromną osobę z wielkim szeryfem z Nadwisu, jest więcej, dlatego że jesteśmy również prawnikami z wykształcenia. Co więcej, jestem absolwentem wydziału, na którym ja studiowałem długo przed nim, Wydziału Prawa UJ. No a jeżeli ma zostać dziennikarzem i komentatorem, no to rzeczywiście mógłbym odczuwać presję tego, że będzie dla mnie konkurencją. No nie odczuwam tej presji. Uważam całą tą historię za humbug i za skandal. Co tylko... Znaczy, ja od dawna nie wierzyłem i nie miałem specjalnie przekonania, że Telewizja Republika to jest stacja dziennikarska. To jest organ polityczny frakcji Tomasza Sakiewicza w ramach prawicy. To nie jest, kiedyś nazywano Telewizję Republika takim kanałem rządowym jeszcze za czasów poprzedniego rządu, czy takim oknem na świat Prawa i Sprawiedliwości. Nieprawda. Znaczy, Tomasz Sakiewicz gra własną rolę, mam wrażenie, w polityce. Ma ambicje daleko idące i rozgrywa swoją własną partię. Zbigniew Ziobro stał się częścią tej jego partii, którą rozgrywa Tomasz Sakiewicz. Czasami nawet wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu. No ale cóż, no, jak wielu Sakiewicz też pewnie jest przekonany, że misja Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiS-u i szefa prawicy w Polsce powoli się kończy. W związku z tym no, on ma ambicje wejść w tą rolę. No i ten ruch wykonany wobec wsparcia, o ile do niego doszło, wobec Zbigniewa Ziobry, to jest takie budowanie sojuszników, stronników i tak dalej.

0: Niespecjalnie wierzę w to, że Zbigniew Ziobro będzie komentował amerykańską politykę na potrzeby telewidzów Republiki.
1: A po co, a właściwie dlaczego, może powinnam zapytać Amerykanom zaangażowanie w tej sprawy, w te sprawy?
0: Po nic. Dla nich, zresztą podobnie jak dla państwa polskiego, sprawa Zbigniewa Ziobry jest drugorzędna. To jest w katalogu spraw, którymi się zajmuje prezydent Donald Trump, o wadze 1001 punktu na liście najważniejszych rzeczy. W związku z tym najpewniej doszło do jakiejś w miarę skutecznej prośby ze strony Adama Bielana bądź polskich polityków prawicy wobec Białego Domu i ludzi związanych z Departamentem Stanu, żeby udzielić ochrony tymczasowej Zbigniewowi
1: Ziobrze. I ktoś podjął decyzję, że tak dla świętego spokoju...
0: Tak, raczej tak. Nie sądzę, żeby rozgrywka wokół Ziobry zajmowała nawet milimetr uwagi Donalda Trumpa jako polityka o ambicjach, powiem, ogólnoświatowych. I myślę sobie, że jeżeli jakiekolwiek zdarzenie, jakakolwiek okoliczność będzie przeszkadzała Trumpowi w kontekście osoby Zbigniewa Ziobry, to on tej ochrony pozbawi go w ciągu 3 minut.
1: Panie redaktorze, dzisiaj także wtorek, posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk na początku tego posiedzenia zabiera głos i uwagę naszą kieruje w stronę transkrypcji małżeństw jednopłciowych, ale nie wskazuje ostatecznie, która z opcji w rządzie wygrała. Czy ta reprezentowana przez wicepremiera Gawkowskiego, żeby tę sprawę załatwić rozporządzeniem i tyle, czy Marcina Kiermińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby jednak podnieść to do rangi ustawy. Dlaczego teraz premier Donald Tusk ten temat podejmuje, nie mając jednoznacznej odpowiedzi, w którą stronę to będzie podążało i jak to zostanie rozwiązane?
0: No zapewne dlatego, że irytacja tych środowisk LGBT wobec osoby Rafała Trzaskowskiego jako zarządcy miasta Warszawa jest coraz większa. Nie tak dawno temu, przed paroma dniami, doszło do manifestacji, do parady w Łodzi bodaj, gdzie pojawiły się okrzyki przeciwko rządowi Tuska z zobowiązaniem do tego, że to środowisko wywróci rząd. No, prawda jest taka, że jakieś obietnice związane z związkami partnerskimi w kampanii się pojawiły i rząd ich nie dowiózł. A dzisiaj niezbyt duża aktywność w tej materii powoduje, że te środowiska czują się zdradzone. Pytanie tylko, czy to jest sprawa na tyle ważna, żeby uczynić ją sztandarem politycznym tego rządu? Wydaje mi się, że nie. Donald Tusk z dużą obawą podchodzi do tego tematu, bo doskonale wie, że zwolennicy tych regulacji stanowią w Polsce mniejszość. Polska jest wciąż w większym stopniu statystycznie po stronie konserwatywnej i jakiekolwiek, że tak powiem, popieranie tego pomysłu czy majstrowanie przy tych przepisach jest ryzykowne politycznie w przededniu wyborów parlamentarnych. No, ja słucham tych dyskusji z uwagą i nie zauważam jednej konstatacji po stronie komentatorów lewicowych, że jeśli rzeczywiście ta centrowa, tak naprawdę konserwatywno-centrowa formacja, która się rządzi Polską, nie dowozi wartości ważnych dla lewicy, no to niech głosują na lewicę. To przecież nikt nie zakazuje tego, żeby to środowisko w całości wsparło lewicę, jedną czy drugą, czy to razem, czy nową lewicę Włodzimierza Czarzastego. To jest domena polityczna, w której te propozycje powinny się nie tylko pojawiać, ale być przez tą formację rozwijane. To jest paliwo dla polityki. No i skoro lewica nie jest tutaj aż tak aktywna, to znaczy nie identyfikuje tych kwestii z jakimś sztandarem politycznym. Myślę, że Polska, jak duża część Europy i świata, jest dzisiaj obrócona na prawo i dlatego konsekwencją jest niezbyt wielka ochota ze strony rządzących, a zwłaszcza Donalda Tuska, angażowania się w tematy obyczajowe, bliskie oczekiwaniom lewicy. I dopóki się to nie zmieni, ja nie widzę przestrzeni na to, żeby w Polsce doszło do rewolucyjnej zmiany w dziedzinie legalizowania małżeństw jednopłciowych, rozwijania tego tematu. No jak wiemy,

0: związki partnerskie to jest chyba maksymalny punkt na lewo, co do którego ta koalicja jest w stanie jakoś się porozumieć.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospolitej, był z nami.
0: Ja również uprzejmie dziękuję. Życzę Państwu miłego dnia.
1: Teraz połączona z nami pani Aleksandra Kurowska, redaktorka naczelna portalu Co w Zdrowiu.pl. Dzień dobry pani redaktor.
2: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
1: I też w nawiązaniu do dzisiejszego posiedzenia rządu porozmawiamy o Lex Szarlatan. Czy rząd Donalda Tuska teraz tym właśnie projektem wypowiada wojnę pseudomedycynie, pseudomedykom i medycznej dezinformacji? I na ile ta walka, ten pojedynek może być wygrany?
2: Z wygraniem zawsze takim jednoznacznym będzie problem, ponieważ na tej pseudomedycynie zbija się olbrzymie pieniądze, wcale nie mniejsze często niż na narkotykach czy innej działalności przestępczej. Więc każde przepisy na pewno branża będzie próbowała ominąć, ale jest to sygnał, że wreszcie zaczynamy coś robić, bo z egzekwowaniem tego prawa było dużo problemów. No a po prostu niektórzy pacjenci z tego powodu umierali.
1: Lex Szarlatan, czyli co?
2: Czyli przepisy, które mają dać Rzecznikowi Praw Pacjenta dodatkowy oręż do tego, żeby osoby, które nieraz podają się za lekarzy, niektórzy otwarcie mówią, że lekarzami nie są, ale sprzedają różne preparaty czy różne uzdrowicielskie moce, żeby móc ich ścigać i nakładać kary, to znaczy będą wzywani do zaprzestania takiej działalności, a jeżeli mimo to będą nadal ją kontynuować, będzie groziła im kara nawet do 1 000 000 zł.
1: Na jakiej podstawie?
2: Na podstawie zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta, która właśnie dzisiaj jest dyskutowana na posiedzeniu Rady Ministrów.
1: Jaka jest skala tego zjawiska w Polsce?
2: Moim zdaniem ogromna. Właściwie tak, jeżdżąc samochodem widzi się różne takie ulotki, banery dotyczące no, wątpliwych leczniczo praktyk. Jest tego pełno w internecie. No, ludzie szukają rozwiązań. Jeżeli ktoś jest chory, jest zdesperowany i często. I łatwo w takich momentach do takiej osoby dotrzeć, czy do jej bliskich i obiecać, że są jakieś cudowne sposoby uzdrowienia. No niestety często to prowadzi do tego, że pacjent, znaczy często, nie mamy właściwie takich jasnych statystyk, no ale lekarze przekazują nam takie informacje, że na przykład pacjent z rozpoznanym nowotworem, który nie jest jeszcze zaawansowany, znika z tego leczenia, a pojawia się po dłuższym czasie, no już w stadium, które prowadzi do śmierci, ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem. Obiecywano mu, że będzie w stanie go jakiś, no, nie medyk, tylko właśnie znachor, szarlatan, uleczyć. Ci pacjenci często są straszeni, że te leki podawane w szpitalach czy kupowane w aptekach to niszczą organizm, a tutaj są jakieś magiczne receptury, które w stanie są ich uleczyć. Ja czasami też się wdaję w takie dyskusje, ponieważ nadal część osób w naszym kraju, we wszystkich krajach, uważa, że na przykład są gdzieś ukryte lekarstwa na raka, tylko branża farmaceutyczna je ukrywa. Ja wtedy zadaję pytanie, czy prezydenci Stanów Zjednoczonych, czy właściciele największych firm na świecie, którzy umarli na raka, naprawdę nikt by im nie sprzedał takiego leku? Ludziom, którzy byliby gotowi za to zapłacić miliardy dolarów, gdyby był taki lek, to na pewno już ci najbogatsi ludzie by na te choroby nie umierali.
1: Co takiego się dzieje w naszej świadomości, że nawet w sytuacji, kiedy mamy dostęp do tej medycyny konwencjonalnej, no bo mówi pani o takich przypadkach, kiedy ludzie z takiej terapii konwencjonalnej rezygnują na rzecz tej niekonwencjonalnej, tak ją nazwijmy, albo wprost tej niszczycielskiej, która w konsekwencji może doprowadzić do śmierci. Bo jeszcze zrozumiałabym, gdyby, no nie wiem, czekam w kolejce do specjalisty, nie doczekam się, więc chwytam się brzytwy, jak tonący, prawda? Tego alternatywnego rozwiązania z braku innych lepszych. Ale w sytuacji, kiedy no, jest dostęp do tej terapii, która, no nazwijmy ją wprost konwencjonalna, która daje szansę na wyleczenie, to ja z niej rezygnuję i poddaję się tym terapiom szarlatańskim. Dlaczego tak się dzieje? To jest wynik pandemii, tego, że podważamy autorytety, że nie wierzymy lekarzom?
2: Myślę, że częściowo zawsze.

zawsze tak było, ale no, w świecie medycyny my dostajemy zwykle uczciwe informacje, typu no, biorąc te a te leki ma pani 80% szans. Szarlatani nie mają tutaj żadnych limitów. Oni mówią, że tymi substancjami są w stanie w 100% wyleczyć raka.

0: zachęcić pacjentów do brania statyn. To jest grupa leków, nie wymieniam żadnego leku tutaj przy okazji. Sama brałam udział w takich pokazach, gdzie były zmontowane i zmanipulowane filmy ze znanymi lekarzami, którzy niby na tych filmach mówili, że to są szkodliwe leki, trzeba stosować coś innego. Ludzie przestają brać te leki, no i dostają udaru, dostają zawału, część z nich umiera. No bo mamy takie skłonności czasami do tych teorii spiskowych. To są osoby często bardzo zaangażowane, bardzo medialne. Wiadomo, że jak idziemy do lekarza, on nie zawsze ma czas, żeby z nami po prostu długo rozmawiać. Czasami bywa też wypalony. I trudno mu też z takimi argumentami w ogóle dyskutować, choć znam bardzo wielu lekarzy, którzy w swoim wolnym czasie starają się prostować taką dezinformację. Sama też jestem na różnych grupach pacjentów i też to czasami robię, bo skala tego jest ogromna. Chociażby kilka dni temu czytałam wpis osoby, która pisała, że jedno z jej rodziców miało raka ucha. Część tego ucha została amputowana, rana źle się goi. No i pisze, że lekarze przepisują leki, te leki nie działają, co zrobić? Większość odpowiedzi to było, że okłady z moczu, albo okłady z odparowanego moczu, albo oliwa z olejek z czarnuszki. No takie propozycje, które no, mogą się skończyć tragicznie, zwłaszcza, że mówimy o obrębie, prawda, głowy, więc też ludzie czasami liczą na to, że ten efekt będzie szybki, albo
1: proste rozwiązania.
0: Chorują przewlekle, mają brać leki do końca życia.
1: Trudnych i skomplikowanych problemów.
0: Tak.
1: Pani redaktor, Lex Szarlatan dzisiaj na rządzie. Będziemy obserwować rozwój sytuacji wokół tego projektu, wokół tej ustawy. Pani Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Co w Zdrowiu.pl, zasygnalizowała nam tylko, jak jest poważny ten problem i w jaki sposób można go rozwiązać.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest decyzja sądu w sprawie aresztu dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił Łukasza Litewkę. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Ruszają prace nad rozporządzeniem. Spłonęło kilkaset hektarów lasu. Trwa szacowanie strat po pożarze Puszczy Solskiej. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Decyzja sądu jest ostateczna. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek pozostanie więc na wolności. Zgodnie z zażaleniem obrońcy sąd uchylił natomiast inne stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, takie jak dozór policji. Znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia. Został śmiertelnie potrącony, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczynają się prace nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Decyzja ma związek z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wcześniej z wyrokiem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Premier Tusk zapewnił, że przygotowanie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest nie tylko wypełnieniem decyzji sądów.
8: Jest to więc kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. W Polsce są różne

0: różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo.
1: Za przygotowanie rozporządzenia odpowiedzialni są minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W koalicji rządowej trwa szukanie winnego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister w rządzie PiS, któremu prokuratura zarzuca ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przebywa obecnie w USA. Prawo i Sprawiedliwość jest natomiast podzielone w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry za ocean. Więcej o tym Michał Fabisiak.
2: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że prokuratura powinna uderzyć się w pierś. To ją obwinia za to, że Zbigniew Ziobro nie został osądzony.
3: Walić z najgrubszych armat, być tutaj w pozycji ofensywnej.
2: Rzeczniczka KO Dorota Łoboda wierzy, że choć nieprędko, to dojdzie do ekstradycji.
4: Ściągnięcie zwiąże się z długotrwałą procedurą. Teraz rola naszej dyplomacji, naszego wymiaru sprawiedliwości.
2: Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapowiada, że Zbigniew Ziobro straci poselską pensję.
5: Podjął pracę w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym.
2: Michał Wójcik z PiS nie widzi jednak konfliktu interesów.
6: Polityków znam, którzy od wielu lat komentują Ziobro nie wolno. Wiadomo, że on ma mniej praw w społeczeństwie.
2: Nie wszyscy w PiS bronią jednak byłego ministra. Frakcja Mateusza Morawieckiego uważa, że unikając starcia z prokuraturą, Ziobro szkodzi wizerunkowi partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki jest w drodze do Bukaresztu na szczyt formatu państw B9. Bukaresztańska dziewiątka będzie obradować jutro cały dzień. Polska jest współgospodarzem tego szczytu. Wśród najważniejszych zagadnień, jakie zostaną omówione, będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Lasy Państwowe rozpoczęły szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Dodatkowo instytucja powołała zespół kryzysowy. Będzie on doradzał w zakresie zabezpieczania terenu oraz działań zapobiegawczych. Od wczoraj strażacy przekazują kolejne fragmenty lasów pod naszą kontrolę, mówi zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
7: Na tę chwilę najważniejsze jest przejęcie od straży, to żeby pożar był już dogłębnie zagaszony, żebyśmy mieli pewność, że tych powierzchni się już pożar nie rozwinie. Bo do dzisiaj, pomimo że od pożaru już minął tydzień, takiej pewności nie mamy. Na szczęście sprzyja nam aura i idące opady deszczu. Natomiast my tutaj w dyrekcji regionalnej powołujemy sztab kryzysowych.
1: Szacuje się, że spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. W informacjach zaglądamy jeszcze w góry. W Tatrach spadł bowiem śnieg. Na Kasprowym Wierchu miejscami może go przebyć nawet kilkanaście centymetrów. Widoczność ogranicza tam jednak mgła. Niewykluczone też, że śnieg pojawi się w niższych partiach gór, ale pokrywa śnieżna długo się tam nie utrzyma, mówi kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
8: Śnieg występuje już od górnej granicy lasu, mniej więcej 1500 metrów nad poziomem morza. No i tak na Kasprowym Wierchu całkiem dużo tego śniegu już spadło. Szacujemy, że dzisiaj w ciągu dnia i w nocy może go spaść do około 10, być może lokalnie więcej centymetrów.
1: W wyższych partiach Tatr nadal obowiązują zimowe warunki i pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Za oknami sporo chmur, ale chwilami gdzieniegdzie pojawia się słońce. Na północy, w centrum i wschodzie popada przelotnie deszcz. Na południu deszcz będzie nieco bardziej intensywny. Z kolei na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu prognozowane są burze z gradem. Na przeważającym obszarze Polski termometry pokazują od 10 do 14 stopni, nieco cieplej na wschodzie, tam do 18.
10: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu.

0: jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8 minut po godzinie 14. Witam się z Państwem ponownie. Ewa Wasążnik. Zapraszam.
5: Stan dnia.
8: Wrócimy teraz do tematu, o którym usłyszeli Państwo także w informacjach Polskiego Radia 24 o godzinie 14. Będzie rozporządzenie rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Premier Donald Tusk zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego dokumentu. Zaznaczył przy tym, że ani to rozporządzenie, ani przyszłe ewentualne prace ustawowe to nie jest droga do możliwości adopcji dzieci przez takie pary. My łączymy się z Sylwią Białek, która zajmuje się tym tematem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jak premier przekonywał swoich ministrów do konieczności rozwiązania kwestii transkrypcji, skoro zgody w rządzie, jak wiemy, jednomyślnej zgody w tej sprawie nie ma?
9: Premier powiedział, że w Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych, motywowane tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi. Tak też jest na tej sali, tak mówił premier, otwierając posiedzenie rządu. Zaznaczył jednak, że tu chodzi o praworządność i przestrzeganie prawa. Zobowiązaliśmy się i będę tego też osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów, tak mówił szef rządu. Dodał, że w jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. Stąd decyzja o rozwiązaniu tej kwestii. Na początek będzie rozporządzenie, a później, jak mówił premier, także będą przygotowane zmiany ustawowe. Premier przeprosił tych wszystkich, którzy, jak mówił, przez długie lata czuli się odrzuceni i upokarzani i czekali na decyzję rządu w tej sprawie.
10: Na końcu chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym. Zobowiązuję pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia.
9: Czyli to rozporządzenie będzie w trybie pilnym. Premier zaznaczył, że jednak ani to rozporządzenie, ani także te przyszłe rozwiązania ustawowe będą miały pewne ograniczenia.
10: Zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to wszystko mówi nam jednoznacznie, to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji.
9: Premier zaznaczył, że to rozporządzenie to rzeczywiście sprawa bardzo pilna, ale wyraził też nadzieję, że szybko zostaną przyjęte także ustawowe rozstrzygnięcia, które będą konsekwencją decyzji o rozporządzeniu w sprawie transkrypcji. Zaapelował jednocześnie do polityków, żeby począwszy od języka, poprzez działania, fakty, szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas, obok nas, wśród nas i zasługują na takie same uczucia szacunku i godności. Tak mówił premier podczas posiedzenia, otwierając posiedzenie rządu, a decyzja decyzja premiera, ta decyzja o przyspieszonym rozporządzeniu, no z punktu widzenia być może premiera

0: przyspieszonym, ale jednak decyzje Europejskiego Trybunału zapadały w marcu i środowiska właśnie, które popierają, żeby transkrypcja związków jednopłciowych odbywała się po prostu automatycznie, apelowały do rządu, żeby to jak najszybciej miało miejsce. I przypomnę, że ta decyzja premiera ma związek po pierwsze z orzeczeniem TSUE, ale także z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał po prostu transkrypcję kilku aktów małżeństw jednopłciowych, przy czym rozstrzygnięcia NSA dotyczą par, które zawarły związki małżeńskie poza granicami kraju.
1: Sylwia Białek, reporterka Polskiego Radia, i szczegóły tej sprawy. Przypomnę Państwu, dzisiaj premier Donald Tusk zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego dokumentu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Sylwio, bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: Zmieniamy temat w naszym wczesnopopołudniowym programie w Polskim Radiu 24. Przyjrzymy się bardzo skomplikowanej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Z nami pan Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski w Iraku i w Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Dzień dobry.
1: Doświadczenie, intuicja podpowiada panu, że jeśli chodzi o ten konflikt amerykańsko-irański, to jesteśmy bliżej deeskalacji czy jednak eskalacji tej wojny i tego właśnie sporu, konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem?
3: W moim przekonaniu jesteśmy bliżej kolejnej eskalacji. Ten konflikt ma w dalszym ciągu potężny potencjał rozwojowy. No i patrząc na stanowiska stron, co zresztą nie jest niczym nowym, bo wielokrotnie już ta konfrontacja odmiennych stanowisk między Teheranem i Waszyngtonem miała miejsce, to tutaj na polityczne, dyplomatyczne porozumienie naprawdę jest bardzo niewiele miejsca, natomiast niestety bardzo dużo przestrzeni na wznowienie otwartej fazy konfliktu.
1: Z czego to wynika pana zdaniem, że jest ten potencjał eskalacji? Co się zmieniło w tym ostatnim czasie, mimo tych zapewnień, że trwają negocjacje, że trwają być może nawet rozmowy o 30-dniowym trwałym rozejmie między Amerykanami i Irańczykami, że jednak no, wisi w powietrzu jakieś wydarzenie, które może na nowo otworzyć tę wojnę?
3: W moim przekonaniu i wcześniej potencjału na polityczne rozwiązanie konfliktu nie było. Stanowiska jednej i drugiej strony są skrajnie odmienne i możliwość kompromisu, gotowości do kompromisu po jednej i drugiej stronie jest bardzo niewielka. Jeżeli popatrzeć na wszystkie te i ogłoszone, i te domniemane powody, które kierowały Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od inspiracji izraelskiej, które doprowadziły do wojny, no to one wszystkie są dalekie od możliwości uzgodnień, które by odpowiadały rzeczywiście oczekiwaniom amerykańskim. Mówimy tutaj zarówno o programie atomowym, ale również o cieśninie Ormus i kilku innych tematach, których stanowiska są rzeczywiście bardzo odmienne. Stany Zjednoczone źle skalkulowały od samego początku. Takie czynniki jak odporność kierownictwa irańskiego na sytuację kryzysową, jak przygotowanie tego kraju do konfrontacji militarnej ze Stanami Zjednoczonymi, jak ukrycie różnego rodzaju zasobów militarnych, które dopiero teraz Stany Zjednoczone przyznają, wywiad amerykański, są wciąż bardzo duże. A z drugiej strony kierownictwo zbiorowe w Iranie jest przekonane, że ten potencjał, który w tej chwili posiadają, no jest wystarczający, żeby w dalszym ciągu stawiać opór Stanom Zjednoczonym, no a nie są gotowe jednocześnie na przyjęcie warunków, które byłyby w rzeczywistości kapitulacją, bo oznaczałoby to po prostu, że cel, który nie został osiągnięty, ten najważniejszy Izraela i Stanów Zjednoczonych, czyli doprowadzenie do upadku Republiki Islamskiej, mógłby w przypadku pójścia na jakiś upokarzający kompromis będący kapitulacją oznaczać to samo, że po prostu reżim zapadłby się od wewnątrz.
1: Od 28 lutego mówimy o tej wojnie w kontekście ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran.

0: A dzisiaj amerykańskie media donoszą, że również Zjednoczone Emiraty Arabskie potajemnie atakowały cele w Iranie w marcu i w kwietniu tego roku. Czy to może świadczyć o tym, że ta wojna nabiera również, to w kontekście tego, o czym pan mówi, o tej możliwości eskalacji, takiego potencjału bycia konfliktem regionalnym w pełnym znaczeniu tego słowa? No bo wiemy oczywiście o tych atakach, wiemy o tym, że kraje Zatoki Perskiej cierpiały w czasie tego, no, tych działań wojennych, konwencjonalnych, które tam trwały po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. No ale kiedy słyszymy, że również Zjednoczone Emiraty Arabskie włączyły się w tę wojnę w tym pełnym wymiarze, chociaż potajemnie, no to możemy przypuszczać, że taka także może być konsekwencja tego, co się wydarzyło wiosną tego roku.
1: Ta wojna niewątpliwie ujawniła to, co dla specjalistów było widoczne od dawna i o czym ja również wielokrotnie mówiłem, a mianowicie rozłam w ramach politycznych, w ramach monarchii arabskich obszarów Zatoki. Dotyczy to przede wszystkim Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie już za poprzedniej kadencji prezydenta Trumpa wybrały jednoznaczny kurs na zacieśnianie współpracy i sojuszu de facto z Izraelem, wchodząc w porozumienia abrahamowe i podejmując bardzo skomplikowaną i wielostronną współpracę z Izraelem, która dotyczyła nie tylko bezpośrednio samego Iranu, obszaru Zatoki, ale również szerszych uwarunkowań regionalnych, poparcia dla różnego przez Zjednoczone Emiraty, dla różnego rodzaju ruchów w Libii, w Sudanie, w Somalii, w Jemenie. To wszystko prowadziło do ujawnienia różnic między Emiratami a Riadem. I w okresie już tutaj bezpośrednio otwartego konfliktu z Iranem Zjednoczone Emiraty od samego początku opowiadały się za rozwiązaniem zbrojnym i za doprowadzeniem tego konfliktu do rozstrzygnięcia, które w rzeczywistości doprowadziłoby do upadku Republiki Islamskiej. W przypadku Arabii Saudyjskiej kraj ten wykazywał daleko idącą ostrożność. Z jednej strony Saudyjczycy, zdając sobie sprawę z konsekwencji regionalnych wojny, starali się stworzyć warunki, które nie doprowadziłyby do tego konfliktu. A w momencie, kiedy on wybuchł, starały się jednocześnie doprowadzić działaniami politycznymi, inspirując również takie kraje jak Turcja, Pakistan, Egipt do działania dyplomatycznego na rzecz załagodzenia konfliktu. Tu również mieszczą się kontakty z Chinami, co warto wspomnieć, ponieważ jutro prezydent Trump udaje się do Pekinu i nie ulega wątpliwości, że poza sprawami gospodarczymi i Tajwanu właśnie kwestia irańska będzie jednym z najważniejszych tematów rozmów.
0: Bo i Chiny są także zaangażowane bardzo w to, co się na Bliskim Wschodzie dzieje, bo również mają w tym swój bardzo jasny gospodarczy interes. Panie ambasadorze, czy ta różnica zdań między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Arabią Saudyjską w sprawie tej wojny amerykańsko-irańskiej to już jest przejaw jakiejś dezintegracji świata arabskiego, dezintegracji i tej wspólnoty Zatoki Perskiej, tak ją nazwijmy dla potrzeb naszej rozmowy, jakiejś fragmentaryzacji tego środowiska?
1: Ja mam coraz większe opory, żeby mówić w ogóle o świecie arabskim jako pewnym fenomenie politycznym, ponieważ po pierwsze w wielu krajach no, ujawniły się mniejszości, czy narodowe, etniczne, religijne, które nie są pochodzenia arabskiego. Z drugiej strony cały szereg państw jest albo upadłych, tych, który się nazywa arabskimi, albo po prostu w stanie głębokiego kryzysu. Kraje arabskie Zatoki, monarchie, to ostatni obszar, tak na dobrą sprawę, stabilny, dobrze zorganizowany, bogaty, mający swoje aspiracje i plany rozwojowe, ale jednocześnie i wojna z

0: Iranem to wykazała, stojący w obliczu wielu wyzwań, które w następnych latach będą też komplikowały sprawy i rozwoju i będą zmuszały do bardzo trudnych wyborów, również o charakterze politycznym. No tutaj między innymi jeden z podstawowych wyborów, o których zresztą władze amerykańskie i izraelskie coraz częściej wspominają, że monarchie arabskie, i odnosi się to przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej, będą musiały w którymś momencie wybierać między Izraelem i Iranem. Dla wielu krajów tego rodzaju wybór jest bardzo ciężki i może być związany z bardzo poważnymi konsekwencjami wewnętrznymi. Stąd zwłaszcza Arabia Saudyjska zachowuje rzeczywiście daleko idącą ostrożność. Świat arabski jest w stanie głębokiego kryzysu generalnie. Ta enklawa w Zatoce, ona w tej chwili też jest poddana procesowi wewnętrznych tarć i rozbieżności, które prowadzą w rzeczywistości do rozłamu. I myślę, że nie ma w tej chwili jednoznacznej odpowiedzi, jak ta sytuacja rozwinie się w przyszłości, bo będzie zależało to przede wszystkim w tej chwili od tego, jak długo ten konflikt z Iranem jeszcze potrwa i jakie konsekwencje dla samych krajów właśnie arabskich, przede wszystkim Zatoki, nastąpią. Te kraje bogate dają sobie jeszcze radę, między innymi korzystając z potężnych funduszów inwestycyjnych, własnościowych, które mają. Gorzej jest na przykład z takimi krajami jak Irak, które ma potężne zasoby ropy naftowej, ale wpływy z tych z eksportu są przede wszystkim rozliczane przez Bank Amerykański i stąd również ograniczone.
1: Będzie odczuwał, albo już odczuwa, szeroko pojęty Zachód.
0: Z jednej strony są to wyższe ceny surowców energetycznych. Z drugiej problemy związane z sytuacją gospodarczą, bo one się przekładają. To są również problemy polityczne, które będą narastały i one się wiążą nie tylko z samym konfliktem, ale jego obrzeżem, przede wszystkim palestyńskim, sytuacją w Libanie, rozwojem sytuacji w północnej Afryce. To wszystko składa się na problemy zarówno gospodarcze, jak i problemy bezpieczeństwa. Kraje Europy starają się również znaleźć swoje miejsce między Stanami Zjednoczonymi, no a tym, co się dzieje po drugiej stronie i wyjść naprzeciw przynajmniej formalnie oczekiwaniom prezydenta Trumpa większego zaangażowania w rejonie Zatoki, w tym również w odblokowanie cieśniny Ormuz. Jest to dość pozorne, ponieważ cieśninę Ormuz można odblokować i zapewnić bezpieczeństwo żeglugi wyłącznie środkami dyplomatycznymi. Jeżeli one nie zostaną zaangażowane, to wystarczy drobna nawet akcja w postaci z użyciem sprzętu wojskowego dostępnego w zasadzie każdemu, żeby znowu spowodować załamanie na systemu żeglugi.
1: Panie ambasadorze, a jak na rynek ropy, gazu, no głównie ropy, wpłynie ta decyzja Emiratczyków o rezygnacji z udziału w OPEC?
0: Przede wszystkim to oznacza brak stabilności, jeżeli chodzi o cały rynek globalny, nie tylko ropy, ale również surowców energetycznych. Arabia Saudyjska, która odgrywa w OPEC i w OPEC Plus tą podstawową rolę, no, straciła sporo ze swojego i autorytetu, i możliwości oddziaływania, ponieważ sąsiedni kraj mający rzeczywiście również ogromne ambicje i polityczne, i gospodarcze rzucił Saudyjczykom rękawice. Co więcej, Emiratczycy są zdecydowani prowadzić niezależną politykę energetyczną.

0: i zwiększyć wydobycie ropy naftowej do co najmniej 5-6 milionów baryłek dziennie. To jest bardzo istotna zmiana na rynku, tym bardziej, że nie chodzi tutaj tylko o Emiraty, ale zmianę sytuacji dotyczącej ropy wenezuelskiej i ogólnego zamieszania, jakie jest w tej chwili na rynku ropy i które prawdopodobnie będzie jeszcze dodatkowo pogłębione. Zjednoczone Emiraty będą prowadziły swoją własną politykę. Ta polityka będzie uderzała w interesy Arabii Saudyjskiej. Natomiast na forum międzynarodowym, globalnym będzie przyczyniała się do większej fluktuacji cen ropy naftowej i niepewności na rynkach, jak to się rozwija. To jest również dla nas i w Europie, i w Polsce bardzo ważne, żeby ten rynek był stabilny, ponieważ pod to planujemy również nasze decyzje gospodarcze, rozwojowe.
1: Poza tym jest tak, panie ambasadorze, że ten podzielony świat arabski już nie tylko różnicą zdań, tak jak wspominaliśmy na początku, ale również konkretnymi decyzjami, staje się taką areną rozgrywki wielkich mocarstw, no, głównie Stanów Zjednoczonych i Chin, które będą pewnie tych sojuszników swoich w tamtym regionie rozgrywać, no, mówiąc nieładnie, pod siebie.
0: Bliski Wschód od dekad był takim obszarem, boiskiem, na którym wielkie mocarstwa rozgrywały swoje mecze i realizowały swoje interesy. Każda destabilizacja, a region jest w tej chwili bardzo zdestabilizowany, oznacza, że możliwości oddziaływania graczy zewnętrznych zdecydowanie się zwiększają. Ale nie chodzi tylko o graczy zewnętrznych. Taka sytuacja właśnie tego chaosu, niepewności powoduje również, że gracze, aktorzy wewnętrzni rozgrywają w większym stopniu swoje własne interesy, tak jak poszczególni władcy czy elity rządzące uważają. I to dotyczy zarówno Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, ale również Izraela, który niewątpliwie powstałą sytuację chce wykorzystać po prostu to okienko możliwości, które powstało, do bardzo zdecydowanych kroków i myślę, że to jest kwestia stosunkowo bliskiego czasu, kiedy możemy się spodziewać tutaj konkretnych kroków w odniesieniu zarówno do zachodniego brzegu i strefy Gazy.
1: Panie ambasadorze, także
0: Libanu.
1: Czas naszej rozmowy się niestety już skończył. Pan Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej, wyjaśniał państwu te zawiłości bliskowschodnie. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 14.31, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na podstawie rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie dokonywał na wniosek transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej. Poinformował o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnił, że decyzja o wydaniu rozporządzenia w tej sprawie to nie droga do możliwości adopcji. To kwestia godności i praw człowieka, mówił szef rządu. Jednocześnie zapewniał, że w kwestii adopcji dzieci rząd i większość parlamentarna prezentują jednoznaczne stanowisko.
4: Zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to wszystko mówi nam jednoznacznie. To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
3: Przypomnijmy, Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie musi dokonać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Ta decyzja to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza policji z komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim. Chodzi o nieprawidłowe zachowanie podczas interwencji związanej z

0: potrąceniem jelenia w miejscowości Halasy w Lubelskiem.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza policji poprzez dokonanie niehumanitarnego uśmiercenia samca sarny w sposób, który zadawał temu zwierzęciu cierpienia fizyczne i psychiczne ponad wymagany minimum.
0: Mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak. 1 maja jeleń został potrącony przez ciężarówkę. Ranne zwierzę konało przy drodze, ale funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia jego cierpienia. Szef lubelskiego garnizonu policji po zapoznaniu się ze sprawą podjął decyzję o wydaleniu policjanta ze służby. 1,5 miliona złotych na drony, kamery termowizyjne i sprzęt ratowniczy dla strażaków ochotników. Państwowa spółka Gaz-System uruchamia nowy fundusz wsparcia dla jednostek OSP z tych gmin, na terenie których ma lub buduje infrastrukturę przesyłową, mówi wiceprezes zarządu Adam Bryzewski.
2: Chcielibyśmy ogłosić program, który nazwaliśmy Gaz-System dla bezpieczeństwa. To jest program, którym zamierzamy dofinansowywać sprzęt gaśniczy i ratowniczy, środki indywidualnej ochrony dla strażaków oraz ich szkolenie i poprawę kompetencji. Mamy do wydania 1,5 miliona złotych.
0: Wnioski o dofinansowanie można składać do przyszłego piątku. Ode mnie dziś to wszystko. Na kolejne informacje o 15:00 zapraszam już w imieniu Łukasza Pastora. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 14:34.
3: Stan dnia.
4: Z informacji Polskiego Radia 24 wiedzą Państwo, że Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września. Wszystko to dzięki ekskluzywnym ustaleniom brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Beato.
5: To jest rzeczywiście taka mocna, ponieważ przypomnijmy, 1 maja weszła w życie umowa, zaczęła obowiązywać umowa z państwami Mercosuru, czyli z Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. Umowa znosząca ponad 90% ceł na produkty i jak pamiętamy, co działo się przed wejściem w życie tej umowy, zanim zaczęła ona obowiązywać, no to pamiętamy protesty europejskich rolników i polskich rolników, którzy obawiali się napływu taniej żywności z Ameryki Łacińskiej. Przede wszystkim wśród tych produktów takich wrażliwych była wymieniana wołowina. I jeszcze zanim umowa zaczęła obowiązywać, wyszły na jaw raporty Komisji Europejskiej. One, jakoś Komisja szczególnie się nimi nie chwaliła, ale polscy rolnicy na spotkaniach dowiedzieli się o tym od urzędników Komisji Europejskiej, że rzeczywiście Komisja przeprowadziła inspekcję w Brazylii i w 2024 roku, i w 2025 roku, i one wykazały, że wołowina z Brazylii jest skażona hormonem wzrostu. Hormon wzrostu w Unii Europejskiej jest zabroniony od 2022 roku. Unijni rolnicy go nie mogą stosować. W związku z czym żadne mięso nie powinno trafiać na unijny rynek. Potem okazało się, że eksperci Komisji Europejskiej dali wytyczne Brazylii do wypełnienia. Do czasu ich zrealizowania Brazylia nie mogła eksportować na unijny rynek, ale Brazylia te zalecenia zignorowała. To był luty, kiedy podniosło się wielkie larum i słusznie zresztą. Komisja Europejska była krytykowana, że nie dopilnowała całej sytuacji. Potem się tłumaczyło, że niewielkie ilości, niewielkie partie tego mięsa trafiły na unijny rynek w kilku krajach, że nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia, no ale fakt był taki, że to skażone mięso trafiło. I teraz ukazała się najnowsza lista, którą ja widziałam, państw spoza Unii, które mogą eksportować na europejski rynek. I proszę sobie wyobrazić, że Brazylia z tej listy została wykreślona. Pozostałe trzy kraje Mercosuru są. Brazylii nie ma. Zaczęłam to sprawdzać i ustaliłam, że faktycznie no Komisja Europejska nie ma gwarancji, że Brazylia, ten cały proces produkcyjny, że są tutaj twarde gwarancje przy całym procesie produkcyjnym, że Brazylia nie stosuje tych hormonów wzrostu, a skoro nie ma gwarancji co do produkcji mięsa zgodnej z unijnymi wymogami, to mięso po prostu na rynek unijny trafić nie może. Taki wykaz jest robiony od 2024 roku krajów, które mogą eksportować na unijny rynek i on jest co jakiś czas, ten wykaz, ta lista jest uaktualniana. No i teraz

0: Nastąpiła ta aktualizacja. Brazylia została wykreślona. Gdyby to nie był kraj Mercosuru, to może by ta informacja tak nie była elektryzująca. Ale skoro to jest kraj, który podpisał umowę handlową z Unią Europejską, no to jest to naprawdę mocny cios w całą tę umowę, też w Komisję Europejską. I zapewne ja będę jeszcze dzwonić do rolników, do producentów wołowiny chociażby, którzy zwracali się z listami do Komisji Europejskiej, żeby zareagowała na to, co dzieje się w Brazylii i będę pytać o komentarz. Pewnie będą zadowoleni z całego tego faktu. To powiedziawszy wszystko, bo mówimy o wstrzymaniu importu mięsa z Brazylii, to wszystko powiedziawszy, jeśli chodzi o umowę z Mercosurem, no to też trzeba powiedzieć, że sektor rolny jest przede wszystkim narażony na tę konkurencję tanią z krajów Ameryki Łacińskiej, ale nie zapominajmy, że druga noga tej umowy, no to to jest przemysł, cały sektor motoryzacyjny, chemiczny i chemiczny, no, który akurat z tej umowy się cieszy, bo otwierają się rynki zbytu.
1: Beata Płomecka i te wyczerpujące informacje prosto z Brukseli. Beato, bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: Relacji naszej reporterki przysłuchiwał się w studiu Polskiego Radia 24 pan dr Bartłomiej Nowak z Uczelni Wistula, główny ekonomista Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji Team Europe, zespołu doradców Komisji Europejskiej. Dzień dobry panie doktorze.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: I tak kiwał pan głową, wsłuchując się w to, co mówiła do nas Beata Płomecka, przekazując te informacje o tym, że Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września. Beata Płomecka mówiła o tym jako o takim ciosie przeciwko Komisji Europejskiej, która przecież niedawno podpisała umowę z krajami Mercosuru, do których należy również Brazylia. No i tutaj taki wyłom w tej umowie o wolnym handlu.
3: No nie, ja to dokładnie inaczej widzę. Dlatego, że to świadczy o sile tej umowy. Ja cały czas argumentowałem, że w tej umowie są wszystkie tak zwane hamulce bezpieczeństwa i no po prostu zadziałał. I gdyby tej umowy nie było, proszę sobie wyobrazić, to w takiej sytuacji, jeżeli faktycznie to było mięso z użyciem hormonów, to my byśmy musieli się odwoływać do procedur Światowej Organizacji Handlu, co by pewnie zajęło czas. A tutaj zadziałało bardzo szybko dzięki temu, że mamy umowę handlową, więc okej, no nie jest to wizerunkowy sukces na pewno, ale też z punktu widzenia siły tej umowy to bardzo dobrze.
1: A jak to może skutkować właśnie z drugiej strony? Czy nie musimy spodziewać się jakiejś reperkusji ze strony Brazylii, która może powiedzieć i poszukać jakiegoś pretekstu, żeby skoro Unia Europejska zakazuje importu mięsa, no to my możemy się w cudzysłowie Brazylijczycy odwdzięczyć pięknym za nanudne.
3: Jeżeli ten przypadek jest prawdziwy, to znaczy użycie hormonów, które są niedozwolone na rynku unijnym, no to myślę, że nie powinno być jakichś głębszych reperkusji, a na pewno nie ma powodu do wszczynania jakichś wojen handlowych czy zrywania umowy, bo ta decyzja Komisji Europejskiej, ona jest zgodna z umową, więc tutaj Brazylia się może odwoływać, ale pewnie jeżeli wszystko potwierdzi to, co słyszymy, no to nie będzie takiego merytorycznego argumentu, żeby się odwoływać, więc ja raczej patrzałbym na to bez emocji.
1: Dlaczego od września, skoro mamy maj w kalendarzu?
3: No nie wiem, nie widziałem uzasadnienia prawnego, więc to się nie chcę też wypowiadać tak z głowy.
1: Słyszymy też w tym tygodniu, taka informacja i potwierdzenie się pojawiło. Nie, w zeszłym, bo dzisiaj mamy wtorek. Przepraszam państwa, ale czas biegnie tak szybko. A nawiązuje do tej ogłoszonej decyzji przez Władysława Kosiniaka-Kamysza o skardze Polski do TSUE na całą umowę Mercosur. Czy w związku z tymi informacjami, które słyszymy dzisiaj, ta skarga wydaje się panu coraz mniej uzasadniona?
3: No ale chyba jeszcze nie została wniesiona. Więc na razie można się wypowiadać na temat czegoś, co istnieje. Natomiast w tej chwili myślę, że to jest albo jeszcze przygotowywane, albo gdzieś poszukuje się jakiejś koncepcji, w jakim punkcie. Ja nie bardzo widzę, w jakim punkcie można by wnieść taką sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, w którym punkcie ta umowa łamie traktaty, ale zobaczymy, no, zobaczymy, co przedstawi ministerstwo.
1: No bo mamy rodzaj zabezpieczenia, jeśli chodzi o umowę Mercosur i wprowadzenie jej, no, z obejściem tych oficjalnych procedur dotyczących, no, praworządności, zasady praworządności, która w Unii Europejskiej obowiązuje.
3: Nie, ale to nie było, w przypadku Brazylii, to nie było obejście, tylko złamanie, prawda? I to jak rozumiem to, co się działo, to się działo.

0: jeszcze przed wejściem w życie umowy Mercosur. I na podstawie umowy z Mercosurem, tej części handlowej, no został zawieszony import tej części produkcji do Unii Europejskiej. Więc tutaj takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy się dzieją przy różnych okazjach, czy też jeżeli ma jakieś choroby i tak dalej. Mieliśmy kilka takich przypadków, więc ja bym się naprawdę nie doszukiwał tutaj niczego jakiegoś takiego sensacyjnego. To się po prostu zdarza, jeżeli ktoś produkuje niezgodnie z zasadami, no to musi się liczyć z karami. I tutaj to, że to zadziałało bardzo szybko, to tylko dobrze.
1: Panie doktorze, czy takie umowy jak ta z krajami Mercosur, czy z Australią, czy z Indiami, podpisywane albo przygotowywane w ostatnim czasie przez Komisję Europejską, to jest rodzaj też emancypacji i takiego uniezależnienia rynku europejskiego i w ogóle Unii Europejskiej, gospodarczego uniezależnienia politycznego, także militarnego, bo rozmawiamy w tych dniach także o umowie SAFE, Europy, Starego Kontynentu, Unii Europejskiej od Stanów Zjednoczonych?
0: No to jest wielka siła Unii Europejskiej, te umowy handlowe. I pamiętajmy, że to nie tylko Komisja je negocjuje, ale ona ma mandat od państw członkowskich, czyli my też musimy się zgodzić na tego typu umowy. I wielką siłą w tej chwili Unii Europejskiej jest jej przewidywalność, w przeciwieństwie do prezydenta Donalda Trumpa. I to jest też trochę tak, że rezultatem tych wojen handlowych, bo to trzeba powiedzieć o wojnach handlowych, tak radykalne podwyższanie ceł po to, aby wywrzeć presję na coś w stosunku do innego państwa, no to nazywamy wojnami handlowymi. I tego typu kroki zupełnie poza systemem Światowej Organizacji Handlu, zupełnie poza systemem jakiejkolwiek demokratycznej kontroli, wbrew też postanowieniom Sądu Najwyższego, bo ledwo co Sąd Najwyższy podważył te cła Trumpa, a Trump narzucił nowe, prawda? Stawiają Stany Zjednoczone po pierwsze w bardzo niedobrym świetle i w bardzo jako nieprzewidywalny partner. Po drugie, jak spojrzymy na to, co się dzieje w ogóle z handlem światowym w rezultacie takiego postępowania Stanów Zjednoczonych, to myślę, że te rezultaty pewnie prezydenta Trumpa mogą zaskakiwać, bo handel światowy się nie zmniejsza. Wszystkie wolumeny handlu cały czas się zwiększają. Mamy powiększenie handlu międzynarodowego, tylko inaczej się kierują łańcuchy wartości. I inaczej państwa przekierowują swój handel i to się stało de facto. Chiny, okej, Chiny trochę Stanom Zjednoczonym bo zmniejszył się deficyt nieznacznie handlowy z Chinami, ale de facto Chiny są najpotężniejszym eksporterem na świecie w tej chwili. Mają rekordy, jeśli chodzi o eksport i jakąś tam część towarów wcale nie mają. Wysyłają do innych państw, które następnie dokonują reeksportu do Stanów Zjednoczonych. I wszystko, co nam pokazuje, to te łańcuchy dostaw się właśnie trochę pozmieniały, zmodyfikowały, ale firmy, bo firmy przecież handlują, nie państwa, firmy się w jakiś sposób dostosowały do tej sytuacji. A to, że mamy stabilne porozumienie handlowe, stabilną politykę w ogóle handlową po stronie takich państw jak Unia Europejska, to gra tylko na naszą korzyść.
1: Amerykanie, a właściwie powinnam powiedzieć, amerykańska administracja nie zdają sobie z tego sprawy?
0: Myślę, że nie. To znaczy, to jest tak, że tam poziom takiej ekspertyzy i jak się spojrzy, w jaki sposób były układane te cła, to było w ogóle bez pomysłu. Nie było żadnego zróżnicowania na państwa, z którymi realnie Stany Zjednoczone handlują, które są sojusznikami w ogóle Stanów Zjednoczonych. Nie było żadnej logiki w tym. Jedyna logika to była tylko taka, w których państwach mamy deficyt handlowy i na tej podstawie były wyznaczane te pierwsze stawki celne. Zresztą to, co Sąd Najwyższy później powiedział, że było to nielegalne, prawda, podstawa prawna tego. No i te stawki celne też nie odzwierciedlały przykład Wietnamu, prawda? W Wietnamie to amerykańskie firmy dokonały offshoringu, po czym amerykańscy konsumenci, dokładnie te towary, które były produkowane w Wietnamie, różne ciuchy i tak dalej, to co znamy, trafiały do Stanów Zjednoczonych po znacznie niższej cenie niż ta produkcja, gdyby następowała, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. A więc z korzyścią

0: dla konsumentów amerykańskich. No i to się przekłada na portfele Amerykanów, to się przekłada na nastroje i to już widać, że rzeczy po prostu podrożały. I ta największa bolączka Donalda Trumpa, czyli stan gospodarki, wcale nie jest lepszy. Miejsc pracy nie przybyło dzięki tym ruchom. No i to jest taki, powiedziałbym, gospodarczy zupełnie nieznajomość. To jest przekładanie takiej logiki człowieka, który odniósł jakiś tam sukces biznesowy, ale na rynku nieruchomości w Nowym Jorku, ale później próbuje tą logikę przełożyć na całą resztę świata. Osoba, która była odpowiedzialna za handel międzynarodowy, no to te teorie, które były wygłaszane, no to są sprzeczne jednak z tym, co ogólnie wiemy o handlu międzynarodowym. Więc dla mnie to był czysty nieprofesjonalizm.
1: Ta reszta świata, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, bo to zrozumiałe, że to nas najbardziej interesuje, nauczyła się funkcjonować w tych nowych realiach narzuconych przez Amerykanów, przez prezydenta Trumpa?
0: Jest się ciężko nauczyć, jeżeli mamy do czynienia z państwem, które jest jednak wciąż najważniejszym państwem na świecie, czy najmocniejszym. I to nie jest łatwe i Unia Europejska też nie ma łatwej pozycji wyjściowej, bo Unia przespała rewolucję technologiczną, która była w drugiej połowie lat 90. jeszcze ubiegłego wieku. Proszę zobaczyć, że pod względem takim technologicznym, no to wszystko, czego używamy, to co mamy na komputerach, na smartfonach, karty bankomatowe, to są wszystko Amerykanie, prawda? Więc my tutaj technologicznie jesteśmy daleko w tyle. Mario Draghi w tym raporcie na temat konkurencyjności szacował, że my potrzebujemy rocznie inwestycji o 5% PKB większych, aby zapełnić tą lukę konkurencyjności ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami. I niestety to jest wielki problem. Około 40% tego, co importujemy do Unii Europejskiej, pochodzi z firm, które nie mają łatwej zastępowalności na rynku. To znaczy my nie mamy wyboru w tym imporcie.
1: Czyli jesteśmy technologicznie uzależnieni od Ameryki.
0: Jesteśmy uzależnieni, Europa też nie ma zasobów naturalnych, prawda? Ceny elektryczności są 2-3 razy wyższe niż w Stanach, a gazu 4-5-krotnie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych i to zasadniczo wpływa na konkurencyjność firm. Więc my mamy lata, ale to naprawdę lata takiej bardzo świadomej polityki, zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i militarnej, aby budować tą europejską, nawet nie tyle niezależność, ile taką zdolność do działania w momencie, kiedy Stany Zjednoczone będą miały inne priorytety, a ewidentnie mają już, albo nie będą chciały z nami współpracować i to się też dzieje. Ta sytuacja nas, znaczy o tym było wiadomo od dawna, w jakiej jesteśmy pozycji jako Unia Europejska. Problem polegał na tym, że nikt nie przewidywał, że to się stanie tak szybko, że Donald Trump po prostu wywróci stolik do gry.
1: Szybko i gwałtownie.
0: Szybko i gwałtownie, tak.
1: Europa i Europejczycy bez Amerykanów i Ameryki sobie nie poradzą, chociażby ze względu na ten zaciągnięty dług technologiczny, a Amerykanie bez Europy i Europejczyków?
0: Ale to jest jeszcze tak, znaczy ja nie jestem aż tak sceptyczny, żeby była jasność co do Europy, bo zobaczmy, że Donald Trump de facto nic nie płaci na Ukrainę, na pomoc Ukrainie. Wszystko idzie z pieniędzy europejskich.
1: No nawet jeżeli amerykański sprzęt na Ukrainę trafia, to za europejskie pieniądze.
0: Za europejskie pieniądze i to jest już biznes realny dla Stanów Zjednoczonych.
1: I czysty zysk.
0: Czysty zysk i Europa ma naprawdę, jest na tyle, wymyśla różnorakie rozwiązania, jak choćby zaciąganie długu na rynkach wtórnych poza budżetem europejskim, kiedy mówimy o programie SAFE, prawda? I finansowanie potrzeb zbrojeniowych państw Unii Europejskiej. Więc to są takie istotne wynalazki jakby w całym systemie zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej. I takich rzeczy potrzeba dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Skala tych wyzwań jest ogromna. No i zobaczymy, jaki będzie ten wieloletni budżet Unii Europejskiej, bo on nam na pewno dużo powie. Jak zwykle będą walki, jak zwykle będzie do ostatniego momentu przeciąganie liny. Ale pani pytała o Stany Zjednoczone.
1: Tak.
0: Stany Zjednoczone dzisiaj mają coraz większy problem z sojusznikami, bo wyłącznie sojuszników swoich obrażają i to było widoczne w sytuacji na Bliskim Wschodzie, prawda? Ani

0: Hiszpania ani Włochy nie garnęły się do pomocy Stanom Zjednoczonym. Dania, która mogłaby pomóc, jeżeli chodzi o kwestię rozminowywania cieśniny Ormus, no przed chwilą...
1: Po zamieszaniu z Grenlandią.
0: Z Grenlandią, gdzie Duńczycy, z tego co już wiemy, rzeczywiście rozważali opcję, w której będą musieli walczyć, jako jeżeli Amerykanie by wylądowali. Więc to naprawdę siłą Stanów Zjednoczonych przez wiele lat, i dlaczego mówimy o leadershipie Stanów Zjednoczonych, to była siła gospodarcza, to była siła militarna przede wszystkim, to była siła miękka, gospodarcza, kulturalna i tak dalej, ale to był też system sojuszy. I dzisiaj to się radykalnie zmienia i Stany Zjednoczone w zasadzie grają politykę tylko wokół siebie i bardzo jasno komunikują, że nikt im nie jest potrzebny. Przecież Trump w tym pierwszym momencie na Bliskim Wschodzie powiedział sojusznikom, że nie są mu potrzebni. A jednak cieśnina Ormus pokazała, że są. I bardzo wiele sytuacji pokazuje, że są mu potrzebni. I to, że on zaraz pojedzie do Chin, on, proszę zwrócić uwagę, że Chiny jako jedyne mu się postawiły w wojnie handlowej i celnej. I to bardzo skutecznie. I po raz pierwszy Chiny skutecznie wykorzystały narzędzie restrykcji eksportowych, jeżeli chodzi o minerały i metale ziem rzadkich. I to natychmiast zmieniło postępowanie Trumpa. Bo tutaj przemysł zbrojeniowy amerykański jest uzależniony. I w rozmowie z Chinami to nie będzie tak, że tylko Donald Trump dyktuje warunki, tylko on, żeby być skutecznym, potrzebuje sojuszników. Więc również potrzebuje Europy.
1: Chiny spychają Trumpa do defensywy?
0: Może nie tyle do defensywy, ale wydaje mi się, że perspektywa chińska jest już trochę inna. I oni tak patrzą na Stany Zjednoczone, nawet nie tyle jako takiego głównego rywala, ale mają Stany Zjednoczone w tym lusterku wstecznym. Znaczy one w Chinach, wydaje mi się, że Chiny uważają, że już w wielu aspektach wyprzedziły i Chiny potrafią prowadzić politykę, która jest jakby przewidywalna i w o wiele bardziej strategicznym wymiarze niż to się dzisiaj dzieje w Stanach Zjednoczonych. Więc no, sytuacja jest bardzo ciekawa i ta rekonfiguracja całego ładu światowego, o której często mówimy, ma miejsce na naszych oczach.
1: Były sekretarz generalny NATO i były premier Danii Anders Fogh Rasmussen zaproponował utworzenie grupy D7, grupy państw, które przejęłyby od Stanów Zjednoczonych wiodącą rolę w utrzymaniu demokracji na świecie. Unia Europejska, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Japonia. W skład takiej grupy miałyby wchodzić.
0: Ja nie wiem, czy kwestie tylko demokracji powinny być czymś, co definiuje współczesne sojusze. Ja bym tutaj był bardziej pragmatycznym, bo te nawet już dawno, dawno temu były Liga Demokracji, różnorakie pomysły, aby zorganizować taką Ligę Demokracji na forum ONZ-u nawet. Ale ja powiedziałbym, że dzisiaj pragmatyzm dominuje przede wszystkim w stosunkach międzynarodowych. Mamy całą ogromną grupę państw, to co się kiedyś nazywało G77, te państwa południa. No to dzisiaj to są państwa bardzo transakcyjne. To znaczy szukają swoich największych korzyści i zmieniają sojuszników w zależności od tego, kto zaoferuje im korzyści. Więc to jest widoczne w stosunkach międzynarodowych. Bardzo ciekawą perspektywę zarysował Mark Carney, premier Kanady, podczas tego corocznego spotkania w Davos. I to są takie zmienne koalicje w zależności od różnych spraw. I tam nie musi być Stanów Zjednoczonych. I to się dzieje, prawda? Jeżeli zobaczymy na porozumienie handlowe, one są zawierane i nawet na forum Światowej Organizacji Handlu, one są zawierane bez Stanów Zjednoczonych. Jeżeli zobaczymy na porozumienia klimatyczne, no to też Stany Zjednoczone w tym nie są. I one są pomimo tego zawierane tylko na mniejszym poziomie przez mniejszą ilość krajów. Więc obserwujemy, że dzieje się coś takiego, co teoretycy stosunków międzynarodowych określają minilateralizmem, czyli

0: minusie, no bo sama prosta sprawa porozumienia z Iranem, prawda? To Stany Zjednoczone za Donalda Trumpa rozwaliły to porozumienie, a dzisiaj de facto jesteśmy w elemencie, w którym jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji i de facto Trump próbuje wrócić do tego porozumienia z Iranem, byle tylko nie nazywało się, że to Obama podpisał, prawda? Mhm. Ale potrzeba takiego porozumienia i takich porozumień potrzeba, bo inaczej się nie będziemy dogadywać. Więc dla Stanów Zjednoczonych to myślę też będzie jakaś lekcja po tych... Zobaczymy, co się jeszcze stanie, bo do końca prezydentury Trumpa nie jest tak przecież blisko.
1: No ale bliżej do połówkowych wyborach w Stanach Zjednoczonych i wszyscy podkreślamy również ich znaczenie dla prezydentury Donalda Trumpa i dla prowadzonej przez niego polityki, również tej międzynarodowej.
0: Tak i nie. Wie pani, wydaje się, że Donald Trump po pierwsze jest takim prezydentem, w tej chwili Farid Zakaria, bardzo znany komentator, wypuścił taki film o imperialnej prezydenturze i on bardzo dobrze pokazuje to, że w Stanach Zjednoczonych jest taki proces coraz bardziej, że prezydent omija w ogóle kongres, rządzi rozporządzeniami wykonawczymi i tak dalej.
1: Ciekawe, że mówi pan o tym, panie doktorze, w stulecie zamachu majowego w Polsce. Pan doktor Bartłomiej Nowak, uczelnia Wistula, główny ekonomista Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, Team Europe, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Cztery projekty ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. W Sejmie ruszają ich pierwsze czytania. Sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratury. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, pozostaje na wolności. To nagroda dla najlepszych dziennikarzy. Wieczorem gala Melchiory 2026. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Na początek Sejm. Właśnie w tej chwili powinny ruszać pierwsze czytania czterech projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Największe szanse na uchwalenie ma projekt rządowy. Będzie on głównym w toku prac parlamentarnych, mówi przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
7: Część tych rozwiązań ujętych w różnych projektach też są podobnymi do tych rozwiązań, które są zawarte w projekcie rządowym. Pewnie wiodącym projektem tak powinno być. Nie ma żadnych przeszkód, żeby ponownie nie został uchwalony i większość sejmowa była dla tego projektu. Wcześniej on się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
6: Zdaniem wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni z Polski 2050 projekt rządowy nie ma szans wejść w życie, bo nie zostanie podpisany przez prezydenta. Dlatego apeluje do koalicjantów o uchwalenie przepisów przygotowanych przez jego klub.
8: Ten projekt ma szansę zostać podpisany przez prezydenta, to znaczy ma szansę uczynić oszczędności pieniądze Polaków bardziej bezpiecznymi. Dlatego to on powinien być tym projektem wiodącym.
6: Początkowo projektów miało być 5. PiS zastąpiło swoją propozycję przepisami, które zakazują prowadzenia tego typu działalności w Polsce. Własny projekt wniósł też prezydent Karol Nawrocki. Sejm zajmie się także propozycją Konfederacji. Będzie rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Do jego przygotowania premier zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd w kwietniu nakazał warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego transkrypcję małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. O szczegółach Dagmara Kędzior.
9: Szef rządu podkreślił, że chodzi o respektowanie wyroków zarówno NSA, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Donald Tusk przekazał, że zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji w trybie pilnym do wypracowania rozporządzenia w sprawie transkrypcji. Dodał, że nie ureguluje jednak ono wszystkich konsekwencji wynikających z zawarcia małżeństwa.
10: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie

0: otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Szef rządu dodał, że potrzebne są tutaj zmiany na szczeblu ustawowym i zaapelował przy tym do posłów i ministrów.
0: Proszę wszystkich, zarówno tu, jak i w Sejmie, żeby szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas i zasługują na takie same uczucia.
1: Wyrok NSA zapadł w kwietniu i do tej pory kilka innych wojewódzkich sądów administracyjnych podjęło takie same decyzje w stosunku do małżeństw jednopłciowych, które również chciały dokonać transkrypcji w naszym kraju. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane środki zapobiegawcze. Sąd odwoławczy tym samym uznał, że nie ma przesłanek, by kierowca mógł utrudniać prowadzone śledztwo, informuje prokurator Bartosz Kilian.
3: Jak zaakcentował sąd odwoławczy, to postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego, więc sąd uznał, że nie zachodzą żadne ryzyka, które wiązałyby się z ewentualną negatywną postawą podejrzanego wobec prowadzonych czynności.
2: To decyzja ze wszech miar słuszna, komentuje adwokat podejrzanego Dariusz Kawalec. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Jadąc rowerem został potrącony przez samochód. 57-letni kierowca został zatrzymany. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego opuścił areszt. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Przesłuchano już pierwszych świadków. Wśród nich jest 53-letni kierowca, który przedwczoraj najechał na dziecko na jednym z parkingów. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na koniec o nagrodach dla najlepszych dziennikarzy. O 19:00 rusza gala konkursu Melchiory 2026. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie uhonorowani zostaną twórcy najlepszych materiałów dziennikarskich. Tekstowych, radiowych, audio, telewizyjnych, internetowych, wideo oraz podcastowych. W tym roku poziom prac był bardzo wysoki, a ich tematyka różnorodna, mówi wiceprezes Polskiego Radia i jeden z jurorów Juliusz Kaszyński.
4: Od takich reportaży opartych na historiach, które wydarzyły się tu i teraz, czyli we współczesności, jak i powroty do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Widać wielkie zaangażowanie, wielką pracę, wielki profesjonalizm dziennikarzy.
2: Polskie Radio nagrodzi twórców w 7 kategoriach. Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną oraz statuetkę Melchiora. Transmisja na naszej antenie od godziny 19:00.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na zachodzie i na wschodzie przelotny deszcz. Miejscami mogą wystąpić burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej na krańcach wschodnich kraju do 17 lub 18 stopni.
5: Klimat.
2: W całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Nieco ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Średnie zagrożenie pożarowe występuje na wybranych obszarach województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
5: Klimat. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
13: W

0: Reklamie. Autopromocja.
1: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 15:08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Komentarz.
2: Połączył się z nami historyk, pan profesor Tomasz Nałęcz. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam panie, witam państwa, dzień dobry.
2: Spotykamy się 12 maja 2026 roku, a to oznacza nie mniej niż więcej niż to, że 100 lat temu dokonał się w Polsce przewrót majowy. Jeżeli tworzyłby pan, panie profesorze, taki osobisty ranking najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku, to ta data 12 maja 1926 roku zajęłaby miejsce w pierwszej trójce, w pierwszej dziesiątce?
3: Nie, nie, w pierwszej trójce na pewno nie, bo w pierwszej trójce to jednak odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku. Przywrócenie wolności i suwerenności w 1989 roku. Początek najczarniejszego okresu w dziejach Polski, czyli 1 września 1939 roku, ale rocznica zamachu majowego, a ma pani rację, mówimy dokładnie w 100 lat, kiedy wojska podległe Piłsudskiemu ruszyły na Warszawę, bo to stało się we wczesnych godzinach popołudniowych 12 maja. To byłaby druga piątka pierwszej dziesiątki.
2: Dlaczego tak wysoko?
3: No bo Polska w 1918 roku odrodziła się z wielkim marzeniem podzielanym przez miliony obywateli, że będzie to państwo oparte na fundamencie wolności, demokracji, praw obywatelskich, sprawiedliwości, czyli na tych wartościach, których przez kilka pokoleń zaborcy nas pozbawiali. Tak budowano odrodzone państwo, taką uchwalono konstytucję. Potem wzięło się już, kiedy państwo okrzepło, kiedy wkroczyło w okres normalności, a to był rok 1922, branie się za bary z własnym państwem, z jego zarządzaniem. I rok 26 to jest wielkie rozczarowanie kształtem tego państwa i starcie o dalsze jego oblicze. Próba ratowania polskiej demokracji niedemokratycznymi metodami. I początek w Polsce rządów autorytarnych. Stąd to jest cała przytłaczająca większość polskich dwudziestowiecznych dziejów była naznaczona autorytaryzmem. A maj 26 otwiera okres takiego autorskiego, polskiego autorytaryzmu, nienarzuconego nam z zewnątrz, ale ustanowionego przez samych Polaków. Stąd, a ponieważ bardzo sobie cenię wysoko demokrację, wolność, stąd maj 26 to bardzo ważne wydarzenie, uważam, dla naszego narodowego doświadczenia. Z pewnym istotnym przesłaniem także dla współczesności, bo chociaż minęło 100 lat, to pewne dylematy brzmią bardzo niepokojąco aktualnie.
2: Tak, bardzo, bardzo znajomo. Panie profesorze, pan myśli o tych wydarzeniach z maja 26 roku jak o przewrocie majowym, czy zamachu majowym, czy w ogóle ta terminologia ma dla pana znaczenie?
3: Tak, mam pani rację. To wydarzenie jest określane różnymi terminami. Wystarczy, że ktoś użyje jednego z nich i już wiadomo, jak wygląda jego pogląd. Ja nie ukrywam, że ja należę do osób, które starają się zrozumieć, opisać, a nawet usprawiedliwić rację marszałka Piłsudskiego sprzed tej decyzji o ruszeniu zbrojnie na Warszawę. No ale nie mam wątpliwości, że to był zamach stanu, więc jeden z najcięższych grzechów w demokratycznym państwie, zamach stanu, czyli sięgnięcie po władzę metodami niedemokratycznymi, tylko siłą, gwałtem. przemocą części wojska, ale to jest kwalifikacja prawna i tej kwalifikacji prawnej nikt nie może zmienić, no chyba że hagiograf próbuje zakłamać.

0: te dramatyczne wydarzenia. Natomiast jak mówię, musimy, patrząc na genezę maja 26 roku, na decyzję marszałka, na to, co się w Polsce stało, pamiętać, nie nadużywać wiedzy z przeszłości. Historyk zawsze będzie przestrzegał, żeby przy interpretacji jakiegoś wydarzenia nie nadużywać wiedzy z przeszłości. Bo my dzisiaj patrzymy na maj 26 i na zamach stanu w wykonaniu Józefa Piłsudskiego i podległych mu oddziałów wojskowych, buntujących się przeciwko legalnym władzom Rzeczypospolitej, prezydentowi, rządowi, większości parlamentarnej. Patrzymy z perspektywy tego, co nastąpiło później. Natomiast, czyli wiemy, Piłsudski chciał ratować demokrację poprzez ten zamach stanu. Sam zafundował Polsce system autorytarny, przed którym chciał Polskę uchronić przed systemem autorytarnym w wydaniu konkurencji czy lentecji. Natomiast to jest nadużywanie wiedzy z przeszłości. W związku i moim zdaniem sprawiedliwy, uczciwy, na pewno od strony historycznej jest pogląd, który analizuje te motywy sprzed maja, no i z samego maja. Nie odwołuje się do wydarzeń z 28, 30 czy roku, czy 35 roku. Jak tak popatrzymy, to mamy do czynienia z podjętą ze szlachetnych pobudek próbą uratowania Polski przed prawicowym, endeckim zamachem stanu. Piłsudski chciał budować państwo na fundamencie, takie budował jako naczelnik państwa. To nie były tylko marzenia, to były realne działania. Pamiętajmy, kiedy Polska się odrodziła, Piłsudski był najbardziej wpływowym w niej człowiekiem. Stanął na czele państwa jako naczelnik państwa. To była funkcja poważniejsza nawet niż prezydenta Rzeczypospolitej, bo to było nawiązanie do tradycji kościuszkowskiej, do tradycji, w której głowa państwa jest nie tylko pierwszym obywatelem i najwyższym urzędnikiem, ale ojcem narodu. No i był jednocześnie naczelnym wodzem. I wtedy budował Polskę jako państwo demokratyczne, oparte właśnie na fundamencie wolności, praw obywatelskich, praw socjalnych. Polska pod rządami Piłsudskiego zafundowała sobie najbardziej postępowe w Europie ustawodawstwo socjalne. I Piłsudski się za największe zagrożenie dla takiej Polski uważał Polskę spojoną obręczą nacjonalizmu. Tak jak to Narodowa Demokracja proponowała, uważał, że Polska spojona obręczą nacjonalizmu to jest prawdziwe nieszczęście. W maju, obawiając się, że zaczyna Polska endecka triumfować, właśnie zdecydował się, tak jak lekarz, który uważa, że jest niezbędna operacja, żeby ratować pacjentowi życie, zdecydował się na taką operację. No i tak wyglądały jego motywy. A inna już sprawa, ta ewolucja ustrojowa i już kolejne rządów pomajowych, no bo okazało się, że lekarstwo stało się równie groźne jak sama choroba, że Piłsudski, chcąc ratować demokrację, zafundował nie Polsce własną, nie endecką, ale własną dyktaturę.
1: Zanim porozmawiamy o tych konsekwencjach sięgających także 100 lat później od maja 1926 roku, to ta głęboka geneza przewrotu, zamachu majowego, panie profesorze, bo mówi pan o tym, że to nie była kwestia tygodni, miesięcy, czy nawet takich krótkich lat. Te wydarzenia nie podyktowały tego, co się wydarzyło 12 maja 1926 roku, tylko trzeba sięgnąć głębiej, aż do zamachu na prezydenta Narutowicza?
0: Tak, oczywiście, że tak. Wtedy po raz pierwszy ten konflikt zaistniał. Prezydent Narutowicz w grudniu 22 roku, właśnie to był pierwszy akt tej takiej ustabilizowanej, okrzepłej Polski. W listopadzie roku 22 odbyły się wybory na całym terytorium, tak jak ono okrzepło w wyniku wojen i polskiej ofensywy dyplomatycznej z lat 19-22. Jesienią odbyły się wybory. Ukonstytuował się Sejm i Senat. Połączone we wspólne zgromadzenie narodowe, bo prezydenta wtedy wybierano w parlamencie, a nie w powszechnych wyborach. Prezydentem został wybrany Gabriel Narutowicz.

0: Endecja została przegłosowana, chociaż to Endecja wygrała wybory, bo prawica zjednoczona przez Endecję uzyskała w wyborach z listopada 2022 roku najwięcej głosów. Zdobyła aż 38% posłów. To nie była bezwzględna większość, ale drugie wielkie ugrupowanie składające się zresztą z kilku różnych partii, czyli ugrupowania Le Blok Lewicowy, zdobył 22% posłów. No to jest, prawica zdobyła prawie dwukrotnie więcej posłów. I to prawica miała większe szanse pozyskać koalicjanta w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Więc prawicy, liderom prawicy Endecji po wyborach z listopada wydawało się, że mają władzę na talerzu. W wyniku własnych błędów przegrali wybory prezydenckie i wtedy postanowili, przegrawszy w parlamencie, siłą zablokować zaprzysiężenie prezydenta. Nie chcieli uznać legalności wyboru, wywołali wielką awanturę, zanarchizowali na kilka dni życie w stolicy. Wydawało się, że Polsce grozi wojna domowa. Ogromna fala nienawiści ze strony Endecji pod adresem prezydenta Lecka, dzisiaj byśmy powiedzieli hejtu. W tej atmosferze fanatyk endecki zastrzelił prezydenta. No, kraj zatrząsł się w posadach. I prawdę mówiąc, nie sposób jest zrozumieć decyzji marszałka Piłsudskiego z maja, bez tego kontekstu z grudnia 2022 roku, no bo skoro Endecja, nie mając szansy zdobycia większości w parlamencie, tylko przegrawszy w tym głosowaniu, przeniosła walkę na ulicę i to doprowadzając do zamordowania prezydenta, głowy państwa, splamiła się krwią, królobójstwem, jakże praktycznie nieobecnym w dziejach Polski, to Piłsudski kilka lat potem doszedł do wniosku, że on również może sięgnąć po takie środki, chcąc bronić demokracji przeciwko temu endeckiemu zagrożeniu, więc te korzenie konfliktu tkwiły bardzo daleko, ale zasadnicza linia konfliktu praktycznie była wbudowana w polskie życie już od początku XX wieku. Wielki bunt Polaków przeciwko panowaniu rosyjskiemu z lat 905-908 już niósł początki tego wielkiego sporu. Czyli to była kwestia pewnego wyboru, który i dzisiaj w Polsce jest aktualny. Czy, na czym opierać życie zbiorowe? Czy na poczuciu przynależności narodowej w wymiarze etnicznym, czyli stawiać na nacjonalizm, jak polscy narodowcy chcą to także dzisiaj zrobić, czy budować na fundamencie praw obywatelskich, podmiotowości jednostki, nieważne jakiej kto jest narodowości, ważne, że ma polskie obywatelstwo, jest lojalnym polskim obywatelem i powinien mieć takie same prawa. Endecja chciała podzielić obywateli Polski na dwie kategorie. Kategorie tych lepszych etnicznych Polaków, tych gorszych, by przedstawić się, znaczy Polaków innej narodowości. A przypomnijmy, w przeciwieństwie do dzisiejszej Polski, w tamtej międzywojennej Polsce, co trzeci obywatel nie był Polakiem etnicznym. Więc próba uczynienia z jednej trzeciej obywateli, obywateli drugiej kategorii, no tutaj trudno mówić Piłsudskiemu racji. To groziło permanentnym konfliktem, to groziło demokracji. No, nie da się rządzić demokratycznie, jeśli chce się dzielić obywateli na lepszych i
1: Ale
0: gorszych.
1: też,
0: Także
1: panie
0: tutaj.
1: profesorze, nie da się demokracji bronić niedemokratycznymi metodami. Cytuję pana tekst opublikowany na łamach Gazety Wyborczej. Jakie są konsekwencje przewrotu zamachu
0: Albo
1: majowego?
0: tutaj, pani redaktor, przechodzimy już do oceny tego, bo do tej pory ja patrzyłem na zamach majowy, na wydarzenia z maja 26 przez pryzmat wydarzeń wcześniejszych poprzedzających to
1: To
0: zjawisko.
1: teraz o konsekwencjach porozmawiajmy.
0: A teraz pani proponuje i bardzo słusznie, bo nauki dla nas płyną nie ze zrozumienia tej sytuacji przed majem, ale z konsekwencji przewrotu, do czego, bo jak mówi popularne powiedzenie, dobrymi chęciami jest piekło
1: To
0: wybrukowane
1: proszę mi
0: bardzo
1: pozwolić
0: często.
1: zadać może prowokacyjne pytanie na wyrost. Czy 12 maja 2026 roku rozpoczął się upadek II Rzeczypospolitej?
0: Nie, wie pani, upadek II Rzeczypospolitej nie. Zaczął się upadek

0: zaczęła się erozja polskiej demokracji, bo lata 26-30 to były lata już autorytarnych rządów Piłsudskiego, autorytarnych, czyli osobistych, ale to był okres autorytaryzmu w aksamitnych rękawiczkach. Piłsudski i nowa władza cieszyła się poparciem większości społeczeństwa, sprzyjała sytuacja gospodarcza, Polska się dynamicznie rozwijała. Jeśli patrzymy na współczynniki gospodarczego rozwoju, to one pikowały w górę jak Mount Everest niemalże. Natomiast przez wielki kryzys gospodarczy zaczęły się schody. Piłsudski sięgnął po otwartą dyktaturę, więc mamy do czynienia nie z początkiem końca Polski, no bo Polska potrafi też funkcjonować w warunkach systemu autorytarnego i taki system Piłsudski zafundował Polsce, ale jeśli my patrzymy przez pryzmat jakichś nauk, refleksji dla nas współczesnych Polaków, to już wspomnieliśmy o tym wcześniej. Ja uważam, że Piłsudskim kierowały jak najlepsze chęci. Chciał właśnie jak ten dobry lekarz ratować organizm, przeprowadzając bolesną operację, no by ratować życie tego organizmu. Ale lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba, albo i groźniejsze. I dzisiaj znajomość wydarzeń po maju 26, bo trudno odmówić się z Piłsudskiemu znamion wielkości. To był znakomity, jeden z najwybitniejszych polskich polityków XX wieku. I nawet tak wybitnej osobowości ten proces uzdrawiania demokracji niedemokratycznymi metodami absolutnie nie wyszedł. To się skończyło jedną wielką klapą, dosyć brutalną już w latach 30. dyktaturą. I moim zdaniem płynie dla nas, współczesnych Polaków, przestroga, tych przywiązanych do praw obywatelskich, tych przywiązanych do demokracji, płynie przestroga, nie próbujmy ratować demokracji, czy nie próbujmy bronić demokracji niedemokratycznymi metodami, żeby nie znaleźć się w tej ślepej ulicy, jak Piłsudski i jego zwolennicy po zamachu majowym.
1: Bo trzymając się tej analogii medycznej, nie operacja chirurgiczna, gwałtowna, szybka, przeprowadzona, no może w sterylnych warunkach, ale jednak, która niesie ze sobą ryzyko bardzo poważne. Zamiast tego raczej rozłożona w czasie taka terapia internistyczna, prawda, panie profesorze? Coś, co trwa dłużej, ale także efekty przynosi na dłuższą metę.
0: To nie jest tylko, poprzez mówimy tutaj nie tylko o polskim doświadczeniu. Cała Europa Środkowa i Wschodnia u progu dwudziestolecia międzywojennego żyła wielką nadzieją pokładaną w demokracji. Nie tylko Polska zbudowała się jako państwo demokratyczne. Poczynając od Finlandii na północy, kończąc na Albanii, Grecji na południu, wszystkie te państwa, czy nowo powstałe, czy wcześniej istniejące, zafundowały sobie ustroje demokratyczne. I we wszystkich tych państwach, z wyjątkiem Czechosłowacji, gdzie też doszło do uwstecznienia reguł ustrojowych, ale przewrotu nie było, dokonały się autorytarne przewroty wewnętrzne.
1: I można teraz przeprowadzić taką analogię, takie porównanie. 100 lat później również narody europejskie rozczarowane demokracją zwracają się ku autorytarnym.
0: Nie pani, nie jest aż tak groźnie, jak było 100 lat temu, ale proszę zwrócić uwagę na rosnące w siłę partie nacjonalistyczne, populistyczne w bardzo wielu krajach europejskich. Rosną w siłę ugrupowania, które stawiają na nacjonalizm, które stawiają na
1: rządy silnej ręki.
0: Na rządy silnej ręki. No, lider świata demokratycznego do niedawna Stany Zjednoczone, czymże innym, jak nie właśnie jakimś formą nacjonalizmu, jest hasło America First, czyli Ameryka przede wszystkim, najważniejsza, prawda? Każdy nacjonalista mówi, mój kraj jest najważniejszy, tylko problem polega na tym, że jak wiele osób mówi, mój kraj jest najważniejszy, to dochodzi do starcia i kontynent czy świat osuwa się w niebezpieczeństwo konfliktu, bo dopóki to jeszcze jest starcie na płaszczyźnie gospodarczej, dyplomatycznej, cywilizacyjnej,

0: cywilizacyjnej, to jeszcze nie ma nieszczęścia. Tyle tylko, że nacjonaliści prędzej czy później, chcąc zyskać jak najwięcej, sięgają po oręż. To jest geneza II wojny światowej, więc miejmy w pamięci to doświadczenie nie tylko polskie, ale europejskie, czy wręcz światowe, że no rację miał Churchill, co prawda nie on to wymyślił, ale Winston Churchill, jeden z najwybitniejszych polityków brytyjskich, powiedział, demokracja to jest system, który ma mnóstwo wad, ma tylko jedną zaletę. Nic lepszego jeszcze od tego nikt nie wymyślił. To, co mnie jako historyka niepokoi właśnie, jak mówimy o zamachu majowym, że właśnie Europa w okresie międzywojennym najpierw tak bardzo i gorąco zawierzyła demokracji, potem się szybko rozczarowała, także w Polsce do demokracji, zafundowała sobie autorytaryzm, dyktaturę. Zrodziło to najbardziej potworne doświadczenie w dziejach ludzkości, czyli II wojnę światową. I po 100 latach znowu zaczynamy niepokojąco tańczyć podobny chocholi taniec.
1: Obyśmy potrafili tylko wyciągnąć lekcję, którą historia
0: obudzić, prawda?
1: Nam tutaj daje, panie profesorze. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Bądźmy przygotowani na najgorsze. Miejmy nadzieję na najlepsze, profesor Tomasz.
0: Nie pani, trzeba, nieraz trzeba trochę pokrakać, żeby
1: potem się ucieszyć, że się nie
0: żeby
1: sprawdziło.
0: Się potem ucieszyć, tak, żeby się potem ucieszyć. Lepiej przesadzić w ostrzeżeniach, niż zagłaskać fatalną rzeczywistość.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 15.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Zrobimy wszystko, by Zbigniew Ziobro stanął przed sądem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. W niedzielę były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, lecz w Stanach Zjednoczonych.
10: Na podstawie rozmów dyplomatycznych będziemy oczywiście dążyć do tego, żeby wrócił do Polski i stanął przed wymiarem sprawiedliwości. To jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
9: Prokuratura chce przesłuchać prezesa i redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Chodzi o wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Według niektórych przekazów medialnych były minister sprawiedliwości miał otrzymać amerykańską wizę właśnie jako przedstawiciel telewizji Republika. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie, wśród nich 53-letni kierowca, który najechał na dziecko na jednym z parkingów. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi Polskiemu Radiu Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
11: Wstępnie przyjęto kwalifikację z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego mówiącą o spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W toku tego postępowania na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Oględzinom został poddany też samochód, który uczestniczył w tym zdarzeniu.
9: Po tym, jak samochód prowadzony przez 53-latka najechał na chłopca, 6-latek trafił do szpitala. Życia dziecka nie udało się jednak uratować. Ze wstępnych ustaleń zakopiańskiej policji wynika, że 53-letni mężczyzna zawracający autem na prywatnym parkingu

0: najechał na siedzące przed maską pojazdu dziecko. Polska wraz z krajami bałtyckimi zabiega, aby Rosja nie mogła być zapraszana na kolejne Biennale Sztuki w Wenecji. Powiedziała o tym w Brukseli szefowa resortu kultury Marta Cienkowska przy okazji unijnej narady. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów do Wenecji i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale. Spotkało się to z ostrą krytyką w Europie.
1: To, co możemy jeszcze zrobić, to wprowadzić większe sankcje i także nie wpuścić rosyjskich artystów i tych artystów, którzy współpracują z Rosją, do Włoch po prostu. I jeśli organizatorzy Biennale Weneckiego nadal będą zapraszać Rosję i artystów, którzy współpracują z Rosją na swoją imprezę, to nie powinni dostać finansowania europejskiego.
0: Wstrzymanie unijnego dofinansowania w wysokości 2 milionów euro rozważa Komisja Europejska. Po protestach przeciwko udziałowi Rosji i oficjalnym otwarciu Biennale rosyjski pawilon został zamknięty. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie.
2: Minęła godzina 15:33.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Grzegorz Frontczak, dyrektor, redaktor, naczelny Polskiego Radia 24, ze mną w studiu. Witaj, Grzegorzu.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Jeszcze w stroju nieoficjalnym, tak, ale to się niebawem zmieni, bo o godzinie 18:30 początek programu specjalnego prosto z czerwonego dywanu.
4: To będzie taki czerwony dywan trochę.
2: Bo wielkie święto radiowe
4: wielkie
2: dzisiaj.
4: Wielkie święto, tak. To są nagrody dziennikarskie Polskiego Radia, Melchiory 2026. Mhm. One odbywają się po raz 20. Ktoś powie, a to ta nagroda już taką doświadczona, zasiedziała. Tak, tylko że przez lata to była nagroda studia reportażu. Właściwie tylko dotycząca reportażystów. Mhm. Teraz to się zmieniło i tych nie tylko reportażystów się nagradza. Kategorii jest kilka. Między innymi ta najbliższa nam chyba to jest Live Dziennikarski Roku.
2: Tak.
4: Są trzy nominacje. To od razu jak już jesteśmy przy tej kategorii, to powiem, że Maciej Woroch, relacja ze spotkania Trump-Putin na Alasce, sierpień 2025, czyli fakty TVN-u. Radomir Witt, jeszcze raz pan przerwie z TVN24 i nasz kolega tutaj zza ściany, Janek Oleński. Relacja na żywo w Polskim Radiu 24 z zatrzymania Zbigniewa Ziobry.
2: Bo live, proszę Państwa, to jest właśnie taka relacja na żywo, którą reporterzy, dziennikarze na antenę tutaj nam serwują i to jest zazwyczaj z tu i teraz, z miejsc najważniejszych wydarzeń, wymagająca wielkiego kunsztu, chociaż sama w sobie czasami jest formą krótką i z pozoru tylko niewymagającą. No bo cóż może być skomplikowanego w opowiedzeniu tego, co się widzi albo czego jest się świadkiem.
4: Opowiedziała ale Państwu Ewa Wasążnik, która przez lata była reporterką sejmową.
2: Nie tylko, lajfującą.
4: Lajfującą
2: dlatego
4: też.
2: Z wielkim uznaniem odnoszę się do pracy i wysiłków tych, którzy teraz lajfują, bo tak się ładnie po polsku określa to, co robią
4: wchodzą
2: reporterzy.
4: Na żywo,
2: wchodzą
4: tak.
2: Na żywo, tak.
4: No, a ty pamiętasz jakiś swój live taki, który nie wiem, został w pamięci na długo? To ty się zastanawiaj, ja tylko powiem, że Janek...
2: No, takie live'y, które dotyczyły ważnych wydarzeń historycznych także. No, Smoleńsk to taka mocna rzecz wymagająca opanowania emocji, ale z takich radośniejszych, no to Światowe Dni Młodzieży, które relacjonowałam razem z Lucjanem Olszówką, moim serdecznym kolegą redakcyjnym z Krakowa. Zupełnie inny już zakres
4: widziałem
2: wydarzeń.
4: Widziałem zdjęcia, więc... naprawdę to była świetna praca. To jeszcze tylko dopowiem Państwu jedną rzecz a propos tej kategorii Live Dziennikarski Roku, bo Radomira Witta i Macieja Worocha Państwo pewnie znają, bo widzą ich w telewizji, a Janka Oleńskiego pewnie nie. Janek Oleński jest taką mniej więcej dwie głowy wyższe od Radomira. Kawał chłopa, jak to się mówi. I ja pamiętam jego relację, jak jeden przedstawiciel Telewizji Republika biegł za samochodem zatrzymanym byłym ministrem sprawiedliwości, a Janek Oleński wystawił tylko rękę i tak jakby z góry nastawił mikrofon. Tak
2: wymaga
4: to wyglądało.
2: To czasami również fizycznej sprawności, proszę Państwa.
4: Tak to wyglądało i za ten live naprawdę mam nadzieję, że Janek zwycięży. Trzymamy tu wszyscy kciuki, bo to przecież live na antenie Polskiego Radia 24, więc trochę udziału w tej nagrodzie dla Janka, mam nadzieję, będziemy mieli. To wszystko się dzisiaj okaże po godzinie 19. Po 19 transmisja w Polskim Radiu 24. Nagrody dziennikarskie Polskiego Radia Melchiory 2026. Ja tylko dopowiem, że one obowiązują za wszystkie publikacje w roku 25, czyli od 1 stycznia do końca grudnia. No i Melchior Wankowicz, wiadomo, ojciec polskiego reportażu, to Państwo mogą doczytać, nie będziemy tu lekcji historii uprawiać. Natomiast Czerwony Dywan, który rozpocznie się o godzinie 18:33 po wiadomościach, po informacjach na naszej antenie. Na tym dywanie spotkamy się na pewno z członkami jury, z kapituły, która wybierała.
2: A zacne to jest jury.
4: Tak, to są nazwiska, które są ważne dla polskiego dziennikarstwa. Więc liczę, że nasze studio zaraz przy wejściu będzie

0: łowić wszystkich tych, którzy będą wchodzić do budynku, do studia imienia Lutosławskiego. Będzie z nami prezes Polskiego Radia. Będzie też, zresztą Bartosz Panek prowadzi ze mną ten program, więc to jest szef studia reportażu i też wiceszef kapituły Melchiorów, więc on też będzie mógł opowiedzieć trochę, na ile będzie mógł zdradzić.
1: No, bo chyba przecieki nie możemy liczyć na nie jeszcze przed oficjalnym
0: ale może powiedzieć, jak wyglądały obrady. A podobno w niektórych miejscach były burzliwe, bo takie przecieki mam ja z kolei. Więc na ten temat porozmawiamy. I jeszcze będzie też wspomnienie ubiegłego roku. Dorota Piotrowska, która zajmuje się Melchiorami od ho, ho, ho, prosiła, żeby nie mówić jak długo, przygotowała specjalne resume roku 25.
1: Radiowe Oscary? Możemy
0: zaryzykować
1: takie stwierdzenie. Dzisiaj Gala Melchiorów i Grzegorz Frączczak, który będzie to dla państwa i relacjonował, nomen omen, i obserwował. Chyba jeden z najbardziej rozdartych osób w Polsce, bo dzisiaj dwa ważne dla Grzegorza wydarzenia, tak, Melchiory i Eurowizja z udziałem polskiej reprezentantki.
0: Ale mam wrażenie, że Melchiory też z przecieku, wiem, że o 20.30 się skończą, a Eurowizja zaczyna się o 21.00, więc może się uda połączyć. Ja tylko powiem, że po wczorajszej próbie jurorskiej Alicja Szemplińska poszła do góry w notowaniach bukmacherskich i na teraz, na godzinę 15 z hakiem, wszystko wskazuje na to, że ci, którzy obstawiają, że ona się dostanie do finału. Oby tak było.
1: To co, za Janka Oleńskiego trzymamy kciuki?
0: I za Alicję Szemplińską.
1: Grzegorz Frączczak, dziękuję.
2: Komentarz.
1: Teraz już poważniejemy, bo o znacznie poważniejszych tematach będziemy rozmawiać. Pan Mariusz Jałuszewski, OKO.press z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj, nie wiem czy pan wie, ale jest matura. Zdają ją ci abiturienci, którzy zdecydowali się na egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Mam nadzieję, że nie było tematów dotyczących KRS-u, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, bo myślę, że nie tylko nie jeden maturzysta, ale i nie jeden profesor prawa miałby kłopot z rozwikłaniem tych różnych spraw, tematów i zagadnień związanych z tą dziedziną naszego życia.
3: No tak, myślę, że wielu maturzystów mogłoby po prostu oblać egzamin z WUS.
1: Dlatego, że ta sytuacja coraz bardziej skomplikowana. Skupmy się na tej, która dotyczy Trybunału Stanu. I pierwszej prezes Sądu Najwyższego, właściwie powinnam pewnie powiedzieć osoby, która pełni obowiązki pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo dzisiaj swego rodzaju rozstrzygnięcie w tej sprawie. Czego ono dotyczy?
3: No, dzisiaj Trybunał Stanu miał procedować sprawę dotyczącą grzywny dla pani neosędzi Małgorzaty Manowskiej, która, jak słusznie pani zauważyła, pełni obowiązki pierwszego prezesa SN. Zgodnie z prawem, no, z mocy prawa, pani Manowska jest też przewodniczącą Trybunału Stanu. I od wielu miesięcy zastępcą z panem Andrzejewskim blokują de facto pracę tego organu, który ma pociągać do odpowiedzialności konstytucyjnej najważniejsze osoby w państwie, które przy wykonywaniu swoich obowiązków łamią prawo. Te blokowanie prac jest celowe, bo uniemożliwia postawienie przed Trybunałem Stanu, no, polityków obozu władzy PiS, ale jednocześnie ma to na celu uniemożliwienie przy procedowaniu sprawy o uchylenie immunitetu samej pani Manowskiej, bo prokuratura w związku z jej decyzjami jako przewodniczący Trybunału Stanu, ale jako też pierwszej prezes SN, chce postawić kilka zarzutów. Tylko ta sprawa jest torpedowana od samego początku. Przypomnijmy, że Trybunał Stanu wybiera Sejm. I znajdują się też w składzie obecnego Trybunału, ale i poprzednich. No, byli politycy, tak? Czy nie politycy? Posłowie. Więc to jest trochę takie ciało sędziowsko, można powiedzieć, prawniczo-polityczne. Ale nie może pracować. No i trzech sędziów, no, zebrało się dzisiaj, żeby procedować, próbować oblokować pracę tego Trybunału, nakładając kolejną grzywnę. Już jakiś czas temu jedną grzywnę nałożono. Obawiam się, że pani Manowska nie zapłaci tych grzywien. bo niedługo jej się kończy kadencja.
1: No właśnie, 26 maja, prawda?
3: Tak, tak. A mamy w ogóle teraz wpadł jakiś paraliż w Sądzie Najwyższym, bo chociaż no, są w większości tam no, sędziowie, ale sama instytucja jest.

0: i prezydent od miesięcy nie podejmuje kluczowych decyzji personalnych o obsadzie najważniejszych stanowisk w tym Sądzie Najwyższym. Od grudnia zeszłego roku nie ma prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która no, między innymi uchyla immunitety sędziom, prokuratorom, czy prowadzi ich sprawy dyscyplinarne. Od marca nie mamy następcy pani Manowskiej, mimo że są wybrani kandydaci. A teraz też mamy wakat w Izbie Karnej, jest nieobsadzone stanowisko prezesa Izby Karnej. Tam też się kończy kadencja obecnego prezesa, zresztą neosędziego, pana Zbigniewa Kapińskiego. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Być może pan prezydent cały czas rozważa, kto byłby najlepszym kandydatem, czy postawić na jakiegoś jastrzębia, który tam będzie zarządzał twardą ręką i będzie spychał do narożnika i uruchamiał różne postępowania dyscyplinarne wobec legalnych sędziów, którzy stosują wyroki ETPC i TSUE. Czy też no, wybierze kogoś bardziej koncyliacyjnego, który ma jednak poparcie nawet neosędziów, tak? I nie wiadomo, co tam się dzieje, przynajmniej ja nie mam takich informacji, tak, bo nie mam jakichś takich głębokich źródeł w kancelarii prezydenta, ale też pan prezydent nie daje wszystkich nominacji na sędziów, trzyma w zamrażarce nadal jakieś kluczowe nominacje dla sędziów nominowanych przez nielegalną KRS. Tak wczoraj była taka uroczystość, gdzie wręczono ponad 100 nominacji, ale to są głównie nominacje dla asesorów, czyli one są takie najmniej kontrowersyjne, tak? Ale nadal, i to już kilka lat czeka na nominację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, był wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Łukasz Piebiak, który najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie wybrany do odnowionej KRS-u z rekomendacji klubu PiS. Mamy też tam, czeka w zamrażarce, nominację dla byłego członka KRS, neo-KRS Jarosława Dudzicza, który sławił się antysemickim wpisem, za który mu się krzywda nie stała, tak? Bo śledztwo prokuratury w tej sprawie może on. Tam jest kilka takich kontrowersyjnych nominacji na same najwyższe szczeble sądownictwa, które leżą.
1: Panie redaktorze, bo jeśli się nie mylę, to na tym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą
0: tak,
1: się
0: piątek,
1: wyborem.
0: Piątek, dzisiaj komisja ma się zajmować sprawiedliwości. Tak, tak. Dzisiaj komisja sprawiedliwości wieczorem ma pewnie przygotować ostateczne listy 15 kandydatów, no jest 17, tak? I najpewniej dwóch kandydatów przedstawionych przez, rekomendowanych przez środowiska sędziowskie, które angażowały się w obronę praworządności, wypadnie z tej listy, bo to środowisko zgłosiło 15 kandydatów i na dwa miejsca zejdzie właśnie Łukasz Piebiak i osoba rekomendowana przez Klub Konfederacji, no, sędzia Łukasz Zawadzki z Opola. To jest taki sędzia, który nie ukrywa swoich takich mocno katolickich, konserwatywnych poglądów na Twitter. No i taką będziemy mieli KRS. Jeśli no, Sejm ostatecznie, bo głosowanie ma być w piątek, wybierze taką KRS, gdzie większość kandydatów to będą sędziowie rekomendowani przez te stowarzyszenie sędziowskie, no to gdzieś w jakiś sposób zmniejszy się wady wyboru takiej KRS przez polityków, bo główną się sporu było o to, że obecną na KRS wybierali politycy, czyli posłowie w Sejmie i dlatego podważono jej legalność.
1: Teraz to się nie zmieniło, ale dokonują tego wyboru no, z rekomendacji samego środowiska.
0: Tak, czyli jakby no, posłowie będą jakby szanować no, zdanie sędziów wyrażone na zgromadzeniach sędziów i po prostu to można powiedzieć, że to będzie trochę wybór środowiska sędziego, to podważa PiS, tak? Ale panie redaktorze, to mamy też jeszcze jeden taki ważny sąd, który jest cały czas na ustach wszystkich i dzisiaj też będzie. Trybunał Konstytucyjny, bo niedawno, godzinę temu, wydano decyzję legalizującą bezprawne działania prezydenta, który od kilku miesięcy nie przyjmuje ślubowania czterech wybranych przez Sejm nowych sędziów TK.
1: I to stało się mimo tego zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw.

0: praw człowieka?
1: Bo to zabezpieczenie jakby nie dotyczyło działalności Trybunału, bo zabezpieczenie nakazuje nie podejmować żadnym władzom w Polsce działań, które by utrudniało podjęcie pracy tym nowym sędziom. Bo przypomnijmy, na Sejm w marcu wybrało 6, pan prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od 2, których uznał za mnie kontrowersyjnie, dyselekcjonował ich, czego nie ma prawa, bo tylko Sejm może powoływać nowych sędziów, a 4 zablokował. Tych 4 to są osoby znane z obrony praworządności, dlatego ich zablokował, tak? I te zabezpieczenia TPC, które zapadło, które Trybunał wydał w zeszłym tygodniu, ono dotyczy no, działań rządu, ale też prezesa Trybunału, pana Bogdana Święczkowskiego, byłego prokuratora krajowego i dawnego zaufanego Zbigniewa Ziobry, który obecnie ukrywa się w USA. No dzisiaj ten Trybunał na czele, Trybunał Konstytucyjny na czele z Bogdanem Święczkowskim, no, uznał, że prezydent nie musi przyjmować żadnego ślubowania, to nie jest jego obowiązek, a jeśli składa się ślubowania, to tylko w obecności fizycznej pana prezydenta, w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pana prezydenta. Czyli Trybunał rzucił koło ratunkowe prezydentowi, który blokuje przyjęcie ślubowania tych 4 sędziów. I prezydent teraz z takim lejtem będzie mógł mówić: ja działam w prawie. Tylko że to jest nieprawda, bo po pierwsze skład tego Trybunału jest wadliwy, było 2 sędziów TK. Przepraszam, 2 sędziów dublerów TK. Zresztą przed rozprawą zmieniono skład i być może dlatego udało się taki wyrok wydać, bo on zapadł stosunek głosów 3-2, były 2 zdania odrębne, nie zgadzające się z tym. Poza tym Trybunał w sposób nieuprawniony rozszerzył de facto prerogatywy prezydenta określone w Konstytucji. Bo jakby prezydent, przepraszam, Trybunał jakby sam trochę zmienił konstytucję, nadając nowe uprawnienie prezydentowi, bo uznał dzisiaj, że prezydent bierze udział w procesie wyboru sędziów TK, a nie wynika to z konstytucji, takie uprawnienie prezydenta, tylko Sejm ma takie uprawnienie i to jest skandaliczne. To, że to nie jest wyrok, to jest de facto decyzja, bo w związku z tym, że tam są sędziowie dublerzy, to zgodnie z wyrokiem ETPC w sprawie Xelofro z 2021 roku, no to jest wadliwy skład i taki wyrok nie jest skuteczny prawnie. I zobaczymy, co dalej będzie się działo tutaj w tej sprawie, bo na pewno to w jakiś sposób tylko zaogni spór polityczny w sprawie obsady Trybunału Konstytucyjnego, a niedługo będą się zwalniały kolejne wakaty w Trybunale.
0: Panie redaktorze, niezwykle to jest skomplikowane, pewnie takie wrażenie.
1: No i dlatego maturzyści mieliby problem, żeby
0: To ogarnąć i żeby odpowiedzieć zgodnie z kluczem na pytania, które ewentualnie na takim egzaminie z WOS-u dotyczące właśnie polskiego wymiaru sprawiedliwości by się pojawiły. Nasi słuchacze pewnie mają podobną refleksję. Zadam panu to pytanie sakramentalne w ostatnim czasie. Co musiałoby się stać, żeby do uporządkowania tego chaosu.
1: Panie redaktorze, odpowiedź jest bardzo prosta. Widzimy, co się dzieje na Węgrzech. Tam trochę Peter Madzia ma większość konstytucyjną, ale tam trochę inaczej podchodzi się do przywracania praworządności. Po prostu tam też pamięta się o wartościach i o tym, że praworządność to nie tylko zgodność z literą prawa, ale też sprawiedliwość. Tam Peter Maciej powiedział wprost: macie czas do końca maja, żeby ustąpić ze swoich stanowisk. Mówi to do współpracowników Orbana. I dotyczy to też prezydenta, który tam jest wybierany przez parlament. Tak. Poszedł jasny komunikat. Nikt się nie certori nie będzie dzielił Włosa na 4. A my poszliśmy de facto w ustawożonność. Stosujemy cały czas te wszystkie przepisy, które PiS pouchwalał, żeby zabetonować swoje wpływy w państwie. A nikt nie może legalnie tych przepisów skontrolować, czy są zgodne z konstytucją, bo mamy taki trybunał, który w pełni został obsadzony przez PiS i teraz władza obozu PiS blokuje uzupełnienie wolnych stanowisk, tak? Blokuje przywrócenie tego trybunału obywatelom. Sprawa jest bardzo prosta. PiS cały czas próbuje niszczyć struktury państwa, niszczyć demokratyczny porządek. Nie chce żadnej kontroli, nie chce żadnej kontroli sądów i trybunałów, bo zawsze podważał wyroki ETPC i TSUE. No, to wszystko miało prowadzić do tego, że nie śmieć jedyną władzę.

0: partia miała rządzić. PiS tego nie porzucił i PiS cały czas poprzez swoich nominatów, a pan prezydent wywodzi się z obozu PiS, będzie robił wszystko, żeby obecnej władzy utrudnić przywrócenie praworządności, utrudnić przywrócenie znaczenia konstytucji. Konstytucja de facto nie ma teraz swoich obrońców. Prezydent powinien strzec konstytucji, a jej nie strzeże, tylko ją łapie w bezczelny sposób. I się do tego jeszcze wszyscy śmieją, tak? Nie mamy szacunków obecnie w Polsce do prawa i do instytucji, które te prawo stosują albo mają je strzec. Prawdopodobniej sprawa będzie się rozstrzygać w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, ale też nie ma pewności, bo jeżeli będzie remis, tak jak teraz wychodzi z sondaży, to ten stan może trwać dalej. Można by było sobie wyobrazić jakiś okrągły stół, taki, który był w 89, żeby był głęboki reset, ale musiało być głęboka zgoda wszystkich partii politycznych i najważniejszych polityków do tego, że umawiamy się trochę na nowe zasady. Resetujemy to, co było i będzie nowy początek, tak jak w 89 roku. To taki był moment przełomowy. Można było wtedy dużo zrobić i zrobiono. Tyle, że obawiam się, że nigdy już takiej zgody nie będzie. Jest za duża polaryzacja. Po drugie, nie można się umawiać co do tego, że na przykład będziemy łamać konstytucję. Konstytucja jest, nie da się jej zmienić. Nie będzie takiej większości, no chyba, że będzie zgoda, tak? A po drugie, nie możemy wyrzucić do kosza wszystkich wyroków ETPC i TSUE, ale też legalnych składów Polskiego Sądu Najwyższego czy NSA w sprawie tak zwanych reform Ziobry, bo one są źródłem wszystkich problemów z praworządnością. To pan Ziobro, który uciekł do USA i kreuje się teraz na ściganego z powodów politycznych, on rozwalił nam wymiar sprawiedliwości. On sprawił, że ten wymiar sprawiedliwości przestaje praktycznie działać, bo ludzie czekają latami na wyrok.
1: O, i to jest
0: w Warszawie,
1: to jest,
0: ale to jest wina pana Zbigniewa Ziobry. On nawet nie powinien być ścigany za aferę Funduszu Sprawiedliwości, tylko za to, że zniszczył wymiar sprawiedliwości, który działał dosyć dobrze, był w średniej europejskiej. I ludzie jakoś mu ufali. To nie było tak, że ludzie nie ufali. A Ziobro wszystko to zniszczył. I za to pan Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć, że przestaje nam działać de facto trzecia władza w państwie.
1: Co postulował na antenie Polskiego Radia 24 pan Mariusz Jałoszewski z OKO.press. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ze mną Maciej Wolny w studiu. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry,
1: to znaczy,
2: dobry.
1: Że zbliża się godzina 16. Za 5 minut wybije. Wtedy u nas suma wydarzenia, potem pasmo, którego Maciej Wolny będzie gospodarzem.
2: I zaczynamy już za moment. Rzeczywiście pasmo, chociaż zacznie się dziać tak naprawdę po godzinie 18. Za moment zdradzimy państwu więcej też informacji na ten temat, choć ty już z Grzegorzem Frączakiem rozmawiałaś.
1: Będzie czerwony dywan, tak, będzie gala, będą gratulacje, nagrody i splendor.
2: No to ja nie będę tutaj przedłużał. 18.33 przeniesiemy się dzisiaj do studia imienia Witolda Lutosławskiego na galę Melchiory 2026, czyli przyznanie tych nagród dziennikarskich Polskiego Radia. Wcześniej 18.06 oczywiście nasza debata, choć dzisiaj w skróconej formie, tak jak wspominałem, do tej 18.30 wtedy będziemy politycznie z państwem. W tym studiu pojawią się Marcin Terlik z Onetu, Joanna Solska z tygodnika Polityka. Tematy dość oczywiste. Z jednej strony kryptowaluty, z drugiej strony były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Te tematy polityczne też oczywiście w naszych politycznych rozmowach. Dzisiaj gospodarzem Roch Kowalski o 16.33. Gościem będzie Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. O 17.33 Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Maciej Wolny z państwem zostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu całego zespołu, który dla państwa dzisiejszy wczesno-popołudniowy program w Polskim Radiu 24 przygotował i zrealizował. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety od

0: odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex.

0: Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. O tym porozmawiamy w najbliższą środę, chwilę po 22. Ewelina Kamińska, zapraszam do pomyślenia.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Sejm pracuje nad uporządkowaniem rynku kryptoaktywów. W grze cztery projekty ustaw. Jak przebiegają prace nad nimi, to sprawdza nasz reporter. Ważne decyzje i deklaracje na posiedzeniu rządu. Ministrowie przyjęli projekt Lex Szarlatan. Premier zapowiada rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To uhonorowanie twórców najlepszych materiałów dziennikarskich. Wieczorem w Warszawie zostaną wręczone nagrody Melchiory 2026. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Sejm debatuje nad czterema projektami ustaw o kryptoaktywach. Chodzi o przepisy przygotowane przez rząd, prezydenta oraz kluby Polski 2050 i Konfederacji. Dzisiejszym pracom nie jest objęta nowa propozycja PiSu, która zakłada zakaz prowadzenia tego typu działalności w Polsce. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj i powiedz, jak przebiega dzisiejsza dyskusja.
2: Dzień dobry. No, w tej chwili przedstawiane są poszczególne projekty. W pierwszej kolejności przedstawiony został projekt Polski 2050. Adam Gomoła, więc poseł właśnie tej partii, który ten projekt przedstawiał, on przypomniał, że ustawa ta leży w Sejmie od grudnia ubiegłego roku, więc została wniesiona już po pierwszym prezydenckim wecie. No i Polska 2050, poseł Polski 2050 podkreślał, że ona w 99% bazuje na projekcie rządowym. Zaznaczył, że zachęca ona również firmy do tego, aby licencjować się w Polsce.
3: Żeby być pod nadzorem polskiego KNF-u, żeby tutaj płacić podatki i żeby raportować bezpośrednio wszystko to, co się dzieje, do polskich organów nadzoru. Po to, żeby polscy inwestorzy czuli się jak najbardziej bezpieczni, a żeby polska gospodarka czerpała korzyści z zatrudnienia, z podatków i z tych wszystkich depozytów, o których zapominamy, a które są chyba jednym z największych motorów napędowych gospodarki.
2: Polska 2050 właściwie od wielu tygodni podkreśla, że to jest ten projekt, który może uzyskać podpisy prezydenta. Dziś nawet wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznaczył, że raczej tego podpisu nie uzyska projekt rządowy. No i dlatego Polska 2050 apeluje do koalicjantów, aby właśnie jej projekt został uznany za wiodący. Wspomniany poseł Gomoła nawiązał również do afery Zonda Krypto. Zauważył, że głównie ta firma reklamowała się w mediach prawicowych i dlatego, jak mówił, można przypuszczać, że jej ofiarami są w większości wyborcy prezydenta Karola Nawrockiego oraz Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Wyraził nadzieję też, że tym razem uda się znaleźć

0: Jest konsensus w sprawie kryptoaktywów. Jesteśmy gotowi usiąść do stołu z każdym, mówił poseł Adam Gomoła z Polski 2050. Po nim na mównicy sejmowej pojawił się Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji przypomniał, że Bitcoin jest w Polsce obecny od 13 lat. Podkreślał, że zarówno ówczesny rząd PSL, a więc wtedy, kiedy ten Bitcoin wszedł do Polski, jak i późniejszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak i obecny rząd, nie zrobiły nic, żeby zadbać o bezpieczeństwo na rynku kryptoaktywów, pomimo że sama branża, jak mówił Sławomir Mentzen, apelowała o to do polityków.
1: Działalność KNF-u najpierw zondę wyrzuciła z Polski, pozbawiła KNF możliwości nadzorowania zondy, a potem ci sami ludzie, którzy za to odpowiadają, mówią: o, jak źle się stało, że Polacy korzystali z usług firmy zagranicznej. No nie mogli z usług firmy polskiej, bo wszystkie polskie wyrzuciliście za granicę. Dlatego weto prezydenta było słuszne.
0: A to już wypowiedź posła Mentzena odnosząca się do afery zonda krypto. Jak słyszeliśmy, zdaniem lidera Konfederacji, w jego ocenie to właśnie działania KNF pozbawiły klientów tej firmy, firmy zonda krypto, odpowiedniej ochrony. Prezydencki projekt przedstawił natomiast szef kancelarii Karola Nawrockiego, minister Zbigniew Bogucki. W jego ocenie ta propozycja, propozycja prezydencka, jest koncyliacyjna.
2: Po to, żeby rząd wreszcie przyjął jakiekolwiek poprawki do tej ustawy po dwóch porażkach koalicji rządzącej, to znaczy po dwóch przegranych głosowaniach w sprawie odrzucenia weta prezydenta. W demokracji jest tak, że są pewne reguły. Jest ustrój i ten ustrój w Polsce przewiduje, że prezydent może odmówić podpisania ustawy, a parlament może stosowną większością odrzucić to weto prezydenckie. Państwo dwukrotnie przegraliście i nic to was nie uczy.
0: Teraz na mównicy znajduje się wiceminister finansów Jurand Drob, który przedstawia szczegóły projektu rządowego. Jak wynika z rozmów z politykami koalicji rządowej, to właśnie projekt rządowy ma największe szanse na to, aby zostać uchwalonym, aby trafić do Senatu. No tutaj arytmetyka sejmowa jest nieubłagalna. Koalicja rządowa ma większość, więc do Senatu trafi projekt, który poprze właśnie koalicja rządowa. A w koalicji rządowej zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica, jak i Klub Centrum mówią jednym głosem: trzeba uchwalić projekt rządowy, to jest najlepsza regulacja. Przypomnę, że ten projekt rządowy różni się od poprzednich dwóch już zawetowanych. Między innymi tym, że zaostrza kary dla oszustów działających na rynku kryptoaktywów. Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj mówi nieco inaczej. Ludowcy uważają, że być może trzeba jeszcze do tego projektu rządowego dopisać jakieś poprawki, w tym na przykład poprawki Polski 2050. Natomiast Polska 2050, jak już mówiłem na wstępie, apeluje do koalicjantów, aby to jej projekt został uchwalony. No, Konfederacja, to wiemy, oczywiście ma swój projekt, natomiast Prawo i Sprawiedliwość popiera przede wszystkim projekt prezydencki, choć z PiS-em jest też bardzo ciekawa sytuacja, bo przypomnę, że miał być tutaj jeszcze procedowany dziś piąty projekt właśnie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, no ale PiS ostatecznie swój projekt wycofało, czy właściwie podmieniło, bo pojawił się nowy projekt. A ten nowy projekt całkowicie zakazuje działalności firm właśnie na rynku kryptoaktywów, firm właśnie z tej branży. No ale ten projekt dziś procedowany nie będzie.
3: Sejm rozpoczął pracę nad ustawami o kryptoaktywach. Obrady śledzi dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. Tak duża liczba projektów w tej sprawie pokazuje jedno. Żadnego porozumienia nie będzie, mówi redaktor Piotr Drabik z Faktu.
4: Podobnie jak w sprawie pracy nad nową konstytucją, nie ma na przykład jakiegoś konsensusu, tak? Znaczy, gdyby faktycznie prezydentowi, premierowi, różnym siłom politycznym zależało na tym: okej, słuchajcie, uregulujmy rynek kryptowalut. Dobrze, spotkajmy się, zróbmy może jakiś okrągły stół, może zaprośmy ekspertów, może zróbmy jeden projekt, na którym będziemy pracować, dodawać, odejmować od niego. No, a w tym momencie tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o polityczne punkty, a nie o rozwiązanie tej sprawy.
3: W tle prac nad uregulowaniem rynku kryptowalut swoje śledztwo w sprawie działalności firmy Zonda Krypto prowadzi prokuratura. W jego ramach śledczy zabezpieczyli do tej pory ponad 13 terabajtów danych i ponad 100 urządzeń elektronicznych. Jak mówi prokurator Michał Binkiewicz, czynności przeprowadzono na terenie całego kraju.
5: Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
3: Szacuje się, że klienci Zonda Krypto mogli stracić w sumie kilkaset milionów złotych.
6: Suma wydarzeń.
3: Rząd przyjął projekt ustawy zwany roboczo Lex Szarlatan, poinformował po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o ukrócenie praktyk

0: pseudomedycznych, szkodliwych dla pacjentów. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta nada nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czego dotyczy ten projekt i czym jeszcze zajmował się rząd?
1: Rząd chce przede wszystkim zwiększyć ochronę pacjentów poprzez likwidację właśnie takich sytuacji, w których te osoby bez wykształcenia medycznego oferują takie alternatywne terapie. Tutaj przykładów można mnożyć wiele. Jednym z takich najbardziej głośnych było leczenie poprzez wlewy lewoskrętnej witaminy C w praktyce nieistniejącej, bądź też leczenie taką nieznaną, wyimaginowaną energią. No i przez to dochodziło do sytuacji, w których ci pacjenci, zwłaszcza nieuleczalnie chorzy, ciężko chorzy na raka, na boleriozę, porzucali swoje takie konwencjonalne leczenie właśnie na rzecz tego typu terapii. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że ta ustawa uchroni pacjentów przed tego typu sytuacjami.
2: To jest ustawa, która ma zwiększyć ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi oraz osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia. Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
1: Wspominałeś o nowych uprawnieniach dla Rzecznika Praw Pacjenta. To one, gdybyśmy je mogli do czegoś porównać, to najbardziej są podobne do tych, które ma teraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W praktyce oznacza to, że teraz Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł wydawać decyzje zakazujące tego typu praktyk. One będą obowiązywały natychmiastowo i w tym samym momencie będzie też mógł nakładać kary finansowe. Ta najsurowsza to nawet 1 000 000 zł. Dla tych, którzy mimo, że już otrzymali taki zakaz, no to wciąż oferują te świadczenia pseudomedyczne. Sprawdzaliśmy też szacunki i takich znachorów w Polsce może być nawet kilkanaście tysięcy. Mamy też pierwsze komentarze w tej sprawie. Redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl Aleksandra Kurowska na naszej antenie bardzo pozytywnie oceniała ten projekt i podkreślała, że zapobiegnie on sytuacjom, w których to ciężko chorzy pacjenci szukali takich magicznych receptur z nadzieją na pomoc.
3: Lekarze przekazują nam takie informacje, że na przykład pacjent z rozpoznanym nowotworem, który nie jest jeszcze zaawansowany, znika z tego leczenia, a pojawia się po dłuższym czasie, no już w stadium, które prowadzi do śmierci, ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
1: Choć nie było to przedmiotem dzisiejszej Rady Ministrów, to tuż przed posiedzeniem rządu bardzo istotną dla małżeństw jednopłciowych informację przekazał premier Donald Tusk. Powiedział, że zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania rozporządzenia dotyczącego transkrypcji. I to jest pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który, przypomnę, w kwietniu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Ta sprawa tak naprawdę właśnie się wlecze już od kilku tygodni. Szef rządu podkreślił, że przede wszystkim zależy mu na respektowaniu prawa, wyroków NSA, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Donald Tusk tutaj też powiedział, że to rozporządzenie ma powstać w trybie pilnym i podkreślił, że mimo to, że powstanie, to nie ureguluje wszystkich konsekwencji, które wynikają z posiadanego małżeństwa.
4: Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Bo do tego potrzebne byłyby zmiany na szczeblu ustawowym. Prawdopodobnie też nie tylko do tego, no bo przecież z racji małżeństwa choćby przysługuje nam prawo do spadku czy też informacji medycznej. Dlatego szef rządu zaapelował do posłów o to, żeby wsparli projekt rządowy czy też ministerialny, jeśli taki trafi do posłów.
4: Proszę wszystkich, zarówno tu, jak i w Sejmie, żeby począwszy od języka, poprzez działania, fakty, żeby szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas, obok nas, wśród nas i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość, tak jak każdy inny człowiek.
1: Powiedziałam, że ta sprawa tak naprawdę trochę wlecze się od tych kilku tygodni. Nie chciałabym być tutaj złośliwa, ale już pamiętam, bo zajmowałam się tym tematem od wielu tygodni, że takim hamulcowym, zarówno określanym przez poniekąd resort cyfryzacji, jak i środowiska związane z LGBT, był minister Marcin Kierwiński, który miał w niejaki sposób blokować trochę to rozporządzenie, tłumacząc, że samo rozporządzenie to za mało, by dokonać transkrypcji. Domagał się rozwiązań ustawowych. Z kolei resort cyfryzacji, którym przewodzi Krzysztof Gawkowski, mówił, że samo rozporządzenie jednak wystarczy, ustawa nie jest potrzebna. No i wygląda na to, że dzisiejszy głos premiera w tej sprawie ma uciąć te spekulacje i zakończyć konflikt.
0: Transkrypcję małżeństw jednopłciowych zapowiedział premier Donald Tusk. O dzisiejszych pracach rządu mówiła Dagmara Kędzior. Dziękujemy.

0: O tę sprawę pytaliśmy naszego gościa. Rząd wraca do kwestii rejestracji małżeństw osób tej samej płci, bo tego tematu nie dało się dłużej ignorować, mówił nam Mateusz Mazzini z Gazety Wyborczej.
1: To jest taki problem, który jest trochę silnie zdecentralizowany, tak? No bo część z tych par, które się ubiegają o transkrypcję swoich aktów małżeńskich zawartych gdzieś w innych krajach, jest w dużych miastach, ale też część jest w mniejszych ośrodkach, że to w różnych miejscach ma różne konsekwencje. No i w perspektywie zarządzania, moim zdaniem, już taką prekampanią, no bo trochę mamy w tej chwili prekampanię przed tymi przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, no to to już zaczyna być taki problem, który lepiej chyba w jakimś sensie zdusić w zarodku. Więc ja trochę też się nie dziwię, że premier się tym zajął teraz. Ja nawet może bym powiedział, że jestem zdziwiony, że się dopiero teraz tym zajął, no bo to już narasta naprawdę.
0: Przypomnijmy, pod koniec listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska nie może odmówić transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jeśli związek zawarto legalnie w innym państwie Unii Europejskiej. Ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych będzie miała swoje konsekwencje w Sejmie. Posłowie zajmą się statusem posła Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak tłumaczył, skoro były minister przebywający w USA podjął pracę za granicą, może to wpłynąć na jego status posła zawodowego oraz pobieranie wynagrodzenia z Sejmu.
2: Pytanie jest takie, jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Wstydem jest, że były minister sprawiedliwości od wielu miesięcy unika odpowiedzialności, ocenił marszałek. Dodał, że jeśli obywatel polski ścigany przez wymiar sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, powinien zostać odesłany do kraju.
2: Ja sobie nie wyobrażam, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju. Absolutnie nie uzależniałbym polityki Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych w oparciu o politykę w stosunku do jednego nic nieznaczącego członka władz Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest pan Zbigniew Ziobro.
0: Byłego ministra sprawiedliwości broni prezydencki minister Marcin Przydacz. Jego zdaniem polityk może obawiać się, że jego proces nie będzie sprawiedliwy, ponieważ w jego ocenie polskie sądownictwo nie jest niezależne.
3: Cała ta sytuacja pokazuje niestety, że w polskim wymiarze sprawiedliwości nie dzieje się zbyt dobrze. No nie ma tutaj pewności, że wymiar sprawiedliwości działałby w sposób rzeczywiście niezależny i niezawisły. W tej sprawie będzie wniosek ekstradycyjny najpewniej i orzeknie o tej sprawie sąd amerykański, co do którego myślę, że nikt nie ma zarzutu co do braku niezależności, podległości politycznej. W przypadku polskiej prokuratury na pewno takiego przymiotu niezależności pod prokuratorem generalnym Żurkiem dzisiejsza prokuratura nie ma.
0: Na te zarzuty odpowiada rzecznik rządu. Gdyby Zbigniew Ziobro nie miał niczego na sumieniu, to by nie uciekał, powiedział Adam Szłapka.
4: Jeżeli ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, przed polską prokuraturą, to pokazuje, że ma się czego bać. Najprawdopodobniej przedostał się do Stanów Zjednoczonych na podstawie dokumentu wydanego przez rząd Orbana. Z jakiegoś powodu, mimo że zapowiadał, że tego nie zrobi, wyjechał z Węgier przed zaprzysiężeniem nowego rządu. To znaczy, że jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
0: Przedwczoraj Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, lecz w USA. Ma tam współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Dotyczą one nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wciąż nie mogą rozpocząć pracy. To skutek dzisiejszego orzeczenia Trybunału. Według niego osoby wybrane do orzekania powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiS-u rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. 2 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański wyjaśnił, co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta.
5: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta, rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta.

0: prezydenta. Uzależniając skuteczność ślubowania od obecności prezydenta, racjonalny ustawodawca poddał zarazem skuteczność ślubowania woli prezydenta.
1: W zeszłym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję o zabezpieczeniu, nakazującą Polsce zaprzestania utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów. Polski rząd ma czas do 20 maja na przekazanie w tej sprawie informacji. Bez aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. To słuszna decyzja, mówi adwokat podejrzanego Dariusz Kawalec.
2: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
1: Podejrzany odzyska także wpłaconą wcześniej kaucję w wysokości 40 tysięcy złotych. Sąd uznał, że nie ma podejrzenia o utrudnianie śledztwa, informuje prokurator Bartosz Kilian.
3: Jak zaakcentował sąd odwoławczy, to postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego. Więc sąd uznał, że nie zachodzą żadne ryzyka, które wiązałyby się z ewentualną negatywną postawą podejrzanego wobec prowadzonych czynności.
1: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Jadąc rowerem ulicą Kazimierzowską został potrącony przez samochód. 57-letni kierowca został zatrzymany, jednak po wpłaceniu poręczenia majątkowego opuścił areszt.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w jutrzejszym szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Polska jest współorganizatorem tego spotkania. Wśród najważniejszych zagadnień, jakie zostaną omówione, będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze. O programie szczytu Agnieszka Drążkiewicz.
5: Zbliżający się szczyt NATO będzie jednym z ważniejszych zagadnień, jakie omówią uczestnicy narady w Bukareszcie, a szczyt otworzą wspólnie jako inicjatorzy B9 prezydenci Polski i Rumunii. Karol Nawrocki będzie, jak przekazał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, narazał się z Nikoszurem Danem w sprawie jutrzejszych całodniowych obrad.
6: Dla nas głównym priorytetem jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO i polityka obrony i odstraszania zagrożenia rosyjskiego. Ważne jest z perspektywy wschodniej flanki NATO także i kontynuacja wydatków zbrojeniowych.
5: Gościem specjalnym szczytu bukaresztańskiej dziewiątki będzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Debacie będą się też przysłuchiwać sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przedstawiciele administracji amerykańskiej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Kijów chce, żeby Moskwa zgodziła się na wzajemne zaniechanie ataków na porty lotnicze. Jak podała ukraińska Prawda, powołując się na wypowiedź szefa ukraińskiej dyplomacji, miałby to być pierwszy krok do wznowienia negocjacji pokojowych. Więcej na ten temat w relacji Macieja Jastrzębskiego.
7: Rosja od ponad roku ma kłopoty z utrzymaniem stabilnego ruchu lotniczego. Ukraińskie drony paraliżują porty lotnicze w dużych miastach, szczególnie w Moskwie i Petersburgu. Niedawno ukraińskie uderzenie w centrum kierowania lotami w Rostowie nad Donem wyłączyło na kilkanaście godzin ruch lotniczy na 13 lotniskach w południowych regionach Rosji. Według Radia Swoboda szef MSZ Ukrainy Andrii Sibicha chce, żeby rolę pośrednika w rozmowach na ten temat między Kijowem i Moskwą wzięły na siebie państwa Unii Europejskiej. Tylko minionej nocy po atakach ukraińskich dronów wstrzymano na kilka godzin pracę rosyjskich lotnisk w Saratowie, Ulianowsku, Ufie, Kazaniu i innych miastach Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Unia Europejska od września zamyka rynek dla mięsa z Brazylii, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Powodem, jak usłyszała Beata Płomecka, jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. A chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii. Audyty wykazały, że władze tego kraju zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów.
8: Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Europejscy rolnicy, w tym polscy, obawiają się napływu taniej żywności, przede wszystkim wołowiny z krajów Ameryki Łacińskiej. A kiedy światło dzienne ujrzały raporty komisji o skażonej wołowinie z Brazylii, polscy rolnicy krytykowali Brukselę, że nie dopilnowała tej kwestii. Później komisja tłumaczyła, że niewielkie ilości mięsa trafiły na unijny rynek. Nie zmienia to faktu, że Brazylia nie dała twardych gwarancji, że produkcja mięsa u niej odbywa się zgodnie ze standardami.

0: unijnymi. Dlatego od września rynek wspólnoty dla mięsa z tego kraju będzie zamknięty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Prezydent Węgier wręczył nominację na ministrów rządu partii TISA. Pełnię władzy zwycięskie ugrupowanie obejmie o północy po opublikowaniu zarządzenia w tamtejszym Dzienniku Ustaw. Z Budapesztu Piotr Piętka.
2: Uroczystość odbyła się w Pałacu Sándora, czyli siedzibie prezydenta Węgier Tomasza Sulyoka. Nie było przemówień, prezydent wręczał poszczególnym osobom dokument o powołaniu na ministra. Dłonie nowym ministrom uściskali Tomasz Sulyok i premier Péter Mójor. Potem, zgodnie z zapowiedzią, premier i poszczególni ministrowie stawali do zdjęcia, ale bez prezydenta. Tomasz Sulyok próbował się uśmiechać, ale wyraźnie czuł się niezręcznie. Partia TISO wzywa bowiem prezydenta do dymisji. W nowym rządzie będzie nieco więcej ministrów niż w gabinecie Viktora Orbana. Mójor zapowiedział, że struktura jego rządu zakłada likwidację mega resortów odpowiadających za różne, nawet nieco oddalone od siebie kwestie. Prezydent na wniosek premiera powołał 16 ministrów. Do pełni prawnego uformowania się rządu brakuje jedynie zaprzysiężenia przed parlamentem, co stanie się późnym popołudniem. Decyzje nowi ministrowie będą mogli podejmować po północy, kiedy dekret o ich powołaniu ukaże się w węgierskim Dzienniku Ustaw. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Powrót do działań militarnych w Iranie coraz bardziej prawdopodobny. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran są niezadowolone z przedstawionych sobie propozycji pokojowych. Po obu stronach zaostrza się retoryka wojenna. Z Bejrutu Milena Rashid-Szehab.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który propozycję pokojową przedstawioną w niedzielę przez Irańczyków nazwał śmieciem, powiedział, że zawieszenie broni z Iranem jest sztucznie podtrzymywane przy życiu i ma 1% szans na przetrwanie. Coraz bardziej bojowo nastawieni są również Irańczycy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bahei nazwał żądania Stanów Zjednoczonych nierozsądnymi, a przewodniczący parlamentu Mohamed Boher Khalibaf powiedział, że Teheran jest gotowy odpowiedzieć na agresję w sposób, który, tu cytat, może zaskoczyć. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Dziś pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Wystąpi w nim między innymi polska reprezentantka Alicja Szemplińska z utworem Pray. Konkursowi towarzyszą kontrowersje. Ma to związek z dopuszczeniem do udziału reprezentanta Izraela. Z tego powodu część krajów zapowiedziała bojkot imprezy. Adam Górczewski.
4: Kan, nadawca z Izraela, został upomniany przez organizatorów konkursu, ponieważ opublikował filmik pokazujący, jak szybko oddać 10 głosów na reprezentanta tego kraju, a to jest niezgodne z regulaminem. Do tego przypomina zarzuty z poprzednich edycji Eurowizji. Rządowe agencje i osobiście premier Benjamin Netanyahu nakłaniali do głosowania na Izrael w poprzednich latach. Oskarżani byli także o lobbying w innych krajach. Lobbying skuteczny, bo izraelscy wykonawcy dostawali dużo głosów nawet tam, gdzie domagano się ich usunięcia z listy uczestników konkursu. Izrael mierzy się z krytyką od 2024 roku. Militarna odpowiedź tego kraju na atak Hamasu dostarcza powodów, by stawiać mu zarzut ludobójstwa w Strefie Gazy. W proteście przeciw dopuszczeniu Izraela do udziału w Eurowizji z delegowania do Austrii swoich muzyków zrezygnowały Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia. Na sobotę, kiedy odbędzie się finał, zapowiedziane są w Wiedniu uliczne demonstracje sprzeciwu wobec polityki Izraela. Jednocześnie mają się też odbyć manifestacje poparcia dla tego kraju. Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Ósmoklasiści z całego kraju już po sprawdzianie z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Ich zmagania obserwowała Martyna Szymczakowska.
6: Uczniowie mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z całego przekroju matematyki. Były zadania zamknięte i otwarte. Według zdających ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
7: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania.
8: Były oczywiście no, te obwody, nieobwody, też objętości, pole powierzchni.
6: Wicedyrektorka podstawówki numer 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
9: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie. Zadania, które występują w tym arkuszu, to są zadania typowe.
6: Jutro ostatni dzień egzaminu i sprawdzian z języka obcego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Dokument o 16-letniej dziewczynce, która uciekła od koszmaru życia w Iranie, będzie między innymi można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Dokument Lis i Różowy Księżyc jest pokazywany w ramach konkursu głównego i walczy o Grand Prix festiwalu. Więcej na ten temat Witold Banach.
10: Bohaterką i współreżyserką filmu jest Soraya Aklagi, która w wieku 16 lat zaczęła dokumentować swoje dramatyczne doświadczenia zdarzenia związane z mężem, który ją bił, a także kolejne próby ucieczki z Iranu. Ten film, choć opowiada o moim życiu, to jest głosem dziewczyn.

0: które być może doświadczają trudniejszego i bardziej intensywnego życia niż ja. Dyrektor artystyczny Millennium Dog Against Gravity, Karol Piekarczyk, podkreśla, że Soraya i jej film są na tyle fascynujący, że w niezwykły sposób zostali wyróżnieni przez organizatorów festiwalu.
1: Jest to na tyle wspaniała i wyjątkowa postać, że zdecydowaliśmy się, żeby była bohaterką naszego plakatu festiwalowego, a tym, co jej pomaga w przetrwaniu, jest tworzenie sztuki, bo jest artystką, maluje, rzeźbi przede wszystkim.
0: Program projekcji festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Mamy jeszcze jedną propozycję na ten wieczór. Polskie Radio doceni najlepszych dziennikarzy. Dziś gala konkursu Melchiory 2026. Nagrody trafią do twórców najlepszych materiałów dziennikarskich. Tekstowych, radiowych, audio, telewizyjnych, internetowych, wideo oraz podcastowych. W tym roku poziom prac był bardzo wysoki, a ich tematyka różnorodna, mówi wiceprezes Polskiego Radia i jeden z jurorów Juliusz Kaszyński.
3: Od takich reportaży opartych na historiach, które wydarzyły się tu i teraz, czyli we współczesności, jak i powroty do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Widać wielkie zaangażowanie, wielką pracę, wielki profesjonalizm dziennikarzy z całej Polski, zarówno z rozgłośni radiowych, telewizyjnych stacji, portali internetowych. Jest absolutnie pełne spektrum polskich mediów i tych zgłoszeń było naprawdę dużo. Kapituła miała dużo pracy.
2: Gala rozpocznie się o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja w Polskim Radiu 24. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka teatralna i filmowa dała się zapamiętać z takich ról jak Lusia z Nie ma róży bez ognia, nauczycielka Bożena Lewicka z serialu Alternatywy 4 czy Stasia z serii filmów Listy do M. W ostatnich latach kojarzona była głównie z działalnością muzyczną. Artystka pod koniec kwietnia skończyła 79 lat. I tą wiadomością kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja słyszę się z Państwem o 17 w informacjach. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie! Mają chrupiącą promkę! Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Bo w Media Expert taniej masz!
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL.

0: XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
1: Po reklamie.
2: Tu Polskie Radio 24, mamy 33 minuty po godzinie 16, a dzisiaj jest wtorek, to 12 dzień maja, przed nami sporo propozycji dla Państwa, ale witamy się z Państwem w składzie. Marzena Perdion, Patrycja Pindakiewicz, Paweł Chodyna, przed mikrofonem Maciej Wolny, zaczynamy.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: A skoro 33 po 16, no to nie może być inaczej jak tematy polityczne dla Państwa. I te ze swoim gościem omówi już teraz Roch Kowalski. Zapraszamy.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Dzień dobry. Gościem Polskiego Radia 24 jest Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, sędzia także. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Panie ministrze, kto ponosi odpowiedzialność po stronie prokuratury za to, że udało się Zbigniewowi Ziobrze wyjechać do Stanów Zjednoczonych?
5: No, myślę, że prokuratura do tego wyjazdu w żadnym stopniu się nie przyczyniła. Pan minister postanowił uniknąć odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Znalazł przytulisko u najbliższego sąsiada czy kooperanta Rosji, pana Wiktora Orbana, natomiast kiedy tylko tam zaczął mu się grunt palić pod nogami, w tym samym momencie, w którym prawdopodobnie cofnięty by mu został status uchodźcy.
4: Panie ministrze,
5: z nim,
4: proszę wybaczyć, musimy...
5: Bielewski, pan minister wyewakuował się do Stanów Zjednoczonych.
4: Nie jesteśmy w stanie niestety zrozumieć do końca, co pan mówi ze względu na jakość połączenia. Spróbujemy uzyskać połączenie jeszcze raz. Proszę pozostać z nami. Rozmawiamy z Dariuszem Mazurem, wiceministrem sprawiedliwości, sędzią. Oczywiście w kontekście wyjazdu ministra Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, do Stanów Zjednoczonych. Ta informacja została już potwierdzona. Dzisiaj Departament Stanu, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych, poinformowało, że ze względu na poufność danych dotyczących wiz nie będzie informowało, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest deklaracja ze strony ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, że Polska złoży wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, tyle że, jak mówią prawnicy, należy poczekać co najmniej do 8 września, kiedy to warszawski sąd zdecyduje o areszcie dla ministra sprawiedliwości, kiedy ta decyzja ewentualnie się uprawomocni, bo tylko w ten sposób można byłoby skutecznie wniosek o ekstradycję składać. Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Czy teraz się już lepiej słyszymy, panie ministrze?
5: Tak, ja słyszę pana redaktora dobrze.
4: No ja bym jeszcze ponarzekał na jakość połączenia, ale chyba nic więcej nie zrobimy. Spróbujmy. A kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości będzie składało ten wniosek o sprowadzenie Zbigniewa Ziobry?
5: Ten wniosek zostanie złożony najwcześniej, jak to jest tylko możliwe. Natomiast problem jest w tym, że praktyka ekstradycyjna ze Stanów Zjednoczonych jest taka, że był co najmniej jeden przypadek, w którym Stany Zjednoczone zwróciły Polsce wniosek ekstradycyjny ze względu na brak prawomocności postanowienia o zastosowaniu wobec poszukiwanej osoby tymczasowego aresztowania. No w tej chwili postanowienie dotyczące aresztowania byłego ministra Ziobry nie jest prawomocne, więc no po to, żeby skutecznie z tym wnioskiem wystąpić, pewnie trzeba będzie poczekać na prawomocność.
4: Czyli pan mówi najszybciej jak to możliwe, ale najszybciej jak to możliwe to jest wrzesień tego roku.
5: W tej chwili taki termin wyznaczył Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie wiem, czy będzie możliwe przyspieszenie tego terminu. Z tego, co mi wiadomo, prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o przyspieszenie tego terminu, między innymi właśnie w związku z tą sytuacją, że to wystąpienie z wnioskiem ekspercji.
4: Czy ten wniosek o przyspieszenie będzie rozpatrywany przez sędzię, która ma udziały w Telewizji Republika?
5: Wniosek o przyspieszenie rozpozna skład orzekający w sprawie. Z tego, co wiem, został chyba złożony wniosek o wyłączenie tej pani sędzi do składu orzekającego ze względu na możliwy konflikt interesów. Natomiast to, czy ona zostanie wyłączona, czy nie, no to będzie decyzja.

0: decyzja sądu decydującego o jej wyłączeniu.
1: Ja się tak zastanawiam na przykładzie Zbigniewa Ziobry. Czy naprawdę tak łatwo w Polsce jest uciekać przed wymiarem sprawiedliwości?
0: To nie jest tak, że jest łatwo uciekać. Natomiast
1: no nie jest, panie ministrze.
0: Nie. Panie redaktorze, ja myślę, niczego panu redaktorowi nie ujmując, ale że gdyby pan redaktor próbował uciekać za granicę, to niekoniecznie pan Viktor Orban, przyjaciel Putina, udzieliłby panu tam azylu. Mam co do tego poważne wątpliwości.
1: Ja też mam wątpliwości, czy naprawdę sąd przez rok rozstrzygałby wniosek o moje aresztowanie. Dlaczego w przypadku Zbigniewa Ziobry, kiedy państwo złożyli wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry?
0: To znaczy wniosek o areszt składała prokuratura. Ja dokładnie tej daty nie znam. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sprawa Zbigniewa Ziobry dalece odbiega swoimi rozmiarami i stopniem kompleksowości od przeciętnego wniosku o areszt. Akta tej sprawy liczą 6 tysięcy tomów. Każdy tom to 200 kart. Więc łatwo policzyć, że to jest dość obszerny materiał dowodowy. O ile mi wiadomo, obrońcy podejrzanego kwestionują dowody w tej sprawie, co oznacza, że sąd musi dość dokładnie pod kątem.
1: Ale wie pan w praktyce co to oznacza? Zbieraliście, prokuratura zbierała materiał dowodowy tak długo sądy dawały się rozgrywać obrońcom ministra Ziobry, że ten nie dość, że zdążył być na Węgrzech, teraz w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze szanse na to, że zostanie sprowadzony i że to, o czym mówiliście przed wyborami, znaczy ja rozumiem, że pan nie jest politykiem, ale to, o czym koalicja rządząca mówiła przed wyborami, czyli o rozliczeniach, Zbigniew Ziobro nie wróci tutaj do czasu wyborów parlamentarnych. Nie ma takiej możliwości.
0: No ja myślę, że możliwość taka istnieje. Trzeba pamiętać o tym, że o decyzji o wydaniu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych będzie decydował amerykański wymiar sprawiedliwości, który bierze pod uwagę charakter i ciężar gatunkowy postawionych podejrzanemu zarzutów.
1: Panie ministrze, proszę wybaczyć, to jest mydlenie oczu. Przecież jeśli Donald Trump przyznał ochronę prawną, jeśli Departament Stanu nie chce ujawnić danych, na podstawie których Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, to chyba naprawdę naiwnym jest wiara w to, że Departament Stanu zgodzi się na ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Panie redaktorze, dopóki nie zostanie przyznany w Stanach Zjednoczonych Zbigniewowi Ziobrze status uchodźcy, który rzeczywiście go chronił przed wydaniem, kwestia wydania pozostaje otwarta. Ja na razie nie słyszałem o tym, żeby panu Ziobrze przyznano status uchodźcy. Ja bym osobiście nie przyznawał statusu uchodźcy człowiekowi oskarżonemu o kryminalne przestępstwa, takie jak kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przywłaszczenie 143 milionów złotych, usiłowanie przywłaszczenia kolejnych 95 milionów złotych i przestępstwo przeciwko dokumentom. Nie wiem jak będzie, ale myślę, że za wcześnie, żeby to przesądzić.
1: Panie ministrze, to zmieńmy temat jeszcze. Chwilę porozmawiamy, chociaż jakość tego połączenia jest naprawdę fatalna. Bardzo państwa przepraszam za nią. Sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa, czy uda się wybrać skład sędziowski KRS-u na tym posiedzeniu Sejmu?
0: Jest to zaplanowane, więc sądzę, że to się uda. Nie są mi znane okoliczności, które by taką możliwość podważały.
1: I czy myśli pan, że prezydent zaakceptuje taki skład Krajowej Rady Sądownictwa w ten sposób wyłoniony, mimo tych wszystkich uwag, które ze strony kancelarii prezydenta płynęły?
0: Akurat jeżeli chodzi o ukonstytuowanie Krajowej Rady Sądownictwa, tej sędziowskiej części, to tutaj prezydent na to nie ma żadnego wpływu, w szczególności prezydent nie odbiera tutaj żadnego ślubowania, nie ma możliwości z jego strony żadnej władczej decyzji co do składu sędziowskiej części KRS-u.
1: Ja rozumiem, tylko pytanie, czy później będzie akceptował decyzje wydawane przez tak ułożony skład KRS-u?
0: No ja nie jestem, panie redaktorze, profetą i nie wiem, co będzie robił prezydent, natomiast chcę zwrócić uwagę na fakt, że o ile jednorazowa odmowa przyjęcia ślubowania od 4 czy nawet wcześniej 46 osób jest jednak sytuacją jednorazową, o tyle większe wzięcie na siebie ciężaru odmowy powołań sędziowskich przez okres czasu trwający co najmniej 1,5 roku, to jest tak wielki polityczny ciężar. To jest tak naprawdę wzięcie na siebie odpowiedzialności za anarchizację wymiaru sprawiedliwości,

0: Ja nie wiem, czy pan prezydent jest zdecydowany taki ciężar na siebie przyjął.
1: Dobrze, to panie ministrze, na koniec ostatni wątek, czyli wspomnieni przez pana sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego. Pan wspomniał, że nie jest profetą, ale minister Żurek podobno miał napisany plan B i plan C w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tygodnie mijają, a sędziowie, jak nie byli dopuszczeni do Trybunału Konstytucyjnego, tak nie są. I co planujecie w tej sprawie dalej?
0: No, czy ja myślę, że akurat od strony prawnej tutaj sytuacja jest dość prosta, ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w tej sprawie zabezpieczenie, zobowiązując organy państwa do dopuszczenia tych osób do orzekania, więc należy wykonać.
1: No tak, ale Trybunał Konstytucyjny nie wykona tego zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc co dalej? Jaki jest plan C Ministerstwa Sprawiedliwości? Nie ma planu C.
0: Panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli ktoś tego nie wykona, to będzie to konkretna osoba bądź konkretne osoby. I na to, żeby przymusić do wykonania, są odpowiednie środki.
1: W postaci
0: czy to postępowania karnego, aczkolwiek to jest środek o charakterze ultima ratio. Natomiast ja myślę, że osoba, która nie wykonuje zabezpieczenia orzeczonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, może być przedmiotem na przykład postępowania dyscyplinarnego. Ja tutaj nie chcę przesądzać, ponieważ nie jest to w żaden sposób zakres moich kompetencji podejmowanie tego typu decyzji, natomiast takie środki.
1: Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Kończymy na tym rozmowę, panie ministrze, bo ta jakość połączenia z każdą minutą jest coraz gorsza. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Zapraszam następnym razem do studia, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo i przepraszam.
1: Jasne, no nie pańska wina, absolutnie. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Roch Kowalski, który wróci do państwa o 17.33 z kolejnymi politycznymi tematami, a my teraz spojrzymy na to, co dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: A w naszym studiu już jest Wojciech Cegielski.
4: Dzień
3: dobry. Sporo na świecie się dzieje i tak jak zazwyczaj w tych tematach międzynarodowych, przede wszystkim to dotyczy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, tak. Albo w jakiś sposób z nim jest
4: Mogę
3: związany.
4: Mogę anegdotkę?
3: Jasne.
4: Mam takiego kolegę, który pracuje w BBC i pamiętam, jak się z nim widziałem chyba 2-3 lata temu, jak Trump nie był prezydentem już i jeszcze. I on mi wtedy mówił, że ma tej pracy serdecznie dość, bo od paru lat czegokolwiek się nie chwyci, to jest Donald Trump.
3: No i chyba to się nie zmienia w takim
4: razie.
3: To prawda. Zacznijmy w takim razie od prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo on powiedział, że rozejm z Iranem jest na kroplówce. Nie wiem, jak to interpretować, no bo wszystko też po tym, jak amerykański prezydent odrzucił irańską odpowiedź na propozycję zakończenia wojny. Powiedz, skąd w ogóle ten impas i co dziś jest tak naprawdę pewne?
4: Jak to interpretować? Rozejm formalnie jeszcze jest, jeszcze żyje, ale politycznie wygląda trochę jak taki pacjent podpięty do aparatury, któremu bije serce, ale lekarze nie są pewni, czy uda się go w ogóle utrzymać. To mniej więcej to jest ten obraz tego, co mamy. Chociaż znowu to, co jest tutaj istotne, to jest też to, że my nie wiemy, ten rozejm, czy też data jego wygaśnięcia była kilkakrotnie zmieniana, więc nie do końca wiadomo, do kiedy ten rozejm obowiązuje. Innymi słowy, do kiedy obie strony powinny się dogadać już na stałe. Stany Zjednoczone mówią, że najpierw trzeba zatrzymać walki, a potem dopiero porozmawiać o najtrudniejszych sprawach między USA a Iranem, czyli przede wszystkim o irańskim programie atomowym. Iran odpowiada zupełnie inaczej. To znaczy chce takiego pakietu. Najpierw z końca tej blokady morskiej, przypomnę, cieśninę Ormuz, Iran blokuje cieśninę Ormuz, Amerykanie blokują blokadę irańską i tak dalej. A w konsekwencji statki stoją, cena ropy idzie w górę i świat się trochę zaczyna dusić, jeśli chodzi o ceny energii, bo nawet jeśli ropa, która jest w danej części świata, na przykład w Polsce, nie pochodzi z krajów Zatoki Perskiej, no to ceny ropy idą w górę, choćby przez tą 1/5 światowych dostaw ropy, która tam teraz utknęła. No więc Iran chce najpierw zakończenia blokady morskiej, najpierw zniesienia sankcji, gwarancji, że nie będzie kolejnych ataków i odszkodowań za straty wojenne i rozmowy o swojej roli w cieśninie Ormuz, a dopiero potem już stałej umowy. Czyli to są takie, no to są dwa zupełnie różne podejścia. Waszyngton mówi, że najpierw zdejmijmy palec ze spust, a Teheran mówi, że najpierw pokażcie, że nie wykorzystacie naszej ustępliwości przeciwko nam. Co jest w tym wszystkim pewne?

0: że jest propozycja amerykańska, że jest o tym, jak ten rozejm ma wyglądać, że jest odpowiedź Iranu przekazana przez pośredników, w tym Pakistan, i że Trump publicznie tę odpowiedź na swoją odpowiedź odrzucił i nazwał ją nie do przyjęcia. Iran broni swojej odpowiedzi jako uzasadnionej. Nie znamy natomiast wszystkich oczywiście zapisów, więc no tutaj trudno spekulować, ale to jest to, co wiemy na teraz.
1: Średnio to wygląda, jeżeli interpretować to wszystko jako negocjacje, raczej przedstawianie stanowiska to jednej, to drugiej strony i odrzucanie tych stanowisk przez jedną i drugą stronę. Ale wspominasz też o ciśnieniu Ormus. Tam sytuacja jest niezwykle ciekawa. Mówiłeś, to tak ująłeś, że Iran blokuje ciśninę Ormus, a Stany Zjednoczone blokują
0: blokadę.
1: Tak, irańską. No właśnie, trochę to skomplikowane, ale w tej historii dotyczącej Iranu, Stanów Zjednoczonych, ta ciśnina Ormus cały czas się pojawia. No i dla słuchacza, ale tak dla mnie, no jeżeli nie śledzimy tych map na bieżąco, dlaczego taki jeden wąski przesmyk może podbić ceny paliwa i energii na świecie?
0: W chwili, kiedy Iran nie zaczął blokować przepływu statków przez cieśninę Ormus, no blokować to jest może, to jest duży skrót myślowy, ale kiedy ten ruch nie został wstrzymany w pierwszych dniach wojny, ta wojna mogła być traktowana jako geopolityka, jako takie rozkminki panów od zagranicy, które de facto Polski i Europy nie za bardzo obchodzą. Ale w momencie, kiedy zaczęła się właśnie ta blokada, czyli czy bardziej straszenie Iranu, że zaatakuje statki, które będą tamtędy przepływały, no to sprawa zrobiła się naprawdę międzynarodowa, bo zobaczyliśmy to na przykład na naszych stacjach benzynowych. Bo ciśnina Ormus to jest taki, już mówiłem o takim korku od butelki, bo sama butelka jest oczywiście bardzo duża, no ale bo mówimy o całym rynku ropy i gazu na całym świecie, no ale bardzo duża część tego, konkretnie 1/5, płynie z Zatoki Perskiej na świat i musi przejść właśnie przez to bardzo wąskie gardło. Przed wojną przechodziło tam właśnie 1/5 światowej ropy i skroplonego gazu przez ciśninę Ormus. Teraz ruch jest, no, powiedzmy, znikomy. Pojedyncze tankowce mają szansę przepłynąć, czasem z wyłączonymi nadajnikami, żeby trudniej je było śledzić, więc to jest naprawdę sytuacja ekstremalna. To trochę tak jak ciężarówki, które stoją na granicy, a półki sklepowe jeszcze przez chwilę są pełne. Pytanie, jak długo będą pełne. Rynek reaguje od razu. Po słowach Trumpa, że ten reżim jest na kroplówce, od których zacząłeś naszą rozmowę, cena ropy Brent wzrosła znowu do poziomu 104 dolarów za baryłkę. Już była poniżej tej magicznej granicy, chociaż magiczna to ona była 3 miesiące temu.
1: To prawda.
0: Był moment, kiedy doszła do 120 dolarów. To był taki... wszyscy ekonomiści, wszyscy specjaliści od rynku, jak zobaczyli, że przechodzi przez 100, no to wieścili na alarm, że będzie koniec świata. Potem poszło do 120 i teraz tak się waha między 90 ileś, a ponad 100. No i to oczywiście dlatego właśnie to nie jest odległa wojna dla każdego z nas, bo to może oznaczać droższe paliwo, droższy transport, droższe towary, no i przede wszystkim chaos na światowych rynkach.
1: No to teraz podsumujmy to w pewien sposób, jeżeli chodzi o te oczekiwania zarówno Stanów Zjednoczonych i Iranu, no bo Trump, to wspominałeś, mówi przede wszystkim o irańskim programie nuklearnym, o irańskim uranie. Iran z drugiej strony o tym końcu blokady i samych sankcji. Czyje ma być tutaj na wierzchu? Kto chce, żeby te jego postulaty były pierwsze?
0: To jest tak jak trochę z oddawaniem kluczy do mieszkania, że każda strona boi się, że coś odda pierwsza i zostanie potem z niczym. Amerykanie chcą ustępstw w sprawie programu atomowego. Chodzi zwłaszcza o właśnie ten wysoko wzbogacony uran. Iran tego wzbogaconego uranu ma sporo. Nie wiadomo, gdzie ten ładunek w tej chwili jest, bo wiemy, że był w ośrodkach nuklearnych. To jest rzecz potrzebna do wyprodukowania broni atomowej, aczkolwiek nie jedyna. To, że Iran wzbogaci uran do poziomu 90%, bo o takim uranie mówimy, nie gwarantuje jeszcze, że zrobi bombę atomową. Iran ma uran wzbogacony do 60%, czyli niewiele zostało, no ale wciąż jeszcze to nie jest tak, że Iran dzisiaj może wyprodukować bombę atomową, wbrew temu, co mówi Donald Trump, wbrew temu, co mówi Benjamin Netanyahu, premier Izraela, którym bardzo zależało na tej wojnie, eksperci ONZ, agencja ONZ-u, która się tym zajmuje, no, przedstawia trochę inną narrację i mówi przede wszystkim o faktach. No i teraz Trump twierdzi, że Iran wycofał się z gotowości, żeby Amerykanie pomogli usunąć część tego materiału. Iran nie stawia tego na pierwszym miejscu, bo mówi najpierw o końcu presji wojskowej, o końcu blokady, o końcu sankcji gospodarczych, które są bardzo miażdżące irańską gospodarkę od lat. Czyli Stany Zjednoczone szukają takiej gwarancji bezpieczeństwa przed Iranem, a Iran szuka gwarancji bezpieczeństwa przed Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. I to jest sedno. No i teraz, co może być, co w tej sytuacji można zrobić?

0: Albo Chiny, Pakistan i inni pośrednicy pomogą zrobić taki mały most. To nie będzie pełny pokój, tylko coś w rodzaju zawieszenia, kolejnego zawieszenia broni z listą dalszych rozmów. Albo każda strona uznaje, że druga strona gra na czas i wtedy rozejm może się rozsypać i mamy kolejne ataki.
1: Jakich sygnałów dokładnie trzeba wyglądać? Na przykład w ciągu 72 najbliższych godzin. Czy właśnie to, o czym mówisz, że to zaangażowanie czy Pakistanu, czy Chin, czy może na coś innego jeszcze warto zwrócić uwagę? Czy co powie nam, że ten pacjent jeszcze jest do uratowania, czy nie?
0: Myślę, że trzy rzeczy. Po pierwsze, statki. Jeśli ruch przez Ormuz zacznie, jeśli tamtędy zacznie przechodzić więcej tankowców, może nie tyle, ile przed wojną, ale jeśli ten ruch się zwiększy, no to jest, to mamy sygnał, że ktoś daje nieformalną gwarancję bezpieczeństwa i to idzie w dobrą stronę. Jeśli ruch będzie symboliczny, wszystko zostaje tak, jak jest teraz. Po drugie, to są właśnie Chiny. Trump ma rozmawiać niedługo z Xi Jinpingiem, leci do Pekinu, no i będzie chciał oczywiście, żeby Pekin naciskał na Iran. Chiny kupują irańską ropę, mają narzędzia nacisku. Pytanie, czy zechcą go użyć, bo Chiny mogą mieć też swoje interesy w tym wszystkim. Nawet nie mogą, a mają te swoje interesy. I po trzecie, to jest język. Jeśli słyszymy, że to jest nie do zaakceptowania, tak jak mówi Trump, słyszymy takie słowa jak odwet, agresja, no to jest język schodzenia w dół po drabinie, ale twarzą do przeciwnika. Jeśli pojawiają się słowa o technicznych rozmowach, pakiecie etapowym, to znaczy, że no, ktoś próbuje jeszcze tę drabinę odsunąć od przepaści.
1: No to zostawmy już prezydenta Stanów Zjednoczonych i te tematy, które się jego trzymają. Teraz Wielka Brytania przed nami. Premier Keir Starmer jest pod coraz większą presją po wyborach lokalnych, w których skrajna prawica Reform UK zdobyła ponad 1000 miejsc w radach. Dlaczego to tak mocno uderza w tym momencie w premiera Wielkiej Brytanii?
0: Bo to nie jest tylko gorszy wynik wyborów w kilku miastach, to jest ostrzeżenie i to z wielu stron naraz. Ostrzeżenie dla lejburzystów, czyli partii Keira Starmera, partii, która po wielu, wielu latach bycia w opozycji wróciła niedawno do władzy w Wielkiej Brytanii. Partia Pracy wygrała wybory parlamentarne całkiem niedawno i to bardzo wyraźnie, no ale teraz wyborcy pokazali, że no, czas się kończy. Keir Starmer zapowiadał reformy, zapowiadał lepszą sytuację gospodarczą. Wiemy, że po Brexicie, wbrew temu, co mówiła właśnie skrajna prawica Nigela Farage'a, i to jest największy paradoks tej sytuacji, sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii naprawdę się pogorszyła i ludzie to widzą w codziennych wydatkach, w tym, na co mogą sobie pozwolić na rynku pracy, czy jest praca, czy jej nie ma. No i chcą zmian. Te zmiany zostały mi obiecane, ale póki co nic się nie wydarzyło. Stan kieszeni Brytyjczyków się nie poprawił jakoś zdecydowanie. No i w wyniku tego właśnie lejburzyści stracili poparcie nawet w miejscach, które były dla nich politycznym domem. W dawnych okręgach przemysłowych, w częściach Londynu czy w Walii. To nie jest tak, że oni przegrali wybory o władzę krajową, bo to były wybory lokalne, ale te wybory lokalne bardzo często są takim wskaźnikiem popularności danego ugrupowania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy chwilę wcześniej wygraliśmy wybory i zdobyliśmy władzę.
1: Czyli trochę taki fundament w budowaniu też pewnego zaufania społeczeństwa, albo właśnie taki miernik tego zaufania.
0: Tak, no i tutaj największym zwycięzcą jest właśnie skrajna populistyczna partia Reform UK Nigela Farage'a, która została zbudowana na gniewie wobec starych elit, na gniewie wobec migracji, właśnie kosztów życia i poczucia, że zwykli ludzie nie są słuchani przez władzę. No ale lejburzyści tracili też na rzecz zielonych, partii narodowych w Szkocji i Walii, czyli problem jest szeroki, bo ta rana Keira Starmera nie jest jedna, jest ich bardzo wiele.
1: Ale sam premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mówi, że nie odejdzie. Wprost o tym wspomina, że nie zamierza odchodzić, nie zamierza porzucić swojego stanowiska. Ja się zastanawiam, czy jest ktoś, kto realnie może go do tego zmusić.
0: W Polsce mieliśmy już kilka przykładów, zarówno za czasów obecnej koalicji, jak i poprzedniej koalicji, że jak coś szło źle, to robiło się rekonstrukcję. No i rzeczywiście, czy to teraz premier Donald Tusk, czy wcześniej premier Mateusz Morawiecki byli pod podobnymi ostrzałami, może no oczywiście z różnicami między Polską a Wielką Brytanią, to robili taki reshuffling. Wyborcy bezpośrednio nie zmuszą Keira Starmera do odejścia, no bo to nie były wybory do parlamentu. Ale presja idzie z jego własnej partii. To są na przykład posłowie lejburzyści. Ponad 20 z nich publicznie lub prywatnie wzywało Starmera, by rozważył swoją pozycję i podał plan odejścia. Innymi słowy, żeby zmienić lidera lejburzystów. No to nie jest jeszcze lawina, no ale to już jest rzecz, która zaczyna drążyć. Drugi krąg to są ministrowie. Bo jeśli gabinet stoi murem za premierem, premierem, no to bunt trudniej zorganizować, ale jeśli ministrowie zaczynają się dystansować, a to się dzieje, no to premier traci już trochę grunt pod nogami. Trzeci krąg to są oczywiście sondaże i pieniądze. Brytyjska polityka jest bardzo czuła na rynki. Jeśli inwestorzy uznają, że w Londynie zaczyna się chaos, presja rośnie jeszcze szybciej, no to Starmer próbuje

0: próbuje powiedzieć, rozumiem gniew, biorę go na siebie, ale to ja dowiozę tę zmianę.
1: No zobaczymy, czy tak się to zakończy, ale mówisz o tym gniewie w takim razie, który kieruje się ku premierowi Wielkiej Brytanii, ale przecież Partia Pracy miała być odpowiedzią też na zmęczenie czy to brytyjskiego społeczeństwa, czy w ogóle brytyjskiej polityki konserwatystami.
0: No tak, ale wielu Brytyjczyków nie poczuło zmiany w portfelu i w codziennym życiu. Po tych latach rządów konserwatystów Partia Pracy obiecywała właśnie stabilność, lepsze usługi publiczne, mniejsze poczucie chaosu.

0: O, tak jak my na co dzień.
1: Dokładnie tak. No i do tego dochodzi jeszcze wojna na Bliskim Wschodzie i właśnie droższa energia. Dlatego też, także dlatego, że konflikt w Ukrainie i Iranie, bo to mówimy de facto o skutkach obu tych wojen, chociaż Iran bardzo napędził ceny, ale Ukraina też w pewnym momencie podniosła ceny i dalej je podnosi i to jest właśnie skutek. Politycznie to jest trudny argument. Premier może mieć rację, że część problemów przychodzi z zewnątrz, że to nie on rozpętał wojnę w Iranie, no ale wyborca odpowiada: dobrze, no ale ja cię wybrałem po to, żebyś sobie z tym poradził, a ty sobie nie radzisz. I stąd ta presja.
0: Będziemy się przyglądać na bieżąco temu, co będzie się działo też w Wielkiej Brytanii wokół premiera Keira Starmera. O tym, co wiemy w tym momencie, opowiedział państwu Wojciech Cegielski.
1: Dziękuję.
0: Wojtku, bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Światopogląd.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwają prace nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów. W Sejmie pierwsze czytania czterech projektów ustaw. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych stanie się faktem. Premier zapowiada odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Była wybitną aktorką i utalentowaną wokalistką. Nie żyje Stanisława Celińska. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Prezydencki, rządowy, Polski 2050 i Konfederacji. Nad tymi czterema projektami pracuje w tej chwili Sejm. Wszystkie dotyczą uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. Ale tylko jeden może trafić na biurko prezydenta.
2: Koalicja Obywatelska i Lewica uważają, że uchwalony powinien zostać projekt rządowy. Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński oczekuje, że po aferze Zonda Krypto prezydent trzeci raz nie sięgnie po weto.
3: Nie ma żadnych przeszkód, żeby on ponownie nie został uchwalony i się nie różni od tych poprzednich ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
2: Tego optymizmu nie podziela Polska 2050. Szymon Hołownia apeluje do koalicjantów o uchwalenie projektu swojego klubu.
4: Rząd proponuje projekt ustawy, który nie stanie się prawem, ponieważ prezydent go po raz kolejny zawetuje. My proponujemy projekt ustawy, który zostanie podpisany.
2: PiS jeszcze wczoraj przekonywało, że po uchwaleniu projektu rządowego firmy działające na rynku kryptoaktywów uciekną z Polski, po czym partia wniosła do Sejmu własny projekt, który zakazuje tego typu działalności w naszym kraju. Michał Fabiński, Polskie Radio.
1: Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm wciąż nie może orzekać. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiSu rozpoznawał skład pięciu sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Dwóch sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Sformułowanie ślubowanie wobec prezydenta oznacza w obecności, tłumaczył sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański.
5: Rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta. Uzależniając skuteczność ślubowania od obecności prezydenta, racjonalny ustawodawca poddał zarazem skuteczność ślubowania woli prezydenta.
1: Sędziowie, których wyrok dotyczy, złożyli wcześniej wniosek o zmianę składu orzekającego. Sędzia Krystian Markiewicz po ogłoszeniu decyzji wyjaśniał, czym kierowała się ta grupa sędziów.
6: Doszło do bezprawnego, nielegalnego zmiany jednego sędziego w miejsce pana sędziego, który ma cały czas kompetencje do orzekania. Można powiedzieć, z dnia na dzień został wskazany inny, tak zwany sędzia dubler. Wyrok został wydany większością 3-2, więc to budzi jakby dodatkowe, można powiedzieć, wątpliwości co do tego, jak w ogóle są wyznaczane składy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Przypomnijmy, w minionym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie w sprawie sędziów. Nakazuje ono Polsce zapewnienie, by władze powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie rozporządzenie umożliwiające transkrypcję dokumentów o małżeństwach jednopłciowych. Premier zlecił opracowanie dokumentu szefom resortów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Do tej decyzji Radę Ministrów zobowiązują orzeczenia sądów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Tutaj też chodzi o kwestie praworządnościowe. No jest wyrok, orzeczenie Polskiego Sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest też orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. My wyroków sądów będziemy przestrzegać.
1: W minionym tygodniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyły się rozprawy dotyczące

0: dotyczące trzech kolejnych skarg na brak uznania w Polsce małżeństw jednopłciowych. Zawarto je za granicą w Niemczech oraz w Portugalii. W informacjach Wielka Brytania. Premier Keir Starmer nie zamierza ustąpić z funkcji, choć jego rząd pogrąża się w coraz większym chaosie. Po fatalnych wynikach wyborów lokalnych bunt w Partii Pracy przybrał otwartą formę. Kolejni politycy odcinają się od premiera, a coraz większa grupa posłów domaga się zmiany przywództwa.
1: Dzisiejsze posiedzenie gabinetu miało uspokoić sytuację, ale przyniosło odwrotny efekt. Starmer powiedział ministrom, że nie zamierza rezygnować i będzie kierował rządem tak długo, jak pozwoli mu na to partia. Jednym z najmocniejszych ciosów dla Starmera była rezygnacja Jess Phillips, która należała do najważniejszych postaci w jego rządzie. Jej odejście odebrano jako znak, że nawet najbliżsi współpracownicy zaczynają odwracać się od premiera. W Partii Pracy coraz częściej pada pytanie nie o to, czy dojdzie do zmiany lidera, ale kiedy to nastąpi. Brytyjskie media wymieniają już potencjalnych następców Starmera. Wśród nich zastępczynie lidera partii Angela Rayner, ministra zdrowia Bessa Streetinga oraz burmistrza Manchesteru Andy'ego Burnhama. Rosnące napięcie polityczne odbija się także na rynkach finansowych. Inwestorzy obawiają się przedłużającego się kryzysu w Londynie, co osłabia funta i podnosi koszty zadłużenia państwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Kończymy smutną informacją. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki. Była bohaterką, tak wspominał Stanisławę Celińską aktor Andrzej Seweryn.
2: Stasia była tak bogatą osobą, tak wszechstronną, że trudno w dwóch słowach opisać ją. Jawi mi się jako człowiek bohater, człowiek, który potrafił walczyć i zwyciężyć swoje słabości.
0: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu deszcz. Lokalnie mogą wystąpić burze. Opady również na zachodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej na Suwalszczyźnie około 9 stopni, podobnie na wybrzeżu. W centrum i na zachodzie około 11. Najcieplej lokalnie na wschodzie 17 stopni.
4: Tu Polskie Radio 24, mamy już 6 minut po godzinie 17 i przypomnijmy, dzisiaj jest wtorek, to 12 dzień maja. Przed nami informacje prosto z regionów.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Dziś w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu zapadła decyzja w sprawie kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Sąd zdecydował o uchyleniu środków zapobiegawczych wobec kierowcy.
6: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane wobec 57-latka środki zapobiegawcze. Dla podejrzanego oznacza to również zwrot kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Obrońca podejrzanego, adwokat Dariusz Kawalec, ocenił decyzję sądu jako w pełni uzasadnioną.
7: Uważam ją ze wszechmiar za słuszną. Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia, tak jak wspomniałem, nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
6: Prokurator Bartosz Kilian informuje z kolei, że sąd odwoławczy nie dopatrzył się przesłanek wskazujących, by podejrzany mógł utrudniać dalsze śledztwo.
8: Pośrednio traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury z Dąbrowy Górniczej, którzy w godnym podziwu tempie podeszli do czynności procesowych, do gromadzenia tego materiału i doprowadzili do sytuacji, w której jak zaakcentował sąd odwoławczy, to postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego. Więc sąd uznał, że

0: że nie zachodzą żadne ryzyka, które wiązałyby się z ewentualną negatywną postawą podejrzanego wobec prowadzonych czynności.
1: Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął po potrąceniu przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku opuścił areszt 28 kwietnia. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć posła. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej postanowił, że będzie mógł wyjść na wolność po uiszczeniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tysięcy złotych. Podejrzany został wówczas objęty policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Dziś sąd uchylił wcześniejsze postanowienia.
2: To była relacja Elizy Meger z Radia Katowice. Bardzo dziękujemy i przypomnijmy jeszcze, że śledztwo w sprawie tragedii z 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej nadal trwa. A przed nami kolejny temat. Zorganizowaną grupę zajmującą się obrotem i nielegalną utylizacją odpadów rozbili funkcjonariusze CBŚP i Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy na Mazurach. W sprawie zatrzymano 14 osób, które sprowadzały do Litwinek odpady komunalne z całego kraju. Więcej o tym Leszek Tekielski z Radia Olsztyn.
3: Teren, na który zwożono śmieci, to składowisko, które funkcjonowało od lat 70. ubiegłego wieku. Wówczas należało do nieistniejącej już firmy Izomat, która produkowała materiały izolacyjne. Przez lata teren ten przechodził z rąk do rąk kolejnych właścicieli, mówi burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.
4: Zakład został sprzedany dla francuskiego koncernu i koncern kupił oczywiście zakład razem z tym składowiskiem. Natomiast nie dokonał rekultywacji, ciążyło to na nich, wobec tego najłatwiej było sprzedać komuś, niech ktoś się tym martwi, a dziś mamy takie czasy, że wiele nieuczciwych przedsiębiorców chce na tym zbić interes, bo to jest interes i dlatego takie problemy później występują.
3: To, że obecny właściciel prowadzi tam nie do końca zgodną z pozwoleniami działalność, zauważyli mieszkańcy Litwinek, relacjonuje sołtys miejscowości Katarzyna Romanek.
5: Nieprzyjemny zapach, tak przede wszystkim. No, czasami to tak drażniące po prostu nos, gardło, przeszkadzające wręcz. Tak, tu mieszkańcy byli zaniepokojeni, bo niektórzy korzystają ze studni, tak, mają swoją wodę, czy nie jest zatruta i tak dalej. No ja zresztą też to czułam, chociaż no, daleko od tego miejsca trochę mieszkam, ale też to odczuwałam. Także to był naprawdę tak nieprzyjemny zapach, że nie dało się przejechać w tych okolicach.
3: O sprawie poinformowano nidzickie starostwo i urząd miasta, ale także regionalną dyrekcję i wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Po kontroli tej ostatniej instytucji sprawą zajęło się także Centralne Biuro Śledcze Policji, mówi rzecznik komendanta głównego tej formacji, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
6: Teren ten mógł być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania określonego typu odpadów, takich obojętnych. Natomiast na tą działkę trafiały odpady komunalne, nieprzeznaczone właśnie do tego typu przetwarzania, które na tej działce były po prostu zakopywane. Łącznie zatrzymano 14 osób. Wśród zatrzymanych osób są dwie osoby, które są podejrzane o założenie i kierowanie tą grupą przestępczą. Wśród zatrzymanych są również osoby, które odpowiadały w tej grupie za transport, zakopywanie odpadów oraz za fałszowanie stosownej dokumentacji. Odpowiednie osoby, które były za to odpowiedzialne właśnie w ramach hierarchii, fałszowały dodatkowo dokumentację w tym zakresie. Jaki to był rodzaj odpadów, jaka to była masa tych odpadów oraz daty, kiedy te odpady były transportowane, a są to informacje bardzo ważne z punktu widzenia transparentności, chociażby wynikających z przepisów ustawy, jak tego typu gospodarka tymi odpadami ma się odbywać.
3: Firma, która obecnie zajmowała się zwożeniem odpadów do podnidzickich Litwinek, to łódzki podmiot. Jak nieoficjalnie ustaliłem, sprawa ta jest odpryskiem większej afery z ubiegłego roku, kiedy to rozbito tak zwaną łódzką mafię śmieciową. W tamtej sprawie zarzuty usłyszało 46 osób, którym postawiono łącznie 17 tysięcy zarzutów.
2: Relację przygotował dla Państwa Leszek Tekielski z Polskiego Radia Olsztyn. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. A teraz opowiemy Państwu o wielkich przygotowaniach w muzeach w całej Polsce, no bo w weekend odbędzie się Noc Muzeów. Instytucje kultury swoje drzwi dla zwiedzających otworzą w nocy z soboty na niedzielę, ale tu warto zaznaczyć, że wyjątkiem będzie Kraków, gdzie Noc Muzeów odbywa się wcześniej, z piątku na sobotę. Pytanie, jakie atrakcje czekają pod Wawelem? Kierujemy je do Pawła Pawlicy, który przed chwilą

0: chwilą rozmawiał z muzealnikami.
1: Ja właśnie zerkam na program tegorocznej Nocy Muzeów i przyznam szczerze, że chyba do północy mógłbym opowiadać o wszystkich atrakcjach, które przygotowały krakowskie muzea, galerie, teatry i organizacje pozarządowe. W nocy z piątku na sobotę swoje drzwi dla zwiedzających otworzy blisko 100 instytucji kultury. Wszędzie przygotowano specjalne wystawy, warsztaty, pokazy, gry terenowe i wiele innych atrakcji. Zacznijmy od miejsca, gdzie tradycyjnie ustawiają się naprawdę najdłuższe kolejki, czyli od Zamku Królewskiego na Wawelu, mówi jego dyrektor Andrzej Betlej.
2: Przede wszystkim udostępniamy nasze wystawy stałe, czyli przede wszystkim apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale uwaga, również podczas tej Nocy Muzeów będzie można zobaczyć nowo otwartą wystawę arcydzieła kolekcji Landskoronskich, opowieści o antyku.
1: Czym jest, panie dyrektorze, wawelskie baletto?
2: A, to niespodzianka. Myślę, że Krakowia dansa wszystkich zachwyci. No cóż, nie oszukujmy się, dziedziniec jest jedną z najlepszych scen teatralnych, muzycznych w całym Krakowie.
1: W Krakowie Noc Muzeów została zorganizowana po raz pierwszy 22 lata temu przez Muzeum Narodowe. Każdy z oddziałów muzeum będzie otwarty dla zwiedzających w piątek do północy, mówi wicedyrektor MNK Tomasz Ostrowski.
3: Muzeum Narodowe w Krakowie jest tą instytucją, która rozpoczęła tę tradycję. W Krakowie zapraszamy do wszystkich naszych oddziałów. Wspaniałe wystawy w gmachu głównym, Gotyk w Karpatach oraz Grupa Pięciu, a także Szapocznikow kameralnie oraz bogaty program w każdym z naszych oddziałów, od koncertów po wieczory taneczne, muzykę gitarową. Bardzo zapraszamy.
1: Wiele wystaw i atrakcji będzie dostępnych za darmo albo po odebraniu wejściówek po wcześniejszym uiszczeniu symbolicznej opłaty, mówi Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury.
4: Najogólniej mówiąc, obowiązują wejściówki albo bezpłatne, albo w absolutnie symbolicznej kwocie 5 zł. Także ci najmłodsi mają wstęp całkowicie darmowy. Zawsze bezpieczniej sprawdzić i zrobić sobie rezerwację, czy odebrać płatną bądź bezpłatną wejściówkę.
1: Wiele instytucji przygotowało specjalne wystawy poświęcone Andrzejowi Wajdzie z okazji trwającego roku wybitnego reżysera. Najważniejsza to ta w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, które to muzeum ufundował Andrzej Wajda, mówi wicedyrektorka mangi Aleksandra Kalfas.
5: Wajda w stulecie urodzin to jest ekspozycja, którą przygotowała dla nas Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, żona Andrzeja Wajdy. Jest to ekspozycja złożona ze wspomnień, z bardzo osobistych czasami, bardzo często napisanych ręką mistrza, bo znajdą tam Państwo fragmenty jego notesów, szkice, zdjęcia.
1: Co roku w Noc Muzeów w Krakowie rozchodzi się ponad 100 tysięcy wejściówek, a przed wszystkimi instytucjami biorącymi udział w wydarzeniu ustawiają się naprawdę długie kolejki. Niektórzy, aby wejść na ekspozycję, czekają po kilkadziesiąt minut, a nawet ponad godzinę. Dlatego może warto już dziś przypomnieć, na kilka dni przed tą Nocą Muzeów, że instytucje kultury, przede wszystkim muzea, warte są odwiedzenia nie tylko tej jednej nocy, ale przez cały rok.
0: A my się pod tym zdecydowanie podpisujemy. Relacjonował Paweł Pawlica. Pawle, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. A w Polskim Radiu 24 wracamy teraz do smutnego tematu, który pojawił się już w serwisach informacyjnych. Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Informacje o śmierci aktorki przekazała na Facebooku Joanna Trzcińska, która prowadziła jej profil w mediach społecznościowych. Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku, wielokrotnie nagradzana m.in. pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry. O tej wyjątkowej postaci, wyjątkowej w świecie kultury filmu porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami jest Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu naekranie.pl. Panie redaktorze, dzień dobry.
6: Witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy w tym smutnym dniu deszczowym.
0: Smutny deszczowy dzień, dodatkowo wyjątkowo smutna informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej, to prawda. Jaką postacią dla polskiej kultury była Stanisława Celińska? Czy można powiedzieć, że odchodzi jedna z ostatnich tak charakterystycznych?

0: energicznych i kompletnych artystek swojego pokolenia.
1: Ostatnich to może nie, ale faktycznie była to artystka bardzo utalentowana w każdej dziedzinie, w której startowała. Nie było to znaczenia, czy jest to muzyka, czy jest to teatr, czy jest to telewizja, czy jest to duży kinowy ekran. Potrafiła zagrać dosłownie wszystko. Czy to komedię, czy to dramat, czy horror. Na swojej koncie miała 70 filmów i 23 seriale, co pokazuje, że po prostu lubiła to, co robi, a pomiędzy jeżdżeniem na plany jeździła w trasy koncertowe. Nagrała bodajże 7 płyt. Niektóre okryły się podwójną platyną. Ludzie chcieli jej słuchać, chcieli jej oglądać. To był magnes, który przyciągał widownię w każdym wieku. Jak przychodziłem do teatru i patrzyłem, to było coś magicznego. No, nikt nie potrafił, za przeproszenie teraz powiem, tak się wydrzeć na scenie jak pani Celińska.
0: Wiele osób mówi dziś o Stanisławie Celińskiej jako artystce niezwykle prawdziwej, niezwykle autentycznej. Skąd brała jej się ta siła ekranowej obecności?
1: Z własnych przeżyć. Była to aktorka, którą życie nie oszczędzało. O czym ona zresztą dość wprost mówiła o swoich problemach, o swoich uzależnieniach, które udało jej się przezwyciężyć. I wydaje mi się, że z tego wszystkiego czerpała pełnymi garściami, pokazując, że można dalej żyć. Można pokazywać innym, że życie może być lepsze. A jak sama też w wielu wywiadach podkreślała, ona uwielbia być na scenie, ponieważ jest w stanie dać ludziom chwilę zapomnienia od ich szarego życia, od ich problemów. Jest w stanie tymi historiami ich oczarować tak, żeby przez te drobne 30 minut, czy jest to serial, czy półtorej godziny, jeśli jest to film, zabrać kogoś w zupełnie inny świat. I to dawało jej ogromną radość, że ma taką możliwość, że cały czas kino nie skreśla jej, że znajduje dla niej nowe role, które są wyzwaniem, a nie kopią tej samej postaci, którą grała. Zresztą ona często też odrzucała propozycje, dlatego że nie chciała grać cały czas tego samego. Tak tylko przypomnę, że debiutowała w 1970 roku w Krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy i ta rola była takim sukcesem, że zaproponowano jej rolę Kasi w Weselu, którą ona odrzuciła, mówiąc, że to jeszcze nie jest ten moment, że ona nie chce po prostu inkasować swojej popularności, czeka na role, które bardziej do niej przemówią, więc to była bardzo świadoma siebie artystka.
0: Wiele tych ról teatralnych, filmowych, również telewizyjnych na koncie Stanisławy Celińskiej. Czy jej w takim razie ta filmografia albo obecność w świadomości i młodszych, i starszych widzów jest pewnym fenomenem? No bo chyba to rzadkość, by artysta tak silnie był obecny w świadomości kilku pokoleń jednocześnie.
1: Znaczy, to był wielki fenomen w ogóle pod względem talentu aktorskiego, no bo wspomniał pan o tym, że dostała Orła za Joannę Feliksa Falka, a ja przypomnę, że dostała też Orła za film, który nie jest dramatem, który jest komedią, czyli Pieniądze to nie wszystko pana Machulskiego, pokazując, że sprawdza się w każdym repertuarze i w każdym jest w stanie widza zachwycić. Więc na tym polegał ten fenomen, że to była artystka, której nie dało się wsadzić do żadnej szuflady, która pokazywała, że jeśli dostanie dobry tekst, to ona jest w stanie z nim zrobić wszystko i wycisnąć z nas łzy i ze śmiechu, i z tragedii, którą będzie tam pokazywać. Może zagrać fenomenalnie w Katyniu, ale także świetnie sprawdzi się w Alternatywy 4 Barei, ponieważ potrafi z każdej postaci, którą dostaje, ulepić coś, co jest na tyle emocjonalne, że my te postaci kupujemy w pełni od pierwszych minut, kiedy pojawiają się na ekranie.
0: Bardzo dziękuję za pana komentarz i te informacje, które przekazał pan słuchaczom Polskiego Radia 24. Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu Na Ekranie.pl, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Godzina 17:23 w Polskim Radiu 24. Teraz pora na informacje prosto ze świata sportu. Ja patrzę w oczy Cezarego Gurjewa, ale nie umiem odczytać, co nas teraz czeka. Może podpowiesz naszym słuchaczom.
2: Czekasz na fajerwerki? Postaram się, żeby było dużo ciekawych informacji. Może rozpocznijmy od piłki ręcznej, bo reprezentacja Polski przygotowuje się do dwumeczu Mistrzostw Świata, ale to za chwilę.
0: Zapraszamy.

0: I zgodnie z opowiedzią, polscy piłkarze ręczni przygotowują się do dwumeczu z Austrią w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Ariel Pietrasik dobrze zna zespół rywali.
1: Są bardzo zjednoczeni. Oni długo razem ze sobą grają. Ja też gram teraz właśnie aktualnie z Leonem Bergmanem i z Herburgerem też grałem 2 lata ze sobą w Schaffhausen. I u nich nie ma dużej filozofii. Oni są bardzo, właśnie jak powiedziałem, zjednoczeni. Każdy dla każdego walczy i zobaczymy, jak to będzie.
0: Pierwszy mecz z Austrią już jutro w Grazu, a z kolei reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu. Jednym z debiutantów jest rozgrywający Sergiusz Serafin. Przypomnę, że jego ojciec Wojciech także grał w narodowej kadrze.
2: Nie musiałem zostać siatkarzem, to nie było mi narzucone, ale naturalnie myślę, że to ze mnie wyszło w pewnym momencie i sam chciałem spróbować. Zakochałem się w tym sporcie i tak zostało. Nie było żadnej presji ani nic takiego. Ja mogłem robić co chciałem, jak byłem mały. Zaczynałem od pływania, później od koszykówki, później sam wybrałem sobie siatkówkę. Tata tyle ile mógł, to mi pomagał, ale to było naturalne. Ja poszedłem tutaj do SMS-u, trenowałem, później wyjechałem za granicę, także też sobie próbowałem sam tą swoją ścieżkę znaleźć do rozwoju. I szukałem miejsc najlepszych dla mnie do rozwoju. Wyjazd do Francji był bardzo ciekawy. Był dużą lekcją, myślę, że nie tylko siatkarską, jak i życiową. Nauczyło dużo pokory. Sama liga jest bardzo interesująca. Poziom siatkarski jest również bardzo dobry. Oczywiście nie jest to polska Asza Plus Liga, ale wydaje mi się, że do rozwoju dla młodych zawodników jest bardzo dobry. Na ten moment skupiam się na swoim rozwoju i ciężkiej pracy i wiem, że w przyszłości to odpłaci.
0: I w dalszym ciągu o siatkówce Mikołaj Sawicki, zawodnik Bogdanki Lublin, został pod koniec maja ubiegłego roku zawieszony za stosowanie niedozwolonych środków, lecz po długim dochodzeniu ostatecznie został uznany za niewinnego. Była to roczna batalia pełna emocji, a rozmawia z nim Józef Kufel.
3: Złoto Mistrzostw Polski rok temu, teraz srebrny medal. Już po kilkudziesięciu godzinach, jak odbierasz ten sukces, Mikołaj Sawicki?
4: Tak szczerze, dla mnie to sama gra. To już był sukces po tym całym sezonie. No powiem tak, w grudniu biorę w ciemno, więc no dla mnie i tak to jest wygrana.
3: Ten finał miał swoją dramaturgię, ty też wchodziłeś już na więcej minut niż wcześniej. Czułeś tę swoją rolę w drużynie?
4: Tak, no byłem tam coraz częściej wprowadzany na boisko. Też nie spodziewałem się, że zagram w tak dużym wymiarze, no ale chyba byłem gotowy.
3: Ten sezon to z jednej strony właśnie walka drużyny o obronę mistrza Polski, a z drugiej strony twoja walka. O odzyskanie dobrego imienia, o powrót na parkiet. Co było trudniejsze?
4: No oczywiście, że walka o powrót, no bez dwóch zdań. Potem już było tylko z górki.
3: Z perspektywy czasu, teraz jak patrzysz na to, co cię dotknęło, co czujesz? Ja wiem, że to jest pewnie złość, jest pewna frustracja, ale koniec końców jesteś zwycięzcą.
4: No, teraz czuję tylko satysfakcję. Złość była wcześniej, smutek był wcześniej. W razie jest tylko szczęście i satysfakcja.
3: Mówiłeś, też wspominałeś o tym, że twoi prawnicy podejmują walkę o to, żeby otrzymać odszkodowanie w związku z tym straconym dla ciebie czasem. Możesz coś powiedzieć, na jakim to wszystko jest etapie?
4: Na razie na początku, zbieramy materiały.
3: Mikołaj, też otrzymałeś powołanie do reprezentacji Polski, znalazłeś się w tej szerokiej kadrze powołanej przez trenera Nikolę Grbicia. To też jest dla ciebie ważny sygnał, właśnie wysłany od szkoleniowca i taka motywacja do jeszcze cięższej pracy?
4: No oczywiście, że tak. Ja się cieszę, że dostałem przestrzeń do trenowania. Jest to dla mnie motywujące. To jest też sygnał, że jeszcze mnie trener nie skreślił, więc ja się cieszę z tego powodu.
3: A ten sukces Bogdanki Lublin, będący twoim sukcesem, ten srebrny medal, jest pewną taką osłodą tych ciężkich miesięcy?
4: Tak, jest to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia. Chłopaki też ciężko na to pracowali. Ja nie miałem niestety tyle szczęścia. No, cieszę się z tego medalu.
0: I ciekawy sezon dla siatkarzy. Przypomnę, że w tym roku reprezentacja Polski będzie bronić złotego medalu w Mistrzostwach Europy. To także pierwsza kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
5: No, o tym, co w sporcie najważniejsze, opowiedział państwu Cezary Gurjew. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
5: Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Ekspert.
1: Teraz w Media Ekspert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaexpert.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Modernizm i elegancja stylu Art Deco w połączeniu ze sztuką sakralną. Czy to możliwe i co wynika z takiego połączenia? Odpowiedź znajdą Państwo na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowanej Art Deco i Sacrum. Sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Porozmawiamy o niej dziś w audycji Między Sztukami kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, zapraszam i do usłyszenia.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30, Łukasz Pastor, zapraszam. To kolejna odsłona ustawy łańcuchowej. W Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej znalazły się dwa projekty w tej sprawie, prezydencki i poselski. Rysuje się kompromis dotyczący trzymania psów na uwięzi. Tak sytuację ocenia poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski.
8: Oczywiście prezydencki jest opatrzony wielką wadą, że musimy minimalne normy utrzymywania psów zaproponować, bo inaczej to będzie katastrofa. Ja chcę zwrócić uwagę na inną rzecz, że jeszcze też i w naszym projekcie znajdują się ułomności polegające na tym, że mówiąc krótko, pozwolimy zaproponować furtki, które będą umożliwiały obejście tego zakazu literalnie.
7: Również Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości wyrażał nadzieję, że tym razem z Sejmu wyjdzie takie prawo, które prezydent podpisze.
9: Zróbmy rzeczywiście ten pierwszy krok zakazujący trzymania psów na łańcuchach. Mam nadzieję, że ta deklaracja ze strony ministerstwa, bo słyszałem, że taka padła, żeby też dodać pewną poprawkę mówiącą, że nie mówimy tutaj zdecydowanie o zwierzętach hodowlanych, tak żeby rolnicy czuli się zabezpieczeni.
7: Projekt poselski wprowadza definicję kojca. Projekt prezydencki wprowadza zakaz trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi. Nie reguluje on kwestii kojców. Ma uderzyć w oszustów, którzy obiecują leczenie najtrudniejszych chorób najprostszymi sposobami. Rząd przyjął projekt ustawy potocznie nazywanej Lex Szarlatan. Zadowolona z decyzji Rady Ministrów jest Aleksandra Kurowska, redaktorka naczelna portalu cowzdrowiu.pl.
10: Lekarze przekazują nam takie informacje, że na przykład pacjent z rozpoznanym nowotworem, który nie jest jeszcze zaawansowany, znika z tego leczenia, a pojawia się po dłuższym czasie, no już w stadium, które prowadzi do śmierci, ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
7: Nowelizacja zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Kary dla takich szarlatanów mają sięgać nawet miliona złotych. Teraz projekt zostanie skierowany do Sejmu. Nie żyje Stanisława Celińska, znana między innymi z takich filmów jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie czy Alternatywy 4. Aktorka i wokalistka miała 79 lat. Była wielokrotnie nagradzana, między innymi pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry.
11: Już za moment 33 minuty po godzinie 17, a jak obietnica, to obietnica. Obiecałem Państwu kilkanaście minut temu, że o tej porze w Polskim Radiu 24 w naszym studiu ponownie Roch Kowalski się pojawi i również w naszym studiu jest jego kolejny gość. Zapraszamy zatem na rozmowę polityczną.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry.
12: Także były wiceminister spraw zagranicznych, jeśli mnie pamięć nie myli. To zacznijmy, ale nie od wątków zagranicznych, tylko od wątków krajowych. Dlaczego Mateusz Morawiecki nie poparł projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego kryptoaktywów?
13: No, dzisiaj rano podzielił się swoją opinią w tej sprawie. Sprawa jest dość młoda, tak powiedzmy, to wygląda. Projekt dopiero co został złożony do laski marszałkowskiej. Pan premier Morawiecki stwierdził jedynie, że nie ma jego podpisu pod jego projektem.

0: Laptop Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media

0: mi, że nie był konsultowany. Mamy kilka projektów w tej chwili dotyczących kryptoaktywów. Myślę, że trzeba te sprawy wszystkie łącznie rozpatrywać. W klubie są rzeczywiście też opinie różne co do tej kwestii. Mhm.
1: No ale przeszliście państwo długą drogę od pomysłów dotyczących, czy też wspierania pomysłów liberalnych związanych z uregulowaniem rynku kryptoaktywów do całkowitego zakazu. Skąd taka droga polityczna?
0: Wie pan, to tak naprawdę trzeba by pytać tych, którzy się aktywnie tym tematem zajmowali. Ja nie jestem specjalistą ani od rynku finansowego, ani tym bardziej od kryptoaktywów. Moje zdanie, jeżeli pan chce je poznać, jest krytyczne wobec kryptoaktywów jako elementu, który jest elementem takiej inwestycji wysokiego ryzyka, prawda? Mhm. I obywatele, którzy na tym rynku spekulują, tak to nazwijmy, już widzą, te przykłady pokazują nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, że to jest obarczone wysokim ryzykiem. I w związku z tym moje zdanie jest takie, że ten rynek powinien być uregulowany w taki sposób, żeby chronić konsumentów, żeby bardzo wyraźnie ich informować o ryzyku z jednej strony, żeby z drugiej strony, żeby chronić konsumentów przed poważnymi stratami finansowymi.
1: Natomiast... A podpisał się pan pod tym projektem dotyczącym zakazu kryptoaktywów w Polsce?
0: Nie, nie podpisałem się.
1: Okej, czyli więcej jest takich osób w Prawie i Sprawiedliwości.
0: No bo tam jest podpisane raptem kilkanaście osób.
1: Ja rozumiem, ja wiem,
0: osób.
1: Jak działa składanie projektu tak. ustawy, ale czy to jest świadoma manifestacja, nie podpisanie tego projektu, czy po prostu pana nie zapytano?
0: Nie byłem konsultowany w tej sprawie, podobnie jak pan premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli dzisiaj pytałby mnie pan o zdanie z tych różnych projektów, że tak powiem, które są procedowane, ten projekt w ogóle w tej chwili jeszcze nie został procedowany przez marszałka Sejmu.
1: No bo wczoraj wpłynął do laski marszałkowskiej.
0: Zgadza się. Mnie jest najbliższy ten projekt prezydencki złożony przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: A to bardzo ciekawe. Jak przyjdzie do głosowania tego projektu Prawa i Sprawiedliwości, to pan by zagłosował za tym partyjnym, klubowym projektem? Tym zakazującym kryptoaktywów?
0: W pierwszej kolejności będą głosowane inne projekty, w tym pana prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Ma pan nadzieję, że nigdy nie dojdzie do głosowania tego waszego projektu?
0: Nie, tego nie powiedziałem. Natomiast najpierw jest projekt rządowy, poselski, prezydencki. Mi jest najbliżej do projektu prezydenckiego.
1: Jasne.
0: Jeżeli będzie procedowany nasz projekt, to będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast, wie pan, projekt prezydencki nie wprowadza zakazu. Mhm. Tak? Rynku kryptoaktywów.
1: Nie. Wszyscy mówią, że jest po części kalką rządowego projektu.
0: Jest lepszym uregulowaniem niż rządowy. Bardziej precyzyjnie właśnie nakłada ten gorset na ten rynek i chroni konsumenta i dlatego jest mi bliski. Czy jest potrzebny nam dzisiaj zakaz kryptoaktywów? To jest moim zdaniem rzecz otwarta do dyskusji. Ja byłbym zwolennikiem tego, żeby mocno ten rynek uregulować, ochronić konsumentów. Mhm. Natomiast nie jestem przekonany, czy akurat zakaz jest tym elementem, który dzisiaj jest najbardziej potrzebny.
1: Okej, to ja zapytam, ale nie tak, żeby jakoś specjalnie mocno jątrzyć. Czy to jest rysa w waszym klubie? Czy wasi wyborcy mają na to nie zwracać uwagi? To znaczy, jeszcze inaczej sformułuję pytanie. Czy to pokłosie waszych wewnętrznych problemów w Prawie i Sprawiedliwości?
0: Nie, to jest pokłosie tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest różnorodną formacją.
1: To dwa płuca.
0: I u nas jest nawet, wie pan, nawet...
1: Które płuco wydychnęło z siebie ten projekt?
0: Dwa płuca, natomiast różnorodne opinie. No, tych opinii jest oczywiście na temat różnych obszarów życia wiele. Nie wiem, wie pan, czy akurat większość Polaków najbardziej dzisiaj żyje kwestią kryptoaktywów. Oczywiście, bo ocenia się, że około 2 milionów Polaków bądź ma, bądź jakoś działa na tym rynku kryptoaktywów. I trzeba się tymi osobami, również w tym sensie państwo powinno brać pewną odpowiedzialność. Donald Tusk nie wziął tej odpowiedzialności, bo nie ochronił części ludzi przed upadkiem firmy Zonda Krypto. To jest nasz główny zarzut. Trzeba tą odpowiedzialność brać. Do tego zmierza projekt prezydencki, dlatego do tego projektu jest mi najbliższy.
1: To ja postaram się widzieć to jakoś w takim pozytywnym świetle, a może skoro już jest tak blisko, że ten prezydencki projekt, jak pan wspomniał, w waszej ocenie jest ulepszeniem projektu rządowego, to może naprawdę przy tym trzecim podejściu uda się wypracować jakieś porozumienie, takie, które i rząd zaakceptuje, i prezydent podpisze.
0: Obywatele sądzę, że na to czekają, żeby ten obszar, który jest obszarem wysokiego ryzyka, był chroniony również przez państwo i żeby te osoby, które w tym obszarze podejmują się jakichś inwestycji, żeby mając świadomość ryzyka, ale jednak nie były pozostawione zupełnie same sobie. A tak to wyglądało.
1: Czy jest pan dobrej myśli? Politycznie, jakby miał pan z przesłaniem do słuchaczy i słuchaczek, czy tym razem się uda znaleźć ponad...
0: Ja w państwie Donalda Tuska generalnie nie jestem zbyt dobrej myśli, prawda? Okay. Jak mam być szczery, bo oceniam funkcjonowanie tego rządu skrajnie krytycznie, więc jestem realistą. Ale oczywiście chciałbym, żeby w tej sprawie udało się ustalić jakieś uregulowanie.
1: To zmieniamy temat i przejdziemy do Zbigniewa Ziobry. Wczoraj czy przedwczoraj Waldemar Żurek mówił o tym, że niezwłocznie

0: złoży wniosek o ekstradycję. Teraz wiadomo, że to się stanie dopiero po wrześniowym posiedzeniu sądu, który zdecyduje o areszcie dla ministra Zbigniewa Ziobry. Ale tak się zastanawiam, czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość nie chcielibyście zaapelować do tego, żeby Ziobro po prostu wrócił i żeby ten spektakl też, no bo to jakiś serial się zrobił z tego, telenowela, poszukiwanie Zbigniewa Ziobry, żeby to się skończyło w końcu dla dobra nas wszystkich.
1: Ja od miesięcy powtarzam, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Uważam, że Zbigniew Ziobro jest ścigany z przyczyn politycznych. Uważam, że jako osoba, która też osobiście była dotknięta chorobą, trudno się, że tak powiem, wczuwać w jego sytuację i teraz radzić mu, prawda, co powinien zrobić. Ja nie jestem w tej sytuacji.
0: Ale wam to politycznie szkodzi jako Prawo i Sprawiedliwości.
1: Więc nie patrzę na to przez pryzmat polityki, tylko pewnej, wie pan, sprawiedliwości dotyczącej tego, że Zbigniew Ziobro nie zasłużył na to po prostu, żeby być ścigany pod zarzutem funkcjonowania w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: Ja tam, okay.
1: Natomiast, i teraz chcę, to była pierwsza część mojej wypowiedzi, druga część jest taka, że uważam, gdyby na przykład hipotetycznie ja w mojej sytuacji osobistej, obecnej, nie jestem osobą dotkniętą chorobą, czy krótko po jakiejś ciężkiej chorobie, ale gdyby mnie spotykały jakieś zarzuty, to mając świadomość nawet, że prokuratorem jest Waldemar Żurek, a prokuratura jest upolityczniona i że nie działa w sposób obiektywny, ale uważam, że ja bym taką decyzję podjął, że trzeba stanąć z podniesioną przyłbicą i otwarcie zmierzyć się również na polu gry, na którym druga strona nie gra fair, po prostu z takimi niesprawiedliwymi zarzutami.
0: Czy myśli pan, że ta sprawa może się przyczynić do pogorszenia relacji polsko-amerykańskich, czy jednak to będzie gdzieś trzeciorzędny temat?
1: No ja myślę, że nawet to będzie pięciorzędny albo dziesięciorzędny temat. Nie spodziewam się, żeby przyczyniła się do pogorszenia relacji polsko-amerykańskich. Te relacje są oparte na dużo poważniejszych fundamentach niż jednostkowe sprawy personalne. Mm-hmm.
0: Ale to też dlatego, że Polska nie ma kart w ręku, to znaczy nie ma sił, żeby wymusić na Stanach Zjednoczonych ewentualne bardziej stanowcze działanie ekstradycyjne?
1: To nie kwestia, że tak powiem, wymuszania czegokolwiek. No, zakładam, że jeżeli będzie wniosek o ekstradycję, to będzie, że tak powiem, to procedowane w ramach obowiązującego prawa także w Stanach Zjednoczonych, więc będzie to rozpatrywane przez sąd w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Zobaczymy, jaki ten sąd podejmie decyzję. Przecież tu nie podejmie decyzji władza wykonawcza w Stanach Zjednoczonych.
0: Finalna decyzja będzie należała do Departamentu Stanu.
1: Tak, ale będzie to,
0: będzie to oceniane wcześniej
1: przez sąd. I to jest istotne, to będzie obiektywna ocena. Głęboko w to wierzę. No, demokracja może nie najstarsza na świecie, jednak młodsza od naszej, ale demokracja ciut szanowana w świecie.
0: Ciut młodsza. Zależy jeszcze, jakbyśmy to wszystko liczyli, rzecz jasna. Panie pośle, zapytam o likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo prezydent wczoraj zawetował tę ustawę. Koalicja rządząca odpowiada, że się tego spodziewała, ale że CBA jest instytucją tak skrajnie upolitycznioną, że nawet jej nie ma co reformować, tylko trzeba zlikwidować. Pan, rozumiem, podziela stanowisko prezydenta?
1: Podzielam stanowisko prezydenta, że nie widzę przestrzeni dla likwidacji CBA. CBA to było wielkie osiągnięcie pierwszej dekady XXI wieku i oczywiście było przygotowane przez rząd koalicyjny z udziałem Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież to, że spadły w Polsce wskaźniki korupcji. Korupcja była powszechnym problemem w Polsce pod koniec lat 90., na początku lat 2000. Później te wskaźniki drastycznie spadły. To była zasługa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Uważam, że byłoby bardzo niedobrze, gdyby dzisiaj taki sygnał wychodził, że my się cofamy o krok wstecz na tej drodze do tego, żeby z korupcją skutecznie walczyć. Ale gdzie to upolitycznienie, panie redaktorze, gdzie te przykłady tego upolitycznienia, proszę powiedzieć?
0: Sprawa, bo do tej pory ja widziałem... Sprawa Kwaśniewskich, Pegasus. Sprawa pani, już wyleciało mi teraz nazwisko. Nie pani Blidy, tylko pani od Łapówki.
1: No ale to są takie hasła, prawda? No ale przecież sprawy CBA prowadziło...
0: Pani Sawicka, przepraszam.
1: Sprawy CBA prowadziło wobec osób, które mógłbym nazwać moimi przeciwnikami politycznymi, ale prowadziło również wobec osób związanych z moim obozem politycznym, prawda? Szefowa CBA została odwołana przez Donalda Tuska, bo zdaje się nie spełniała oczekiwań szefa rządu. W związku
0: nie,
1: z tym,
0: podejrzenie wobec niej było takie, że sabotowała pracę rządu. Tutaj tak rozumiem, że takie było uzasadnienie między innymi ministra Kierwińskiego.
1: No, ale proszę zwrócić uwagę,
0: no to,
1: jeżeli rząd stawia zarzut, że CBA, czyli służba, która ma być niezależna, sabotuje pracę rządu...
0: Nie, to się odbyło po przesłuchaniu do spraw przed Komisją Śledczą do spraw
1: oczywiście, ale to budzi moje wątpliwości, wie pan. No, wydaje mi się jednak, że tego typu służba nie powinna być narażona na ingerencję władzy wykonawczej, że tak powiem, na ingerencję o charakterze politycznym, a to miało miejsce.
0: Krajowa Rada Sądownictwa, uda się Sejmowi uzupełnić jej skład na tym posiedzeniu?
1: Zobaczymy. No.
0: Będziecie głosować za Łukaszem Piebiakiem jako kandydatem? Jak to w ogóle będzie to głosowanie wyglądało?
1: Uważam, że pierwsza rzecz, która stała się bardzo niedobrze, że

0: Krajowa Rada Sądownictwa w przeszłości jako organ została zakwestionowana przez obecną koalicję. No i w tej chwili nagle okazuje się,
1: że... wcześniej wy skróciliście kadencję poprzedniego KRS-u.
0: Nagle okazuje się, panie redaktorze, że kiedy KRS, już Sejm wybiera nowych członków KRS-u, to już nie jest neo-KRS, tylko jest ten właściwy KRS. Zostali zgłoszeni kandydaci. Przed naszym klubem decyzja, kogo będziemy popierać.
1: Dobra. To na koniec, korzystając z pańskiego doświadczenia w MSZ-cie, jutro rozpoczyna się 3-dniowa wizyta Donalda Trumpa w Chinach. Donald Trump jedzie z całą gospodarczą świtą amerykańską. Niektórzy mówią, że to będzie taka wizyta, która poniekąd rozpisze geopolitykę na najbliższe lata. Pan się zgadza, że jej znaczenie jest tak ogromne?
0: Może nie przesadzałbym, że jej znaczenie jest ogromne, bo zwykle to, co po wizycie się dzieje, prawda? Jak jest odsłuch tej wizyty, jakie są jej reperkusje, jaki jest dalszy ciąg w kolejnych tygodniach, to definiuje ewentualną zmianę kierunku. No ale od czegoś się musi zacząć. Ta wizyta na pewno jest takim punktem, który może się okazać punktem zwrotnym. Nie musi. Zobaczymy, jak będzie ta kwestia wyglądała.
1: Tak się zastanawiam, bo to dosyć ciekawe spotkanie państw, które są skazane na konfrontację. Wiele osób tak mówi, ale na dzisiaj udają dobrych partnerów. Przyjaciół, no może nie przyjaciół, dobrych partnerów.
0: Dyplomacja ma to do siebie, że główny sens jest prowadzenia rozmów i działań z tymi podmiotami, z którymi nie tylko się zgadzamy, bo to jest dość naturalne pole współpracy, tylko tam, gdzie są różnice interesów. I to oczywiście trzeba robić i to robi również administracja doświadczona w dyplomacji niewątpliwie, czy administracja naszego strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych. To, co jest z naszego punktu widzenia ważne, to to, żeby relacje Stanów Zjednoczonych, czy z pewnymi napięciami, czy też te relacje, gdzie Stany Zjednoczone mają partnerów na Dalekim Wschodzie, także na Bliskim Wschodzie, nie odciągały uwagi od naszego regionu, prawda? My musimy pilnować tego, żeby Stany Zjednoczone wiedziały, że w naszym regionie również rozstrzyga się kwestia bezpieczeństwa globalnego, że dopóki nie zostanie zakończony konflikt, zakończony w sposób, który da sygnał, że Rosja nie może łamać prawa międzynarodowego, konflikt na Ukrainie, dopóty trudno będzie mówić o bezpieczeństwie globalnym i to powinno dzisiaj być głównym zadaniem rządu, na pewno jest głównym zadaniem prezydenta Karola Nawrockiego.
1: A jak Polska, ostatnie pół minuty, jak Polska powinna się ustawić w tej właśnie geopolitycznej walce? Bo nie jest tajemnicą, że Stany Zjednoczone na swoich partnerach no, wymuszają ograniczenie inwestycji w chińską technologię.
0: Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem Polski i oczywiście jest tak, że to jest ten nasz pierwszy kierunek, na który się bardzo często orientujemy, ale to nie powinno wykluczać naszych relacji z różnymi innymi partnerami, w tym z Chinami, no, ale trzeba uwzględniać to, że my jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, w którym Stany Zjednoczone są głównym mocarstwem. Chin w sposób oczywisty tam nie ma.
1: Dobrze, czyli oddychamy tym razem dwoma płucami, tylko jedno jest mniejsze, a drugie zdecydowanie większe. To amerykańskie płuco jest większe.
0: No, w przypadku akurat naszych relacji zagranicznych też nie możemy zapominać o kwestiach europejskich, prawda?
1: Oczywiście.
0: Rząd o tym nie zapomina. Czasami za bardzo właśnie ten kierunek europejski akcentuje kosztem relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jak już mówimy o płucach, to uważam, że te płuca powinny być zrównoważone. W warstwie gospodarczej ważne relacje w Europie. W warstwie bezpieczeństwa bardzo ważne relacje amerykańskie.
1: Jak pan się w tym PiSie odnajduje dzisiejszym?
0: Dlaczego, panie redaktorze? Skąd to pytanie? Od 20 lat ponad się odnajduje
1: tak
0: w tym
1: zbieram
0: PiSie.
1: To, co pan powiedział i o kryptoaktywach, i co pan powiedział o Zbigniewie Ziobrze, i nawet teraz o relacjach z Unią Europejską, to nie jest język Przemysława Czarnka.
0: Nie, nie zgadzam się, panie redaktorze. No może nie rozmawialiśmy o takich kwestiach, że tak powiem, które...
1: Jak zły jest rząd Donalda Tuska.
0: Uważam, że jest bardzo zły, o tym też powiedziałem, prawda? Natomiast w Prawie Sprawiedliwości jestem, jak pan o to pyta, ponad 20 lat, odnajduję się tam bardzo dobrze. Co nie znaczy, że ze wszystkim, z kolegami zawsze się zgadza. No na tym polega też szerokie ugrupowanie, że czasami są w nim różne wrażliwości, różne opinie. Ja po prostu staram się służyć Polsce najlepiej, jak potrafię, a dzisiaj tą przestrzenią i od wielu lat dla mnie jest Prawo i Sprawiedliwość, gdzie mogę to robić.
1: Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzięki, panie pośle, za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Roch Kowalski, polityka za nami, a teraz tematy gospodarcze w naszym studiu. Marek Klapa. Marku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I będzie teraz o chyba dobrych informacjach zarówno dla kierowców i być może dla rolników.
4: Tak. trochę dobre, jeżeli chodzi o te tematy, o których powiedziałeś. Natomiast jeżeli ktoś gra na giełdzie i nie chce się denerwować, no to postaram się w jakichś łagodnych słowach opisać, co działo się dzisiaj na parkiecie.

0: Wiecie, no to szczegóły giełdy
1: już teraz na naszej antenie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Wczoraj Krzysztof przepytywał cię z dobrze znanego nam tematu, czyli CPN.
0: To
1: gdyby
0: prawda.
1: Komuś to umknęło, program ceny paliw niżej. Zastanawialiście się, czy faktycznie mechanizm obniżający ceny paliw będzie działał także po 15 maja, no bo do tego dnia było to wszystko przewidziane. Mhm. I mamy odpowiedź, na którą kierowcy czekają.
0: Mamy odpowiedź. Rządowy program wsparcia dla kierowców zostaje z nami na dłużej. Jest rekomendacja Ministerstwa Energii, by przedłużyć tarczę antykryzysową na stacjach benzynowych ceny paliw niżej. Główny powód to wciąż niespokojna sytuacja na rynkach światowych i ryzyko skoków cen na pylonach. Posłuchajmy ministra energii, pana Miłosza Motyki.
3: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
0: No i pomysł generalnie jest taki, aby rząd oceniał sytuację na rynku paliw w takich cyklach dwutygodniowych, bo to jest bardzo wygodne. Zresztą jak spojrzymy na wykresy ropy naftowej, to widzimy, że to jest rzeczywiście taki bardzo dobry czas, aby sprawdzić, jak zachowuje się rynek ropy, jak zachowuje się również rynek walut, bo pamiętajmy, że ropę kupujemy za amerykańskie dolary. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest w tym wszystkim istotna, no to trzeba powoli się zastanawiać, jak kiedyś w przyszłości miałoby wyglądać lądowanie i schodzenie z tego programu cena paliw niżej, bo musimy sobie zdać sprawę z jednego, że gdyby ten program nagle przestał istnieć, został nagle wyłączony, to wtedy szok. Ja sobie wyobrażam, że dzień wcześniej kolejki stacjami paliw. Znamy to z najnowszej
1: historii.
0: Już
1: niejednokrotnie się to wydarzyło.
0: Przekonałeś się, stałeś w takiej kolejce.
1: No nie, ale widziałem takie kolejki na stacjach benzynowych. Ja staram się takich sytuacji unikać.
0: Ja pamiętam też popsute dystrybutory. Też była taka sytuacja. Jakkolwiek jest taki pomysł i to się pojawia również w wypowiedziach ministrów, żeby to zejście z programu CPN w przyszłości wyglądało tak, że na początku na przykład schodzimy z VAT-u, czy podnosimy VAT, ale zostawiamy obniżkę akcyzy, albo na odwrót. No to na pewno musi być bardzo przemyślane rozwiązanie i trzeba o tym myśleć już teraz. Natomiast przypomnijmy raz jeszcze, rekomendacja Ministerstwa Energii jest taka, aby rządowy program wsparcia dla kierowców pozostał z nami na dłużej.
1: No i to bardzo ważna informacja, ale teraz kolejne ważne informacje dla kierowców, no bo myślę, że wszyscy są ciekawi, jakie maksymalne ceny benzyny będą obowiązywały jutro.
0: Jutro benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 28 groszy za litr, benzyna 98 6 zł 87 groszy, a olej napędowy 6,84. Popatrz, drugi dzień, szóstka z przodu, jeżeli chodzi o olej napędowy, to jest na pewno bardzo komfortowa sytuacja dla tych wszystkich, którzy mają samochód z napędem diesla. To oznacza spadek cen oleju na 95 benzyny, a także diesla oraz wzrost ceny tego paliwa premium, czyli benzyny 98. Nowy komunikat w tej sprawie wydało właśnie Ministerstwo Energii i szef resortu wspomniany przed chwilą przeze mnie Miłosz Motyka poinformował, że w ciągu najbliższych godzin rząd podejmie już taką kluczową decyzję dotyczącą pakietu CPN. No już teraz wiemy przynajmniej, że rekomendacja Ministerstwa Energii będzie jedna. Przedłużamy. Taka jeszcze jedna ciekawa liczba. 3 miliardy złotych. Sporo, prawda? Tyle
1: sporo
0: łącznie kierowcy w Polsce zaoszczędzili na tym, że ten program CPN funkcjonuje. Przypomnijmy, pod koniec marca on zaczął działać. Na ten program składa się z jednej strony obniżka VAT-u z 23 do 8%, obniżka akcyzy. No i ten mechanizm, o którym mówimy praktycznie codziennie, czyli tych cen maksymalnych, czyli sprowadza się to do tego, że paliwo nie może być droższe niż, i tutaj pojawiają się te kwoty w rozporządzeniu.
1: Ceny paliw niżej będzie działał dalej. Mamy te maksymalne ceny benzyny na jutro, ale chyba jeszcze jedną informację dobrą dla kierowców aut z silnikami spalinowymi mamy.
0: Tak myślę. Komisja Europejska zgodziła się na usunięcie z Krajowego Planu Odbudowy dodatkowych opłat od posiadania aut spalinowych, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Reforma wpisana do KPO, jeszcze przypomnijmy, przez poprzedni rząd, zostanie zastąpiona przez inwestycje w polskie ciepłownictwo. Ciekawa zamiana. Myślę, że na tym skorzystamy. Ja jestem tylko bardzo ciekawy, jakie inwestycje w polskie ciepłownictwo zostaną przeprowadzone. Na pewno do tego tematu będziemy wracać w magazynie.

0: Nie saldo i niejedną rozmowę na ten temat odbędziemy.
1: A skoro tutaj Unię Europejską wspominamy, to otwiera nam się w sposób naturalny kolejny temat i bardzo ciekawy, bo związany z umową Unii Europejskiej z państwami z grupy Mercosuru, w Brukseli zapadły decyzje, które myślę, że mogą zadowolić przynajmniej na razie europejskich, w tym polskich rolników.
0: I te informacje przynosi brukselska korespondentka Polskiego Radia. Serdecznie pozdrawiamy, Beata Płomecka. Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii. Powodem, jak ustaliła nasza dziennikarka, jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. I to tylko pokazuje, że umowa z Mercosurem posiada takie bezpieczniki, które rzeczywiście nie pozwolą, żeby na teren Unii Europejskiej przybywała żywność, która nie spełnia tych naszych wyśrubowanych norm. Tych norm, których przestrzegają chociażby polscy rolnicy. Tych norm, które wymagały od rolników potężnych nakładów inwestycyjnych w wielu obszarach. A zatem jest tutaj taki szlaban. Zobaczymy, jak ten szlaban będzie funkcjonował w rzeczywistości. Przypomnijmy tylko, że chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony na terenie Unii Europejskiej, a audyty, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach, wykazały, że władze tego kraju zupełnie zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów, a zatem jest
1: ciekawy przypadek.
0: Jest złamanie norm, jest i sankcja, i będzie szlaban gdzieś na środku Atlantyku.
1: To, co najważniejsze, to wygląda na to, że rzeczywiście te bezpieczniki działają. Pytanie też, czy nie będzie takich problemów w innych przypadkach, innych obszarach, które zawierają się w tej umowie.
0: Ja myślę, że to jest dobry początek. Tego typu pogrożenie palcem i wyraźne zaznaczenie, że Komisja Europejska, Unia Europejska nie będzie godziła się na importowanie żywności, która nie spełnia norm, no jest dobrym początkiem, ale oczywiście pilnujemy dla państwa tych wszystkich doniesień.
1: Nie będzie przymykania oczu, ale my w takim razie oczy szeroko otwórzmy i teraz przed nami to, co dzieje się na rynkach, no i waluty na koniec.
0: No nie wiem, czy chciałbym tak szeroko otwierać oczy na to, co działo
1: bardzo
0: się
1: czerwono.
0: Dzisiaj. Bardzo czerwono. Wczoraj udana sesja, dzisiaj niestety wręcz przeciwnie. Jakbyśmy lusterko przyłożyli, słuchaj, do wykresu. WIG stracił 1,24%, WIG 21,88%, choć akurat w przypadku WIG-u 20 były momenty, kiedy te spadki były jeszcze głębsze, chociażby w południe tam podchodziło wyraźniej pod 2%, ale wykres taki wypłaszczony, bardzo wyraźnie poniżej linii wczorajszego zamknięcia. Zobaczmy jeszcze, jak pozostałe indeksy sobie poradziły. MWIG 40 ponad 1% i SWIG 80 prawie 1% na minusie. To jeszcze waluty. Euro 4,25 w tej chwili, dolar amerykański 3,63.
1: I wszystko jasne. Te informacje przedstawił państwu Marek Klapa. Marku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Toyota prezentuje Rok potęgi, 8 premier.

Premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyota.

0: Rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak znaleźć kompromis wśród czterech propozycji? Posłowie dyskutują nad projektami ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów. Czy Zbigniew Ziobro zostanie sprowadzony do Polski z USA? W informacjach polityczne komentarze w tej sprawie. Zapisała się w historii kina rolami w kultowych produkcjach. Nie żyje Stanisława Celińska. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Sejm dyskutuje nad sposobem uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Posłowie rozpatrzą cztery projekty ustaw w tej sprawie. Rządowy, prezydencki oraz dwa poselskie. Polski 2050 oraz Konfederacji. Ostatecznie na biurko prezydenta trafi tylko jeden z nich. Michał Makowski.
2: Adam Gomoła z Polski 2050 proponuje kompromis między rządem a prezydentem poprzez obniżenie opłat za nadzór nad emisją tokenów.
3: Przychodzę zaoferować wam pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
2: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że projekty rządowe i prezydenckie są przeregulowane.
4: Jedyne, co wy mieliście zrobić, to były trzy rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora. Druga, ustalić wysokość opłat. I trzecia, ustalić poziom kar.
2: Na zarzuty dotyczące nadmiernych regulacji odpowiedział wiceminister finansów Jurand Drob.
5: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki krytykuje blokowanie stron kantorów kryptowalutowych w trybie administracyjnym i proponuje alternatywne rozwiązanie.
6: Strony internetowe będą blokowane, gdy firma działa bez żadnego zezwolenia.
2: Wszystko wskazuje na to, że przegłosowany zostanie projekt rządowy, który w najnowszej wersji podwyższa kary finansowe oraz kary więzienia za nadużycia na rynku kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nie wyobrażam sobie, aby nie doszło do ekstradycji Zbigniewa Ziobry, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przedwczoraj były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa nie na Węgrzech, lecz w USA. Przypomnijmy, śledczy chcą postawić posłowi PiSu 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaźń zobowiązuje do odsyłania potencjalnych bandytów i złodziei do właściwego kraju, dodał marszałek Czarzasty. O możliwej ekstradycji rozmawiali w naszych popołudniowych audycjach polityki. Politycy. W studiu jest ze mną prowadzący 24 pytania, Roch Kowalski.
7: Dzień dobry.
1: Witaj, powiedz, jak tę sprawę komentowali twoi goście.
7: Pierwszy z naszych gości, wiceminister Dariusz Mazur, podkreślał, że polski rząd złoży wniosek o ekstradycję Ziobry w pierwszym możliwym terminie. Tyle, że w tym wypadku to dopiero późna jesień tego roku, bo 8 września warszawski sąd rozstrzygnie wniosek o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a to orzeczenie jest niezbędne, żeby złożyć w Stanach Zjednoczonych prośbę o wydalenie Ziobry. Politycy PiSu pozostają na stanowisku, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces, a zarzuty, w sumie ponad 20 zarzutów prokuratorskich, to akcja polityczna. W naszym studiu gościł także Szymon Szynkowski-Welsenk i on akurat ma nieco odmienne zdanie od partyjnych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, bo uważa, że Zbigniew Ziobro z otwartą przyłbicą powinien skonfrontować się z polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Roch Kowalski, dziękuję. Rozmów w całości niebawem będzie można wysłuchać na polskieradio.pl/podcasty. Od września będzie obowiązywał zakaz importu mięsa z Brazylii do Unii Europejskiej. Umowa handlowa z krajami Mercosuru zadziałała. Tak decyzję komentuje ekonomista dr Bartłomiej Nowak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Przypomnijmy, na europejski rynek trafiło brazylijskie mięso skażone hormonem wzrostu zakazanym w Unii Europejskiej. Jest to kryzys, ale tylko wizerunkowy dla umowy z krajami Mercosuru, mówi Bartłomiej Nowak.
8: Ja cały czas argumentowałem, że w tej umowie są wszystkie tak zwane hamulce bezpieczeństwa i no po prostu zadziałał. I gdyby tej umowy nie było, jeżeli faktycznie to było mięso z użyciem hormonów, to my byśmy musieli się odwoływać do procedur Światowej Organizacji Handlu, co by pewnie zajęło czas.
1: Umowa z krajami Mercosuru weszła w życie 1 maja. Porozumienie znosi cła na ponad 90% produktów. Zmarła Stanisława Celińska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych oraz uznana wokalistka.

0: Zapisała się w historii kina rolami u Andrzeja Wajdy oraz w kultowych produkcjach, takich jak Noce i Dnie czy Panny z Wilka.
1: 10 lat temu Stanisława Celińska została laureatką Diamentu Trójki. Między innymi za artystyczną odwagę, siłę i wierność sobie. Tak mówiła o swoich kreacjach w radiu.
2: Nagrałam tego rzeczywiście mnóstwo i zawsze to były bardzo ciekawe wyzwania. Czasami nawet większe role niż te, które zagrałam w telewizji, czy w filmie, czy w teatrze. Takie no niebywałe zupełnie.
1: Stanisława Celińska i Andrzej Seweryn poznali się, gdy byli nastolatkami. Połączyła ich młodzieńcza miłość. Tak Stanisławę wspominał w TVP Info Andrzej Seweryn.
3: Była mieniącą się, tak jak krople rtęci, które wypadają z termometru. Była niezwykłym człowiekiem, dobrym człowiekiem, odszedł dobry człowiek.
1: W ostatnich latach artystka skupiła się na twórczości muzycznej. Jej albumy, m.in. Atramentowa oraz Malinowa, zyskały statusy platynowych płyt. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy popada głównie na zachodzie i na północnym wschodzie, także w Karpatach. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą przeważnie od 3 do 6 stopni.
4: Klimat.
0: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkiem jest Piła. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. 45% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
4: Klimat.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: Było przed momentem o klimacie, a ten klimat chyba bardzo gęsty wokół byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i to jeden z tematów, który za moment w debacie na naszej antenie poruszymy, ale będziemy też rozmawiać chociażby o rynku kryptowalut, no bo ponownie w Sejmie debata nad jego regulacją. Czy tym razem przeniesie to jakiś skutek? Przede wszystkim jeżeli chodzi o podpis prezydenta, to wszystko przed nami. Mamy prawie 7 minut po godzinie 18.
4: Debata dnia.
6: Zaczynamy od przywitania naszych gości. Pani redaktor Joanna Solska, tygodnik Polityka, jest razem z nami. Pani redaktor, dzień dobry.
7: Dzień dobry, a już prawie dobry wieczór.
6: To prawda, choć dzień coraz dłuższy, ale i możemy dzień dobry i dobry wieczór. Marcin Terlik, dziennikarz Onetu, również w naszym studiu. Dzień dobry czy dobry wieczór?
8: Dzień dobry, jeszcze dzień dobry.
6: Jeszcze dzień dobry.
8: Cieszmy się z drugiego dnia.
6: Trzymajmy, a ten dzień to m.in. powrót do Sejmu projektów ustaw dotyczących regulacji rynku kryptowalut, choć ten najważniejszy wydaje się być ten projekt rządowy. Pani redaktor, ja się zastanawiam, czy pani zdaniem to jest realna próba kolejna już uporządkowania rynku kryptowalut, czy jest to też bardziej polityczny może teatr wokół bardzo medialnego, nie oszukujmy się, tematu?
7: To jest wyłącznie polityczny teatr, ale przy okazji może w końcu dojdzie do jakiejś formy regulacji, bo jak rząd zgłosił pierwszy projekt, no to było weto i to weto się nie udało się go obalić, ponieważ prawica była przeciwko odrzuceniu weta i PiS głosował właśnie, żeby to weto się utrzymało i pan prezes Kaczyński również. Przy drugim wecie już pan prezes się wstrzymał od głosowania i bodajże jeszcze pan poseł Błaszczak. No a teraz mamy, obrodziły nam projekty, bo PiS również zgłosiło swój projekt i w tym projekcie jest zakaz z kolei kryptowalut na polskim rynku, więc dla każdego coś miłego. No zdecyduje jak zwykle polityka, tylko mnie się ciężko przewiduje, jak się zachowa pan prezydent Nawrocki, bo on też oczywiście złożył projekt, tylko ten projekt, żeby było śmieszniej, wróćmy do pierwszego weta. Pierwsze weto było dlatego, tak tłumaczył pan prezydent, że jest za długi projekt rządowy i że jest przeregulowany. No to teraz się okazuje, że projekt pana prezydenta jest jeszcze dłuższy. No i tam kary, zdaje się, przewiduje jeszcze większe. Czyli wszystkie strony, z wyjątkiem strony rządowej, przez te kilka tygodni zmieniły stosunek do kryptowalut. No oczywiście

0: stało się tak w wyniku, użyję słowa, afer, które wybuchły, bo się okazało, że prawica i konkretne osoby są szalenie blisko Zondy i to budzi podejrzenia, że zależy im na swobodzie, z jaką firmy kryptowalut będą się poruszały na polskim rynku, ponieważ są tym finansowo zainteresowane. I tutaj przecież przypomnijmy, premier wymieniał pieniądze, jakie dostawała Fundacja Posła Wiplera. Ja, dla mnie to w ogóle coś jest wbrew rozsądkowi, żeby poseł, który stanowi prawo, był jednocześnie lobbystą, który zabiega o rozwiązanie dla jednej ze stron. No, drugą obdarowaną fundacją była fundacja pana Ziobry. Także zrobiło się gęsto od podejrzeń i te podejrzenia prawicy dobrze nie robiły. Jednak sympatia wyborców, jak pokazywały sondaże, no, odwraca się od prawicy i ludziom się nie podoba to powiązanie. Także zobaczymy, co będzie.
1: Zobaczymy. Rzeczywiście tutaj kilka projektów w Sejmie. Tak jak wspominałem, być może ten rządowy zwraca przede wszystkim naszą uwagę. Jestem ciekaw, jak patrzy na to wszystko ze swojej perspektywy redaktor Marcin Terlik. A przede wszystkim być może na ten projekt też Prawa i Sprawiedliwości, bo pani redaktor wspomniała o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na dość chyba zaskakujący krok, wycofując swój poprzedni projekt, by zaproponować teraz całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Pod tym pomysłem podpisało się 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym Mariusz Błaszczak oraz Jacek Sasin, choć brakuje podpisu Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, który wydaje się być temu przeciw temu pomysłowi. Panie redaktorze, jak pan patrzy na to zamieszanie z Prawem i Sprawiedliwością wokół kryptowalut?
2: No tak, to jest projekt atomowy, można powiedzieć. Ta opcja taka pełna ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest zaskakujące? Na pewno trochę tak, ale trochę jednak nie, bo ja pamiętam taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku miesięcy, kiedy on był złapany przez dziennikarzy na korytarzu sejmowym i pytany było o kryptowaluty, to jeszcze było przed wybuchem afery Zonda Krypto. I on powiedział wtedy coś w rodzaju, że jego zdaniem to w ogóle powinno być zakazane i on jest przeciwny kryptowalutom jako takim. To wtedy zdobyło pewną popularność ta wypowiedź, trochę z tego sobie szydzili inni politycy, szczególnie Konfederacji. Dzisiaj pewnie te szyderstwa są trochę mniej donośne i myślę, że to jest, pani redaktor mówiła o tym, że to jest polityczny teatr, to wszystko, co się dzieje i ja się zgadzam z tym, że to przerzucanie się projektami jest w dużym stopniu politycznym teatrem, natomiast myślę, że ten projekt, ta taka intuicja zakazać tych kryptowalut, bo w nich jest coś podejrzanego, bo no, też nie oszukujmy się, one mają pewien charakter piramidy finansowej, opierają się na pewnej wierzę w to, że to ma jakąś wartość, kolejna kryptowaluta tworzona i że te osoby, które wcześniej do tego przystąpią, zarobią dużo więcej kosztem tych, którzy przystąpią później, ale to już nie wchodząc w szczegóły. I myślę, że ta intuicja, ta myśl, że kryptowaluty jako takie są złe, ona jest prawdziwą intuicją Jarosława Kaczyńskiego i pewnie kilku osób z jego najbliższego otoczenia w PiS-ie, więc w tym znaczeniu to jest projekt, który no nie jest tylko jakimś takim moim zdaniem ping-pongiem i teatrem. Natomiast no jest tutaj cała ta polityczna otoczka tej wojny wewnętrznej w PiS-ie, która no trwa już długie, długie miesiące albo może i lata już możemy liczyć. No i tutaj rzeczywiście no pan wspomniał o Mateuszu Morawieckim, tak, on dzisiaj ten projekt wprost skrytykował. Bodajże w Radiu Z było to pytany i powiedział wprost, że on się z tym projektem nie zgadza, on się pod nim nie podpisywał, on nie był konsultowany z nim. No widać, że Mateusz Morawiecki nie odstawia nogi, że to pojednanie z Jarosławem Kaczyńskim podczas tej 7-godzinnej kolacji u Adama Bielana no nie zakopało zupełnie tego topora wojennego. Bo...
1: Czyli nadal dwa płuca w Prawie i Sprawiedliwości mamy.
2: Dwa płuca, tak można to ładnie powiedzieć.
1: Teraz kontynuując ten wątek, ja się zastanawiam nad przyszłością regulacji rynku kryptowalut a propos prezydenta Karola Nawrockiego. Pani redaktor, czy dziś sytuacja polityczna i społeczna wokół kryptowalut jest już na tyle inna, że prezydent może znaleźć się pod większą presją, by tym razem ustawę podpisać?
0: Są argumenty.

0: argumenty za tym, że prezydentowi zależy, żeby cała sprawa zeszła z wokandy, bo do niego się te zarzuty też przyklejają i jemu ten na popularność związek z rządą nie robi dobrze. Ale z drugiej strony osoby, które znają charakter pana prezydenta, mówią, że on jest uparty i on jak wetował dwa razy, to będzie wetował trzeci raz. Ja nie jestem w stanie przewidzieć jego reakcji, bo bardziej jestem bliska poglądowi, że on powinien chcieć, żeby ta sprawa już się oddaliła od niego. No ale nie wiem, ale on z drugiej strony też bardzo chce wywoływać na wszystkich frontach chaos, więc może mu będzie odpowiadało, że ciągle się coś bałkuje. Chociaż z drugiej strony to, że on mówi, że wyciąga rękę do kompromisu i że jego projekt jest tak podobny do projektu rządowego, ma być dowodem tego, że on się chce z rządem porozumieć. Być może jest to prawda, ale nauczyło mnie już ten rok prezydentury, nauczył mnie, żeby bardzo ostrożnie traktować wszystkie wypowiedzi i nie brać wszystkiego za dobrą monetę.
1: Można by było powiedzieć, że do trzech razy sztuka. Jak będzie tym razem, Marcin Terlik? Czy prezydent podpisze ustawę, kiedy to trafi na jego biurko?
2: Nie potrafię przewidywać przyszłości w ten sposób. Myślę, że jest jakaś szansa, że sam prezydent Nawrocki jeszcze nie wie, czy podpisze tę ustawę, czy nie, bo pewnie to zależy od też tej politycznej rozgrywki, która się wokół tego toczy, wokół nastrojów społecznych dotyczących kryptowalut. Być może jakichś kolejnych rewelacji, które w sprawie zonda krypto, a może w jakiejś innej sprawie poznamy. Więc cóż, no trudno mi tu wyrokować. Natomiast no, to, o czym też mówiła pani redaktor, że ten projekt prezydencki jest podobny do rządowego. Ja myślę, że to pokazuje, żeby no, prezydent, zresztą nie po raz pierwszy w czasie tej kadencji, no, chce być włączony w ten proces legislacyjny, chce negocjować z rządem, chce zostać zaakceptowany jako ten gracz, z którym trzeba ustalać ustawy przed ich złożeniem do Sejmu. Zresztą podobne sygnały wysyłał Andrzej Duda w czasie tych ostatnich miesięcy swojego urzędowania. No na razie rząd ani razu, wydaje mi się, tej gry nie podjął prezydenta, ani Dudy, ani prezydenta Nawrockiego. No w przypadku kryptowalut znowu nie podjął, bo to nie jest przecież ustawa prezydencka, którą rząd ewentualnie jakoś, czy większość rządowa jakoś w parlamencie może nowelizować, tylko jest to znowu ten swój własny projekt. Więc idąc tą logiką, że tutaj nie chodzi tak naprawdę o rozwiązania i zapisy, tylko chodzi o to przeciągnięcie liny. Tak, kto będzie autorem, no dopuszczenie prezydenta, stworzenie tego precedensu, że prezydent jest kimś, z kim trzeba negocjować, no to będzie chyba tutaj zasadnicze i idąc za tą logiką, no to prezydent zawetuje, ale nie jestem w stanie tego
1: trudno
2: obiecać.
1: Trudno przewidzieć przyszłość w sprawie kryptowalut, ale trudno przewidzieć przyszłość również w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. On w Stanach Zjednoczonych obecnie przebywa, wcześniej przebywał na Węgrzech, no i pojawia się informacja ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że MSZ skierował we wtorek notę, czyli dzisiaj, do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wyjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Tak powiedział pap rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. I tutaj w tej nocie pojawiła się taka informacja, że zwracamy się w niej z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wyjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Sądzi pani redaktor, że ta prośba ze strony polskiego MSZ-u będzie skuteczna?
0: Ja myślę, że gdyby ona była skuteczna, gdyby miała być skuteczna, to odpowiedź byłaby dość szybka. A póki co to mamy takie wyjaśnienia, że to jest tajemnica polityki wizowej i że niczego się nie dowiemy. To znowu sprawa nie jest merytoryczna, tylko polityczna. Najwyraźniej pan Ziobro miał to wcześniej ustalone. Mnie się nie chce wierzyć, że to sam prezydent wyrażał swoją aprobatę do tego, no ale niemniej ktoś na wysokim szczeblu z administracji amerykańskiej. I to by świadczyło o tym, że pan prezydent Trump nie ukrywał tego, że wcześniej Orban, teraz pan prezydent Nawrocki jest dla niego cenny, ponieważ na niego liczy, na niego, że on...

0: on będzie, użyje mocnych słów, będzie robił tą rozbijacką robotę wewnątrz Unii Europejskiej. I obawiam się, że te warunki, to, że w ogóle Ameryka przyjęła pana Ziobro, wszystko jedno, czy jako dziennikarza, czy nie wiem, nie wiem na jakich warunkach, to świadczy o tym właśnie, że sprawa jest polityczna i że administracja amerykańska jakby chce pójść na rękę prawej stronie, czyli naszej prawicy. Także oczywiście rząd polski będzie przełknie to, bo musi przełknąć i będzie starał się bardzo delikatnie na ten temat wypowiadać, ale jeśli tak się stanie, to będzie to absolutnie porażka, którą, przykro mi to stwierdzić, częściowo żeśmy sobie zafundowali sami, ponieważ nawet sprawa nie przeszła procedury pełnej, żeby za Ziobrą wydać europejski nakaz aresztowania. On jest tylko, zanim jest list gończy na terenie Polski obowiązujący. Więc tutaj nie chcę używać mocnych słów, ale nasze sądy w najlepszym razie wykazały się opieszałością.
1: Najszybciej to nie działa, rzeczywiście. Jak redaktor Marcin Terlik patrzy na sprawę byłego ministra sprawiedliwości, choć moglibyśmy dorzucić też jego zastępcę w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, Marcina Romanowskiego, bo obaj panowie z tych informacji, które się pojawiły, są w Stanach Zjednoczonych. I z Węgrami polski rząd, z rządem Viktora Orbana, polski rząd dogadać się w sprawie Zbigniewa Ziobry, Marcina Romanowskiego nie mógł. Czy podobne problemy mogą pojawić się w przypadku rozmów z Amerykanami?
2: Zdecydowanie tak. No, myślę, że absolutnie nie jest przypadkiem, że Zbigniew Ziobro wybrał Stany Zjednoczone jako ten swój kolejny kraj już zamieszkania. I no, nie wyobrażam sobie, żeby człowiek taki jak Zbigniew Ziobro mógł do Stanów Zjednoczonych tak po prostu wjechać bez dostać jakiś normalny czy to wizę, czy jakikolwiek dokument uprawniający do wjazdu do Stanów Zjednoczonych i być niezauważony przez urzędników amerykańskich jako prominentny polityk jednego z dużych europejskich krajów, ścigany w tym kraju przez prokuraturę, no to jest po prostu niemożliwe, więc to musiała być zgoda administracji amerykańskiej. Z tego powodu no wydaje mi się, że to wydostanie Zbigniewa Ziobry no nie będzie absolutnie proste, czy nawet nie będzie możliwe, no tak długo jak będzie się utrzymywała ta administracja, albo tak długo jak będzie utrzymywała się jej no, wola do zapewniania tego azylu, tak mówiąc już nie ściśle, ale tak umownie azylu na terenie tego kraju. No cóż, no też może tutaj pewną nadzieją dla polskich organów ścigania może być pewna taka nieprzewidywalność, delikatnie mówiąc, administracji Donalda Trumpa i jego transakcyjność. Myślę, że to w każdym możliwym aspekcie jego polityki zagranicznej widzieliśmy już, że lubi zmieniać zdanie i nie ma problemu z tym, żeby w środę mówić zupełnie coś innego niż we wtorek.
1: No, tylko nie wiem, czy w tym przypadku jest sens na to liczyć, ale zastanawia mnie jeszcze jeden aspekt bardziej społeczny i wpływu tej sprawy też na społeczeństwo. To znaczy, jaki sygnał my tutaj dostajemy jako obywatele? No bo wygląda na to, że polityk mający z jednej strony odpowiednie kontakty, z drugiej strony odpowiednie zaplecze jest dziś praktycznie poza zasięgiem odpowiedzialności, pani redaktor.
0: Pan Ziobro, uciekając skutecznie, potwierdza, że te zarzuty absolutnie są słuszne pod jego adresem. Więc to nie działa na jego korzyść. Z kolei dla Prawa i Sprawiedliwości być może lepiej jest, jak on przebywa za granicą, niż jakby wrócił do kraju, bo można mówić, że on w kraju robiłby za męczennika, ale też cała sprawa by nabrała dynamiki. Także dla rządu to też nie jest dobre, bo rząd pokazał pewną, no może nie chcę użyć słowa nieudolność, ale przez wielu Polaków to jest tak odbierane. No, był na Węgrzech, nie dali rady go sprowadzić. Zmienił się rząd. Ziobro okazał się o jeden ruch sprytniejszy. Musiał sobie załatwiać wcześniej ten wyjazd do Ameryki, czyli on myślał, a rząd reagował na to, co on już zrobi,

0: No i ta reakcja okazała się spóźniona. No i kolejny sygnał. Prawica tak bardzo podkreśla, zresztą nie tylko prawica, że Stany Zjednoczone to jest nasz największy sojusznik, to jest gwarant naszego bezpieczeństwa. Otóż ze Stanów Zjednoczonych póki co płynie sygnał, że to jest bardzo niepewny sojusznik.
1: A co
0: i
1: my,
0: Polacy
1: obywatele?
0: Też to widzą i zmienia się stosunek Polaków do Amerykanów. Także te wszystkie rzeczy tworzą jakąś taką mieszankę piorunującą. No i ona będzie miała wpływ na sondaże, ale atmosfera, w sumie na tej sprawie nikt nie wygrywa, a wszystkie strony przegrywają, moim
1: Minuta
0: zdaniem.
1: Do końca naszego spotkania. Redaktor Marcin Terlik, jak pan patrzy na ten sygnał wysłany do obywateli, wynikający z tej sprawy?
2: Myślę, że absolutnie tutaj jest, to jednak będzie odebrane przez elektorat, przez społeczeństwo jako nieudolność rządu. I możemy się zastanawiać, co rząd mógł zrobić, na ile mógł zapobiec temu transferowi Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych, ale no ostatecznie ludzie patrzą na efekty, wymagają od rządu skuteczności, chcieli zobaczyć tego Zbigniewa Ziobrę w kajdankach. Mówię szczególnie o elektoracie, tym najwierniejszym Koalicji Obywatelskiej. Nie zobaczyli go do tej pory po przecież już ponad 2 latach rządów i nic nie zapowiada, żeby mieli zobaczyć w najbliższym czasie. To na pewno będzie rodzić frustrację i niezadowolenie z tego rządu, bo w rządzeniu chodzi o skuteczność.
1: Redaktor Marcin Terlik, dziennikarz Onet, tu Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i życzę Państwu dobrego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
3: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się

0: Tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 18.30. Łukasz Pastor, zapraszam. W jaki sposób Zbigniew Ziobro, poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości, znalazł się w Stanach Zjednoczonych? To pytanie zostało zawarte w nocie skierowanej do amerykańskiej ambasady, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ chce poznać szczegóły, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
7: Polski paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony ze względu na toczące się postępowanie wobec byłego ministra sprawiedliwości. Jednak, jak sam informował, w Stanach Zjednoczonych będzie korespondentem telewizji Republika. Przypomnijmy, polscy śledczy zarzucają Ziobrze między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Przyszły rok, 2027, będzie rokiem świadomości i bezpieczeństwa informacyjnego. Uchwałę w tej sprawie podjął Senat, a pomysłodawczynią inicjatywy jest profesor Iwona Hoffman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pomysł został poparty przez 16 innych uczelni, powiedziała na antenie Radia Lublin.
9: To jest inicjatywa w odpowiedzi na bardzo ważny problem, to znaczy problem z jednej strony nadmiaru informacji, chaosu i naszej bezradności wobec jakości tej informacji, a z drugiej strony na to, jak bardzo bezrefleksyjnie z mediów i informacji korzystamy, bez możliwości krytycznej analizy tego, co do nas dociera.
7: W ramach inicjatywy na uczelniach wyższych zaplanowano wiele wydarzeń związanych z edukacją medialną. Będą one skierowane zarówno do środowiska akademickiego, jak i do młodzieży oraz seniorów. Za pół godziny rozpocznie się gala konkursu Melchiory 2026. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wręczone będą nagrody dla twórców najlepszych materiałów dziennikarskich. W tym roku poziom prac był bardzo wysoki, a ich tematyka bardzo różnorodna, mówi wiceprezes Polskiego Radia i jeden z jurorów Juliusz Kaszyński.
10: Widać wielkie zaangażowanie, wielką pracę, wielki profesjonalizm dziennikarzy z całej Polski, zarówno z rozgłośni radiowych, telewizyjnych stacji, portali internetowych. Jest absolutnie pełne spektrum polskich mediów i tych zgłoszeń było naprawdę dużo. Kapituła miała dużo pracy.
7: Polskie Radio nagrodzi twórców w 7 kategoriach, w tym między innymi Live Dziennikarski Roku czy Debiut Dziennikarski Roku. Laureaci każdej z kategorii otrzymają nagrodę pieniężną oraz statuetkę Melchiora. Transmisja z gali oczywiście na antenie Polskiego Radia 24.
11: Mamy 33 minuty po godzinie 18 w Polskim Radiu 24. Trzymamy się tego tematu, który przed momentem pojawił się w serwisie informacyjnym. Rozwijamy też przed Państwem czerwony dywan i teraz łączymy się ze studiem koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a tym samym przenosimy się na wyjątkową galę przyznania nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Na miejscu jest już Grzegorz Frontczak i Bartosz Panek. Panowie, witajcie.
12: Dzień dobry, witamy.
13: Dzień dobry, dobry
11: wieczór. Słyszymy się, dobry wieczór, tak. Dzień dobry. Czy pierwsi goście, a może już ostatni docierają na miejsce?
12: No ostatni jeszcze nie, pierwsi już są, ale na tłoku na czerwonym dywanie jeszcze nie ma, chociaż radio to punktualność, więc punktualnie o godzinie 19. Ostatni szósty sygnał będzie oznaczał tę godzinę 19. Ta gala na antenie Polskiego Radia 24, więc proszę być z nami, a my, tak jak mówiłeś, rozwijamy ten czerwony dywan.
13: Na czerwonym dywanie. Pierwsi goście, jak najbardziej, fenomenalna ścianka z Melchiorami 2026.
12: Jak powiedział Bartek, złota, skromna.
13: Zdjęcia, tak, nasz radiowy fotograf wykonuje, między innymi jurorom, którzy stanowili kapitułę tegorocznych Melchiorów 2026. Jeden z nich już z nami teraz, Wojciech Jagielski. Dobry wieczór.

0: Co pana zaskoczyło w tej odsłonie?
1: W kapitule zaskoczyła
0: mnie. No dobrze, a jeśli skupimy się na pracach, które spłynęły, spłynęło ich sporo, były różnorodne, może coś jednak pana mało rzeczy może zaskoczyć. Widział pan dużo, napisał pan jeszcze więcej, ale coś szczególnego przykuło panu uwagę w tej edycji?
1: I dobre i złe rzeczy. Dobre, znaczy złe dla mnie. Dobre, bo bardzo dużo, bardzo dobrych prac wpłynęło. A to, co mnie zaskoczyło, może nie in minus, ale dodatkowo trudność przysporzyło nie tylko mnie zresztą chyba, tylko całej kapitule, to, że kategoria nazywała się reportaż prasowy, a dostaliśmy bardzo dużo tekstów, bardzo dobrych, ale nie wszystkie z nich, albo większość z nich, ciężko było podciągnąć pod te kryterium reportażu. Więc wniosek smutny jest taki, że nie bardzo wiemy, co ten reportaż znaczy, bo jest to gatunek wymierający. Albo wręcz przeciwnie, reportaż znaczy tak wiele, jest tytułem tak nobilitującym, że każdy, kto cokolwiek napisał, chciałby, żeby ten jego tekst został uznany za reportaż. Ale generalnie po tej ciężkiej pracy, jaką było czytanie tekstów, a przede wszystkim ocenianie i niewdzięczne, bo ocenianie jest trudne i niewdzięczne, pozytywny dla mnie, żeby to już pozytywnie zakończyć, że ta jakość prac, obojętnie czy to reportaż, czy nie reportaż, dobrze świadczy o kondycji dziennikarstwa, bo narzekamy, marudzimy, a nie jest tak źle.
2: No właśnie chciałem zapytać, że narzekamy na to dziennikarstwo, które podobno umiera, nikt już nie czyta, nikt nie ogląda, tylko wszyscy posiłkują się sztuczną inteligencją, a tu pracy było bardzo dużo, czyli jakościowo też dobre.
1: No właśnie mówię, że to były bardzo dobre prace, bo ta selekcja negatywna jest prosta. Jeżeli coś w drugim, w trzecim akapicie tak zgrzyte, że nie można przejść do czwartego, to po prostu rezygnuje się. Czwarty akapit dyskwalifikuje, czy powiedzmy, no nie wiem, 30 sekunda reportażu radiowego może unieważnić te wszystkie doskonałe rzeczy, które znajdą się później. Zresztą w ogóle chyba opowieść dziennikarska ma ten podstawowy obowiązek, żeby doprowadzić słuchacza, widza czy czytelnika do samego końca, bo na końcu jest ta puenta, czyli to najważniejsze, najciekawsze, najzabawniejsze, co mamy do powiedzenia. Jak się nam tego nie uda, no to ponosimy porażkę. Więc tak, te teksty, które, no mówię o tekstach, bo na nich się skupiałem, wszystkie czytałem do końca, nie tylko z poczucia obowiązku, ale ze zwykłego czytelniczego zaciekawienia. A dziennikarstwo, wie pan, dziennikarstwo zmienia się jak czasy.
0: Nadążamy jeszcze za tym?
1: Coraz trudniej, bo to przyspiesza. Myślę, wydaje, że te rewolucje technologiczne wyprzedzają nas. Nie nadążamy za nimi, chociaż jesteśmy przekonani, że kontrolujemy. Ale każdy doktor Frankenstein jest przekonany, że kontroluje swoje twory. Dziennikarstwo musi nadążać za sobie współczesnymi czasami. Uważamy za mistrzów Hannę Krall, Ryszarda Kapuścińskiego, Melchiora Wańkowicza. Czy rzeczywiście dziennikarstwo Melchiora Wańkowicza by pasowało do dzisiejszych naszych czasów? Albo czy nasze dziennikarstwo pasowałoby do czasów Melchiora Wańkowicza albo naszych wnuków? Obawiam się, wątpić.
2: Sądzę, że jest jedna rzecz łącząca te czasy. Ciekawość, to co pan powiedział bardzo ładnie. Dziennikarstwo to jest korzystanie z produkcji dziennikarzy, to też jest ciekawość odkrywania do samego końca tego.
1: To prawda, znaczy bez ciekawości dziennikarstwa nie ma. Ktoś, kto nie ma w sobie ciekawości czegokolwiek, nie powinien się za dziennikarstwo brać, bo szkoda jego samego, szkoda dziennikarstwa. Myślę, że to łączy wszystkich, którzy do tego dziennikarstwa prędzej czy później trafią i pozostają w nim dłużej niż na chwilę.
2: Wojciech Jagielski, jeden z jurorów, tak?
0: Tak jest.
1: Dziękuję.
2: Nie zdradzi, wspaniały, nie zdradzi pan nic.
0: Wspaniały dziennikarz, nie. Znakomity reporter.
2: Próbowałem.
0: Bardzo dziękujemy.
2: To są Melchiory, czyli Nagrody Dziennikarskie Polskiego Radia. Już 20. Bartosz Panek, bo się nie przedstawiłeś, chłopaku, ty jesteś szefem studia reportażu Polskiego Radia. I Melchiory mogą się kojarzyć starszym słuchaczom Polskiego Radia właśnie z nagrodami reportażowymi.
0: Bo
2: one
0: słusznie
2: ewoluowały. Zaczęły od reportażu.
0: W tym roku Melchiory Polskie Radio przyznaje po raz 20, chociaż rocznikowo to jest już 22 rok, no ale były pewne perturbacje, były pewne przykrości polityczne, a także związane z lockdownami w ostatnich kilku latach, więc dwie edycje nam wypadły. To jest konkurs, który wymyśliła Irena Piłatowska, wieloletnia szefowa studia reportażu i jeszcze dokumentów wtedy Polskiego Radia, a który zrodził się z takiego konkursu Polska i Świat. Autorką, pomysłodawczynią tego konkursu z kolei była założycielka studia reportażu Janina Jankowska. To są takie najważniejsze informacje, które przy okazji opowieści o historii, o genezie Melchiorów ja zawsze podaję po to, żeby pokazać ciągłość i po to, żeby pokazać, jak istotna ta nagroda.

0: Roda była w środowisku najpierw reportażystów, autorów, reporterów radiowych, do których potem w kolejnych latach dołączali reporterzy prasowi, autorzy filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych. No a teraz w tym roku, już w poprzednim, ale w tym roku coraz liczniej autorzy podcastów, podcasterzy, podcasterki, być może
1: i dziennikarze lajfujący tak zwani.
0: Tak,
1: czyli ci,
0: za
1: którzy
0: pół
1: informują.
0: Roku, rok pojawi się kolejne określenie tego fachu, tej profesji. Tutaj nawiązuje do wątku, który poruszyliśmy w rozmowie z Wojciechem Jagielskim, że my sami już powoli przestajemy nadążać za zmianami technologicznymi w świecie mediów.
1: No dobrze, to jak wyglądały obrady kapituły? Z nami jest Juliusz Kaszyński, doradca zarządu i szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Witaj, Julku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiem, że długo, czy były burzliwe, bo to zawsze wszystkich interesuje.
2: Tak, zwykle się mówi, że obrady są burzliwe i owocne. No, owoce są, bo są wyróżnienia i nagrody, więc
0: bo nie może być inaczej.
2: Możemy odhaczyć. Natomiast czy burzliwe? Nie. Nie zgodzę się, bo w burzy jednak jest spora doza gwałtowności i przypadkowości, a tutaj była rzeczowość, profesjonalizm, argumenty. To była w ogóle wielka przyjemność. Po pierwsze posłuchać tych i poczytać i pooglądać materiały, które przyszły na, jako zgłoszenia. A drugą wielką przyjemnością to było obcowanie z tymi wszystkimi ludźmi. Właśnie z tymi argumentami, jakie przytaczali, z dyskusjami, bo nie sporami. Każdy tak się chyba czuł w obowiązku, żeby trochę uzasadnić swój wybór, ten czy inny, więc każdy o materiale, artykule, reportażu, podcaście opowiadał, jak go widzi, jak go czuje. I to była wielka przyjemność, bo to są ludzie, którzy wiedzą o tym zawodzie naprawdę bardzo wiele. Są mistrzami w swoim fachu i obcowanie z nimi, słuchanie tego, jak patrzą na tę małą rzeczywistość, jaką jest w reportaż czy tekst, to była wielka przyjemność.
1: Długo trwały te obrady?
2: One były dwuetapowe i w sumie długo, można powiedzieć, no bo wiesz, tych prac było dużo, 7 kategorii, duża praca została wykonana w miejscu, w którym nie było widać, którego nie było widać, czyli w każdym domu. I nawet przesunęliśmy termin, dlatego że tych prac było tak dużo, a czasu każdy z nas ma mało, no żeby być w tym wszystkim jak najbardziej uczciwym. No i myślę, że wywiązaliśmy się z tego zadania, ale to Bartek więcej wie, bo on ma większe doświadczenie.
1: To bo razem byliście już
0: byłem w tym dopytam jury, tylko, oczywiście.
1: Czy to była praca, czy przyjemność?
0: Praca, jednak praca. Która potem zamieniła się w przyjemność, stopniowo się zamieniała, bo też Wojciech Jagielski opowiedział o tym, że każdy z jurorów, tak myślimy sobie o naszej pracy, dokonuje w pierwszej kolejności weryfikacji negatywnej. Odrzuca prace, których nie bierze pod uwagę, jako tych, które mogą potencjalnie startować do grona nominowanych. No i myślę sobie, że ta nasza praca polegała na bardzo głębokim, skupionym słuchaniu, czytaniu, oglądaniu. Ale też mnie bardzo zaskoczyła liczba zgłoszeń do obu audialnych kategorii.
2: No to jest taki
0: najważniejszy
2: dla nas, że
0: tak, podcastowej
2: tak
0: i
2: wiele.
0: Reportażowej, reporterskiej. No to też pokazuje, jak bardzo istotne jest słuchanie, jak bardzo istotne jest radio, w jakiejkolwiek formie byłoby ono.
2: Słowo.
0: Tak, tworzone, słowo dźwięk, muzyka, to co no, tak czysto względem medium tworzy opowieść radiową. No i myślę też sobie o tym, że każdy z nas wyjdzie może trochę odmieniony po tych obradach. Ze mną zostanie parę sformułowań, parę zdań, które usłyszałem w reportażach i w podcastach. Nie mogę na razie jeszcze nic powiedzieć, bo zdradziłbym.
1: Możesz,
0: nie, zdradziłbym
1: możesz.
0: Za dużo, a jeszcze nie wybiła
2: to ja
0: 19. Jeszcze nie rozpoczęła
2: tyle.
0: Się ta cała uroczystość.
2: Tak, ja
0: nie wiem, czy masz podobnie.
1: Bo wy już wiecie.
2: Ja się ucieszyłem.
0: No,
2: tak, ja
0: my już wiemy.
2: Tak, bo to, o czym Bartek mówi, to jest wyjście de facto z bańki. My funkcjonujemy w jakiejś bańce tych rzeczy, które robimy na co dzień i tych mediów, które siedzimy na co dzień. A tu nagle masz okazję spotkać się z mediami lokalnymi, masz okazję spotkać się z tekstami i wideo powstałymi gdzieś na drugim końcu Polski. O innej perspektywie, innej dynamice, nawet innej kolorystyce, to bym powiedział w przypadku reportaży wideo, więc to bardzo, bardzo ożywcze takie bym powiedział. A wracając do tego, o czym Bartek mówił na końcu, to jest taka no chyba nauczka, rada, właściwie mądrość, która płynie z tego wszystkiego, że tych kategorii audialnych chyba powinniśmy mieć więcej.

0: Dlatego, że mimo, że to wszystko jest głos wspomagany przez muzykę, czasem traktowana jest ta muzyka jako tylko przerywnik, jaka ilustracja, a czasem jako ważny kontrapunkt, to powoduje, że trzeba się zastanowić nad rozszerzeniem liczby kategorii audialnych, ponieważ no, twórcy są nieposkromieni i pomysłów mają co niemiara. No i trzeba na to odpowiedzieć.
1: To ja Państwu dodam, że Juliusz, mówiąc o tym, uśmiecha się tak szelmowsko lekko, ale to dobrze, bo to znaczy, że ta ciekawość, o której mówiliśmy wcześniej, jest ogromna. O czym tak pięknie i mądrze mówią w radiu w tej chwili, w Polskim Radiu 24? Mówimy o nagrodach dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. To są wyróżnienia przyznawane twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie. I to, co mówili nasi goście przed momentem. Audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. I Bartosz Panek wspomniał, że to zostaną dzisiaj wręczone po raz 20 te nagrody, a my przypomnijmy sobie, jak to brzmiało rok temu. Nasza reporterka Dorota Piotrowska, która od wielu lat, prosiła, żeby nie mówić od ilu, ale robi to bardzo długo i bardzo sprawnie.
0: Która jest nawet obok nas.
1: Tak, która jest obok nas i teraz nagrywa na przykład Radomira Wita, który właśnie przed, a jest nominowany w kategorii, już Państwu mówię, live dziennikarski roku.
2: To jeszcze z takiej naprawdę czystej rzetelności dziennikarskiej dodajmy, że również pojawił się tam mikrofon trójkowy, trzyma go Karolina Gonet.
1: No to już wszystko Państwo wiedzą, bo to czerwony dywan, więc my opisujemy tylko to, co widzimy. Ale oddajmy na chwilę naszą antenę Dorocie Piotrowskiej, która przypomni zeszłoroczną galę i porozmawia z jej laureatami.
3: Twórcą roku został Artur Giordano, realizator dźwięku, kompozytor, mentor, twórca niezależny.
4: Twórca roku to w ogóle jest takie niesamowite wyróżnienie dla mnie, mojej całej pracy, dorobku. Ja już w tamtym roku ogłosiłem, że właśnie kończę jakby pracę zawodową, ale dalej jako mentor dzielę się tą wiedzą, bo chcę przekazywać. Niech młodzi teraz spróbują.
3: Za najlepszy dokument uznano węzełek Magdaleny Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Opowiada on o ukraińskich uciekinierach i fontannie pamięci, odwołującej się do historii Wrocławia i przesiedleńczych losów jego mieszkańców.
5: To był początek wojny, tej pełnoskalowej wojny. Wtedy wszyscy śledziliśmy bardzo intensywnie media i ja przeczytałam, że ta instalacja, ta fontanna została rozebrana. To była fontanna pamięci. To wrocławianie nazywali ją węzełkiem. I kiedy widziałam na zdjęciach te Ukrainki z plecaczkami, z reklamówkami, to dla mnie to było jednoznaczne skojarzenie z węzełkiem. No tylko bardziej współczesnym.
3: W kategorii reportaż społeczny, interwencyjny, śledczy zwyciężył reportaż Maski Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. To opowieść o czerwonych noskach, czyli klaunach, które towarzyszą dzieciom w śpiączce w klinice Budzik.
6: Oni swoją pracą, swoją niesamowitą twórczą inwencją, ale też odnosząc się do zmysłu słuchu, który jak się okazuje jest aktywnym zmysłem, nawet jeśli dziecko przebywa w śpiączce, próbują tę neuroplastykę mózgu pobudzić. Czyli ten reportaż pełni takie dwie funkcje. Pokazuje niezwykłych ludzi, oddanych swojej misji, a jednocześnie pokazuje tajemnicę zmysłu słuchu.
3: Katarzyna Michalak ma szansę na Melchiora także w tym roku. Została nominowana za reportaż Odzyskany alfabet. W ubiegłym roku za realizację akustyczną nagrodzono Piotra Króla z Polskiego Radia Lublin za dokument Jeszcze jedna zima i reportaż Maski.
7: To jest taki trochę niewidzialny zawód. My siedzimy zamknięci w studiach za podwójnymi drzwiami bez okien i po prostu dłubiemy w tym materiale bardzo długo i tak troszeczkę sobie myślimy. Dźwiękoczuli. My jesteśmy takim drugim uchem, które słucha tego materiału od zera i nadaje mu jakąś formę też trochę swoją.
3: Jurorzy za najlepszy audioserial reporterski lub dokumentalny uznali serial reporterski Radia 357 autorstwa Agnieszki Szwajgier i Doroty Salus, które przeniknęły do niebezpiecznego świata oszustów kryptowalutowych, między innymi zatrudniając się w jednej z firm skamerskich.
8: No to rzeczywiście było wyzwanie, bo pomyślałyśmy sobie, że skoro chcemy opowiedzieć o tym świecie oszustów i trochę wystąpić w obronie słabszych i nagłośnić temat, to jedynym sposobem będzie rzeczywiście zatrudnienie się jako oszustki w takiej firmie. Okazuje się, że to są całe siatki przestępcze, że właściwie taki pojedynczy człowiek, który chce zarobić, chce spełnić marzenia, jest bezradny względem takiej machiny.
9: Jedna z bohaterek chciała popełnić samobójstwo też. W tym reportażu jest kilka bohaterów. My mieliśmy kontakt z wieloma osobami. Miałyśmy również jakby głos

0: słuchaczy, którzy dzwonili i dziękowali za to, że usłyszeli nasz reportaż i nie padli ofiarą oszustów.
1: Adrian Bąk z Radia 357 nagrodzony został za najlepszy podcast Bunt. Decydujący bój o ziemię.
2: Ja wychowałem się na Melchiorze Wańkowiczu, na Zielu na Kraterze, na Szczenięcych Latach. Czytałem to jeszcze jako nastolatek na swojej mazowieckiej wsi, gdzieś w namiocie słuchając Lata z radiem, więc cieszę się, że ta moja opowieść, która też wydała mi się opowieścią o czymś bardzo ważnym, że została doceniona.
1: Adrian Bąk nominowany został także w tym roku do Melchiora za podcast Raport o sztucznej inteligencji.
3: Tyle Dorota Piotrowska. Kto zwycięży dziś, dowiemy się po godzinie 19. To Czerwony Dywan, czyli specjalna audycja Nagrody Dziennikarskie Polskiego Radia Melchiory 2026. Transmisja całej gali o 19. Punktualnie od 19 na antenie Polskiego Radia 24. Na tym czerwonym dywanie złowiliśmy, i tu muszę się pochwalić, nawet takie ogłoszenie dać. Jestem wielkim fanem prywatnie, bo uwielbiam reportaże. Ewa Ewart, TVN24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
5: Oraz Remigiusz Grzela, związany między innymi z Radiową Jedynką, prowadzi tam wywiad Rzekę. Autor, krytyk, człowiek wielu talentów, znakomity człowiek, który głęboko czyta i rozumie. Panie Dobry Ewo, wieczór, witamy Cię również.
3: Czy policzyła Pani kiedyś kraje, w których Pani była na świecie?
4: Oj, przestałam na pewnym etapie liczyć. Mam wrażenie, że objechałam glob ziemski co najmniej 3 razy na przestrzeni mojej tak zwanej kariery.
3: Gdzie było najciekawiej?
4: Wszędzie. Znaczy każda podróż, każda realizacja każdego dokumentu to jest zawsze przygoda. Nawet powiedziałabym warunki ekstremalne, jak obszar działań wojennych.
3: To jest program tak, na żywo. Wzywają na widownię. Tak, proszę pana, to jest drugi dzwonek.
4: Każda przygoda zapisała się jakimiś specjalnymi zgłoskami w pamięci. Każda realizacja, każda podróż.
3: A ile razy zdarzyło się Pani, jadąc samochodem gdzieś, słuchając w radiu, na przykład w polskim radiu, oczywiście reportażu, zatrzymać się, dojechać do miejsca i nie wysiadać, bo chciało się dosłuchać do końca?
4: Ja jestem fanką radia też, bo jestem nieodłączną córką mojej mamy, która zresztą, pozwolę sobie na moment prywaty, została swego czasu laureatką uhonorowana Melchiorem za 50-lecie pracy dziennikarskiej.
5: Super. Barbara Grębecka,
4: tak. Także dla mnie jestem ogromnie wzruszona, że zostałam zaproszona do kapituły, że mogłam brać udział w tym konkursie. I na pewno polskie radio ma się czym pochwalić i na pewno były takie momenty, że chętnie dosłuchałam do końca, nie wysiadłszy z samochodu.
3: A trudna to była praca, będąc w kapitule?
4: Powiem, właśnie rozmawialiśmy tutaj z Remkiem, że była intensywna, ponieważ było rzeczywiście bardzo dużo zgłoszeń. To całe ćwiczenie, żeby to rzetelnie osądzić, wymagało rzeczywiście sporego nakładu i sporej pracy. Ale wybrnęliśmy, prawda, Remku?
3: I nie zdradzą Państwo, kto...
4: Ależ skąd?
3: Próbowałem, cały czas próbowałem.
6: Nie było to rzeczywiście fantastyczne i bardzo takie wymagające emocjonalnie, bo zwłaszcza w tych kategoriach, w których są seriale podcastowe, gdzie jest wiele odcinków, gdzie trzeba się, czy reportaże, na których też trzeba się skupić, ale muszę powiedzieć, że takie kojące niezwykle jest. Bardzo dobrą mam dla Państwa wiadomość, dziennikarstwo ma się nieźle, jest jakość wspaniałe, absolutnie, robione w zespołach, tak, co jest też ważne. I większość tych materiałów niosła ze sobą bardzo, bardzo wysoką jakość. Także mamy bardzo dobre dziennikarki, dobrych dziennikarzy.
4: Ja absolutnie się podpisuję pod tą opinią. Ja z kolei, moją działką to były reportaże telewizyjne i live'y dziennikarskie i muszę powiedzieć, że był ogromny, przebogaty repertuar od filmów, od reportaży krótkich po filmy, wypasione filmy dokumentalne i one naprawdę to były tematy, które informowały o wszystkich ważnych wydarzeniach w minionych miesiącach, na których rzeczywiście warto było się skupić.
3: To jeszcze dopytam o nagrodę, o samą Nagrodę Dziennikarską Polskiego Radia, bo nagród jest dzisiaj mnóstwo. Właściwie każdy może powołać jakąś nagrodę, dać sobie nagrodę. Zwykle bańki, bo żyjemy w takich bańkach, sobie przyznają tę nagrodę. Tutaj my jako Polskie Radio staramy się wyjść trochę i rozszerzyć te Melchiory. Jest trzeci dzwonek. Będzie trzeci dzwonek. Musimy to wytrzymać, drodzy Państwo. Tak, to ważne wydarzenie, więc już wzywają na widownię. Za chwilę naszych gości tam puścimy. Ale czy wartość nagrody dzisiaj jest oceniana przez to, jak bardzo jest ona otwarta dla różnych baniek?
4: Ja muszę krótko. Dla mnie wartość takiej nagrody, nieskromnie powiem, że sama byłam

0: również w sytuacji, kiedy nagrody odbierałam, jest taka, że ona jest niesłychanie motywująca dla osoby otrzymującej taką nagrodę, takie wyróżnienie, że jej praca została doceniona, zauważona, bo to niesłychanie mobilizuje i dodaje takiej naprawdę mocnej energii do dalszych działań, że dla mnie osobiście ja w tym upatruję ogromną wartość.
1: Tak, dlatego, że musimy też pamiętać, że materiał, który słuchamy w radiu, czy podcast, czy materiał telewizyjny, on poprzedzony jest bardzo długą pracą dokumentacyjną. I właśnie wszystkie te materiały pokazują olbrzymią pracę dokumentalną. I myślę, że kiedy autorzy dostają nagrody za swoją pracę, to rzeczywiście nie jest to nagroda tylko za materiał, ale to jest nagroda za wiele, wiele, wiele, wiele miesięcy. Czasami takiego myślenia kompletnie niezależnego od wszystkich, prawda? Bo trzeba iść swoją drogą.
0: To samo, jeżeli chodzi o realizację materiałów dokumentalnych, mogę to również powiedzieć ze swojego doświadczenia. To są czasami, jeżeli chodzi o dłuższe formy, nie miesiące, ale nawet lata.
2: I czasami myślimy o tym czasie jako o pustych przebiegach, a to nie jest do końca
0: Absolutnie.
2: Prawda.
0: Absolutnie, nie ma pustych przebiegów.
2: W procesie twórczym warto sobie pozwolić na lenistwo. Tak. Przynajmniej. A co zabierzecie ze sobą po tej odsłonie 20 Melchiorów? Co wam zostaje najbardziej?
0: Ja chyba podpiszę się jeszcze raz pod tym, co powiedział Remek, że taki, powiedzmy, zastrzyk optymizmu, że dziennikarstwo w tym zalewie treści nieważnych, treści, na które naprawdę nie warto zaczepić ani ucha, ani oka, są perełki, że dziennikarstwo trzyma poziom i że nie ma jeszcze co bić na alarm.
1: A ja myślę, że też liczba podcastów, jakie też produkuje Polskie Radio, potwierdza to, że dzisiaj odbiorcy chcą jakości i treści.
0: Tak.
1: I właśnie mówiono nam przez lata, że w tym zawodzie nie musimy się już tak bardzo kierować treścią, że krótsze, że szybsze, że nie jest to prawda. Ten konkurs pokazuje, że odbiorcy chcą treści i jakości.
3: Jakościowe media. Bardzo dziękujemy. Nasi goście, Ewa Ewart, TVN24.
2: I Remigiusz Grzela, między innymi Radiowa Jedynka.
3: To nie trzymamy, był trzeci dzwonek, więc zapraszamy na widownię. Udanego wieczoru Państwu.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Życzymy. Ze mną jeszcze Bartosz Panek zostanie przez moment. Opowie trochę o Melchiorach. Dziękujemy. Ten czerwony dywan się, drodzy Państwo, zapełnia, tu ludzie przychodzą. Trochę w chwili zrobiło się ciszej, bo tak jak te dzwonki wzywały już na widownię. Powiedz jeszcze, Bartku, dla Ciebie Melchiory, bo Ty jesteś człowiekiem reportażu, dla Ciebie Melchiory to najważniejsze nagrody?
2: Chyba jednak nie. Chyba ważniejsze są te międzynarodowe. Jedną taką też mam na koncie, Prix Italia.
3: No ja wiem. No tak, gratuluję oczywiście.
2: Jeśli się jedno obok drugiego stawia na półce, no to ta międzynarodowa ma oczywiście większą wartość. No ale Melchior był zawsze moim marzeniem. Dostałem go w 2014.
3: Kolejny dzwonek.
2: Nieodwołalnie będziemy niedługo zmierzać do końca. Ale tak się w ogóle zastanawiam, czy nagrody są rzeczywiście tak konieczne do tego, żeby siebie zdefiniować jako twórcę. Wydaje mi się, że nie do końca. Nagrody są pewną wypadkową składu jurorskiego, tego jak jury głosuje, jak wygląda regulamin prac jurorów. Zdolności takich, bym powiedział, negocjacyjnych poszczególnych jurorów, to też jest pewna konsekwencja. Szczęście, fart, trafienie na temat, który jest aktualnie intrygujący, aktualnie palący, to wszystko ma znaczenie. Forma w tym sensie bywa drugorzędna. Literackość reportażu jako dzieła, które jest zawieszone między dziennikarstwem a literaturą, między pisaniem takim, byśmy powiedzieli, użytkowym, a pisaniem literackim. To chyba najbardziej zostaje w mojej głowie po tegorocznych obradach.
3: I to Bartek już też na widowni. Ja też za moment dołączę. Będziemy oglądać nagrody dziennikarskie, galę właściwie wręczenia nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Prestiżowe wyróżnienie Polskiego Radia. Co do tego nie mamy wątpliwości. Po raz 20 będzie przyznane twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie, audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. Sami Państwo słyszą, że to długa lista. Wszystko to musiało być opublikowane w roku 2025 i wtedy zgłoszone na początku roku 26. Nas w radiu, u nas, w Polskim Radiu 24 najbardziej ciekawiła kategoria live dziennikarski roku, no bo tymi live'ami, tymi wejściami reporterskimi żyjemy przecież kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. No i tutaj nominowany jest Maciej Woroch z Faktów TVN za relację ze spotkania Trump-Putin na Alasce. Radomir Widza, jeszcze raz pan mi przerwie, to TVN 24. Oczywiście Jan Olęcki z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia za relację na żywo w Polskim Radiu 24 za

trzymania Zbigniewa Ziobry. No państwo nie muszą teraz odpowiadać na pytania, bo to oczywiste, komu trzymam, za kim trzymam kciuki i kto, mam nadzieję, z tą nagrodą będzie. No to przygotowujemy się, drodzy państwo. Melchiory 2026 za moment. Ta transmisja na naszej antenie. Transmisja gali wręczenia nagród dziennikarskich Polskiego Radia.

0: Wyobraźcie sobie ciszę w radiu. Słuchacz orientuje się, że coś jest nie tak.
1: A jednocześnie pauza może mieć niezwykle ważną funkcję. Może nadać zupełnie innego, dużo większego znaczenia.
2: Cisza też ma swoje brzmienie.
3: I w absolutnej ciszy słychać nagle tylko takie narastające...
4: Dźwięk nalewanej herbaty z imbryka do filiżanki. To jest taki wyrafinowany, luksusowy dźwięk.
5: Kiedyś zabrałem mikrofon na korridę. Mam ją przed uszami cały czas. Bałem się tego odsłuchać raz jeszcze.
6: Dźwięk, ton, jeśli trzeba, może być odpychający, ale nie dlatego, że ktoś tak mówi, bo mówi, tylko dlatego, żeby coś wyrazić.
7: Ja sobie wyobrażam ludzi, którzy są po drugiej stronie. Bo ja też jestem po drugiej stronie.
8: Niedoceniany dźwięk? No to niedoceniane są najczęściej to takie niezaspokajające popularnych gustów.
9: Jakich dźwięków najbardziej brakuje w naszym świecie? Dźwięków sympatii. Dźwięków takich dobrych emocji między ludźmi. To nie jest jeden sprecyzowany dźwięk, to jest uśmiech w dźwięku.
10: Jeżeli masz świadomość dźwięków, to się odradzasz cały czas.
11: Czy nauczymy się siebie słuchać? To byłoby dobre, gdybyśmy siebie słuchali.
3: Ono nie musi być głośne. Ono może być cichutko w tle. Radio, które jest przyjacielem człowieka.

0: wyjątkowy wieczór, podczas którego wręczone zostaną Nagrody Dziennikarskie Polskiego Radia Melchiory 2026. Konkurs odwołuje się do dziedzictwa Melchiora Wańkowicza, ojca polskiego reportażu, przypominając, jak wielką wartość niesie odpowiedzialne słowo i dobrze opowiedziana historia. Jednocześnie od pewnego czasu Melchiory ewoluują, otwierając się na twórców ze wszystkich redakcji w Polsce. To szersze spojrzenie na współczesne dziennikarstwo i pełniejsze docenienie jego różnorodnych form. A teraz zapraszamy na scenę prowadzących dzisiejszego wieczoru. To dziennikarze, których głosy znają Państwo doskonale z anten Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka z Radiowej Trójki oraz Krzysztof Grzybowski z Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. Jeszcze oklaski dla zespołu może na początek.
2: Witamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych gości. Witamy także, o tym warto wspomnieć, słuchaczy Polskiego Radia 24, którzy będą na bieżąco, na żywo śledzić to wszystko, co dziś tu się wydarzy, a dziać się mogą rzeczy naprawdę interesujące. No i oczywiście witamy również wszystkich nominowanych, na razie nie zwycięzców, to się dopiero będzie rozstrzygać, więc witamy wszystkich nominowanych, bo to będzie ich wieczór.
1: Jeśli chodzi o te rozstrzygnięcia, to oczywiście będziemy starali się stopniować napięcie. Słowo suspense będzie się pojawiać w czasie tego wieczoru, ale bardzo się cieszymy oczywiście na spędzenie tych kilkudziesięciu minut z Państwem tutaj i tym minutom mijającym będzie również towarzyszyć znakomite muzyczne doświadczenie zespół Lazy Swing Band. Jeszcze dodajmy, że oczywiście ten utwór, który usłyszeliśmy na początek, to piosenka z repertuaru Ewy Bem. Moje serce to jest muzyk, a zaśpiewała tę piosenkę Sylwia Buchalska-Augustyn i też poprosimy o wielkie oklaski.
2: A skoro jesteśmy przy części muzycznej, to musimy jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej kwestii. Podczas wystąpień laureatów będzie nam towarzyszyć taki bardzo charakterystyczny, bardzo znany motyw muzyczny. Ja go na razie nie zdradzę, ale za chwilę go usłyszymy.
1: Po jednej nutce Państwo rozpoznają z pewnością.
2: Znaczy myślę, że gdyby to był teleturniej, to nie byłoby żadnego problemu. Ma on przypominać nagrodzonym o tym, że czas niestety płynie nieubłaganie. No i trochę dopingować ich do tego, aby trzymali się ram czasowych, bo w tym przypływie szczęścia mogą się nieco zapomnieć.
1: Na antenie Polskiego Radia 24. No właśnie, emocje to mogą nie pozwolić skończyć. Poprosimy o próbkę.
2: I po jednej nutce bez problemu.
1: Ale trochę złowieszczo zabrzmiało, prawda?
2: No, ma dopingować.
1: Tak. Będzie dopingować, a teraz chyba pora na oficjalne rozpoczęcie tego wieczoru.
2: Tak, no to w takim razie zaczynamy i prosimy na scenę, zapraszamy na scenę redaktora naczelnego Polskiego Radia, pana Pawła Majchera. Prosimy bardzo.

0: Prosimy o wstęp i powitanie.
1: Dobry wieczór Państwu. Spróbuję nie doprowadzić do tego, żeby zespół zaczął grać.
0: Ale to jest wspaniały utwór, więc nie będziemy się gniewać.
1: Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tym szczególnym czasie dla Polskiego Radia. I to nie dlatego, że obchodzimy w tym roku 100. rocznicę powstania. I to nie dlatego, że w związku z tym Sejm ogłosił rok 2026 rokiem Polskiego Radia, ale dlatego, że jest to szczególny dzień, szczególny czas dla słuchaczy Polskiego Radia, ponieważ z miesiąca na miesiąc jest nas coraz więcej. Polskie Radio odbudowuje swoją siłę, odbudowuje liczbę słuchaczy. Z miesiąca na miesiąc słuchaczy jest coraz więcej.

0: program Pierwszy Polskiego Radia, idzie w górę, zdewastowana kilka lat temu Trójka, również maszeruje cały czas do góry. Rosną również nasze inne, mniejsze anteny, jak Polskie Radio 24, Radio Dzieciom, Polskie Radio Kierowców. Bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę, ponieważ nasza praca przynosi efekty i przy okazji też chciałem powiedzieć o internecie, bo tam też jesteśmy bardzo mocno ostatnio zaangażowani i obecni. Tam mamy coraz więcej słuchaczy, użytkowników. Nie mogę nie wspomnieć o Romku Czejarku, którego produkcja ostatnia, przedostatnia Heweliusz podbiła internet i osiągnęła liczbę 5 milionów odtworzeń, co to jest taka liczba nieosiągalna do tej pory przez Polskie Radio. Zmienia się Polskie Radio, jest nowe Polskie Radio. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję szanownej Kapitule, że przyjęła zaproszenie do tej nagrody, Nagroda się zmienia, Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia, staramy się reagować na to. Staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach. W tym roku pojawiła się nowa kategoria, dziennikarski live. Dziękuję, Julek. To Julek Kaszyński spowodował, że ta kategoria weszła do tej nagrody. Dziennikarski live, który do tej pory był niedoceniany. A wydawać by się mogło, że jest taką solą dziennikarstwa. Dziękuję bardzo Kapitule, że się zgodziła dołączyć do tej nagrody, że słyszałem, że były burzliwe obrady, to prawda. I dziękuję, że pomagają Państwo nam odbudowywać to zaufanie do Polskiego Radia, reputację Polskiego Radia i dzięki również Państwu Polskie Radio odzyskuje słuchaczy, odzyskuje swoją siłę i odzyskuje należną sobie pozycję. Ja mam też świadomość, że takie wstępniaki zawsze to jest najnudniejsza część każdej tego typu imprezy, więc już kończę, schodzę, trzymam kciuki. Gratuluję wszystkim nominowanym i trzymam kciuki za zwycięzców. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Różowej Pantery nie było.
1: Nie było jeszcze. Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. Proszę Państwa, przed nami 7 kategorii, a tego niełatwego i bardzo odpowiedzialnego zadania, wskazania nominowanych najpierw, a potem laureatów podjęli się członkinie i członkowie Kapituły. Poznajmy ich.
3: Kapituły konkursu Melchiory 2026, nagrody dziennikarskie Polskiego Radia, tworzą uznani przedstawiciele świata mediów i literatury oraz badacze życia publicznego, którzy od lat współtworzą i wyznaczają standardy debaty publicznej. To ich doświadczenie i różnorodne perspektywy zdecydowały o wyborze tegorocznych laureatów. Oto członkowie tegorocznej Kapituły. Karolina Wigura, przewodnicząca Kapituły, socjolożka i publicystka związana z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Oksfordzkim. Regularnie publikuje m.in. w The New York Times i The Guardian. Bartosz Panek, zastępca przewodniczącej Kapituły, dziennikarz i reportażysta, redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia, laureat Prix Italia. Przemysław Białkowski, zastępca dyrektora pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat. Specjalizuje się w dziennikarstwie ekologicznym, jako szef serwisu Zielona Interia, prowadzi autorski podcast, a w Polsat News program Czysta Polska. Ewa Ewart, dziennikarka i prezenterka TVN24 i TVN24bis. Wielokrotnie nagradzana reżyserka filmów dokumentalnych. Remigiusz Grzela, pisarz i publicysta, autor książek, sztuk teatralnych oraz współautor filmów dokumentalnych. Od lat związany z miesięcznikiem Zwierciadło i Radiową Jedynką. Laureat Nagrody Literackiej imienia Leopolda Staffa. Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, dziennikarz, który od lat współtworzy redakcję ogólnopolską. Wojciech Jagielski, dziennikarz, korespondent wojenny i pisarz, autor książek reporterskich m.in. Modlitwa o deszcz i Wszystkie wojny Lary. Juliusz Kaszyński, dziennikarz, doradca zarządu Polskiego Radia i dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

0: wcześniej związany z TVN24. Karolina Lewicka, dziennikarka polityczna Radia Tok FM, politolożka, publicystka i autorka podcastów. Współpracuje z tygodnikiem Polityka. Laureatka m.in. głównej nagrody Mariusza Waltera. Bianka Mikołajewska, dziennikarka i szefowa zespołu Raportu Specjalnego Telewizji Polskiej. Laureatka wielu nagród dziennikarskich, m.in. w konkursie Grand Press. Magdalena Rigamonti, dziennikarka portalu Onet.pl, specjalizująca się w wywiadach politycznych i społecznych. Laureatka m.in. w konkursie Grand Press. Maciej Siembieda, dziennikarz, reportażysta i pisarz. Trzykrotny laureat Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor powieści sensacyjnych.
1: Proszę Państwa, skoro poznaliśmy skład kapituły, to właśnie...
2: Wielkie brawa.
1: O to miałam poprosić. Wielkie oklaski. A przed nami, zanim pierwsza kategoria, to jeszcze parę słów od jednego z członków kapituły. Zapraszamy na scenę.
2: Może dowiemy się, czy rzeczywiście obrady były burzliwe.
1: Właśnie. To jest pierwsza rzecz, której chcielibyśmy się dowiedzieć. Juliusz Kaszyński. Zapraszamy.

0: Dobry wieczór Państwu. Jak zaczynaliśmy tę przygodę, to usłyszałem: zaprosiliście sobie gwiazdy, to będziecie mieli kłopoty. Tak, zaprosiliśmy sobie gwiazdy, bardzo dobrze Państwo te gwiazdy przed chwilą poznaliście, jeśli byście ich nie znali, choć nie wierzę w to. I szczerze powiedziawszy, jestem z tego bardzo dumny i jesteśmy dumni, dlatego że to są najlepsi z najlepszych. I te obrady, o których za chwilę, absolutnie to potwierdziły. Tak, zwykło się mówić, że obrady są owocne i burzliwe. To była burza intelektualna, z całą pewnością. To znaczy, to była wielka przyjemność spotkać się z nimi wszystkimi, posłuchać, co mówią, jak argumentują, jak siebie nawzajem przekonują do swoich wyborów i jak wielkie zaangażowanie jest po ich stronie. To było po prostu wyczuwalne w każdym słowie, że to są zawodowcy, profesjonaliści i nie przyszli na to jedno i drugie spotkanie tylko po to, żeby odbębnić udział w ważnym konkursie, tylko żeby rzeczywiście zrobić coś dobrego dla polskiego dziennikarstwa. Jeszcze raz wam za to bardzo dziękuję. No ale owocne. No tak, owocne były, ponieważ są nagrody i wyróżnienia i te właśnie nagrody i wyróżnienia są zamknięte w kopertach. Za chwilę dostanę jedną z nich. Tu kropka.
1: To jest już ten moment.
0: Tak.
2: To w takim razie już za chwilę przekonamy się, czyje nazwisko pojawi się w pierwszej kopercie. Dodajmy jeszcze, że to jest kategoria wyjątkowa, ponieważ to jest kategoria wskazująca nam, kto w przyszłości, być może w niedalekiej przyszłości, będzie decydował o tym, jak wygląda dziennikarstwo, będzie wyznaczać dziennikarskie trendy, a chodzi o kategorię debiut dziennikarski roku. I jeszcze musimy dodać jedną ważną rzecz. W tej kategorii musiało być burzliwie. W tej kategorii Kapituła zdecydowała się przyznać wyróżnienie.
0: Tak, i to jest taki moment, w którym jeśli możemy zbiorowo, to możemy uderzyć się w pierś. No bo jeśli jest wyróżnienie, a nie nagroda, to znaczy, że nie było takiego naprawdę silnego, mocnego debiutu. A jeśli tak nie było, to znaczy, że w naszych redakcjach szwankuje tak ważny i tak istotny w czasach Melchiora Wańkowicza styl, relacja między mistrzem a uczniem. Pędzimy, mało rozmawiamy, niespecjalnie dobrze radzimy sobie z krytyką, a bez tego wszystkiego nie będzie dobrego początku, nie będzie dobrego debiutu. No ale jest zaczyn. To z prawdziwą przyjemnością czytam. Wyróżnienie w konkursie Melchiory 2026 Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia w kategorii Debiut Dziennikarski Roku otrzymuje Michał Abramek za materiał Wenanty. Człowiek ciszy, człowiek nadziei.

0: jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że przyjmuję to wyróżnienie z ogromnym zaszczytem, mając na uwadze, że znajdujemy się w najlepszym studiu koncertowym, odsłuchowym Polskiego Radia. Jest to tym bardziej dla mnie przeogromne wyróżnienie i także pragnę z tego miejsca podziękować całemu Radiu Lublin, pani Agnieszce Szyrzewskiej-Żakemę, szefowej tej redakcji, ale także pani Kasi Michalak, naszej drogiej, która też dała mi ogromny flow. Ukłony dla pani. Może to, co powiem, będzie troszeczkę dalekie od mody, ale muszę wam powiedzieć jedno. Kiedy tworzyłem ten audiodokument przy wspaniałym wsparciu jakże nieocenionych profesjonalistów, doszedłem do takiego wniosku, że z roku na rok młodzi ludzie potrzebują dobrych wzorców. I mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, mam nadzieję będzie niedługo błogosławionym świętym, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób. Tak, żeby poszukiwali i żeby rozwijali się intelektualnie, bo owszem, mamy w tym momencie ogromny problem z tym, że nie potrafimy się słuchać. Dlatego poszukujmy takich osób i takich tworów, które zmuszą nas do czynnego używania najlepszego komputera, jaki dostaliśmy od natury. Dziękuję państwu raz jeszcze za to wyróżnienie. Jest mi przemiło, przemiło i życzę także pięknych, dobrych wrażeń. I już teraz gratuluję każdemu, kto zostanie wyróżniony Melchiorem 2026. Mirku, dziękuję ci bardzo również i dziękuję bardzo Kapitule za wyróżnienie raz jeszcze.
1: Michał Abramek, wyróżniony w kategorii Debiut Dziennikarski Roku. Gratulujemy, dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy również za... Dobrze, że oni znają znakomicie scenariusz, prawda?
2: Tak, zauważyłem. Będą nas w razie czego poprawiać.
1: Chciałabym jeszcze podziękować Michałowi za to, że przypomniał, że jesteśmy we wspaniałym studiu koncertowym Polskiego Radia, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego.
2: No to skoro wszystkie rzeczy zostały wyjaśnione, nie, przepraszam, nie wszystkie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co najważniejsze, znamy odpowiedź dopiero na pierwsze pytanie, będzie jeszcze kilka kolejnych dotyczących tego, czyje nazwisko pojawi się w kopercie. No to w takim razie idźmy dalej. Przed nami rozstrzygnięcie w kolejnej kategorii, reportaż pisany roku.
1: To jest kategoria, która, no, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje autorskie materiały dziennikarskie w formie pisanej o charakterze reportażowym, przygotowane w sposób rzetelny i pogłębiony zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej. Ta zasada oczywiście dotyczyć będzie każdej kolejnej kategorii.
3: Kategoria reportaż pisany roku. Nominowani to Tetiana Kolesnyczenko, Maciej Stanik, Białe trumny są dla dzieci, Wirtualna Polska. Marek Rabin, Święta Małgonia, od spraw codziennych, Tygodnik Powszechny. Katarzyna Włodkowska, Pykniesz Blika, Gazeta Wyborcza, duży format.
2: No to w takim razie chyba czas rozstrzygnąć również tę zagadkę. Wiemy, kto został nominowany. Jest przygotowana koperta, to w takim razie zaprosimy Magdalenę Rigamonti i Romana Emielskiego.
1: Którzy ogłoszą laureata lub laureatkę w kategorii reportaż pisany roku.
2: Prosimy bardzo.
1: Zapraszamy państwa.

0: Dobry wieczór Państwu. Z wielkim przyjemnością przyjęliśmy, tak myślę, z Magdą, zaproszenie do jury konkursu Melchiory i była to wielka przyjemność. Byłem oczywiście rzecz banalną. Ponad 60 prac płynęło w tej kategorii. Były to prace fantastyczne. Musieliśmy wybrać jedną. My pewnie byśmy przyznali kilka, ale wybraliśmy pracę, moim zdaniem, wybitną.
1: Ale zanim ogłoszę, proszę Państwa, to proszę mi zazdrościć, że mogłam przeczytać tyle wspaniałych reportaży. Praca domowa dla Państwa. Te trzy nominowane reportaże to obowiązek dla każdego dziennikarza, obowiązek przeczytania. Proszę to zrobić, przeczytać Kolesniczenko, Rabija i Włodkowską. A zwycięzcę zaraz poznamy.
0: No, czytaj.
1: Laureatem na

Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia Melchior 2026 w kategorii Reportaż Pisany Roku jest Katarzyna Włodkowska za materiał Pykniesz Blika, duży format Gazety Wyborczej.

0: Mam refleksję, że przynosi szczęście, jak się zakłada, że się nie wygra i nie będzie się zastanawiać, co się powie. Bardzo dziękuję jury przede wszystkim i w ogóle tej nagrodzie, bo to jest takie trochę małe święto reportażu. I dziękuję, że ta nagroda została w ten sposób pomyślana. Dla mnie wyróżniony został wyjątkowy tekst, bo to jest tekst, reportaż tak naprawdę o zbrodni. Istotą psychoterapii jest zaufanie. Pewnie są tutaj na tej sali osoby, które w ten czy inny sposób, w którymś momencie z tej formy wsparcia skorzystali. Każdy, gdy trafia do gabinetu psychoterapeuty, kompletnie się obnaża. Mówimy właściwie niemal wszystko, co nam się kotuje w głowie. I sytuacja, w której ktoś dla swoich korzyści, dewiacji, uzależnień ma to nasze totalne otwarcie wykorzystać, jest moim zdaniem zbrodniarzem. Do momentu publikacji bohater tego tekstu, antybohater Jakub Wet, przyjął około 1200 osób. Po tym reportażu już więcej osób nie skrzywdził i gdy myślę o przywileju, jakim jest ta praca i którą mam przyjemność wykonywać ponad 20 lat, a jak nawet przegapiłam w ubiegłym roku, właśnie minęło mi 20 lat w Gazecie Wyborczej, w której się parkuję nieprzypadkowo na tak długo, to myślę o tym, że to jest ta radość związana z tym, że możemy na ciut zmienić o troszeczkę pracę. Dziękuję przede wszystkim jeszcze redaktorce tego tekstu, Ariadnie Machowskiej. Nie ma dobrego reportera bez dobrego redaktora. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Katarzyna Włodkowska, laureatka Melchiora 2026 w kategorii reportaż pisany roku za reportaż Pykniesz Plika. Chwila dla fotoreporterów, ale będzie jeszcze okazja, czas, żeby tak, zrobić
2: bardzo
1: zdjęcia.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo Państwu dziękujemy.
2: To był reportaż pisany roku. No to myślę, że pewną konsekwencją będzie to, jeżeli powiem, że kolejna kategoria to też reportaż, ale reportaż radiowy roku. Sprawdźmy w takim razie, kto tym razem znajdzie się w kopercie.
1: Dodajmy jeszcze, bo myślę, że warto trzymać się tutaj scenariusza, który czerpie również z regulaminu Melchiorów. To nagroda przyznawana za najlepszy autorski materiał dziennikarski w formie dźwiękowej o charakterze reportażowym.
3: Kategoria reportaż radiowy roku. Nominowani to Adriana Andrzejewska-Kuras. Tyle i aż tyle. Polskie Radio Pomorze i Kujaw. Katarzyna Michalak. Odzyskany alfabet. Redakcja reportażu Polskiego Radia Lublin. Michał Słobodzian. Plan B. Polskie Radio Pomorze i Kujaw.
1: A o wręczenie nagrody w kategorii reportaż radiowy roku prosimy Bartosza Panka.
2: Zapraszamy.

No jest trochę stresu. Dobry wieczór Państwu. To jest tak, że teraz powinienem powiedzieć coś śmiesznego, ale...

takie przekonanie, że my reporterzy przede wszystkim jesteśmy, bo tak się definiuje ostatecznie, jesteśmy najczęściej refleksyjni. Przyglądamy się zmaganiom z życiem, przekroczeniom, nadużyciom władz. Widzimy cierpienie, słuchamy o cierpieniu, a bez tego nie ma reportażu. Ale reportaż, który nagradzamy dzisiaj, reportaż radiowy, jest trochę inny. Jest poetycki. Jest poetycką opowieścią o poszukiwaniu tożsamości. Jest opowieścią o głębi spotkania i opowieścią, która pokazuje siłę głosu. W roku stulecia Polskiego Radia to są niezwykle istotne sprawy dla gatunku, dla reportażu radiowego. I bardzo cieszę się, że Kapituła była tak zgodna w tym wyborze. To wielkie święto reportażu radiowego w dość klasycznym wydaniu, ale jednak ze współczesnym twistem. Oficjalnie zatem teraz. Laureatką Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia 2026, Melchiory 2026 w kategorii reportaż radiowy roku jest Katarzyna Michalak.

0: Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo wzruszona, ponieważ rzeczywiście zgadzam się z tym, co Bartku powiedziałeś. To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej. Czym jest ten słuchokrąg? To nie znaczy, że my nagle możemy usłyszeć więcej faktów. Nie, nie o to mu chodziło. Chodziło o to, że możemy usłyszeć to, co jest między słowami i poza słowami. I taka jest opowieść o Emet Ezel, niezwykłej osobie. Bardzo bym chciała, żeby Państwo wysłuchali tego reportażu. Oczywiście chcę podziękować Kapitule, że doceniła tę właśnie audycję. Chcę pogratulować współnominowanym. Chcę podziękować mojemu radiu, Radiu Lublin, które od 60 lat jest domem dla reportażu radiowego, tego jakościowego, tego trochę niszowego. Pierwsze słowa mojego reportażu brzmią tak. Można powiedzieć, że spotkałam Emet w piwnicy, ale to nie jest zwyczajna piwnica. My reportażyści radiowi jesteśmy trochę takimi osobami z piwnicy. Robert Sawa, który występuje w tym reportażu, któremu bardzo dziękuję też za współpracę, nazywa tą piwnicę piwnicością, dlatego że nikt nas nie widzi, nikt nie zna naszych nazwisk, jesteśmy gdzieś na marginesie, ale chcę powiedzieć, że to na piwnicach wyrastają wielkie wieżowce, wielkie drapacze chmur. Bez tych piwnic by ich nie było. Dziękuję jeszcze Piotrkowi Królowi, który zrealizował tę audycję. Dziękuję moim najbliższym, szczególnie mojej mamie, która jest tutaj ze mną, osobie, która zawsze we mnie wierzy. Dziękuję bardzo.
1: Ta nagroda naprawdę waży. Niech to też będzie dowód jakości dziennikarstwa, które Polskie Radio premiuje tego wieczoru. Odzyskany alfabet to jest nagradzony reportaż Katarzyny Michalak. Dobrego wieczoru.
2: Dziękujemy, gratulujemy.
3: To już wiemy, że ta statuetka na pewno pojedzie do Lublina. Za nami 3 rozstrzygnięcia, 3 kategorie,
2: przed nami jeszcze,
3: 3 melchiory.
2: Przed nami jeszcze 4 kategorie.
4: Nie zdradzimy wszystkiego od razu. W końcu odrobina niepewności i dreszczyk emocji podgrzewa.

0: atmosferę.
1: No i to być może jest słuszna idea. W takim razie jeszcze chwilę musimy poczekać z kolejnymi nominacjami, z kolejnymi werdyktami. Będziemy budować taką...
2: Tak, tak, tak zapowiadaliśmy. Suspense,
1: napięcie.
2: To jest to hasło. Suspense, ale te chwile spędzimy w znakomitym towarzystwie Lazy Swing Band.

0: Wielkie brawa, Lazy Swing Band. Sylwia Buchalska, Augustyn i piosenka z repertuaru Andrzeja Zauchy, Byłaś serca biciem. To za nami, a przed nami.
1: No to w takim razie teraz to, co miało wydarzyć się kilka minut temu, zanim zagraliśmy, czyli przypomnę, za nami trzy kategorie, czas rozstrzygać kolejne. Ta kolejna, czwarta kategoria to realizacja audio roku.
0: Tak, to jest kategoria, w której myślę, że możemy tak powiedzieć, nagradzana jest taka kwintesencja radiowego warsztatu, radiowego kunsztu, czyli z jednej strony jakość i kreatywność pracy z dźwiękiem, montaż, udźwiękowienie, ale też świadome wykorzystanie dźwięków naturalnych, muzyki i ciszy.
1: I ta cisza może w radiu zaskakiwać niektórych.
0: Ale ma znaczenie.
2: Kategoria realizacja audio roku. Nominowani to Michał Czajkowski, Sala 600, Świadkowie Norymbergi, Studio Reportażu Polskiego Radia. Jacek Kurkowski, Pieśni Emilii, Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Szczerba, Zabić Drozda, Portal Dział Zagraniczny.
0: A o ogłoszenie zwycięzcy lub zwyciężczyni w tej kategorii prosimy członka kapituły Remigiusza Grzele. Zapraszamy na scenę.

Dobry wieczór Państwu. Chciałbym powiedzieć, że przyjemność pracy w tej kapitule naprawdę była duża, bo mamy dziennikarstwo jakościowe, opiniotwórcze, społeczne, obywatelskie i kulturotwórcze, a realizacja audio pozwala nam przenieść się w sam środek zdarzeń jako świadkom, uczestnikom tej historii, chociaż czasem jesteśmy od niej odlegli, nawet jeżeli ona dotyczy wydarzeń historycznych. I realizacja kreuje taką przestrzeń, która jest spójna z naszą aktualnością, naszymi emocjami, naszą wrażliwością. I chcę powiedzieć, że Michał Czajkowski, Sala 600, Świadkowie Norymbergi jest laureatem w tej kategorii, co przeczytałem bez okularów do czytania nawet. Bardzo dziękuję. I gratuluję wszystkim nominowanym.

0: Dobry wieczór Państwu. Dziękując za to wyróżnienie, chciałem pogratulować oczywiście wszystkim nominowanym i laureatom. Jestem pełen podziwu dla kapituły, dla ich pracy. Wiem, ile czasu to zajmuje wybrać coś spośród tak wielu prac. Pewnie Państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji, siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa. Coś dłubie, montuje parę razy. A tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób. Połączenie ich wizji, kreacji. A ja jestem tylko narzędziem. I żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być. W tym projekcie takie osoby to dwie wspaniałe kobiety. To była wielka frajda pracować tak naprawdę z eksplozją ich wizji. Także ja bardzo dziękuję. A dla Was dziewczyny Madzia i Martyna, wielkie brawa.
1: Michał Czajkowski, gratulujemy, dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękujemy. I przed nami teraz wielka przyjemność zapowiedzenia kolejnej kategorii. Ja wiem, że nie ma kategorii łatwiejszych, trudniejszych, mniej ważnych, bardziej ważnych, ale to będzie taka moja delikatna prywata, bo to jest akurat taka kategoria, która w moich oczach, ja tego nigdy nie robiłem w ten sposób, ale w

0: ich oczach to jest jedna z najbardziej wymagających prac dziennikarskich, najtrudniejszych, gdzie trzeba mieć nerwy ze stali, gdzie trzeba mieć gigantyczne opanowanie, refleks, no i bardzo często daleko posuniętą sztukę improwizacji.
1: Wiedziałam, że masz szczególny sentyment do tej kategorii, więc pozwoliłam ci to wszystko teraz powiedzieć, więc ja pozwolisz powiem, jaka to kategoria. Live dziennikarski roku. To dla Krzysztofa oklaski, proszę państwa. Tak się umówmy, dobrze? A nagrodę w tej kategorii wręczy... A przepraszam, zanim to, to jeszcze poznajmy nominowanych oczywiście.
2: Kategoria Live Dziennikarski Roku. Nominowani to Jan Olencki. Relacja na żywo w Polskim Radiu 24 z zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Informacyjna Agencja Radiowa Polskiego Radia. Radomir Wit. Jeszcze raz pan przerwie. TVN24. Maciej Woroch. Relacja ze spotkania Trump-Putin na Alasce, sierpień 2025. Fakty TVN.
0: W tym przypadku nie uwierzę w to, że kapituła rzeczywiście w spokoju i w opanowaniu dokonywała tego wyboru. Jaki to jest wybór? Tego jeszcze nie wiemy. Zapraszamy panią Ewę Ewart. Prosimy bardzo.

Dobry wieczór Państwu. Ja się podpiszę tutaj pod słowami Magdy, która wcześniej powiedziała, mogą Państwo zazdrościć, że przyszło nam uczestniczyć w tak fantastycznej uczcie, jaką była praca w tej kapitule i móc mieć dostęp do tylu wspaniałych materiałów. Z kolei się z Panem zgadzam, że akurat kategoria, w której mam zaszczyt ogłosić zwycięzcę, no rzeczywiście tutaj jest potrzebna absolutna wirtuozeria, bez względu na to, czy jest live radiowy, czy live telewizyjny. To są prawdziwi mistrzowie. To są prawdziwi mistrzowie. Ja z wielką przyjemnością ogłaszam, że laureatem Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia Melchiory 2026 w kategorii Live Dziennikarski Roku jest Radomir Witt.

0: Dobry wieczór. Postaram się nie wywołać tego złowieszczego dźwięku, jednak będę się upierał trochę niepokojącego. Mógłby być ścieżką dźwiękową życia w Sejmie na co dzień, bez dwóch zdań. Jestem onieśmielony i zestresowany, bo naprawdę nie spodziewałem się takiej nagrody, więc też nie przygotowałem sobie niczego do powiedzenia, ale chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym i nagrodzonym i chciałbym też podziękować Państwu, szanownej kapitule, za taki wybór, co niezmiennie mnie onieśmiela po raz kolejny w czasie tego krótkiego wystąpienia. Ale też podziękować mojej redakcji, dlatego że każde wejście na żywo, każda relacja dziennikarska to jest praca zespołowa, a w TVN24 jest bardzo ważna i TVN24 jest takim miejscem, które daje gwarancję możliwości robienia niezależnego dziennikarstwa, za co bardzo dziękuję. I na koniec mam taką obserwację, że im bardziej politycy krzyczą na nas dziennikarzy albo w ogóle na ludzi, tym więcej okazuje się później mają do ukrycia i tym bardziej nie chcą o czymś powiedzieć. Im bardziej obrażają, im bardziej dehumanizują, im bardziej brutalizują język debaty publicznej, tym szybciej się okazuje, że robią to celowo, bo jest coś, czego się wstydzą i po prostu wiedzą, że coś zrobili źle. Więc chciałem z tego miejsca do nich zaapelować. Jest czas, żeby przestać tak robić i po prostu zacząć zachować się przyzwoicie. To nie jest skomplikowana sztuka, a warto, bo to wpływa na język debaty publicznej. A po drugie chciałem powiedzieć, i chyba się Państwo ze mną zgodzicie, że jako dziennikarze i dziennikarki, nawet jak będą krzyczeć, obrażać, uciekać i robić jeszcze nie wiadomo co, to my i tak będziemy robić swoje i będziemy zadawać pytania. Bardzo dziękuję.
1: Sztuka improwizacji. Proszę bardzo.

0: Radomir Witz i nagroda w kategorii live
1: dziennikarski
0: roku. Oczywiście roku.
1: No i mówiłem, że trzeba mieć refleks, przygotowanie,
0: opanowanie,
1: umiejętnie reagować na sytuację, która zaskakuje.
0: Ta umiejętność improwizacji.

0: również się przydaje.
1: No to teraz w takim razie przed nami kolejna kategoria. Reportaż wideo roku. To jest kategoria, która obejmuje m.in. reportaże wideo przedstawiające rzeczywiste wydarzenia, zjawiska społeczne, problemy i historie, no nie wiem czy mówić tak zwanych, historie ludzi, ludzkie historie po prostu.
2: Kategoria reportaż wideo roku. Nominowani to Marta Gordziewicz, Republika Propagandy, Czarno na Białym, TVN24. Jakub Chnat, Mariusz Sepioło, Made in Russia, Jak się łamie sankcje, raport specjalny Telewizji Polskiej. Jerzy Oleszkowicz, Zalana Dolina, Telewizja Polska, oddział terenowy w Rzeszowie.
0: A kto zwycięży w tej kategorii, zaraz się przekonamy. Zapraszamy na scenę członka kapituły Melchiorów Przemysława Białkowskiego.
1: Prosimy.

Dobry wieczór Państwu. Ja też byłem uczestnikiem tej uczty i za zaproszenie na tę wspaniałą ucztę. Bardzo dziękuję. Dziękuję organizatorom, ale dziękuję też, a właściwie przede wszystkim Państwu, autorom, wspaniałym dziennikarzom, dzięki którym mogliśmy obejrzeć kawał dobrego, rzetelnego, prawdziwego dziennikarstwa, nie wytworzonego przez AI. I tak sobie myślę, jeszcze to nie padło, ale coraz częściej w naszym zawodzie pada i mam głęboką nadzieję, że będziemy się spotykali jeszcze długo przy takich okazjach, niekoniecznie przed komputerami, niekoniecznie oglądając coś, co zostało wytworzone przez tę sztuczną inteligencję, a nie tę prawdziwą. Drodzy Państwo, mam taką refleksję, bo na początku mieliśmy takie wprowadzenie i informację o tym, że formuła Melchiorów została rozszerzona o inne redakcje. To ja teraz udowodnię, że rzeczywiście tak jest. Ja jestem z jednej redakcji. Na zaproszenie drugiej redakcji poinformuję Państwa o tym, że nagrodę w kategorii reportaż wideo dostanie przedstawicielka trzeciej redakcji, która to zrobiła reportaż o czwartej redakcji. W kategorii reportaż wideo roku laureatką Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia Melchiory 2026 jest Marta Gordziewicz za materiał Republika Propagandy.

Dobry wieczór Państwu. Ja będę mówić krótko, dlatego że jestem po całym dniu nagrań i boję się, że za chwilę głos mi wysiądzie, w związku z czym sądzę, że muzyka mnie nie dogoni. Bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę w imieniu swoim i mojej redakcji Czarno na Białym. To jest taki reportaż, nad którym pracowałam długo, jak na moją redakcję, ponieważ 4 miesiące, z czego ponad 2 bez kamery. Po to, żeby zdobyć niezbite dowody na to, jak dużo publicznych pieniędzy poszło do kieszeni Tomasza Sakiewicza. Ale szukałam też dowodu na to, że dobro rzadkie, jakim jest koncesja na nadawanie naziemne, trafiła do tej telewizji wbrew zasadom. I ten dowód znalazłam. Nad tym reportażem nie pracowałam sama, bo w Czarno na Białym pracujemy zespołowo. Jest tutaj gdzieś ze mną mój wydawca Jacek Pawłowski. Możesz się, Jacku, pokazać. O, proszę, jest. Telewizja to oczywiście również praca z operatorem, to montaż, to nasi świetni graficy i wszystkim im dziękuję za pracę nad tym reportażem. A mówię o tym, że praca nad nim zajęła mi 4 miesiące, bo uważam, że włożyliśmy zespołowo w to dużo serca i dużo warsztatu dziennikarskiego. A przecież mogłabym odpalić kamerę i wyrazić swoją opinię i wytłumaczyć coś na chłopski rozum. Mam nadzieję, że my dziennikarze

0: że obecni tutaj nigdy nie będziemy tego robić i nie ulegniemy pokusie, którą proponują nam takie telewizje jak Republika czy inne powstałe w ostatnim czasie. Szukajmy prawdy, nawet gdyby miało to trwać bardzo długo. Dziękuję uprzejmie, jednak nie dogonili.
1: Marta Gordziewicz, gratulujemy, dziękujemy bardzo. Zapowiadaliśmy, że będziemy dbać o suspens.
2: Tak, znaczy dodajmy, przed nami jeszcze jedna kategoria,
1: nie zapominamy
2: ale
1: o tym, ale teraz punkt programu, który przyniesie przystępnie podany zestaw wskazówek, jak pisać, by być lepiej rozumianym, czyli myślę, że można tak powiedzieć, krótki wykład, być może autor za chwilę to sprostuje, pod tytułem O języku mediów w czasach postpiśmiennych.
2: To w takim razie już teraz zapraszamy na scenę pana Tomasza Piekota, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, językoznawcy i komunikologa. I teraz tylko szczerze, z ręką na sercu, zastanawiam się, kto z nas tak naprawdę w 100% jest w stanie akurat to określenie rozszyfrować. Mam nadzieję, że być może to się zaraz wyjaśni. Pan Tomasz Piekot, bardzo prosimy. Panie Tomaszu, przepraszam, jedna ważna uwaga. Pan Tomasz Piekot jest autorem podcastu Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć. Proszę bardzo.
3: Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Trudne zadanie w kilka minut, ale z grubsza najprościej mi będzie wyjaśnić, czym się różni językoznawca od komunikologa na telefonicznej poradni Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam od 1973 roku nieprzerwanie odpowiadamy na pytania ludzi. I dawniej ludzie pytali głównie o poprawność językową i tym się zajmują w Polsce językoznawcy. Odpowiadają na przykład, czy już można mówić poszłem. To pytanie z ostatniego tygodnia. Językoznawca wtedy kulturalnie odpowiada, że to zależy. W domyśle dodaje sobie głównie od pana, bo to zwykle panowie dzwonią. Natomiast od jakiegoś czasu zaczęliśmy słyszeć pytania trudniejsze, o wiele trudniejsze, dotyczące emocji, dotyczące spraw społecznych, spraw kultury, czasem terapeutyczne. I tu potrzebny jest komunikolog, czyli ktoś, kto potrafi połączyć język z psychologią czy socjologią. Wtedy odzywamy się właśnie tak. Ostatnie pytanie, które nas bardzo zaskoczyło, to czy to jest normalne, panie profesorze, że ludzie do swoich psów mówią tatuś? I domyślają się państwo, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo zależy z grubsza od tego, kto w tej relacji jest dzieckiem. To nie jest takie oczywiste. Staję tu dzisiaj przed Państwem jako komunikolog, a nie jako językoznawca. Nie będę opowiadać o poprawności językowej, ponieważ jest o wiele ważniejsza kwestia do omówienia. Z najnowszych badań wynika, że prawdopodobnie Jacek Dukaj ma rację, mówiąc, że właśnie weszliśmy w kulturę postpiśmienną. Kultura postpiśmienna to jest kultura, w której człowiek nie potrzebuje pisma do życia, do funkcjonowania. W związku z tym u ludzi zanikają kompetencje czytania ze zrozumieniem, ale także pisania. I okazuje się, że w ciągu 10 lat w populacji krajów wysoko rozwiniętych osoby o najniższych, najsłabszych kompetencjach czytania ze zrozumieniem, takie osoby, które uznaje się za niesamodzielne i podatne na propagandę, osiągnęły mniej więcej odsetek 26%. 26% społeczeństwa jest poza zasięgiem informacji. I to jest gorzki wynik, natomiast w Polsce jest jeszcze gorzej, ponieważ zajęliśmy trzecie miejsce od końca i w Polsce takich osób jest 39%. I to od dziennikarzy i dziennikarek zależy, czy informacje o świecie rzetelne do nich dotrą i przychodzę tutaj do Państwa z wielkim apelem, by Państwo tak radykalnie uprościli swoją komunikację, jak to tylko możliwe, ale nie bardziej. Przypomnijmy sobie zatem różne porady wielkich osobowości dziennikarstwa, które w Polsce się już na ten temat wypowiadały. Przypomnijmy sobie Janusza Meissnera, który w 1944 roku podsłuchiwał dziennikarzy mówiących w Wielkiej Brytanii do AK i do polskiej imigracji. i mówił, że używacie za dużo języka urzędowego, państwowego. Przestańcie używać na przykład słowa dokonać. Czołgi nie mogą dokonać penetracji, mówił Meissner, przed pola Berlina. Tak? Ta zasada dzisiaj nazywa się nieurzędol. Jeżeli pracujesz w mediach, nie możesz urzędolić, musisz mówić zwykłym, codziennym językiem. Przypomnijmy zasadę Heleny Łuczywo, która w 1989 roku w cudownym

dosłownym poradniku wewnętrznym dla dziennikarzy Gazety Wyborczej mówiła: nie używaj języka napuszonego, podniosłego, ponieważ ten język także przeszkadza w rozumieniu tekstów i można to stosować.

0: Najważniejsza rzecz z badań przetwarzania informacji przez ludzki mózg wynika, że niezwykle ważna jest w trakcie mówienia lub pisania interpunkcja. Nie chodzi przy czym o przecinek, który jest pomidorówką interpunkcji. To w ogóle jeden z najgorszych znaków interpunkcyjnych. Proszę myśleć bardziej o myślniku. Ale fundamentalna, jak się okazuje, jest kropka. I tę zasadę najczęściej w dziennikarstwie nazywa się efektem Reksia. Pamiętają państwo, jak Reksio stemplował taśmę filmową, informacje powinny być podane w sposób rytmiczny, ale bardzo poszarpany. Wyróżniamy zatem w polskiej interpunkcji trzy typy kropek. Pierwsza kropka to jest kropka miłosierdzia. Po 35 wyrazach gdzieś się pojawia i mózg wówczas się zastanawia, czy już był podmiot, czy było orzeczenie i czy mogę to połączyć z dopełnieniem. Druga kropka to jest kropka czułości, to jest kropka Olgi Tokarczuk. 18 wyrazów stawiamy kropkę i wtedy rzeczywiście okazujemy czytelnikowi czułość. Natomiast proszę nie zapominać także o kropce grozy, którą tak lubią tabloidy i czasem się z tego śmiejemy. Natomiast ta kropka jest niezwykle ważna. Skoro mówimy o Reksiu, to ostatnio czytałem takie zdanie w tabloidzie, doskonałe, we Wrocławiu w oknie życia znaleziono Maltańczyka, kropka, szczekał, tak? Takie wypowiedzi też są bardzo potrzebne, proszę państwa. I skoro mówimy o Reksiu i mówimy o tym, jak rozmawiać ze zwierzętami, to na koniec powiem państwu jako komunikolog. Przyjaźń, powtórzę jeszcze raz, nie mam karty mikrofonowej, przyjaźń prawdziwa zaczyna się nie wtedy, kiedy do swojego psa mówisz tatuś, tylko wtedy, kiedy do bezdomnego psa mówisz wujek. Bardzo państwu dziękuję.
1: Tomasz Piekot, panie profesorze, bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, Reksio, a sprawa dziennikarstwa. Można połączyć. To teraz już...
1: Ta siódma kategoria, tak. Finałowa.
2: Drodzy państwo, siódma kategoria, siódme rozstrzygnięcie i nie sposób tu nie przywołać pewnego hasła, które pojawiło się na stulecie Polskiego Radia. Ono będzie bardzo na miejscu, naprawdę. Podcasty robimy od 100 lat, więc chyba w Polskim Radiu rzeczywiście o podcastach wiemy dosyć dużo. No i właśnie...
1: Proszę się nie krępować.
2: Tak, tak, proszę bardzo.
1: Tak, tak. Tak, bo ta kategoria to autorski podcast roku.
2: No i tu chyba emocje... Przepraszam, tu znów prywata... Trudno.
1: Nasze radiowe serca biją mocniej,
2: tak,
1: po prostu.
2: Tu chyba emocje mogą być naprawdę najwyższe.
1: Nagroda przyznawana jest za najlepszy autorski materiał dziennikarski realizowany w formie podcastu, oparty na samodzielnej koncepcji twórczej i odpowiedzialności redakcyjnej autora lub zespołu autorskiego.
3: Kategoria Autorski Podcast Roku. Nominowani to Adrian Bąk. Raport o sztucznej inteligencji. Portal Raport o stanie świata. Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska, Barbara Sowa. Nieświęty. Portal tok.fm.pl. Małgorzata Żerwę. Na wschodzie bez zmian. Studio reportażu Polskiego Radia.
2: Trzy tytuły. Jeden Melchior, więc zobaczymy, co będzie się działo. To w takim razie bardzo, bardzo prosimy na scenę pana Pawła Majchera, redaktora naczelnego Polskiego Radia. Prosimy bardzo.
4: Gdyby była kategoria debiut podcastowy roku, to pan profesor za nieurządolenie na pewno by wygrał tę kategorię. Nieurzędol, będę pamiętał. Proszę państwa, laureatem Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia Melchiory 2026 w kategorii autorski podcast roku jest zespół w składzie Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska, Barbara Sowa za materiał Nieświęty.

0: Dziękowanym i laureatom wspaniałych materiałów. Tym bardziej jest mi niezwykle miło, że to Nieświęty został doceniony. Przede wszystkim chcę podziękować wspaniałemu zespołowi, Basi Sowie za opiekę redakcyjną, merytoryczną, Bartkowi Dąbrowskiemu i Darii Kędziorze za zrobienie z tej historii czegoś, co tak świetnie się słucha, i przekazuję im tę nagrodę. Ten wieczór w ogóle zaczął się od świętości, bo debiut roku przyznano za reportaż właśnie o świętości, a my się zajmowaliśmy przeciwieństwem. I właśnie taką refleksją chciałabym się z Państwem podzielić, że dla mnie Nieświęty jest chyba przede wszystkim o tym, jak łatwo jest, gdy się założy jakieś takie szatki właśnie świętości, duchowości, religijności, zdobyć szacunek, zaufanie, ale też przede wszystkim wyprowadzić w pole instytucje państwa. I jak łatwo jest sprawić, że prawdziwy charakter czyjejś działalności, która nie jest żadną działalnością właśnie religijną czy duchową, tylko po prostu zarobkową na ogromną skalę, nielegalną, będzie kompletnie dla państwa i jego organów niezauważalny. I myślę, że takich nieświętych w różnych szatkach, czy to religijnych, czy szatkach różnych wyższych wartości mamy dużo w naszym życiu publicznym. Warto zaglądać za te szatki czasami. Bardzo dziękuję jeszcze raz i brawa dla zespołu.
1: Wielkie brawa.
2: Gratulacje. Anna Sobolewska, Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Barbara Sowa za autorski podcast roku Nieświęty. Prosimy Państwa o pozostanie na scenie, bo to jest też ten moment, kiedy zapraszamy wszystkich laureatów i laureatki na scenę.
1: Prosimy
2: Proszę
1: bardzo.
2: Do nas dołączyć. I to jest ten moment, który obiecywaliśmy, że będzie jeszcze okazja, żeby
1: minuta
2: powstały
1: dla fotoreportera.
2: Minuta? No, półtora.
1: Może trochę więcej.
2: Powiedzmy. Mamy
1: w razie czego po półtorej minucie proszę zacząć
2: Lazy
1: grać.
2: Lazy Swing Band. Oni już zaczną grać. Zapraszamy Państwa. Proszę się nie krępować. Zapraszamy tutaj na środek sceny. Gdyby członkowie Kapituły także chcieli dołączyć, zapraszamy równie serdecznie. A oprócz muzyki, proszę Państwa, może umówmy się, że zmierzającym na scenę laureatkom i laureatom będą towarzyszyć oklaski publiczności zgromadzonej w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Wszystkim oczywiście jeszcze raz gratulujemy.
2: Może proszę też tam z tamtej strony, za Pawłem Majcherem, bo będzie więcej miejsca. Łatwiej będzie objąć Państwa.
1: I bardzo prosimy, aby Melchiory były widoczne, bo jest się czym chwalić.
2: Tak, ktoś kieruje ruchem z widowni, specjalista od zdjęć, więc bardzo prosimy jeszcze troszeczkę. O, i teraz jest idealnie. Odliczamy teraz półtorej minuty dla fotoreporterów.

0: Tam jeszcze powstają ostatnie zdjęcia. Bardzo Państwu dziękujemy. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Państwu. Oto laureatki i laureaci Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Jeszcze gratulacje są przyjmowane na scenie. Proszę Państwa, okazja do rozmów będzie jeszcze za moment. W trochę mniej oficjalnej atmosferze.
1: To już się pomału zaczyna dziać. Szanowni Państwo, to jeszcze nie jest koniec. Wszystkim laureatom bardzo, bardzo gratulujemy.
0: Zdjęcia powstały, serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy.

0: Poprosimy o oklaski. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wielkie gratulacje. Bardzo się cieszymy, że mamy wciąż, mieliśmy okazję tę oficjalną część wieczoru spędzić z Państwem. To był wieczór,
1: chciałbym i udowodnić, że dodać, tak, że jakościowe dziennikarstwo, proszę bardzo, jak widać i słychać, ma się bardzo dobrze.
0: Ma się bardzo dobrze i właściwie oboje chyba jesteśmy zazdrośni o tę szansę, którą mieli członkowie i członkinie kapituły.
1: Myślałem, że o
0: żeby
1: Melchiora.
0: Wysłuchać, przeczytać. Nie musiałeś tego mówić głośno.
1: Ale wygląda znamienicie.
0: Tak, oczywiście,
1: tak, naprawdę.
0: Powiedziałeś, to wspaniała nagroda i wspaniała statuetka, dodajmy. Ale też, tak, ja zazdroszczę i będę czytać, i będę słuchać, i będę oglądać, ale też cieszymy się z możliwości spędzenia czasu w takim gronie, w gronie ludzi, którzy o świecie opowiadają, może tak ogólnie powiem, bo przecież pod tym opowiadaniem kryje się bardzo wiele, między innymi zadawanie tych najważniejszych pytań. To robią nagrodzeni, to robią nominowani. My też staramy się w naszej pracy to robić. Bardzo Państwu dziękujemy za tę pasję, za poczucie misji i dziękujemy za Państwa obecność dzisiaj.
1: I musimy wyjaśnić jeszcze jedną rzecz na sam koniec, bo przez cały czas, tak, to jest bardzo ważne, bo przez cały czas oprócz zespołu towarzyszył nam też pewien, chciałem powiedzieć, że tajemniczy głos, ale on nie jest tajemniczy, ponieważ ten głos doskonale znamy, doskonale rozpoznajemy. To jest głos z radia, z filmów dokumentalnych, z kina. Głos, który również jest symbolem tego, co się tu pojawiło, czyli polskiego radiowego reportażu. Maciej Gutowski.
2: Witam Państwa, witam, dobry wieczór, tym razem w ten sposób. Miałem stąd najlepszy widok na wszystko, co działo się na scenie.
1: To jest to okienko, przepraszam, tak? Stąd jest ten widok?
2: To było to okienko, to jest właściwie dziupla, mówiąc dokładnie. Ale była to dla mnie wielka przyjemność towarzyszyć Państwu w tym wieczorze pełnym emocji. Gratuluję wszystkim laureatom. Wszystkiego dobrego.
1: Maciej Budowski, na żywo oczywiście, na żywo, żeby nie było żadnych nieporozumień.
0: Idol nas wszystkich, Maciej Budowski. Proszę Państwa, to jeszcze przed nami jedna piosenka w wykonaniu.
1: Tak, ale my będziemy,
0: Swing Band.
1: Przynajmniej oficjalnie będziemy się już z Państwem żegnać.
0: Żegnamy się ze słuchaczami Polskiego Radia 24.
1: Bardzo dziękujemy za ich uwagę. Bardzo dziękujemy wszystkim zgromadzonym, wszystkim gościom, członkom i członkiniom kapituły, wszystkim nominowanym, no i oczywiście wszystkim nagrodzonym.
0: Jeszcze raz wielkie oklaski. A teraz na zwieńczenie tego wieczoru przed Państwem Lazy Swing Band, Sylwia Buchalska-Augustyn i utwór bardzo radiowy. Zapraszamy.

0: To niezwykły wieczór w Polskim Radiu 24, na tyle niezwykły, że nawet pojawiło się trochę muzyki. Swoją drogą uwielbiam ten kawałek. Podczas uroczystej gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego poznaliśmy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Jeremia Mrożek, dobry wieczór.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: To ja tylko dodam, że dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik, a realizuje Paweł Chodyna. Za nami rozdanie nagród Melchiory 2026. Niezwykłe wydarzenie. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Dobry wieczór, Dorota.
3: Dobry wieczór. Faktycznie niezwykłe wydarzenie, bo to niezwykła gala, która zgromadziła tutaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, ale także twórców podcastów, no bo właśnie Polskie Radio nagradza wszystkich twórców reportaży i materiałów dziennikarskich w 7 kategoriach i te 7 kategorii, laureatów tych 7 kategorii już żeśmy poznali w tej naszej radiowej kategorii, czyli za najlepszy reportaż radiowy roku. Jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. No to jest kolejny sukces dziennikarki z Lublina. Tym razem bohaterką jej reportażu jest Emmet Ezel, poetka z Berlina, która w Lubelskiej Izbie Drukarstwa odzyskuje rodzinne dziedzictwo. No można powiedzieć tak poetycko, bo to bardzo poetycki reportaż, składając litery niczym fragmenty własnej historii, dociera do tego dziedzictwa. Kapituła doceniła też pracę realizatorów dźwięku, bo to także dzięki nim te reportaże brzmią jak dzieła sztuki. I w tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi. W tym roku wprowadzono także dwie nowe kategorie, które tutaj cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nagrodę za najlepszą realizację dziennikarską prowadzoną na żywo otrzymał Radomir Witt z TVN24 za nagranie Jeszcze raz pan przerwie, czyli chodzi tutaj o głośną wymianę zdań z posłem konferencji Konradem Berkowiczem. A z kolei wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski, to także jest nowa kategoria, trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty, Człowiek ciszy, człowiek nadziei. To jest też przepiękny reportaż poświęcony postaci franciszkanina Wenantego Katarzyńca. Nagrodzono także dziennikarzy prasowych i telewizyjnych. Między innymi właśnie nagrodę otrzymała Marta Gordziewicz z programu Czarno na Białym TVN24 za reportaż wideo zatytułowany Republika Propagandy. To jest o telewizji Republika i Katarzynę Włodkowską z Gazety Wyborczej, autorkę reportażu Pykniesz Blika. To z kolei wstrząsający reportaż o gdańskim pseudoterapeucie Jakubie W. A wszystkich tutaj gości powitał

0: na uroczystej gali redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher, który mówił o tym, że to jest szczególny czas dla radiofonii.
1: Polskie Radio odbudowuje swoją siłę, odbudowuje liczbę słuchaczy. Z miesiąca na miesiąc słuchaczy jest coraz więcej. Zmienia się Polskie Radio, jest nowe Polskie Radio. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję szanownej Kapitule, że przyjęła zaproszenie do tej nagrody. Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia. Staramy się reagować na to. Staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach.
0: A materiały oceniała Kapituła, w której znaleźli się znani dziennikarze i reportażyści, przewodnicząca jury Karolina Wigura, ponadto Ewa Ewart, Karolina Lewicka, Blanka Mikołajewska, Magdalena Rigamonti, Przemysław Białkowski, Remigiusz Grzela, Roman Imielski, Wojciech Jagielski, no, nasz wiceprezes Juliusz Kaszyński, Bartosz Panek, czyli szef działu reportażu w Polskim Radiu oraz Maciej Siembieda.
2: A o tym wszystkim mówiła Dorota Piotrowska, która była na miejscu podczas wręczenia nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Dorota, bardzo dziękuję Ci za te relacje. A z nami jest już Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Dobry wieczór.
2: Panie redaktorze, był pan w kapitule konkursu, która przyznawała nagrody dziennikarskie Polskiego Radia Melchiory 2026. Słychać było wśród nagrodzonych, że to nie ukrywali zaskoczenia. A ja chciałbym zapytać, czy jakościowe dziennikarstwo wciąż jest w cenie?
3: No jest tylko i wyłącznie. Jakościowe dziennikarstwo jest w cenie. Można robić dziennikarstwo niejakościowe i ono wtedy w cenie nie jest. Ja z wielką przyjemnością dołączyłem do jury konkursu Melchiory. Bardzo dziękuję w ogóle Polskiemu Radiu za zaproszenie do niego. Dlatego, że to była prawdziwa uczta. To była prawdziwa uczta jakościowego, odpowiedzialnego społecznie, zaangażowanego, podejmującego ważne tematy dziennikarstwa. Ja akurat byłem jurorem w kategorii reportaż pisany. Oczywiście zapoznawałem się też z innymi kategoriami. I tutaj w tej kategorii zostało zgłoszonych ponad 60 prac. I to były naprawdę prace bardzo dobre, a niektóre były wybitne. Oczywiście jak zawsze wybór tego jednego materiału to jest ogromne wyzwanie wręcz przy takiej ilości fantastycznych reportaży. Ale też moja taka refleksja. Reportaż, który jest takim malowaniem słowem historii konkretnych osób, konkretnych zdarzeń, ma się dobrze. I naprawdę odzyskałem wiarę też w to, że reportaż w naszym kraju przetrwa i będzie ciągle w cenie.
2: To jest też taki rodzaj dziennikarstwa, który wymaga czasu, który też kosztuje, na który no, efekty trzeba jednak poczekać. W tej dobie, kiedy wszystko powinno być tu teraz, z ostatniej chwili, to jeszcze, pan mówi, to przetrwa? To jeszcze ma nadzieję?
3: Ja jestem optymistą życiowym, ale jestem też optymistą właśnie w Melchiorach 2026. Dlatego, że rzeczywiście tutaj możemy uchylić takiego rąbka tajemnicy dla słuchaczek i słuchaczy, którzy nie znają takiej kuchni dziennikarskiej. Czasami nad tymi reportażami wybitnymi, które czyta się 30 minut, 40 minut, może troszkę więcej, 45 minut, a pracuje się czasami pół roku albo nawet dłużej. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Często okazuje się, że reportaż nie wychodzi. Kilka miesięcy poszło na marne, bo ta historia się po prostu nie spięła. Ale najczęściej się spina. I jestem optymistą również dlatego, że widzę, że po takiej zapaści coraz więcej mediów w Polsce, a w tym media publiczne po roku 2023, bardzo poważnie tego typu kategorie zaczęły znowu traktować, zarówno pod względem formy, jak i odpowiedzialności za słowo. I moja redakcja zawsze

0: stawiała reportaż na jednym z najważniejszych miejsc jako kategorii dziennikarskiej, ale ja nie boję się użyć tego słowa. Ja zawsze mówię o sobie też, że jestem rzemieślnikiem dziennikarskim, takim dobrym tego słowa znaczeniu, ale dobry reportażysta z reguły to jest artysta i takiego artyzmu potrzebujemy.
1: No i sportowiec, bo takie tematy też trzeba wychodzić,
0: absolutnie,
1: to na pewno. Roman Mielski z Gazety Wyborczej. Panie redaktorze, spokojnego wieczoru życzę, no i dobrej zabawy, bo mam nadzieję, że jakieś jeszcze takie pożegnanie w gronie dziennikarskim się pojawi.
0: Jeszcze jesteśmy tutaj i zostało nas tutaj. Pewnie będą też gorące jeszcze rozmowy na temat i wyborów, bo jury, bo obrady były gorące.
1: To dobrej nocy życzę. Kłaniam się, panie redaktorze.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: Pozdrawiam. Podobno bardzo trudno było wybrać tych najlepszych. Kategorii też było sporo. Reportaż pisany roku, reportaż radiowy roku, realizacja audio roku. Live dziennikarski roku to nowa kategoria, w której zwyciężył Radomir Witt za wejście. Jeszcze raz pan przerwie z TVN24. Był również reportaż wideo roku, no i oczywiście autorski podcast roku. Tutaj z kolei grupa dziennikarzy. Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska, Barbara Sowa za reportaż Nieświęty z portalu tok.fm.pl. To oni zwyciężyli w tej kategorii. A z nami jest już pani redaktor Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu, która była również w kapitule konkursowej. Dobry wieczór, pani redaktor.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Pani redaktor, mamy dobrych dziennikarzy w Polsce?
2: Mamy dobrych dziennikarzy, którzy robią świetne materiały. Ja miałam ten przywilej, ten zaszczyt, że mogłam przeczytać, obejrzeć, wysłuchać bardzo wiele świetnych, znakomitych materiałów. Naprawdę teraz to mówię do słuchaczy, powiedziałam to przed chwilą ze sceny. Zazdrośćcie mi i odrabiajcie pracę domową i szukajcie tych materiałów z Polskiego Radia, z Radia Tok FM, z Gazety Wyborczej, z Wirtualnej Polski i z wielu, wielu, z Tygodnika Powszechnego i z wielu, wielu innych redakcji, w których jest miejsce na znakomite jakościowe dziennikarstwo, w których jest miejsce na reportaże, nad którymi koledzy i koleżanki z tego dziennikarskiego świata potrafią pracować miesiącami. Marta Gordziewicz z TVN 24 z redakcji Czarno na Białym, nagrodzona za reportaż wideo telewizji Republika, powiedziała, że pracowała przez 4 miesiące nad swoim reportażem, w tym pierwsze 2 miesiące bez kamery. Reportaż wideo, zaznaczam, bez kamery, czyli zdobywała informacje, próbowała odnaleźć dokumenty, próbowała rozmawiać z ludźmi, którzy powiedzą jej więcej, którzy dadzą jej informacje. Dopiero kolejne 2 miesiące to była praca już z kamerą i przygotowywanie tego materiału, który się ukazał na antenie TVN24 Czarno na Białym i w efekcie został nagrodzony. Jest miejsce na wspaniałe dziennikarstwo, na mądre dziennikarstwo. My jesteśmy po to, jeszcze jak mogę mówić, panie redaktorze, jesteśmy wszyscy po to, mam takie poczucie, po tej dzisiejszej gali, ale też po obradach kapituły Melchiorów 2026, że my jesteśmy po to, dziennikarze i dziennikarki są po to, żeby patrzeć władzy na ręce, żeby patrzeć opozycji na ręce, żeby patrzeć wszystkim tym, którzy w jakiś sposób mogą wpływać, bądź chcą wpływać na nasze życie. Musimy patrzeć im na ręce, to jest jedna z naszych powinności.
1: Kiedy pojawia się tak wiele ważnych słów, to aż trudno przerwać. Pani redaktor, bardzo dziękuję za ten komentarz. Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu, która miała tę przyjemność, ale również no, ten trud wybrać tych najlepszych z najlepszych. Spokojnej nocy, pani redaktor.
2: Kilka tygodni oglądania, czytania i słuchania. Wspaniałe wieczory i wspaniałe poranki, bo zrywałam się o 5 rano, żeby przed normalnym dniem pracy po prostu czytać, słuchać i oglądać. I to były fascynujące godziny. Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze nie ma dość tego zawodu. Bardzo dziękuję. Spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 20.30, Michał Przerwa, zapraszam. Cztery projekty dotyczące rynku kryptoaktywów pojawiły się w Sejmie. To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię Europejską. Poprzednie zawetował prezydent. Prezydencki projekt bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wskazał na trzy filary projektu.
1: Po pierwsze, bezpieczeństwo konsumentów, a więc inwestorów. Po drugie, skuteczny i realny nadzór nad rynkiem kryptoaktywów przez polskiego regulatora i przez polskie służby, przez polskie organy. Oraz uzasadnione i zgodne z konstytucją, tu chcę podkreślić, rozwiązania dla przedsiębiorców z rynku kryptoaktywów.
0: Prezentując projekt rządowy, wiceminister finansów Jurand Drop podkreślił konieczność precyzyjnego określenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego.
2: Ustawa maltańska bodajże ma 80 stron, ustawa czeska ma 60 stron. Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
0: Swoje projekty ustaw zgłosiły także Polska 2050 i Konfederacja. Będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Polityk PiSu jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, wcześniej był na Węgrzech. Adam Szłapka ostro punktował postawę byłego ministra sprawiedliwości.
3: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
0: Prokuratura Krajowa ściga byłego szefa resortu sprawiedliwości listem gończym. Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Polskie Radio doceniło najlepszych dziennikarzy. Galę Melchiorów w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie otworzył Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. To szczególny czas, podkreślił.
4: Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia, staramy się reagować na to, staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach.
0: Polskie Radio nagrodziło twórców w siedmiu kategoriach. Katarzyna Michalak z Radia Lublin została nagrodzona Melchiorem w kategorii Reportaż Radiowy Roku za reportaż Odzyskany Alfabet. Nagrodę za realizację audio roku zdobył Michał Czajkowski ze studia reportażu Polskiego Radia za Sala 600 Świadkowie Norymbergi. W kategorii Live Dziennikarski Roku nagrodę otrzymał Radomir Wit z TVN24 za relację Jeszcze raz pan przerwie.
5: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20:00.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Do gali Melchiorów jeszcze będziemy wracać w Polskim Radiu 24, ale już za chwilę świat w powiększeniu w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Z jednej strony patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, na Ukrainę i Rosję. Patrzymy również to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na Stany Zjednoczone, na Iran. I w tym wszystkim niektóre tematy mogą nam umknąć. Ty z kolei dzisiaj spoglądasz na Wielką Brytanię.
7: Tak, bo tam ważą się losy, wydaje się, że ważą się losy premiera Keira Starmera. On co prawda zapewnia, że nigdzie się nie wybiera i nie ustąpi ze stanowiska, ale wielu posłów jego partii chciałoby, żeby ustąpił. Dlaczego? O tym właśnie będę rozmawiała z moim gościem.
5: Zapraszam.
6: Świat w powiększeniu.
7: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapewnił dziś członków swojego rządu, że zamierza pozostać na stanowisku i podkreślił, że proces zmiany lidera partii nie został uruchomiony. Tymczasem czterech ministrów podało się do dymisji, twierdząc, że premier powinien ustąpić. Podobnie myśli ponad 80 posłów Partii Pracy, którzy zaapelowali do Starmera o natychmiastowe odejście. Tymczasem 110 innych podpisało się na liście poparcia dla szefa rządu. Czarę goryczy przelały ostatnie wybory samorządowe w Anglii, Walii i Szkocji, które lejburzyści przegrali z Kretesem. Czy Starmer utrzyma się na stanowisku i, jak mówi, zajmie się rządzeniem? Czy partię rządzącą czeka bitwa o przywództwo? O tym dziś w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam.
8: Dobry wieczór.
7: To może przypomnijmy najpierw, dlaczego te ostatnie wybory, wybory w Anglii, Walii i Szkocji, były tak ważne i dlaczego ta porażka jest tak bolesna, tak dotkliwa dla lejburzystów?
8: To może zaczniemy od ostatnich wyborów parlamentarnych, które były niecałe dwa lata temu. I wówczas Partia Pracy uzyskała bardzo dobre

0: dobry wynik mierzony mandatami. Wzięła 2/3 mandatów praktycznie w parlamencie brytyjskim. To jest oszałamiająca większość, ale tylko przy poparciu 34% wyborców, znaczy głosów oddanych w wyborach. I to oznacza, że stopniowy zjazd poparcia sondażowego, który dokonywał się od momentu sformułowania rządu Starmera, on coraz bardziej zagrażał bardzo, bardzo wielu posłom Partii Pracy i podminowywał bardzo skutecznie pozycję Partii Pracy w ogóle, no bo oczywiście ta dysproporcja między głosami a mandatami, ona była świetna w momencie wygranych wyborów, ale też oznaczała, że ta większość jest w sumie bardzo krucha. No i te wybory do różnych samorządów, łącznie 5 tysięcy mandatów samorządowych i w parlamentach szkockim i walijskim, to był najważniejszy test wyborczy, który potwierdził nowy trend sondażowy widoczny mniej więcej od roku, w ramach którego Partia Pracy oddała prowadzenie w sondażach partii Nigela Farage'a, partii Reformy, dawniej partii Brexitu, i jednocześnie potwierdził, że druga z tych tradycyjnie wiodących partii, czyli Partia Konserwatywna, ona nadal jest w bardzo słabej pozycji, więc w tej chwili mamy właśnie nowe rozdanie. No i jeszcze trend, który się zaznaczył w ciągu kilku miesięcy ostatnich, nowy trend kolejny też został potwierdzony, to znaczy, że Partii Pracy na lewym skrzydle spektrum politycznego wyrosła bardzo groźna konkurencja w postaci Zielonych. Dwie partie w tych wyborach samorządowych, które odniosły największe sukcesy, to są Farażyści i Zieloni. Natomiast te dwie tradycyjnie dominujące partie, one uzyskały historycznie bardzo słabe wyniki, wręcz w przypadku Partii Pracy tragiczne słabe.
1: To Partia Pracy tu jest szczególnie w centrum zainteresowania, gdyż jest to partia dziś rządząca. Czy według pana przyczyną porażki lejburzystów była wina przywódcy Keira Starmera, czy bardziej wina polityki i strategii?
0: Wszystko. Starmer jest jednym z najsłabszych premierów, najmniej utalentowanych. To jest osoba, która awansowała zdecydowanie powyżej własnej kompetencji. Do tego doszła fatalna pod względem wizerunkowym afera Lorda Mandelsona, która miała też taki skutek uboczny, że wymiotła z otoczenia Starmera jego najbliższych doradców, którzy byli mu absolutnie niezbędni, bo jemu brakuje bardzo wielu talentów politycznych. Do tego sama natura zwycięstwa w 24 roku parlamentarnego, to znaczy bardzo szerokie, ale płytkie zwycięstwo, które powoduje, że Partia Pracy jest w takim strasznie dziwnym położeniu, które ją paraliżuje w procesie rządzenia, że nie jest w stanie podjąć żadnych ważniejszych reform, bo boi się bardzo zrazić którąkolwiek znaczącą część wyborców. No i ten stan, nazwijmy to psychologiczny, on się przekłada na to, że ostatecznie Partia Pracy zraża do siebie ostatecznie wszystkie ważniejsze grupy wyborców swoich własnych.
1: Wczoraj premier Keir Starmer wygłosił przemówienie, które miało teoretycznie uspokoić nastroje. Jak widać, to się nie udało, gdyż ta liczba posłów, którzy domagają się jego natychmiastowego odejścia, cały czas rośnie. Czy według pana premier ma jakiś plan na wyjście z tego kryzysu, czy po prostu trzyma się swojego stołka kurczowo i chce przetrwać ten moment dla niego bardzo dramatyczny?
0: No, to, że on przedłuża agonię swojego premierostwa, moim zdaniem dowodzi właśnie tego, że jest kompletnie pozbawiony wyczucia politycznego. Warto dodać, że liczba tych posłów Partii Pracy, którzy już publicznie wezwali premiera do ustąpienia, przekroczyła 90, to już jest znacznie więcej niż potrzeba do uruchomienia formalnego procesu, formalnego konkursu na nowego przewodniczącego partii. Więc w tej chwili to moim zdaniem wyłącznie to, co go trzyma jeszcze na stanowisku, to jest konieczność dogadania się potencjalnych konkurentów co do zasad sukcesji, że tak powiem.
1: Mm-hmm. No ta magiczna liczba to jest bodajże 81. Tylu parlamentarzystów, minimum tylu parlamentarzystów jest
0: tak,
1: konieczne.
0: W tej chwili już jest około setki.
1: Tak, czyli jest ta potrzebna liczba do tego, żeby

0: inicjować taki proces, aczkolwiek, jak rozumiem, żeby to miało ręce i nogi, musi być także podany, zaproponowany kontrkandydat, który mógłby walczyć o przywództwo. Czy takie nazwiska, taki kontrkandydat chociażby w dyskusjach pojawia się?
1: W dyskusjach tak, ale nie ma jeszcze jednego głównego ustalonego. Można powiedzieć, że każde skrzydło partii Pracy chce wytypować swego kandydata. W przypadku lewego skrzydła Partii Pracy nawet jest dwójka albo trójka. Więc to jeszcze chwilę potrwa, no, ale to nie zmienia faktu, że w zasadzie Kier Starmer stracił zdolność realnego sprawowania władzy. To jest takie wrażenie w języku angielskim, in office but not in power. Tak? Mhm. Czyli Kier Starmer jest osobą, która jeszcze co prawda formalnie sprawuje stanowisko premiera, ale już jest właśnie, będzie, czy jest pozbawiona realnej sprawczości politycznej z tym związanej.
0: Czyli jednym słowem jego dni są policzone. A proszę powiedzieć, kim jest West Streeting? Bo o nim z tego, co czytałam, dość dużo się mówi, też spekuluje się, że on mógłby ewentualnie stanowić właśnie taką osobę, która mogłaby być kontrkandydatem dla Kiera Starmera. On dzisiaj po spotkaniu gabinetu nic nie mówił, zachowuje milczenie, aczkolwiek o nim mówi się bardzo dużo w kręgach parlamentarnych. Czy to jest rzeczywiście według pana, jeżeli by się okazała kandydaturą, byłaby to mocna kandydatura?
1: Tak i nie. To znaczy tak, West Streeting jest przede wszystkim obecnym ministrem zdrowia. Pochodzi z blairistowskiej frakcji w Partii Pracy, co sytuuje go jako polityka, powiedzmy, prawego skrzydła Partii Pracy, ale takie, powiedzmy, bliżej centrum. To jeszcze nie jest najbardziej prawicowe skrzydło Partii Pracy. Jest bardzo dobrym komunikatorem, ale nie wydaje się, żeby miał jakąś szerszą wizję strategiczną, poza pewnymi charakterystycznymi dla ery Blaira założeniami, między innymi relatywnej liberalizacji polityki gospodarczej. Jako minister zdrowia zaproponował, moim zdaniem, bardzo potrzebne reformy, które miałyby zreformować ten system. On jest, mimo super wysokiego poziomu finansowania, to jest właściwie największa pozycja w budżecie państwa brytyjskiego, jest wciąż niewydolny jeszcze po okresie pandemii i ma też bardzo istotny przerost biurokracji nad właściwą częścią medyczną. Streeting, jeżeli dojdzie do otwartego konkursu, Streeting będzie jedną z dwóch, trzech osób, które na pewno w tym konkursie wystartuje. Natomiast i jest pewnie osobą z grona potencjalnych kandydatów, którzy mogliby uzyskać relatywnie wysokie poparcie społeczne. Natomiast on, podobnie jak blairyści, nie cieszy się bardzo dużym poparciem samej Partii Pracy, zwłaszcza w aktywie tej partii.
0: No właśnie, bo tutaj wydaje się, że nie sztuką jest skłonić premiera do odejścia, tylko sztuką też jest wytypowanie takiej osoby, która byłaby lepszym przywódcą niż ten, którego mają teraz. A no z tego, co pan mówi, na razie, choć te nazwiska gdzieś tam cyrkulują, nie ma takiej mocnej postaci, która by się wybijała z tego kręgu lejburzystów, która byłaby też gotowa wziąć sprawy w swoje ręce.
1: Warto podkreślić, że tu jest bardzo dużo podobieństw w mechanizmach tej sytuacji, z którą mamy do czynienia w stosunku do pozycji Borisa Johnsona i sytuacji Partii Pracy w 2022 roku. Dokładnie taka sytuacja, że nie ma jednego oczywistego następcy. To wskazuje, że będzie bardzo wydłużony i taki trudny, słabo się sprzedający proces wyłaniania tego następstwa, ale jednocześnie mamy premiera, który już też nie może zostać na urzędzie. Więc właśnie nie ma, dla Partii Pracy jako partii rządzącej nie ma w tej chwili dobrego wyjścia.
0: Czy
1: I warto podkreślić jeszcze to, że w związku z tym to w sumie oznacza, że najprawdopodobniej pozycja

0: partii Nigela Farage'a będzie rosła w najbliższej przyszłości. Po prostu dlatego, że leburzyści będą postępująco się kompromitować.
1: Czy ten sukces partii Reform UK Nigela Farage'a w tych ostatnich wyborach samorządowych to w takim razie był bardziej głos przeciwko partiom mainstreamowym, w tym także partii konserwatywnej, ale i lejburzystom, niż właśnie głos poparcia dla Nigela Farage'a?
0: Na pewno to był bardzo głośny głos sprzeciwu, ale w warunkach, w których można powiedzieć, Farage jest tym ostatnim facetem, który pobójce w barze stoi jeszcze ciągle na nogach. I to oznacza, że Farage ze swoim ugrupowaniem uzyskują taką, można powiedzieć, taką szansę na wybicie się na prawdziwą, ogólnonarodową, wiodącą partię polityczną. Oni prowadzą w sondażach już od roku systematycznie. I warto podkreślić, że nawet w Szkocji, w Walii, gdzie wybory wygrały odpowiednio Szkocka Partia Narodowa i Walijska Partia Narodowa, farażyści zajęli drugie miejsce. Więc oni nawet w miejscach, które do tej pory były uważane za takie bardzo wrogie ugrupowaniu Farage'a, często definiowane mu jako tak naprawdę takie nacjonalistyczno-angielskie ugrupowanie, specyficznie angielskie, ta sytuacja się zmieniła. I Partia Pracy, spadając do pozycji trzeciej, czwartej partii pod względem wysokości notowań w Szkocji, w Walii i w pewnych częściach Anglii, ale tych częściach Anglii, które stanowią historyczne mateczniki, no w zasadzie można powiedzieć, że wręcz przestaje być partią ogólnonarodową. To ilustruje też fakt, że 3/4 mandatów, które po tych wyborach wciąż utrzymała Partia Pracy, one się znajdują na terenie Wielkiego Londynu.
1: To jest niesamowite, jeżeli ktoś nie śledzi blisko polityki brytyjskiej i jej meandrów, może być tutaj zszokowany, że człowiek, który przecież stał za głównymi głosami za Brexitem, który szefował partii UKIP, Nigel Farage, w momencie, kiedy UKIP przestał działać, wydawało się, że także Farage zakończył swoją karierę polityczną, teraz znowu wyrasta na lidera, który myśli o tym, żeby kiedyś zostać premierem Wielkiej Brytanii. Co poza takim rozczarowaniem partią rządzącą, w ogóle partiami mainstreamowymi, tymi głównymi dwiema partiami, według pana stoi za tym, że to właśnie Reform UK ma dziś takie poparcie społeczne?
0: No między innymi brak realizacji Brexitu. Mhm. Od strony takiej materialnej. Brexit formalnie się dokonał 5 lat temu. Referendum mieliśmy 10 lat temu, natomiast no, warto podkreślić, że do tej pory państwo brytyjskie nie wykorzystało tych odzyskanych, powiedzmy, kompetencji z Brukseli do przeprowadzenia reform, których mnóstwo ludzi oczekuje. I tak naprawdę ten sens Brexitu nigdy nie polegał na wyjściu z Unii Europejskiej jako takim. On dużo w większym stopniu polegał na odzyskaniu uprawnień władczych po to, żeby przeprowadzić pewne reformy. I póki te reformy nie zostaną przeprowadzone, między innymi dotyczą polityki migracyjnej, ale też ładu przemysłowego, zielonego ładu i cen energii. Jest mnóstwo obszarów, w których to jest istotne. Póty w Wielkiej Brytanii będzie bardzo duży poziom rozczarowania, frustracji i no niechęci do głosowania na partie głównego nurtu, które, można powiedzieć, odpowiadają tak za ten stan rzeczy.
1: A co według pana w praktyce oznaczałoby w takim razie dojście do władzy Reform UK już na tym poziomie narodowym? To byłoby właśnie w kontekście Brexitu takie już kompletne odcięcie się od Unii Europejskiej i próba właśnie takiego praktycznego rozwodu z Unią? Jak by to wyglądało? Co Reform UK proponuje Brytyjczykom?
0: No ja nie użyłbym słowa rozwód, bo ten rozwód właśnie nastąpił. Bo gdybyśmy mieli to jakoś metaforycznie pisać, to jest taka sytuacja, że mamy już rozwód, ale ciągle mieszkamy w wspólnym mieszkaniu z byłym małżonkiem. Mm-hmm.

0: To, co proponuje Farage, to jest odpowiednik tego wyprowadzenia się na swoje. Z jednej strony deregulacji gospodarki po to, żeby dopasować system regulacyjny do silnych stron gospodarki brytyjskiej, kompensować słabsze strony. Zdecydowanie dopasowanie polityki imigracyjnej do potrzeb jakby zgłaszanych przez elektorat Farage'a, prawda? Czyli między innymi przyspieszenie deportacji nielegalnych imigrantów, repatriacja części legalnych imigrantów, którzy nie chcą się integrować, również wymuszenie większej integracji różnych mniejszości napływowych, etnicznych, religijnych. W Wielkiej Brytanii mamy obszary na przykład niektóre, gdzie są strefy, gdzie się nie mówi już po angielsku, tak? Mamy powtarzające się ataki na przykład na instytucje żydowskie. W zeszłym roku był bardzo poważny atak na synagogę w Manchesterze w święto Jom Kippur. Dwa tygodnie temu mniej więcej był atak na żołnierza w dzielnicy żydowskiej w Londynie w Golders Green, tak? Więc to są tego typu kwestie. Farage bardzo dużo mówi o takim nasyceniu Wielkiej Brytanii imigracją świeżej daty, że załamuje się spójność społeczna, bazowa spójność społeczna. I to są akurat hasła, które zyskują bardzo szerokie poparcie na poziomie nawet 70-80%. Więc jeśli po prostu któraś z sił bardziej związanych z establishmentem tych tradycyjnych naprawdę poważnie nie weźmie tych kwestii na sztandary, to właściwie Farage zostaje w oczach dużej części społeczeństwa brytyjskiego jedyną wiarygodną alternatywą. W dodatku w warunkach, w których narasta też pozycja Zielonych jako partii otwartych granic, w zasadzie nieograniczonej imigracji, legalizacji narkotyków, przyspieszania i pogłębienia transformacji energetycznej. Przypomnijmy, że między innymi Wielka Brytania w tej chwili ma najwyższe ceny energii w Europie. Więc oczywiście jest też ta część społeczeństwa brytyjskiego, która popiera dokładną zwrotność programu Farage'a. I wzrost poparcia dla Farage'a trzeba widzieć w kontekście pogłębiającej się polaryzacji brytyjskiej sceny politycznej.
1: Czy Wielkiej Brytanii dzisiaj grożą przyspieszone wybory parlamentarne, czy raczej to, co obserwujemy, to jest po prostu kłótnia w rodzinie i ona w tej rodzinie zostanie?
0: Moim zdaniem tak. To jest narastające prawdopodobieństwo z tego typu scenariusza, dlatego że musimy pamiętać o tym, że najprawdopodobniej nowy premier z Partii Pracy, a tak wspominałem, ja uważam, że w najbliższym czasie będziemy obserwować, jeśli nie wprost dymisję Keira Starmera, to przynajmniej wyraźne ogłoszenie przez niego pewnego kalendarza sukcesji, tak? Rozpisania na przykład wyboru następcy. To ta osoba nie będzie miała bezpośredniego takiego mandatu jako przywódca partii, który wygra wybory, więc to jest bardzo prawdopodobne, że będą przyspieszone wybory.
1: Czyli z tego, co rozumiem, prędzej czy później pan uważa, czy to będzie trwało dzień, tydzień czy 6 miesięcy, Keir Starmer i tak odejdzie, i tak albo zostanie zmuszony po prostu do tego odejścia?
0: Tak, wydaje mi się, że to jest pytanie, czy znajdzie się w jego otoczeniu ktoś, kto z pozycji takich w pełni lojalnościowych wobec Starmera wykona taki ruch, który wykonano wobec pani Thatcher w 90 roku, że ktoś z wewnętrznego kręgu Starmera powie, że no to jest naprawdę już ten czas, kiedy trzeba odpuścić.
1: A proszę powiedzieć,
0: jeśli nie, to Starmer będzie bronił swojej pozycji, ale moim zdaniem nie ma szansy jej obronić.
1: A proszę powiedzieć jeszcze też z perspektywy polityki zagranicznej, ale no także wewnętrznej, bo tutaj mówimy o rządzie, który zmaga się z ogromnymi problemami. Część ministrów rezygnuje, inna część popiera premiera, ale ten rząd nie rządzi tak, jak powinien. Czy tutaj są jakieś decyzje, czy też jakieś ruchy, które ta obecna sytuacja może zablokować czy też utrudnić, a które byłyby dzisiaj pożądane, które byłyby spodziewane decyzje, które miałby podjąć brytyjski rząd?

0: No, w tej chwili toczą się rozmowy na temat paru porozumień brytyjskich. No, wydaje mi się, że te porozumienia będą musiały poczekać z finalizacją na lepszy czas. Wydaje mi się, że nawet jeśli zostaną podpisane, to będzie duży problem z ich wdrażaniem albo ratyfikacją, tam w zależności od formy prawnej. Poprzednio, kiedy mieliśmy porównywalną sytuację w 2018-2019 roku, kiedy pani Theresa May jako premier wynegocjowała pierwszą wersję traktatu o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wtedy na przykład doszło do 6 prób ratyfikacji tego traktatu i żadna z nich się nie udała. I całość ostatecznie skończyła się jej, nie tylko jej dymisją, ale również kryzysem politycznym, który wyniósł do władzy Borisa Johnsona i w efekcie dał drugą, bardziej zradykalizowaną wersję tego traktatu i całego Brexitu. Więc wydaje mi się, że ten scenariusz jest w tej chwili narastająco prawdopodobny.
1: No jest jeszcze oczywiście kwestia wsparcia dla Ukrainy, czy też relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Czy tutaj w jakiś sposób te działania rządu będą teraz zawieszone, dopóki ta sytuacja się nie wyjaśni?
0: Tak, no siłą rzeczy. Natomiast główny problem odniesienia do Ukrainy polega na czymś innym moim zdaniem, bo akurat w tym przypadku była niezwykła ciągłość poszczególnych rządów brytyjskich pomimo zmiany partii rządzącej i zmiany osób premiera chyba 4 razy w międzyczasie, w trakcie trwania tej wojny. Mianowicie Wielka Brytania spada systematycznie w rankingu natowskim państw pod względem nakładów na obronę. Tradycyjnie była pierwszym państwem europejskim na tym polu i drugim w NATO. W tej chwili jest na pozycji 14. I to w praktyce oznacza, że Wielka Brytania ma coraz mniej, proporcjonalnie coraz mniej środków na pomaganie Ukrainie. I no, jeśli to nie zostanie zaadresowane, to tak naprawdę cała reszta jest trochę akademicka, prawda? Znaczy spieranie się, czy rząd jeden czy drugi będzie chciał pomagać Ukrainie, jest absolutnie wtórne wobec tego, czy w pierwszej kolejności, czy może w ogóle pomagać, czy ma czym.
1: Absolutnie.
0: A jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to warto też podkreślić, że sam rząd Starmera, nawet w lepszych momentach, na przykład rok temu, ma też bardzo dużo wahań. Na przykład porozumienie handlowe wstępnie wynegocjowane przez Starmera z Trumpem jest korzystniejsze niż porozumienie unijno-amerykańskie.
1: I do tego tematu
0: też we wrześniu podpisał teoretycznie bardzo daleko idące porozumienie o współpracy technologicznej, którym moim zdaniem też bardzo mocno przesunąłby Wielką Brytanię na orbitę gospodarczą Stanów Zjednoczonych.
1: Panie doktorze, tutaj musimy postawić kropkę do tematu.
0: Naturalnie,
1: z pewnością
0: dziękuję.
1: Będziemy wracać. Doktor Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: MSZ przekazała Amerykanom notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posłowie pracują nad 4 projektami ustaw regulujących rynek kryptowalut. Nie żyje Stanisława Celińska, aktorka i piosenkarka, zmarła w wieku 79 lat. Minęła 21, Michał Przerwa, zapraszam.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyjechał do Stanów Zjednoczonych na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Oficjalne zapytanie ma wyjaśnić, kiedy i na jakich zasadach poszukiwał

0: To już europejskim nakazem aresztowania. Obu tych panów za poważne przestępstwa polski wymiar sprawiedliwości poszukuje.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki liczy na to, że parlament przyjmie jego projekt regulujący rynek kryptowalut. Jak podkreślał podczas wizyty w Rumunii, w toku prac odbywał konsultacje z klubami parlamentarnymi, więc projekt jest kompromisowy.
2: On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku, więc oczywiście spodziewam się i mam nadzieję, że polski parlament przyjmie tą propozycję stworzoną w kancelarii prezydenta w sposób kompromisowy i koncyliacyjny. I taką ustawę, jak wyjdzie z polskiego Sejmu, bym podpisał. Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysyłano mi już dwukrotnie.
1: W Sejmie zaprezentowano 4 projekty ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię Europejską. Poprzednie 2 ustawy przyjęte przez parlament zawetował prezydent. 16 ministrów rządu TISY złożyło przysięgę przed węgierskim parlamentem. Tym samym formalnie powstał nowy rząd Węgier.
3: Przed przysięgą premier Péter Modior w przemówieniu obszernie zaprezentował członków swojego gabinetu. Było ono także okazją do zaatakowania rządzącego 16 lat Węgrami Fideszu z Viktorem Orbánem na czele. Przynieśliście wstyd temu, co oznacza demokratyczna reprezentacja i upodmiotowienie na Węgrzech. To będzie bardzo, bardzo długa droga, by te rany się zagoiły, powiedział Modior w parlamencie. Przysięgi złożyło 16 ministrów, których wybrał do swojego rządu premier. Tym razem będzie ich więcej, ale TISA chce, aby resorty miały ściśle określone zadania, a nie łączyły nieraz niezwiązane ze sobą dziedziny jak policja i sport. Od północy, kiedy dekrety o powołaniu rządu ukażą się w węgierskim dzienniku ustaw, ministrowie będą mogli rozpocząć oficjalnie pracę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Wręczono Melchiory 2026, nagrody dziennikarskie Polskiego Radia. Laureaci zostali wyróżnieni w 7 kategoriach. Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej dużego formatu otrzymała Melchiora w kategorii Reportaż Pisany Roku za reportaż Pykniesz Blika, opowiadający o gdańskim psychoterapeucie Jakubie W., który przez lata, mimo braku uprawnień, wykorzystywał niewiedzę pacjentów, oferując im psychoterapię.
4: Bardzo dziękuję jury przede wszystkim i w ogóle tej nagrodzie, bo to jest takie trochę małe święto reportażu. I dziękuję, że ta nagroda została w ten sposób pomyślana. Dla mnie wyróżniony został wyjątkowy tekst, bo to jest tekst, reportaż tak naprawdę o zbrodni.
1: Melchiorem w kategorii Reportaż Radiowy Roku za reportaż Odzyskany Alfabet nagrodzona została Katarzyna Michalak z Radia Lublin. Nagrodę za realizację audio roku zdobył Michał Czajkowski ze Studia Reportażu Polskiego Radia za Sala 600 Świadkowie Norymbergi. W kategorii Debiut Dziennikarski Roku Kapituła zdecydowała się przyznać wyróżnienie. Otrzymał je Michał Abramek z Radia Lublin za audiodokument Wenanty Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei. To wielka strata dla polskiej kultury, muzyki i radia, mówił o śmierci Stanisławy Celińskiej Juliusz Kaszyński, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. Juliusz Kaszyński wspominał Stanisławę Celińską jako wielką artystkę bez wielkiego ego.
5: Ta jej serdeczność, otwartość, dobroć serca, taka na wyciągnięcie dłoni. Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa. Taką, którą z radością się spotyka na podwórku, która o wszystkim pamięta, która wie, która zapyta, która zatroszczy się o mieszkanie albo o kota. Zupełnie nie miała sposobu bycia, sposobu zachowywania się wielkiej artystki, a wielką artystką z całą pewnością była.
1: Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku. Grała m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie i Alternatywy 4. Zagrała wiele ról na deskach warszawskich teatrów oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, a po południu na zachodzie burze. Od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
6: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Ponad 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Rzeki województwa podlaskiego objęte są ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
6: Klimat.

0: 6 minut po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Za nami wielkie dziennikarskie wydarzenie, bo dzisiaj wręczono nagrody Polskiego Radia Melchiory. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Nie dostałem takiej nagrody. Od razu informuję.
0: Przypomnę, że konkurs też będzie w przyszłym roku, więc kto wie... Kto wie. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ci, którzy wygrali, ci, którzy byli nominowani, żeby stworzyć dobry materiał dziennikarski, on często wymaga poświęceń. Czasami wymaga również czasu i balansowania na granicy prawa lub czasami się zdarza, że dziennikarze są ścigani za treści, które publikują. I co wtedy?
2: Co wtedy? No jest lepiej niż było, bo ja wobec tego odpowiem ci zagadką. Co było na Mysiej 5 w Warszawie?
0: Cenzura była.
2: No.
0: Pamiętam.
2: Ta główna.
0: No.
2: Ta główna. Na szczęście cenzura w Polsce jest zakazana. No i właśnie, czy ona jest zakazana tak naprawdę? W Konstytucji artykuł 54 o tym stanowi, że cenzura prewencyjna jest niedozwolona.
0: A teraz naprzeciwko jest piekarnia. Pomówmy o tym.
3: Pomówmy o tym.
2: A dzisiaj pomówię z Dorotą Nygren, członkinią zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego, również byłą dziennikarką Polskiego Radia, czyli moją koleżanką z dawnych lat.
4: Dobry wieczór.
2: Droga Doroto, przepraszam, że będę mówił na ty, ale tak będzie zdecydowanie wygodniej. Powiedz mi, jak to jest z tą cenzurą prewencyjną? Bo konstytucja, ów artykuł, który cytowałem, 54, mówi jasno i wyraźnie. Z drugiej zaś strony, na przykład, sądy w Polsce orzekają tak zwane zabezpieczenia, polegające na tym, że autor danego materiału dziennikarskiego nie może go opublikować, wyemitować. Przecież to jest czysta cenzura prewencyjna.
4: No właśnie, ostatnio takich przypadków jest coraz więcej, mówią eksperci, i jest to trochę sytuacja niepokojąca, no bo cenzura prewencyjna może być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach. Tak stanowi przynajmniej orzecznictwo europejskie, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I w związku z tym wszystko to, co się dzieje, no, może budzić pewien niepokój. Mamy takie przykłady ostatnio dosyć niepokojące. No, mamy przykład portalu Onet, który chciał opublikować artykuł o pewnej reżyserce. No i ona, wiedząc, że ten artykuł będzie publikowany, postanowiła zadziałać trochę wcześniej i złożyła do sądu wniosek o takie zabezpieczenie. To się nazywa zabezpieczenie powództwa. No i sąd przychylił się do tego wniosku i to skutkuje tym, że dziennikarka nie może pisać o tym, o czym chciała pisać, przez cały rok. Więc mamy taką sytuację, w której dziennikarze, którzy powinni wzbudzać debatę publiczną, którzy powinni poruszać różne tematy, czasami trudne, czasami dotyczące jakiejś krzywdy wyrządzonej komuś, nie mogą pisać. I to powoduje, że tak naprawdę nie mamy tej debaty, tak? Że decyzja sądu oznacza tak naprawdę knebel na debacie publicznej. To jest jakby zaprzeczeniem naszego zawodu, tego, że no, mamy obowiązek poruszać tematy publicznie istotne, więc dzieje się coś niepokojącego. To nie jest zresztą jedyny przypadek, bo kilka miesięcy temu podobna sytuacja wydarzyła się w związku z Radiem Poznań, które miało na swojej stronie szereg podcastów dotyczących śmierci dziennikarza Jarosława Ziętary, który zginął w latach 90. Jego sprawa jest ciągle niewyjaśniona. Ten proces
2: i ciągle
4: bardzo
2: wzbudza ogromne emocje, dlatego że tu jest kilka bardzo niepokojących wniosków i wątków w tej sprawie.
4: Tak, i ten proces miał swoje różne scenariusze, różne rzeczy się działy w tym procesie. I mamy taką sytuację, że jeden z biznesmenów postanowił pójść do sądu i złożyć wniosek, aby absolutnie nie kojarzyć go z tą sprawą. Mimo że dziennikarze chcieli opowiadać tylko o tym, co jest w aktach sprawy. Więc sąd tak samo przychylił się tutaj do

0: tego wniosku i Radio Poznań usunęło cały podcast na temat tej sprawy. I to jest kolejna taka sytuacja, więc dzieje się na pewno coś niepokojącego. Ja myślę, że być może to jest także kwestia pewnej wiedzy sądów, sędziów. Czasami wydaje mi się, że...
1: No nie powiesz mi, że sędziowie Rzeczpospolitej nie znają konstytucji. Przecież wystarczy sięgnąć do konstytucji, jeżeli nie znają prawa dotyczącego cenzury w innych aktach normatywnych zawartych, to powinni kierować się bezpośrednio konstytucją.
0: No tak, tylko to nie jest takie proste. Sędziowie oczywiście na pewno znają konstytucję, natomiast to jest kwestia pewnego wyważenia. Wyważenia między dobrem, jakim jest wolność słowa i między tym, jaką rolę pełnią dziennikarze w społeczeństwie, a tym, co wnioskuje dana osoba, czego się obawia, prawda? Więc to jest zawsze... Trudne oczywiście, no ale jednak są pewne wskazówki i taką wskazówką jest właśnie orzecznictwo europejskich trybunałów, według których te tak zwane, to się nazywa prior restraints, czyli prewencyjne ograniczenie publikacji, należą do najpoważniejszych ingerencji w wolność słowa. Więc państwo oczywiście może chronić reputację, prywatność, inne dobra osobiste, ale nie może stosować takiego sposobu po prostu dlatego, żeby zablokować debatę publiczną. I to jest ta różnica i to jest właśnie ta trudna rola sądów, które muszą wziąć pod uwagę rolę dziennikarzy.
1: No tak, ale tu jest bardzo poważny problem, bo oprócz tych mediów stricte dziennikarskich, ja mówię o tych mediach stricte dziennikarskich, istnieje internet, w internecie można wszystko i de facto to jest tak, że my dziennikarze jesteśmy blokowani, bądź są próby blokowania naszego głosu. Za to inne osoby, które używają internetu, no jako nośnika informacji, ale nie są dziennikarze. I właśnie tu jest ten problem, że tak naprawdę dziennikarz nie ma definicji dziennikarstwa i to od bardzo wielu lat. Ale te osoby, które prawda piszą w internecie w sposób właściwie bezproblemowy mogą takie treści publikować i żaden sąd ani przed, ani po, ani w trakcie publikacji no, nie będzie działał, nie zadziała, dlatego że przepastność tego internetu jest na tyle ogromna, że właściwie nie ma możliwości. Bo ja nie słyszałem o procesach przeciwko stronom internetowym, które opublikowały, ja mówię stronom, nie autorom nawet tych pisów, bo autorzy często są anonimowi po prostu. Tu jest łatwiej, bo autorzy na przykład w przypadku Onetu jest łatwiej, bo autorka tych tekstów jest znaną, cenioną dziennikarką, nie jest anonimowa. Radio Poznań no nie jest anonimowe.
0: No tak, chociaż ja bym powiedziała, że istnieje definicja dziennikarstwa w naszym własnym środowisku.
1: No w naszym własnym środowisku, tak.
0: Tak, i na pewno możemy powiedzieć, że dziennikarzem jest ten, kto ma swojego redaktora. To znaczy, kogo tekst został przeczytany przez kogoś innego i został oceniony przez kogoś innego, czy wszystko w tym tekście jest w porządku. I dziennikarzem jest ten, kto stosuje się do zasad etycznych zawodu. I to jest bardzo istotne, dlatego że my mamy teraz, tak jak powiedziałeś, wysyp wielu publikacji. Żyjemy w czasach, w których wszyscy mogą opublikować wszystko na różnych kanałach. I to, co jest szalenie istotne w naszych czasach, to, aby móc odróżnić to, co jest dziennikarstwem i to, co jest na przykład blogiem na zadany temat. Tutaj też dotykasz takiego tematu, który jest ważny, mianowicie tematu edukacji młodych osób, dlatego że te nasze czasy sprawiają, że młodzi chłoną wszystkie treści z internetu i często chłoną także te, które są niewiarygodne. Więc dziennikarstwo jest dużo ważniejsze niż kiedykolwiek, bo jeśli spojrzymy na tekst, który jest pisany wedle zasad etycznych naszego zawodu, to są to różne rzeczy dotyczące godności człowieka, dotyczące choćby prawa do własnej prywatności, do nieszkodzenia innym. No, naszym zadaniem jest przede wszystkim patrzenie na ręce władzy, patrzenie na ręce politykom i działanie wedle dobra publicznego. Oczywiście to jest

0: różnica między naszym tekstem, tekstem dziennikarskim, a tekstem osoby, która w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Nie sądzę, aby młodzi ludzie mieli świadomość tego, jaka jest różnica między jednym a drugim. I nie sądzę, by niestety mieli świadomość, które źródła są wiarygodne, a które nie są wiarygodne, a tylko są tekstami, które ktoś gdzieś włożył do internetu. Często przecież pisanymi przez sztuczną inteligencję w tej chwili.
1: Dzisiaj tak, dzisiaj tak.
0: Więc no, tak jest, jak mówisz. To jest tak, że jesteśmy poddani dużej próbie, prawda? Tym bardziej nasz zawód jest cenny i ważny. I oczywiście nasuwają mi się tu od razu przepisy europejskie dotyczące platform cyfrowych, które niestety nie zostały jeszcze wdrożone w Polsce, ale właśnie te przepisy mają za zadanie jakby no, usuwać nielegalne treści z internetu.
1: Porządkować.
0: Porządkować
1: ten internet. Tak. Ale wiesz, oprócz artykułu 54 Konstytucji, czyli zakaz cenzury prewencyjnej, istnieje w kodeksie karnym no ten artykuł, o którym od lat się mówi, że powinien zostać skasowany, to jest artykuł 212 kodeksu karnego dotyczący zniesławienia pomówienia, czyli bezprawnego zarzucenia innej osobie lub grupie lub instytucji zachowań niewłaściwych, mogących poniżyć je w opinii publicznej. Jest to przestępstwo ścigane z aktu oskarżenia prywatnego, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Szczególnie, uwaga, w internecie. Ale tak naprawdę ten przepis dotyczy nas, dziennikarzy, bo jeżeli my opisujemy jakieś wydarzenie, opisujemy personalnie to wydarzenie i opisujemy pana Igrekowskiego, że pan Igrekowski jest niecną postacią, prawda, bo zrobił to, to, to, to, to pan Igrekowski na podstawie artykułu 212 może nas z prywatnego oskarżenia pociągnąć do odpowiedzialności i posadzić na rok do więzienia.
0: Tak, to się jeszcze nie zdarzyło, na szczęście, ale z tym artykułem jest taki problem, że ten artykuł dotyczy kodeksu karnego. No, oczywiście dziennikarze się mylą i oczywiście czasami bywają zniesławienia, ale można wtedy zastosować kodeks cywilny. I to jest podstawowy problem z tym artykułem, że mamy tutaj zagrożenie jednym rokiem pozbawienia wolności i dlatego organizacje polskie, a także światowe, które zajmują się prawami człowieka, apelują od wielu lat, aby dekryminalizacja zniesławienia została zniesiona. Zresztą ta walka odbywa się już od 2007 roku, bo to w tym roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało te państwa, które mają jeszcze taki artykuł, który przewiduje kary pozbawienia wolności za takie czyny, aby ten artykuł zniosły. Więc walka trwa od wielu lat, bo oczywiście ten artykuł sprawia także, że dziennikarze mogą się obawiać. Jeśli chcą napisać coś, co jest szalenie kontrowersyjne dla kogoś, przecież takie sytuacje często się zdarzają. Chodzi czasami o biznes, czasami o politykę.
1: Czasami o wielkie pieniądze.
0: Czasami o wielkie pieniądze. To ktoś, kto takie pieniądze posiada, bardzo szybko może pójść do sądu i oskarżyć dziennikarza, a on uwikłany w ten proces wieloletni, no następnym razem może 5 razy zastanowi się, zanim coś takiego napisze, a i 5 razy zastanowi się ten, kto usłyszy o takim procesie. To się nazywa tak zwany efekt mrożący. Podam przykład dosyć świeży. Ostatnio zwrócił się do Towarzystwa Dziennikarskiego pan Mateusz Węsierski, wydawca serwisu ibytów.pl. On został skazany niedawno z tego artykułu, dlatego że zamiast słowa podejrzany, podejrzewany, pomylił z podejrzanym. Różnica jest taka, że podejrzany to jest ten, komu postawiono zarzuty. Podejrzewany to jest ten, który jest owszem podejrzewany przez organy ścigania o takie, a nie inne przestępstwo, ale jeszcze zarzutów mu nie postawiono. Sąd skazał pana Mateusza na pół roku prac społecznych. Ale no, to są właśnie takie sytuacje, kiedy drobna pomyłka, a przecież można było zastosować inne sankcje, tak? Sprostowanie, przeprosiny, no różne rzeczy. Pan Mateusz zapowiada, że nie da za wygraną i będzie wnioskował o kasację, ale tych przykładów, właśnie próby kneblowania dziennikarzy za najmniejsze błędy,

0: jest bardzo dużo. I teraz, tak jak mówię, kilka razy zastanowi się dziennikarz, który o tym usłyszał, czy rzeczywiście ryzykować, a przecież nasz zawód jest związany z ryzykiem. My musimy być odważni, żeby patrzeć na ręce tym, którzy wcale tego nie chcą.
1: Łatwiejsze były czasy dla dziennikarzy, chociaż nie do końca. Mówię to z przekąsem w II Rzeczpospolitej, bo w każdej redakcji prasowej istniała funkcja redaktora odpowiedzialnego. A redaktor odpowiedzialny była to osoba, która odpowiadała za wszystkie wpadki redakcyjne kolegów po prostu. I w momencie, kiedy zapadały wyroki przed sądem, ów redaktor odpowiedzialny szedł do ciupy. Czyli to on odbywał karę, no bo wiadomo było, że nie Y-owski, nie Iksiński, a Z-owski to jest redaktor odpowiedzialny. I one, mówię to jako pewną anegdotę, która miała miejsce w okresie międzywojennym, ale to pokazuje, że w tamtych czasach też to istniało i czasami kończyło się źle dla dziennikarzy, co wydawać by się mogło, że z naszymi doświadczeniami, zwłaszcza w czasach PRL-u, cenzurą, dlatego przywołałem tą ulicę Mysią, to powinniśmy w sposób szczególny patrzeć na ten zawód i zresztą po naszych doświadczeniach tych ostatnich 7 lat, a wcześniej jeszcze 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w mediach publicznych, ja mówię o mediach publicznych, no to powinniśmy ze szczególną ostrożnością na takie rzeczy, różne kary, różne próby manipulacji patrzeć, dlatego że to źle wróży wtedy, naprawdę to źle wróży.
0: No mamy też jeszcze parę innych problemów, które dziennikarze muszą jakoś się z nimi mierzyć, mianowicie problem tych tak zwanych slapów. One też były wysypem w ostatnich latach. Polska była jednym z krajów, które miały tych slapów najwięcej.
1: Wyjaśnij, co to jest slap.
0: No właśnie, slap to jest taki pozew, który składa ktoś, kto też chce zakneblować debatę publiczną, ale powodem jest powód oczywiście, dla który on ten pozew składa. Natomiast intencją tego, który składa, jest tak naprawdę uwikłać dziennikarza w długoletni proces. Oczywiście ktoś, kto...
1: No w Polsce to, o to nie trudno, dlatego że przewlekłość procesów jest ogólnie znana.
0: Tak, ale zazwyczaj jest tak, że osoba, która stoi za slapem, jest także osobą, która ma środki, aby taki długoletni proces prowadzić. Więc te slapy są szeroko rozpowszechnione w Europie i zostały zauważone w ostatnich latach. Na szczęście w tej chwili prace nad wdrożeniem przepisów, które by przeciwdziałały slapom, są w Polsce prowadzone, więc miejmy nadzieję, że ustawa, która będzie efektem tych prac, będzie naprawdę dobra.
1: Jak nie zostanie zawetowana.
0: Tak, miejmy nadzieję, że nie zostanie zawetowana, bo to jest bardzo ważne uregulowanie dla dziennikarzy, które także pomogłoby im w pracy.
1: I pozwolisz na koniec jeszcze jeden temat, który jest dla mnie szczególnie bolesny, bo tak się złożyło, że po tylu latach pracy jestem komentatorem Polskiego Radia. No, mamy taką gradację stanowisk. To jest najwyższe stanowisko możliwe dziennikarskiej tej puli w Polskim Radiu i się właśnie dowiedziałem, że mam kolegę ze Stanach Zjednoczonych, byłego polityka, byłego ministra spraw zagranicznych. On też został komentatorem politycznym w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. I myślę sobie, no chyba coś w tym naszym dziennikarstwie stanęło już absolutnie na głowie. Jakim cudem polityk może zostać dziennikarzem?
0: No, można powiedzieć, że to rzeczywiście jest dziwna sytuacja, bo z założenia my jesteśmy trochę na innym biegunie niż politycy. My nawet nie powinniśmy za bardzo się spoufalać z politykami, ponieważ
1: tak, bo to
0: ciężko
1: szkodzi,
0: byłoby,
1: bo to szkodzi, tak, to szkodzi.
0: Ciężko byłoby potem o nich pisać i pisać rzeczy, które być może im się nie podobają. Więc nasze światy są z zasady rozdzielone. I to nam wychodzi zazwyczaj na dobrze. Więc trudno powiedzieć, dlaczego właśnie taką decyzję podjęła telewizja, ale powiedziałabym, że na pewno wiarygodność

0: godności tej telewizji to nie dodaje.
1: No tak, dziennikarze zostają rzecznikami prasowymi, rzecznikarze zostają też politykami, bo to w drugą stronę też działa. Znamy kilku kolegów naszych i koleżanek z dawnych lat, które no, zmieniły ten stołek dziennikarski na fotel czy tron polityczny. Nie wiem, czy dobrze na tym wyszli, ale no, widocznie takiego wyboru dokonali.
0: Ale wiesz co, jeszcze tak odnosząc się do tego, co mówisz, ja uważam, że dziennikarskie takie sumienie i takie, może mam zbyt idealny pogląd, ale takie dziennikarz kształtuje swoje, swój sposób uprawiania zawodu przez całe życie i tak mi się wydaje, że jak już przejdzie na tę tak zwaną drugą stronę, to bardzo trudno jest mu funkcjonować, gdyby chciał się wrócić i nie mam takiej pewności, czy to jest słuszne, że miałby się wtedy wracać.
1: I tu zacytuję Tadeusza Mazowieckiego, z którym rozmawiałem i zwróciłem się na samym początku jego premierowania. Zwróciłem się, panie redaktorze, o przepraszam, panie premierze. Na to Tadeusz Mazowiecki, spojrzawszy na mnie, powiedział: panie redaktorze, premierem się bywa, a redaktorem jest się przez całe życie. I bardzo mi się ta sentencja nieżyjącego, rewelacyjnego Tadeusza Mazowieckiego podoba.
0: Tak.
1: W każdym razie ciężkie życie mają dziennikarze. Jesteśmy, mimo tego, że nie ma cenzury, no nie ma, tej instytucjonalnej nie ma. No możemy czasami mieć tą wewnętrzną cenzurę i ona chyba jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczna, że
0: byle
1: coś...
0: Byleby nie była autocenzurą.
1: Byleby nie była autocenzurą, właśnie. Dorota Negren, członkini zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego i radiowa koleżanka.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ci serdecznie.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.30, Michał Przerwa, zapraszam. Najpóźniej w przyszłym tygodniu ma pojawić się rozporządzenie, które wprowadza transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Będzie to pierwszy krok do uzyskania przez te pary na przykład możliwości wspólnego rozliczania podatkowego, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
9: Ja wierzę, że tak, że i ta część dotycząca rodziny i polityki społecznej i części dotyczące podatków są tymi elementami, które będą jasno wskazywały, że każda para jednopłciowa, która ma transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa w Polsce, będzie miała prawo i do korzystania z tych praw podatkowych i z tych praw dotyczących polityk społecznych.
8: Przygotowanie rozporządzenia w tej sprawie zlecił premier. Decyzja szefa rządu to efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństw dwóch dwóch mężczyzn z Berlina. Chorzy potrzebują ustawy zwanej Lex Charlatan, podkreślają przed

0: przedstawiciele organizacji pacjentów. Rząd przyjął dziś projekt tej ustawy. Jej celem jest uniemożliwienie oszustom zarabiania na nieszczęściu chorych. Ta ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, gdyż oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka, wskazuje Elżbieta Kozik, prezeska ruchu onkologicznego PARS.
1: Przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli robić wodę z mózgu.
0: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, między innymi zarządzając karę w wysokości do 1 000 000 zł. Dziennikarze nagrodzeni w studiu Witolda Lutosławskiego zostały wręczone Melchiory. Nagrodę w kategorii Reportaż Radiowy Roku za reportaż Odzyskany Alfabet nagrodzona została Katarzyna Michalak z Radia Lublin.
2: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej.
0: W kategorii Live Dziennikarski Roku nagrodę otrzymał Radomir Wit z TVN24 za relację Jeszcze raz pan przerwie. W kategorii Autorski Podcast Roku nagroda powędrowała do Bartosza Dąbrowskiego, Darii Kędziory, Anny Sobolewskiej i Barbary Sowy z portalu TOK.fm.pl za podcast Nieświęty. Więcej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl.
3: Polskim Radiu 24.
4: Są 33 minuty po godzinie 21. Jak Państwo usłyszeli, poznaliśmy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Kapituła konkursu przyznała statuetki w 6 kategoriach, doceniając najlepsze reportaże, podcast, realizację audio i live dziennikarski roku. I może od tego zacznę nasz dzisiejszy stan dnia. Zapraszam.
5: Stan dnia.
4: A gościem stanu dnia jest Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy. Dobry wieczór, panie redaktorze.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
4: Panie redaktorze, to ja zacznę tak nietypowo, nie politycznie, nie publicystycznie, ale tak dziennikarsko, bo zrobić dobry materiał dziennikarski to jest sztuka. Wymaga również czasu, wymaga też dużych środków. W dzisiejszych czasach, kiedy trzeba pędzić, kiedy trzeba być pierwszym, jest jeszcze miejsce na właśnie takiego wysokiego lotu dziennikarstwo?
6: Oczywiście, że tak. Ja też staram się nie poddawać takim trendom, o którym pan tutaj mówił, przy czym mnie jest o tyle łatwiej, że jestem publicystą, nie dziennikarzem informacyjnym, więc mam ten komfort, że mogę pracować trochę dłużej na materiałach, które już przygotowali inni. Tak po prostu pracują publicyści. Na pewno jest to trudniejsze w przypadku dziennikarzy informacyjnych, na których ta presja jest rzeczywiście bardzo silna, żeby być pierwszym i szybszym, ale mimo wszystko się da, tylko no wiadomo jak to działa. Zależy bardzo dużo od redakcji, od tego jakie redakcja ma priorytety i na co pozwala swoim pracownikom.
4: To już teraz czysto publicystycznie, czysto dziennikarsko. Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysłano mi już dwukrotnie, więc jeszcze raz powtórzę, bo to kwestia zasadnicza. Rozmawiamy o dwóch innych rzeczach. Najlepsze rozwiązania znajdują się w ustawie, która wyszła z Kancelarii Prezydenta i na podpisanie takiej ustawy czekam, tak mówił prezydent Karol Nawrocki w trakcie konferencji prasowej w Bukareszcie, a chodzi o projekt dotyczący kryptowalut. Czy pańskim zdaniem pan prezydent jest gotowy podpisać tylko jeden projekt dotyczący kryptowalut, to projekt, który stworzyła Kancelaria Prezydenta?
6: Być może nie tylko ten, natomiast on pewnie wyznacza ogólną linię projektu, czy właściwie już uchwalonej ustawy, którą pan prezydent byłby skłonny podpisać. W tych projektach, czy właściwie w tych ustawach, które do niego trafiały z Sejmu, już uchwalone, były przecież te same rozwiązania, o których pan prezydent mówił wyraźnie, że są dla niego nieakceptowalne. To jest między innymi kwestia restrykcyjności projektu i obszerności, czyli przeregulowania, ale to jest również kwestia, moim zdaniem, kluczowa, na którą zwracała uwagę branża, czyli powierzenie nadzoru nad właśnie branżą obrotu kryptowalutami Komisji Nadzoru Finansowego,

0: która to Komisja Nadzoru Finansowego jest uznawana, nie bez powodu, tu są argumenty, żeby tak uważać, za, no ja bym powiedział, immanentnie wrogą branży kryptowalutowej. I branża sygnalizowała, że owszem, absolutnie nie sprzeciwia się kontroli generalnie. Przypominam, że ta kontrola wynika przecież z rozporządzenia MiCA, rozporządzenia unijnego, czyli my nie powinniśmy ją wprowadzić. Natomiast nie jest powiedziane, że tę kontrolę musi akurat sprawować KNF. I myślę, że tu jest jeden z głównych punktów oporu pana prezydenta.
1: PiS złożyło też kilka, znaczy może inaczej, było kilka projektów, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość a propos kryptowalut. Z jednych się wycofano, inne poszły dalej. No i ten projekt, który poszedł najdalej, czyli żeby de facto całkowicie zakazać takiej działalności w Polsce. Skąd pańskim zdaniem takie radykalne podejście w Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kryptowaluty?
0: Jest to projekt absolutnie kuriozalny. To była moja pierwsza myśl, kiedy to zobaczyłem. I sądzę, że gdyby próbować odtworzyć jakieś rozumowanie, które za tym mogło stać, to była to taka dosyć prymitywna próba złapania koalicji rządzącej w pułapkę. Na takiej zasadzie, że no skoro ludzie są wkurzeni, bo jest afera Zonda Krypto, to my wprowadzimy radykalny projekt ustawy. On oczywiście zostanie utopiony, czyli odrzucony albo w pierwszym czytaniu, albo zamrożony w komisji. No i my wtedy będziemy mogli pokazać, o proszę bardzo, oskarżają nas, że mieliśmy coś wspólnego z Zonda Krypto, a sami nie chcą uchwalić takiej ustawy. Tylko, że jeżeli rzeczywiście ja właściwie odtwarzam te motywacje, no to była ona bardzo chybiona, dlatego że łatwo będzie oczywiście uzasadnić odrzucenie tego projektu, natomiast przede wszystkim on ugruntowuje fatalne cechy obrazu PiS jako partii, przepraszam, no muszę to powiedzieć, po prostu ludzi starych, którzy nie mają kontaktu z rzeczywistością, nie rozumieją współczesnych rozwiązań i którzy ostatecznie upatrują najlepszego rozwiązania, jeżeli czegoś nie rozumieją, w zakazaniu tego. To jest podanie piłki panu Sławomirowi Mentzenowi przede wszystkim i to podanie mu nawet nie kopniakiem, tylko przyniesienie mu tej piłki na tacy. On już zresztą z tego zaczął korzystać.
1: No, mówiąc o tym, że od 13 lat było na to, żeby kryptowalutami się zająć, on zresztą chyba sobie bardzo chwali akurat ten rodzaj wolności gospodarczej, bo całkiem chyba niezłe pieniądze na tym również zarobił. To proszę posłuchać Szymona Szynkowskiego-Welsenka, który na antenie Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że no w samym PiSie zresztą był podział, jeżeli chodzi o te kryptowaluty.
2: Mamy kilka projektów w tej chwili dotyczących kryptoaktywów. Myślę, że trzeba te sprawy wszystkie łącznie rozpatrywać. W klubie są rzeczywiście też opinie różne co do tej kwestii.
1: No to rzadko się chyba zdarza, żeby w Prawie i Sprawiedliwości były różne podejścia do takiej kwestii i tak jasno może wyrażane, bo może podejścia są różne, ale do tej pory nie było tak jasne chyba takiego wyrażenia. O co chodzi, panie redaktorze?
0: Dosyć czytelny jest wątek jeszcze jeden w tej sprawie, mianowicie moim zdaniem jest tam próba uderzenia w pana Mateusza Morawieckiego. Bo proszę zobaczyć, że jedną z osób podpisanych pod tym projektem, tam posłem sprawozdawcą jest pan Zbigniew Kuźmiuk, ale jedną z osób podpisanych jest pan Jacek Sasin, czyli jeden z liderów frakcji sprzeciwiającej się, czy przeciwnej frakcji pana Mateusza Morawieckiego. I ten projekt wymusił na panu Morawieckim zajęcie stanowiska, dlatego że pan Morawiecki próbuje kształtować coś w rodzaju nowoczesnej chadecji i bycie taką nowoczesną chadecją no, wymusza w tego typu sytuacji zajęcie krytycznego stanowiska. Gdyby pan Morawiecki milczał, to traciłby kompletnie wiarygodność jako ten człowiek, który chce tutaj wdrażać nowoczesne rozwiązania w Polsce, ewentualnie może nawet po wystąpieniu z Prawa i Sprawiedliwości. Więc pan Morawiecki musiał zabrać głos. No i oczywiście zabierając głos uderzył już bezpośrednio nawet w pana Sasina, bo tam wymienił go jako jedną z tych osób, inicjatorów tego projektu i wyraził się o nim krytycznie. A dosłownie chwilę później pan Sasin już wysmażył taki piękny elaborat złośliwy na X-ie pod adresem pana Mateusza Morawieckiego, co zresztą pokazuje, że jakiekolwiek zawieszenia broni dzisiaj w PiS trwają ten tydzień lub najwyżej kilkanaście dni, no bo mamy wznowienie

0: zakrwawienie walki wewnętrznej. I myślę, że tutaj również taka była motywacja. Chodziło o to, żeby sprowokować pana Morawieckiego do reakcji, a potem pójść z tą jego reakcją do pana prezesa Kaczyńskiego i powiedzieć: zobacz, Jarku, Mateusz znowu nas atakuje, nie możesz mu odpuścić.
1: A jaki pan spodziewa się z kolei reakcji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że ten obiad, kolacja i jeszcze chyba pewnie deser u pana Bielana nie przyniósł odpowiednich efektów?
0: Nie mógł przynieść, dlatego że siła oddziaływania na własną partię pana Jarosława Kaczyńskiego jest coraz mniejsza. Natomiast nie jest powiedziane, że ta reakcja publiczna jakaś będzie natychmiast, ale nie miejmy złudzeń. Ten projekt nie ujrzałby światła dzielnego, gdyby nie akceptacja, a może nawet inspiracja pana Kaczyńskiego. Przecież bardzo szerokim echem się odbiła ta słynna wypowiedź pana prezesa, złapanego gdzieś na korytarzu sejmowym, który powiedział: a ja to bym najchętniej zakazał kryptowalut. No tak. To mamy właśnie dokładnie projekt, który jest realizacją tej rzuconej koncepcji gdzieś tam w przejściu pomiędzy jednym a drugim pokojem sejmowym. I to jest, to pokazuje, jakie tam jest myślenie w kierownictwie PiS. To znaczy nie ma uwzględniania tych skutków wizerunkowych, które są moim zdaniem dramatyczne przy okazji tego projektu dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko jest myślenie kategoriami takiej właśnie gierki. A rozegramy taką gierkę z rządzącymi, pokażemy, że oni tutaj nie chcą reagować, no i to nam zapunktuje. No nie zapunktuje. Przede wszystkim skutki są w sferze wizerunkowej dla Prawa i Sprawiedliwości, ale mam wrażenie, że pan Kaczyński tego już nie jest w stanie zrozumieć. Również dlatego, że mówimy tutaj o zagadnieniu, które zasadniczo wykracza poza jego, jakby to elegancko powiedzieć, pewien horyzont percepcji. O, tak bym to ujął.
1: Bardzo ładne określenie. Panie redaktorze, no ale po drugiej stronie sceny politycznej też te przepisy dotyczące kryptowalut też wywołują niemałe emocje. Polska 2050 przedstawia swój projekt, mówi, że to powinien być ten wiodący projekt koalicji. Koalicja z kolei ma swój projekt. No, widać, że tam też doszło do tarcia w związku z tą sprawą.
0: Oczywiście, że tak, dlatego że sprawa zonda krypto wyzwala takie działania. Przy czym, jeżeli spojrzeć na to spokojnie, a zaczęliśmy naszą rozmowę przecież od pytania, czy możliwe jest dziennikarstwo oparte na danych, na spokojnym podejściu, no to spójrzmy na to spokojnie. Mamy pewną podstawę, fundament, minimalne regulacje zawarte właśnie w rozporządzeniu MiCA. I Polska powinna zrealizować wyłącznie to, co wynika z rozporządzenia MiCA, ani trochę więcej. To nigdy nie będzie regulacja bardzo głęboka i nie powinna taka być, bo ze swojej natury rynek kryptowalut niesie ze sobą ryzyka znacznie większe niż normalny obrót finansowy. I myślę, że politycy, gdyby chcieli być uczciwi, to powinni się skupić na zasygnalizowaniu i wytłumaczeniu tego obywatelom, że jest pewna kontrola nad tym, ale ta kontrola nie jest tak głęboka jak w przypadku pieniędzy deponowanych w banku. Tutaj krypto tak naprawdę wyjąć poza nawias dyskusji o regulacji kryptowalut.
1: I o tym mówi zresztą pan prezydent, mówił o tym w Bukareszcie. Skoro jesteśmy przy tej uczciwości politycznej, gdzie pan by widział dalej Zbigniewa Ziobro? Bo pojawiają się takie głosy między innymi ze strony marszałka Bosaka, że może teraz Chile, a może gdzieś dalej, może albo bardziej egzotycznie Madagaskar, tak sobie oczywiście żartuję, ale myśli pan, że ta cała sprawa przemieszczania się Zbigniewa Ziobro no, nie staje się już powoli taka groteskowa?
0: Tak, to jest groteskowe, ale to jest ciężar właściwie dla każdego, kto ma z tym do czynienia. Proszę zauważyć, że gdy pan Peter Modzior został wybrany, czy jego partia TISA została wybrana do rządzenia Węgrami, to jedna z jego pierwszych publicznych wypowiedzi dotyczyła właśnie panów Ziobry i Romanowskiego i tam znalazł się taki sygnał, który można było odczytać w ten sposób, że no, będziemy musieli coś z tym zrobić, bo Polska w tej sprawie nas monituje, ale jak gdyby, to oczywiście nie zostało powiedziane wprost, panowie, macie jednak te kilkanaście dni przed objęciem przez nas rządów, spróbujcie coś ze

0: sobą zrobić, najlepiej wyjedźcie. I ja mam wrażenie, że ten sygnał został prawidłowo odczytany.
1: Taki bo pan gorący Peter kartofel. Też
0: nie, tak, dokładnie tak. Pan Peter Modzior też nie chciał mieć tego problemu, nie chciał, żeby ta sprawa trafiła przed węgierskie sądy, stała się dodatkowo jakimś punktem zapalnym i tak skomplikowanej wewnętrznej węgierskiej sytuacji politycznej. I dokładnie tak samo jest, kiedy spojrzymy na to z polskiego punktu widzenia. To znaczy dla Prawa i Sprawiedliwości ten wyjazd pana Ziobry za ocean jest oczywiście problemem, no ale nie można się zupełnie od byłego ministra sprawiedliwości odciąć. Z drugiej strony dla władzy, gdyby udało się pana Ziobrę zatrzymać i posadzić w areszcie, też mógłby to być problem. No bo proszę sobie wyobrazić, że pan Ziobro w areszcie zapada ponownie na zdrowiu. Nie daj Boże, dzieje mu się coś jeszcze poważniejszego. Oczywiście, że to byłby problem. Ja mam taką koncepcję, że z polskiego punktu widzenia najkorzystniejsze dla obecnego obozu władzy byłoby, gdyby się udało zatrzymać pana Ziobrę, czyli nie byłoby tego kompromitującego wypuszczenia go z rąk. I gdyby prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt tymczasowy, ale sąd by ten wniosek odrzucił. I w związku z tym pan Ziobro pozostałby na wolności, może pod jakimś nadzorem elektronicznym. No tylko, że takich rzeczy nie da się w ten sposób zaplanować. Mamy do czynienia z sytuacją, w której problem byłego ministra sprawiedliwości jest potężny właściwie dla każdego, kto się do tego problemu dotknie.
1: No i efekt jest taki, że na razie ten problem spadł na barki Stanów Zjednoczonych. To proszę posłuchać kolejnego komentarza w tej sprawie.
2: Zawczasu informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany w Polsce. Krajowym listem gończym nasz wymiar sprawiedliwości tego człowieka, a także pana Romanowskiego, to już europejskim nakazem aresztowania. Obu tych panów za poważne przestępstwa polski wymiar sprawiedliwości poszukuje.
1: Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki tak komentuje kwestię wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jest również z naszej strony, mam na myśli z polskiej strony, nota, żeby wyjaśnić, jak to jest możliwe, że Zbigniew Ziobro został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. No właśnie, myśli pan, że ta sprawa nie zostanie tak szybko zamknięta i no i siłą rzeczy Stany Zjednoczone będą musiały się odnieść do tej sprawy?
0: Stany Zjednoczone nic nie muszą. Proszę zobaczyć, jak wygląda polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. One nic nie muszą. To jest światowe mocarstwo. Równie dobrze może nie być żadnej odpowiedzi na te noty polskiego rządu. Natomiast to też nie jest tak oczywiście, że pan Zbigniew Ziobro spędza sen z powiek panu Donaldowi Trumpowi. No, my troszkę siedzimy we własnym grajdołku. Ja przypominam, że jutro zaczyna się wizyta Donalda Trumpa. Niesamowicie ważna wizyta w Pekinie. Trzydniowa wizyta, spotkania z Xi Jinpingiem. To jest wydarzenie absolutnie światowej rangi, które no można powiedzieć, może nie wstrząśnie, ale na pewno będzie znaczące dla światowej geopolityki, a tam jakiś pan Ziobro. To jest sprawa, którą się może zajmują urzędnicy średniego szczebla w Departamencie Stanu. Natomiast oczywiście zajmują się tak, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych, które, jak powiedziałem, nic kompletnie nie muszą.
1: To tutaj akurat się zgodzę. Panie redaktorze, to jeszcze a propos tego, co trzeba, co nie trzeba. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiej Sochański tłumaczył, że ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego musi odbyć się w obecności prezydenta, a rozpoczęcie urzędowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego bez tego aktu nie jest możliwe. Polityczna ustawka z udziałem dublerów, czyli nie ma orzeczenia, tak z kolei szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że obowiązujące przepisy dotyczące wyborów sędziów są częściowo niezgodne z konstytucją, a sprawa trafiła do Trybunału po wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy jakby hasło pod tytułem sędzia we własnej sprawie Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy?
0: Tak, mamy urządzony w Polsce ustrój, że rzeczywiście ostatecznym organem orzekającym również o kwestiach Trybunału Konstytucyjnego jest Trybunał Konstytucyjny. No nie ma tutaj wyższej instancji. Pretensje można mieć najwyżej do twórców Konstytucji z 1997 roku. Może to powinno być inaczej urządzone, ale jest urządzone tak. Natomiast no ja też odbieram sformułowanie wobec prezydenta jako wymóg obecności fizycznej w jednym miejscu zaprzysięganych sędziów i pana prezydenta, ale ja bym

0: w ogóle to odłożył na dalszy plan, bo tak naprawdę problem, który my wszyscy mamy jako obywatele, to problem z dysfunkcjonalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Ta dysfunkcjonalność zaczęła się w grudniu 2015 roku, choć też trzeba przypomnieć, że przecież zaczęło się, cała awantura zaczęła się od próby wybrania nadmiarowych sędziów jeszcze przez większość Platformy Obywatelskiej, czyli jeszcze za jeszcze poprzedniego rządu. No ale potem ci sędziowie zostali, nadmiarowi zostali wybrani i zaprzysiężeni przez pana prezydenta Andrzeja Dudę.
1: No i tak to było takie brnięcie cały czas i coraz głębiej w ten konflikt.
0: Tak, a my jako obywatele mamy problem, dlatego że Trybunał Konstytucyjny, chociaż wydaje się jakimś tam odległym sądem w Warszawie, to tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na nasze życie. No przecież Trybunał Konstytucyjny zajmuje się ustawami, które bezpośrednio dotyczą nas. Ja tu podam przykład. Kiedy była nowelizacja, bardzo zresztą fatalna moim zdaniem, ale podpisana ostatecznie przez pana prezydenta, taka ustawa o zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I tam pan prezydent do kontroli następczej w Trybunale Konstytucyjnym skierował bodajże dwa zapisy tej ustawy, między innymi taki dotyczący gromadzenia się w celu omawiania cech pojazdów, co też ma być karane. Przepis jest kompletnie idiotyczny. Ale Trybunał Konstytucyjny praktycznie nie działa. To jest sprawa, która może dotyczyć każdego zwykłego użytkownika samochodu, który się spotka z więcej niż 10 kolegami, gdzieś tam się zgromadzą ze swoimi samochodami, będą chcieli sobie o tych samochodach pogadać i już mogą podlegać karze. To jest bardzo kontrowersyjny, jak powiedziałem, niemądry przepis. Natomiast no, Trybunał Konstytucyjny praktycznie nie funkcjonuje. Jego orzeczenia nie są publikowane. I to jest sprawa, która bezpośrednio dotyczy zwykłych ludzi. Więc dysfunkcjonalność Trybunału Konstytucyjnego uderza w nas na co dzień, w codziennych sprawach.
1: Panie redaktorze, a kiedy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski w Polsat News mówi tak: chciałem pójść na rękę tym czterem osobom wybranym na stanowisko sędziego, bo być może gdyby pan prezydent powiedział mi, że to zdarzenie medialne w Sejmie jest złożeniem ślubowania wobec jego, to wtedy uznałbym, że te osoby nawiązały stosunek służbowy i zostałyby sędziami. Tak mówi Bogdan Święczkowski w Polsat News. Ja tylko przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny ma za zadanie patrzeć na ręce władzy. A Bogdan Święczkowski mówi, gdyby prezydent mi powiedział, to ja bym wtedy dopuścił tych sędziów do ślubowania. No to kto tak naprawdę podejmuje tutaj decyzję?
0: Powiem szczerze, że ja nic z tego nie rozumiem i uważam to w ogóle za kompletnie nieistotne. To znaczy, co jest istotne? Wypracowanie rozwiązania, które pozwoli zacząć pracować normalnie Trybunałowi Konstytucyjnemu znowu. Jedynym takim rozwiązaniem w moim przekonaniu jest proponowany już dawno temu zresztą przez Konfederację reset konstytucyjny. To jest jedyne rozwiązanie, ale do tego potrzebne jest wzajemne zaufanie i dobra wola obu stron skonfliktowanych, której po prostu nie ma. No i będziemy tak dalej dookoła Wojtek, czy może odwołując się do Wyspiańskiego, w chocholim tańcu. Będziemy trwać nadal, dopóki sytuacja się nie zmieni. Mówię tutaj o sytuacji politycznej ogólnej, tylko że no też można zadać sobie pytanie, jak się zmieni, to w którą stronę? Bo przecież mieliśmy teoretycznie działający trybunał, którym kierowała pani Julia Przyłębska, ale ten trybunał i tak działał jak przybudówka do partii rządzącej. Więc tak naprawdę też nie spełniał swojej roli.
1: Czy to się może odbić czkawką prędzej czy później? Mam na myśli również tych, którzy są u władzy, bo to, że dotyka to zwykłych obywateli, to już zdążyliśmy ustalić. Ale zastanawiam się, czy to może się odbić czkawką właśnie dla rządzących.
0: Myślę, że dobrze by było, gdyby się odbiło na tej zasadzie, że obywatele zaczęliby oczekiwać na serio, że rządzący i opozycja dojdą do porozumienia, ale większość ludzi, i trudno nawet mieć o to pretensje, nie rozumie, o co tutaj chodzi. No, nawet, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, te kwestie, o których my rozmawiamy od 5 minut i to, co pan zacytował przed chwilą wypowiedź pana sędziego Święczkowskiego, przecież nikt, przepraszam, ze zwykłych słuchaczy nie rozumie z tego kompletnie nic. Więc trudno mieć pretensje, że ludzie nie rozumieją też, jaki jest ten wpływ tej sytuacji trwającej od 11 lat na to codzienne życie. A tylko w ten sposób można by wywrzeć presję na polityków.
1: Ja tylko widzę, że w momencie, kiedy ma się konflikt z prawem, to trzeba jechać na Węgry, a jak tam się zmienia władza, to trzeba jechać do Stanów Zjednoczonych. A jak tam się

0: nie uda, to trzeba wyjechać do Chile albo na Madagaskar. No i to pokazuje były minister, który tworzył ten system.
1: Ale prawda jest też taka, że pan Zbigniew Ziobro ma powody, żeby się obawiać, że system nie będzie wobec niego tutaj w Polsce uczciwy, no bo też powiedzmy sobie szczerze, przecież były obietnice uregulowania w inny sposób przede wszystkim relacji między politykami a prokuraturą i te obietnice nie zostały spełnione. Mamy nadal prokuraturę podległą ministrowi sprawiedliwości, który jest prokuratorem generalnym, który tworzy wytyczne dla prokuratorów. I to jest jeden z najbardziej zapalnych punktów w naszym wymiarze sprawiedliwości i właściwie nikt nie proponuje, tu również wrzucam kamyczek do ogródka obecnej opozycji, rozwiązania tej sprawy. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość doskonale czuło się w tej sytuacji, którą przecież samo stworzyło, kiedy właśnie prokuratura była w pełni uzależniona od polityków, ale też eksperyment, który trwał wcześniej od 2010 roku przez kilka lat, czyli ta prokuratura teoretycznie niezależna, no też się nie sprawdził, więc trzeba tutaj na gwałt szukać innego rozwiązania, ale nikt go nie proponuje, a to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, jeden z najważniejszych tematów do dyskusji dzisiaj. Co zrobić przede wszystkim z prokuraturą w Polsce? Wiem, że on niknie trochę w tle sporu o sądownictwo i o sędziów, ale jest moim zdaniem nie mniej ważny.
0: Może w momencie, kiedy stanie się bardziej sexy, jak to się mówi czasami w tym naszym środowisku. Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy, gościem Polskiego Radia 24, gościem Statu Dnia. Panie redaktorze, spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję za ten komentarz.
1: Ja również życzę spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To już ostatnie uzgodnienia, coraz bliżej rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Koniec jest bliski, tak odpowiada Donald Trump na pytanie o wojnę rosyjsko-ukraińską. Polska chętnie zwiększy u siebie amerykański kontyngent, deklaruje prezydent Nawrocki. Minęła 22, Michał Przerwa, zapraszam. Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy się spodziewać rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA.
2: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane. To dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, bo to dzień pokazujący, że walka ma sens, że upór ma sens i że najważniejszy jest cel, a celem była godność człowieka, każdego człowieka, nie tylko pojedynczych par.
1: Sprawa budzi sprzeciw środowisk konserwatywnych. Poseł PiS-u Henryk Kowalczuk uważa, że wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne.
3: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór, ale nie radziłbym.

0: administracyjnego, który zobowiązał warszawski urząd stanu cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Sprawa Zbigniewa Ziobry budzi emocje i przez ekspertów jest oceniana niejednoznacznie. Były minister w rządzie PiS-u, któremu prokuratura zarzuca nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jest w Stanach Zjednoczonych. Ma tam być komentatorem politycznym jednej z telewizji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do amerykańskiej ambasady w sprawie wjazdu Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
2: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł, mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać, i to do naszego sojusznika, co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
1: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
3: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba, rząd Tuska jest słaby, a ja będę teraz korespondentem R Today.
1: Zbigniew Ziobro ma być komentatorem politycznym Telewizji Republika. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Prokuratura Krajowa ściga byłego szefa resortu sprawiedliwości listem gończym. Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Wojna rosyjsko-ukraińska zbliża się do szybkiego końca, tak twierdzi Donald Trump. Opuszczając Biały Dom przed wjazdem do Chin, w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia, Trump zaprzeczył, aby uzgodnił z Władimirem Putinem, że Rosja zajmie cały Donbas. Dodał, że jest przekonany, że dojdzie do porozumienia między Rosją a Ukrainą. Trump oświadczył, że nie potrzebuje pomocy prezydenta Xi Jinpinga w sprawie wojny z Iranem. Zapowiedział, że będzie długo rozmawiał z Xi Jinpingiem, być może także o Iranie. Iran postąpi właściwie albo skończymy robotę, powiedział Trump. Polska jest otwarta na zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Podobnie patrzą na to także nasi partnerzy z formatu bukareszteńskiej dziewiątki. Taka deklaracja padła ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, który jest w Bukareszcie i jutro weźmie udział w szczycie formatu B9.
4: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy, ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta. Karol Nawrocki, pytany o to w Bukareszcie, przypomina, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji USA w tej sprawie, ale jeśli taka będzie, to Polska zaprasza wojsko Stanów Zjednoczonych do siebie.
5: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
4: Zgodny w ocenie tej sprawy jest również prezydent Rumunii, Nikus Ordan. My chcielibyśmy, aby w Rumunii na wschodniej flance NATO było jak najwięcej żołnierzy zza oceanu. I to nie jest działanie przeciwko naszym zachodnim partnerom, tylko na rzecz bezpieczeństwa regionu. Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych w trakcie jutrzejszego szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Polska wraz z krajami bałtyckimi zabiega, żeby Rosja nie mogła być zapraszana na kolejne biennale sztuki w Wenecji. Powiedziała o tym w Brukseli ministra kultury Marta Cienkowska przy okazji unijnej narady. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów do Wenecji i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją biennale, które odbyło się 9 maja. Spotkało się to z ostrą krytyką w Europie.
6: To, co możemy jeszcze zrobić, to wprowadzić większe sankcje i także nie wpuścić rosyjskich artystów i tych artystów, którzy współpracują z Rosją, do Włoch po prostu. I jeśli organizatorzy Biennale Weneckiego nadal będą zapraszać Rosję i artystów, którzy współpracują z Rosją, na swoją imprezę, to nie powinni dostać finansowania europejskiego.
0: Wstrzymanie unijnego dofinansowania w wysokości około 2 milionów euro rozważa Komisja Europejska. Po protestach przeciw udziałowi Rosji i oficjalnym otwarciu Biennale, rosyjski pawilon został zamknięty.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie rozpogodzenia. Przelotny deszcz, po południu na zachodzie burze. Od 11 do 14 stopni miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 9.
8: Jest 6 minut po godzinie 22.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A dzisiaj poznaliśmy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026, ale przypominam, że również Państwo mogą tworzyć naszą antenę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00. 22 645 24 00. Można zostawić

0: wiadomość, a potem tę wiadomość, rozpoczynając na przykład jakiś temat do dyskusji, usłyszeć na naszej antenie. I to się również dzisiaj wydarzy. A póki co zapraszam na program Między Sztukami.
1: Między Sztukami.
2: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuję z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam w podróż do świata międzywojnia, ale nie będziemy rozmawiać o takiej sztuce, jaką być może zwykle z międzywojniem kojarzymy, ale o sztuce z przestrzeni sakrum. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej trwa wystawa zatytułowana Art Deco i Sakrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Twórczyniami tej wystawy są nasi goście. Witam Panie bardzo serdecznie. Pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz, witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: I pani doktor Agnieszka Kasprzyk, witam serdecznie.
4: Dobry wieczór.
2: Na początek chciałam zapytać, jak panie wpadły na ten pomysł, aby pokazać sztukę Art Deco właśnie z perspektywy przestrzeni sakrum, bo to nie jest taka oczywista perspektywa i wydaje mi się, że takiej wystawy jeszcze nie było. Pani profesor.
3: Nie było takiej wystawy, rzeczywiście, ma pani absolutną rację. Wystawa jest w pewnym sensie pokłosiem sesji naukowej w Muzeum Mazowieckim w Płocku, które jest stolicą polskiego Art Deco. Organizujemy sesje naukowe dzięki uprzejmości pana dyrektora Leonarda Sobieraja i każda z sesji odbywających się co dwa lata jest poświęcona innemu tematowi. Zastanawiałyśmy się z Agnieszką, czego jeszcze nie było, bo sesji już było 10, o ile dobrze pamiętam, i się okazało, że nie było sztuki sakralnej. Twierdziłyśmy, że z dużą obawą, że to jest temat, który rzeczywiście warto by podjąć, ale miałyśmy wielkie obawy, czy znajdzie się dość tematów, dość obiektów, które pozwolą nam tę sesję w ogóle zorganizować. I okazało się, że był taki zalew chętnych do omawiania tych tematów, że musiałyśmy odmawiać. Potem spotkałyśmy się z dyrektorem Muzeum Archidiecezji, doktorem Piotrem Koprzakiem, któremu opowiedziałyśmy o tym. A Piotr mówi, robimy wystawę. No i żeśmy tę wystawę, tak się zaczęło, taki był początek.
2: I okazało się, że tych dzieł sztuki i obiektów związanych z Art Deco, tych obiektów z przestrzeni sakrum jest całe mnóstwo również tutaj w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, prawda?
5: Oczywiście tak. Miejsce, właściwie tutaj można było się spodziewać, że jeżeli mamy szukać obiektów w stylistyce Art Deco, to powinniśmy zacząć od Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ale na wystawie pokazujemy obiekty z różnych innych muzeów. Jest to Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Kaliszu. Mamy kolekcje prywatne, które nam bardzo ubarwiają tutaj tą ekspozycję. Z wielu, wielu źródeł i trzeba przyznać, że wszystkie one nas zaskakiwały w momencie, kiedy natrafiałyśmy na te obiekty, bo chociażby tutaj w Muzeum Archidiecezjalnym natrafiłyśmy na obiekty, które nie były prawie pokazywane albo nigdy pokazywane od momentu ich powstania, więc to jest taki bardzo głęboki walor tej wystawy. Ostatnie wystawy, czy w ogóle wystawy sztuki sakralnej w Polsce, to były lata 30. W 31 roku w Katowicach, czy w Padwie, gdzie też sukcesy odnosiły prace Polaków, chociażby Michalaka obraz, który dostał pierwszą nagrodę właśnie o tematyce sakralnej. No a po wojnie, no niestety ta dziedzina sztuki nie była ani preferowana, ani nie była wzmacniana. To tak powolutku po prostu wygasało.
2: Kiedy myślimy o polskim Art Deco, myślimy przede wszystkim o wystawie z roku 1925, tej wspaniałej paryskiej wystawie, gdzie polscy artyści, mówiąc kolokwialnie, rozbili bank i zdobyli mnóstwo nagród, ale tak naprawdę najważniejszą nagrodę zdobyło właśnie dzieło z przestrzeni sztuki sakralnej.
3: Jedną z najważniejszych, na pewno było to bardzo istotne wnętrze projektu Jana Szczepkowskiego Kapliczka, która rzeczywiście pokazywała to czyste polskie Art Deco, zaciosowe, trójkątno,

0: dynamiczne. Ono się zdecydowanie różni od tego, co pokazywano w innych krajach, w innych pawilonach. Jeżeli Francuzi, którzy na ogół lubią chwalić swoją sztukę, mówili, napisali, że dopiero Polacy nam pokazali, co można zrobić z drewnem, no to już rzeczywiście musiało to ulec, musiało to ich zaskoczyć i musiało to być bardzo popularne. Poza tym też batiki, bo może ja jestem bardziej właśnie związana z taką materią jak drewno, ale paryżanki ustawiały się po szale batikowe, które robiono u nas w Krakowie. Niemalże tam się bito, nie? Więc mieliśmy naprawdę rzeczywiście duże sukcesy. Z tym, że badanie tej sztuki sakralnej Art Deco w zasadzie zatrzymywało się na właśnie kapliczce. I to było wszystko. Pisano o kapliczce i koniec. Tak jakby nie było zupełnie tematu, a ta sztuka się rzeczywiście, podkreślmy, rzeczywiście historyzm był tutaj dominujący, bo on się podobał wiernym. Były złocone listki i tak dalej, ale część duchowieństwa zdecydowanie szła w stronę tego naszego stylu, pokazania naszego wyrazu sztuki w sztuce sakralnej. No i tutaj ornat Stryjeńskiej dzięki zawziętości i dociekliwości mojej współtowarzyszki jest rzeczywiście takim przykładem. Może ty, Agnieszka, o nim opowiedz, bo ty jesteś z nim związana.
1: On jest absolutnie piękny, rzeczywiście.
2: Tutaj jest bardzo dużo pięknych rzeczy, a on jest absolutnie unikatowy, ponieważ został zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską i to jest taki klucz i nasz transparent naszej wystawy. To jest jedna rzecz, a druga to, że on dzisiaj jest w zbiorach Katedry Wawelskiej i dzięki uprzejmości kanonika Wawelskiego udało się ten cały komplet, bo to nie tylko ornat, ale jest stuła, palka, są tutaj eksponowane. Ale obok tego ornatu mamy również tego kompletu liturgicznego, mamy przepiękne dwa komplety, które są ze zbiorów Katedry Warszawskiej. Pięknym krzyżykowym i półkrzyżykowym ścięgiem haftowane z fundacji już prywatnej. Bardzo barwne i bardzo utrzymane, bardzo pięknie utrzymane w stylistyce Art Deco.
1: Wrażenie robią również, kiedy wchodzi się na wystawę, centralnie naczynia liturgiczne, które mają bardzo nowoczesną i piękną formę.
2: Tak, naczynia liturgiczne to jest właśnie to, czego właściwie nie doceniamy i myślę, że ci, którzy nawet korzystają lub mają w swoich zasobach kościelnych te naczynia, uważają, że one są takie no, mało dekoracyjne. One rzeczywiście nie posiadają takiej bogatej dekoracji, ornamentów, natomiast ich walorem jest proporcjonalność, geometryczność, właśnie taki oszczędność w tej dekoracji. One są bardzo proporcjonalne, pięknie wykonane, bardzo starannie wykonane. Nam udało się pozyskać z kilku parafii z terenów Śląska obiekty, które służą jeszcze do dziś liturgii kościelnej. W związku z tym no, warto przyjść i zobaczyć, jak one wyglądają, jak były projektowane.
0: Ja powiem, dlaczego ze Śląska. Dlatego, że wspomniana już wystawa, jedna z największych wystaw w okresie międzywojennym, katowicka wystawa poświęcona tylko i wyłącznie sztuce sakralnej, była pokazem tego, co należy w polskim kościele promować. W odróżnieniu od właśnie tego, co niemieckie, prawda? Tych właśnie bardzo zdobnych i bogatych elementów. W katalogu pisano, że pokazujemy sztukę polską, właśnie polską sztukę. Tak jak mówię, historyzm tam również oczywiście był, to nie możemy tutaj, były sprzeciwy, by ta sztuka Art Deco właśnie była poczytywana jako taka trochę bardziej uboga, ale mimo wszystko była bardzo lansowana na Śląsku, prawda? No,
2: bo była to sztuka nowoczesna. To też jest bardzo ważne, że Kościół w tych czasach był otwarty na nowe formy.

0: Proces, tak jak tutaj pani profesor wspomniała, był bardzo popularny i rzeczywiście i księża, i wierni bardzo lubili formy klasycystyczne, barokowe. Natomiast to zamawianie obiektów w stylistyce Art Deco świadczyło o takiej otwartości na to nowum. Nie mogliśmy spodziewać się, że pojawią się jakieś formy awangardowe, ponieważ awangarda z samego swego założenia nie chciała się ograniczać, a tutaj trzeba było się ograniczyć do tematu. W związku z tym na awangardę może mniej można było liczyć we wnętrzach sakralnych, natomiast Art Deco fantastycznie się wkomponowało.
1: Poszukiwanie stylu narodowego, ta polskość, o której panie mówią, a jednocześnie ta nowoczesna forma, to jest coś, co przebija i co widzimy w dziełach sztuki prezentowanych na tej wystawie. Z jednej strony naczynia liturgiczne, ornaty, czyli te obiekty, artefakty, które służyły sakrum, a z drugiej strony też dewocjonalia w pewien sposób. Pani profesor się zgłasza.
2: Tak, ja chcę powiedzieć, że myśmy założyły tutaj z koleżanką podział bardzo wyraźny na sferę sakrum związaną z kościołem, związaną z tymi przedmiotami, które się używa do liturgii, i sferę profanum. Stąd mamy na przykład w sferze profanum pocztówki o tematyce, prawda, religijnej, wielki ukłon w stronę państwa Sosenków, którzy nam wypożyczyli pocztówki, które nigdzie nie pokazywano ich, więc to jest naprawdę duży walor. Są grafiki, ryngrafy, naprawdę to profanum również prezentowało tą stylistykę Art Deco.
0: Tak, w 30-tych latach nawet w obszarze tej sztuki profanum, czyli takiego do użytku domowego, starano się, żeby ta stylistyka tych przedmiotów była określona i była przemyślana przede wszystkim. Też powstawały dla potrzeb właśnie tych ryngrafów, medalików, powstała spółdzielnia, która miała pilnować tej formy. No nie tylko oczywiście wykonywano tam prace, które miały formy geometryczne, czyli kwalifikowalibyśmy je tylko i wyłącznie jako Art Deco, ale no trzeba zwrócić na to uwagę, że już wówczas myślono nad tym, żeby te obiekty miały właściwe proporcje i były dobrze wykonane.
1: Są też okładki czasopism, czy wnętrza czasopism? Co to za gazety?
0: Bardzo nam zależało na tym, żeby to profanum pokazać z takiej dobrej strony. To znaczy, profanum zawsze nam się kojarzy, że to coś takiego lekkiego, prawda, że tandetnego, a my wręcz przeciwnie, chcemy pokazać najwyższej klasy projekty okładek. I szczególny nacisk położyłyśmy na okładki czasopism, które nie do końca albo w ogóle nie były związane z Kościołem, ale ze względu na porę roku, czyli święta wielkanocne czy święta bożonarodzeniowe, pojawiała się tematyka sakralna i projektowanie tych okładek zlecano artystom, którzy no, w dwudziestoleciu międzywojennym odgrywali naprawdę bardzo ważną rolę. Artystom, grafikom, którzy no, można powiedzieć z najwyższej półki. Mamy tutaj projekty Gronowskiego, projekty Norblina, więc no, wydaje się, że czasopisma, na których była ta właśnie prosta kreska, kontrastowa plama, bardzo ładnie wpisują się w ten obszar profanu, który tutaj państwu pokazujemy.
1: Pani profesor powiedziała, że czasopisma to konik pani doktor. To teraz ja tak zgaduję, że być może konikiem pani profesor są też te dzieła, które wyszły ze Szkoły Przemysłu Drzewnego, bo wspomniała pani o tym, że rzeźba w drewnie to jest pani no, jakiś obszar zainteresowań.
2: Ja zawsze sobie żartuję, że jestem drewniana. Uwielbiam tę materię, bo jest taka ciepła i rzeczywiście może oddać myśl artysty w przestrzeni, prawda? Nie jest płaska. Mamy tutaj ze Szkoły Zakopiańskiej szereg obiektów, które wypożyczyłyśmy z Willi Le Fleur i naprawdę są to takie, bym powiedziała, topowe, może nieładnie, najwyższej marki, po polsku, obiekty, które pokazują właśnie tę stylistykę, tak jak w malarstwie czy w okładkach, prawda, płaska plama. Tu mamy płaszczyznę, ale płaszczyznę skontrastowaną z drugą płaszczyzną. One się pod kątem łączą i budują formę całą. To jest coś, co wydaje się

0: Jest takim symbolem naszego stylu Art Deco.
1: Ale tutaj są również obiekty wypożyczone z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Są obiekty wypożyczone, jeśli chodzi o grafikę, również z Muzeum Narodowego. Mamy przepiękną grafikę, pięknie opracowaną właśnie taką prostą kreską, ale bardzo głęboką myślą ikonograficzną Wiktorii Goryńskiej. Mamy Marię Werten, która jest takim chyba w procesie takiego ponownego odkrywania w tej chwili, można o niej powiedzieć, artystka polska, która już w latach 30. jeździła do Stanów Zjednoczonych, tam była zapraszana na wykłady o sztuce polskiej, bardzo promowała polską sztukę. Ona po 39. roku już nie wróciła do kraju, natomiast była nauczycielem akademickim w amerykańskiej szkole w Kalifornii, gdzie uczyli się później rysownicy ze studia Walta Disneya. Więc no, duże zasługi. Właśnie wspomniany August Zamoyski, który, no wiemy, taka rogata trochę dusza, ale który w latach 40. zmienił jak gdyby swoją tematykę, zajął się twórczością dedykowaną właśnie sakrum. Przepiękne formy. Tutaj mamy przyjemność eksponowania kropielnicy według jego projektu, przez niego wykonanej, która w latach 40. była zamówiona i która ze względu na dyskusyjną formę, a może dyskusyjne rysy Matki Bożej, bo tutaj Matkę Boską mamy i Jezusa, no zamawiający nie za bardzo chciał ją odebrać, dość długo nie chciał jej odebrać, ale jednak kropielnica jest i rzeczywiście budzi swój zachwyt. No, mamy też pracę Antoniego Madejskiego, polskiego artysty, który zrobił karierę w Rzymie. On troszeczkę wcześniej zaczął tą swoją działalność, ale udało nam się tutaj pokazać akurat prace, które są takie bardziej oszczędne i bardziej zgeometryzowane. Prace, które zamawiane były przez firmę Bracia Łopieńscy i odlewane w brązie.
0: Powinniśmy o rzeźbiarce Broniewskiej powiedzieć, prawda? Janina Broniewska to jest no, znana generalnie, prawda, osobom, które się interesują rzeźbą, ale tutaj jest bardzo wyraźna geometryzacja formy. No i nasza również sztandarowa rzeźba przedstawiająca Madonnę Mazowiecką, prawda? Tak, jej dłuta to jest tutaj również eksponowane. Także jest bardzo wiele przedmiotów, które no, nigdzie nie były pokazywane albo pokazywane bardzo rzadko, fragmentarycznie. No, wspomniany ornat w całości nie był nigdy pokazywany. W 1931 roku był pokazywany, więc nie mieli szansy widzowie.
1: Nie do końca ci, co pokazywali na tej wystawie, chwalili się tym projektem Zofii Stryńskiej, bo ona w tych czasach, w latach 30. no, nie była postrzegana jako taka bardzo przykładna katoliczka czy artystka, bo to była rogata dusza oczywiście też, ale szapoba dla księdza kanonika, który właśnie jej zlecił zrobienie tego projektu.
0: Bo tam jest sygnatura mówiąca o tym, kto zamówił i wiemy to już pewnością. A kto, to proszę przyjść i zobaczyć.
2: Na zakończenie w ostatniej sali jest taka niewielka gablota, a tam kolejne cenne dzieło, bardzo rzadko pokazywane. Myślę o pastorałkach.
1: No, w ogóle nie było pokazywane, nigdy. A ono jest w zbiorach właśnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. To jest takie nasze, myślę, tutaj wszystkich organizatorów tej wystawy, wielkie odkrycie, bo nagle w naszych rękach znalazła się książeczka, która powstała na potrzeby Muzeum Paryskiej, wystawy w paryskiej, czyli na 25 rok, ręcznie robiona na czerpanym papierze. No, prawdziwe arcydzieło. Tylko 500 egzemplarzy takich książeczek było i tutaj mamy egzemplarz numerowany i jest pokazywana w gablocie, ale jednocześnie, żeby pokazać tą grafikę wspaniałą, którą opatrzona jest ta książka, pokazujemy prezentację poszczególnych stron, także można

0: Można obejrzeć ją od deski do deski.
1: Mówiąc o prezentacji, to jeszcze trzeba wspomnieć prezentację katalogu Łopieńskich. To jest również odkrycie Agnieszki. Po prostu udało nam się od kontynuującej tradycję państwa Łopieńskich, pani Anny Łopieńskiej-Lipczyk, uzyskać katalog, który był zatytułowany Sztuka religijna. I to był katalog ofertowy. Tam po prostu można było sobie wybrać, co się chce. Oczywiście obok historyzujących form pojawiają się właśnie formy takie czysto art deco i to jest prezentowane na wystawie w postaci właśnie prezentacji. Można zobaczyć kolejne strony, bo o to nam chodziło. Oczywiście wybrane, kolejne zdjęcia, oczywiście wybrane z tego katalogu. I to jest również bardzo ciekawe i też nigdzie wcześniej nie pokazywane.
0: Katalog to dużo, to znaczy katalog może się wydawać, że to był taki wyprodukowany przez firmę katalog, a to jest po prostu album ze zdjęciami, tak zatytułowany, naczynia liturgiczne, no popularnie nazywany katalogiem, który był sobie, był pokazywany klientom, którzy przychodzili do salonu wystawienniczego, który był tutaj w Kordegardzie obecnej przed wojną i można było wybrać z katalogu na przykład naczyń stołowych, jakiś przedmiot, czy przychodził ksiądz lub ktoś, kto chciał ufundować coś do kościoła, to dostawał właśnie ten umownie nazywany katalog z naczyniami liturgicznymi. On został poddany konserwacji i uczytelniony trochę, ponieważ no, sama konserwacja tych zdjęć, nie tych wszystkich walorów, tych obiektów nie pokazałaby, więc troszkę uczytelniony został przez naszą zaprzyjaźnioną graficzkę. No i dzięki temu możemy zobaczyć, co w ofercie firmy Braci Łopieńskich znajdowało się wśród naczyń liturgicznych.
2: A to, o czym opowiadały twórczynie wystawy, to zaledwie część tego, co można tutaj zobaczyć. Serdecznie Państwu polecamy wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wystawę zatytułowaną Art Deco i Sacrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. A opowiadały o niej pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję również i zapraszam.
2: I pani doktor Agnieszka Kasprzak. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy Państwu za uwagę. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
3: Między sztukami.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 22.30, Michał Przerwa, zapraszam. Pasażerowie podróżujący koleją muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Powodem jest poważna awaria infrastruktury w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są opóźnione, a część także odwoływana, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
6: Od Tyskiego Mąkołowca do Katowic pociągi wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku Kolei Śląskich oznacza to ogromne problemy dla pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa śląskiego w kierunku Tychów, Bielska, Zwardonia, Wisły i Rybnika.
5: Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona. Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika w zakładce utrudnienia. W jaki sposób Zbigniew Ziobro, poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości, znalazł się w Stanach Zjednoczonych? To pytanie zostało zawarte w nocie skierowanej do amerykańskiej ambasady, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór powiedział Polskiemu Radiu, że MSZ chce poznać szczegóły.
7: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekonanie.

0: przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
1: Polski paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony ze względu na toczące się postępowanie wobec byłego ministra sprawiedliwości. Jednak, jak sam poinformował, w Stanach Zjednoczonych będzie korespondentem telewizji Republika. Przypomnijmy, polscy śledczy zarzucają Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czuwają przy pacjentach całą dobę i mają swoje święto. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji w Wojskowym Instytucie Medycznym pielęgniarki zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi. Podczas uroczystości małżonka prezydenta Marta Nawrocka mówiła, że pielęgniarstwo to praca serca.
2: To wy jesteście blisko, kiedy pacjent słyszy diagnozę. To wy pierwsze widzicie w jego oczach strach, lęk, niepewność. To wy towarzyszycie w trudnej drodze leczenia onkologicznego czy hematologicznego.
1: Szefowa Ministerstwa Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podziękowała pielęgniarkom za ich trud.
3: Oczywiście życzę wam bardzo dużo satysfakcji. Bez was systemu ochrony zdrowia po prostu by nie było. Natomiast życzę wam przede wszystkim tego, żeby ktoś się o was zatroszczył, żeby ktoś wam podał tą rękę, bo wiem, że tego bardzo brakuje.
1: W zawodzie pielęgniarki i położnej w naszym kraju pracuje około 220 tysięcy osób. Średni wiek pielęgniarki to nieco ponad 54 lata, a położnej 51. Żegnamy jedną z najwybitniejszych aktorek, tak Stanisławę Celińską wspomina Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Aktorka i wokalistka miała 79 lat. Podczas swojej kariery stworzyła pamiętne kreacje w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie czy Alternatywy 4. Julia Mark zwraca uwagę na kreacje Stanisławy Celińskiej w spektaklu Oczyszczeni w reżyserii Krzysztofa Wadlikowskiego.
4: To były wybitne role. Mam poczucie, że też ten rozwój osobisty Stanisławy Celińskiej, a także jej związki z radiem pozostaną w nas na zawsze. To znaczy mam poczucie, że ona otwarcie mówiła też o swojej przemianie, o osobistych wyborach, które ją gdzieś tam zmieniały.
1: Stanisława Celińska stworzyła wiele ról w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, między innymi w serialu Matysiakowie.
5: W Polskim Radiu 24.
6: Powtórka programu. Chińskie znaki.
7: Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Chiny skorzystają na wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem niezależnie od jej wyniku. Pekin nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa regionu, ale będzie miał szansę zbudować w nim nowy polityczny ład. Ocenia Ahmed Abodu, ekspert brytyjskiego ośrodka Chatham House do spraw Bliskiego Wschodu. Niezależnie od ewentualnego porozumienia, jakie prezydent USA Donald Trump zawrze z Teheranem, Chiny będą miały okazję, aby odegrać istotną rolę w regionie, ponieważ wojna z Iranem skłoniła państwa Zatoki Perskiej do powtórnego przemyślenia strategii bezpieczeństwa, opartej do tej pory na współpracy z Waszyngtonem, podkreśla politolog. Jak zauważa, zdaniem części politologów, brak zdecydowanej reakcji Chin na wojnę z Iranem i zablokowanie cieśniny Ormus dowodzi, że jedynym partnerem gwarantującym bezpieczeństwo w Zatoce Perskiej są Stany Zjednoczone. Inni eksperci uważają jednak, że konflikt zbliżył monarchię Zatoki do Pekinu i zdewaluował wpływy USA w regionie. Obie te przeciwstawne opinie są mylne, ponieważ kluczowym założeniem polityki Pekinu wobec Bliskiego Wschodu jest to, że Chiny nie aspirują do roli gwaranta bezpieczeństwa, uważa Abudu. Dodaje, że z sytuacji, w której niezadowolenie z postępowania Waszyngtonu skłoniło kraje Zatoki do zmiany priorytetów w stosunkach zagranicznych, Pekin ma szansę wyciągnąć polityczne i wizerunkowe korzyści ze stratą dla Stanów Zjednoczonych. I o tym właśnie, o wielkiej grze mocarstw w kontekście Bliskiego Wschodu. Rozmawiam z dr Marcinem Przychodniakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który specjalizuje się w relacjach Chiny-Bliski Wschód.
8: W jakim miejscu są obecnie Chiny, biorąc pod uwagę wojny na Bliskim Wschodzie? Wiemy, że zajmowały niejednoznaczne stanowisko. Ten tydzień to jest wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu, no, którą się rozpatruje w kontekście zbliżającej się wizyty Donalda Trumpa, też w szerszym kontekście niejasnej sytuacji związanej z porozumieniem pokojowym. Raz jest, raz go nie ma i jest wiele niepewności co do przyszłości tego. Wiemy, sygnalizował ambasador, przynajmniej tak media informował, ambasador Iranu w ubiegłym miesiącu, że Iran chciałby, żeby Chiny między

0: z nimi były gwarantem bezpieczeństwa. Czy to w ogóle jest możliwe twoim zdaniem i czy o tym rozmawiano też w Pekinie?
1: To nie jest możliwe i Chińczycy i moim zdaniem i Irańczycy również są tego świadomi, że Chińczycy tego nie chcą, a Irańczycy są tego świadomi, że tu nie ma mowy o żadnych gwarancjach bezpieczeństwa, nawet takich stricte politycznych, w sensie, że fiński minister czy inny polityk wyjdzie i powie, że takich udzielają, ale praktycznie to również nie ma takiej możliwości działania po stronie chińskiej. No jest na pewno jakaś wola, na pewno i po stronie Iranu, no bo Chiny to duży, ważny partner. Może nie sojusznik, może też nie i strategiczny do końca, bo i Irańczycy mieli dużo i mają pewnie wątpliwości co do tych rzeczywistych intencji chińskich, a już na pewno co do tego, jak się Chińczycy zachowywali wcześniej wobec zeszłorocznych chociażby ataków na Iran izraelskich ze wsparciem amerykańskim. Więc tam jest dużo różnych wątpliwości między oboma państwami. Natomiast no, to jest ważne państwo z punktu widzenia Iranu, którym tych partnerów niewiele zostało już na świecie, tak? Takich istotnych, które są gotowi jeszcze jakoś się angażować politycznie. Więc po to pewnie pojechał, wiedząc też o tym, że dla Chińczyków, i tu trochę zacznę mówić bardziej z perspektywy chińskiej, kluczem są Stany Zjednoczone, więc i tu nie odkrywam Ameryki, nomen omen, i nie ma co się oszukiwać. No to wszystko raczej jest pewne przygotowanie, tak jak zresztą powiedziałeś, do wizyty Trumpa w Pekinie, w 14, która się ma zacząć, zaplanowana jest od 14 maja. No i pewnego sygnalizowania chińskiej gotowości. Wiemy, że Trump przynajmniej publicznie wypowiadał się pozytywnie o chińskim zaangażowaniu, więc Chińczycy podbijają ten bębenek, znaczy dają powód do tego, żeby Trump mógł przynajmniej myśleć, że oni ten proces stabilizacyjny wspierają i że Irańczyków będą namawiać raczej do tego, nie do tego, żeby blokowali cieśninę, czy w jakimś sensie sprzeciwiali się amerykańskim próbom udrożnienia, blokowania, bo to w jakim etapie ta cieśnina obecnie się znajduje, to też trudno powiedzieć. Ale będą raczej namawiali, Chińczycy będą Irańczyków namawiali, żeby z tymi Amerykanami się jakoś porozumieli i żeby ta sytuacja się ustabilizowała w regionie.
0: W takim potocznym rozumieniu przyjmuje się, że jednak Chiny mogą wspierać Iran wcześniej. Wyjaśnijmy to właśnie, bo wcześniej to chyba się wzięło z tego, że za czasów prezydentura George'a Busha pojawiło się określenie o osi zła, w którym tymi stolicami były i Pekin, i Teheran. Sytuacja nie jest w tej chwili jednoznaczna. Rzeczywiście nie widać tego zaangażowania, zapewne na które liczyliby Irańczycy, ale z drugiej strony no, pojawiają się takie informacje, nie wiem, być może to są wrzutki z jednej czy z drugiej strony, chociażby o tym, że Chińczycy mogliby dostarczać Iranowi systemy obrony powietrznej, co wiemy, że dla Amerykanów jest zdecydowanie czerwoną linią.
1: To jest skomplikowana sytuacja, trudna do wyjaśnienia w krótkiej rozmowie, ale Iran pełni specyficzną rolę. Jest tym partnerem. Chińczycy, i mówisz o wrzutkach, no bo innego potwierdzenia nie będziemy mieli, jeśli ktoś, że tak powiem, namacalnie tej chińskich towarów czy produktów nie złapie gdzieś po drodze. I Amerykanie twierdzą, że przechwycili transport, prawda? Więc można przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Chińczycy temu Iranowi pomagają również w takich wymiarze bardziej niż symbolicznym, ale jednak nie zmieniającym równowagi sił, tak? Jeśli to jest w ogóle możliwe, zmienić tę równowagę. Ale w każdym razie, no więc dostarczają jakieś półprodukty do produkcji paliwa rakietowego, pomagają w zdjęciach satelitarnych, znaczy nie utrudniają tej współpracy, bo tam jest zaangażowana podobno chińska firma, która te zdjęcia, czy nawet chiński satelita, który Irańczycy mają dostęp. W tym kontekście Iran jako pewne narzędzie wpływu na sytuację bezpieczeństwa był od dawna i jest do dzisiaj jakimś właśnie partnerem chińskim. Z tym, że to jest oczywiście pewna próba wyważenia, tak? Dla Chińczyków no to jest problem, ta blokada cieśniny, to, że Iran atakuje sąsiadów, którzy są w ostatnich latach jednak gospodarczo istotniejszy dla Chińczyków niż sam Iran. No Iran pełni ważną rolę w kontekście amerykańskim i pełni ją od dawna, ale moim zdaniem znaczenie tej roli w ocenie Chińczyków maleje od dłuższego czasu. W tym sensie to się raczej przekłada na to, że oni nie będą angażować się w obronę reżimu autorytarnego w taki sposób, żeby to miało znaczenie, nie wiem, wojskowe, militarne, bezpieczeństwa, żeby to, ale będą starać się ustabilizować tę sytuację tak, żeby pokazać siebie w korzystnym świetle oczywiście. Pamiętajmy, że no, Iran i Arabia Saudyjska były tym symbolicznym przykładem chińskiego zaangażowania w regionie i na rzecz, prawda, porozumienia.

0: z tymi państwami, które podpisano w Pekinie parę lat temu. Chińczycy to prezentowali nie do końca słusznie, ale jednak jako pewien dowód na swoją sprawczość. To się trochę rozsypało, tak? Bo w tej chwili trudno mówić o Saudach i Persach jako państwach czy narodach, które się bardziej lubią niż przed jeszcze pół roku temu. Dla Chińczyków to jest jednak ważny element stabilizacyjny. I w tym sensie, powiedziałeś o Trumpie, to co oni chcą osiągnąć, to jest przede wszystkim skłonić, i to konkretnie już powiem, prezydenta Trumpa do rozmowy na temat Tajwanu. Tak, może nie na tym spotkaniu, które będzie w maju, ale tych spotkań w tym roku ma być kilka między przywódcami. I nie tylko w tym roku, więc jakby w tym procesie to jest pewien instrument, ten Iran, ten Bliski Wschód. No i oni nie zrobią, nie zadziałają w sposób, który mógłby to stopować, tak? Który przy całej nieprzewidywalności Trumpa i jego administracji i tego, jak ona jest nastawiona też na publicity, w związku z tym konieczności reakcji na jakieś chińskie gwałtowne działanie, no mogłoby to zniweczyć te próby, tak? Te plany.
1: Jak bardzo Chiny ucierpiały na wojnie na Bliskim Wschodzie? Dlatego, że mamy dosyć sprawdzalne, czy też weryfikowalne reakcje innych państw azjatyckich, które mówią o swoich zasobach otwarcie, które mówią, że zabraknie za tyle tygodni, czy też za tyle miesięcy, będzie to miało taki czy inny wpływ. Chińskie władze nie są oczywiście transparentne w tym wymiarze. Wiemy, że przed wojną do Chin trafiało ponad 80% eksportu irańskiej ropy. Oczywiście to w całym portfolio chińskiego eksportu było częścią, no ale też biorąc pod uwagę Wenezuelę z początku tego roku i też 5%, to jednak to są kolejne problemy dla chińskiej gospodarki. Czy ona rzeczywiście w jakiś sposób bardziej dotkliwy, tak jak obserwowaliśmy to, nie wiem, w Tajlandii, w Japonii, w Korei Południowej, nadszarpnięta została przez tą wojnę? Czy Chińczycy zdołali póki co wyjść obronną ręką z tej sytuacji?
0: Została nadszarpnięta i to jest ten drugi czynnik, który powoduje, że Chińczycy raczej będą skłaniać się ku temu, żeby tę stabilizację wspierać, niż bardziej wspierać Iran, dawać mu potencjał destabilizacyjny. Ceny paliwa rosną w Chinach, one są oczywiście regulowane przez władze, zresztą no nie tylko w Chinach są obecnie regulowane, ale ten wzrost jest widoczny. Wspomniałeś o tych państwach, bo to jest też istotne. No przecież chińska gospodarka w dużej mierze opiera się na sprzedaży na zewnątrz, na eksporcie. No jeśli państwa regionu, a Azja jest ważnym elementem i tu statystyki pokazują, że rośnie wolumen eksportu do Azji, znaczy Chińczycy szukają rynków zbytu, tak? Amerykanie się w dużej mierze zamknęli, a przynajmniej ograniczyli. Europa też ma z tym dużo problemów, prawda? Więc oni starają się znaleźć, w związku z tym, że te, no muszą to sprzedawać, to co wyprodukują, to jest ich główny motor gospodarczy, muszą to sprzedawać na zewnątrz. Azja jest jednym z ważniejszych rynków i te problemy gospodarcze państw azjatyckich stricte związane z i nie tylko, ale no jakby mówimy o tym kierunku, Cieśnina Ormuz i w ogóle sytuacja na Bliskim Wschodzie, to jest ważny element dla nich, to jest problem. A sama ropa czy gaz, to też jest jakiś problem, chociaż tu Wenezueli bym to już nie mieszał, bo to był margines.
1: Ale kolejny ból głowy.
0: Kolejny ból głowy, stosunkowo jeszcze w średniej perspektywie łatwy do zastąpienia, bo mamy zawsze Rosję, która tych Chińczykom tę ropę sprzeda większej. Zresztą statystyki pokazują, że od momentu wybuchu konfliktu te dostawy wzrosły znacząco z Rosji. Chińczycy mają duże rezerwy, to tam 4-5 miesięcy, 6 miesięcy, więc to jest kwestia pewnej znowu perspektywy czasowej, jak długo ten problem zostanie. Nie do końca o samej ropie czy gazie, natomiast któryś z ministrów państw azjatyckich był ostatnio w Pekinie. Też rozmawiał z Chińczykami na temat odblokowania Cieśniny Ormuz i tam się pojawiły informacje, że chiński minister miał wprost powiedzieć, że tam 70 chińskich statków czeka na to, żeby przepłynąć. Czy to jest pewien symbol, ale pokazujący, że to jest ważna perspektywa dla chińskich władz. To się wszystko razem nawarstwia i nakłada na już istniejące problemy gospodarcze chińskie. Tak? Kolejny element do tej układanki, który skłaniałby do myślenia czy do stawiania wniosków i tez, że to ma znaczenie. Tak? Że ten kontekst wsparcia reżimów autorytarnych, tak? Nawiązałeś trochę do tego przez oś zła, I że ten Iran jako to narzędzie wpływu na Stany Zjednoczone w sensie politycznym, czy w ogóle jako pewne narzędzie oddziaływania w sferze bezpieczeństwa, to ma znaczenie, ale malejące. Tak, ten element gospodarczy jest kolejnym dowodem na to, że dla Chińczyków relacje z Saudami, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Katarem, z

0: stają się bardziej istotne niż ten odwieczny czy tradycyjny element współpracy reżimów z Teheranem.
1: Na koniec, czego możemy się spodziewać po wizycie Donalda Trumpa w Chinach? Dlatego, że no, jestem ciekaw, rozmawiamy w tak dynamicznym momencie, że w momencie, kiedy rozmawiamy, wciąż nie wiemy, czy to porozumienie pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem zostanie zawarte. To się przeciąga w no, niewiarygodnie. Te zwroty akcji są niebywale szybkie, bo mieliśmy w poniedziałek zapowiedź tego, że ta flotylla amerykańska odblokuje cieśnina na Ormus. Dwa dni później wiemy, że do tego nie dojdzie, bo niby Irańczycy są bardziej skłonni do rozmów, ale sprzed kilku godzin informacja, że no, Donald Trump znowu straszy jakimiś biblijnymi atakami na Iran. Trudno sobie też wyobrazić, ja sobie trudno wyobrażam, przypomnijmy, ta wizyta została odwołana z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Gdyby miało dojść do ponownego jej rozniecenia, no w takiej sytuacji ta wizyta w Pekinie byłaby przyćmiona przez kwestię Iranu.
0: No więc najpierw pewnie powinniśmy się zastanowić, czy ona znowu nie zostanie przełożona. Nie sądzę, znaczy Chińczykom zależy na tym bardzo, Trumpowi też, ale Chińczycy są przekonani, że są w dobrej pozycji negocjacyjnej.
1: No chyba są.
0: Tak, tak, to ja jakby nie odbieram im tej racji. Też mi się tak, niestety powiem to, wydaje, że są w lepszej niż Amerykanie. Ale i Amerykanie i Trump sam w sobie, bo tu jakby, mówię Amerykanie, ale chyba należałoby jednak mówić prezydent Trump bardziej, bo to jest wszystko się trochę ogniskuje wokół jego osobowości i Chińczycy też to tak odbierają. Znaczy to jest pewien element oddziaływania na samego prezydenta, a nie tyle na jego administrację.
1: Czyli bardziej wizyta wizerunkowa niż załatwienie konkretnych spraw?
0: Nie, nie do końca. Nie spodziewam się fajerwerku, zwłaszcza w obecnej trudnej sytuacji. Jeśli do niej dojdzie, pewnie do niej dojdzie. Jakbym miał teraz oceniać szansę, to powiedziałbym, że do niej dojdzie. To zobaczymy pewien ostrożny efekt w sensie chociażby przedłużenia tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w sprawach handlowych na przykład, czyli zawieszenia pewnych trwających negocjacji i zawieszenia tych wszystkich eskalacji, które były w zeszłym roku i które się skończyły w październiku właśnie no, zawieszeniem, tak? Pewnym rokiem czasu na negocjacje, na rozmowy, tak? I w kwestii ceł nałożonych przez Trumpa i jakby też odpowiedzi chińskie i też kwestii tych regulacji na eksport metali ziem rzadkich, który Chińczycy w październiku zrobili, potem zawiesili. Więc w tym sensie efektem, myślę, że najbardziej prawdopodobnym jest komunikat, iż strony dalej rozmawiają, nie ma jeszcze porozumienia, ale idziemy w dobrą stronę, tak? I w ten sposób i Trump wyjdzie i będzie zadowolony, a jeszcze dodatkowo na pewno Chińczycy zapewnią mu niezłe publicity, tam ładne obrazki, piękne przyjęcie. A przewodniczący Xi, no to, co on dokładnie powie Trumpowi w tych spotkaniach dwustronnych, to też pewnie się tego nie dowiemy. No ale będzie miał jakieś podglebie do tego, żeby w dalszym ciągu te najważniejsze tematy dla Chińczyków drążyć z Amerykanami.
1: To był dr Marcin Przychodniak, a przed nami niezwykły tydzień, bo pod jego koniec ma dojść do spotkania prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych, o ile oczywiście uda się osiągnąć porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie. A może jak zwykle Donald Trump bez porozumienia przekona nas, że jest sukces i jednak poleci bez skończenia wojny na Bliskim Wschodzie do Pekinu. Kolejny dowód na to, że w Chinach, w najwyższych kręgach władz, trwa walka brutalniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dwaj byli ministrowie obrony Chin, Wei Fenghe i Li Shangfu, zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na 2 lata, między innymi za przyjmowanie łapówek, podały we czwartek chińskie państwowe media. Obu generałów pozbawiono też dożywotnio praw politycznych i całego majątku. Jak poinformowała oficjalna agencja prasowa Xinhua, w krótkiej depeszy sąd wojskowy uznał Li winnego przyjmowania i wręczania łapówek, a Weia za winnego wyłącznie przyjmowania łapówek. Teraz wyjaśnię państwu, czym jest chińska kara śmierci w zawieszeniu na 2 lata. Bo brzmi to trochę właśnie jak taki chiński koncept, a dodam, stosowany głównie wobec wysokich rangą chińskich urzędników, wobec których orzekany jest najwyższy wymiar kary. Orzeczone wyroki oznaczają, że po upływie 2 lat kary zostaną automatycznie zamienione na dożywocie bez jakiejkolwiek możliwości zmniejszenia wyroku lub zwolnienia warunkowego. W oświadczeniu chińskich mediów nie podano wysokości łapówek, których dotyczyły te sprawy. Władze w Pekinie zarzucały wcześniej Li, że jego korupcyjne działania wyrządziły wielką szkodę partii, obronie narodowej i rozwojowi armii. Postępowania wobec obu skazanych generałów prowadzono przez wiele miesięcy.

0: W ścisłej tajemnicy. Li Shangfu, powołany do Centralnej Komisji Wojskowej w październiku 2022 roku, a w marcu 2023 mianowany ministrem obrony, zniknął z przestrzeni publicznej 4 miesiące później. Najszybciej w historii Chińskiej Republiki Ludowej. Warto też zwrócić uwagę, że wyroki te są najsurowszymi, jakie wydano wobec wysokich rangą oficerów wojskowych od czasu, kiedy Xi rozpoczął w 2012 roku swoją kampanię antykorupcyjną. Według części obserwatorów kampania ta może służyć umocnieniu władzy Xi Jinpinga. W ostatnich dniach z internetowych archiwów dziennika Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zniknęły wszystkie wydania sprzed stycznia 2026 roku. Według analityków mógł to być element dążenia Pekinu do przejęcia całkowitej kontroli nad przekazem, która oczywiście w chińskich warunkach i tak jest całkowicie kontrolowana, ale jak się okazuje, jesteśmy na etapie wymazywania cenzurowanych i tak archiwów. Ale żeby nie zostawiać Państwa z takim ciężarem gatunkowym w niedzielne popołudnie, zwierzęta łagodzą obyczaje, ale są też czynnikiem zbliżającym do wiary. Pindapata to rytuał codziennego zbierania jałmużny przez buddyjskich mnichów, szczególnie widoczny na ulicach Laosu, Birmy czy Tajlandii. Zakonnicy o świcie przyjmują od wiernych pożywienie i drobne datki. W prowincji Pathum Thani w Tajlandii jeden z przeorów oddalony od siebie wsie codziennie odwiedza, poruszając się łodzią po brzegi wypełnioną czworonogami. Chao Phraya, często nazywana rzeką królów, to główna i najważniejsza rzeka Tajlandii, przepływająca przez Bangkok. Uznawana jest za świętą. W przylegającej od północy do Bangkoku prowincji Pathum Thani, przeor Wat Chim Wararam, zgodnie z buddyjską tradycją, codziennie o świcie wyrusza w podróż rzeką królów po jałmużnę w postaci pożywienia. To nie tylko sposób na przetrwanie, budowanie więzi ze społecznością, ale także praktyka pokory. Na codziennym szlaku przeora pojawia się coraz więcej wiernych, bo zakonnik podróżuje łodzią po brzegi wypełnioną bezdomnymi psami. Zaczęło się od tego, że ludzie porzucali psy w klasztorze. Początkowo był jeden, potem rozmnożyły się, a ludzie przyprowadzali kolejne, więc po prostu opiekowaliśmy się nimi. Teraz chodzą za mną wszędzie. Zazwyczaj śpimy w tym samym pomieszczeniu, a kiedy wstaję rano, żeby iść po jałmużnę, szczekają i idą za mną. Tłumaczy przeor Wat Chim Wararam. Stres i smutki dnia codziennego pomaga przezwyciężyć nie tylko modlitwa i błogosławieństwa mnicha, ale także widok łodzi czworonogów. W tej chwili jest tak wiele rzeczy, które budzą zmartwienia. Gospodarka, wojny, sytuacja na świecie. Ale codzienny widok mnicha i psów na łodzi podnosi mnie na duchu. Daje mi siłę, by przezwyciężyć wszelkie trudności, siłę do pracy i przetrwania każdego dnia. Mówi jeden z wiernych. I jak to w opowieściach z początku XXI wieku bywa, przeorowi Wat Chim Wararamowi pomógł internet i media społecznościowe. Poranne pielgrzymki mnicha łodzią wypełnioną psami stały się wiralem. Nad brzeg Chao Phraya zaczęło przychodzić coraz więcej wiernych. Widok psów wchodzących rządkiem na łódź jest uroczy. Ten widok uzdrawia moje serce. Buddyjski święty Franciszek codziennie zabiera na łódź 12 z 20 klasztornych psów. To wąska drewniana łódka, chybotliwa na wyzbranych wodach Chao Phraya. Tu nie ma kamizelek ratunkowych. Jedyne systemy bezpieczeństwa na łodzi to modlitwa i umiejętność pływania. Zdarzyło się kilka razy, że bawiąc się albo dokuczając na łodzi, psy wpadły do wody, ale umieją pływać. To były Chińskie Znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
1: Chińskie Znaki. Za 4 minuty godzina 23.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Również Państwo mogą współtworzyć Polskie Radio 24, bo chociaż przypominamy, że poznaliśmy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026 i tutaj ukłony dla koleżanek i kolegów, którym udało się zwyciężyć w tegorocznej edycji, to przypominam, że dzwoniąc pod numer 22 645 2400 mogą Państwo również zostawić swoją wiadomość i tak budować Polskie Radio 24.
1: Witam, stary obywatel chory od 4 roku życia na cukrzycę typu 1. Przeraża mnie w tej chwili podejmowanie przez Sejm ustawy Lex Szarlatan. Obawiam się, że to będzie służyło tylko wyhamowaniu jakiegokolwiek postępu w tej medycynie.
0: No to już wyjaśniam, bo rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod medyków. W Polsce ma zakończyć się era znachorów, tak tłumaczą to pomysłodawcy tych przepisów. Znachorów, którzy proponują własne pomysły na leczenie. Jak mówią eksperci, jeżeli ktoś jest chory i zdesperowany, to łatwo w takich momentach dotrzeć do takiej osoby lub do jej bliskich i obiecać, że istnieją cudowne sposoby uzdrowienia. Co dalej z tymi przepisami? No oczywiście będziemy się temu przyglądać. Kolejny telefon, halo?
2: Dziś przypada setna rocznica zamachu majowego, dokonanego, wiadomo, przez Józefa Piłsudskiego. Ale też jest rocznica 91. jego śmierci, też 12 maja. No warto byłoby, żeby w Radiu 24 troszkę temu poświęcić uwagi, może jakieś refleksje, może jakieś oceny. Od oceny to trudno, bo nikt nie jest jednoznacznie w stanie ocenić, chyba nie do tej pory i nigdy, co byłoby lepiej, żeby był zamach, czy nie był zamachu. Natomiast można ubolewać, że dzisiejsze elity polityczne z lewej, z prawej strony nie wyciągnęły należytego wniosku. No i mamy taką Rzeczpospolitą w tej chwili, jaką mamy. Dziękuję bardzo.
0: No, a Piłsudski mówił, że staje do walki ze złem, to znaczy sejmokracją. Halo?
3: No, słuchałem teraz wywiadu waszego redaktora. Nareszcie mądry prowadzący, pan redaktor.
0: To na pewno nie o mnie chodzi. Na 100%. Czas na informacje.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
8: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 11 maja. Do 3 razy sztuka po prezydenckich wetach Sejm znowu zajmuje się ustawami o kryptowalutach. MSZ przekazała Amerykanom notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chce wiedzieć, jak były minister w rządzie PiSu znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Coraz bliżej rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Trwają ostatnie uzgodnienia. Przy mikrofonie Michał Przerwa. Zaczynamy.
4: Suma wydarzeń.
8: Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. W debacie Zbigniew Kuźmiuk z PiSu powiedział, że liczy na porozumienie ponad podziałami. Mówił jednak, że rządzącym zależy na kontynuacji tego tematu.
9: Odnoszę wrażenie, że zarówno większość koalicyjna, jak i pan premier Tusk nie chce merytorycznego porozumienia, a chce mieć cały czas polityczną pałę, którą będzie uderzał w opozycję i w pana prezydenta. I mówię to z ogromnym smutkiem.
8: Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej krytykował postawę PiSu i prezydenta w sprawie kryptowalut. Na złodzieju czapka gore, mówił poseł KO.
10: W Szczecinie się mówiło 30 lat temu, młode wilki mówiły, jak cię złapie.

ją za rękę, mów nie twoja ręka. Weszliście w bardzo niejasne, a właściwie jasne, powiązania z ludźmi, którzy chcieli uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj łapie was przeszłość. I panie Bogucki, panie Kaczyński, panie Sasin, panie Kowalski, to jest wasza ręka. Ta, za którą was złapaliśmy, wasza

0: Po posiedzeniu Rady Ministrów jej rzecznik Adam Szłapka. Chodzi o ukrócenie praktyk pseudomedycznych szkodliwych dla pacjentów. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta nada nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Premier Donald Tusk przekazał z kolei, że zlecił przygotowanie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Przedstawiciele organizacji pacjentów podkreślają, że chorzy potrzebują ustawy zwanej Lex Szarlatan, aby oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu. Rząd przyjął dziś projekt tej ustawy. Elżbieta Kozik, prezeska ruchu onkologicznego PARS, podkreśla, że ta ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, bo oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka.
1: Przypominam sobie czasy, prowadząc Amazonki i funkcjonując w klubie przy Centrum Onkologii, przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli robić wodę z mózgu.
0: Podobnie Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń Ekoserce, mówiła, że ustawa jest niezbędna.
2: Ustawa Lex Szarlatan jest konieczna, jest w zasadzie niezbędna, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że pacjenci, którzy są niedoinformowani, niewystarczająco świadomi, wyedukowani z różnych powodów, szukają wiedzy i rozwiązań w internecie, chociażby. Bardzo często na mediach społecznościowych widzimy po pierwsze niewiarygodne, niepoparte medycznie informacje.
0: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, między innymi zarządzając kary w wysokości do 1 000 000 zł. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Oficjalne zapytanie ma wyjaśnić, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
3: Zawczasu informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany w Polsce. Krajowym listem gończym nasz wymiar sprawiedliwości tego człowieka, a także pana Romanowskiego. To już europejskim nakazem aresztowania. Obu tych panów za poważne przestępstwa polski wymiar sprawiedliwości poszukuje.
0: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zajmą się statusem posła Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak tłumaczył, skoro były minister przebywający w USA podjął pracę za granicą, może to wpłynąć na jego status posła zawodowego oraz pobieranie wynagrodzenia z Sejmu.
4: Pytanie jest takie, jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Marszałek ocenił również, że wstydem jest, że były minister sprawiedliwości od wielu miesięcy unika odpowiedzialności. Zbigniewa Ziobrę broni prezydencki minister Marcin Przydacz. Jego zdaniem polityk może obawiać się, że jego proces nie będzie sprawiedliwy, ponieważ w jego ocenie polskie sądownictwo nie jest niezależne.
5: Cała ta sytuacja pokazuje niestety, że w polskim wymiarze sprawiedliwości nie dzieje się zbyt dobrze. No nie ma tutaj pewności, że wymiar sprawiedliwości działałby w sposób rzeczywiście niezależny i niezawisły. W tej sprawie będzie wniosek ekstradycyjny najpewniej i orzeknie o tej sprawie sąd amerykański, co do którego myślę, że nikt nie ma zarzutu co do braku niezależności, podległości politycznej. A w przypadku polskiej prokuratury na pewno takiego przymiotu niezależności pod prokuratorem generalnym Żurkiem dzisiejsza prokuratura nie ma.
0: Na te zarzuty odpowiada rzecznik rządu. Gdyby Zbigniew Ziobro nie miał niczego na sumieniu, to by nie uciekał, powiedział Adam Szłapka.
6: Jeżeli ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, przed polską prokuraturą, to pokazuje, że ma się czego bać. Najprawdopodobniej przedostał się do Stanów Zjednoczonych na podstawie dokumentu wydanego przez rząd Orbana. Z jakiegoś powodu, mimo że zapowiadał, że tego nie zrobi, wyjechał z Węgier przed zaprzysiężeniem nowego rządu. To znaczy, że jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
0: W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa już w Stanach Zjednoczonych, a nie w Budapeszcie. W USA ma pełnić rolę komentatora politycznego telewizji Republika. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

0: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiS-u rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. 2 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Szczegóły zna Jolanta Turkowska.
1: Co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta, wyjaśnił sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański.
2: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
1: Wnioskodawcy chcieli, aby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm wybrał 13 marca 6 nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone. Skład odniósł się jedynie do kwestii ślubowania wobec prezydenta, czym, zdaniem sędziego Rafała Wojciechowskiego, wykroczył poza zakres wniosku.
0: Trybunał w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów. Polski rząd ma czas do 20 maja na przekazanie informacji w tej sprawie.
3: Sumę wydarzeń.
0: Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy spodziewać się rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA.
4: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane. To dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, bo to dzień pokazujący, że walka ma sens, że upór ma sens i że najważniejszy jest cel, a celem była godność człowieka, każdego człowieka, nie tylko pojedynczych par.
0: Sprawa budzi sprzeciw środowisk konserwatywnych. Poseł PiS-u Henryk Kowalczyk uważa, że wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne.
5: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór, ale nie radziłbym.
0: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił premier. Decyzja szefa rządu to efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa 2 mężczyzn z Berlina.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Europa powinna wybrać swojego przedstawiciela do negocjacji pokojowych. Zgodzili się prezydenci Słowacji, Czech i Austrii. Wojna Rosji przeciw Ukrainie i aktualna sytuacja geopolityczna na świecie były tematami szczytu Trójkąta Sławkowskiego w Bratysławie. Nazwa pochodzi od miejscowości Sławków, w której te 3 kraje zawarły porozumienie. Szczegóły zna Wojciech Stopa.
6: Prezydent Słowacji Peter Pellegrini podkreślił, że nie można oczekiwać, iż rozmowy o zakończeniu wojny będą prowadzone wyłącznie przez Stany Zjednoczone. Bez zaangażowania i komunikacji ze strony Unii Europejskiej zostaniemy na uboczu i będziemy jedynie przyglądać się porozumieniom zawieranym przez USA, Rosję i Ukrainę. Europa musi znaleźć polityka, który reprezentowałby ją w rozmowach pokojowych z Rosją. Osobę, która będzie respektowana przez każdą ze stron. Podobne stanowisko zajął prezydent Czech Petr Pavel. Stwierdził, że trudno wyobrazić sobie rozmowy o przyszłej architekturze bezpieczeństwa na kontynencie bez reprezentanta Europy. Dodał, że warto rozpocząć debatę na ten temat. Prezydenci Słowacji, Czech i Austrii zapowiedzieli również współpracę w zakresie regulacji dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Opowiedzieli się za wypracowaniem wspólnego ogólnoeuropejskiego rozwiązania w tej sprawie. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Od września będzie obowiązywał zakaz importu mięsa z Brazylii do Unii Europejskiej, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Zdaniem ekonomisty Bartłomieja Nowaka ten zakaz świadczy, że umowa handlowa z krajami Mercosur zadziałała. Na europejski rynek trafiło brazylijskie mięso skażone hormonem wzrostu. Od 2022 roku jest on zakazany w Unii Europejskiej i rolnicy nie mogą go używać. Dr Nowak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mówił na antenie Polskiego Radia 24, że jest to kryzys, ale tylko wizerunkowy dla umowy z krajami Mercosur.
7: To świadczy o sile tej umowy. Ja cały czas argumentowałem, że w tej umowie są wszystkie tak zwane hamulce bezpieczeństwa i no po prostu zadziałał. I gdyby tej umowy nie było, proszę sobie wyobrazić, to w takiej sytuacji, jeżeli faktycznie to było mięso z użyciem hormonów, to my byśmy musieli się odwoływać do procedur Światowej Organizacji Handlu, co by pewnie zajęło czas, a tutaj zadziałało bardzo szybko dzięki temu, że mamy umowę handlową.
0: 1 maja weszła w życie umowa z krajami Mercosur, znosząca cła na ponad 90% produktów. Wśród państw Mercosur jest właśnie Brazylia. Rozpoczął się 79. Festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie uhonorowano

0: nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. O najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, Złotą Palmę, powalczą 22 filmy, w tym polski kandydat Fatherland Pawła Pawlikowskiego.
1: Jackson. Wizjonerski reżyser, pionier nowych technologii filmowych i twórca jednej z najbardziej kultowych trylogii w historii kina, Władca Pierścieni. Tak festiwal w Cannes uzasadnił przyznanie Peterowi Jacksonowi honorowej Złotej Palmy za całokształt twórczości. Wręczając mu nagrodę, aktor Elijah Wood, odtwórca roli Froda Bagginsa w ekranizacjach dzieł Tolkiena, podkreślił, że Jackson odmienił jego życie. To całkowicie nieoczekiwane wyróżnienie, prawie że cud, ponieważ nigdy nie wyobrażałem sobie, że zdobędę kiedyś Złotą Palmę. Zawsze uważałem, że moje filmy nie pasują do takich nagród, powiedział reżyser. Teraz w Cannes rozpoczyna się rywalizacja o Złotą Palmę. Przez najbliższe 11 dni filmy oceni jury pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Parka Chan-wooka. Wśród kandydatów do nagrody jest film Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Zaś w konkursie krótkiego metrażu nominowano film Spiritus Sanctus Michała Toczka. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Laureaci festiwalu w Cannes zostaną ogłoszeni 23 maja.
2: Suma wydarzeń.
0: Ósmoklasiści z całego kraju już po sprawdzianie z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Wysiłki uczniów obserwowała Martyna Szymczakowska.
3: Uczniowie mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z całego przekroju matematyki. Były zadania zamknięte i otwarte. Według zdających ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
4: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania.
5: Były oczywiście te obwody, nieobwody, też objętości, pole powierzchni.
3: Wicedyrektorka podstawówki nr 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
6: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie. Zadania, które występują w tym arkuszu, to są zadania typowe.
3: Jutro ostatni dzień egzaminu i sprawdzian z języka obcego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
0: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane środki zapobiegawcze. To decyzja ze wszechmiar słuszna, mówi adwokat podejrzanego Dariusz Kawalec.
7: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
0: To podejrzany odzyska także wpłaconą wcześniej kaucję w wysokości 40 tysięcy złotych. Sąd odwoławczy tym samym uznał, że nie ma przesłanek, by kierowca mógł utrudniać prowadzone śledztwo, informuje prokurator Bartosz Kilian.
8: Jak zaakcentował sąd odwoławczy, to postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego. Więc sąd uznał, że nie zachodzą żadne ryzyka, które wiązałyby się z ewentualną negatywną postawą podejrzanego wobec prowadzonych czynności.
0: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Jadąc rowerem ulicą Kazimierzowską, został potrącony przez samochód. 57-letni kierowca został zatrzymany, jednak po wpłaceniu poręczenia majątkowego opuścił areszt.
2: Suma wydarzeń.
0: 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski w wyniku zbrojnego zamachu nazywanego przewrotem majowym przejął władzę w II Rzeczpospolitej. Na czele wiernych mu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako przewrót majowy. W jego wyniku został obalony rząd Wincentego Witosa i doszło do dymisji prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W Polsce rozpoczął się okres zwany rządami sanacji. Profesor Tomasz Nałęcz tłumaczył na naszej antenie, że ocena tych wydarzeń nie jest jednoznaczna.
9: Piłsudski się za największe zagrożenie dla takiej Polski uważał Polskę spojoną obręczą nacjonalizmu. W maju, obawiając się, że zaczyna Polska endecka triumfować, zdecydował się na taką operację i tak wyglądały jego motywy. Inna już sprawa, ta ewolucja ustrojowa i już kolejne rządów pomajowych. No bo okazało się, że Piłsudski, chcąc ratować demokrację, zafundował Polsce nie endecką, ale własną dyktaturę.
0: Tak mówił profesor Tomasz Nałęcz. Do dziś historycy są podzieleni w kwestii oceny przewrotu majowego. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed wojną domową i rozpadem. Drudzy, że był to początek upadku demokracji w II Rzeczpospolitej.

0: sumę wydarzeń.
1: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Te prestiżowe wyróżnienia publiczne nadawca przyznał twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie. Audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe. A na gali była Dorota Piotrowska.
2: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher, witając gości, podkreślił, że Polskie Radio i Nagroda Melchiory cały czas się zmieniają.
3: Polskie Radio odbudowuje swoją siłę, odbudowuje liczbę słuchaczy, z miesiąca na miesiąc słuchaczy jest coraz więcej. Zmienia się Polskie Radio, jest nowe Polskie Radio, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję szanownej kapitule, że przyjęła zaproszenie do tej nagrody. Polskie Radio się zmienia, nagroda się zmienia, dziennikarstwo się zmienia, staramy się reagować na to. Staramy się, żeby ta nagroda zmieniała się i dopasowywała się do tego, co się dzieje w mediach.
2: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany Alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Jego bohaterką jest Emet Ezel, poetka z Berlina, która w Lubelskiej Izbie Drukarstwa odzyskuje rodzinne dziedzictwo, składając litery niczym fragmenty własnej historii.
4: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej. Chodziło o to, że możemy usłyszeć to, co jest między słowami i poza słowami. I taka jest opowieść o Emet Ezel.
2: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
5: Pewnie Państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji, siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa, coś dłubie, montuje parę razy, a tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób, połączenie ich wizji, kreacji, a ja jestem tylko narzędziem i żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
2: W tym roku wprowadzono dwie nowe kategorie. Nagrodę za najlepszą realizację dziennikarską prowadzoną na żywo otrzymał Radomir Witt z TVN24 za głośną wymianę zdań z posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem.
6: Nawet jak będą krzyczeć, obrażać, uciekać i robić jeszcze nie wiadomo co, to my i tak będziemy robić swoje i będziemy zadawać pytania.
2: A wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty Człowiek Ciszy. Człowiek nadziei.
7: Kiedy tworzyłem ten audiodokument, doszedłem do takiego wniosku, że z roku na rok młodzi ludzie potrzebują dobrych wzorców. I mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób. Tak, żeby poszukiwali.
2: Nagrodzono też Martę Gordziewicz z programu Czarno na Białym TVN24 za reportaż wideo Republika Propagandy o telewizji Republika.
8: To jest taki reportaż, nad którym pracowałam długo, jak na moją redakcję, ponieważ 4 miesiące, z czego ponad 2 bez kamery. Po to, żeby zdobyć niezbite dowody na to, jak dużo publicznych pieniędzy poszło do kieszeni Tomasza Sakiewicza.
2: I Katarzynę Włodkowską z Gazety Wyborczej, autorkę reportażu Pykniesz Blika, o gdańskim pseudoterapeucie Jakubie W.
9: Dla mnie wyróżniony został wyjątkowy tekst, bo to jest tekst, reportaż tak naprawdę o zbrodni. Istotą psychoterapii jest zaufanie. Każdy, gdy trafia do gabinetu psychoterapeuty, kompletnie się obnaża. I sytuacja, w której ktoś dla swoich korzyści, dewiacji, uzależnień ma to nasze totalne otwarcie wykorzystać, jest moim zdaniem zbrodniarzem.
2: Jurorzy docenili też autorów podcastu Nieświęty, Annę Sobolewską, Bartosza Dąbrowskiego, Darię Kędziorę i Barbarę Sowę z portalu TOK FM.
0: Suma wydarzeń.
1: I na koniec magazynu smutna wiadomość. Zmarła Stanisława Celińska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych oraz uznana wokalistka. Aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. O jej odejściu poinformowała Joanna Trzcińska, prowadząca media społecznościowe artystki. Stanisława Celińska od początku swojej kariery współpracowała też z Polskim Radiem. W Teatrze Polskiego Radia występowała w repertuarze klasycznym i współczesnym, zagrała w niemal 300 słuchowiskach. Ponad pół wieku występowała w powieści radiowej Matysiakowie, gdzie wcielała się w postać Iwony Rączkowej. W jednym z radiowych wywiadów mówiła, że aktorów grających w słuchowisku połączyła szczególna

0: coś takiego powstało jakby rodzina, rodzina wirtualna, ale może prawdziwsza czasami od tych, które są, istnieją naprawdę w życiu.
1: To wielka strata dla polskiej kultury, muzyki i radia, mówił o śmierci Stanisławy Celińskiej Juliusz Kaszyński, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
2: Ta jej serdeczność, otwartość, dobroć serca, taka na wyciągnięcie dłoni. Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa. Taką, którą z radością się spotyka na podwórku, która o wszystkim pamięta, która wie, która zapyta, która zatroszczy się o mieszkanie albo o kota. Zupełnie nie miała sposobu bycia, sposobu zachowywania się wielkiej artystki, a wielką artystką z całą pewnością była.
1: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, między innymi w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuks. Debiutowała w 1970 roku u boku Daniela Olbrychskiego w filmie Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku, wielokrotnie nagradzana, między innymi pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem, Polską Nagrodą Filmową, czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry. Zmarła w wieku 79 lat. Tą informacją kończymy magazyn, który przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja doniesień z kraju i ze świata punktualnie o północy. Michał Przerwa. Dziękuję i do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie.
7: 25 minut po godzinie 23.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W ostatnich 2-3 latach na europejskim rynku przybyło kilkanaście nowych marek samochodowych, głównie chińskich producentów. Czy jest przestrzeń dla nowej polskiej marki, o której wielu marzy, i czy w spełnieniu tego marzenia pomoże firma z Tajwanu? O tym na naszej antenie Maciej Mazur, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, a rozmawiał z nim Marek Klapa.
9: Tak się zastanawiam, jestem bardzo ciekawy, czy panu również zdarza się, że widzi pan samochód na ulicach Warszawy na przykład, spogląda pan na jego design, no ten design nic nie mówi, spogląda pan na logotyp, ten logotyp też nic nie mówi, no jakaś nowość, czy często zdarza się tak panu, czy jest pan na bieżąco z tymi nowinkami dzisiaj?
10: Myślę, że kilka lat temu, gdyby na takie pytanie ekspert motoryzacyjny odpowiedział twierdząco, że rzeczywiście tych marek jest tak dużo, że ich się nie rozpoznaje, to by znaczyło, że ten ekspert powinien zmienić branżę, bo żadnym nie jest ekspertem.
9: A dzisiaj?
10: Dziś tych marek jest tak wiele, że faktycznie ja mam bardzo często problem w rozpoznaniu tych, które zwłaszcza pochodzą z państwa środka, bo widzimy mnóstwo marek, które się pojawiają. Nie ma w zasadzie miesiąca, nie ma kwartału bez nowej marki, więc tak, cały czas coś nas na rynku motoryzacyjnym potrafi zaskoczyć.
9: No i widać również w statystykach sprzedaży, że te chińskie samochody, zresztą nie tylko elektryczne, no zaczynają dominować i pojawiać się w pierwszej dziesiątce, a w niektórych kategoriach nawet zaczynają szturmować czołówki.
10: Jeszcze na słowo dominacja myślę, że jest zbyt wcześnie, ale na pewno jest
9: rozpychają
10: to
9: się.
10: Moment, kiedy się bardzo mocno rozpychają. Te 10 czy nawet już kilkanaście procent to jest coś, do czego się zaczynamy przyzwyczajać. Oczywiście to nie jest powiedziane, że to będzie tylko marsz w jednym kierunku. Zobaczymy, w którym momencie będzie ta słynna korekta, która też na parkietach często króluje. W motoryzacji ona też króluje, więc też spodziewamy się, że w pewnym momencie pewnie będzie zawahanie, ale dziś widzimy, że coraz większy udział jest marek chińskich, zwłaszcza w obszarze samochodów konwencjonalnych i oczywiście też w obszarze samochodów elektrycznych.
9: Spoglądam na liczby. Według danych z marca 2026, oczywiście różne te zestawienia są i czasami są pewne różnice, ale możemy przyjąć, że w Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 143

0: on będzie technologicznie na tym samym poziomie albo nawet wyższym od swoich konkurentów? Czy wokół niego będzie zbudowany ekosystem? I jeśli rzeczywiście będą to odpowiedzi pozytywne, to ja wierzę, że tak, absolutnie jest miejsce na naszą własną markę i jest miejsce na to, żeby na rynku motoryzacyjnym pojawiła się produkcja Made in Poland, która naszemu rynkowi motoryzacyjnemu po prostu jest bardzo potrzebna, bo ten rynek krwawi i on potrzebuje, tak jak program Nasze Auto troszkę wystymulował nam rejestrację, tak tego typu projekt, on ma na celu zdynamizowanie też rozwoju rynku motoryzacyjnego, więc myślę, że i na markę jest miejsce i tym bardziej na tego typu hub technologiczny, który w Jaworznie i wokół Jaworzna będzie powstawał.
1: A z Maciejem Mazurem, dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, rozmawiał Marek Klapa. Wieczór w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Realizowali Paweł Chodyna i Adam Waliszewski. A ja dzisiaj antenę współdzieliłem razem z Grzegorzem Frontczakiem. Nazywam się Jeremiah Mrożek. Życząc Państwu spokojnego wieczoru, zapraszam również do pozostania z Polskim Radiem 24.
2: Powtórka programu.
3: Przestrzeń, design, architektura.
4: Dobry wieczór. Design, przestrzeń, architektura. Krzysztof Grzybowski. Naszym gościem jest pan Marek Chrobak, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
4: I oczywiście od razu wyjaśniam, prostuję, o pałacu w Wilanowie, o architekturze pałacu w Wilanowie rozmawiać nie będziemy, ale natomiast rzeczywiście będziemy mówić o tym, co przed nami. 14-15 maja. Kongres Architektury Polski. Ważne wydarzenie, zapewne najważniejsze wydarzenie, jeżeli chodzi o świat polskiej architektury. Panie prezesie, w jakich nastrojach będziecie zaczynać to spotkanie?
5: Cel kongresu jest dokładnie powiedziany i dokładnie żeśmy sprecyzowali to jako wartość, jako przestrzeń, wartość i odpowiedzialność. W tym duchu będziemy rozmawiać na temat przestrzeni dobrych, złych, tego, co powinniśmy zmienić w naszym krajobrazie i czego jakie są oczekiwania w ogóle od środowiska architektów w tym temacie.
4: No to mamy w takim razie przynajmniej kilka wątków, przy których warto się zatrzymać. Jeżeli chodzi o oczekiwania architektów, oczekiwania dotyczące pewnych zmian, rozwiązań, które należałoby, można by w naszym kraju, albo być może trzeba w naszym kraju wprowadzić, to te główne kierunki czego dotyczą?
5: Cel kongresu jest jak gdyby podzielony na kilka tematów, kilka wątków, które chcemy przedyskutować, omówić, a przede wszystkim przedyskutować go ze społeczeństwem. To bardzo szumnie powiedziane, przedyskutować ze społeczeństwem, bo w ramach tego kongresu myślę, że to do końca nie będzie możliwe. Natomiast mam nadzieję, że obecność osób, które w jakiś sposób są odpowiedzialne za przestrzeń, za kreowanie tej przestrzeni, będą świadomie i z pewną odpowiedzialnością dyskutować na ten temat. Cały kongres jest podzielony na kilka wątków, począwszy od przestrzeni zbudowanej, zrównoważonego rozwoju, ale też pojęcia piękna tego, co nas otacza i w jaki sposób do tego piękna podchodzimy. Celem kongresu jest również wypracowanie pewnych tez oraz takich wniosków do powstającej polskiej polityki architektonicznej. I to jest jak gdyby nadrzędny cel tego kongresu. Tak jak pan wspomniał, kongres nie jest takim wydarzeniem częstym. Ostatni kongres odbywał się w 2008 roku, więc sporo lat temu, od tego czasu zarówno w przestrzeni, jak i w podejściu do architektury się wiele zmieniło. I o tym trzeba rozmawiać.
4: Tutaj, jeżeli chodzi o panele, jeżeli chodzi o te tematy, o przestrzeń, zaufanie, odpowiedzialność, miejsce do życia.

0: życia, równowaga, współudział, małe miasta, edukacja, tożsamość, ochrona, nowe życie, a także to, o czym pan kilka razy wspomniał, czyli piękno. No, pojęcie, które chyba bardzo mocno kojarzy nam się, albo inaczej powinno nam się kojarzyć z architekturą. Z drugiej strony, wchodząc nawet na państwa stronę, pojawiają się też inne hasła, które brzmią bardzo ciekawie, czyli architektura, to są przesłania kongresu, architektura jako część rozwoju gospodarczego, jako część polityki innowacyjnej, jako polityka środowiskowa i transformacja energetyczna, jako polityka społeczna, jako polityka mieszkaniowa, jako właśnie poczucie piękna i równowagi. Wiele tych wyzwań, bardzo różne role. Na ile my, jako społeczeństwo, mamy świadomość tego, że architektura to nie jest tylko plan budynku, że to jest coś o wiele więcej.
1: Bo to jest o wiele więcej. My jako architekci, kreując tą rzeczywistość i przestrzeń, w której żyjemy, nie kreujemy jej dla siebie. To nie jest cel naszej pracy. Naszą pracą jest wytworzenie dobrego efektu przestrzeni, w której będą żyli ludzie, w której będą obracali się i tworzyli jak gdyby społeczeństwo na wiele, wiele lat w przód. W związku z powyższym, dlatego też te wątki, o których pan wspomniał, to tworzy pewną kreację i do tego chcielibyśmy w kongresie się odnieść.
0: To w takim razie jeszcze kilka pytań, które też można znaleźć na państwa stronie. Rozumiem, że to też będą tematy, które w tych rozmowach, na tych panelach będą się pojawiać. Rola i kondycja zawodu architekta. Trzeba o tym dziś, w 2026 roku rozmawiać, trzeba o tym przypominać?
1: Zdecydowanie trzeba przypominać, ze względu na to, że odpowiedzialność, jaką architekt bierze przy wykonywaniu dokumentacji bądź tworzeniu przestrzeni i budynków, jest coraz większa. A z tą odpowiedzialnością łączy się również to, co jest wytworem naszej twórczości. To te dyskusje, które już się zaczęły w ramach różnych wydarzeń kongresowych i przedkongresowych, no, w większości w tej chwili skupiają się właśnie na tym oddźwięku zewnętrznym, czyli to, co społeczeństwo i ludzie mówią o tej przestrzeni, jak ona funkcjonuje, czy to jest dobra przestrzeń, czy to jest przestrzeń, którą możemy, że tak powiem, budować przestrzeń publiczną w naszym kraju. A do tego wszystkiego myślę, że będziemy się odnosić zarówno w kongresie, jak i w polityce. No, należy wspomnieć również o tym, że jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, której takiej polityki nie ma, więc myślę, że najwyższy czas, żebyśmy świadomie o tym problemie po prostu rozmawiali.
0: To jeżeli pan pozwoli, ja do tego zagadnienia tej polskiej polityki architektonicznej, czym ona miałaby być, jak powinna wyglądać, za chwilę będę chciał powrócić, ale jeszcze jedno pytanie, które się pojawia na państwa stronach, właśnie na tej stronie poświęconej nadchodzącemu kongresowi. Jedno bardzo ważne pytanie. Ja myślę, że mieszkańcy miast nie raz, nie dwa i nie trzy razy sobie to pytanie zadawali. Po co nam architekt miasta?
1: Architekt miasta jest pewnego rodzaju strażnikiem, dlatego uważam, że w każdym większym mieście, no tu będziemy dyskutować i zdania są różne, czy te miasta mają być, każde miasto powinno mieć architekta. Myślę, że nie każde miasto stać na architekta, ale myślę, że w większych miastach, choćby Łódź, Gdańsk, Kraków. W Krakowie już jest. Ja pochodzę akurat i pracuję w Rzeszowie na co dzień. I ten architekt, który był no jeszcze niedawno, w tej chwili architekta nie mamy.
0: To przepraszam, to panie prezesie, to ja zmienię pytanie, bo właściwie to tak. Ja rozumiem, dlaczego ono jest tak sformułowane na stronie, ale ze swojej perspektywy chyba powinienem inaczej zapytać. Jak to jest możliwe, że w tak wielu i to tych największych, najbardziej istotnych polskich miastach nie ma czegoś takiego jak funkcja architekta miasta.

0: kogoś, kto nadzorowałby rozwój miasta, kogoś, kto by nadzorował ogólną przestrzeń miasta, bo przecież nie chodzi o to, żeby miasto zabudowywać jakimiś oderwanymi od siebie kawałkami, no, tylko żeby mieć trochę szersze spojrzenie i mieć pomysł na jakąś ideę, w którą stronę to miasto powinno zmierzać, jeżeli chodzi właśnie o architekturę, o zabudowę, o wykorzystanie przestrzeni, o sposób zabudowy przestrzeni i tak dalej.
1: Zdecydowanie się z panem redaktorem tutaj zgadzam. Architekt miasta jest osobą, która w jakiś sposób ma pieczę nad różnymi działaniami, bo to nie są tylko działania mieszkaniowe, ale również i przemysłowe, komunikacyjne, a to tworzy aglomerację miejską. W związku z powyższym no, my też uważamy, że każde większe miasto, a w zasadzie nie tylko większe, ale takie, które się boryka z pewnymi problemami, zasługuje na rolę architekta.
0: Na ile dowodem na to, że taka potrzeba jest, jest to, co możemy bardzo często usłyszeć o polskiej przestrzeni. I to nie jest bynajmniej zarzut wobec architektów, no bo oni pracują na takich przepisach i w takiej rzeczywistości, jaką mamy. Ale bardzo często możemy usłyszeć, że polska przestrzeń jest dramatycznie chaotyczna. Że bardzo często jedna rzecz stojąca obok drugiej rzeczy kompletnie do niej nie pasuje. Tak jakby w tych planach kompletnie nie przejmowano się tym, w jakim otoczeniu na przykład dany budynek, czy też dany kompleks, czy też dana inwestycja jest stawiana. I to jest tylko najprostszy przykład.
1: Ma pan dużo racji. Faktycznie polska przestrzeń jest zarówno przez mieszkańców, ale również przez obserwatorów z zewnątrz traktowana jako bardzo chaotyczna, pozbawiona jakichś reguł kształtowania przestrzeni miejskiej, pozamiejskiej, otoczenia biologicznego. No tutaj mamy naprawdę dużo do zrobienia i myślę, że tutaj można już mówić o szkodzie, która została wyrządzona planowaniu przestrzennemu w Polsce. Myślę, że sami widzimy, jak ten krajobraz kształtuje się w Polsce, a wyjedziemy za granicę chociażby Niemiec czy Austrii i jak krajobraz jest ukształtowany tam. W związku z powyższym naprawdę dużo jest do zrobienia. Pewnych rzeczy się już nie da nadrobić i pewnych rzeczy się nie da poprawić, ale możemy naprawdę dużo zrobić celem kształtowania tego, co jeszcze nie zostało zabudowane.
0: A z czego to wynika? To jest kwestia innych doświadczeń, to jest kwestia innej świadomości, nawet nie tyle architektonicznej, co innej świadomości estetycznej i poczucia tego, że ktoś taki jak architekt, ktoś taki, kto czuwałby właśnie nad rozwojem, wyglądem miasta, po prostu jest nie to, że potrzebny, jest niezbędny. Czy być może problem jest jeszcze inny? To znaczy mamy świadomość, mamy ludzi, mamy być może nawet przepisy, które można by było stosować, natomiast cały czas no jednak najważniejszy jest wyścig za pieniądzem, bo bądźmy szczerzy, no bardzo często jest tak, że po prostu pewne inwestycje powstają w takim, a nie innym kształcie, bo na nich się po prostu więcej zarabia.
1: Ten problem, o którym pan wspomniał, jest bardzo złożony. To jest problem, z którym borykamy się już od dziesiątek lat. Myślę, że to jest związane ze zmianą ustroju. Polska po 1989 roku wkroczyła w troszeczkę inny system i od tego czasu myślę, że dużo rzeczy zostało zaniedbanych. A może nie zaniedbanych, ale niedopilnowanych. Planowanie przestrzenne też miało swoje jak gdyby złe czasy. W tej chwili plany ogólne, które powstają lub nie powstają, zobaczymy jak to się wszystko poukłada, ale jest to jeden element z planowania, którego no, przez wiele, wiele lat nie było. Rozlewanie się miast, odludnianie miast, wyludnianie się centrów aglomeracji.
0: No i rozumiem, że to wszystko bardzo często w sposób absolutnie niekontrolowany.
1: Oczywiście, że tak. To jest proces, który często przejmują deweloperzy, często przejmują jakieś społeczności, które no, patrzą na własny interes tylko i wyłącznie. Więc naprawdę musimy o tym bardzo

0: mocno pomyśleć, w którym kierunku zarówno planowanie, jak i sama architektura powinna iść, żeby jednak tym procesom troszeczkę zapobiec.
1: Czy to, o czym teraz rozmawiamy, to jest jakaś składowa, no właśnie, tego zagadnienia, o którym pan wspomniał, czyli tej polskiej polityki architektonicznej?
0: Tak, oczywiście. Planowaniu, w ogóle polityka architektoniczna odnosi się nie tylko do budynków, do krajobrazu, do przestrzeni miejskiej, ale również do krajobrazu otwartego, do partycypacji społecznej chociażby, do edukacji, bo to są wszystko czynniki, które wpływają na to, czy pewne decyzje są świadomie podejmowane, czy nie.
1: Czy my jesteśmy już na tym etapie, myślę my jako społeczeństwo, jako kraj, żeby na tym szczeblu podstawowym, czyli my jako mieszkańcy, my jako użytkownicy miast i miasteczek, my jako przechodnie spoglądający na różne inwestycje, różne budynki korzystające z nich, my jako władze samorządowe, my jako dysydenci, my jako deweloperzy, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy już w tym miejscu, żeby rzeczywiście na poważnie w takiej dyskusji wziąć udział i być może pewne partykularne interesy potrafić odłożyć na bok?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Czy my jesteśmy gotowi?
1: No, czy doszliśmy już do tego momentu, żeby na poważnie o tym rozmawiać, żeby to nie była dyskusja, która oczywiście zakończy się uchwaleniem jakichś jak najbardziej słusznych inicjatyw, być może jakiegoś katalogu, który jak wiele innych rzeczy w naszym kraju trafi do szuflady i po wielu, wielu latach wyciągnie się go zakurzonego jako pewnego rodzaju ciekawostkę i nic więcej.
0: Życzyłbym sobie, żeby to nie trafiło do szuflady. Właśnie po to otwieramy pewną dyskusję, pewną polemikę zarówno z samorządowcami, zarówno z decydentami, z deweloperami, z inwestorami naszymi, bo my jesteśmy tylko wykonawcą pewnych decyzji zewnętrznych, prawda? Natomiast wydaje mi się, że im szybciej zaczniemy o tym świadomie rozmawiać i świadomie do tego podchodzić, tym mniej będziemy mieć po prostu problemów z przestrzenią.
1: No ale widzi pan taką wolę i takie zrozumienie po drugiej stronie, nie wiem, czy to rządowej, czy właśnie samorządowej, czy ze strony spółdzielni, no i tak dalej, i tak dalej. To widać, czy na razie to jeszcze jest pieśń przyszłości?
0: Myślę, że znaczy tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że jest to pieśń przyszłości, która gdzieś tam w oddali jest. Natomiast wydaje mi się, że też, że jest pewnego rodzaju zrozumienie, choćby samym powołaniem zespołu do spraw powołania takiej polityki, bo gdyby nie ten fakt, to myślę, że polityka by po prostu nie powstała.
1: Mhm. Możemy powiedzieć, że w takim razie, no znów, bardzo ogólnie mówiąc, my jako społeczeństwo doszliśmy już do takiego momentu, że zdajemy sobie sprawę z tego, że być może coś jest nie tak, że rozglądamy się wokół, mamy też doświadczenia, podróżujemy na potęgę, mamy doświadczenia, mamy obserwacje z innych krajów, no i widzimy, że być może nie wszystko wygląda tak, jak mogłoby wyglądać i do tego etapu już dotarliśmy. Natomiast pytanie, kiedy dotrzemy do etapu, w którym te nasze obserwacje zaczniemy przekuwać w konkretne działania?
0: Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem, czy pan zauważył, ale od pewnego czasu w mediach pojawia się dużo głosów, że coś jest odbierane przez społeczeństwo dobrze albo coś jest odbierane źle. Więc my tą świadomość, mówię tutaj o społeczeństwie, o codziennym takim, od każdym Kowalskim, prawda, w cudzysłowie, tak? Nie mówię o architektach, bo my mamy troszeczkę inne jak gdyby podejście do tego tematu. Natomiast wydaje mi się, że ten moment zwrotny już następuje, że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo ocenić, że coś jest pozytywne, a coś jest negatywne. Natomiast tutaj brakuje jeszcze tej świadomości, że pewne decyzje, zarówno planistyczne, jak i architektoniczne czy projektowe, buduje się na wiele, wiele lat. I to, co zostaje

0: zbudowane w przestrzeni dzisiaj, to będzie miało odzwierciedlenie za lat 10, 20, 50 i 100. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że już mamy przykłady budynków, które chcemy rozbierać po 10-15 latach. No to jest zupełnie brak pewnego rodzaju przyszłościowego patrzenia. W dobie, gdzie mówimy o zrównoważonym rozwoju, o podejściu ekologicznym, takie podejście jest po prostu no, bardzo niedobre.
1: No ale panie prezesie, czy to, o czym pan mówi, to nie jest właśnie dowód na to, że czym innym jest teoria, bardzo ładna, słuszna, a czym innym potem praktyka? No bo z jednej strony, tak jak pan mówi, mamy budynki budowane w latach 90. czy w latach 2000, które w tej chwili są rozbierane, równane z ziemią, nie dlatego, że coś się z nimi stało, tylko dlatego, że bardzo często jest tak, że na ich miejscu buduje się po prostu coś większego, na czym będzie można bardziej zarobić. Albo jest też tak, że remont na przykład takiego budynku po 20-30 latach użytkowania, budynku, który bardzo często był stawiany jako właśnie takie rozwiązanie tymczasowe, rozbiórka takiego budynku wychodzi taniej niż jego remont.
0: Dlatego podejście do architektury cyrkularnej, czyli takiej, która będzie mogła pełnić wiele funkcji, jest tutaj zdecydowanie dobrym podejściem i musimy o tym po prostu w ten sposób mówić i do architektury tak podchodzić. Dzisiaj architektura, nie budujemy budynku dla jednej funkcji. Za chwilę ta funkcja powinna być możliwa do zmiany w danym budynku pod kątem chociażby zapotrzebowania. Tutaj mówię o budynkach chociażby użyteczności publicznej, bo trudno w budynkach mieszkalnych robić powiedzmy biura czy hotele, aczkolwiek myślę, że i takie
1: rzeczy też się zdarzają, tak.
0: Takie rzeczy też powinniśmy brać pod uwagę. Natomiast mówię tutaj o budynkach użyteczności publicznej chociażby. No, budujemy centra handlowe, ale za chwilę te centra handlowe mogą po prostu nie być potrzebne, bo charakter i profil handlu się na tyle już zmienia, już widzimy to, że coraz więcej kupujemy w internecie i po prostu sklepy zupełnie inaczej funkcjonują dzisiaj.
1: Czyli takiego centrum nie wyburzamy, nie budujemy na jego miejscu ładnych apartamentowców, tylko po prostu zmieniamy jego zastosowanie?
0: Dokładnie tak.
1: To jest przyszłość architektury?
0: Myślę, że o tym powinniśmy po prostu mówić, myśleć i w taki sposób podchodzić do architektury, żeby było to świadome posunięcie i być może właśnie wielorodne.
1: To jeszcze jedno zagadnienie, bardzo, bardzo krótko, natomiast ono się pojawiało w pana wypowiedziach, no, takie magiczne słowo edukacja. No, ja rozumiem, że nie mówimy tutaj o edukacji architektów, tylko bardziej o edukacji nas jako odbiorców, jako społeczeństwa, o takim tworzeniu świadomości piękna, świadomości równowagi. Nie wiem, jak to do końca precyzyjnie określić i trafnie.
0: Ja bym powiem może w kilku
1: słowach. Poczucia estetyki?
0: Myślę, że też, ale tutaj bardziej chodzi chyba o to, że mówimy o przestrzeni, że czujemy się w przestrzeni dobrze albo źle. Natomiast nie do końca rozumiemy dlaczego. Dlaczego w pewnej przestrzeni chcemy przybywać, a w pewnej przestrzeni jest nam źle, źle się, niekomfortowo się czujemy. I o tej edukacji chcę powiedzieć, że pewne odczucia nie są świadome, więc ta edukacja, o której chcemy mówić, którą chcemy kształtować, chcemy publikować dobre przykłady architektury właśnie po to, żeby edukować zarówno społeczeństwo, jak i tych, którzy w jakiś sposób decydują o przestrzeni.
1: To panie prezesie, spoglądam na zegar, musimy kończyć. Życzę w takim razie tego, aby te wszystkie dyskusje, one rzeczywiście przemieniły się przynajmniej w jakimś stopniu w konkretne działania. 14-15 maja, Kongres Architektury Polskiej w Warszawie. Pan Marek Chrobak, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Przestrzeń, design, architektura.
1: Powtórka programu. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poważna awaria na kolei w Katowicach. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. Rząd przyjął ustawę, która uderza w oszustów proponujących niesprawdzone metody leczenia. Polska reprezentantka wystąpi w finale konkursu Eurowizji. Kciuki trzymamy w sobotę. Minęła północ. Michał Przerwa. Zapraszam. Pasażerowie podróżujący koleją muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Powodem jest poważna awaria infrastruktury w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są opóźnione, a część także odwoływana, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
2: Od Tyskiego Mąkołowca do Katowic pociągi wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku Kolei Śląskich oznacza to ogromne problemy dla pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa śląskiego w kierunku Tychów, Bielska, Zwardonia, Wisły i Rybnika. Według informacji, które przekazała PKP PLK w trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym, zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona.
2: Wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku deklaracji wykonawcy prac, w jakim czasie zostanie naprawiona usterka, zakładamy, że problemy mogą towarzyszyć pasażerom także w środę ze względów logistycznych. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa śląskiego.
1: Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika. Obiecują cudowną terapię, a naprawdę wyłudzają pieniądze i narażają pacjentów na utratę zdrowia i życia. Rząd przyjął ustawę roboczo nazywaną Lex Szarlatan. Uderza ona w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia albo podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi. Prace nad ustawą trwały wiele miesięcy. Zgłoszono kilka tysięcy uwag.
3: Nie mają wykształcenia medycznego, zabierają się za leczenie poważnych chorób takich jak borelioza czy rak. Ich terapie są nie tylko nieskuteczne, ale też niebezpieczne dla pacjentów. I rząd zamierza z tym skończyć, mówił minister Adam Szłapka.
4: To jest ustawa, która z całą pewnością wzmocni rzecznika praw pacjenta i pozwoli rzecznikowi praw pacjenta aktywnie i skutecznie reagować na tego typu pseudopraktyki medyczne.
3: Kary będą naprawdę dotkliwe. Nawet 1 000 000 złotych dla podmiotów, którym rzecznik praw pacjenta zakazał stosowania praktyk pseudomedycznych, ale podmioty ten zakaz lekceważyły. Inne przewidziane sankcje to nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta. Według szacunków w Polsce takim procederem może zajmować się kilkanaście tysięcy znachorów, którzy oszukują ciężko chorych ludzi. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się łódzkiemu adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł K. został skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby, na 1,5 roku więzienia, a jednak nie stawił się do odbycia kary. Zatrzymano go na Lubelszczyźnie kilka dni po wydaniu listu gończego.
5: Paweł K., znany jako adwokat od trumny na kółkach, w marcu został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Po tragedii opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że doszło do zdarzenia bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach, co jego zdaniem miało tłumaczyć skutki wypadku. Od tego czasu Paweł K. nazywany jest potocznie właśnie adwokatem od trumny na kółkach. Gdy Paweł K. nie stawił się w areszcie do odbywania

0: odbywania kary policja wydała, zanim list kończy. Odnaleziono go po kilku dniach na Lubelszczyźnie, a teraz śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał mu unikać odpowiedzialności i ukrywać się przed organami ścigania. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Za ukrywanie osoby skazanej grozi do 5 lat więzienia. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Rzemplińska z piosenką Prey. Oprócz polskiej artystki do finału zakwalifikowali się też reprezentanci Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Polska artystka wystąpiła jako przedostatnia, 14. w kolejności w pierwszym półfinale.

0: Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji w czwartek, a finał w sobotę o 21:00. Nie żyje wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Artystka zmarła w wieku 79 lat. Była niezwykle ciepłą osobą, wspominał w TVP Info aktor Olgierd Łukasiewicz, opisując współpracę ze Stanisławą Celińską na planie filmu Noce i Dnie.
1: Dla aktora jest bardzo ważne nie tylko to, co się wymyśli w danej roli, ale to, co się czuje, jak to tak wzajemnie na siebie oddziaływuje. I Stasia była taką, która emanowała emocjami, uczuciami. Nic właściwie szczególnego nie robiąc poza tym, czego scenariusz wymagał. Ale to pozwalało otwierać się. Pozwalało odwzajemniać się, czerpać z własnych emocji.
0: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, między innymi w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Była wielokrotnie nagradzana, między innymi pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na Festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia pochmurno, z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, rozpogodzenia, przelotny deszcz, a po południu na zachodzie burze. Od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9. Jest 6 minut po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Między sztukami.
3: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuję z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam w podróż do świata międzywojnia, ale nie będziemy rozmawiać o takiej sztuce, jaką być może zwykle z międzywojniem kojarzymy, ale o sztuce z przestrzeni sakrum. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej trwa wystawa zatytułowana Art Deco i Sakrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Twórczyniami tej wystawy są nasi goście. Witam Panie bardzo serdecznie. Pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz, witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
3: I pani doktor Agnieszka Kasprzyk, witam serdecznie.
5: Dobry wieczór.
3: Na początek chciałam zapytać, jak panie wpadły na ten pomysł, aby pokazać sztukę Art Deco właśnie z perspektywy przestrzeni sakrum, bo to nie jest taka oczywista perspektywa i wydaje mi się, że takiej wystawy jeszcze nie było. Pani profesor.
4: Nie było takiej wystawy, rzeczywiście, ma pani absolutną rację. Wystawa jest w pewnym sensie pokłosiem sesji naukowej w Muzeum Mazowieckim w Płocku, które jest stolicą polskiego Art Deco. Organizujemy sesje naukowe dzięki uprzejmości pana dyrektora Leonarda Sobieraja i każda z sesji odbywających się co dwa lata jest poświęcona innemu tematowi. Zastanawiałyśmy się z Agnieszką, czego jeszcze nie było, bo sesji już było 10, o ile dobrze pamiętam, i się okazało, że nie było sztuki sakralnej. Twierdziłyśmy, że z dużą obawą, że to jest temat, który rzeczywiście warto by podjąć, ale miałyśmy wielkie obawy.

0: czy znajdzie się dość tematów, dość obiektów, które pozwolą nam te sesje w ogóle zorganizować. I okazało się, że był taki zalew chętnych do omawiania tych tematów, że musiałyśmy odmawiać. Potem spotkałyśmy się z dyrektorem Muzeum Archidiecezji, doktorem Piotrem Kopszakiem, któremu opowiedziałyśmy o tym. A Piotr mówi, robimy wystawę. No i żeśmy tę wystawę, tak się zaczęło, taki był początek.
1: I okazało się, że tych dzieł sztuki i obiektów związanych z Art Deco, tych obiektów z przestrzeni sakrum jest całe mnóstwo również tutaj w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, prawda?
2: Oczywiście tak. Miejsce, właściwie tutaj można było się spodziewać, że jeżeli mamy szukać obiektów w stylistyce Art Deco, to powinniśmy zacząć od Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ale na wystawie pokazujemy obiekty z różnych innych muzeów. Jest to Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Kaliszu. Mamy kolekcje prywatne, które nam bardzo ubarwiają tutaj tą ekspozycję. Z wielu, wielu źródeł i trzeba przyznać, że wszystkie one nas zaskakiwały w momencie, kiedy natrafiałyśmy na te obiekty, bo chociażby tutaj w Muzeum Archidiecezjalnym natrafiłyśmy na obiekty, które nie były prawie pokazywane albo nigdy pokazywane od momentu ich powstania, więc to jest taki bardzo głęboki walor tej wystawy. Ostatnie wystawy, czy w ogóle wystawy sztuki sakralnej w Polsce, to były lata 30. W 31 roku w Katowicach, czy w Padwie, gdzie też sukcesy odnosiły prace Polaków, chociażby Michalaka obraz, który dostał pierwszą nagrodę właśnie o tematyce sakralnej. No a po wojnie, no niestety ta dziedzina sztuki nie była ani preferowana, ani nie była wzmacniana. To tak powolutku po prostu wygasało.
1: Kiedy myślimy o polskim Art Deco, myślimy przede wszystkim o wystawie z roku 1925, tej wspaniałej paryskiej wystawie, gdzie polscy artyści, mówiąc kolokwialnie, rozbili bank i zdobyli mnóstwo nagród, ale tak naprawdę najważniejszą nagrodę zdobyło właśnie dzieło z przestrzeni sztuki sakralnej.
0: Jedną z najważniejszych, na pewno było to bardzo istotne wnętrze projektu Jana Szczepkowskiego Kapliczka, która rzeczywiście pokazywała to czyste polskie Art Deco, zaciosowe, trójkątno, dynamiczne. Ono się zdecydowanie różni od tego, co pokazywano w innych krajach, w innych pawilonach. Jeżeli Francuzi, którzy na ogół lubią chwalić swoją sztukę, mówili, napisali, że dopiero Polacy nam pokazali, co można zrobić z drewnem. No to już rzeczywiście musiało to ich zaskoczyć i musiało to być bardzo popularne. Poza tym też batiki, bo może ja jestem bardziej właśnie związana z taką materią jak drewno, ale paryżanki ustawiały się po szale batikowe, które robiono u nas w Krakowie. Niemalże tam się bito o nie. Więc mieliśmy naprawdę rzeczywiście duże sukcesy. Z tym, że badanie tej sztuki sakralnej Art Deco w zasadzie zatrzymywało się na właśnie kapliczce. I to było wszystko. Pisano o kapliczce i koniec. Tak jakby nie było zupełnie tematu, a ta sztuka się rzeczywiście, podkreślmy, rzeczywiście historyzm był tutaj dominujący, bo on się podobał wiernym, były złocone listki i tak dalej, ale część duchowieństwa zdecydowanie szła w stronę tego naszego stylu, pokazania naszego wyrazu sztuki w sztuce sakralnej. No i tutaj ornat Stryjeńskiej dzięki zawziętości i dociekliwości mojej współtowarzyszki jest rzeczywiście takim przykładem. Może ty, Agnieszka, o nim opowiedz, bo ty jesteś z nim związana.
1: On jest absolutnie piękny, rzeczywiście.
2: Tutaj jest bardzo dużo pięknych rzeczy, a on jest absolutnie unikatowy, ponieważ został zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską i to jest taki klucz i nasz transparent naszej wystawy. To jest jedna rzecz, a druga,

0: to, że on dzisiaj jest w zbiorach katedry wawelskiej i dzięki uprzejmości kanonika wawelskiego udało się ten cały komplet, bo to nie tylko ornat, ale jest stuła, palka, są tutaj eksponowane. Ale obok tego ornatu mamy również tego kompletu liturgicznego, mamy przepiękne dwa komplety, które są ze zbiorów Katedry Warszawskiej. Pięknym krzyżykowym i półkrzyżykowym ściegiem haftowane z fundacji już prywatnej. Bardzo barwne i bardzo utrzymane, bardzo pięknie utrzymane w stylistyce Art Deco.
1: Wrażenie robią również, kiedy wchodzi się na wystawę, centralnie naczynia liturgiczne, które mają bardzo nowoczesną i piękną formę.
0: Tak, naczynia liturgiczne to jest właśnie to, czego właściwie nie doceniamy i myślę, że ci, którzy nawet korzystają lub mają w swoich zasobach kościelnych te naczynia, uważają, że one są takie no, mało dekoracyjne. One rzeczywiście nie posiadają takiej bogatej dekoracji, ornamentów, natomiast ich walorem jest proporcjonalność, geometryczność, właśnie taki oszczędność w tej dekoracji. One są bardzo proporcjonalne, pięknie wykonane, bardzo starannie wykonane. Nam udało się pozyskać z kilku parafii z terenów Śląska obiekty, które służą jeszcze do dziś liturgii kościelnej. W związku z tym no, warto przyjść i zobaczyć, jak one wyglądają, jak były projektowane.
2: Ja powiem dlaczego ze Śląska. Dlatego, że wspomniana już wystawa, jedna z największych wystaw w okresie międzywojennym, katowicka wystawa poświęcona tylko i wyłącznie sztuce sakralnej, była pokazem tego, co należy w polskim kościele promować. W odróżnieniu od właśnie tego, co niemieckie, prawda? Tych właśnie bardzo zdobnych i bogatych elementów. W katalogu pisano, że pokazujemy sztukę polską, właśnie polską sztukę. Tak jak mówię, historyzm tam również oczywiście był, to nie możemy tutaj. Były sprzeciwy, by ta sztuka Art Deco właśnie była poczytywana jako taka trochę bardziej uboga, ale mimo wszystko była bardzo lansowana. Na Śląsku, prawda? No,
0: bo była to sztuka nowoczesna. To też jest bardzo ważne, że Kościół w tych czasach był otwarty na nowe formy. Klasycyzm, tak jak tutaj pani profesor wspomniała, był bardzo popularny i rzeczywiście i księża, i wierni bardzo lubili formy klasycystyczne, barokowe. Natomiast to zamawianie obiektów w stylistyce Art Deco świadczyło o takiej otwartości na to nowum. Nie mogliśmy spodziewać się, że pojawią się jakieś formy awangardowe, ponieważ awangarda z samego swego założenia nie chciała się ograniczać, a tutaj trzeba było się ograniczyć do tematu. W związku z tym no, na awangardę może mniej można było liczyć w wnętrzach sakralnych, natomiast Art Deco fantastycznie się wkomponowało.
1: Poszukiwanie stylu narodowego, ta polskość, o której panie mówią, a jednocześnie ta nowoczesna forma, to jest coś, co przebija i co widzimy w dziełach sztuki prezentowanych na tej wystawie. Z jednej strony naczynia liturgiczne, ornaty, czyli te obiekty, artefakty, które służyły sakrum, a z drugiej strony też dewocjonalia w pewien sposób. Pani profesor się zgłasza.
2: Tak, ja chcę powiedzieć, że myśmy założyły tutaj z koleżanką podział bardzo wyraźny na sferę sakrum związaną z kościołem, związaną z tymi przedmiotami, które się używa do liturgii i sferę profanum. Stąd mamy na przykład w sferze profanum pocztówki o tematyce, prawda, religijnej, wielki ukłon w stronę państwa Sosenków, którzy nam wypożyczyli pocztówki, które nigdzie nie pokazywano ich, więc to jest naprawdę duży walor. Są grafiki, ryngrafy, naprawdę to profanum również prezentowało tą stylistykę Art Deco.
0: Tak, w 30-tych latach nawet w obszarze tej sztuki profanum, czyli takiego do użytku domowego, starano się, żeby ta stylistyka tych przedmiotów była określona i była przemyślana przede wszystkim. Też powstawały dla potrzeb właśnie tych ryngrafów, medalików, powstała spółdzielnia.

0: która miała pilnować tej formy. No nie tylko oczywiście wykonywano tam prace, które miały formy geometryczne, czyli kwalifikowalibyśmy je tylko i wyłącznie jako art deco, ale no trzeba zwrócić na to uwagę, że już wówczas myślono nad tym, żeby te obiekty miały właściwe proporcje i były dobrze wykonane.
1: Są też okładki czasopism, czy wnętrza czasopism? Co to za gazety?
0: Bardzo nam zależało na tym, żeby to profanom pokazać z takiej dobrej strony. To znaczy, profanom zawsze nam się kojarzy, że to coś takiego lekkiego, prawda, że tandetnego, a my wręcz przeciwnie, chcemy pokazać najwyższej klasy projekty okładek. I szczególny nacisk położyłyśmy na okładki czasopism, które nie do końca albo w ogóle nie były związane z Kościołem, ale ze względu na porę roku, czyli święta wielkanocne czy święta bożonarodzeniowe, pojawiała się tematyka sakralna i projektowanie tych okładek zlecano artystom, którzy no, w dwudziestoleciu międzywojennym odgrywali naprawdę bardzo ważną rolę. Artystom, grafikom, którzy no, można powiedzieć z najwyższej półki. Mamy tutaj projekty Gronowskiego, projekty Norblina, więc no, wydaje się, że czasopisma, na których była ta właśnie prosta kreska, kontrastowa plama, bardzo ładnie wpisują się w ten obszar profanu, który tutaj Państwu pokazujemy.
1: Pani profesor powiedziała, że czasopisma to konik pani doktor. To teraz ja tak zgaduję, że być może konikiem pani profesor są też te dzieła, które wyszły ze Szkoły Przemysłu Drzewnego, bo wspomniała pani o tym, że rzeźba w drewnie to jest pani no, jakiś tak, obszar zainteresowań.
2: Tak, ja zawsze sobie żartuję, że jestem drewniana. Uwielbiam tę materię, bo jest taka ciepła i rzeczywiście może oddać myśl artysty w przestrzeni, prawda? Nie jest płaska. Mamy tutaj ze Szkoły Zakopiańskiej szereg obiektów, które wypożyczyłyśmy z Willi Le Fleur i naprawdę są to takie, bym powiedziała, topowe, może nieładnie, najwyższej marki, po polsku, obiekty, które pokazują właśnie tę stylistykę. Tak jak w malarstwie czy w okładkach, prawda, płaska plama, tu mamy płaszczyznę, ale płaszczyznę skontrastowaną z drugą płaszczyzną. One się pod kątem łączą i budują formę całą. To jest coś, co wydaje się jest takim symbolem naszego stylu art deco.
0: Ale tutaj są również obiekty wypożyczone z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Są obiekty wypożyczone, jeśli chodzi o grafikę, również z Muzeum Narodowego. Mamy przepiękną grafikę, pięknie opracowaną właśnie taką prostą kreską, ale bardzo głęboką myślą ikonograficzną Wiktorii Goryńskiej. Mamy Marię Werten, która no, jest takim chyba w procesie takiego ponownego odkrywania w tej chwili, można o niej powiedzieć, artystka polska, która już w latach 30. Jeździła do Stanów Zjednoczonych, tam była zapraszana na wykłady o sztuce polskiej, bardzo promowała polską sztukę. Ona po 39 roku już nie wróciła do kraju, natomiast była nauczycielem akademickim w amerykańskiej szkole w Kalifornii, gdzie uczyli się później rysownicy ze studia Walta Disneya, więc no, duże zasługi. Właśnie wspomniany August Zamoyski, który, no wiemy, taka rogata trochę dusza, ale który w latach 40. zmienił jak gdyby swoją tematykę, zajął się twórczością dedykowaną właśnie sakrum. Przepiękne formy. Tutaj mamy przyjemność eksponowania kropielnicy według jego projektu, przez niego wykonanej, która w latach 40. była zamówiona i która ze względu na dyskusyjną formę, a może dyskusyjne rysy Matki Bożej, bo tutaj Matkę Boską mamy i Jezusa, no zamawiający nie za bardzo chciał ją odebrać, dość długo nie chciał jej odebrać, ale jednak kropielnica jest i rzeczywiście budzi swój zachwyt. No, mamy też pracę Antoniego Madejskiego, polskiego artysty, który zrobił karierę w Rzymie. On troszeczkę wcześniej zaczął tą swoją działalność, ale udało nam się tutaj pokazać,

0: pokazać akurat prace, które są takie bardziej oszczędne i bardziej zgeometryzowane. Prace, które zamawiane były przez firmę bracia Łopieńscy i odlewane w brązie.
1: Powinniśmy o rzeźbiarce Broniewskiej powiedzieć, prawda? Janina Broniewska to jest znana generalnie, prawda, osobą, które się interesują rzeźbą. Ale tutaj jest bardzo wyraźna geometryzacja formy. No i nasza również sztandarowa rzeźba przedstawiająca Madonnę Mazowiecką, prawda? Tak, jej dłuta to jest tutaj również eksponowane. Także jest bardzo wiele przedmiotów, które nigdzie nie były pokazywane albo pokazywane bardzo rzadko, fragmentarycznie. No, wspomniany ornat w całości nie był nigdy pokazywany. W 31 roku był pokazywany, więc nie mieli szansy widzowie.
0: Chyba nie do końca ci, co pokazywali na tej wystawie, chwalili się tym projektem Zofii Stryńskiej, bo ona w tych czasach, w latach 30. No, nie była postrzegana jako taka bardzo przykładna katoliczka czy artystka, bo to była rogata dusza oczywiście też, ale szapoba dla księdza kanonika, który właśnie jej zlecił zrobienie tego projektu.
1: Bo tam jest sygnatura mówiąca o tym, kto zamówił i wiemy to już pewnością. A kto, to proszę przyjść i zobaczyć.
2: Na zakończenie w ostatniej sali jest taka niewielka gablota, a tam kolejne cenne dzieło, bardzo rzadko pokazywane. Myślę o pastorałkach.
0: No w ogóle nie było pokazywane, nigdy. A ono jest w zbiorach właśnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. To jest takie nasze, myślę, tutaj wszystkich organizatorów tej wystawy, wielkie odkrycie, bo nagle w naszych rękach znalazła się książeczka, która powstała na potrzeby Muzeum Paryskiej, wystawy paryskiej, czyli na 25 rok, ręcznie robiona, na czerpanym papierze. No, prawdziwe arcydzieło. Tylko 500 egzemplarzy takich książeczek było i tutaj mamy egzemplarz numerowany i jest pokazywana w gablocie, ale jednocześnie, żeby pokazać tą grafikę wspaniałą, którą opatrzona jest ta książka, pokazujemy prezentację poszczególnych stron, także można obejrzeć ją od deski do deski.
1: Mówiąc o prezentacji, to jeszcze trzeba wspomnieć prezentację katalogu Łopieńskich. To jest również odkrycie Agnieszki. Po prostu udało nam się od kontynuującej tradycję państwa Łopieńskich, pani Anny Łopieńskiej-Lipczyk, uzyskać katalog, który był zatytułowany Sztuka religijna i to był katalog ofertowy. Tam po prostu można było sobie wybrać, co się chce. Oczywiście obok historyzujących form pojawiają się właśnie formy takie czysto art deco i to jest prezentowane na wystawie w postaci właśnie prezentacji. Można zobaczyć kolejne strony, bo o to nam chodziło. Oczywiście wybrane kolejne zdjęcia, oczywiście wybrane z tego katalogu i to jest również bardzo ciekawe i też nigdzie wcześniej nie pokazywane.
0: Katalog to dużo, to znaczy katalog może się wydawać, że to był taki wyprodukowany przez firmę katalog, a to jest po prostu album ze zdjęciami, tak zatytułowany, naczynia liturgiczne, no popularnie nazywany katalogiem, który był pokazywany klientom, którzy przychodzili do salonu wystawienniczego, który był tutaj w Kordegardzie obecnej przed wojną i można było wybrać z katalogu na przykład naczyń stołowych, jakiś przedmiot, czy przychodził ksiądz lub ktoś, kto chciał ufundować coś do kościoła, to dostawał właśnie ten umownie nazywany katalog z naczyniami liturgicznymi. On został poddany konserwacji i uczytelniony trochę, ponieważ no, sama konserwacja tych zdjęć, nie tych wszystkich walorów tych obiektów nie pokazałaby, więc troszkę uczytelniony.

0: Zmieniony został przez naszą zaprzyjaźnioną graficzkę. No i dzięki temu możemy zobaczyć, co w ofercie firmy braci Łopieńskich znajdowało się wśród naczyń liturgicznych.
1: A to, o czym opowiadały twórczynie wystawy, to zaledwie część tego, co można tutaj zobaczyć. Serdecznie Państwu polecamy wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wystawę zatytułowaną Art Deco i Sacrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. A opowiadały o niej pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję również i zapraszam.
1: I pani doktor Agnieszka Kasprzak. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy Państwu za uwagę. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
3: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Pomówmy o tym.
1: A dzisiaj pomówię z Dorotą Negren, członkinią zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego, również byłą dziennikarką Polskiego Radia, czyli moją koleżanką z dawnych lat.
2: Dobry wieczór.
1: Droga Doroto, przepraszam, że będę mówił na ty, ale tak będzie zdecydowanie wygodniej. Powiedz mi, jak to jest z tą cenzurą prewencyjną? Bo konstytucja, ów artykuł, który cytowałem, 54, mówi jasno i wyraźnie. Z drugiej zaś strony, na przykład, sądy w Polsce orzekają tak zwane zabezpieczenia, polegające na tym, że autor danego materiału dziennikarskiego nie może go opublikować, wyemitować. Przecież to jest czysta cenzura prewencyjna.
2: No właśnie, ostatnio takich przypadków jest, coraz więcej mówią eksperci i jest to trochę sytuacja niepokojąca, no bo cenzura prewencyjna może być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach. Tak stanowi przynajmniej orzecznictwo europejskie, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I w związku z tym wszystko to, co się dzieje, no, może budzić pewien niepokój. Mamy takie przykłady ostatnio dosyć niepokojące. No, mamy przykład portalu Onet, który chciał opublikować artykuł o pewnej reżyserce. No i ona, wiedząc, że ten artykuł będzie publikowany, postanowiła zadziałać trochę wcześniej i złożyła do sądu wniosek o takie zabezpieczenie. To się nazywa zabezpieczenie powództwa. No i sąd przychylił się do tego wniosku i to skutkuje tym, że dziennikarka nie może pisać o tym, o czym chciała pisać, przez cały rok. Więc mamy taką sytuację, w której dziennikarze, którzy powinni wzbudzać debatę publiczną, którzy powinni poruszać różne tematy, czasami trudne, czasami dotyczące jakiejś krzywdy wyrządzonej komuś, nie mogą pisać. I to powoduje, że tak naprawdę nie mamy tej debaty, tak? Że decyzja sądu oznacza tak naprawdę knebel na debacie publicznej. To jest jakby zaprzeczeniem naszego zawodu, tego, że no, mamy obowiązek poruszać tematy publicznie istotne, więc dzieje się coś niepokojącego. To nie jest zresztą jedyny przypadek, bo kilka miesięcy temu podobna sytuacja wydarzyła się w związku z Radiem Poznań, które miało na swojej stronie szereg podcastów dotyczących śmierci dziennikarza Jarosława Ziętary, który zginął w latach 90. Jego sprawa jest ciągle niewyjaśniona. Ten proces
1: i ciągle bardzo wzbudza ogromne emocje, dlatego że tu jest kilka bardzo niepokojących wniosków i wątków w tej sprawie.
2: Tak, i ten proces miał swoje różne scenariusze, różne rzeczy się działy w tym procesie. I mamy taką sytuację, że jeden z biznesmenów postanowił pójść do sądu i złożyć wniosek, aby absolutnie nie kojarzyć go z tą sprawą. Mimo że dziennikarze chcieli opowiadać tylko o tym, co jest w aktach sprawy. Więc sąd tak samo przychylił się tutaj do tego wniosku i Radio Poznań usunęło cały podcast na temat tej sprawy. I to jest kolejna taka sytuacja, więc dzieje się na pewno coś niepokojącego. Ja myślę, że być może to jest także kwestia pewnej wiedzy sądów, sędziów. Czasami wydaje mi się, że
1: no nie powiesz mi, że sędziowie Rzeczpospolitej nie znają konstytucji. Przecież wystarczy sięgnąć do konstytucji, jeżeli nie znają prawa dotyczące

0: tego cenzury w innych aktach normatywnych zawartych, to powinni kierować się bezpośrednio konstytucją.
1: No tak, tylko to nie jest

0: Więc to jest zawsze trudne oczywiście, no ale jednak są pewne wskazówki i taką wskazówką jest właśnie orzecznictwo europejskich trybunałów, według których te tak zwane, to się nazywa prior restraints, czyli prewencyjne ograniczenie publikacji, należą do najpoważniejszych ingerencji w wolność słowa, więc państwo oczywiście może chronić reputację, prywatność, inne dobra osobiste, ale nie może stosować takiego sposobu po prostu dlatego, żeby zablokować debatę publiczną. I to jest ta różnica i to jest właśnie ta trudna rola sądów, które muszą wziąć pod uwagę rolę dziennikarzy.
1: No tak, ale tu jest bardzo poważny problem, bo oprócz tych mediów stricte dziennikarskich, ja mówię o tych mediach stricte dziennikarskich, istnieje internet, w internecie można wszystko i de facto to jest tak, że my dziennikarze jesteśmy blokowani, bądź są próby blokowania naszego głosu. Za to inne osoby, które używają internetu, no jako nośnika informacji, ale nie są dziennikarzami, właśnie to jest ten problem, że tak naprawdę dziennikarz nie ma definicji dziennikarstwa i to od bardzo wielu lat. Ale te osoby, które, prawda, piszą w internecie w sposób właściwie bezproblemowy, mogą takie treści publikować i żaden sąd ani przed, ani po, ani w trakcie publikacji, no, nie będzie działał, nie zadziała, dlatego że przepastność tego internetu jest na tyle ogromna, że właściwie nie ma możliwości. Bo ja nie słyszałem o procesach przeciwko stronom internetowym, które opublikowały, ja mówię stronom, nie autorom nawet tych pisów, bo autorzy często są anonimowi po prostu. Tu jest łatwiej, bo autorzy, na przykład w przypadku Onetu, jest łatwiej, bo autorka tych tekstów jest znaną, cenioną dziennikarką, nie jest anonimowa. Radio Poznań, no nie jest anonimowe.
0: No tak, chociaż ja bym powiedziała, że istnieje definicja dziennikarstwa w naszym własnym środowisku. No
1: w naszym własnym środowisku, tak.
0: Tak, i na pewno możemy powiedzieć, że dziennikarzem jest ten, kto ma swojego redaktora. To znaczy, kto, kogo tekst został przeczytany przez kogoś innego i został oceniony przez kogoś innego, czy wszystko w tym tekście jest w porządku. I dziennikarzem jest ten, kto stosuje się do zasad etycznych zawodu. I to jest bardzo istotne, dlatego że my mamy teraz, tak jak powiedziałeś, wysyp wielu publikacji. Żyjemy w czasach, w których możemy, wszyscy mogą opublikować wszystko na różnych kanałach i to, co jest szalenie istotne w naszych czasach, to to, aby móc odróżnić to, co jest dziennikarstwem i to, co jest na przykład blogiem na zadany temat. Tutaj też dotykasz takiego tematu, który jest ważny, mianowicie tematu edukacji młodych osób, dlatego że te nasze czasy sprawiają, że młodzi chłoną wszystkie treści z internetu i często chłoną także te, które są niewiarygodne. Więc dziennikarstwo jest dużo ważniejsze niż kiedykolwiek, bo jeśli spojrzymy na tekst, który jest pisany wedle zasad etycznych naszego zawodu, to są to różne rzeczy dotyczące godności człowieka, dotyczące choćby prawa do własnej prywatności, do nieszkodzenia innym. No, naszym zadaniem jest przede wszystkim patrzenie na ręce władzy, patrzenie na ręce politykom i działanie wedle dobra publicznego. Oczywiście to jest różnica między naszym tekstem, tekstem dziennikarskim, a tekstem osoby, która w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Nie sądzę, aby młodzi ludzie mieli świadomość tego, jaka jest różnica między jednym a drugim. I nie sądzę, by niestety mieli świadomość, które źródła są wiarygodne, a które nie są wiarygodne, a tylko są tekstami, które ktoś gdzieś włożył do internetu. Często przecież pisanymi przez sztuczną inteligencję w tej chwili.
1: Dzisiaj tak, dzisiaj tak.
0: Więc no tak jest, jak mówisz. To jest tak, że jesteśmy poddani dużej próbie, prawda? Tym bardziej nasz zawód jest cenny i ważny. I oczywiście nasuwają mi się tu od razu przepisy europejskie dotyczące platform cyfrowych, które niestety nie zostały jeszcze wdrożone w Polsce, ale właśnie te przepisy mają za zadanie jakby no, usuwać nielegalne treści z internetu.
1: Porządkować ten internet. Tak. Ale wiesz, oprócz artykułu 54 Konstytucji, czyli zakaz cenzury prewencyjnej, istnieje w kodeksie karnym no, ten artykuł, o którym od lat się mówi, że powinien zostać skasowany. To jest artykuł 212 kodeksu karnego dotyczący zniesławienia

0: pomówienia, czyli bezprawnego zarzucenia innej osobie lub grupie lub instytucji zachowań niewłaściwych, mogących poniżyć je w opinii publicznej. Jest to przestępstwo ścigane z aktu oskarżenia prywatnego, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Szczególnie, uwaga, w internecie. Ale tak naprawdę ten przepis dotyczy nas, dziennikarzy, bo jeżeli my opisujemy jakieś wydarzenie, opisujemy personalnie to wydarzenie i opisujemy pana Igrekowskiego, że pan Igrekowski jest niecną postacią, prawda, bo zrobił to, to, to, to, to pan Igrekowski na podstawie artykułu 212 może nas z prywatnego oskarżenia pociągnąć do odpowiedzialności i posadzić na rok do więzienia.
1: Tak, to się jeszcze nie zdarzyło, na szczęście, ale z tym artykułem jest taki problem, że ten artykuł dotyczy kodeksu karnego. No, oczywiście dziennikarze się mylą i oczywiście czasami bywają zniesławienia, ale można wtedy zastosować kodeks cywilny. I to jest podstawowy problem z tym artykułem, że mamy tutaj zagrożenie jednym rokiem pozbawienia wolności i dlatego organizacje polskie, a także światowe, które zajmują się prawami człowieka, apelują od wielu lat, aby dekryminalizacja zniesławienia została zniesiona. Zresztą ta walka odbywa się już od 2007 roku, bo to w tym roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało te państwa, które mają jeszcze taki artykuł, który przewiduje kary pozbawienia wolności za takie czyny, aby ten artykuł zniosły. Więc walka trwa od wielu lat, bo oczywiście ten artykuł sprawia także, że dziennikarze mogą się obawiać. Jeśli chcą napisać coś, co jest szalenie kontrowersyjne dla kogoś, przecież takie sytuacje często się zdarzają. Chodzi czasami o biznes, czasami o politykę.
0: Czasami o wielkie pieniądze.
1: Czasami o wielkie pieniądze. To ktoś, kto takie pieniądze posiada, bardzo szybko może pójść do sądu i oskarżyć dziennikarza, a on uwikłany w ten proces wieloletni, no następnym razem może 5 razy zastanowi się, zanim coś takiego napisze, a i 5 razy zastanowi się ten, kto usłyszy o takim procesie. To się nazywa tak zwany efekt mrożący. Podam przykład dosyć świeży. Ostatnio zwrócił się do Towarzystwa Dziennikarskiego pan Mateusz Węsierski, wydawca serwisu ibytów.pl. On został skazany niedawno z tego artykułu, dlatego że zamiast słowa podejrzewany, pomylił z podejrzanym. Różnica jest taka, że podejrzany to jest ten, komu postawiono zarzuty. Podejrzewany to jest ten, który jest owszem podejrzewany przez organy ścigania o takie, a nie inne przestępstwo, ale jeszcze zarzutów mu nie postawiono. Sąd skazał pana Mateusza na pół roku prac społecznych. Ale no, to są właśnie takie sytuacje, kiedy drobna pomyłka, a przecież można było zastosować inne sankcje, tak? Sprostowanie, przeprosiny, no różne rzeczy. Pan Mateusz zapowiada, że nie da za wygraną i będzie wnioskował o kasację, ale tych przykładów, właśnie próby kneblowania dziennikarzy za najmniejsze błędy jest bardzo dużo. I teraz, tak jak mówię, kilka razy zastanowi się dziennikarz, który o tym usłyszał, czy rzeczywiście ryzykować, a przecież nasz zawód jest związany z ryzykiem. My musimy być odważni, żeby patrzeć na ręce tym, którzy wcale tego nie chcą.
0: Łatwiejsze były czasy dla dziennikarzy, chociaż nie do końca. Mówię to z przekąsem w II Rzeczpospolitej, bo w każdej redakcji prasowej istniała funkcja redaktora odpowiedzialnego. A redaktor odpowiedzialny była to osoba, która odpowiadała za wszystkie wpadki redakcyjne kolegów po prostu. I w momencie, kiedy zapadały wyroki przed sądem, ów redaktor odpowiedzialny szedł do ciupy. Czyli to on odbywał karę, no bo wiadomo było, że nie Igrekowski, nie Iksiński, a Zetowski to jest redaktor odpowiedzialny. I one, mówię to jako pewną anegdotę, która miała miejsce w okresie międzywojennym, ale to pokazuje, że w tamtych czasach też to istniało i czasami kończyło się źle dla dziennikarzy, co wydawać by się mogło, że z naszymi doświadczeniami, zwłaszcza w czasach PRL-u, cenzurą, dlatego przywołałem tą ulicę Mysią, to powinniśmy w sposób szczególny patrzeć na ten zawód i zresztą po naszych doświadczeniach tych ostatnich 7 lat, a wcześniej jeszcze 2 lat,

0: rządów Prawa i Sprawiedliwości w mediach publicznych, ja mówię o mediach publicznych, no to powinniśmy ze szczególną ostrożnością na takie rzeczy, różne kary, różne próby manipulacji patrzeć, dlatego że to źle wróży wtedy, naprawdę, to źle wróży.
1: No mamy też jeszcze parę innych problemów, które dziennikarze no, muszą jakoś się z nimi mierzyć. Mianowicie no, problem tych tak zwanych slapów. One też były wysypem w ostatnich latach. Polska była jednym z krajów, które miały tych slapów najwięcej.
0: Wyjaśnij, co to jest slap.
1: No właśnie, slap to jest taki pozew, który składa ktoś, kto też chce zakneblować debatę publiczną, ale powodem jest powód oczywiście, dla który on ten pozew składa, natomiast intencją tego, który składa, jest tak naprawdę uwikłać dziennikarza w długoletni proces. Oczywiście ktoś, kto...
0: No w Polsce to o to nie trudno, dlatego że przewlekłość procesów jest ogólnie znana.
1: Tak, ale zazwyczaj jest tak, że osoba, która stoi za slapem, jest także osobą, która ma środki, aby taki długoletni proces prowadzić. Więc te slapy są szeroko rozpowszechnione w Europie i zostały zauważone w ostatnich latach. Na szczęście w tej chwili prace nad wdrożeniem przepisów, które by przeciwdziałały slapom, są w Polsce prowadzone, więc miejmy nadzieję, że ustawa, która będzie efektem tych prac, będzie naprawdę dobra.
0: Jak nie zostanie zawetowana.
1: Tak, miejmy nadzieję, że nie zostanie zawetowana, bo to jest bardzo ważne uregulowanie dla dziennikarzy, które także pomogłoby im w pracy.
0: I pozwolisz na koniec jeszcze jeden temat, który jest dla mnie szczególnie bolesny, bo tak się złożyło, że po tylu latach pracy jestem komentatorem Polskiego Radia. No, mamy taką gradację stanowisk. To jest najwyższe stanowisko możliwe dziennikarskiej tej puli w Polskim Radiu i się właśnie dowiedziałem, że mam kolegę ze Stanach Zjednoczonych, byłego polityka, byłego ministra spraw zagranicznych. On też został komentatorem politycznym w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. I myślę sobie, no chyba coś w tym naszym dziennikarstwie stanęło już absolutnie na głowie. Jakim cudem polityk może zostać dziennikarzem?
1: No, można powiedzieć, że to rzeczywiście jest dziwna sytuacja, bo z założenia my jesteśmy trochę na innym biegunie niż politycy. My nawet nie powinniśmy za bardzo się spoufalać z politykami, ponieważ ciężko byłoby potem o nich pisać i pisać rzeczy, które być może im się nie podobają. Więc nasze światy są z zasady rozdzielone. I to nam wychodzi zazwyczaj na dobrze, więc trudno powiedzieć, dlaczego właśnie taką decyzję podjęła telewizja, ale powiedziałabym, że na pewno wiarygodności tej telewizji to nie dodaje.
0: No tak, dziennikarze zostają rzecznikami prasowymi, rzecznikarze zostają też politykami, bo to w drugą stronę też działa. Znamy kilku kolegów naszych i koleżanek z dawnych lat, które no, zmieniły ten stołek dziennikarski na fotel czy tron polityczny. Nie wiem, czy dobrze na tym wyszli, ale no, widocznie takiego wyboru dokonali.
1: Ale wiesz co, jeszcze tak odnosząc się do tego, co mówisz, ja uważam, że dziennikarskie takie sumienie i takie, może mam zbyt idealny pogląd, ale takie dziennikarz kształtuje swoje swój sposób uprawiania zawodu przez całe życie i tak mi się wydaje, że jak już przejdzie na tę tak zwaną drugą stronę, to bardzo trudno jest mu funkcjonować, gdyby chciał się wrócić i nie mam takiej pewności, czy to jest słuszne, że miałby się wtedy wracać.
0: I tu zacytuję Tadeusza Mazowieckiego, z którym rozmawiałem i zwróciłem się na samym początku jego premierowania, zwróciłem się, panie redaktorze, o przepraszam, panie premierze, na to Tadeusz Mazowiecki spojrzawszy na mnie powiedział, panie redaktorze, premierem się bywa, a redaktorem jest się przez całe życie. I bardzo mi się ta sentencja nieżyjącego, rewelacyjnego Tadeusza Mazowieckiego podoba.
1: Tak.
0: W każdym razie ciężkie życie mają dziennikarze. Jesteśmy, mimo tego, że nie ma cenzury, no nie ma, tej instytucjonalnej nie ma. No możemy czasami mieć tą wewnętrzną cenzurę i ona chyba jest tak naprawdę najbardziej

0: niebezpieczna, że byle coś...
1: Byleby nie była autocenzurą.
0: Byleby nie była autocenzurą, właśnie. Dorota Negren, członkini zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego i radiowa koleżanka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ci serdecznie.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapewnił dziś członków swojego rządu, że zamierza pozostać na stanowisku i podkreślił, że proces zmiany lidera partii nie został uruchomiony. Tymczasem czterech ministrów podało się do dymisji, twierdząc, że premier powinien ustąpić. Podobnie myśli ponad 80 posłów Partii Pracy, którzy zaapelowali do Starmera o natychmiastowe odejście. Tymczasem 110 innych podpisało się na liście poparcia dla szefa rządu. Czarę goryczy przelały ostatnie wybory samorządowe w Anglii, Walii i Szkocji, które lejburzyści przegrali z Kretesem. Czy Starmer utrzyma się na stanowisku i, jak mówi, zajmie się rządzeniem? Czy partię rządzącą czeka bitwa o przywództwo? O tym dziś w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam.
5: Dobry wieczór.
4: To może przypomnijmy najpierw, dlaczego te ostatnie wybory, wybory w Anglii, Walii i Szkocji, były tak ważne i dlaczego ta porażka jest tak bolesna, tak dotkliwa dla lejburzystów?
5: To może zaczniemy od ostatnich wyborów parlamentarnych, które były niecałe dwa lata temu. I wówczas Partia Pracy uzyskała bardzo dobry wynik mierzony mandatami. Wzięła 2/3 mandatów praktycznie w parlamencie brytyjskim. To jest oszałamiająca większość, ale tylko przy poparciu 34% wyborców, znaczy głosów oddanych w wyborach. I to oznacza, że stopniowy zjazd poparcia sondażowego, który dokonywał się od momentu sformułowania rządu Starmera, on coraz bardziej zagrażał bardzo, bardzo wielu posłom Partii Pracy, i podminowywał bardzo skutecznie pozycję Partii Pracy w ogóle, no bo oczywiście ta dysproporcja między głosami a mandatami, ona była świetna w momencie wygranych wyborów, ale też oznaczała, że ta większość jest w sumie bardzo krucha. No i te wybory do różnych samorządów, łącznie 5000 mandatów samorządowych i w parlamentach szkockim i walijskim, to był najważniejszy test wyborczy, który potwierdził nowy trend sondażowy widoczny mniej więcej od roku, w ramach którego Partia Pracy oddała prowadzenie w sondażach partii Nigela Farage'a, partii Reformy, dawniej partii Brexitu, i jednocześnie potwierdził, że druga z tych tradycyjnie wiodących partii, czyli Partia Konserwatywna, ona nadal jest w bardzo słabej pozycji, więc w tej chwili mamy właśnie nowe rozdanie. No i jeszcze trend, który się zaznaczył w ciągu kilku miesięcy ostatnich, nowy trend kolejny, też został potwierdzony, to znaczy, że Partii Pracy na lewym skrzydle spektrum politycznego wyrosła bardzo groźna konkurencja w postaci Zielonych. Dwie partie w tych wyborach samorządowych, które odniosły największe sukcesy, to są Farażyści i Zieloni. Natomiast te dwie tradycyjnie dominujące partie, one uzyskały historycznie bardzo słabe wyniki, wręcz w przypadku Partii Pracy tragiczne słabe.
4: To Partia Pracy to jest szczególnie w centrum zainteresowania, gdyż jest to partia dziś rządząca. Czy według pana przyczyną porażki lejburzystów była wina przywódcy Keira Starmera, czy bardziej wina polityki i strategii?
5: Wszystko. Starmer jest jednym z najsłabszych premierów, najmniej utalentowanych. To jest osoba, która awansowała zdecydowanie powyżej własnej kompetencji. Do tego doszła fatalna pod względem wizerunkowym afera Lorda Mandelsona, która miała też taki skutek uboczny, że wymiotła z otoczenia Starmera jego najbliższych doradców, którzy byli mu absolutnie niezbędni, bo jemu brakuje bardzo wielu talentów politycznych. Do tego sama natura zwycięstwa w 24 roku parlamentarnego, to znaczy bardzo szerokie, ale płytkie zwycięstwo, które powoduje, że Partia Pracy jest w takim strasznie dziwnym położeniu, które ja

0: paraliżuje w procesie rządzenia, że nie jest w stanie podjąć żadnych ważniejszych reform, bo boi się bardzo zrazić którąkolwiek znaczącą część wyborców. No i ten stan, nazwijmy to psychologiczny, on się przekłada na to, że ostatecznie Partia Pracy zraża do siebie ostatecznie wszystkie ważniejsze grupy wyborców swoich własnych.
1: Wczoraj premier Keir Starmer wygłosił przemówienie, które miało teoretycznie uspokoić nastroje. Jak widać, to się nie udało, gdyż ta liczba posłów, którzy domagają się jego natychmiastowego odejścia, cały czas rośnie. Czy według pana premier ma jakiś plan na wyjście z tego kryzysu, czy po prostu trzyma się swojego stołka kurczowo i chce przetrwać ten moment dla niego bardzo dramatyczny?
0: No, to, że on przedłuża agonię swojego premierostwa, moim zdaniem dowodzi właśnie tego, że jest kompletnie pozbawiony wyczucia politycznego. Warto dodać, że liczba tych posłów Partii Pracy, którzy już publicznie wezwali premiera do ustąpienia, przekroczyła 90, to już jest znacznie więcej niż potrzeba do uruchomienia formalnego procesu, formalnego konkursu na nowego przewodniczącego partii. Więc w tej chwili to moim zdaniem wyłącznie to, co go trzyma jeszcze na stanowisku, to jest konieczność dogadania się potencjalnych konkurentów co do zasad sukcesji, że tak powiem.
1: Mm-hmm. No ta magiczna liczba to jest bodajże 81. Tylu parlamentarzystów, minimum tylu parlamentarzystów jest konieczne.
0: W tej chwili już jest około setki.
1: Tak, czyli jest ta potrzebna liczba do tego, żeby zainicjować taki proces, aczkolwiek, jak rozumiem, żeby to miało ręce i nogi, musi być także podany, zaproponowany kontrkandydat, który mógłby walczyć o przywództwo. Czy takie nazwiska, taki kontrkandydat chociażby w dyskusjach pojawia się?
0: W dyskusjach tak, ale nie ma jeszcze jednego głównego ustalonego. Można powiedzieć, że każde skrzydło Partii Pracy chce wytypować swojego kandydata. W przypadku lewego skrzydła Partii Pracy nawet jest dwójka albo trójka. Więc to jeszcze chwilę potrwa, no, ale to nie zmienia faktu, że w zasadzie Keir Starmer stracił zdolność realnego sprawowania władzy. To jest takie wrażenie w języku angielskim in office, but not in power. Tak? Mm-hmm. Czyli Keir Starmer jest osobą, która jeszcze co prawda formalnie sprawuje stanowisko premiera, ale już jest jest pozbawiona realnej sprawczości politycznej z tym związanej.
1: Czyli jednym słowem jego dni są policzone. A proszę powiedzieć, kim jest Wes Streeting? Bo o nim, z tego co czytałam, dość dużo się mówi, też spekuluje się, że on mógłby ewentualnie stanowić właśnie taką osobę, która mogłaby być kontrkandydatem dla Keira Starmera. On dzisiaj po spotkaniu gabinetu nic nie mówił, zachowuje milczenie, aczkolwiek o nim mówi się bardzo dużo w kręgach parlamentarnych. Czy to jest rzeczywiście według pana, jeżeli by się okazała kandydaturą, byłaby to mocna kandydatura?
0: Tak i nie. To znaczy tak, Wes Streeting jest przede wszystkim obecnym ministrem zdrowia. Pochodzi z blairistowskiej frakcji w Partii Pracy, co sytuuje go jako polityka, powiedzmy, prawego skrzydła Partii Pracy, ale takiego, powiedzmy, bliżej centrum. To jeszcze nie jest najbardziej prawicowe skrzydło Partii Pracy. Jest bardzo dobrym komunikatorem, ale nie wydaje się, żeby miał jakąś szerszą wizję strategiczną, poza pewnymi charakterystycznymi dla ery Blaira założeniami, między innymi relatywnej liberalizacji polityki gospodarczej. Jako minister zdrowia zaproponował, moim zdaniem, bardzo potrzebne reformy, które miałyby zreformować ten system. On jest, mimo super wysokiego poziomu finansowania, to jest właściwie największa pozycja w budżecie państwa brytyjskiego, jest wciąż niewydolny jeszcze po okresie pandemii i ma też bardzo istotny przerost biurokracji nad właściwą częścią medyczną. Streeting

0: Dotyczące regulacji rynku kryptowalut zostały skierowane przez Sejm do komisji, a chodzi o cztery propozycje: rządową, prezydencką i dwie poselskie, Polski 2050 i Konfederacji.
1: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że projekty rządowe i prezydenckie są przeregulowane.
2: Jedyne, co wy mieliście zrobić, to były trzy rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora. Druga, ustalić wysokość opłat. I trzecia, ustalić poziom kar.
1: Na zarzuty dotyczące nadmiernych regulacji odpowiedział wiceminister finansów Jurand Drob.
3: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
1: Wszystko wskazuje na to, że przegłosowany zostanie projekt rządowy, który w najnowszej wersji podwyższa kary finansowe oraz kary więzienia za nadużycia na rynku kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Nowo wybrani sędziowie powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości rozpoznał skład pięciu sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Zdanie odrębne zgłosiło dwóch sędziów.
4: Co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta, wyjaśnił sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański.
5: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
4: Wnioskodawcy chcieli, aby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm wybrał 13 marca sześciu nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone. Skład odniósł się jedynie do kwestii ślubowania wobec prezydenta, czym, zdaniem sędziego Rafała Wojciechowskiego, wykroczył poza zakres wniosku.
6: Trybunał nie odniósł się do argumentacji wskazanej we wniosku. Zamiast tego posłużył się formalnie wskazanym przez wnioskodawcę przepisem poprzez zadanie sugerujących pytań.
4: Zdanie odrębne zgłosił też sędzia Jarosław Wyrębak. Wyroki Trybunału nie są publikowane w Dzienniku Ustaw od marca 2024 roku. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Spacery po dotkniętej pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie mogą być niebezpieczne. Przestrzegają przed nimi leśnicy. Zakaz wstępu nie dotyczy całego nadleśnictwa, tylko miejsc, w których pojawił się ogień oraz przylegających do nich terenów.
8: Na tym terenie występuje bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa. Te drzewa, one nie tylko spaliły się, powiedzmy, gałęzie czy pnie, natomiast przede wszystkim spaliły się systemy korzeniowe. Można się oprzeć o takie drzewo i ono samo się przewraca.
0: Ostrzegał Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł w ubiegłym tygodniu. Spłonęło kilkaset hektarów lasu. Alicja Szemplińska i jej utwór Pray w 70. finale Eurowizji. Udział polskiej piosenkarki ogłoszono jako ostatni z dziesiątki finalistów w pierwszym półfinale. Do finału zakwalifikowali się też artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a wielki finał w sobotę o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy na północnym wschodzie może zagrzmieć, w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2 do 7 stopni.
9: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
10: Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry.
7: Komentarz.
10: A komentować będzie Piotr Drabik, redaktor z Faktu. Cześć, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jak dużym problemem dla koalicji rządzącej, dla premiera Tuska i dla Waldemara Żurka osobiście jest ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
11: Jeśli faktycznie Zbigniew Ziobro ogra organy państwa, organy prokuratury, też tutaj wspomnianego ministra sprawiedliwości, no będzie to niesamowicie trudny sygnał dla zwolenników koalicji rządzącej, bo symbol tych rozliczeń, bo sprawa Zbigniewa Ziobry stała się symbolem rozliczeń rządów PiS-u w latach 2015-2023. No zostanie tak naprawdę zamieciona pod dywan, czy nierozwiązana, tak? I tak naprawdę Zbigniew Ziobro, wykorzystując kruczki prawne, różnego rodzaju nawet ekstremalne rozwiązania, tak? No bo po unieważnieniu polskich paszportów z paszportem genewskim, przypisany do uchodźców, azylantów politycznych, poleciał do Stanów Zjednoczonych, w ogóle złamał wszelki podział pomiędzy

0: tym, jak wyglądają media, a czym zajmują się politycy, ponieważ jako polityk ma być komentatorem politycznym i prawdopodobnie dostał wizę dziennikarską, więc no po prostu tutaj liczba tych machinacji prawnych, które wykorzystał były minister sprawiedliwości, jest szeroka. Ale odpowiadając w skrócie, jeśli ta sprawa nie zostanie szybko i spektakularnie rozwiązana, no to oczywiście będzie obciążać samego Waldemara Żurka, rząd Donalda Tuska, oczywiście tak samo Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście samego Zbigniewa Ziobrę, no bo nie ucieka ten, kto nie ma sobie nic do zarzucenia, ale jeśli patrzymy na to w perspektywie przyszłorocznej kampanii wyborczej, czy w ogóle takiego budowania napięcia przed tymi wyborami, no to zdecydowanie najwięcej będzie tracić koalicja rządząca, moim zdaniem, no bo obiecała, że Zbigniew Ziobro trafi do aresztu, zostaną postawione zarzuty, rozpocznie się sprawa karna. Tymczasem wykorzystując swoje koneksje polityczne, ale też koneksje polityczne Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma co ukrywać, że jego koledzy z partii bardzo mu pomogli w tej ucieczce do Stanów Zjednoczonych, no będzie po prostu dla nich bardzo dużym kłopotem wizerunkowym. Pytanie, czy faktycznie przy urnach będziemy jeszcze o tej sprawie pamiętać, no bo jeszcze bardzo dużo czasu do jesieni przyszłego roku.
1: Tak, ale takie ogólna ocena rozliczeń na pewno będzie ważna przy urnie wyborczej.
0: Och, to na pewno, tak. I biorąc pod uwagę, mamy teraz okres tych 2,5 roku mniej więcej rządów Donalda Tuska i właśnie tych rozliczeń. No i efektem tych rozliczeń jest to, że wystartowało tak naprawdę bardzo niewiele procesów. Tak naprawdę chyba z tego, co wiem, chyba tylko jeden dotyczący Funduszu Sprawiedliwości, mimo tych głośnych sprawach z udziałem księdza Michała O. Ale tak naprawdę, jeśli mówimy o takich rozliczeniach politycznych, no to choćby prosty przykład, Villa Plus, tak? Wszyscy bulwersowaliśmy się tym, że był minister edukacji Przemysław Czarnek właściwie własną decyzją przeznaczał 10 milionów złotych dla tej czy innej organizacji prawicowej, żeby kupowała działki i potem po kilku latach nabywała ją na własną, jakby na własne konto. Oczywiście trwa śledztwo prokuratorskie, no ale tak naprawdę Przemysław Czarnek jako kandydat PiS na premiera niewiele sobie robi z tej sprawy, nie ma sobie nic do zarzucenia i tak naprawdę nawet kiedy pojawia się w opinii publicznej zarzucanie mu, że doprowadzą do takiego procederu, no nie sprawia, że jego poparcie jest niższe. Więc myślę, że koalicja rządząca ma duży kłopot z tematem rozliczeń, bo mogłoby się wydawać, że przez 2,5 roku można naprawdę bardzo wiele zrobić. Wiele aktów oskarżenia może trafić, może rozpocząć się wiele procesów, może zostać pokazanych wiele dowodów różnego rodzaju na zebranych materiałów w sprawach ważnych dla opinii publicznej. Oczywiście prokuratorzy wiedzą, że nie mogą za bardzo ujawniać też na dobra sprawy zbyt wielu szczegółów, ale myślę, że opinia publiczna zupełnie inaczej popatrzyłaby na sprawy dotyczące rządów PiS, gdybyśmy znali różnego rodzaju szczegóły dotyczące tego, jak to w skrócie mówiąc działało od środka. Tymczasem trwają śledztwa prokuratorskie i przeciętny Polak tak naprawdę tylko tyle wie na temat tych rozliczeń.
1: To żeby podać przykład. Wybory kopertowe, pracowała komisja śledcza na początku tej kadencji Sejmu. Podstawiła zarzuty byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ostatnia informacja na temat tego postępowania jest z grudnia, kiedy to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiadał, że pewnie pojawi się akt oskarżenia w sprawie wyborów kopertowych na maj 2026 roku. Nie ma nadal żadnego aktu oskarżenia. Ale zastanawiam się też, w jaki sposób rząd będzie musiał przełknąć tę żabę i utrzymywać normalne relacje z Amerykanami, szczególnie w tym kontekście geopolitycznym, i udawać, że tego Zbigniewa Ziobry, że to nie jest problem w relacjach polsko-amerykańskich, chociaż z każdym innym krajem to byłby powód do olbrzymiego kryzysu dyplomatycznego.
0: No i tak, zdecydowanie. No, nie ma co ukrywać, że tak naprawdę to Amerykanie nic nie tracą, przyjmując Zbigniewa Ziobrę, a mogą tylko zyskać, czyli mówię o takim politycznej kalkulacji, mogą tylko zyskać w tym kontekście, że mogą rozgrywać zarówno stronę prawicową, która szykuje się do przejęcia władzy i prezydenta Karola Nawrockiego, jak i no właśnie koalicję rządzącą, rząd Donalda Tuska, którego ministrowie, zwłaszcza Radosław Sikorski, podkreślają o bardzo dobrych relacjach i kontaktach z administracją Donalda Trumpa. Oczywiście też musimy pamiętać o tym, że ciężko jest związać strategiczne relacje Polski, tak? To znaczy zakup amerykańskiego uzbrojenia, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, czy generalnie jakby tak popieranie relacji, znaczy w sensie budowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich od sprawy Zbigniewa Ziobry, które dla strony amerykańskiej jest sprawą kryminalną, jest sprawą wymiaru sprawiedliwości. Ona oczywiście No powinna, tak? Powinna jakoś tak mocno dotykać, uderzać w relacje polsko-amerykańskie, ale tak się nie będzie działo, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, z punktu widzenia Waszyngtonu, to jest po prostu

0: sprawa, którą rozstrzygają prokuratorzy i sądowie i sądy, przepraszam, a nie politycy. Aczkolwiek zdziwiłbym się, gdyby przy najbliższej okazji spotkań na wysokim szczeblu ta sprawa nie została podniesiona. Aczkolwiek spodziewam się, że Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, czy inni przedstawiciele w rozmowach z polskim rządem, czy z polskimi władzami, pewnie powiedzieli: tak, przyjrzymy się sprawie, zobaczymy, co możemy z tym zrobić, ale to nie my o tym decydujemy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety muszę zmartwić wszystkich polityków prawicy, wszystkich zwolenników prawicy, którzy myślą, że Donald Trump nie śpi po nocach i zastanawia się nad tym, co zrobić ze Zbigniewem Ziobro, ponieważ może nie mieć w ogóle pojęcia o istnieniu takiego człowieka. I to, że ta sprawa w ogóle zostanie wyciągnięta gdzieś na jakiś wysoki poziom, będzie zależeć tylko i wyłącznie od polskiej strony. No w skrócie, oczywiście, że sprawa Zbigniewa Ziobry wpływa na relacje polsko-amerykańskie, zwłaszcza na relacje polityczne, ale nie będzie psuła tych relacji strategicznych. Myślę, że jest to przede wszystkim kłopot polityczny dla koalicji rządzącej, ale tak jak wspomniałem wcześniej, też dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo jak wyjaśnić swoim wyborcom to, że Zbigniew Ziobro ucieka przed tak naprawdę spędzeniem nawet kilku godzin w areszcie, no bo biorąc pod uwagę oczywiście to, że uciekał, że krył się, no pewnie gdyby został doprowadzony do Polski, trafiłby od razu do aresztu. I pewnie wykorzystując różnego rodzaju też kruczki prawne i możliwości, pewnie z tego aresztu prędzej czy szybciej by wyszedł. Więc
1: o ile sąd oczywiście by ten areszt na ten areszt się zgodził.
0: Tak, oczywiście, tak.
1: Bo nadal tego postanowienia nie ma. Zobaczymy, co się wydarzy, ale zdaje się, że szanse na to, żeby Zbigniew Ziobro przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi odpowiedział przed wymiarem sprawiedliwości, wydają się być zerowe, jeśli nie na ujemnej wartości. Panie redaktorze, o projektach, o kryptowalutach chciałbym porozmawiać, bo to pięć projektów w Sejmie jest. Prezydencki, rządowy, Polski 2050, Konfederacji i nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz na początek pytanie, o co toczy się właściwie ta gra? Czy po raz kolejny o to, co zawsze w polskiej polityce, czy je będzie na wierzchu?
0: Nie będę tutaj silił się na jakieś bardzo dokładne analizy dotyczące rynku kryptowalut, ponieważ po prostu nie mam na
1: to. Nie, poproszę o ocenę polityczną. Ale,
0: tak, właśnie, bo chciałem podkreślić, że chcę powiedzieć właśnie o tej stronie politycznej i mi się wydaje, że to są dwie najważniejsze rzeczy, o których musimy wiedzieć, o których musimy pamiętać. Pierwsza rzecz, no to oczywiście cień afery Zonda Krypto, powiązań polityków, przede wszystkim prawicy, ale nie tylko, z największą giełdą kryptowalut, z setkami milionów, nawet miliardami złotych, być może jakimś lobbyingiem pod stołem. Niestety no, na razie ta sprawa jest mocno rozwojowa i te strzępki informacji, tak trzeba je nazwać, które pochodzą z mediów czy wypowiedzi polityków, układają się tam w jakąś całość, ale niekoniecznie są w jakiś sposób jasne, więc to na pewno wpływa na to, czy ten rynek kryptowalut zostanie uregulowany, czy nie, ponieważ ci, którzy pewnie mają coś za uszami w tej sprawie albo obawiają się jakiejś konsekwencji, no nie będą chcieli tego rynku regulować, no bo to by dawało jeszcze dodatkowy asob dla prokuratury, żeby szybko działać w tej sprawie. No a właśnie druga rzecz jest taka, że jakby jest to oczywiście polityczny ping-pong pomiędzy dużym a małym pałacem, tak? To znaczy Karol Nawrocki i całe środowisko prawicy chce uregulować rynek kryptowalut na swoich zasadach. Z drugiej strony zaś oczywiście premier Donald Tusk chciałby, żeby faktycznie rynek kryptowalut był traktowany jako każda inna aktywa jakby finansowa, uregulowana czy pilnowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, co by tak naprawdę sprawiało, że jakby możliwość wszelkich machinacji czy wykorzystywania tego rynku kryptowalut do na przykład prania brudnych pieniędzy, no będzie oczywiście bardzo, bardzo, bardzo, bardzo utrudnione, bo ten rynek będzie pod mocnym nadzorem. Oczywiście tracimy na tym wszyscy, ponieważ pewnie wśród naszych słuchaczy i znajdują się osoby, które posiadają kryptowaluty albo inwestowały w nie, albo po prostu mówiąc kolokwialnie dały się złapać na tą wędkę szybkiej stopy zwrotu tej inwestycji i okazało się, że pewnie stracili część tej inwestycji, mam nadzieję, że nie dużo, ale patrząc na to, jakie pieniądze stracili klienci giełdy Zonda Krypto, no to są naprawdę ogromne kwoty. I im dłużej ten rynek jest nieuregulowany, tym bardziej trwa ten dziki zachód. Dziki zachód, który tak naprawdę działa na niekorzyść każdego z nas. Więc ten polityczny ping-pong, który będziemy w tej sprawie obserwować, a no, nie trzeba być wielkim politologiem, żeby uznać, że cztery projekty ustaw w tej samej sprawie oznacza, że żadnego porozumienia nie będzie. I podobnie jak w sprawie pracy nad nową konstytucją, nie ma na przykład jakiegoś konsensusu, tak? Znaczy, gdyby faktycznie prezydentowi, premierowi

0: dużym siłom politycznym zależało na tym, okej, słuchajcie, uregulujmy rynek kryptowalut. Dobrze, spotkajmy się, zróbmy może jakiś okrągły stół, może zaprośmy ekspertów, może zróbmy jeden projekt, nad którym będziemy pracować, dodawać, odejmować od niego. No a w tym momencie tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o polityczne punkty, a nie rozwiązanie tej sprawy.
1: Piotr Drabik, redaktor dziennika Fakt. Bardzo serdecznie dziękuję, redaktorze, za rozmowę.
0: Dzięki.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Igor Tuleja. Dzień dobry, panie sędzio.
4: Dzień dobry.
3: Możemy się przyjrzeć kolejności zdarzeń w sprawie pana ministra Ziobry, bo jestem ciekawa pana opinii, takiej apolitycznej, jeśli można. Czy wszystko w tej sprawie odbyło się zgodnie z regułami? Możemy? Ja przytoczę kilka wydarzeń. 7 listopada uchylenie immunitetu ministrowi sprawiedliwości. Tydzień później prokuratura składa wniosek o areszt. Przed Bożym Narodzeniem pierwsze posiedzenie w tej sprawie zostało odroczone, bo adwokat Ziobry stwierdził, że do materiału dowodowego nie zostały dołączone materiały niejawne. Słusznie?
4: Wydaje mi się, że tak. No taka jest rola obrońcy, mnożyć wątpliwości sądu. Natomiast sąd rozstrzygnął, że rzeczywiście, żeby wydać decyzję, musi mieć całość materiałów. Tak zadecydował sędzia.
3: Kolejne posiedzenie w lutym. Mecenas Lewandowski złożył wniosek o wyłączenie sędzi ze względu na jej przynależność do Stowarzyszenia Justitia. Chodzi o sędzię Joannę Grabowską. Wniosek nie został uwzględniony, ale sprawa się wydłużała, bo sędzia czekała na rozpatrzenie zażalenia na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Do orzekania w tej sprawie została wyznaczona sędzia Anna Bator-Ciesielska i ona złożyła wniosek o wyłączenie jej z tej sprawy. Sąd się na to nie zgodził. Potem ona sama o to wnioskowała. Jej wniosek sąd uwzględnił. Strasznie to zawiłe.
4: Jest to zawiłe i rzeczywiście patrząc z boku wygląda na to, że te procedury sądowe długo trwają. Natomiast no, rzeczywiście jeśli sędzia sam uważa, że w odbiorze zewnętrznym może nie być oceniany jako sędzia obiektywny w danej sprawie, może złożyć taki wniosek o wyłączenie.
3: Potem sprawa została przekazana sędziemu Adamowi Chocholakowi, który jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. No i sam i pan sędzia sam złożył wniosek o wyłączenie go z tej sprawy. Kolejny, co to za kolejność zdarzeń? Znaczy, myśli pan, panie sędzio, że sędziowie się obawiają tej sprawy?
4: Nie znam pana sędziego Chocholaka. Mam nadzieję, że się nie obawiają. Natomiast tutaj akurat nie miałbym zastrzeżeń. Najbardziej dziwi mnie, może nawet bulwersuje to, że jakby kolejne posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na decyzję o areszcie zostało wyznaczone na wrzesień. No i to już jakby może dowodzić tego, że tutaj sędziom brakuje determinacji. To jest smutne. Gdyby się bali, no to nie powinni być sędziami. Wierzę, że tak nie jest. Natomiast uważam, że przełożeni, przewodniczący wydziału, wiceprezes, sędziowie wizytatorzy powinni zastanowić się, dlaczego posiedzenie aresztowe jest wyznaczone dopiero za wiele, wiele miesięcy. To jest dziwne.
3: Czy gdybyśmy spróbowali wyeliminować nazwisko Zbigniewa Ziobry z tej sprawy, to tyle miesięcy oczekiwania na europejski nakaz aresztowania dla osoby, która jest oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wchodzi w grę 150 milionów złotych nadużyć. To jest normalna sytuacja, że się tyle czeka?
4: Moim zdaniem to nie jest normalna sytuacja. Nie wiem, z czego to wynika. Tak jak mówiliśmy już na początku, wierzę, że sędziowie się nie boją, aczkolwiek rzeczywiście były minister wielokrotnie wypowiadał, zresztą nie tylko on, pogróżki pod adresem sędziów, którzy mają rozstrzygać w jego sprawie, no ale sędziowie karni powinni być przyzwyczajeni do takich sytuacji. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że jakaś strona procesu nam grozi. Jest to jakby chleb

0: codziennym. Wierzę, że ci sędziowie się nie boją. Gdyby się bali, nie powinni być sędziami.
1: Jak rozumiem, jeśli ta sprawa odbędzie się, bo wiem, że prokuratura pisała odwołanie w tej sprawie ostatnio, nawet 5 maja, jest możliwa zmiana tego terminu?
0: Myślę, że technicznie jest możliwa zmiana terminu, przyspieszenie tego terminu. Nic nie może być usprawiedliwieniem wyznaczenia terminu dopiero na wrzesień, ani objętość sprawy, ani zawiłość, ani jakieś wnioski formalne obrońców. Też oczywiście trzeba zastrzec i pamiętać, że taka jest rola obrońców. Nie wolno mieć do nich pretensji, żeby mnożyć te wątpliwości i wykorzystywać rozmaite furtki prawne. Natomiast rolą sądu jest bycie odpornym na tego rodzaju zachowania i strategie.
1: A kolejne działania prokuratury w tej sprawie, w sprawie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, musimy przygotować cały materiał, pewnie go przetłumaczyć, żeby dotarł za ocean. To może trwać wiele miesięcy, ale pana zdaniem sprawa jest skazana na porażkę, jak w przypadku Edwarda Mazura?
0: Po pierwsze wierzę, że prokuratura już się tym zajmuje i już przygotowuje ten wniosek i już tłumaczy te materiały. Te postępowania ekstradycyjne, choćby ten przykład Mazura, pokazuje. Przypomnijmy, że Mazur był osobą podejrzaną w sprawie zabójstwa generała Papały. Te postępowania ekstradycyjne trwają wiele czasu, natomiast nie chcę być złym prorokiem, ale przypuszczam, że minister Ziobro nie zostanie wydany Polsce. Myślę, że to jest decyzja polityczna. Jeśli w jakiś sposób trafił do Stanów Zjednoczonych, to postępowanie ekstradycyjne nie zakończy się sukcesem.
1: Będziemy czekać. Co innego możemy zrobić? Jest coś, co jeszcze możemy zrobić?
0: Wyciągnąć wnioski, pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, traktować każdego obywatela tak samo. Można odnieść wrażenie, że rzeczywiście prominentny polityk ma możliwości, żeby uniknąć odpowiedzialności i tłumaczenia się przed wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że Kowalski, zwykły Kowalski inaczej byłby traktowany. No i też jakby jedna nauka i mądrość dla wszystkich polityków i pewnie też nie polityków, że immunitet jednak nie chroni przed grawitacją i co by nie mówić, no to jest to jakiś upadek byłego ministra.
1: Nie chroni przed grawitacją, tak. Pan minister Ziobro twierdzi, że podróżuje. Są tacy, którzy twierdzą, że ucieka. Pana zdaniem ucieka?
0: Myślę, że ucieka i chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że miga się przed tym, żeby stanąć przed organami ścigania, a później przed niezależnym sądem.
1: Publicznie w różnych miejscach świata głosi, że nie może się stawić przed sądem, który jest upolityczniony. Sędziowie są na zawołanie. Ma pan do czynienia z taką sytuacją, panie sędzio, jakichś politycznych nacisków, prób wywierania wpływu na to, co się dzieje też wokół pana?
0: Nie, absolutnie nie. Od 2023 roku nie ma w moim odczuciu, w mojej ocenie jakichkolwiek nacisków. To za poprzedniej władzy sędziowie byli karani za wydawane orzeczenia, byli odsuwani od służby sędziowskiej. Do tej pory na stronach mojego stowarzyszenia Justicja można znaleźć raport o represjach wobec sędziów. Ten raport liczy kilkaset stron. Natomiast sam przykład pana ministra Ziobry i wiceministra Romanowskiego pokazuje, że chyba nie ma żadnych nacisków na sędziów, bo gdyby były jakieś naciski, to pan minister siedziałby na Białołęce, a nie w Nowym Jorku.
1: Ale słowa o transportowaniu pana ministra Ziobry w bagażniku do kraju były nadużyciem, pana zdaniem?
0: Wydaje mi się, że pan minister Żurek nie użył takich słów. powinniśmy jakby sięgnąć do tego cytatu. Ja też

0: jakby opieram się na własnej pamięci, ale wydaje mi się, że te słowa były takie, że właśnie żyjemy w takiej Polsce, gdzie nie jest możliwe kogoś zapakowanie do bagażnika samochodu i przywiezienie go.
1: Jasne, tylko że tylko że teraz są wykorzystywane przeciwko, niemu, prawda? Bez względu na to, tak myślę, że gdyby wyraźniej wprost powiedział, że nie, tego się nie da zrobić, to i tak te słowa będą wykorzystywane przeciwko niemu.
0: Jak najbardziej. Myślę, że to była niezbyt fortunna wypowiedź, natomiast z pewnością intencje ministra Żurka nie były takie, żeby pakować byłego ministra do bagażnika i go wozić po świecie.
1: Te słowa brzmiały trochę inaczej. Pan minister powiedział, jakbyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. Nazwał te słowa oczywiście figurą retoryczną. Nie jest moją rolą tłumaczyć pana ministra Żurka, ale z pewnością żyjemy w czasach, w których każde słowo może mieć ciężar kamienia.
0: Oczywiście, że tak. Zgadzam się z panią redaktor. Pan minister Żurek powinien ważyć słowa, natomiast na pewno jego intencją nie było to, żeby postępować niezgodnie z prawem.
1: Myśli pan, że to działa? Bo dziś słuchałam rano wywiadu pana Mateusza Morawieckiego, który też twierdził, że Zbigniew Ziobro nie ma szans na sprawiedliwy proces w naszym kraju. No, to są słowa bardzo często powtarzane przez polityczną opozycję i one padają na jakiś taki grunt, prawda? Myślę, związany z emocjami, silnymi podziałami. To działa na nas? Myśli pan, że politycy budują w ten sposób brak zaufania?
0: Tak, to znaczy zacznę od tego, że jakby ostatnie lata po 2023 roku raczej pokazują, że jeśli wobec polityków czy byłych polityków zapadają jakieś wyroki, czy to prawomocne, czy nieprawomocne, to raczej to są politycy z obozu aktualnie rządzącego. Natomiast takie wypowiedzi polityków, przedstawicieli, czy to władzy ustawodawczej, czy byłego premiera, są antypaństwowe. One po prostu podpiłowują, niszczą autorytet władzy sądowniczej. Każda demokracja, o tym wiemy, opiera się na tych trzech filarach władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Jeśli ta władza sądownicza jest niszczona, no to jest to krótkowzroczna polityka, bo taki stolik, który opiera się na chwiejących się nogach, prędzej czy później cały się wywróci. I jeśli w ten sposób polityk niszczy demokrację, no to możemy sobie wyobrazić, że takie państwo już się chwieje i prędzej czy później runie. Powinniśmy pamiętać o tym.
1: Pan poseł Wójcik, grający jedną z głównych ról w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i wniosku skierowanego do Trybunału w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli pan poseł Wójcik przed Trybunałem Konstytucyjnym występuje w sprawie przepisów uchwalonych przez Trybunał Konstytucyjny. Proszę nam pozwolić to zrozumieć. O co chodzi we wniosku pana posła Wójcika, bo rozprawa jest planowana na dziś na 12.
0: Też pamiętajmy, że tak to jest, jak politycy generalnie zaczynają za bardzo zajmować się wymiarem sprawiedliwości, próbują zniszczyć jego niezależność, próbują go upolitycznić. Trybunał Konstytucyjny no niestety już jakiś czas temu stracił autorytet. Trudno mówić, żeby to był prawdziwy Sąd Konstytucyjny, zajmuje się wieloma sprawami, którymi nie powinien się zajmować, a nie zajmuje się tym, co jest zapisane w Konstytucji. Nie wiem, o co chodzi panu posłowi Wójcikowi, natomiast jestem pewien, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału pana Święczkowskiego. Na pewno będzie takie, jakie sobie życzy pan Wójcik.
1: No ale w sprawie ślubowania nie było takie oczywiste. Też się spodziewaliśmy, że właściwie Trybunałowi zajmie

0: to 5 minut i będzie wszystko jasne, a tymczasem przepisy wróciły do pana prezydenta.
1: Może chodzi o to, że no, pewne sprawy są tak oczywiste, no, jakby choćby to, czy wobec jest tożsame w obecności, że nawet coś takiego jak urząd pana Święczkowskiego nie chce się bardziej kompromitować.
0: No i dziś ostatni dzień, tak? Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Tak jest.
0: Tej dziwnej, żeby nie powiedzieć mocniej.
1: Neokrajowej Rady Sądownictwa, no bo pamiętamy, że ten kryzys trwa już od marca 2018 roku, kiedy skrócono kadencję prawidłowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Zobaczymy, co zrobi parlament. Zdaje się, że w piątek Sejm podejmie decyzję, czy rzeczywiście w Krajowej Radzie Sądownictwa będą zasiadali przedstawiciele środowiska sędziowskiego, tak jak to wynika z artykułu 187 Konstytucji.
0: Tak, tego wyboru ma Sejm dokonać na posiedzeniu, które rozpoczyna się dzisiaj. W grę wchodzi 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Pod koniec lutego Sejm przyjął uchwałę, zgodnie z którą ma uwzględnić kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie od sędziowskich zgromadzeń. Sędzia Piebiak w KRS-ie ma być.
1: Niestety,
0: afera hejterska, dodam.
1: Tak, niestety tak jest skonstruowane, tak są skonstruowane przepisy, że kluby mogą wskazywać swoich przedstawicieli. Natomiast też rzeczywiście, jak sędziowie mieli okazję opiniować kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, no to nie jest tajemnicą, jakie poparcie uzyskał pan Piebiak, a jakie poparcie uzyskali inni kandydaci aspirujący do KRS-u. Natomiast rzeczywiście Łukasz Piebiak jest kojarzony z aferą hejterską. W czasach ministra Ziobry był wiceministrem i kiedy wybuchła ta cała afera, kiedy się okazało, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jest jakaś farma troli, którzy próbują niszczyć sędziów, no to wówczas podał się do dymisji.
0: A dlaczego dalej jest sędzią? Co się nie powiodło?
1: Dobre pytanie. To jest właśnie efekt tego upolitycznienia, czy próby upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że za czasów ministra Ziobry zmieniono ten cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Między innymi stworzono Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Później ta izba została przekształcona w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. To jest ten organ, który ostatecznie decyduje o tym, czy sędzia traci immunitet, czy też nie. Prokuratura od dłuższego czasu, wiem to z doniesień medialnych, próbowała postawić zarzuty byłemu wiceministrowi. Natomiast to postępowanie przed tym czymś stworzonym przez ministra Ziobrę, no, trwa i żadna decyzja nie zapada.
0: No bo tę izbę, o której pan wspomina, tworzą neosędziowie. Panie sędzio, czasem zastanawiam się nad takim poczuciem sędziów, którzy podejmują takie decyzje albo ich nie podejmują, na eksponowanych bardzo stanowiskach, bo Sąd Najwyższy jest, zdaje się, szczytem zawodowych marzeń sędziego, prawda? Czy jest coś więcej? Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, proszę bardzo, tak? Prawnicy, sędziowie. Co powoduje, że prawnicy na tak eksponowanych stanowiskach zapominają czasem, kim są?
1: Prawnicy są, nie chcę tutaj nikogo obrażać, zwykłymi ludźmi i w naszej grupie zawodowej ten korpus sędziowski liczy około 10 tysięcy osób. Jesteśmy odbiciem naszego społeczeństwa. Są i sędziowie przyzwoici, pracowici, leniwi, mądrzy i głupi. Pazerni, lubiący pieniądze, lubiący awanse. No, sędziowie są ludźmi i pewnie kierują nimi rozmaite namiętności, jak chęć większych zarobków, jakiegoś prestiżu, no to jest smutne.

0: mogę powiedzieć.
1: Prestiżu, no, mówi pan, panie sędzio.
0: No, to jest nawiązanie do tego, o czym powiedziała pani redaktor. Rzeczywiście ten Sąd Najwyższy to jest jakieś ukoronowanie tej drogi zawodowej sędziego. Natomiast w ostatnich latach wszystko zostało postawione na głowie, między innymi przez wadliwą Krajową Radę Sądownictwa, że do wymiaru sprawiedliwości trafiały osoby, które nigdy nie powinny się tu znaleźć. Były awansowane miernoty. No to jest smutne. Pewnie dałoby się dosyć szybko, w ciągu kilku lat, naprawić to sądownictwo, żeby dobrze funkcjonowało. Natomiast odbudowa autorytetu, ja już tego nie dożyję, to nie jest kwestia lat, tylko pewnie pokoleń.
1: A jaka jest rola prezydenta, to jeśli w ogóle jest jakaś w sprawie KRS-u? Po decyzji Sejmu on musi ich zaprzysiąc, przyjąć od nich ślubowanie wobec obecności? Nie,
0: Tutaj na szczęście pan prezydent nie odgrywa żadnej roli. Zgodnie z tymi przepisami, które są wbrew konstytucji, tak na marginesie, Sejm wybierze piętnastkę do KRS-u i tyle.
1: No ciekawa jestem, czy większość sejmowa zagłosuje za sędzią Piebiakiem. No to może być ciekawe. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Sędzia Igor Tuleja z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
6: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, wieloletni korespondent polskich mediów w tym regionie. Dzień dobry, panie Mariuszu.
7: Dzień dobry, witam.
1: Zacznę może nietypowo, ale Komisja Europejska nałożyła sankcje na osadników na zachodnim brzegu Jordanu, tych najbardziej radykalnych, izraelskich. To wywołało oburzenie Benjamina Netanyahu. Dodam tylko, że te sankcje dotyczą także przedstawicieli Hamasu, żeby było sprawiedliwie i porówno. Ale Benjamin Netanyahu grzmi o utracie czy sprzeniewierzeniu się wartością przez Komisję Europejską czy Parlament Europejski.
7: No, można zacząć od tego, dlaczego nałożono. Przypomnijmy incydenty z udziałem osadników żydowskich, którzy napadają na wsie palestyńskie, strzelają do dzieci 3-, 4-, 5-letnich, palą domy. W ciągu ostatniego tygodnia 3000 drzew oliwnych zostało wyrąbanych przez buldożery właśnie osadników żydowskich. Krótko mówiąc, to wszystko, co się dzieje, a żeby nie być gołosłownym, ponieważ premier Izraela mówi o tym, że to jest być może przejaw antysemityzmu, wrogości wobec Izraela, to może ja zacytuję list, a właściwie reportaż, który się ukazał w izraelskim dzienniku Haaretz, który relacjonował wizytę byłych, no, wysokich rangą dowódców Mossadu, Shin Betu, czyli wywiadu, policji, armii izraelskiej, no, którzy odwiedzili właśnie te tereny i między innymi były szef Mossadu oświadczył, że on się wstydzi za to, co się dzieje na tych terenach. Po tym, jak rozmawiał z Palestyńczykami, mówi: wstydzę się bycia Żydem. Moi rodzice, którzy byli ofiarami Holokaustu, przeżyli Holokaust w Europie, doświadczyli takiego samego traktowania jak

0: koloniści, osadnicy żydowscy postępują wobec Palestyńczyków. Również szef armii, były szef armii izraelskiej Wilnai mówi, że upadła całkowicie moralność armii. Jest zakłamanie i armia pomaga w ekscesach, co nazwał wręcz apartheidem. Mówi, to już nie jest zapowiedź apartheidu, to już jest czynny apartheid. Mówimy o ludziach, po pierwsze, którzy są Żydami, którzy byli aktywni bardzo, bo byli mianowani przez Netanyahu na swoje stanowiska w latach 2011-2016. Ludzie, którzy pojechali tam i przerażeni są tym traktowaniem. Krótko mówiąc, to co zrobiła Komisja Europejska jest jakby minimalną reakcją na to, co tam się dzieje, ponieważ te akcje trwają cały czas. Nie ma dnia, żeby nie padały ofiary śmiertelne, żeby nie niszczono majątku, żeby nie niszczono domów, nie wypędzano po prostu Palestyńczyków. Mhm. To jest już nawet nie zbrodnia wojenna, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości.
1: Unia Europejska zgodziła się nałożyć te sankcje po, uwaga, po miesiącach blokady ze strony Węgier. No i Węgrzy już wycofali swoje weto, czy blokadę tego wniosku, wniosek przeszedł. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo często rozmawiamy o tym, co dzieje się w Strefie Gazy, ale o zachodnim brzegu Jordanu zapominamy, prawda? A tam dochodzi do ludobójstwa także?
0: Też można tak to nazwać, dlatego że jeśli się wypełnia tych ludzi, wypędza się
1: jak
0: ich.
1: Jak to się odbywa właśnie, panie Mariuszu? Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda ta procedura.
0: Mówi pan o dokumencie. Był taki film nagrodzony złoto Oscarem w Stanach. Jest zresztą dwóch z jego twórców. Mhm. Przypomnijmy, że byli tam i Żydzi, i Palestyńczycy. Dwóch Palestyńczyków zostało zabitych przez kolonistów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Co więcej, właśnie świat... To jest taka dygresja, ale bolesna dosyć. Świat jakoś przeżywa to tak na marginesie, to co się dzieje w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu. Przypomnę tylko, że ostatni taki policzek, a właściwie taki kompromitujący element to była przyznanie nagrody BAFTA filmowi, który został zapłacony i zlecony przez BBC dotyczących represji w Gazie wobec lekarzy i personelu medycznego przez armię izraelską. I paradoks, BBC, brytyjska telewizja, zakazała, odłożyła na półkę ten film, nie pokazała go. I teraz ten film został nagrodzony przez brytyjską nagrodę BAFTA. To świadczy o tym, że świat nie chce przyjmować do wiadomości tego, co się dzieje na zachodnim brzegu, a takie relacje pojawiają się nieustannie. Dotyczą zarówno wypędzania mieszkańców palestyńskich z domów tych, palenia tych domów, wyburzania ich buldożerami, niszczenia pól, niszczenia źródeł wody, wypędzania. Może to zabrzmi tak marginesowo, ale świadectwo jest tego. Rodzina zabitego Palestyńczyka pochowała go niedaleko swojego ogrodu. Koloniści żydowscy przybyli, zmusili rodzinę do wykopania tych zwłok i zawieźcie go gdzie chcecie, ale tu nie możecie, dlatego to jest zbyt blisko naszych pozycji, strategiczne położenie i tak dalej, i tak dalej. Fakt drobny, ale świadczy o nastawieniu wobec tej ludności. Generalnie celem prawicy izraelskiej, i to jest głośno o tym się mówi, jest wypędzenie Palestyńczyków z zachodniego brzegu całkowite i zrównanie tego z ziemią. Co więcej, wczoraj pokazały się doniesienia, że agencje nieruchomości izraelskie oferują obywatelom amerykańskim wykup palestyńskich ziem, ale dla zapłacenia państwu izraelskiemu.
1: Nie palestyńskim właścicielom, tylko
0: nie,
1: tylko
0: po prostu wywłaszczenie takie jakby bez tego i te ziemie są oferowane na wolnym rynku. Kup sobie piękną działkę i tam będziesz mógł, prawda, mieć rezydencję.
1: Będziesz mógł sobie zbudować złotą oazę. Ten dokument, o którym pan wspomina, to Nie chcemy innej ziemi. On dostał Oscara w ubiegłym roku, w 2025. I on powstał we współpracy dziennikarzy jednej i drugiej strony, tak, prawda? Może przez to jest bardziej wiarygodny. Ale czytam informację zupełnie świeżą, bo to jest 20... No nie, nie jest taka świeża, przepraszam. Ale nie zmienia to faktu, że jeden z autorów tego filmu, będąc właśnie w tym rejonie świata na zachodnim brzegu, został pobity, wsadzony do więzienia i dopiero interwencja właściwie międzynarodowa spowodowała, że został wypuszczony. Tak to się dzieje. A co się dzieje w Strefie Gazy, panie Mariuszu?
0: No, Lekarze bez Granic, to jest ta organizacja, która przynosi pomoc nie tylko w Palestynie, ale na całym świecie, oskarżyła publicznie władze izraelskie o spowodowanie celowe.

0: klęski głodu w Strefie Gazy i blokowanie dostaw a. żywności, b. środków medycznych. To jest potwierdzone przez wiele innych niezależnych źródeł. Co więcej, ja to sobie wycytowałem z tych właśnie różnych agend dane, które są szokujące. Otóż w ciągu tych walk trwających prawie 2 lata od października 2003, dane oficjalne są takie z grubsza, 42 tysiące ciężko rannych dzieci z trwałym kalectwem w Strefie Gazy.
1: Od kiedy?
0: Od października 2023. 42 tysiące dzieci.
1: Czyli od wybuchu tego konfliktu.
0: Tak jest. Mhm. Dzieci, które mają amputowane kończyny, nogi albo ręce, uszkodzenia ciała. Co więcej, dane mówią tu również o czymś bardzo szokującym. 1 000 000 dzieci palestyńskich cierpi na tak zwany stały stres, to się nazywa urazowy, psychiczny. Tak, mhm. PTSD. Te dzieci, i to są drastyczne rzeczy, albo nie mówią, nie komunikują się, są wycofane, są tak naprawdę no, kalekami już psychicznymi i mówi się, że większość z nich nigdy nie wróci do normalnego zdrowia psychicznego. Generalnie mówi się o tym, że w tym okresie, o którym mówiliśmy, 64 tysiące dzieci palestyńskich zostało rannych lub zabitych. Dzieci.
1: Ja przypominam sobie taki raport, zdaje się, holenderskich lekarzy, czy jakiejś holenderskiej organizacji obrony praw dzieci. O udokumentowanych przypadkach nieprzypadkowych strzałów. Jakby snajperskich. Na przykład w głowę albo w szyję. I to chodzi o dzieci także.
0: Ale o tym mówią już nie tylko Holendrzy, ale źródła izraelskie. W tymże dzienniku Haaretz i w kanale 13, to są te bardziej niezależne, które publikują no, dane bardzo niewygodne dla władz izraelskich. Są relacje żołnierzy izraelskich już po służbie w Strefie Gazy, które mówią, na zlecenie naszych dowódców myśmy strzelali do 3-4-letnich dzieci, które wiedzieliśmy, że nie stanowią zagrożenia. Wypuszczaliśmy drony, takie nawet amatorskie, takie sportowe, że tak się wyrażę, z granatem i wiedzieliśmy, że lecimy nad gromadkę dzieci bawiących się. Ten granat upuszczaliśmy i wiedzieliśmy, jak ten granat zabija te dzieci. Mówili o tym, że właściwie popełniali zbrodnie ludobójstwa i niektórzy z nich są w takim ciężkim stanie, że mówią już 3-4-krotnie, jak wrócili już do normalnego, w cudzysłowie, życia, mówią, że teraz już nie mogą żyć, bo zdali sobie z tego sprawę, że byli po prostu mordercami. Niektórzy mówią, byłem izraelskim SS-manem w Strefie Gazy. Ci ludzie świadczą, i to jest oczywiście niezbyt wielu, ale to są dowody niezależne. To są ludzie, którzy tam byli, widzieli i zaświadczają o zbrodniach. Mówi, nasza armia popełnia zbrodnie ludobójstwa w tym kanale. Co więcej, tak zwany rozejm, który miał obowiązywać w Strefie Gazy, nie istnieje tak naprawdę. Z 600 ciężarówek, które miały docierać z pomocą żywnościową do 2 000 000 Palestyńczyków w Strefie Gazy, dociera z oporami 150. Tam panuje rzeczywiście fantastyczny głód, jeśli tak można to określić. Co więcej, ci, którzy są chorzy, nie daj Boże, na raka czy jakieś inne, wymagają dializy, ci ludzie stopniowo umierają, ponieważ lekarze obecni w Strefie Gazy nie mają żadnych leków poza aspiryną, sporadycznymi innymi lekami. Ci ludzie stopniowo na oczach swoich rodzin umierają w majestacie, że tak się wyrażę, prawa. Co więcej, mimo rozejmu, ostrzał trwa, i 70 do 75%, jak świadczą lekarze bez granic, to są cywile, to są kobiety, to są dzieci.
1: Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z przedstawicielem tej organizacji, która działa w miejscu, o którym rozmawiamy. I słyszałam o żółtej linii demarkacyjnej, która dzieli dwie strefy konfliktu. I czasem zbliżenie się do tej linii, nawet w sytuacji, w której po prostu jej nie widać gdzieś na ziemi, tak? Bo jest umowna, ale nieoznaczona. Po prostu grozi śmiercią.
0: I oni są zabijani, to nie tak. Grozi śmiercią. To jest 100-procentowa śmierć. Co więcej, Izrael w ciągu ostatnich 2 tygodni wyszedł poza tą granicę uzgodnioną porozumieniami trumpowymi, tym planem 20-punktowym, o którym kiedyś wielokrotnie mówiło się o tym, który miał być podstawą rozejmu w Gazie. Izrael posunął się poza tą strefę żółtą, tej linii demarkacyjnej i obecnie obejmuje ona już właściwie, strefa okupacji izraelskiej obejmuje 60% strefy Gazy. Co więcej, zbliżenie się na odległość mniej więcej 300-400 metrów do tej strefy, a pamiętajmy, że strefa Gazy w najszerszym miejscu to jest 14 kilometrów. W tej szerokości. Więc to są naprawdę bardzo delikatne, jak to się mówi, obszary. Tam grozi to zastrzeleniem albo z dronu.

0: W ciągu ostatnich 2-3 dni mieliśmy kilkanaście incydentów, kiedy ludzie jadący na motocyklu czy na rowerze byli atakowani przez izraelskie drony bojowe i zabijani, chociaż nie mieli żadnej broni. Co więcej, atakowane są również ambulanse, atakowane są punkty udzielania pomocy medycznej, atakowane są posterunki sił porządkowych. No oczywiście to są hamasowcy, ale którzy dbają o jakąś kontrolę, o jakąś normalną rzecz. Co więcej, ostatnio został zaatakowany obóz w Gazie, Ash-Shati. To był obóz, który się składa całkowicie... namioty to jest eufemizm, za duży. To są szczątki namiotów. Tam żyje kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no, bez wody, bez właśnie normalnego schronienia. Ten obóz został zaatakowany przez drony izraelskie i ostrzelony z artylerii. Ofiar cywilnych bardzo dużo. Ci ludzie potem oszczale wracają, ale właściwie nie ma do czego. Strefa Gazy, jeśli ktoś sobie otworzy to w internecie, zobaczy morze ruin, które jest podobne do tego, co było po powstaniu warszawskim w 1944 roku.
1: I buldożery, i buldożery, i buldożery.
0: Tam... I wyburzanie wszystkich, tak, domów, które jeszcze stoją.
1: Tak. I zabijanie od zwierząt po... od ludzi po zwierzęta. Cytuję w tej chwili Kulturę Liberalną. Bardzo świeży artykuł. Generał Avi Blut, szef dowództwa Centrum Armii Izraelskiej odpowiedzialnego za Zachodni Brzeg, mówił niedawno na zamkniętym spotkaniu, że to prawie cud, że Palestyńczycy są nadal obojętni na żydowski terror. Tu jest cytat. Te słowa są cytatem, którego doświadczają, ale ostrzegł, że nie pozostaną obojętni w nieskończoność. Jego słowa przytacza izraelski liberalny dziennik Haaretz, a Blut nie zdementował tego doniesienia. Przed żydowskim terrorem przestrzegał też jego poprzednik, generał Yehuda Fox, który usiłował powstrzymać jego sprawców. Przestrzegają także byli wysocy urzędnicy, jak na przykład były dyrektor Mossadu Tamir Pardo. Ze względu na, to znaczy żydowski, znowu cytat, żydowski terror przeciw Palestyńczykom, częściowo w odpowiedzi na terror palestyński nasila się wyraźnie w ostatnich latach, podczas gdy siłom izraelskim udało się ten palestyński terror brutalnie stłumić. Udało się, panie Mariuszu, stłumić?
0: Praktycznie on przestał istnieć, dlatego że reakcje są bardzo gwałtowne, ale powiedzmy coś więcej. Również były wiceszef sztabu Armii Izraelskiej Wilnaje, o którym wspominałem, który był do roku 2016 na swoim stanowisku. W tym liście, a właściwie relacji dla Haaretzu, mówi: nas czeka coś znacznie gorszego niż październik 23. I to nie tylko ze strony Palestyńczyków, ale ze strony ludności islamskiej. Atakujemy meczet Al-Aqsa, święte miejsca. Krótko mówiąc, zaczynamy przekształcać wojnę, którą my uważamy za wojnę z terroryzmem, zaczynamy przekształcać w wojnę religijną.
1: Jeszcze dodam, tak, żydowski terror trwa w najlepsze, a raczej najgorsze, bo od wybuchu wojny w Gazie jest całkowicie bezkarny. Przerażające są to słowa. Potwierdził to generał Blut, mówiąc, że ze względu na konsekwencje społeczne wydał instrukcję, by nie strzelać do Żydów dopuszczających się przemocy. Podczas gdy popełniającym podobne czyny Palestyńczykom należy strzelać w nogi.
0: A w nogi to jest jeszcze bardzo komfortowa sytuacja. Z reguły strzelany jest w korpus albo w głowę. Ale dodajmy jeszcze jedną historię. Otóż problem polega na czym tak naprawdę? Na tym, że wszyscy, którzy dopuszczają zbrodni, no bo to zastrzelenia, nie są ścigani przez izraelski wymiar. I mówi się o tym, że właśnie to rozluźnienie takie, czy ten permisywizm, czyli zezwolenie na zbrodnie, może doprowadzić do tego, że jeśli jakikolwiek późniejszy rząd po Netanyahu będzie próbował przywrócić obowiązywanie, pamiętajmy o prawodawstwie izraelskim, mówi się, że nie wolno strzelać do cywilów, to jest martwy przepis niestety, ale mówi się, jeśli którykolwiek z rządów, i mówił o tym właśnie generał Wilnaj, będzie próbował wcielić to w życie, to spotka się z gwałtowną reakcją części armii i osadników, którzy zaczną strzelać Żydzi do Żydów, mówi. To jest zagrożenie wewnętrzne, mówi. Jeśli będziemy próbowali jakoś unormować tą sytuację, czy opanować, i nie mówi się o tym, żeby chronić Palestyńczyków, ale opanować relatywnie, to może dojść do tego, że ci ekstremiści zaczną strzelać, ponieważ oni się nie czują ekstremistami. I również Pardo, o którym pani wspominała, mówi, to jest zorganizowana struktura. Żołnierz, osadnik, który dopuszcza się zbrodni, on wie, że ma nad sobą zgodę i nad tą zgodą jeszcze zgodę ciągnie się to aż do premiera Netanyahu.
1: A czy ktoś zastanowił się nad konsekwencjami społecznymi dla samych Izraelczyków? Takiej bezkarności, bo ja nie sądzę, że ludzie bez względu na to, jakiej są narodowości, którym przyszło strzelać

0: do niewinnych ludzi, bezbronnych, do dzieci, że to pozostanie bez konsekwencji dla ich psychiki.
1: Był taki jeden głos, między innymi Oz, który jest komentatorem, a byłym również dyplomatą izraelskim, pracował na placówce w Nowym Jorku. On chyba rok temu powiedział, że zapłacimy za tą wysoką cenę. Pamiętajmy, co się stało w Stanach Zjednoczonych, gdy wrócili żołnierze amerykańscy z Wietnamu, no, gdzie mieli dozwolone, jak to się mówi, popełnianie może przestępstw wojennych. Pamiętajmy, że u nas armia składa się z rezerwistów, którzy wracają potem do życia normalnego, ale czy oni wrócą? Czy ta ich mentalność i psychika nie będzie taką samą reakcją, falą zbrodni, przemocy w Izraelu? Na razie tego nie ma, ale nie wiadomo, jak to będzie dalej. Co więcej, mówi, społeczeństwo izraelskie, które do tej pory uważało się za społeczeństwo demokratyczne i przestrzegające prawa, obecnie całkowicie akceptuje i nie reaguje na te zbrodnie wojenne. Za to trzeba będzie zapłacić, tak pisał Oz.
0: Jak? Poczekamy. Pewnie zobaczymy. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I dziękuję państwu za wspólny czas. W południe w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
8: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane wobec 57-latka środki zapobiegawcze.
1: Dla podejrzanego oznacza to również zwrot kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Obrońca podejrzanego, adwokat Dariusz Kawalec, ocenił decyzję sądu jako w pełni uzasadnioną.
2: Nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
1: Prokurator Bartosz Kilian informuje z kolei, że sąd odwoławczy nie dopatrzył się przesłanek wskazujących, by podejrzany mógł utrudniać dalsze śledztwo.
3: To postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze